Do partii należą też senatorowie Zygmunt Frankiewicz oraz Andrzej Dziuba, a także samorządowcy jak prezydenci Opola, Starachowic czy Szczecina. Włodarz tego ostatniego miasta, Piotr Krzystek, mówi, że politycy powinni wznieść się ponad partyjne podziały. Nowa Polska zamierza zabiegać o wyborców, którzy nie chcą głosować na Koalicję Obywatelską.

0: Co sobotę będzie piknik, a potem koncerty gwiazd. Wczoraj trasa gościła na lotnisku w Bielsku-Białej. Do wspólnej zabawy zapraszała m.in. Maryla Rodowicz.
1: Dwie piosenki latynoskie, Undo Stres, Ricky Martin i Conga Gloria Estefan. Zamiast siedzieć i się smucić, trzeba znaleźć takie sytuacje, kiedy możemy się pobawić. Trochę dla siebie, coś zrobić.
0: Oprócz Maryli Rodowicz wystąpiła m.in. Izabela Trojanowska. W kolejne soboty Lato z Radiem odwiedzi Radom, Zakopane, Ełk, Chełm, Grudziądz i Poddębice. Zapraszamy. A na koniec ważna informacja dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Kilka minut temu rozpoczął się mecz Ekwadoru z Curaçao na tablicy wyników. Zerknijmy, wciąż 0 do 0. W kolejnym spotkaniu o 6 Tunezja zmierzy się z Japonią. Po południu i wieczorem mecze znacznie silniejszych ekip. O 18 Hiszpania podejmie Arabię Saudyjską, o 21 Belgia zagra z Iranem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W całej Polsce dziś możliwe burze, opady deszczu i upały to niebezpieczna kombinacja, więc prosimy, aby na siebie uważać. Termometry pokażą maksymalnie od 26 stopni na Pomorzu do 33 w większości regionów.
3: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
4: Tu Polskie Radio 24. Witam Państwa bardzo serdecznie. Marek Klapa przed mikrofonem. Wracam do Państwa z najważniejszymi klockami makroekonomicznej układanki. Otóż ostatnie dni przyniosły nam potężną dawkę ciekawych danych z polskiej gospodarki, ale teraz chciałbym się pochylić nad danymi, które spłynęły do nas w piątek. Zaskakujący wystrzał produkcji przemysłowej w naszym kraju. 4,1%. To naprawdę jest imponujący wynik, biorąc pod uwagę fakt, że ekonomiści spodziewali się wzrostu, ale tylko o 2,5%. A moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
4: Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 4,1%. Tu pasuje tylko jedno słowo. Zaskoczenie.
5: Zaskoczenie to oczywiście pozytywne zaskoczenie, bo to warto też dodać. Faktycznie przeciętna z ocen rynkowych i przy okazji też moja, bo akurat byłem gdzieś w okolicach konsensusu, to była około 2,5% tego wzrostu w ujęciu rok do roku. No i to oczywiście cieszy. Trudno oczywiście jeszcze na podstawie tych danych jakoś spekulować, czy to wybicie od tej ścieżki wzrostu, której oczekiwaliśmy do końca roku, będzie trwałe, czy to jest raczej jakaś taka jednorazowa fluktuacja, ale oczywiście ten wynik cieszy i warto zaznaczyć, dlaczego my oczekiwaliśmy, że ten wzrost nie będzie taki specjalnie duży. No, część analityków myślała, że może nawet koło 1% tylko. No bo jeżeli by popatrzeć na dane sprzed roku, to tam akurat mieliśmy taką sekwencję, że tam od stycznia, lutego, marca i tak dalej ta produkcja nabierała rumieńców. Ona była coraz bardziej dynamiczna i maj prezentował się bardzo dobrze. Więc wszyscy ci, którzy z przymrużeniem oka słuchają, jak my analitycy opowiadamy o efekcie bazy, no to znowu o nim usłyszą. My, widząc stosunkowo wysoką bazę do porównań sprzed roku, no troszkę się baliśmy tutaj dawać te prognozy wysoko, że znowu się uda kolejny raz taki wysoki wynik zrobić.
4: Niektórzy zastanawiają się i ja myślę, że dzisiaj ze stuprocentową pewnością nie odpowiemy na to pytanie, czy w ramach tej anatomii majowego wystrzału to był impuls strukturalny, a może po prostu anomalia, a może taki wypadek przy pracy. Jak pan odczytuje te dane?
5: Panie redaktorze, no jeszcze w tej chwili trudno nam o tym przesądzać, bo musielibyśmy zobaczyć wyniki kolejnych miesięcy. No bo tak jak mówię, tym razem mieliśmy trochę więcej niż oczekiwaliśmy. Zawsze może się zdarzyć, że to było jakieś przyspieszenie wysyłek, które w zasadzie w innym roku to już by były na przykład na początku czerwca, ale część klientów poprosiła: dopchnij teraz, bo tam coś muszę. I to też mogło oczywiście wpłynąć na wyniki. No ale jeżeli by patrzeć na tą strukturę i to, co pan redaktor mówił, zajrzyjmy tam troszkę pod spód, co tam się dzieje, no to popatrzmy na te informacje, które GUS podał, nazywając je, że główne ugrupowania towarowe, tak? No i tam największy wzrost był w dobrach o charakterze zaopatrzeniowym. No to świetnie, bo to znaczy, że my być może po części na potrzeby krajowe, a być może na potrzeby eksportu, ale tam, gdzie my zaopatrujemy kogoś do jego dalszej produkcji, widzimy spory popyt, spory zbyt i odebrano ten towar, więc to tak wygląda.

0: wygląda, jakby gdzieś gospodarka szykowała się do większej produkcji i jakby do podtrzymania wzrostu. Po drugie, tam były dobre wyniki w zakresie dóbr o charakterze inwestycyjnym. Nawet trochę lepsze niż te dane ogółem, bo te pierwsze to zdaje się było 7, a tutaj było 4 z kawałkiem tych inwestycyjnych. No i proszę zobaczyć, że to też jest dobrze, bo to znaczy, że jest popyt na takie dobra, jakby biznes i nasz krajowy, i być może też zagraniczny, szykował się do większej produkcji, no bo w sposób naturalny inwestujemy w dobra te o charakterze inwestycyjnym, jak chcemy produkować więcej albo lepiej, bo chcemy maszynę wymienić na doskonalsze. No i wiemy, że będzie zbyt, no, że będzie dla kogo pracować, tak? To jest ważne. Spory tam był też impuls w zakresie dóbr o charakterze tym energetycznym. No może to była taka trochę szansa dla nas, że w momencie zamieszania na rynku ropy, gazu ze względu na zatokę, no nasi producenci mieli tutaj troszkę więcej zbytu i mogło się okazać, że produkując coś substytucyjnego, tak, no bo my ropy nie mamy aż tyle, a gazu no trochę, ale nie aż tyle, żebyśmy byli w stanie na tyle zwiększyć produkcję. Natomiast może to był węgiel, może to były jakieś inne dobra, może to był prąd. Więc tutaj widać, że też jest ruch, a taki ruch w dobrach energetycznych jest wtedy, kiedy gospodarka działa, pracuje, szykuje się, żeby pracować dalej. Natomiast zwróćmy uwagę, że niższe wyniki były w zakresie konsumpcji. Jeżeli mówimy o tej konsumpcji, o tych dobrach takich szybko zbywalnych, no to tam był wzrost, ale taki, no taki bardzo symboliczny, 0,5% w ujęciu realnym. Natomiast spory spadek był w dobrach tych konsumpcyjnych o trwałym charakterze. I to jest niestety jakiś kłopot naszej gospodarki. My w tych dobrach się mocno specjalizowaliśmy i to, że teraz ich sprzedaż jest słabsza, no to oczywiście dla części biznesu kłopot.
1: Ja bardzo lubię określenie produkcja sprzedana, bo ono też nam mówi więcej troszeczkę, czym jest ten parametr, bo to nie są produkty, które gdzieś tam zostały upchnięte na później w magazynach, tylko to jest generalnie to wszystko, co udało się nie tylko wyprodukować, ale również zasilić tym rynek.
0: No zdecydowanie tak, no faktycznie jest sporo takiej pamięci, kiedy miała miejsce transformacja gospodarcza i wtedy sporo firm jeszcze produkowało taką siłą rozpędu czasami na dobra, które już w nowej odsłonie gospodarki nie bardzo były zbywalne, no bo się czasy zmieniły. No i wtedy faktycznie były te kłopoty, że ktoś produkował na magazyn, a tak naprawdę to nic nie szło do klientów. Znaczy, tylko trzeba pamiętać, że oczywiście ta pamięć jest dla nas cenna i ważna, ale no już od kilku dekad raczej nie produkuje się czegoś, jeżeli nie ma się konkretnego zamówienia, konkretnego miejsca, gdzie byśmy zrobili zbyt. No bo pamiętajmy, że to jest niepotrzebny koszt, tak? Jeżeli nie wiem, czy sprzedam, no to nie produkuję. Znaczy to nie jest tak dokładnie tak, bo jeżeli to są takie dobra, na które mamy wielu odbiorców i one raczej idą płynnie, to tam zawsze jakiś zapas magazynowy jest, żeby ewentualnie jakieś większe zamówienie obsłużyć. Natomiast w dużej części dóbr po prostu takie, jak mamy zamówienia, jak widzimy, że sprzedamy, to po prostu tyle produkujemy, tego na magazyn jest zdecydowanie mniej. Możemy produkować na magazyn, nie wiem, jak się spodziewamy, że z przyczyn technicznych na przykład produkcji nie będzie w okresie letnim. To pewnie będziemy komentować przy okazji wyników lipca albo sierpnia, bo trzeba pamiętać, że w przemyśle jest taki specyficzny moment, kiedy całą załogę produkcyjną wysyła się na urlop, a w tym momencie na taśmę wchodzi, czy na cały ciąg technologiczny wchodzą ekipy serwisowe, no i tam co trzeba dokręcić, co trzeba przesmarować, naoliwić, żeby ludzie po urlopie mogli znowu rok spokojnie pracować na tych. I wtedy oczywiście muszę mieć coś na magazynie, żeby móc sprzedawać, mimo że produkcji nie ma.
1: Mm-hmm. To jest też ciekawe, bo przed chwilą powiedział pan o tym, że tutaj ten efekt kalendarza, czyli porównanie maja 2025 z majem 2026 powinno osłabić ten efekt wzrostu.
0: Nie aż tak bardzo. Znaczy, w innych miesiącach to było mocniej widać. Teraz to powinno być takie w miarę naturalne, więc sam kalendarz nie, bo o ile dobrze pamiętam, to faktycznie tych dni roboczych, gdyby je dokładnie policzyć, to było tyle samo. I w kwietniu, i w maju, więc ten czynnik aż tak silnie nie. A baza to po prostu wtedy była większa produkcja i to chodziło o tą bazę, że porównujemy się do tego, że wtedy się udało dużo sprzedać, więc zrobić ponowny duży wzrost właśnie do tego wyniku, że się udało dużo sprzedać, to właśnie to oddziaływało.
1: Jakkolwiek nie spojrzeć na te dane, one też potwierdzają, że polska gospodarka jest nie tylko pozytywnie zaskakująca, ale także odporna. Maj to wojna na Bliskim Wschodzie, to cały czas ta niepewność, co wydarzy się zaraz, to czas, w którym na rynkach notowaliśmy wysokie ceny.

0: ceny ropy naftowej. I w tych warunkach udaje nam się wyprodukować i sprzedać więcej niż rok wcześniej.
1: Znaczy, zawsze myśląc o polskiej gospodarce, warto o niej myśleć z dumą i warto o niej myśleć taką, jaką ona jest, niekoniecznie jakichś takich wyobrażeniach, że może my jeszcze nie jesteśmy duzi i tak dalej. Ale jeden z elementów, który warto tutaj brać pod uwagę, to jest to, że my ze względu na to, że nasza gospodarka jest całkiem spora na terenie dużego kraju, ludnego kraju, ona ma też większe szanse na to, żeby być dobrze zdywersyfikowana. To znaczy, my nie mamy takiego kłopotu, jak na przykład mają nasi zacni południowi sąsiedzi, że gospodarka jest dużo mniejsza, no bo tam jest 10 milionów ludzi na przykład w Czechach. W dodatku gospodarka bardzo mocno spięta z jednym sektorem gospodarki, a mianowicie automotive, tak? I tam jak automotive ma kłopot, no to oni mają duży kłopot, tak? U nas jest tak, że zazwyczaj jest sporo branż, którym idzie, no tak przeciętnie, jest sporo branż, którym idzie znacznie lepiej. No i oczywiście jest sporo branż, którym idzie słabiej, a my widzimy ten efekt taki jakby wynettowany. Nawet teraz można by było spekulować, że gdybyśmy dyskutowali o wynikach takich średnich, przeciętnych dla gospodarki, nie wiem, 5, 6, 10 lat temu, to stosunkowo często było to, że jak pan redaktor by widział te dane ogółem, to prawie wszystkim szło podobnie. Teraz jest tak, że tym, którym idzie podobnie do tego wyniku ogółem, jest stosunkowo mniej, a po tych stronach dużo lepiej i dużo gorzej jest więcej firm. Więc oczywiście to, co teraz widzimy, jest takim zlepkiem tego, że części firm idzie bardzo dobrze, a część faktycznie ma problemy. No bo zobaczmy, że nawet w tym komunikacie majowym były wymieniane branże, które miały głębokie redukcje sprzedaży i były takie, które miały całkiem niezłe wzrosty.
0: To powiedzmy właśnie o tych branżach, bo to jest też ciekawe. Dobra konsumpcyjne, trwałe, czyli tutaj konkretnie meble, sprzęt AGD. Tutaj widzimy spadek. Ucierpiały nasze flagowe gałęzie eksportowe, a zatem tak, ten obraz nie jest jednorodnie pozytywny, tak, jednoznacznie pozytywny, ale widzimy tutaj też kilka słabych punktów, które powinny nas zaniepokoić.
1: To prawdopodobnie te dobra, o których pan redaktor w tej chwili mówił, to znaczy te, które są charakteryzowane jako dobra konsumpcyjne trwałego użytku, do tego można by było jeszcze autka dodać, prawda? Bo AGD, RTV, meble i autka, no to w sumie to są wszystko dobra konsumpcyjne, jeżeli mówimy o nas klientach, takich nazwijmy indywidualnych, ale trwałego użytku, no to oczywiście tam prawdopodobnie jest jakiś cień tego, co się działo w Zatoce, no bo proszę zobaczyć, że my całkiem na poważnie baliśmy się, że inflacja w maju to tam ucieknie nam w okolice 4%, może 3,7, 8, 9, zależy, który analityk. Całe szczęście obeszło się wejściem niewiele ponad trójkę. No ale baliśmy się, że choćby na to może dosyć skurczowo zareagować Rada Polityki Pieniężnej, zacznie podnosić stopy, a pamiętajmy, że te dobra stosunkowo często się kupuje posilając się kredytem, tak? Posiłkując się kredytem. Więc jeżeli była obawa, że te kredyty zaraz zaczną być drogie, część tych kredytów wciąż jest na zmianę, stopę i wtedy one by zareagowały po podwyżkach, no to być może, że częściowo ten słaby wynik jest właśnie pochodną tego. I pamiętajmy, że my jesteśmy gospodarką otwartą, my mówimy o produkcji mebli, AGD, RTV, samochodów, ale w dużej części to nie są wyroby, które zostaną w naszej gospodarce. One w części idą na eksport, więc to też była kwestia tego, że klienci w tych innych miejscach obawiali się właśnie o przyszłość. Tak? Nie tylko my w Polsce, ale oni kupowali mniej ostrożniej, bo nie wiedzieli, co będzie, nie wiedzieli, co będzie z pracą, nie wiedzieli, co będzie ze stopami procentowymi. I oczywiście ten konflikt się odbił na naszej gospodarce.
0: Wpisaliśmy, czy wypełniliśmy kolejną komórkę w naszym arkuszu kalkulacyjnym, tym razem o produkcji przemysłowej w maju, zaskakująco wysokim wynikiem. Przypomnę raz jeszcze 4,1%. I tak się zastanawiam, jak w połączeniu z innymi danymi, jaki krajobraz polskiej gospodarki dzisiaj się wyłania. Ja wiem, że to jeszcze nie półrocze. My mówimy o maju. Co prawda rozmawiamy w czerwcu, ale dane dotyczą maja. Czy możemy mieć nadzieję, że per saldo zamkniemy ten rok lepszymi wynikami niż te prognozowane, bo cały czas ta gospodarka nas zaskakuje in plus.
1: Panie redaktorze, na razie wolałbym być w tej strefie ostrożeń. Znaczy umiarkowany optymizm, ale w tej sferze umiarkowanej. Jasne. Bo pamiętajmy, że w wynikach całego roku bardzo mocno będzie nam ważył trudny początek roku. Już kilka razy rozmawialiśmy, styczeń, luty, to nie był czas ani na budowlankę, ani na chodzenie po sklepach, ani na wysyłki towarów przemysłowych, więc wtedy te wyniki były wyjątkowo słabe i my cały czas jesteśmy w fazie nadrabiania, tak? Pytanie, ile nam się z nich uda nadrobić, na ile nam się uda pójść naprzód. Znaczy, to nie znaczy tak,

0: że to nam się jakoś tragicznie rok zaczął, no bo on cały czas ma dobre perspektywy. Jeżeli myślimy o tym, ile choćby wzrostu produktu krajowego brutto możemy zrobić w tym roku, no to wciąż prognozy gdzieś między 3,5 a 4, zobaczymy jak to się poukłada, są no tymi głównego nurtu prognozami, no chyba, że gdzieś się coś zadzieje. A warto pamiętać, że przy naszym poziomie rozwoju gospodarczego, gdzieś taki poziom, od którego my powinniśmy mówić, że no, jest fajnie, to jest 3. Okay? Więc jak robimy 3,5 albo nawet jeszcze ciut więcej, to to są naprawdę fajne wyniki, należy być z nich zadowolonym. Przy czym cały czas myśląc o tym, że nie wszystkim idzie w tym tempie, część branż ma kłopoty, muszą coś przeprofilować być może, żeby wyjść na tą stronę, gdzie da się więcej produkować. No i oczywiście mówimy tutaj o produkcji. Produkcję mamy w miarę na świeżo, czekają nas jeszcze dane o budownictwie i o handlu detalicznym za maj. Zobaczymy, co to będzie. To przed nami. No, ale warto też pamiętać, że też bardzo uważnie śledzimy na przykład dane o usługach, przy czym ich specyfika jest taka, że one są ciut opóźnione. My całkiem niedawno dostaliśmy wyniki usług za marzec i one były naprawdę niezłe, bo myśmy, o ile dobrze pamiętam, między
1: 7%
0: lutym, w lutym było 7 rok do roku, a chyba w marcu to nawet było pod 10. Przepraszam, w tej chwili nie
1: jasne,
0: mogę tego przypomnieć.
1: Ale na pewno były lepsze oczekiwania.
0: Ale tak, to się rozpędzało i co ważne, to się rozpędzało tak naprawdę we wszystkich rodzajach usług, które tam są wymieniane, więc to nie jest tak, że akurat komuś coś wystrzeliło i on po prostu tego Excela przesunął, tak, dla wszystkich. Nie. To wszystkim coraz mocniej się rozpędzało. No i to też proszę zobaczyć, że jest to pewnego rodzaju taki przejaw naturalnej ewolucji gospodarki. Często się mówi, że gospodarki im bardziej rozwinięte, tym większy mają ten komponent związany z usługami, tak. Gospodarka na takim bardzo, nazwijmy, niskim poziomie rozwoju, no to ma głównie rolnictwo i odrobinę usług, które obsługują rolników, praktycznie nie ma przemysłu. Potem to się jakoś tam zmienia w czasie. No i jakbyśmy dyskutowali, nie wiem, jeszcze w 90. czy na początku 2000 lat, a jakiż to jest taki wzorcowy model, no to pewnie byśmy mówili, że usług w gospodarce to tak pewnie ze 60%, przemysłu z budownictwem koło 30%, oba te elementy może tam 60 parę i 30 parę, rolnictwa gdzieś do 5, okej. No i my, utrzymując całkiem niezłe rozpęd w przemyśle, mamy jeszcze lepsze wyniki w usługach i one po prostu dodają każde tam dziesiątkę czy dwie dziesiątki do tego udziału rocznie. Ich jest coraz więcej, tak? Więc to też dobrze świadczy o gospodarce.
1: Rok 2026 to także inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy i te pieniądze z Brukseli, które płyną do nas szerokim strumieniem. Na ile faktycznie te środki mogą podbudować naszą gospodarkę? Na ile mogą być takim czynnikiem turbosprężarki w tym gospodarczym silniku, która trochę podkręci nam wynik?
0: Dobrze pan redaktor to ujmuje, bo chodzi o to, że podkręci. No bo pamiętajmy, że to są bardzo duże środki wydatkowane w stosunkowo krótkim obszarze czasu, tak? Ale pamiętajmy, że jeżeli je porównamy do tego, co się w całej gospodarce inwestuje co roku, to nie jest tak, że jakby ich nie było, to by nic nie było, tak? Natomiast faktycznie jest tak, że jak już potem obserwujemy wzrosty, to one ewidentnie dołożą się do wzrostu inwestycji, tak? One będą znaczące, tak? Poza tym jeszcze jest jedna ważna cecha, którą trzeba wskazywać w środkach KPO. To nie jest takie rozsmarowane po wszystkim równo. To są środki celowane i na ustalone kiedyś cele, dobrze podobierane projekty, które będą istotne dla gospodarki, może nawet trochę lepiej niż takie przeciętne inwestycje wszędzie. Okay? No bo one były skierowane na sfery, gdzie my mamy dużą potrzebę i gdzie efekt tego, oczywiście po części to jest infrastruktura i tam zwrotu od ręki nie ma, tak? No bo tam nie zarabia się na infrastrukturze. Ale w takim jakby drugim ruchu one będą bardzo istotne, bo to pozwoli na przykład produkować innym działom więcej. Tak? Mm-hmm.
1: Środki unijne mają to do siebie, że one poprawiają parametry różnych części składowych gospodarki. Natomiast z programem SAFE, o którym właśnie pomyślałem, to jest tak, że ten program, no szczególnie na produkcji przemysłowej, powinien się pozytywnie odbijać. Jak pan sądzi, czy my te miliardy wtłoczone w zbrojeniówkę zobaczymy w danych makroekonomicznych?
0: Z pewnością tak, bo po pierwsze zobaczymy rozwój w tych działach, które są utożsamiane z tą produkcją specjalną. Zazwyczaj ma się tutaj na uwadze na przykład ten kawałek, który jest sprawozdawany zaraz po samochodach. Tam są inne środki transportu i tam oczywiście jest sporo latających, pływających i tak dalej.

0: cywilnych, ale tam też jest ten komponent tego ciężkiego sprzętu, który jest produkowany. Oczywiście w innych miejscach też, no bo broń i amunicja jest gdzie indziej klasyfikowana. Oczywiście chemia, której będziemy widzieli istotny wzrost, bo ona jest potrzebna właśnie dla przemysłu obronnego w bardzo wielu aspektach, no bo z natury to się myśli, że to jakieś materiały wybuchowe, ale jakieś smary, oleje, jakieś inne rzeczy, które, okładziny, które będą potrzebne tam, żeby coś porobić. Dopadł mnie pan redaktor, a jestem nietechniczny, ja jestem statystyk, demograf, więc lepiej, żebym tutaj za bardzo nie płynął. Natomiast oczywiście to będzie dosyć mocne wzmocnienie dla gospodarki i jeden bardzo istotny czynnik, który trzeba mocno podkreślać. Ze względu na takie, a nie inne uwarunkowanie tego, co się dzieje u regulatora europejskiego i możliwość tego, co my możemy produkować, tego, jak się kształtuje konkurencja z zewnątrz, część naszych działów gospodarki no, przeżywa jakieś trudne chwile, regres. Tak? My głównie nie jesteśmy w stanie w konkurencyjnej cenie wyprodukować i inni, którzy nie mają tak trudnych warunków otoczenia, bo ich produkcja mniej kosztuje, no sprzedają. Tak? No, dużo się mówi o ofensywach wielu grup towarowych, choćby o samochodach, prawda, które do nas docierają skądś z daleka, no bo na przykład są produkowane w innym reżimie, nie wiem, środowiskowym albo... To proszę zobaczyć, że część z tych branż, które teraz u nas przeżywają problemy, no, będą w na tyle kłopotach, że będą na przykład musiały redukować zatrudnienia i ci ludzie być może znajdą miejsce w tym sektorze produkcji specjalnej, obronnej i tej, która nie tylko wprost obronność poprawia, ale taką szeroko rozumianą odporność, bo pamiętajmy, że to nie tylko bomby, miny, karabiny, czyli to, co my chłopcy lubimy najbardziej i oczywiście się fascynujemy, jak to szybko lata, jak dobrze celuje, no ale to też cała ważna infrastruktura, żeby to wojsko mogło przejechać, żeby to wojsko miało magazyny, żebyśmy my, ludność cywilna, mieli się gdzie schować, żebyśmy mieli wypełnione magazyny towarami, które pozwolą nam przetrwać, jeżeli by dostaw nie było. Okej? Czyli ta sfera odporności państwa.
1: Czyli mówimy o takim dodatkowym silniku, który będzie wspierał naszą gospodarkę przez lata, przez dekady, to za daleko chyba uciekliśmy.
0: Panie redaktorze, myślę, że o dekadzie to spokojnie możemy mówić, no bo pamiętajmy,
1: dekadzie,
0: że...
1: jednej dekadzie.
0: Przynajmniej, minimum. Przynajmniej, ale to no chodzi o to, żeby zaznaczyć, że to będzie przynajmniej dekada, a nie dwa pierwsze lata, bo wiecie, teraz jest dużo pieniędzy. To nie będzie tak. My będziemy mieli tej pracy naprawdę sporo, no bo proszę zobaczyć, że no, nawet mamy bardzo mocny program SAFE, który pozwolił nam kupić więcej. No i proszę zobaczyć, no nie wiem, no, mówimy o jakimś sprzęcie ciężkim, którego wojskowi mówią, że potrzebują 1000 czy 1400. Do tej pory kupiliśmy 111 sztuk i teraz dokupujemy jeszcze 150. To my docelowo w 10 lat my będziemy tego potrzebowali jeszcze więcej. Tej produkcji będzie. Natomiast te środki z SAFE'a będą też istotne po to, żeby nasze moce produkcyjne zwiększyć na tyle, żeby nikt nie mówił, a co to wy tam jesteście w stanie zrobić, to sobie kupimy gdzieś na świecie. Okay? No bo wy tam tego zrobicie 5, a my potrzebujemy 100, no to sobie kupimy z zewnątrz, w ogóle nie zawracamy głowy. My dzięki tym zamówieniom będziemy w stanie rozwinąć te moce produkcyjne, że jak ktoś powie jeszcze 500, jeszcze 500, to okej, nie zrobimy, najwyżej będziemy potrzebować 3 dodatkowe lata, tak.
1: I to pokazuje nam, jak kropla w gospodarce potrafi drążyć skałę, a w tym przypadku mówimy naprawdę o solidnym impulsie i solidnym strumieniu środków, które gospodarce mogą naprawdę pomóc. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i Państwa gościem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.
3: Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać... najkrócej, najogólniej powiem o sprawiedliwej transformacji. Brzmi to oczywiście ogólnikowo, ale jest to też nazwa zespołu w Radzie Dialogu Społecznego, który właśnie zajmuje się kwestiami energetyki, górnictwa, zmianami w tych sektorach, tymi koniecznymi i tymi wymuszonymi oraz ich oczywiście następstwami tak dla naszej gospodarki, jak i dla rynku pracy. Moimi gośćmi są specjaliści, a także członkowie wspomnianego zespołu Rady Dialogu Społecznego. Wojciech Ilnicki, przewodniczący zespołu, reprezentujący NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: I Dariusz Czcionka, Związek Zawodowy Kadra i Forum Związków Zawodowych, oczywiście też członek zespołu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.

0: A jakbym jeszcze powiedziała, że do tego i węgiel brunatny, i węgiel kamienny, to już będzie wiadomo, że jesteśmy w pełni tutaj w gronie eksperckim. Witam panów raz jeszcze. O sprawiedliwej, zrównoważonej transformacji to my już mówimy od lat, już nie wiem czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu. W Unii Europejskiej podejście do niej się zmienia. Czy ta obecna unijna polityka zapewnia nam tą sprawiedliwą transformację? Czy mamy w niej sojuszników i czy jesteśmy my może osamotnieni, bo wszyscy zgadzają się na ETS. Takie głosy różne wybrzmiewały na posiedzeniu zespołu. Ja bym chciała, żebyśmy to powiedzieli, bo to wydaje mi się jest ciekawe, bo to się właśnie zmienia w czasie. Wojciech Chilnicki.
1: Jeszcze raz dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mi się wydaje, że w tym momencie ta sprawiedliwa transformacja bardziej stanęła niż się rozwija. I w Polsce, i w Europie. Z jednej strony nie widzimy pełnego zrozumienia w sprawie ETS-u, ponieważ mówi się, że jednoznacznie, że europejski przemysł stanął w stosunku do przemysłu światowego. Produkcja z Europy jest wyprowadzana do takich krajów jak Chiny, Bangladesz, Indie, gdzie tak naprawdę nikt nie patrzy na poprawy jakości funkcjonowania środowiska, a my udajemy, że tego nie ma. I podobnie w naszym kraju. Dzisiaj sytuacja jest taka, że obciąża się nas kosztami. Cały czas mówi się o restrukturyzacjach w naszych przedsiębiorstwach, ale nic tak naprawdę poza tym się nie dzieje. Po czasie próby utworzenia NABE, jeżeli chodzi o energetykę i górnictwo oparte węglem brunatnego, dzisiaj nie ma żadnych propozycji. My na te propozycje czekamy, ale do dnia dzisiejszego te propozycje nie zostały przedstawione. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem na początek. No 6 mamy posiedzenie wspólnych dwóch zespołów trójstronnych branżowych, czyli zespołu energetycznego i branży węgla brunatnego. Ma tam być minister energii Wrochna, wiceminister, i być może on przedstawi jakieś propozycje, ponieważ propozycje są całkowicie inne w każdej spółce. Dla przykładu w Tauronie mówi się o modernizacji 200, czyli bloków węglowych, a w PGE mówi się o zamykaniu wyremontowanych bloków węglowych, więc ja po prostu tego w ogóle nie rozumiem.
0: No tak, jest to zupełnie sprzeczne. No dobrze, to teraz jeszcze dodam pewne pytanie. Również to do pana Wojciecha Chilnickiego jeszcze to chciałam dopytać. No skoro też nasze interesy dotyczące tej sprawiedliwej transformacji, o której my zawsze mówiliśmy, że wolniej, że my nieprzystosowani, że to historia, że to zaszłości, niewiele możemy zrobić w danym tempie, tylko po prostu tracić, to skoro to nie jest po naszej myśli, no to pytanie, które też się pojawia, które jest naturalne i które też się pojawiło. Czy my możemy z ETS wyjść sami, skoro nikt nie przyjmuje naszych racji, a my jesteśmy do nich przekonani? To nierealne i dlaczego?
1: Absolutnie nie możemy wyjść z ETS-u, chociaż byśmy pewnie tego chcieli, ponieważ wyjście z ETS-u to jest wyjście z Unii. Ja jestem przeciwnikiem wyjścia z Unii, więc jednoznacznie się na ten temat wypowiem. Jest szansa, mała, ale jest, uważam, renegocjacji tych zapisów ETS-u, bo widzimy, co się dzieje w Niemczech, widzimy, co się dzieje w Europie i mam nadzieję, że politycy pójdą po rozum do głowy, ponieważ nasz przemysł się zwija. No, trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć, w Niemczech przemysł całkowicie upada, więc mam nadzieję, że tutaj po prostu troszeczkę się zmieni. Nie mam wielkiej nadziei, że coś bardzo dużo, ale mam nadzieję, że na tyle, że uda się jeszcze po prostu przetrwać, ale tak naprawdę uda się przeprowadzić sprawiedliwą transformację do końca, ponieważ umówiliśmy się na rok 2050 i tego się powinniśmy trzymać.
0: No dobrze, to teraz jeszcze odniosę się, będę się tak cały czas odnosiła do pewnych wypowiedzi, które na posiedzeniu zespołu padały. I tam przedstawiciel rządu deklarował, że rząd stara się usprawnić system ETS na tyle, żeby dać Polsce, i to słowo padło, oddech. Myślę, że ciekawe jest w tym kontekście. A jednocześnie przyznał, że mamy najwyższy udział kosztów praw do emisji CO2 w kosztach energii. No i cierpią na tym i firmy, jak i zwykli ludzie, zwykłe gospodarstwa domowe. Jakby tutaj to powiedzieć można było, co rząd robi, bo na zespole to nie wybrzmiało, albo co robić powinien w tym zakresie. No czego państwo oczekujecie? Dariusz Czcionka.
2: Szanowni państwo, sytuacja jest dosyć ciekawa. Przedstawiciele rządu mówią, że będziemy robić wszystko, aby spowolnić procesy związane z ETS-em. My tego za bardzo nie widzimy. Jako strona społeczna mówimy jednoznacznie, proszę nam pokazać konkretne dokumenty i co jest zrobione. Sytuacja w polskiej gospodarce na dzisiaj jest tragiczna. Widzimy, co się dzieje z paliwami, widzimy, co się dzieje z cenami.

0: energii elektrycznej. Czym droższa energia, tym mniej konkurencyjność nasza w stosunku do innych państw. Ale chciałem wrócić jeszcze do tego jednego elementu, o którym mówił Wojtek. Kwestia jest taka, że cała Europa już zrozumiała, przynajmniej związki zawodowe europejskie zrozumiały, że dalej tą drogą iść w taki sposób nie możemy. Musi być spowolnienie. Myśmy mieli teraz poniedziałek, wtorek spotkanie w naszej centrali europejskiej Industrial Europe, gdzie wszystkie kraje bloku, dawnego bloku wschodniego, mówią jednoznacznie, nie rozumiecie nas i nie potraficie zrozumieć, że nasza gospodarka oparta jest troszeczkę na innych zasadach niż wasza. Dzisiaj przedsiębiorstwa, które nie dostaną możliwości taniej energii, będą po prostu zamykane. My na to się nie godzimy i chcemy, aby rząd jednoznacznie określił się i przedstawił, co będziemy robić w procesie związanym z transformacją. Jesteśmy, oczywiście wyjścia z ETS-u nie możemy wyjść, bo tak jak tu Wojtek powiedział, jest to jednoznacznie z wyjściem Unii, a my się na to nie zgadzamy, chcemy być w Unii. Jesteśmy z tego pokolenia, które pamiętamy czasy zaszłe i do tego nie będziemy wracać. Na to nie pozwolimy, ale jednoznacznie mówimy, musimy zacząć negocjować, a wydaje mi się, że w Unii Europejskiej już mamy coraz więcej sojuszników, którzy zrozumieli, że dalsze procedowanie w taki sam sposób, dzikie reformowanie systemu opartego na produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego, węgla kamiennego, dalej tak funkcjonować nie może. Cena energii jest za wysoka. I stoimy na stanowisku jednoznacznym, dalsze rozmowy i bezwzględnie przedstawienie programu. Bo czego nam brakuje? Perspektywy i wizji, co będziemy robić dalej.
1: Dariusz Czcionka, Forum Związków Zawodowych i Wojciech Ilnicki, NSZZ Solidarność, panowie Rada Dialogu Społecznego. Dziękuję uprzejmie za rozmowę, dziękuję panom.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam na kolejny Kapitał i Praca już za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i Praca. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
4: W studiu dr Mateusz Piotrowski, politolog, prezes Centrum Reform i Solidarności. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Jest kilka tematów, które będę chciała poruszyć. Zacznijmy od programu SAFE. Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest sondaż opinii 24, z którego wynika, że ponad połowa Polek i Polaków woli, aby pieniądze na modernizację armii zostawały w kraju, nawet jeżeli oznaczałoby to dłuższe oczekiwanie na nowy sprzęt. Jak interpretować te wyniki sondażu? No bo też przypomnijmy, że od czerwca weszliśmy w tę drugą fazę programu SAFE, która oznacza, że zakup nowych, każdy nowy zakup ze środków SAFE musi być realizowany z co najmniej dwoma innymi państwami Unii Europejskiej.
5: Tak, myślę, że to jest bardzo ciekawy moment i ten impuls, który pokazuje to badanie u Polaków, jest słuszny. To jest normalne, że Polska musi dbać o swoją politykę przemysłową, musi tak układać zamówienia publiczne, bo to są bardzo duże pieniądze, żeby te pieniądze zostawały w Polsce, napędzały naszą gospodarkę. I powiedziałbym, że tutaj w końcu przechodzimy trochę od słów do czynów. Zwróciłbym uwagę zwłaszcza na ustawodawstwo dotyczące komponentu krajowego, bo dużo mówiono o to, tak, patriotyzm gospodarczy, nacjonalizm gospodarczy, politycy różnych opcji rzucali te hasła, ale teraz pierwszy raz Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Aktywów Państwowych stworzyło metody policzenia tego, czyli jeśli wydajemy pieniądze, to jak sprawdzamy, jakie są wskaźniki, czy te pieniądze naprawdę zostają w Polsce, czy firma nie znajduje sobie podwykonawcy, żeby na papierze te pieniądze były w Polsce, a tak naprawdę nie. Więc w końcu mi się bardzo ten nieco takie korporacyjne podejście podoba, że są wskaźniki, jesteśmy z nich rozliczani, jest jakaś polityka, to możemy sprawdzić, na ile ona działa. Więc ten impuls jest słuszny, ale jest drugie duże ale.
4: To znaczy?

0: To znaczy, czy wiemy, ile mamy czasu? A uważam, że nie wiemy tego. Ten czynnik ryzyka związany z tym, ile mamy czasu na zbrojenia, jest niezwykle ważny. Na przykład w 1939 roku Eugeniusz Kwiatkowski, bardzo wybitny ekonomista, przedstawił plan 15-letni budowy przemysłu w Polsce. No i tak jakby wiemy,
1: tak,
0: co
1: było wydarzyło.
0: Dalej. Było nieco za późno. Więc odpowiedzialny polityk, oczywiście to jest normalne, politycy patrzą w sondaże i tak jak powiedziałem, ten impuls jest zdrowy. Musimy tak kształtować zamówienia publiczne, bo wszyscy tak robią w Europie, żeby te pieniądze zostawały u nas. Ale nie wiemy, jak długo to okno możliwości na wzmocnienie naszej armii potrwa. A im szybciej mamy silną armię, nie tylko czy mamy silną armię, ale im szybciej mamy silną armię, tym większa szansa, że to okno się nam gwałtownie nie zamknie i ten potencjał odstraszania zostanie po prostu wypracowany odpowiednio szybko.
1: Jak pan patrzy na to, co dzieje się od momentu podpisania i jak od momentu, kiedy rozpoczął się ten program SAFE, no to pokazuje, że rzeczywiście ten czynnik czasu jest znaczący, no bo do końca maja mieliśmy podpisywanie tych umów tylko z tymi partnerami krajowymi, więc dużo działo się w tym zakresie. Czy na ten moment, no bo to są raptem tygodnie, tak? Możemy powiedzieć, że no rządzący zdają sobie sprawę z tego, że no tutaj czas jest kluczowy?
0: Ja bym zwrócił uwagę też na jedną rzecz. Może nie, to nie jest popularna opinia, ale po prostu urzędnicy, którzy się tym zajmują, zostawiam polityków.
1: Tak.
0: Oni zarabiają bardzo mało i w tym sensie jest trudno zrekrutować ludzi. Oni decydują o ogromnych pieniądzach, zarabiają w GUS-ie bardzo niewiele, w tych agencjach wojskowych, które są związane, odpowiedzialne za napisanie tych projektów, przygotowanie tych przetargów, było trudno znaleźć, trudno jest po prostu zrekrutować z rynku odpowiednich specjalistów, bo to muszą być specjaliści i jakby wąskim gardłem czasem jest właśnie to, no, co niekoniecznie jakby gdzieś tam w błysku fleszy się dobrze sprzedaje, czyli że w odpowiednich agencjach nie ma wystarczająco dużo osób, żeby w odpowiednim tempie napisać dobre przetargi, dobrze je rozliczyć, więc po prostu jeśli chcemy mieć te przetargi zrobione porządnie, chcemy, żeby te pieniądze nie zostały przepalone, to nie zrobimy tego po taniości. No jakby każdy pracodawca o tym wie, że jeśli chce zatrudnić dobrych specjalistów z rynku, utrzymać ich, to musi zaproponować jakby konkurencyjną kwotę wynagrodzenia. Więc tanim państwem, takim robionym po taniości z kartonu, nie dowieziemy tych tematów. Uważam, że tutaj ten aspekt dowożenia, skuteczności, rozliczalności, to jest coś, na czym powinniśmy jako społeczeństwo bardzo mocno się skupić i z tego rozliczać naszych polityków, nieważne której oni będą opcji.
1: A jak dyskutujemy o programie SAFE, no to oczywiście bardzo dużo mówimy o obronności, o wzmacnianiu naszych sił zbrojnych, sprzętu. Jednym z projektów jest Tarcza Wschód. No, czytamy o tych armatochaubicach, krabach i wszystkim, całym sprzęcie. Wymieniany jest ten sprzęt wojskowy. Natomiast no, program SAFE to nie tylko. Podyskutujmy też o tym, jaki to może być impuls, po pierwsze dla polskiej gospodarki, nowe miejsca pracy. Nawet sam pan już mówił o tym, że potrzeba też urzędników, którzy po prostu napiszą dobrze przetargi. Czy to jest, no właśnie, duże wyzwanie też?
0: Ja bym powiedział, że to jest istotny wskaźnik, czy to jest potrzebny program, czy nie. Jak się popyta związkowców z branży zbrojeniowej, wszyscy byli bardzo mocno za tym programem. Mogą to być związkowcy z Solidarności, bardziej sympatyzujący ze stroną, powiedzmy, opozycyjną w tej chwili, ale widzą, że te programy są polskiemu sektorowi zbrojeniowemu, polskiemu przemysłowi, polskim pracownikom potrzebne, żeby jakościowe miejsca pracy powstawały u nas. I tutaj też chciałem zwrócić uwagę na coś, co trochę moim zdaniem w tej dyskusji umyka.
1: To znaczy?
0: Że Polakom jest bardzo trudno uwierzyć, że naprawdę coś im się udało. Program SAFE w pewnym uproszczeniu to jest wzięcie zachodnioeuropejskiej karty kredytowej i płacenie nią za wzmocnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego, też za zakupy dla naszej armii. I gdybyśmy jako jedna

0: państwo, mające no, takie limity długu, jakie mamy, taką siłę gospodarki, jaką mamy, nie najgorszą, ale no, jedno państwo. Gdybyśmy my poszli i chcieli pożyczyć te pieniądze, wszystkie wyliczenia poważne pokazują, że płacilibyśmy znacznie wyższy procent. To, że pożyczamy w kilkanaście państw, powoduje, że tych żyrantów jest znacznie więcej, odpowiedzialność jest zupełnie inaczej rozłożona, w związku z czym dostajemy tę pożyczkę na zupełnie innych warunkach, znacznie bardziej dla nas korzystnych. Więc Polska musi się uczyć właśnie w ten sposób postępować, czyli umieć wygrywać takie efekty sieciowe, czyli realizować swój narodowy interes z pomocą na przykład instytucji unijnych. Tak robią Niemcy od bardzo wielu lat, tak robią Francuzi, umieją w to grać, umieją wstawić swoich ludzi w odpowiednie miejsca w Komisji Europejskiej, w innych kluczowych miejscach, gdzie się podejmuje tę decyzję i powodować, że ten efekt sieciowy związany na przykład z tym, że w kilkanaście państw bierzemy tę pożyczkę, służy realizacji naszych celów. I nam jest trochę trudno uwierzyć, że nam się w końcu coś udało.
1: Z czego to wynika? Czy to już wchodzimy bardziej w psychologię społeczeństwa?
0: Że to jest bardzo ciekawe pytanie, że czasem trochę nam brakuje takiej przedsiębiorczości, że wolimy nie zarobić, żeby czasem nie stracić. Nie zaangażować się w coś, gdzie jest pewna konkurencja, gdzie musimy grać ze sprytnymi partnerami, ale żebyśmy nie wyszli na frajer, żebyśmy czasem nie stracili, to wolimy w to nie pchać rąk. Dam taki konkretny przykład. Jest rozmowa o odbudowie Ukrainy i jak najbardziej z przedstawicielami rządu francuskiego czy niemieckiego jeździ cały wianuszek prezesów, przedstawicieli firm i dyplomacja gospodarcza tych krajów jest tam bardzo silna, bo po prostu chcą mieć zyski z tych kontraktów związanych z odbudową Ukrainy, także z rozbudową teraz różnych partnerstw ściśle związanych z przemysłem obronnym lub przemysłem podwójnego zastosowania, czyli obronnym tak. I powiedzmy cywilnym. I nie mówię, że Polska nie wykonuje tutaj żadnych kroków, ale taka obawa, że na pewno nas tam oszukają, no jakby, że nie wchodźmy, bo nas to na pewno nikt nie dopuści do stołu, po co my się tam w ogóle pchamy, nie gramy z szulerami z naznaczonymi kartami. To jest bardzo silna emocja. Lęk przed tym, żeby nie być czasem frajerem, to lepiej nie zaryzykować. Lepiej nie wejść w ogóle do tej gry. I uważam, że to było silnie widać przy programie Safe, że padały takie głosy, no ale na pewno tam jest jakiś haczyk.
1: Tak.
0: No, na pewno nam się nie udało zrealizować polskiego interesu, bo przecież my nie umiemy. To jest głęboka niewiara w to, że po tych 30 latach jesteśmy dużym państwem, w wielu punktach sprawnym państwem. Nie wszędzie absolutnie, jest bardzo dużo patologii, tak. Ale udało nam się wypracować trochę tych zdolności i wzmacniajmy je. Nie chodzi o jakiś hura optymizm, ale realistycznie wierzmy w siebie, grajmy o wysokie stawki, wchodźmy tam, gdzie jest nawet twarda konkurencja, bo to nie będzie miękka gra. Czas takiej miękkiej gry się już skończył. Nie ma takich miejsc, że możemy się wycofać i nasza chata skraja.
1: Ale to, panie doktorze, to tutaj z kolei jest ciekawe, że może jednak ta zmiana w mentalności Polaków, Polski następuje, no bo patrząc na sam program SAFE, my jesteśmy największym beneficjentem. Czyli absolutnie. Z drugiej strony można by powiedzieć, że no patrząc tym schematycznym myśleniem, że najwięcej ryzykujemy, no bo jeżeli inne państwo, mamy prawie 44 miliardy, prawda?
0: Tak.
1: Euro, więc patrząc na to, to najwięcej ryzykujemy.
0: Czy my najwięcej ryzykujemy? Na pewno jesteśmy największym beneficjentem.
1: Tak.
0: Ja uważam, że ryzyko przede wszystkim jest gdzieś indziej. Nie wiemy, jak długo będzie tak stabilna sytuacja. Wydaje się, że ona szybko może stać się niestabilna. To znaczy, czy wiemy, jaki będzie rząd w Paryżu, Berlinie i Londynie?
1: No jest wiele znaków zapytania.
0: 2 lat mogą być to rządy znacznie mniej nieprzychylne wobec Moskwy, także grające bardziej, znacznie bardziej pod siebie. My jeszcze sobie możemy...
1: No pytanie jest takie, co w Niemczech, rosnące poparcie dla AfD, tam też ta scena polityczna
0: tak jest.
1: Jest bardzo chwiejna.
0: I uważam, że przespanie tej okazji, kiedy jeszcze możemy użyć tego efektu, który daje Unia Europejska,

0: Ja nie twierdzę, że Unia Europejska przestanie istnieć za 5 lat, ale uważam, że byłoby nadmiarem optymizmu uważać, że Niemcy zawsze będą takie, jakie są, że nie ma tam żadnych ryzyk i że takie Niemcy w ramach Europy ojczyzn, tak jak Trump mówi America first, najpierw Ameryka, możemy mieć taki rząd w Niemczech, który będzie mówił, my nie chcemy żadnej Unii Europejskiej. Dlaczego nasza gospodarka ma żyrować pożyczki dla Polski? Ja zdaję sobie sprawę, że Niemcy nie są per se formalnie częścią programu SAFE, ale no oczywiście to jest program unijny i siła i wypłacalność niemieckiej gospodarki
1: ma ogromne znaczenie na cały budżet też Unii Europejskiej.
0: Tak, jakie warunki dostaliśmy my jako Polska? Więc jeśli pojawi się w Niemczech taki rząd, który w przeciągu pół dekady czy dekady będzie chciał być wobec Polski znacznie bardziej asertywny niż to, do czego się przyzwyczailiśmy, no to nie będziemy mogli powiedzieć, że cofamy taśmę do roku 2026 i spróbujmy, może teraz postąpimy mądrzej. Naprawdę musimy wykorzystać ten moment, kiedy możemy teraz wzmocnić nasz przemysł i wzmocnić nasze wojsko.
1: To przejdźmy do kolejnego tematu. Rozpoczęło się stopniowe wygaszanie programu ceny paliwa niżej. No i zastanawiam się nad tym. Takie dwa wątki tutaj mam. Z jednej strony, czy to nie jest odważny i ryzykowny ruch w szczycie sezonu wakacyjnego, który przed nami, bo na razie jeszcze do końca czerwca mamy te ceny maksymalne paliw, na razie akcyza, VAT, prawdopodobnie od lipca, no takie są wstępne zapowiedzi. No mamy teoretycznie podpisane porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, natomiast no na najbliższe 60 dni będą się toczyć negocjacje, więc jest wiele znaków zapytania, bo tak naprawdę no, to nie jest tak, że zostało podpisane to porozumienie i sytuacja wraca do normy. Jest wiele, wiele znaków zapytania. No właśnie, czy to jest trochę ryzykowny ruch? Jak pan na to patrzy?
0: On jest ryzykowny, bo nie wiemy, na ile to porozumienie będzie trwałe. Nie twierdzę, że jest to ruch błędny, ale ryzyko jest duże, bo Stany Zjednoczone, wbrew temu, co się często słyszy od na przykład krytyków pana prezydenta Trumpa, to nie one najsilniej tracą na tej wojnie gospodarczo. Ceny energii rosną przede wszystkim dla Europy, dla państw Azji częściowo, a to ma przełożenie na przykład dla tempa rozwoju sztucznej inteligencji, które jest absolutnie kluczowe. Więc jakby na ten problem, oczywiście ja rozumiem, że bliska koszula ciału, nie? Tak. Każdy z nas chciałby mieć tę tanią benzynę i z tej perspektywy zatankowania własnego samochodu na to patrzy, ale chcemy zastanowić się, co się może wydarzyć, to miejmy nadzieję, że ten rozejm jest trwały, ponieważ on najsilniej uderza w Europę. To Europa jest uzależniona od węglowodorów z Bliskiego Wschodu, a Stanom Zjednoczonym niekoniecznie nawet powoduje to, że oni mają taniej, ale ich konkurencja, czy wprost ich rywale, czy przeciwnicy, tacy jak Chiny, mogą mieć drożej. Więc czasem tak. Jakby prezydent Trump jakby może kierować się również taką logiką, że w tym wyścigu, w którym znowu czas ma znaczenie, tym wyścigu rozwoju sztucznej inteligencji, która jest bardzo silnie związana również z potencjałem militarnym. Po prostu niekoniecznie on musi mieć motywację, żeby na przykład po wyborach połówkowych, dajmy na to, że ich nie przegra, żeby ten konflikt trwale wygasić. Nie wiemy tego, bo niekoniecznie Stany Zjednoczone są największym przegranym tego.
1: No jeszcze tam jest oczywiście Izrael, Liban, więc tam jest tych graczy na tej arenie międzynarodowej jest kilku. Jeszcze jeden wątek chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak państwo reaguje na wszelkiego rodzaju kryzysy. Pandemia, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, teraz napięcia wokół Iranu i cieśniny Ormus. I mam takie wrażenie, że każdy z tych takich wstrząsów budował społeczne oczekiwanie, że rząd powinien natychmiast wyrównać, interweniować. Czy właśnie Polska już weszła tak na stałe w ten taki

0: model gospodarki, że państwo reaguje na każdy szok? Jak to wygląda?
1: Myślę, że to nie jest tylko kwestia Polski. I że nie chodzi tylko o społeczne oczekiwania. One oczywiście są ważne, bo politycy patrzą na stabilność społeczną. Wiadomo, jak ceny paliw pójdą w górę, dajmy na to w kraju, no, który trochę znam, bywam tam na Sri Lance, kryzys energetyczny skończył się rewolucją. Prezydent musiał uciekać z kraju w helikopterze. Więc wszystkie te kryzysy, one się przełożą nie tylko na to, ile płacimy za benzynę, ale no, ceny żywności, no bo to są też nawozy, więc dla rolników to jest bardzo duże wyzwanie, dla nas jako konsumentów żywności ostatecznie, więc to, że...
0: Wiadomo, że to dalej też się przekłada na inflację, stopy procentowe. No,
1: tak. Jest cały
0: cała lawina.
1: Cała lawina, więc to, że rządy nie tylko w Polsce interweniują po to, żeby zachować pewnego rodzaju podstawową spójność społeczną, spokój społeczny w takich...
0: No właśnie, ale te interwencje nie tylko w Polsce. To jest właśnie reakcja na oczekiwania społeczne, czy to jest takie naturalne?
1: Ja powiedziałem, że to jest coś więcej, że mamy do czynienia ze zmianą zasadniczego podejścia do gospodarki i polityki, do tego, jaki jest ich styk. Bardzo długo nam mówiono, nie mówię, że tak było, ale taka była oficjalna ideologia, że po prostu jest wolny rynek, że jest globalizacja, że... kapitał nie ma narodowości, że swobodny przepływ kapitału i pracy to jest po prostu, no, nikt z tym nie dyskutuje, tak mówią ekonomiści, taka jest jedna, jedyna doktryna ekonomiczna, która jest słuszna. Nie będę przywoływał tego, co robią i robiły Chiny i jakie zyski z tego odniosły, jak bardzo to wzmocniło Chiny jako państwo, również podniosło stopę życiową ich obywateli, ale co robią Stany Zjednoczone, kiedy zorientowały się, że po przeniesieniu produkcji przez ich firmy do Chin, one się stały bardzo podatne na różne szoki. Pandemia, kolejne wstrząsy spowodowały, że elity kierownicze, wojskowe, cywilne, państw Zachodu zaczęły rozumieć, że owszem, kapitał ma narodowość, owszem, to ma znaczenie, czy Rosja, czy Chiny mogą zastosować pewnego rodzaju szantaż gospodarczy, na przykład mówiąc, nie wyślemy wam czegoś, nie wyprodukujemy dla was czegoś, nie sprzedamy wam czegoś. Gospodarka bardzo silnie się polityzuje i ten interwencjonizm to jest trochę nowa normalność, to znaczy on w jakiejś formie jest już stosowany.
0: To nie jest już nic szokującego, tylko naturalne zachowanie.
1: I powiedziałbym, że na przykład kto by się przyglądał bez silnych ideologicznych okularów polityce gospodarczej prezydenta Donalda Trumpa, to by to zobaczył. To dotyczyło, jeśli się nie mylę, firmy Intel. Howard Lutnick, to jest sekretarz do spraw handlu, bardzo ważna postać w administracji Trumpa, był w telewizji raczej sympatyzującej z demokratami, i tłumaczył się z decyzji, znaczy nie tyle się tłumaczył, co dziennikarze go pytali, ale jak to prezydent mówi, że firma musi oddać, prywatna firma, udziały państwu amerykańskiemu, nacjonalizacja, prezydent Trump, wolny rynek, republikanie, jak tak można? A Howard Lutnick mówi, oczywiście, i to nie za to, co my pomożemy firmie Intel teraz, tylko za wsparcie, które dał tej firmie prezydent Biden. Więc uważam, że zmienia się naprawdę paradygmat tego, jak działa ekonomia i polityka, i musimy to uważnie śledzić.
0: I to jest puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24. Dr Mateusz Piotrowski, politolog, prezes Centrum Reform i Solidarności. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
4: Jaka jest różnica między obywatelem a konsumentem? Obywatele są sobie równi, przynajmniej w teorii, a konsumenci dzielą się na lepszych i gorszych. Jeśli więc

0: System wtłacza nas przede wszystkim w rolę klientów, a nie obywateli. Skutki mogą być fatalne. O łudzie turbokapitalistycznej samowystarczalności w audycji Zbliżenie porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą. Zapraszam już dziś po 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rząd krytykuje, opozycja chwali. Polska scena polityczna podzielona po ogłoszeniu przez Karola Nawrockiego odebrania najwyższego państwowego odznaczenia Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To reakcja na nazwanie przez Włodymyra Zełenskiego ukraińskiej jednostki imieniem bohaterów UPA.
1: Prezydent Polski powinien wyciszać emocje, a nie je podsycać, mówi europoseł Robert Biedroń.
2: Zimny prysznic na rozpalone głowy w polityce to jest najlepszy lek.
1: A posłanka KO Anna Kluś-Grostkowska dodaje, fatalna decyzja w sytuacji, gdy za kilka dni w Gdańsku rusza Międzynarodowa Konferencja o Odbudowie Ukrainy.
3: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przełoży na tę konferencję.
1: Jedyna słuszna decyzja, słychać z kolei z prawicy, czasem konieczna jest terapia szokowa, wskazuje poseł PiS Jarosław Sellin.
4: Muszą wreszcie to zrozumieć, że z tego trzeba się wycofywać, a nie rozwijać ten kult ludobójczych organizacji.
1: Z kancelarii prezydenta słychać tę samą narrację. Decyzja o odebraniu Zełenskiemu orderu była zawieszona aż 2 tygodnie.
5: Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji.
1: Mówił prezydencki doradca Alwin Gajadur. Prezydent Zełenski poinformował, że odesłał order. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Sąd w Lublinie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. 36-letni mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokuratura ustala zleceniodawców zabójstwa i wciąż analizuje materiał dowodowy, mówił Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
6: Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie. Tak więc w tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
0: Adwokat Gruzina Mirosław Kuchnicki zapowiada złożenie zażalenia na tymczasowe areszty swojego klienta w ciągu 7 dni.
7: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie się nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia.
0: Do zabójstwa rosyjskiego satyryka i krytyka Kremla Siemiona Skrzypeckiego doszło w poniedziałek. Mężczyzna uciekł do Polski przed prześladowaniem politycznym.
8: To są aktualności jedynki.
0: Niedziela zapowiada się bardzo gorąco. Temperatura przekroczy 30 stopni prawie w całym kraju. Podczas upałów najważniejsze jest odpowiednie nawodnienie, przypomina specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc dr Aleksander Kania.
9: Pamiętajmy, że wypicie 1,5–2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
0: Podczas upałów należy też unikać przebywania na słońcu, nosić przewiewne ubrania i pamiętać o zasłanianiu okien w mieszkaniu. A upały to także odpoczynek nad wodą. Woda i chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii. Ratownicy przypominają, że tonięcie zazwyczaj nie wygląda tak jak na filmach. Nie ma krzyku, machania rękami i wołania o pomoc. Właśnie dlatego kampania Ludzie toną w ciszy ma zwrócić uwagę na to zagrożenie.
10: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy, są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości.
0: Mówił prezes rzeszowskiego WOPR-i ratownik medyczny Łukasz Iskrzycki. Przy nagłym zatrzymaniu krążenia najważniejsze są pierwsze minuty i reakcje świadków, dlatego tak ważne są praktyczne szkolenia. Okazją jest

Jest to Krajowy Trening Pierwszej Pomocy Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Takie ćwiczenia odbyły się wczoraj w wielu polskich miastach. Na koniec Węgry i nietypowy zakaz. W jednym z miast

0: Lajnuk. Decyzja samorządu wywołała jednak mieszane reakcje. Część mieszkańców i turystów popiera zakaz jazdy rowerami i hulajnogami, argumentując, że w sezonie promenada jest zatłoczona, a szybko poruszające się pojazdy mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Krytyka dotyczy jednak całkowitego zakazu wyprowadzania psów. Część właścicieli zwierząt uważa, że odpowiedzialne osoby prowadzące psy na smyczy powinny mieć możliwość korzystania z tego miejsca. Służby miejskie zapowiadają kontrolowanie przestrzegania nowych przepisów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Zakaz będzie obowiązywał do końca wakacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Wspomniane niedawno upały będą dziś występowały w całej Polsce, tylko nad samym morzem około 20 stopni, w pozostałych regionach od 26 do nawet 33 stopni. Oprócz tego opady deszczu i burze.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
3: Dzień dobry Państwu, to jest program Spakowani. Ja nazywam się Jarosław Kałucki i zapraszam Państwa na wyprawy do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj, proszę Państwa, wybieramy się do Tunezji, kraju, który wrócił do Wielkiej Piątki najchętniej wybieranych kierunków w polskich biurach podróży. I to z takim przytupem, że wygląda, jakby ktoś włączył dopalacze w tych systemach rezerwacyjnych. A jednocześnie Tunezja to kraj, który wielu osobom kojarzy się wciąż tylko z piachem przy morzu i piachem na pustyni. Tymczasem wakacje w Tunezji to są takie momenty, w których czujemy się jak w starożytnym Rzymie, potem jak na planie Gwiezdnych Wojen, a potem jeszcze lądujemy przy jednej z najstarszych afrykańskich twierdz. O tym wszystkim porozmawiamy z Pawłem Kuleszą z Tunezyjskiej Izby Turystyki. Dzień dobry, panie Pawle.
4: Witam serdecznie.
3: No właśnie, ten przytup i ten powrót do tej Wielkiej Piątki, jeśli chodzi o biura podróży. Czym pana zdaniem jest to spowodowane? Dlaczego Polacy nawrócili się na Tunezję?
4: Wydaje mi się, że przede wszystkim ten stosunek jakości do ceny, tak? Tunezja bardzo dobrze broni się w tej kwestii i rzeczywiście od zakończenia pandemii widzimy corocznie wzrost klientów wybierających Tunezję. I no, dzisiaj dojechaliśmy praktycznie do 325 tysięcy, tyle było w zeszłym roku Polaków. Z roku na rok te liczby rosły dosyć mocno i miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
3: Czyli świetny stosunek jakości do ceny, pan mówi. No lot nie jest też za długi, prawda? No i pogoda.
4: Tak, no przede wszystkim bliskość, tak? To jest niecałe 3 godziny lotu z Polski. To jest pierwsza rzecz. Poza tym gwarancja na pewno pogody w sezonie letnim. Tu zawsze jest słońce i zawsze morze jest ciepłe, więc to też jak gdyby, patrząc na pogodę, jaką mamy w Polsce, zawsze jest takim dosyć silnym argumentem za.
3: Dodajmy, że Tunezja, jeśli chodzi o biura podróży, jest kupowana najchętniej w wariancie 5 gwiazdek all inclusive. I wciąż to są kwoty no, dosyć przystępne, a nawet bardzo przystępne, bo jest uważana Tunezja obok Bułgarii, Turcji czy Egiptu za jeden z takich no, bardziej korzystnych cenowo kierunków. No dobrze, ale jedziemy do Tunezji i wciąż taki mit pokutuje. Jedziemy i no, będziemy na plaży w tym hotelu pięciogwiazdkowym, all inclusive. No może ewentualnie pojedziemy sobie na wycieczkę na pustynię, bo Tunezja, no to co to właściwie zobaczyć?
4: No wiele rzeczy można zobaczyć. To jest właśnie chyba najfajniejsze w tym kierunku, że tak naprawdę każdy klient może znaleźć coś dla siebie, tak? Od osób oczywiście, które preferują typowy leżakowy wypoczynek, po klientów, którzy też chcą aktywnie spędzić czas. Można grać w golfa, można skorzystać z zabiegów talasoterapii, ale też można pojeździć na quadach, można pojeździć na wielbłądach. Można robić mnóstwo różnych aktywności wokół, jak gdyby, nie tylko leżeć na plaży.
3: A ja mam wrażenie, że turyści czasem zapominają, że to jest fragment wielkiej, starożytnej historii. Oprócz tego, że jest to kraj,

0: kraj położony w Afryce, to może warto przypomnieć, że Hannibal był Tunezyjczykiem.
1: Tak, ja natomiast też dodam od siebie tutaj, że według statystyk, które prowadzimy, Polacy są jedną z takich nacji, która dosyć często korzysta z wycieczek fakultatywnych, więc nie leży tylko w hotelu, ale również ma ochotę poznać kraj.
0: A jest gdzie pojechać, prawda?
1: Bo jest
0: chociażby
1: gdzie pojechać.
0: Pojedźmy do Muzeum Bardo. Pojedźmy do monastyru, który wygląda, jak ta twierdza wygląda, jak gotowy plan filmowy. Zresztą zdaje się, że tam nawet chyba kręcono Żywot Briana.
1: Tak, między innymi dlatego, że tych produkcji zagranicznych i nie tylko, polskich również, było kręconych naście. Między innymi akurat z polskich produkcji mamy Quo Vadis i W pustyni, w puszczy, w drugiej edycji swojej, w sensie w drugiej wersji filmowej. Natomiast no oczywiście Gwiezdne Wojny były kręcone, Indiana Jones.
0: O tych Gwiezdnych Wojnach to jeszcze troszeczkę powiemy, bo to jest w ogóle pomysł na taką osobną wycieczkę, prawda?
1: To na pewno, to warto.
0: Jak się tam dostać i co tam zobaczymy, bo zdaje się, że żeby zobaczyć plan filmowy Gwiezdnych Wojen i dom Luke'a Skywalkera, to trzeba się udać w co najmniej dwa miejsca.
1: Tak, przynajmniej dwa, natomiast takich znaczących miejsc chyba jest przynajmniej ze cztery. Znajdziemy tam makiety, znajdziemy też artefakty z planu filmowego. W tym roku zresztą obchodzimy chyba 50-lecie produkcji Gwiezdnych Wojen.
0: A jak daleko trzeba jechać od tych nadmorskich kurortów?
1: No powiedzmy 2-3 godziny, żeby się znaleźć najbliżej tych pierwszych jak gdyby elementów.
0: I jak się nazywa ta miejscowość, którą najlepiej warto odwiedzić?
1: To znaczy najbliżej wybrzeża jest albo Ksar Ould Sultan, który został wykorzystany jako plener, lub Matmata, w której też znajduje się hotel, w którym były kręcone sceny, ale również ekipa filmowa nocowała. To jest hotel Sidi Driss.
0: Z tej filmowej fikcji przejdźmy do tej prawdziwej historii, bo jest dużo takich miast jednak, które są, zaznaczyły swoje miejsce w starożytnej historii. O Hannibalu już wspominaliśmy, ale mamy przecież Susę, mamy Mahdię, mamy wspomniany monastyr, mamy El Dżem, mamy Dugę.
1: Zbejtle, Kerkuan.
0: Powiedzmy coś o każdym z tych miejsc.
1: Ja powiem tak, większość tych miejsc, które pan wymienił i o których rozmawiamy, większa część z nich jest wpisana na listę obiektów UNESCO.
0: I to już jest wystarczający taki stempelek, że warto to zobaczyć. Ale okej. Susa z Medyną, czyli starym miastem,
1: tak,
0: starówką,
1: wpisaną
0: na listę
1: UNESCO.
0: Mahdia, jedna z najbielszych plaż w kraju. El Dżem, co tam
1: znajdzie? Koloseum. Jest to na pewno najlepiej zachowane koloseum na świecie. Niby jest trzecim co do wielkości, ale spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat. Tak czy siak na pewno warto tam pojechać, bo rzeczywiście stan, zachowanie tego koloseum i możliwość wejścia praktycznie w każdy zakątek powoduje, że jest to naprawdę wyjątkowe miejsce.
0: Dla miłośników statystyk uzupełnijmy, trzecie największe koloseum świata.
1: Tak.
0: Dobrze, mamy wreszcie Kartaginę, tak? Miasto, które walczyło z Rzymem.
1: Bulla Regia. To też jest wyjątkowe miejsce na mapie Tunezji. Zresztą takich miejsc jest sporo i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście stan w jakim te różne osady, te miejsca są zachowane, jest no wyjątkowy. I trzeba też powiedzieć, że wiele miejsc jeszcze nie zostało odkrytych w Tunezji.
0: To pojedźmy teraz do Dugi. To jest ponoć najpiękniejsze rzymskie miasto w Afryce. Czy tak jest to rzeczywiście? Pewnie
1: tak,
0: pan
1: tak,
0: potwierdzi,
1: Dugę,
0: ale proszę dodać jeszcze parę Dugę, szczegółów.
1: Na pewno, jeżeli ktoś się interesuje historią i przede wszystkim archeologią, na pewno Duga i Zbejtla to są obowiązkowe miejsca, które należy zobaczyć, dlatego że osady te są zachowane naprawdę w niesamowitym stanie. No i co też jest ciekawe, że te miejsca dalej żyją. Na początku maja tegoż roku koncertował tam Bryan Adams. Był to koncert akustyczny, natomiast kadr no, jest niesamowity, tak?
0: Czyli mieliśmy żywot Briana i koncert Briana,
1: tak.
0: Ale innego Briana.
1: Briana innego.
0: Okej, okay. Dobrze. To jeszcze tam takim starożytnym mostem przenieśmy się z kontynentu na Dżerbę, ten starożytny most.

0: most zbudowany przez Rzymian. Dżerba to jest taka wyspa szczególnie chyba ulubiona przez polskich turystów, ale mamy tam oprócz znowu plaż, mamy też bardzo ciekawe miasteczko, które jest, no nie chcę powiedzieć, że to jest stolica tunezyjskiego street artu, ale na pewno...
1: Myślę, że jest.
0: Ale na pewno...
1: na pewno, tak? Proszę. Powstało ponad 250 murali. Zresztą dwóch artystów z Polski również wykonało swoje prace. Miasteczko to, czy wieś bardziej, osada, przyciąga bardzo dużo turystów.
0: Zresztą... Erdiat.
1: Riad, tak. Dzielnica, wieś, można powiedzieć. Początkowo mieszkańcy nie za bardzo się zapatrywali na ten pomysł, twierdząc, że to jest niszczenie jak gdyby obiektów i tak dalej. Natomiast w bardzo krótkim czasie stwierdzili, że to jest jednak super pomysł i też dzięki temu jak gdyby pozwoliło to rozwinąć lokalną turystykę w tym miejscu.
0: Ten street art jest takim dosyć zaskakującym, bo jeśli chodzi się po takich właśnie typowo muzułmańskich miejscach, nagle eksplozja przepięknej sztuki.
1: Te murale są zresztą bardzo ciekawe, każdy z nich jest praktycznie inny, co innego przedstawia, inną jak gdyby ideę. To jest też na pewno miejsce, które warto odwiedzić zresztą.
0: O ile pamiętam, to jeden z murali tam występujących to był Trabant, który rozbija mur berliński.
1: Tak, rzeczywiście tak jest.
0: Są tam też oczywiście te polskie murale, o czym już żeśmy wspominali.
1: Natomiast trzeba powiedzieć, że pomimo upływu czasu, oczywiście one z racji jak gdyby nasłonecznienia i warunków, które panują, dosyć szybko blakną, to trzeba powiedzieć, że są regularnie odnawiane, odświeżane, tak żeby były żywe i kolorowe. W sumie minęło już 12 lat, jak duża część tych murali powstała.
0: Ale zdaje się, że tam jest też taka sytuacja, że te murale się wymieniają, także jak ktoś raz to widział, to już nie ma odfajkowanego tego miejsca z muralami, bo tam cały czas nowe przybywają.
1: Przybywają, tak, oczywiście, przybywają jak najbardziej. Natomiast mówię, te starsze są również konserwowane, można powiedzieć, w jakiś sposób.
0: Zajrzyjmy teraz troszeczkę do kuchni tunezyjskiej, bo jednak opróbowanie miejscowych potraw też dużo mówi o mieszkańcach, o sposobie nie tylko odżywania, ale pewnej kulturze kulinarnej. Co poleciłby pan przede wszystkim do spróbowania? Że jak ktoś tego nie spróbuje i wyjedzie z Tunezji, to po prostu będzie musiał tam wrócić.
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że takim dosyć... charakterystycznym elementem kuchni tunezyjskiej jest harissa, czyli ostra pasta paprykowa, która tak naprawdę bardzo często gości na stole w formie takiej przekąski, tak, przed przystawką. Natomiast harissa również jest dodawana do różnych sosów, do zup, więc też jest taką, można powiedzieć, przyprawą. Natomiast z takich typowych potraw tunezyjskich to na pewno kuskus w różnych odmianach. W Tunezji serwuje się go z baraniną, serwuje się również z rybą, serwuje się go również z ośmiorniczkami, tak? Więc jak gdyby tych odmian jest bardzo dużo.
0: A brik?
1: Tak, brik jako przystawka też bardzo często jest podawana i jest to jedyne miejsce, gdzie się spotkałem z taką formą przystawki. Jest to pieróg, w którym znajduje się jajko. Najlepiej, żeby to jajko było takie półścięte, a w sumie najlepiej, żeby było płynne tak naprawdę. Oprócz tego powinny się tam znaleźć kapary, pietruszka, jak również ziemniaki. W takich bogatszych wersjach również znajduje się tuńczyk albo na przykład krewetki.
0: Od przystawek do deserów, bo z tego zdaje się Tunezja słynie. Szczególnie jest to raj dla fanów miodu i migdałów.
1: Miodu, migdałów, orzechów wszelakich, natomiast na pewno nieodzownym elementem deserowym Tunezji są daktyle. Tunezja słynie z plantacji palm daktylowych i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście daktyle również są wykorzystywane w ciasteczkach, w musach. Jest to na pewno zdrowy i pożywny owoc.
0: No i jeszcze na koniec Bambaluni, nazwa, która tym, którzy w Tunezji byli, wiele mówi, ale to jest rzeczywiście dosyć specyficzny rodzaj deseru. Proszę powiedzieć, co to jest to Bambaluni?
1: To są

0: takie, jak to nazwać, na głębokim oleju smażone.
1: Pączki.
0: Tak, pączki. No bardzo słodkie, bardzo tłuste i bardzo smaczne przy okazji, więc też polecam. Na przykład w Sidi Bou Said jest miejsce, gdzie serwują chyba jedne z lepszych, mam wrażenie.
1: Proszę Państwa, Tunezja wróciła do Wielkiej Piątki. Wygląda na to, że zostanie tam na długo. Antyk jak z podręcznika, street art jak z Berlina, kuchnia jak z marzenia i pustynia jak z filmu, a plaże folderowe. Naszym gościem był Paweł Kulesza z Tunezyjskiej Izby Turystyki. Dziękuję bardzo za
0: Dziękuję
1: rozmowę.
0: Serdecznie.
1: A my jak zawsze pakujemy się i jedziemy dalej.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Ochrona zwierząt i jarstwo w Polsce to tytuł książki Łukasza Smagi, która ukazała się na początku czerwca. Autor opowiada w niej historię najwcześniejszych zwolenników wegetarianizmu, a także reformatorów, którzy bronili zwierząt mimo wojen, zaborów i politycznych zawirowań. Jak wyglądały prawa zwierząt kiedyś, Łukasz Smaga opowiedział mi w audycji Zmiana klimatu.
2: Zwierzęta od zawsze były wykorzystywane przez człowieka. Zarówno te wolno żyjące, jak i zwierzęta domowe czy hodowlane. Tylko różne były motywy tej ochrony. Bo to, o czym mówimy dzisiaj najczęściej, to jest humanitarna ochrona, czyli ochrona zwierząt przed cierpieniem. Natomiast historycznie patrząc, mieliśmy przede wszystkim prawo łowieckie i regalia królewskie, które obejmowały ochroną zwierzęta. Motywy były takie, żeby nie każdy mógł polować na określone kategorie zwierząt, tylko te, które były cenniejsze lub rzadsze, były chronione ze względu na to, aby te polowania mogły być wykonywane przez władców Polski. I tak naprawdę zalążki ochrony zwierząt w Polsce to jest prawo łowieckie i regalia królewskie i to jest ochrona bobra jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego. Ale z drugiej strony każde ograniczenie łowów czy polowań powoduje, że te zwierzęta w miarę swobodnie mogły żyć. Bo jeżeli za Bolesława Chrobrego na przykład chronione były bobry, to wiadomo, że one były pozyskiwane w określonych okresach tylko, a poza tym były nawet specjalne wioski czy specjalne funkcje wśród włościan, którzy zajmowali się ochroną tych siedlisk bobrów. W związku z czym one były chronione przed rabunkową eksploatacją i były chronione przed takim codziennym polowaniem. Czyli tutaj można porównać troszeczkę tą ochronę, tą najdawniejszą, do ochrony gatunkowej dzisiaj. Prawo łowieckie potem, które przez kolejne wieki było rozwijane, to znaczy wiadomo, że ilość tych zwierząt spadała coraz bardziej, no bo coraz więcej ludzi było, coraz mniej było dzikich ostępów, chociaż i tak w Polsce, na Litwie, na Ukrainie ten postęp cywilizacyjny następował dużo wolniej niż na zachodzie Europy. Dlatego na przykład najdłużej w naszym kraju czy na terenie Polski utrzymały się tury w ogóle w Europie, bo ostatni przedstawiciel tego gatunku padł w 1627 roku. I to było właśnie na terenie Puszczy Jaktorowskiej, to było na północ od Warszawy. I innym takim przykładem jest ochrona żubrów. Tak naprawdę żubry przetrwały dzięki temu,
1: że
2: były chronione przez królów, nawet przez zaborców, bo to jest ciekawe, że jak byliśmy pod zaborem rosyjskim, to car też dbał o to, a nawet w czasie I wojny światowej to też dbano o to, żeby w jakiś sposób zachować ochronę tego żubra. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt humanitarny, to początek to jest druga połowa XIX wieku.
1: Czyli też już spora historia.
2: Spora historia. Trzeba pamiętać o tym, bo na ochronę zwierząt trzeba patrzeć też w ten sposób, że zupełnie inaczej zwierzęta hodowlane czy domowe były utrzymywane w XIX wieku, inaczej są dzisiaj.
1: No na pewno wtedy nie było tej automatyzacji i tego pędu, żeby szybciej, żeby więcej, żeby jak najwięcej było z tego pieniędzy.
2: Tak. Trzeba pamiętać o tym, że ochrona zwierząt to jest nie tylko ochrona podczas na przykład uśmiercania tych zwierząt, czyli w trakcie uboju, ale też ta ochrona w czasie życia zwierząt, prawda? Nie było masowej hodowli, czyli nie były utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach.
1: Nie było chowu

0: klatkowego.
1: Nie było chowu klatkowego oczywiście. Ta sytuacja zwierząt była trochę lepsza, przynajmniej za życia, prawda? Wiadomo, że metody uboju, no to one ewoluowały. Trzeba też pamiętać, że w XIX wieku zwierzęta, mimo że te aspekty humanitarne zaczęły się pojawiać, to początkiem tej ochrony, w cudzysłowie humanitarnej, bo to pojęcie to dopiero XX wiek, to była ochrona przed zgorszeniem. Czyli na początku, w XIX wieku, chroniono zwierzęta domowe przed znęcaniem się nad nimi publicznie. Czyli chodziło o to, żeby nikt nie widział, że ktoś inny się znęca nad zwierzęciem, ponieważ to źle wpływało na wychowanie dzieci, powodowało zgorszenie.
0: Czyli wtedy zwierzę w cyrku, chyba cyrków nie było, ale takie pokazy na pewno były jakieś.
1: Były menażerie objazdowe.
0: Prawda, objazdowe tak, pokazy tak. I atrakcje, czyli tam zwierzęta nie mogły za bardzo występować, no bo też dzieci przychodziły patrzeć.
1: Ale oglądały tylko efekt, prawda? Czyli w momencie, kiedy powiedzmy słoń czy tam lew wykonywał określone czynności, no to nie znęcano się nad nim.
0: Wyglądało, natomiast, że się świetnie bawią wszyscy.
1: Dokładnie.
0: I te zwierzęta, i ci opiekunowie.
1: Natomiast no, przygotowanie do tego, no to już zupełnie inna sprawa, prawda? Na pewno bicie koni, przeciążanie koni, czy używanie różnych uprzęży, to były wszystkie te elementy, na które zwracano uwagę, no bo wtedy zwierzęta publicznie cierpiały. I taka była ochrona i ona w zasadzie utrzymała się do dwudziestolecia międzywojennego, bo w Polsce dopiero ustawa z 1928 roku wprowadziła instytucję humanitarnej ochrony zwierząt. Natomiast co jest ciekawe, bardzo silnie w XIX wieku ochrona zwierząt była związana z powstawaniem organizacji społecznych. Pierwsze było na ziemiach polskich Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. I co ciekawe, to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami miało swój statut. I o ile mieliśmy jeden przepis ogólny chroniący zwierzęta przed publicznym znęcaniem się, to w tej ustawie, w tym statucie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami mieliśmy rozwinięcie. Czyli mieliśmy wyliczone różne przypadki złego obchodzenia się ze zwierzętami. I sędzia, czy organ administracji, jak później oceniał, czy chciał ukarać kogoś, to
0: z którego artykułu.
1: Nie tylko patrzył na przepis ustawy, prawda, ale mógł sobie znaleźć w statucie organizacji społecznej, które zachowania są traktowane jako takie. I na tej podstawie były osoby skazywane. Także to jest też bardzo ciekawe.
0: No dobrze, ale potem nastąpił taki moment, mam wrażenie, że te zwierzęta zaczęły być traktowane właśnie jako coś, co jest nam poddane.
1: Faktycznie sposoby czy metody wykorzystywania zwierząt z biegiem lat stały się coraz bardziej wyrafinowane. Zaczynaliśmy od jednego przepisu, i on obowiązywał w zasadzie do lat 20. Na terenie każdego z zaborów było podobnie, austriackiego, rosyjskiego i pruskiego. I dopiero w 28 roku zostało wydane rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta RP, ustawa o ochronie zwierząt, która co ciekawe obowiązywała do 97 roku. A w 28 roku była traktowana jako jeden z najbardziej nowoczesnych aktów prawnych w skali całego świata. I na różnych kongresach Towarzystw Opieki nad Zwierzętami zalecano wręcz przedstawicielom organizacji społecznych, aby dążyli w swoich krajach do tego, aby parlamenty uchwalały ustawę podobną do tej, która obowiązywała w Polsce. Ale nadal to było tylko kilka przepisów, więc akt prawny nigdy nie będzie nadążał do tego, co przynosi życie. W związku z czym nie było uregulowanych metod hodowli, nowoczesnych metod hodowli. Nie było uregulowanych wielu spraw, sposobów wykorzystywania zwierząt, bo były ważniejsze rzeczy, czyli ważniejsze było to, żeby nie znęcać się nad zwierzęciem na ulicy, żeby nie robić tego publicznie. Natomiast już utrzymywanie zwierząt to schodziło na dalszy plan i to wykorzystywano właśnie. No i potem mieliśmy okres PRL-u, gdzie tak naprawdę hodowla zwierząt zmieniła się w produkcję mięsną, w produkcję zwierzęcą. Czyli już całkowite uprzedmiotowienie zwierząt. Nastąpił znaczny regres w okresie PRL-u w stosunku do postępu, jaki uczyniliśmy od odzyskania niepodległości do chwili wybuchu II wojny światowej.
2: Dziś zarówno w kraju, jak i za granicą działa wiele organizacji, które wspierają i martwią się o losy zwierząt. A my za chwilę przyjrzymy się jednemu z gatunków, który coraz częściej i coraz śmielej zbliża się do ludzi. Mowa o niedźwiedziach, o narastających konfliktach między ludźmi a dziką przyrodą opowiadał Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
3: W Polsce żyje niedźwiedzi zaledwie garstka.

0: Wiemy, że są dwie główne populacje. Numer jeden to jest populacja w Bieszczadach i okolicznych pasmach górskich. Tam kilka lat temu były prowadzone badania genetyczne. One wykazały, że żyje tam około 100 osobników. To wiemy z badania sprzed dosłownie 3-4 lat. W tym roku prowadzono również takie badania w Tatrach. Tam wykazano ponad 60 osobników, ale pamiętajmy, to nie jest tak, że te 60 osobników cały czas żyje po polskiej stronie Tatr. Niedźwiedzie nie widzą granic administracyjnych, więc to są niedźwiedzie, które po prostu żyją w Tatrach i w okolicznych pasmach górskich, więc wystarczy, że taki niedźwiedź raz się pojawił po polskiej stronie, otarł się o drzewo, zostawił tam odchody, no i już to wystarcza do tego, żeby pobrać próbkę genetyczną i takiego niedźwiedzia oznaczyć jako w cudzysłowie polskiego. Więc możemy rzeczywiście powiedzieć, że tych niedźwiedzi jest pewnie setka, może 100, 150, więc naprawdę niewiele. Znakomita większość z nich stara się trzymać się od ludzi z daleka.
1: Tak, no bo natura dzikiego zwierzęcia jest taka, że ono człowieka powinno się bać.
0: No, oczywiście niektóre zwierzęta się nauczyły żyć w pobliżu ludzi. Natomiast w przypadku takich dużych drapieżników jak niedźwiedzie, to wręcz naukowcy nazywają, że są to gatunki antropofobiczne. To znaczy one się po prostu z natury nas boją. Część niedźwiedzi rzeczywiście zaczęła pokazywać takie niedobre zachowania. Od teraz odpowiednie służby będą w stanie strzelać do niedźwiedzi, ale uwaga, gumowymi kulami. To jest tak zwana broń niepenetracyjna, amunicja niepenetracyjna, to znaczy to jest solidny klaps dla takiego niedźwiedzia, który daje mu sygnał, o, to się jednak nie opłaca, żeby szukać tego jedzenia w pobliżu ludzi i po prostu oducza tych złych nawyków, które niestety sami wdrożyliśmy niedźwiedziom. I w Tatrach zareagowano już 30 lat temu, powołując specjalną grupę interwencyjną. Tam była słynna niedźwiedzica Magda, która się zaczęła zbliżać do schroniska w Dolinie Roztoki. Piękne schronisko po drodze do Morskiego Oka. Zaczęła zbliżać się do ludzi, domagać się jedzenia i zaczęła uczyć w ten sposób, że tak można zdobywać jedzenie swoje dzieci. I tu się zaczyna problem. I teraz tak, w Tatrach powołano grupę interwencyjną, no, zaczęli prowadzić te wszystkie działania. Zlikwidowano wszelkie źródła pokarmowe.
1: Czyli naukowcy mówią, oni tropili wszelkie pozostawione resztki jedzenia nawet przez turystów i zbierali je, żeby
0: od drugiej strony, oczywiście po pierwsze zabezpieczono, jakby zlikwidowano wszelkie miejsca, gdzie można śmieci wyrzucać. Mhm. Idziemy do Parku Narodowego, zabieramy to, co przynieśliśmy ze sobą po prostu do domu. Ja byłem kiedyś wolontariuszem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Muszę powiedzieć, że nie zawsze to rzeczywiście działa, bo jakby jednym z zadań moich jako wolontariusza było sprzątanie po turystach. Niestety to się nadal zdarza. Druga rzecz jest taka, że postawiono na monitoring tych problemowych niedźwiedzi i dzięki temu, że założono niedźwiedziom obroże telemetryczne, które wysyłają ciągle sygnał do naukowców, wiemy, gdzie te niedźwiedzie są. I po pierwsze, no i my jesteśmy w stanie zawczasu zareagować, gdy te niedźwiedzie, widzimy, zaczynają się zbliżać do ludzi. I wreszcie trzecia rzecz, znaczy jeśli mamy takiego problemowego już niedźwiedzia, no, zaznaczonego, nazwijmy sobie go Bartek, Krzysiek i tak dalej, akurat w TPN-ie nazywają te niedźwiedzie imionami, no to po prostu zarobimy na niego zasadzkę i rzeczywiście, gdy on się próbuje kolejny raz zbliżyć do kompostownika czy pozostawionych odpadów, to po prostu go odganiamy właśnie takim strzałem z broni i gumowymi kulami się do nich strzela.
1: Żeby po prostu mu to się źle kojarzyło, żeby wiedział, że tutaj występuje jakieś potencjalne zagrożenie, ten klaps, jak pan powiedział, nie jest miły, więc lepiej się tu nie zbliżać.
0: Tak, i jeśli zobaczymy na to, że w TPN-ie mamy co roku już ponad 5 milionów turystów, a w zasadzie o takich problemach, jak w Bieszczadach w ostatnich latach się praktycznie nie słyszy. Oczywiście nigdy nie jest tak, że tych sytuacji konfliktowych nie ma wcale, ale mówimy o pewnej skali problemu.
1: No więc trzeba zareagować. Pytanie, no czy to jest ta odpowiednia reakcja, czy jednak za tym odstraszeniem powinno pójść to, co pan powiedział, czyli powoływanie tych zespołów reagowania, albo coś jeszcze.
0: W 2011 roku czołowi polscy eksperci zajmujący się badaniem niedźwiedzi stworzyli polską strategię ochrony niedźwiedzia, gdzie te wszystkie rzeczy, które my teraz zaczynamy wdrażać, były napisane. I nikt tego nie wdrożył przez te kilkanaście lat. Problem musiał narosnąć, musiał się zdarzyć wypadek. Część niedźwiedzi zaczęła się zbliżać do osiedli ludzkich. Takim pierwszym punktem, który zaczął je wyciągać z lasu, wywoływać tutaj w przypadku niedźwiedzia akurat z lasu, były nęciska myśliwskie. Myśliwi często nęcą sobie zwierzęta pod ambonami, czyli tymi wieżami drewnianymi, skąd strzelają, skąd polują. Kilkadziesiąt metrów często wysypują różnego rodzaju karmę taką roślinną.
1: No i a aż grzech nie skorzystać.
0: Aż grzech nie skorzystać, tak. I niestety to ma

0: ma bardzo przemożny wpływ na drapieżniki, na choćby na niedźwiedzie. Niedźwiedź jest drapieżnikiem, ale tak naprawdę jest wszystko żercą i jego dieta jest naprawdę w dużej mierze roślinna. Mhm. I to był, można powiedzieć, no, niedźwiedzia przysługa, którą zrobiliśmy tym drapieżnikom. To znaczy po prostu zaczęliśmy je wyciągać z lasu i potem się okazało, że skoro tutaj jest nęcisko, potem mamy nęcisko fotograficzne, żeby jeszcze fotografowie mogli sobie zrobić dobre zdjęcia. Te miejsca też zaczęły odwiedzać niedźwiedzie. Potem kompostowniki. Sam widziałem worki ze śmieciami, z odpadami komunalnymi zostawiane na poboczach drogi w Bieszczadach, które były odwiedzane przez niedźwiedzie dosłownie kilka godzin wcześniej. Więc no, tutaj trzeba to wszystko rozwiązać, a bym powiedział, grzechem takim pierworodnym jest to, że no, w Bieszczadach już dawno temu naukowcy postulowali, że po prostu powinniśmy mieć polskie Yellowstone. To znaczy potężny park narodowy, który będzie naszą wizytówką na świecie. No miejmy nadzieję, że doczekamy tego, że Bieszczady będą po prostu należycie chronione w taki sposób, jak na to zasługują.
1: Jak wiadomo, ustanowienie nowego parku narodowego to nie jest prosta sprawa. Ostatnio mieliśmy nadzieję, że jeden powstanie, ale tak się nie wydarzyło. Co będzie z Bieszczadami i co będzie z tymi terenami, na pewno będziemy się przyglądać. A Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Powtórka programu.
3: Piękne nieznane.
4: Stacja Puławy Miasto. Zatrzymują się tu pociągi z Lublina, Warszawy, Krakowa, Śląska, Zagłębia, z innych regionów kraju. To tutaj wysiadają pasażerowie, którzy chcą się udać w rejon Kazimierza Dolnego czy okolic. Dariusz Turecki, Radio Lublin. Wysiadam z pociągu razem ze wszystkimi i wsiadamy do miejskiego autobusu numer 12. Już za pół godziny będziemy na rynku w Kazimierzu Dolnym.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Z jakiego powodu Państwo przyjechali do Kazimierza Dolnego?
6: No, nigdy tu nie byliśmy. Znaliśmy to miejsce ze słyszenia, ale chcieliśmy tu być.
7: Chcieliśmy się dowiedzieć, czy naprawdę jest tak fantastyczne, jak wszędzie mówią i wszędzie piszą. No i tak jest
6: i
7: właśnie.
6: Tak jest.
7: Coś magicznego, przepiękne i magiczne miasto.
5: A co Państwo widzieli w Kazimierzu Dolnym, czy w okolicach miasteczka?
6: Dużo nie widzieliśmy, przyjechaliśmy wczoraj, ale tyle, co można tu było zobaczyć. Zamek, klasztor. Okolice, wieże,
7: wszystkie
6: kościoły, tak. No i byliśmy jeszcze wczoraj w Puławach, w Muzeum Czartoryskim.
8: Nazywam się Grażyna Łuczyńska i jestem przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym. I niektórzy pytają, a cóż tu można w Kazimierzu Dolnym zobaczyć? Przecież to tylko rynek. Rynek, bardzo parę rzeczy. I jeżeli do tego się tak podchodzi, to oczywiście można przyjechać do Kazimierza na chwilę, pochodzić po bulwarze, czy jest coś na rynku, no i wracać. Ale ja zawsze grupą, czy też gościom, których oprowadzam, zawsze mówię o miejscach, które warto zobaczyć. Chciałabym pokazać Kazimierz i okolice swoimi oczami. Dlatego też nie koncentruję się tylko na Kazimierzu Dolnym, tu stricte rynku, ale tutaj wystarczy wejść w wąwozy, zagłębić się w wąwozy, wystarczy pójść pojechać w najbliższe okolice.
4: Wszystkie te miejsca, gdzie stoją trzy krzyże, czy to w Kazimierzu Dolnym, czy to w Parchatce, czy w Janowcu, czy w Męćmierzu, bo tam też na skarpie są trzy krzyże, to są bardzo piękne miejsca, widokowe, ale same w sobie, wniesione kilkadziesiąt, 70, 80 metrów ponad teren.
8: Ależ oczywiście, Mięćmierz, stamtąd jest przepiękny widok na małopolski przełom Wisy. On się ciągnie prawie od okolic Sandomierza do Puław. Natomiast z góry Albrechtówka w Mięćmierzu jest przepiękny widok na Krewią Wyspę.
4: To zostańmy na chwilę przy Męćmierzu. Męćmierz czy Mięćmierz?
8: Są dwie nazwy. Niektórzy mówią Mięćmierz, niektórzy Męćmierz. Wydaje mi się, że każda jest poprawna. Zacznijmy od tej góry Albrechtówka, która pochodzi notabene od Jana Albrechta, który tą górę kiedyś kupił od mieszkańców Mięćmierza. Wcześniej nazywała się Wapienną Górą, niektórzy nazywali Kamienna Góra. Dopiero z czasem właśnie, jak on ją kupił, od jego nazwiska nazywano Albrechtówka, a później dla ułatwienia Albrechtówka.
4: Męćmierz i Albrechtówka położone są 3, może 4 kilometry na południe od Kazimierza Dolnego, a stamtąd na lewym brzegu Wisły widoczne są ruiny pewnej budowli.
8: Są wspaniałe ruiny zamków Janowców. Janowiec, bardzo ciekawa historia. Wspaniały, piękny zamek, rezydencja rodu Filteriów, który potem przechodził z rąk do rąk. Był między innymi w posiadaniu rodu Tarłów Lubomirskich. Ostatni z jego właścicieli, Jerzy Marcin Lubomirski, przegrał ten zamek w karty. Mikołajem Piastowskim.

0: wszystkim szlachcicem. Jego szlachcica nie stać było na otrzymanie zamku, dlatego też zamek popadał w ruiny, ponieważ on ten zamek odsprzedawał. To po kawałku zamku odsprzedawał. W pewnym momencie było chyba kilku współwłaścicieli, a wiadomo, że jak ktoś ma wspólne, tak nie dbał. Każdy współwłaściciel brał po kawałku tego zamku, rozbierał co wartościowsze rzeczy. Dlatego też to jest jeden z niewielu właśnie przykładów zamku, gdzie to nie wojska szwedzkie zburzyły, zniszczyły zamek, tylko to sami właściciele doprowadzili do ruiny. Faktycznie to byli Szwedzi, zburzyli go, ale bromiscy go odbudowali. Natomiast potem, w momencie, gdy zamek przegrał w karty Jerzy Marcin Lubomirski, już w kolejni właściciele krok po kroku z tego zamku pobierali co ważniejsze elementy, fragmenty. Dopiero w latach 30. XX wieku zamek ten kupił pan Leon Kozłowski, który miał zamek w swoim posiadaniu do 1975 roku. Był to jedyny zamek, można powiedzieć, w bloku państw socjalistycznych w rękach prywatnych. W tym roku zamek będzie obchodził 500-lecie istnienia.
1: Z Janowca wróćmy na prawy brzeg Wisły, do Męćmierza. Jeżeli jest odpowiedni stan wody w rzece, kursuje tu prom.
0: Jeszcze muszę wspomnieć o wiatraku. Wiatrak Koźlak, który znajduje się w Męćmierzu. W tamtym roku minęło 50 lat, od kiedy został postawiony. Nie był to nowy wiatrak, tylko z dwóch fragmentów wiatraków został złożony, ponieważ panu Ryszardowi Dziadaszowi, właścicielowi tego wiatraka, nie pozwolono pobudować domu. Wiadomo, że Męćmierz został skansenem po II wojnie światowej. On odziedziczył bądź kupił kawałek ziemi, na której, jak sam mówił, było pole boraczane. Chciał postawić dom, nie pozwolono mu tego domu pobudować. To jest cała wyzwana z tym historią. On wpadł na pomysł, żeby wiatrak, skoro nie dom, to może wiatrak sobie pobuduje, ale też mu nie pozwolono, bo to w tym miejscu wiatrak. Natomiast na jednym z obrazów bodajże XIX-wiecznych zauważono wiatrak, że stoi w tym mniej więcej niedaleko tego miejsca. Dzięki temu mógł on ten wiatrak złożyć z dwóch. Udostępnia też dla zwiedzających bardzo często. Bardzo się cieszę, jak goście odwiedzają.
1: I przy okazji, tam też jest piękne miejsce widokowe wiatraku w Męćmierzu.
0: Ależ o to tak, właśnie na Krawią Wyspę, na ten rezerwat przyrody jest przepiękne. Tam troszeczkę dalej z wiatrakiem Skarpa Dobska.
1: To jeszcze dalej na południe od Męćmierza.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o Skarpy Dobskie, to tam jest miejsce, gdzie rzeka Chodelka wpływa do Wisły. Przy dobrej pogodzie można podobno zobaczyć Góry Świętokrzyskie.
1: Są tacy, co widzieli Góry Świętokrzyskie z Góry Trzech Krzyży w Parchatce. Jeśli chodzi o Męćmierz, turyści czasem pytają, a w którym domu mieszkał Grzegorz Ciechowski?
0: Pytają o Daniela Olbrychskiego. Daniel Olbrychski mieszkał w Więćmierzu. Kilka lat temu sprzedał ten dom.
1: W Kazimierzu Dolnym mamy ruiny zamku. Również ruiny zamku są po drugiej stronie Wisły, w Janowcu nad Wisłą. I również ruiny zamku nieco ukryte, nie widać ich z żadnej drogi czy głównej ulicy, mamy w Bochotnicy.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
1: Co to za ruiny?
0: To są ruiny zamku Esterki Gwarowo, jak nazywane potocznie. Natomiast tak naprawdę zamek ten należał, wybudowany w XIV wieku przez rodzinę Firleju. Potem przechodził z rąk do rąk. Między innymi był w posiadaniu rodziny Zbąskich. Jest taka słynna właśnie opowieść o Katarzynie Zbąskiej, ze Zbąskich, Oleśnickiej, która utworzyła bandę i napadała z tą swoją bandą na ten trakt lubelski, który tędy przychodził. Ale tutaj w potocznej nazwie to są ruiny zamku Esterki, czyli legenda głosi, że król Kazimierz Wielki, który rozkazał też wybudować zamek w Kazimierzu Dolnym, zakochał się w pięknej Żydówce Esterce, ale żeby uniknąć plotek, wybudował dla niej zamek w Bochotnicy. Mało tego, był tak zakochany, że kazał wybudować tunel, podziemny tunel, i będąc w Kazimierzu na zamku, tym tunelem przemieszczał się właśnie na spotkania z Esterką.
1: Czyli legenda głosi, jakoby został wybudowany tunel pomiędzy zamkiem
0: Dokładnie
1: w Bochotnicy, a zamkiem w Kazimierzu Dolnym.
0: Legenda głosi, ale niewykluczone, że naprawdę ten tunel był. Przecież kiedyś tunele budowano.
1: Czy państwo słyszeli o lesowych wąwozach, o tym, że można je odwiedzać, że są ładne?
2: Tak, wiemy, że ten korzeniowy jest zamknięty, więc wczoraj wybraliśmy się tutaj troszkę za miasto w poszukiwaniu jakiegoś innego. Ulicą Małachowskiego. Nie wiem, czy znaleźliśmy to, co chcieliśmy, ale było uroczo.
3: O co chodzi. Te lesy, te spadziste.
2: Jest to zupełnie inny krajobraz niż u nas, bo my jesteśmy z Dolnego Śląska i tu gleba jest inna. Wszystko nas zachwyca.
1: Czyli pewnie w wąwozie Małachowskiego państwo
2: tak,
1: było.
2: Tak.
1: A tych wąwozów dziesiątki, czy są wręcz setki wokół Kazimierza Dolnego. Wąwóz Norowy, Granicznik, Lebanka, można by wymieniać. Nie myśleli państwo o tym, żeby pod tym kątem tutaj zaplanować pobyt?
2: Za krótki mamy ten pobyt, więc chcieliśmy takie główne atrakcje zobaczyć.

0: już dzisiaj wyjeżdżamy.
1: Oprócz nielicznych turystów indywidualnych okrążających w sobotni poranek rynek w Kazimierzu Dolnym, gromadzi się tutaj większa grupa osób. Widać, że umówili się na to spotkanie.
2: Witam wszystkich serdecznie na rajdzie długodystansowym. Dzisiejszy rajd pod nazwą Kazimierskie Wąwozy. Trasa liczy około 32 km, poprowadzi przez wszystkie najpiękniejsze wąwozy w okolicy Kazimierza Dolnego. Plebanka, Głęboczyzna, Naborowskiego, Zagłoski, Hałajowy, na Kogutka, Świerciowy, także wiele, wiele innych pięknych wąwozów, które otaczają Kazimierz Dolny. Tempo będzie trasy umiarkowane, dostosowane do wspólnie, tak żebyśmy wspólnie razem maszerowali. Planujemy wrócić mniej więcej, jeżeli będzie wszystko w porządku, bez żadnych przeszkód, na godzinę między 17 a 18. Tak, wracamy na rynek. Tutaj na końcu dostaniecie pamiątkowe medale. Życzę wszystkiego dobrego, bezpiecznego wędrowania. Cieszcie się, delektujcie się pięknem przyrody, kazimierskimi wąwozami. No i do zobaczenia za kilka godzin.
3: Nazywam się Robert Kreczmański. Przyjechaliśmy tutaj z grupą, z moją żoną i z jej koleżankami z Zalesia Górnego pod Warszawą. Korzystam z okazji, że przebiegam tą trasę treningowo sobie po prostu w ramach treningu biegowego. Ja jestem biegaczem, więc po prostu przebiegnę sobie tą trasę. Już tutaj byłem kiedyś ze dwa razy na biegu, który był z Parchatki startował. Znam troszeczkę te wąwozy, więc jest to fajne miejsce treningowe. Ja szykuję się pod różnego rodzaju zawody w górach biegowe, więc potrzebuję też takich treningów, gdzie jest trochę podbiegów na z Warszawy, to w zasadzie albo w Góry Świętokrzyskie, albo tutaj można przyjechać, żeby jakieś podbiegi potrenować.
1: Pan to ma dokładnie opisane, wyliczone, pokazane na aplikacjach. Jakie to są przewyższenia? Jakie są odległości?
3: Na tych 30 kilometrach jest jakieś 700 metrów przewyższenia w górę i w dół, czyli tych podejść i podbiegów i zbiegów.
1: Czyli tyle pokonują piechurzy, którzy idą i tyle pokonuje pan biega.
3: Tak, jest to dość unikalne. Ja jestem geologiem wykształcenia, więc też o tych lesach kiedyś coś tam musiałem wiedzieć, chociaż nie pracowałem nigdy w zawodzie, to ukończyłem studia w tym kierunku. Takie wąwozy lesowe to nie jest coś dostępne w wielu miejscach w Polsce i tutaj jest w zasadzie taki najciekawsze miejsce pod tym względem. No jest to bardzo, bardzo urocze, jeśli chodzi o kwestię krajoznawczą. Te wąwozy są czymś, co tutaj jest bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Ciekawe, ładne miejsce do turystyki, która no ma jakieś tam drobne elementy, nazwijmy to górskie.
1: Do zobaczenia na mecie. Dziękuję. Pan szybciej, ja troszkę później.
2: Soleniec Artur, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów. Pochodzę z niewielkiej miejscowości Skowieszyn w gminie Końskowola.
1: Nieopodal Puław.
2: To można powiedzieć, że obecnie to na obrzeżach Puław. Od czego się zaczęło? Zaczęło się, można powiedzieć, w szkole podstawowej w wieku 10 lat, kiedy nauczyciel, który był członkiem puławskiego PTT-ku, zapisał nas, organizował rajdy piesze głównie ze szkoły podstawowej w Skowieszynie, gdzie mieszkam, do Kazimierza. W wybrane niedziele wędrowaliśmy. Pierwszy dystans, jaki pokonaliśmy, było to 16 km. Niby dużo, ale okazało się, że naprawdę była farajda. Te piękne wąwozy po prostu mnie zafascynowały. No i od tamtej pory systematycznie człowiek odkrywa po dzień dzisiejszy nowe. Odkrywa. Kazimierskie wąwozy, jest to rozległa sieć różnych jarów, głębocznic, wąwozów, które są na skalę, można powiedzieć, europejską. Mamy największe zagęszczenie wąwozów w Europie. Problem jest z tym, że wszyscy się skupiają na wąwozie właśnie tym korzeniowym. Trzeba zwrócić uwagę, że idąc do samego wąwozu korzeniowego z rynku, mijamy wiele pięknych wąwozów zbliżonych, też wyeksponowanymi korzeniami, głębocznice, wąwozy dolinne. Także nie tylko korzeniowy, ale w bliskiej odległości od rynku mamy wiele, wiele wspaniałych innych pięknych wąwozów. Wąwóz Naborowskich, wąwóz Małachowskiego są, można powiedzieć, zbliżone, gdyż też mają wyeksponowane właśnie systemy korzeniowe widoczne na wierzchu. Też są rodzajem wąwozu, czyli głębocznicą. Także no, na pewno troszkę się różnią, ale każdy wąwóz na pewno jest inny. Wędrujemy cały rok, niezależnie od pogody, czy to jest zima, wiosna, lato, jesień. Mamy wiele różnych wspaniałych cyklów, jak Kazimierska Stokrotka, gdzie każdy może wziąć udział, tym bardziej, że to są dystanse dla każdego przeciętnego piechura do 15 max kilometrów. Są rajdy tak jak dzisiejszy właśnie, długodystansowe. Po prostu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Te rajdy są dosyć liczne.
2: Rekord Dzień Kobiet z ubiegłego roku było to 281 osób.

0: No to tak wychodzi 100-120 osób. Do 50 na rajdach długodystansowych to już jest taki dosyć pokaźna grupa, jeżeli chodzi o rajd długodystansowy.
1: Ja zajmuję się wąwozami zawodowo.
2: Profesor doktor habilitowany Jan Rodzik z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
1: Niemniej zdarza się, że bywam turystycznie. Płaskowyż-Nołęczowski jest naturalnym mezoregionem między Doliną Wisły a Doliną Bystrzycy w Lublinie na szerokości około 12-13 km. Natomiast atrakcyjny turystycznie. Kazimierski Park Krajobrazowy został utworzony jako pierwszy park krajobrazowy w naszym regionie, czy w naszym województwie w 1979 roku. A właściwie to motywem jest przełomowa Dolina Wisły Środkowej. Wisła płynęła wcześniej, jeśli tego odcinka nie było. Na zachód od Janowca i na wschód od Puław robił takie S. Trudno jest określić dokładnie, jakie jest zagęszczenie wąwozów. Okazuje się, że te 500 kilometrów wąwozów, które były przypisywane zachodniej części Płaskowyżu Nołęczowskiego, że one występują na powierzchni w trójkącie miast Kazimierz, Puławy, Nałęczów, tak zwany trójkąt turystyczny. Powyżej 10 kilometrów na kilometr kwadratowy w rejonie Parchatki, w niektórych zlewniach wąwozowych jest zagęszczenie rozcięć. Natomiast nawet na obrzeżach tego trójkąta gęstość wąwozów przekracza 5 km na kilometr kwadratowy, dochodzi do 10. Także jest to unikat na skalę europejską. Forma główna ma około kilometra długości. Wąwozy boczne gdzieś połowę tego, około pół kilometra długości. W tym trójkącie Kazimierz, Nałęczów, Puławy mamy około 100 systemów wąwozowych.
2: Z tymi wąwozami głównymi i poszczególnymi, mówiąc niefachowo, odgałęzieniami. Tak. I odgałęzieniami odgałęzień.
1: No właściwie fachowo, bo różne są terminy. Odnoga, niektórym się ta odnoga nie podoba.
2: Proszę powiedzieć, co z pańskiego punktu widzenia jest dla turysty, czy też może być dla turysty atrakcyjnego w wąwozach? Jakie emocje daje turystyka w wąwozach?
1: Urozmaicona rzeźba z dużym zróżnicowaniem na małym obszarze spadków, form, różnic wysokości wydaje się atrakcyjna. Śmiałość form, tak można by nazwać. Młodość, przez to wyrazistość. Także wąwozy są, no, można powiedzieć, że taką miniaturą gór, aczkolwiek są negatywem. Nie w sensie wartościowania, oczywiście.
2: Odbiciem tak. W drugą stronę są formami wklęsłymi.
1: Są linorytem.
0: Większość osób, po prostu słysząc, że jakiś labirynt wąwozów, boi się zapuszczać, żeby w tym gąszczu po prostu gdzieś się nie zgubić.
3: Zauważa Artur Soleniec, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów.
0: Kiedy zacząłem systematycznie organizować rajdy, nawet wiele osób publicznych, chociażby z Puław, nie spodziewało się, że mieszkać na pograniczu Krainy Lesowych Wąwozów, że mamy po prostu taki unikatowy teren.
2: Te rajdy, które organizuję, one są dostępne dla każdego, dla wszystkich?
0: Rajdy są formą otwartą. Każdy może przyjść, sprawdzić się, sprawdzić swoje możliwości i po prostu cieszyć się wspólnym wędrowaniem.
3: Wróćmy do samego Kazimierza Dolnego. Dokąd jeszcze warto się wybrać? Grażyna Łuczyńska, przypomnę, oprowadza turystów po miasteczku i okolicach.
4: W Kazimierz Dolnym, wcześniej przed wojną, co było, niektórzy mówią, że 50% 50% ludności żydowskiej, niektórzy polskiej. Kazimierz Dolny, niektórzy nazywali najbardziej żydowskim z polskich miasteczek. W każdym razie, jak była społeczność jedna i druga, to mieli swoje cmentarze. Wiadomo, że zwyczajowo kiedyś chowano najpierw ludzi przy kościołach. Tak też było. Był cmentarz katolicki przy kościele Farnym, natomiast Żydzi mieli swój cmentarz na terenie teraz blisko tej szkoły, którą pobudowano. Ale ponieważ miasto się rozrastało, pod koniec XIX wieku postanowiono otworzyć nowy cmentarz.
2: Na pograniczu Kazimierza Dolnego i miejscowości Czerniawy.
4: Tak, miejscowy Żyd podarował kawałek placu i tam zaczęto grzebać zmarłych. Hitchcock powstał z Macew z dwóch cmentarzy. W czasie wojny Niemcy oba cmentarze zdewastowali. Macew wyrwali, część macewami wybrukowano drogę dojazdową do klasztoru, w którym była siedziba Gestapo. Po wojnie ocalałe macewy złożono w jedno miejsce i tak leżały do lat 80. Dopiero w 1985 roku zaprojektowano tak zwaną ścianę płaczu na wzór tej Jerozolimskiej z tych ocalałych mac.

0: Cmentarz katolicki położony jest również w południowej części Kazimierza Dolnego.
1: Został otworzony pod koniec XIX wieku za klasztorem. I też w miarę rozrastania się został po dwóch stronach wąwozów. I cóż, trzeba było jakoś połączyć. Są ten taki piękny mostek, który zbudowany według projektu Karola Sicińskiego, który łączy dwa cmentarze. Być może legenda, być może prawda, że jak jeszcze nie było mostku, przenoszono trumny, tym wąwozy spinano się.
2: Tylko wyjaśnię, kościół jest w Kazimierzu Dolnym, no, na wysokości rynku, więc trzeba było trumnę wnieść do górnej części cmentarza.
1: Dokładnie
2: wąwozem
1: tak.
2: I od góry dopiero wnieść na teren cmentarza i zorganizować pochówek.
1: Dokładnie tak. I trumna się pewnego razu z nieboszczykiem zsunęła aż do miasteczka, po czym wpada podobno na rynek.
2: Nieoficjalna nazwa tego wąwozu, bo oficjalna to wąwóz Głęboczyzna, a nieoficjalna?
1: Wąwóz smertatny, wąwóz śmierci. Też warto w tym wąwóz się zagłębić.
0: Niejako pomiędzy cmentarzem katolickim a cmentarzem żydowskim w Kazimierzu Dolnym położona jest Kuncewiczówka, chociaż poprawna nazwa to Dom Kuncewiczów.
1: Dom Kuncewiczów, albo willa pod Wiewórką. Do Jerzego i Marii Kuncewiczów przyjeżdżali pisarze, poeci, którzy przeważnie też siedzieli w hotelu Berensa, którego już nie ma. Dywagowali, rozmawiali na tarasie, jeździli potem do Warszawy, w inne miejsca, opowiadali o miejscu tym pięknym, Kazimierzu Dolnym. Stąd teraz to więcej osób tu przyjeżdżało. Coraz więcej osób się dowiadywało o tym pięknym miejscu. To samo malarze Tadeusza Pruszkowskiego i willa Pruszkowskiego. To jest na prawo od ruin zamku i baszty. Tadeusz Pruszkowski był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który w latach 20. ubiegłego wieku tworzył kolonię artystyczną w Kazimierzu. Rokrocznie przyjeżdżali studenci do Kazimierza Dolnego, malowali obrazy na plenerach malackich.
2: Tyle, że willa Tadeusza Pruszkowskiego nie jest do zwiedzania,
1: tam nie można
2: wejść, natomiast dom Jerzego i Marii Kuncewiczów jak najbardziej, to jest obiekt muzealny, są pięknie urządzone, odtworzone wnętrza.
1: Tak, oczywiście. Miejsc jest dużo, o każdym można opowiedzieć coś ciekawego.
0: Tymczasem na rynek w Kazimierzu Dolnym późnym sobotnim popołudniem wkraczają piechurzy, którzy po pokonaniu 32 km około kazimierskimi wąwozami zakończyli rajd długodystansowy.
3: Nazywam się Paweł Radko, jestem sympatykiem stowarzyszenia. Aktywnie w krainie wąwozów lescowych. Wszyscy, którym się kojarzy Kazimierz, to przede wszystkim to wąwóz korzeniowy, tutaj plebanka i okolice takie, gdzie po prostu z rynku można, że tak powiem, w tak zwanych szpilkach przejść. Natomiast oddalając się minimalnie od Kazimierza, i mając porządne buty, można naprawdę spotkać, no nie da się tego opisać, to trzeba zobaczyć po prostu. Ja mówię, jeździłem w góry po 460 km po to, żeby powiedzmy pozytywnie się zmęczyć, zobaczyć to, co jest fajne w przyrodzie wiosennej, letniej, jesiennej powiedzmy. A tu się okazało, że w okolicach Kazimierza jest tak pięknie, że widoki to są po prostu, naprawdę jest przyjemnie i to jest bardzo blisko, a naprawdę jest warto zobaczyć to, bo to jest coś genialnego.
0: Warto zobaczyć nie tylko Kazimierz Dolny, ale też jego okolice. Warto poznać przyrodę regionu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Płaskowyżuna Łęczowskiego, Małopolskiego Przełomu Wisły. Dariusz Turecki, Radio Lublin.
4: Piękne nieznane. Powtórka programu. Autopromocja.
5: Już jutro w nowym programie tylko dobre informacje. Mieszkańcy Zgierza koło Łodzi mogą korzystać z nowatorskiego rozwiązania komunikacyjnego, systemu transportu na życzenie. Warszawiacy ruszyli na ratunek kaczej rodzinie. Najnowsze badania klimatyczne pokazują, że najczarniejszy scenariusz globalnego ocieplenia został oficjalnie usunięty z prognoz naukowców. Tylko dobre informacje już dziś o 12.06. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
4: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy odznaczenie za nazwanie przez niego jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.
1: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Prawie 800 interwencji strażaków w związku z burzami na zachodzie Polski. Najwięcej wyjazdów było wczoraj na Dolnym Śląsku, ponad 400.
2: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczaniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji.
0: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Powalone drzewa zablokowały m.in. drogę między Kudową Zdrój i Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Na tym jednak nie koniec problemów z pogodą. Także dziś będzie gorąco i burzowo. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich województw obowiązują do 20.
3: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem. Mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
4: Należy spodziewać się opadów deszczu do około 50 mm na metr kwadratowy i porywów wiatru do 80 km na godzinę.
3: Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach, czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
5: Inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
3: Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza zmierzające do naszego kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz przenosimy się do Czech. Katedra Świętego Wita na praskich Hradczanach ma nowe organy. Montaż instrumentu to symboliczne zwieńczenie budowy świątyni, która zaczęła powstawać jeszcze w średniowieczu.
7: Przez lata chór w nawie głównej, najważniejszej czeskiej świątyni pozostawał pusty. Starania o nowe organy rozpoczęto w 2012 roku. Powstała publiczna zbiórka oparta na symbolicznej adopcji każdej z niemal 6 tysięcy piszczałek. Montaż instrumentu, który powstał w barcelońskiej pracowni organmistrza Gerharda Grenzinga, rozpoczęto w ubiegłym roku. Po nim przyszedł czas na strojenie wymagające absolutnej ciszy i możliwe tylko w nocy po zamknięciu świątyni dla turystów. Organy w katedrze Świętego Wita są jednymi z największych w kraju. Instrument waży 45 ton, zdobi go 180 kryształowych elementów inspirowanych pańską skałą, bazaltowym wzgórzem przypominającym kościelne organy. Uroczystości związane z poświęceniem i inauguracją nowych organów zwieńczy dziś wieczorem koncert z udziałem Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Dwojli się i troili, ale bramki nie zdobyli. Ekwador mimo ogromnego wysiłku przez całe spotkanie

Nie pokonał bramkarza Curaçao i tak zespół uznawany za kopciuszka przed kilkunastoma minutami zdobył swój pierwszy punkt na Mistrzostwach Świata. Kilka godzin wcześniej Niemcy w ostatnich minutach meczu zapewnili sobie zwycięstwo 2-1 nad Wybrzeżem Kości Słoniowej, a już niebawem kolejne mundialowe emocje. O 6:00 pierwszy gwizdek sędziego w meczu Tunezja-Japonia.

0: od 26 do nawet 33 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
1: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
2: Tu Polskie Radio 24. Witam Państwa bardzo serdecznie. Marek Klapa przed mikrofonem. Wracam do Państwa z najważniejszymi klockami makroekonomicznej układanki. Otóż ostatnie dni przyniosły nam potężną dawkę ciekawych danych z polskiej gospodarki, ale teraz chciałbym się pochylić nad danymi, które spłynęły do nas w piątek. Zaskakujący wystrzał produkcji przemysłowej w naszym kraju. 4,1%. To naprawdę jest imponujący wynik, biorąc pod uwagę fakt, że ekonomiści spodziewali się wzrostu, ale tylko o 2,5%. A moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 4,1%. Tu pasuje tylko jedno słowo. Zaskoczenie.
3: Zaskoczenie to oczywiście pozytywne zaskoczenie, bo to warto też dodać. Faktycznie przeciętna z ocen rynkowych i przy okazji też moja, bo akurat byłem gdzieś w okolicach konsensusu, to była około 2,5% tego wzrostu w ujęciu rok do roku. No i to oczywiście cieszy. Trudno oczywiście jeszcze na podstawie tych danych jakoś spekulować, czy to wybicie od tej ścieżki wzrostu, której oczekiwaliśmy do końca roku, będzie trwałe, czy to jest raczej jakaś taka jednorazowa fluktuacja. Ale oczywiście ten wynik cieszy i warto zaznaczyć, dlaczego my oczekiwaliśmy, że ten wzrost nie będzie taki specjalnie duży. No, część analityków myślała, że może nawet koło 1% tylko. No bo jeżeli popatrzeć na dane sprzed roku, to tam akurat mieliśmy taką sekwencję, że tam od stycznia, lutego, marca i tak dalej, ta produkcja nabierała rumieńców. Ona była coraz bardziej dynamiczna i maj prezentował się bardzo dobrze. Więc wszyscy ci, którzy z przymrużeniem oka słuchają, jak my analitycy opowiadamy o efekcie bazy, no to znowu oni mu słyszą. My widząc stosunkowo wysoką bazę do porównań sprzed roku, no troszkę się baliśmy tutaj dawać te prognozy wysoko, że znowu się uda kolejny raz taki wysoki wynik zrobić.
2: Niektórzy zastanawiają się i ja myślę, że dzisiaj ze stuprocentową pewnością nie odpowiemy na to pytanie, czy w ramach tej anatomii majowego wystrzału to był impuls strukturalny, a może po prostu anomalia, może taki wypadek przy pracy. Jak pan odczytuje te dane?
3: Panie redaktorze, no jeszcze w tej chwili trudno nam o tym przesądzać, bo musielibyśmy zobaczyć wyniki kolejnych miesięcy. No bo tak jak mówię, tym razem mieliśmy trochę więcej niż oczekiwaliśmy. Zawsze może się zdarzyć, że to było jakieś przyspieszenie wysyłek, które w zasadzie w innym roku to już by były na przykład na początku czerwca, ale część klientów poprosiła dopchnij teraz, bo tam coś muszę. I to też mogło oczywiście wpłynąć na wyniki. No ale jeżeli popatrzeć na tą strukturę i to, co pan redaktor mówił, zajrzyjmy tam troszkę pod spód, co tam się dzieje, no to popatrzmy na te informacje, które GUS podał, nazywając je, że główne ugrupowania towarowe, tak? No i tam największy wzrost był w dobrach o charakter zaopatrzeniowym. No to świetnie, bo to znaczy, że my być może po części na potrzeby krajowe, a być może na potrzeby eksportu, ale tam, gdzie my zaopatrujemy kogoś do jego dalszej produkcji, widzimy spory popyt, spory zbyt i odebrano ten towar, więc to tak wygląda, jakby gdzieś gospodarka szykowała się do większej produkcji i jakby do podtrzymania wzrostu. Po drugie, tam były dobre wyniki w zakresie dóbr o charakterze inwestycyjnym, nawet trochę lepsze niż te dane ogółem, bo te pierwsze to zdaje się było 7, a tutaj było 4 z kawałkiem tych inwestycyjnych, no i proszę zobaczyć, że to też jest dobrze, bo to znaczy, że jest popyt na takie dobra, jakby biznes i nasz krajowy, i być może też zagraniczny, szykował się do większej produkcji, no bo w sposób naturalny inwestujemy w dobra te o charakterze inwestycyjnym, jak chcemy produkować więcej albo lepiej, bo chcemy maszyny wymienić na doskonalsze, no i wiemy, że będzie zbyt, no, że będzie dla kogo pracować, tak, to jest ważne. Spory tam był też impuls w zakresie dóbr o charakterze tym energetycznym. No może to była taka trochę szansa dla nas, że w momencie zamieszania na rynku ropy, gazu ze względu na Zatokę, nasi producenci mieli tutaj troszkę więcej zbytu i mogło się okazać, że produkując coś substytucyjnego, tak, bo my ropy nie mamy aż tyle, a gazu trochę, ale nie aż tyle, żebyśmy byli w stanie na tyle zwiększyć produkcję. Natomiast może to był węgiel, może to były jakieś

0: inne dobra, może to był prąd. Tutaj widać, że też jest ruch, a taki ruch w dobrach energetycznych jest wtedy, kiedy gospodarka no działa, pracuje, szykuje się, żeby pracować dalej. Natomiast zwróćmy uwagę, że niższe wyniki były w zakresie konsumpcji. Jeżeli mówimy o tej konsumpcji, o tych dobrach takich szybko zbywalnych, no to tam był wzrost, ale taki, no taki bardzo symboliczny, 0,5% w ujęciu realnym. Natomiast spory spadek był w dobrach tych konsumpcyjnych o trwałym charakterze. I to jest niestety jakiś kłopot naszej gospodarki. My w tych dobrach się mocno specjalizowaliśmy i to, że teraz ich sprzedaż jest słabsza, no to oczywiście dla części biznesu kłopot.
1: Ja bardzo lubię określenie produkcja sprzedana, bo ono też nam mówi więcej troszeczkę, czym jest ten parametr, bo to nie są produkty, które gdzieś tam zostały upchnięte na później w magazynach, tylko to jest generalnie to wszystko, co udało się nie tylko wyprodukować, ale również zasilić tym rynek.
0: No zdecydowanie tak, no faktycznie jest sporo takiej pamięci, kiedy miała miejsce transformacja gospodarcza i wtedy sporo firm jeszcze produkowało taką siłą rozpędu czasami na dobra, które już w nowej odsłonie gospodarki nie bardzo były zbywalne, no bo się czasy zmieniły. No i wtedy faktycznie były te kłopoty, że ktoś produkował na magazyn, a tak naprawdę to nic nie szło do klientów. Znaczy, tylko trzeba pamiętać, że oczywiście ta pamięć jest dla nas cenna i ważna, ale no już od kilku dekad raczej nie produkuje się czegoś, jeżeli nie ma się konkretnego zamówienia, konkretnego miejsca, gdzie byśmy zrobili zbyt. No bo pamiętajmy, że to jest niepotrzebny koszt, tak? Jeżeli nie wiem, czy sprzedam, no to nie produkuję. Znaczy to nie jest tak dokładnie tak, bo jeżeli to są takie dobra, na które mamy wielu odbiorców i one raczej idą płynnie, to tam zawsze jakiś zapas magazynowy jest, żeby ewentualnie jakieś większe zamówienie obsłużyć. Natomiast w dużej części dóbr po prostu takie, jak mamy zamówienia, jak widzimy, że sprzedamy, to po prostu tyle produkujemy. Tego na magazyn jest zdecydowanie mniej. Możemy produkować na magazyn, nie wiem, jak się spodziewamy, że z przyczyn technicznych na przykład produkcji nie będzie w okresie letnim. To pewnie będziemy komentować przy okazji wyników lipca albo sierpnia, bo trzeba pamiętać, że w przemyśle jest taki specyficzny moment, kiedy całą załogę produkcyjną wysyła się na urlop, a w tym momencie na taśmę wchodzi czy na cały ciąg technologiczny wchodzą ekipy serwisowe. No i tam co trzeba dokręcić, co trzeba przesmarować, naoliwić, żeby ludzie po urlopie mogli znowu rok spokojnie pracować na tych. I wtedy oczywiście muszę mieć coś na magazynie, żeby móc sprzedawać, mimo że produkcji nie ma.
1: To jest też ciekawe, bo przed chwilą powiedział pan o tym, że tutaj ten efekt kalendarza, czyli porównanie maja 2025 z majem 2026 powinno osłabić ten efekt wzrostu.
0: Nie aż tak bardzo. Znaczy, w innych miesiącach to było mocniej widać. Teraz to powinno być takie w miarę naturalne, więc sam kalendarz nie, bo o ile dobrze pamiętam, to faktycznie tych dni roboczych, gdyby je dokładnie policzyć, to było tyle samo. I w kwietniu, i w maju, więc ten czynnik aż tak silnie nie... A baza to po prostu wtedy była większa produkcja i to chodziło o tą bazę, że porównujemy się do tego, że wtedy się udało dużo sprzedać, więc zrobić ponowny duży wzrost właśnie do tego wyniku, że się udało dużo sprzedać, to właśnie to oddziaływało.
1: Jakkolwiek nie spojrzeć na te dane, one też potwierdzają, że polska gospodarka jest nie tylko pozytywnie zaskakująca, ale także odporna. Maj to wojna na Bliskim Wschodzie, to cały czas ta niepewność, co wydarzy się zaraz, to czas, w którym na rynkach notowaliśmy wysokie ceny ropy naftowej i w tych warunkach udaje nam się wyprodukować i sprzedać więcej niż rok wcześniej.
0: Znaczy... Zawsze myśląc o polskiej gospodarce, warto o niej myśleć z dumą i warto o niej myśleć taką, jaką ona jest, niekoniecznie jakichś takich wyobrażeniach, że może my jeszcze nie jesteśmy duzi i tak dalej. Aha. Ale jeden z elementów, który warto tutaj brać pod uwagę, to jest to, że my ze względu na to, że nasza gospodarka jest całkiem spora na terenie dużego kraju, ludnego kraju, ona ma też większe szanse na to, żeby być dobrze zdywersyfikowana. To znaczy, my nie mamy takiego kłopotu, jak na przykład mają nasi zacni południowi sąsiedzi, że gospodarka jest dużo mniejsza, no bo tam jest 10 milionów ludzi na przykład w Czechach. W dodatku gospodarka bardzo mocno spięta z jednym sektorem gospodarki, a mianowicie automotive, tak? I tam jak automotive ma kłopot, no to oni mają duży kłopot, tak? U nas jest tak, że zazwyczaj jest sporo branż, którym idzie, no tak przeciętnie, jest sporo branż, którym idzie znacznie lepiej. No i oczywiście jest sporo branż, którym idzie słabiej, a my widzimy ten efekt taki jakby wynettowany. Nawet teraz można by było spekulować, że gdybyśmy dyskutowali o wynikach takich średnich, przeciętnych dla gospodarki, nie wiem, 5, 6, 10 lat temu, to stosunkowo często było to, że jak pan redaktor by widział te dane

0: ogółem to prawie wszystkim szło podobnie. Teraz jest tak, że tym, którym idzie podobnie do tego wyniku ogółem, jest stosunkowo mniej, a po tych stronach dużo lepiej i dużo gorzej jest więcej firm. Więc oczywiście to, co teraz widzimy, jest takim zlepkiem tego, że części firm idzie bardzo dobrze, a część faktycznie ma problemy. No bo zobaczmy, że nawet w tym komunikacie majowym były wymieniane branże, które miały głębokie redukcje sprzedaży i były takie, które miały całkiem niezłe wzrosty.
1: To powiedzmy właśnie o tych branżach, bo to jest też ciekawe. Dobra konsumpcyjne, TRV, czyli tutaj konkretnie meble, sprzęt AGD. Tutaj widzimy spadek. Ucierpiały nasze flagowe gałęzie eksportowe, a zatem ten obraz nie jest jednorodnie pozytywny, jednoznacznie pozytywny, ale widzimy tutaj też kilka słabych punktów, które powinny nas zaniepokoić.
0: To prawdopodobnie te dobra, o których pan redaktor w tej chwili mówił, to znaczy te, które są charakteryzowane jako dobra konsumpcyjne trwałego użytku, do tego można było jeszcze autka dodać, prawda? Mm-hmm. Bo AGD, RTV, meble i autka, no to w sumie to są wszystko dobra konsumpcyjne, jeżeli mówimy o nas klientach, takich nazwijmy indywidualnych, ale trwałego użytku, no to oczywiście tam prawdopodobnie jest jakiś cień tego, co się działo w Zatoce, no bo proszę zobaczyć, że my całkiem na poważnie baliśmy się, że inflacja w maju to tam ucieknie nam w okolice 4%, może 3,7, 8, 9, zależy, który analityk. Całe szczęście obeszło się wejściem niewiele ponad trójkę, no ale baliśmy się, że choćby na to może dosyć skurczowo zareagować Rada Polityki Pieniężnej, zacznie podnosić stopy, a pamiętajmy, że te dobra stosunkowo często się kupuje posiłkując się kredytem. Więc jeżeli była obawa, że te kredyty zaraz zaczną być drogie, część tych kredytów wciąż jest na zmianę, jedną stopę i wtedy one by zareagowały po podwyżkach, no to być może, że częściowo ten słaby wynik jest właśnie pochodną tego. I pamiętajmy, że my jesteśmy gospodarką otwartą, my mówimy o produkcji mebli, AGD, RTV, samochodów, ale w dużej części to nie są wyroby, które zostaną w naszej gospodarce. One w części idą na eksport, więc to też była kwestia tego, że klienci w tych innych miejscach obawiali się właśnie o przyszłość, tak? Nie tylko my w Polsce, ale oni kupowali mniej ostrożniej, bo nie wiedzieli, co będzie, nie wiedzieli, co będzie z pracą, nie wiedzieli, co będzie ze stopami procentowymi. I oczywiście ten konflikt się odbił na naszej gospodarce.
1: Wpisaliśmy, czy wypełniliśmy kolejną komórkę w naszym arkuszu kalkulacyjnym, tym razem o produkcji przemysłowej w maju, zaskakująco wysokim wynikiem. Przypomnę raz jeszcze 4,1%. I tak się zastanawiam, jak w połączeniu z innymi danymi, jaki krajobraz polskiej gospodarki dzisiaj się wyłania. Ja wiem, że to jeszcze nie półrocze. My mówimy o maju. Co prawda rozmawiamy w czerwcu, ale dane dotyczą maja. Czy możemy mieć nadzieję, że per saldo zamkniemy ten rok lepszymi wynikami niż te prognozowane, bo cały czas ta gospodarka nas zaskakuje in plus.
0: Panie redaktorze, na razie wolałbym być w tej strefie ostrożeń. Znaczy umiarkowany optymizm, ale w tej sferze umiarkowanej. Jasne. Bo pamiętajmy, że w wynikach całego roku bardzo mocno będzie nam ważył trudny początek roku. Już kilka razy rozmawialiśmy, styczeń, luty, to nie był czas ani na budowlankę, ani na chodzenie po sklepach, ani na wysyłki towarów przemysłowych, więc wtedy te wyniki były wyjątkowo słabe i my cały czas jesteśmy w fazie nadrabiania, tak? Pytanie, ile nam się z nich uda nadrobić, na ile nam się uda pójść naprzód. Znaczy, to nie znaczy tak, że to nam się jakoś tragicznie rok zaczął, no bo on cały czas ma dobre perspektywy. Jeżeli myślimy o tym, ile choćby wzrostu produktu krajowego brutto możemy zrobić w tym roku, no to wciąż prognozy gdzieś między 3,5 a 4, zobaczymy jak to się poukłada, są no tymi głównego nurtu prognozami, no chyba, że gdzieś się coś zadzieje. A warto pamiętać, że przy naszym poziomie rozwoju gospodarczego gdzieś taki poziom, od którego my powinniśmy mówić, że no jest fajnie, to jest 3. Okay? Więc jak robimy 3,5 albo nawet jeszcze ciut więcej, to są naprawdę fajne wyniki, należy być z nich zadowolonym. Przy czym cały czas myśląc o tym, że nie wszystkim idzie w tym tempie, część branż ma kłopoty, muszą coś przeprofilować być może, żeby wyjść na tą stronę, gdzie da się więcej produkować. No i oczywiście mówimy tutaj o produkcji. Produkcję mamy w miarę na świeżo, czekają nas jeszcze dane o budownictwie i o handlu detalicznym za maj. Zobaczymy, co to będzie. To przed nami. No, Ale warto też pamiętać, że też bardzo uważnie śledzimy na przykład dane o usługach. Przy czym ich specyfika jest taka, że one są ciut opóźnione. My całkiem niedawno dostaliśmy wyniki usług za marzec i one były naprawdę niezłe, bo myśmy, o ile dobrze pamiętam,

0: tam między
1: 7%
0: lutym,
1: na plusie.
0: W lutym było 7 rok do roku, a chyba w marcu to nawet było pod 10. Przepraszam, w tej chwili nie
1: jasne,
0: mogę tego
1: ale na pewno były lepsze
0: oczekiwania. Ale tak, to się rozpędzało. I co ważne, to się rozpędzało tak naprawdę we wszystkich rodzajach usług, które tam są wymieniane. Więc to nie jest tak, że akurat komuś coś wystrzeliło i on po prostu tego Excela przesunął, tak, dla wszystkich. Nie. To wszystkim coraz mocniej się rozpędzało. No i to też proszę zobaczyć, że jest to pewnego rodzaju taki przejaw naturalnej ewolucji gospodarki. Często się mówi, że gospodarki im bardziej rozwinięte, tym większy mają ten komponent związany z usługami, tak? Gospodarka na takim bardzo, nazwijmy, niskim poziomie rozwoju, no to ma głównie rolnictwo i odrobinę usług, które obsługują rolników, praktycznie nie ma przemysłu. Potem to się jakoś tam zmienia w czasie. No i jakbyśmy dyskutowali, nie wiem, jeszcze w 90. czy na początku 2000 lat, a jakiż to jest taki wzorcowy model, no to pewnie byśmy mówili, że usług w gospodarce to tak pewnie ze 60%, przemysłu z budownictwem koło 30%, oba te elementy może tam 60 parę i 30 parę, rolnictwa gdzieś do 5, okej. Okay. No i my, utrzymując całkiem niezły rozpęd w przemyśle, mamy jeszcze lepsze wyniki w usługach i one po prostu dodają każde tam dziesiątkę czy dwie dziesiątki do tego udziału rocznie. Ich jest coraz więcej, tak? Więc to też dobrze świadczy o gospodarce.
1: Rok 2026 to także inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy i te pieniądze z Brukseli, które płyną do nas szerokim strumieniem. Na ile faktycznie te środki mogą podbudować naszą gospodarkę? Na ile mogą być takim czynnikiem turbosprężarki w tym gospodarczym silniku, która trochę podkręci nam wynik?
0: Dobrze pan redaktor to ujmuje, bo chodzi o to, że podkręci. No bo pamiętajmy, że to są bardzo duże środki wydatkowane w stosunkowo krótkim obszarze czasu, tak? Ale pamiętajmy, że jeżeli je porównamy do tego, co się w całej gospodarce inwestuje co roku, to nie jest tak, że jakby ich nie było, to by nic nie było, tak? Natomiast faktycznie jest tak, że jak już potem obserwujemy wzrosty, to one ewidentnie dołożą się do wzrostu inwestycji, tak? One będą znaczące, tak? Poza tym jeszcze jest jedna ważna cecha, którą trzeba wskazywać w środkach KPO. To nie jest takie rozsmarowane po wszystkim równo. To są środki celowane i na ustalone kiedyś cele, dobrze podobierane projekty, które będą istotne dla gospodarki, może nawet trochę lepiej niż takie przeciętne inwestycje wszędzie. Okay? No bo one były skierowane na sfery, gdzie my mamy dużą potrzebę i gdzie efekt tego, oczywiście po części to jest infrastruktura i tam zwrotu od ręki nie ma, tak? No bo tam nie zarabia się na infrastrukturze. Ale w takim jakby drugim ruchu one będą bardzo istotne, bo to pozwoli na przykład produkować innym działom więcej. Tak? Mm-hmm.
1: Środki unijne mają to do siebie, że one poprawiają parametry różnych części składowych gospodarki, natomiast z programem SAFE, o którym właśnie pomyślałem, to jest tak, że ten program, no szczególnie na produkcji przemysłowej, powinien się pozytywnie odbijać. Jak pan sądzi, czy my te miliardy wtłoczone w zbrojeniówkę zobaczymy w danych makroekonomicznych?
0: Z pewnością tak, bo po pierwsze zobaczymy rozwój w tych działach, które są utożsamiane z tą produkcją specjalną. Zazwyczaj ma się tutaj na uwadze na przykład ten kawałek, który jest sprawozdawany zaraz po samochodach. Tam są inne środki transportu i tam oczywiście jest sporo latających, pływających i tak dalej, cywilnych, ale tam też jest ten komponent tego ciężkiego sprzętu, który jest produkowany. Oczywiście w innych miejscach też, no bo broń i amunicja jest gdzie indziej klasyfikowana. Oczywiście chemia, której będziemy widzieli istotny wzrost, bo ona jest potrzebna właśnie dla przemysłu obronnego w bardzo wielu aspektach. No bo z natury to się myśli, że to jakieś materiały wybuchowe, ale jakieś smary, oleje, jakieś inne rzeczy, okładziny, które będą potrzebne tam, żeby coś porobić. Dopadł mnie pan redaktora, jestem nietechniczny, ja jestem statystyk, demograf, więc lepiej, żebym tutaj za bardzo nie płynął. Natomiast oczywiście to będzie dosyć mocne wzmocnienie dla gospodarki i jeden bardzo istotny czynnik, który trzeba mocno podkreślać. Ze względu na takie, a nie inne uwarunkowanie tego, co się dzieje u regulatora europejskiego i możliwość tego, co my możemy produkować, tego, jak się kształtuje konkurencja z zewnątrz, część naszych działów gospodarki no, przeżywa jakieś trudne chwile, regres. Tak? My głównie nie jesteśmy w stanie w konkurencyjnej cenie wyprodukować i inni, którzy nie mają tak trudnych warunków otoczenia, bo i ich produkcja mniej kosztuje, no sprzedają. Tak? No, dużo się mówi o ofensywach wielu grup towarowych, choćby o samochodach, prawda, które do nas docierają skądś z daleka, no bo na przykład są produkowane w innym reżimie.

0: zimie, nie wiem, środowiskowym albo... To proszę zobaczyć, że część z tych branż, które teraz u nas przeżywają problemy, no będą w na tyle kłopotach, że będą na przykład musiały redukować zatrudnienia i ci ludzie być może znajdą miejsce w tym sektorze produkcji specjalnej, obronnej i tej, która nie tylko wprost obronność poprawia, ale taką szeroko rozumianą odporność, bo pamiętajmy, że to nie tylko bomby, miny, karabiny, czyli to, co my chłopcy lubimy najbardziej i oczywiście się fascynujemy, jak to szybko lata, jak dobrze celuje, no ale to też cała ważna infrastruktura, żeby to wojsko mogło przejechać, żeby to wojsko miało magazyny, żebyśmy my, ludność cywilna, mieli się gdzie schować, żebyśmy mieli wypełnione magazyny towarami, które pozwolą nam przetrwać, jeżeli by dostaw nie było. Okej? Czyli ta sfera odporności państwa.
1: Czyli mówimy o takim dodatkowym silniku, który będzie wspierał naszą gospodarkę przez lata? Przez dekady to za daleko chyba uciekł.
0: Panie redaktorze, myślę, że o dekadzie to spokojnie możemy mówić, no bo pamiętajmy,
1: dekadzie,
0: że...
1: jednej dekadzie.
0: Przynajmniej. Minimum. Przynajmniej, ale to no chodzi o to, żeby zaznaczyć, że to będzie przynajmniej dekada, a nie dwa pierwsze lata, bo wiecie, teraz jest dużo pieniędzy. To nie będzie tak. My będziemy mieli tej pracy naprawdę sporo, no bo proszę zobaczyć, że no, nawet mamy bardzo mocny program SAFE, który pozwolił nam kupić więcej. No i proszę zobaczyć, no nie wiem, no mówimy o jakimś sprzęcie ciężkim, którego wojskowi mówią, że potrzebują 1000 czy 1400. Do tej pory kupiliśmy 111 sztuk i teraz dokupujemy jeszcze 150. To my docelowo w 10 lat my będziemy tego potrzebowali jeszcze więcej. Tej produkcji będzie. Natomiast te środki z SAFE'a będą też istotne po to, żeby nasze moce produkcyjne zwiększyć na tyle, żeby nikt nie mówił, a co to wy tam jesteście w stanie zrobić, to sobie kupimy gdzieś na świecie. Okay? No bo wy tam tego zrobicie 5, a my potrzebujemy 100, no to sobie kupimy z zewnątrz, w ogóle nie zawracamy głowy. My dzięki tym zamówieniom będziemy w stanie rozwinąć te moce produkcyjne, że jak ktoś powie jeszcze 500, jeszcze 500, to okej, okay, zrobimy najwyżej, będziemy potrzebować 3 dodatkowe lata, tak.
1: I to pokazuje nam, jak kropla w gospodarce potrafi drążyć skałę, a w tym przypadku mówimy naprawdę o solidnym impulsie i solidnym strumieniu środków, które gospodarce mogą naprawdę pomóc. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.
3: Kapitał i praca. Dzień dobry państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać... najkrócej, najogólniej powiem o sprawiedliwej transformacji. Brzmi to oczywiście ogólnikowo, ale jest to też nazwa zespołu w Radzie Dialogu Społecznego, który właśnie zajmuje się kwestiami energetyki, górnictwa, zmianami w tych sektorach, tymi koniecznymi i tymi wymuszonymi oraz ich oczywiście następstwami tak dla naszej gospodarki, jak i dla rynku pracy. Moimi gośćmi są specjaliści, a także członkowie wspomnianego zespołu Rady Dialogu Społecznego. Wojciech Ilnicki, przewodniczący zespołu, reprezentujący NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: I Dariusz Czcionka, Związek Zawodowy Kadra i Forum Związków Zawodowych, oczywiście też członek zespołu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: A jakbym jeszcze powiedziała, że do tego i węgiel brunatny, i węgiel kamienny, to już będzie wiadomo, że jesteśmy w pełni tutaj w gronie eksperckim. Witam panów raz jeszcze. O sprawiedliwej, zrównoważonej transformacji to my już mówimy od lat, już nie wiem czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu. W Unii Europejskiej podejście do niej się zmienia. Czy ta obecna unijna polityka zapewnia nam tą sprawiedliwą transformację? Czy mamy w niej sojuszników i czy jesteśmy może osamotnieni, bo wszyscy zgadzają się na ETS. Takie głosy różne wybrzmiewały na posiedzeniu zespołu. Ja bym chciała, żebyśmy to powiedzieli, bo to wydaje mi się jest ciekawe, bo to się właśnie zmienia w czasie. Wojciech Ilnicki.
4: Jeszcze raz dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mi się wydaje, że w tym momencie ta sprawiedliwa transformacja bardziej stanęła niż się rozwija. I w Polsce, i w Europie. To z jednej strony nie widzimy pełnego zrozumienia w sprawie ETS-u, ponieważ mówi się, że jednoznacznie, że europejski przemysł stanął w stosunku do przemysłu światowego. Produkcja z Europy jest wyprowadzana do takich krajów jak Chiny, Bangladesz, Indie, gdzie tak naprawdę nikt nie patrzy na poprawy jakości funkcjonowania środowiska.

0: a my udajemy, że tego nie ma. I podobnie w naszym kraju. Dzisiaj sytuacja jest taka, że obciąża się nas kosztami. Cały czas mówi się o restrukturyzacjach w naszych przedsiębiorstwach, ale nic tak naprawdę poza tym się nie dzieje. Po czasie próby utworzenia NABE, jeżeli chodzi o energetykę i górnictwo oparte węglem brunatnego, dzisiaj nie ma żadnych propozycji. My na te propozycje czekamy, ale do dnia dzisiejszego te propozycje nie zostały przedstawione. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem na początek. No 6 mamy posiedzenie wspólnych dwóch zespołów trójstronnych branżowych, czyli zespołu energetycznego i branży węgla brunatnego. Ma tam być minister energii Wrochna, wiceminister, i być może on przedstawi jakieś propozycje, ponieważ propozycje są całkowicie inne w każdej spółce. Dla przykładu, w Tauronie mówi się o modernizacji 200, czyli bloków węglowych, a w PGE mówi się o zamykaniu wyremontowanych bloków węglowych, więc ja po prostu tego w ogóle nie rozumiem.
1: No tak, jest to zupełnie sprzeczne. No dobrze, to teraz jeszcze dodam pewne pytanie. Również to do pana Wojciecha Jednickiego jeszcze to chciałam dopytać. No skoro też nasze interesy dotyczące tej sprawiedliwej transformacji, o której my zawsze mówiliśmy, że wolniej, że my nieprzystosowani, że to historia, że to zaszłości, niewiele możemy zrobić w danym tempie, tylko po prostu tracić, to skoro to nie jest po naszej myśli, no to pytanie, które też się pojawia, które jest naturalne i które też się pojawiło. Czy my możemy z ETS wyjść sami, skoro nikt nie przyjmuje naszych racji, a my jesteśmy do nich przekonani? To nierealne i dlaczego?
0: Absolutnie nie możemy wyjść z ETS-u, chociaż byśmy pewnie tego chcieli, ponieważ wyjście z ETS-u to jest wyjście z Unii. Ja jestem przeciwnikiem wyjścia z Unii, więc jednoznacznie się na ten temat wypowiem. Jest szansa, mała, ale jest, uważam, renegocjacji tych zapisów ETS-u, bo widzimy, co się dzieje w Niemczech, widzimy to, co się dzieje w Europie i mam nadzieję, że politycy pójdą po rozum do głowy, ponieważ nasz przemysł się zwija. No, trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć, w Niemczech przemysł całkowicie upada, więc mam nadzieję, że tutaj po prostu troszeczkę się zmieni. Nie mam wielkiej nadziei, że coś bardzo dużo, ale mam nadzieję, że na tyle, że uda się jeszcze po prostu przetrwać, ale tak naprawdę uda się przeprowadzić sprawiedliwą transformację do końca, ponieważ umówiliśmy się na rok 2050 i tego się powinniśmy trzymać.
1: No dobrze, to teraz jeszcze odniosę się, będę się tak cały czas odnosiła do pewnych wypowiedzi, które na posiedzeniu zespołu padały. I tam przedstawiciel rządu deklarował, że rząd stara się usprawnić system ETS na tyle, żeby dać Polsce, i to słowo padło, oddech. Myślę, że ciekawe jest w tym kontekście. A jednocześnie przyznał, że mamy najwyższy udział kosztów praw do emisji CO2 w kosztach energii. No i cierpią na tym i firmy, jak i zwykli ludzie, zwykłe gospodarstwa domowe. Jakby tutaj to powiedzieć można było, co rząd robi, bo na zespole to nie wybrzmiało, albo co robić powinien w tym zakresie. No czego państwo oczekujecie? Dariusz Czcionka.
2: Szanowni Państwo, sytuacja jest dosyć ciekawa. Przedstawiciele rządu mówią, że będziemy robić wszystko, aby spowolnić procesy związane z ETS-em. My tego za bardzo nie widzimy. Jako strona społeczna mówimy jednoznacznie, proszę nam pokazać konkretne dokumenty i co jest robione. Sytuacja w polskiej gospodarce na dzisiaj jest tragiczna. Widzimy, co się dzieje z paliwami, widzimy, co się dzieje z cenami energii elektrycznej. Czym droższa energia, tym mniej konkurencyjność nasza w stosunku do innych państw. Ale chciałem wrócić jeszcze do tego jednego elementu, o którym mówił Wojtek. Kwestia jest taka, że cała Europa już zrozumiała, przynajmniej związki zawodowe europejskie zrozumiały, że dalej tą drogą iść w taki sposób nie możemy. Musi być spowolnienie. Myśmy mieli teraz poniedziałek, wtorek spotkanie w naszej centrali europejskiej Industrial Europe, gdzie wszystkie kraje bloku dawnego, bloku wschodniego, mówią jednoznacznie, nie rozumiecie nas i nie potraficie zrozumieć, że nasza gospodarka oparta jest troszeczkę na innych zasadach niż wasza. Dzisiaj przedsiębiorstwa, które nie dostaną możliwości taniej energii, będą po prostu zamykane. My na to się nie godzimy i chcemy, aby rząd jednoznacznie określił się i przedstawił, co będziemy robić w procesie związanym z transformacją. Jesteśmy, oczywiście wyjścia z ETS-u nie możemy wyjść, bo

0: tak, tu Wojtek powiedział, jest to jednoznaczne z wyjściem Unii, a my się na to nie zgadzamy, chcemy być w Unii. Jesteśmy z tego pokolenia, które pamiętamy czasy zaszłe i do tego nie będziemy wracać. Na to nie pozwolimy, ale jednoznacznie mówimy, musimy zacząć negocjować, a wydaje mi się, że w Unii Europejskiej już mamy coraz więcej sojuszników, którzy zrozumieli, że dalsze procedowanie w taki sam sposób, dzikie reformowanie systemu opartego na produkcji energii elektrycznej, węgla brunatnego, węgla kamiennego, dalej tak funkcjonować nie może. Cena energii jest za wysoka. I stoimy na stanowisku jednoznacznym, dalsze rozmowy i bezwzględnie przedstawienie programu. Bo czego nam brakuje? Perspektywy i wizji, co będziemy robić dalej.
1: Dariusz Czcionka, Forum Związków Zawodowych i Wojciech Ilnicki, NSZZ Solidarność, panowie Rada Dialogu Społecznego. Dziękuję uprzejmie za rozmowę, dziękuję panom.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam na kolejny Kapitał i Praca już za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i Praca.
4: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
5: W studiu dr Mateusz Piotrowski, politolog, prezes Centrum Reform i Solidarności. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Jest kilka tematów, które będę chciała poruszyć. Zacznijmy od programu SAFE. Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest sondaż opinii 24, z którego wynika, że ponad połowa Polek i Polaków woli, aby pieniądze na modernizację armii zostawały w kraju, nawet jeżeli oznaczałoby to dłuższe oczekiwanie na nowy sprzęt. Jak interpretować te wyniki sondażu? No bo też przypomnijmy, że od czerwca weszliśmy w tę drugą fazę programu SAFE, która oznacza, że zakup nowych, każdy nowy zakup ze środków SAFE musi być realizowany z co najmniej dwoma innymi państwami Unii Europejskiej.
6: Tak, myślę, że to jest bardzo ciekawy moment i ten impuls, który pokazuje to badanie u Polaków, jest słuszny. To jest normalne, że Polska musi dbać o swoją politykę przemysłową, musi tak układać zamówienia publiczne, bo to są bardzo duże pieniądze, żeby te pieniądze zostawały w Polsce, napędzały naszą gospodarkę. I powiedziałbym, że tutaj w końcu przechodzimy trochę od słów do czynów. Zwróciłbym uwagę zwłaszcza na ustawodawstwo dotyczące komponentu krajowego, bo dużo mówiono o to, tak, patriotyzm gospodarczy, nacjonalizm gospodarczy, politycy różnych opcji rzucali te hasła, ale teraz pierwszy raz Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Aktywów Państwowych stworzyło metody policzenia tego, czyli jeśli wydajemy pieniądze, to jak sprawdzamy, jakie są wskaźniki, czy te pieniądze naprawdę zostają w Polsce, czy firma nie znajduje sobie podwykonawcy, żeby na papierze te pieniądze były w Polsce, a tak naprawdę nie. Więc w końcu mi się bardzo ten nieco takie korporacyjne podejście podoba, że są wskaźniki, jesteśmy z nich rozliczani, jest jakaś polityka, to możemy sprawdzić, na ile ona działa. Więc ten impuls jest słuszny, ale jest drugie duże ale.
5: To znaczy?
6: To znaczy, czy wiemy, ile mamy czasu? A uważam, że nie wiemy tego. Ten czynnik ryzyka związany z tym, ile mamy czasu na zbrojenia, jest niezwykle ważny. Na przykład w 1939 roku Eugeniusz Kwiatkowski, bardzo wybitny ekonomista, przedstawił plan 15-letni budowy przemysłu w Polsce. No i tak, jakby wiemy,
5: tak,
6: co
5: się wydarzyło.
6: Dalej. Było nieco za późno. Więc odpowiedzialny polityk, oczywiście to jest normalne, politycy patrzą w sondaże i tak jak powiedziałem, ten impuls jest zdrowy. Musimy tak kształtować zamówienia publiczne, bo wszyscy tak robią w Europie, żeby te pieniądze zostawały u nas. Ale nie wiemy, jak długo to okno możliwości na wzmocnienie naszej armii potrwa. A im szybciej mamy silną armię, nie tylko czy mamy silną armię, ale im szybciej mamy silną armię, tym większa szansa, że to okno się nam gwałtownie nie zamknie i ten potencjał odstraszania zostanie po prostu wypracowany odpowiednio szybko.
5: Jak pan patrzy na to, co dzieje się od momentu podpisania i od momentu, kiedy rozpoczął się ten program SAFE, no to pokazuje, że rzeczywiście

0: ten czynnik czasu jest znaczący, no bo do końca maja mieliśmy podpisywanie tych umów tylko z tymi partnerami krajowymi, więc dużo działo się w tym zakresie. Czy na ten moment, no bo to są raptem tygodnie, tak? Możemy powiedzieć, że no rządzący zdają sobie sprawę z tego, że no tutaj czas jest kluczowy?
1: Ja bym zwrócił uwagę też na jedną rzecz. Może nie, to nie jest popularna opinia, ale po prostu urzędnicy, którzy się tym zajmują, zostawiam polityków.
0: Tak.
1: Oni zarabiają bardzo mało i w tym sensie jest trudno zrekrutować ludzi. Oni decydują o ogromnych pieniądzach, zarabiają w GUS-ie bardzo niewiele, w tych agencjach wojskowych, które są związane, odpowiedzialne za napisanie tych projektów, przygotowanie tych przetargów, było trudno znaleźć, trudno jest po prostu zrekrutować z rynku odpowiednich specjalistów, bo to muszą być specjaliści i jakby wąskim gardłem czasem jest właśnie to, no, co niekoniecznie jakby gdzieś tam w błysku fleszy się dobrze sprzedaje, czyli że w odpowiednich agencjach nie ma wystarczająco dużo osób, żeby w odpowiednim tempie napisać dobre przetargi, dobrze je rozliczyć, więc po prostu jeśli chcemy mieć te przetargi zrobione porządnie, chcemy, żeby te pieniądze nie zostały przepalone, to nie zrobimy tego po taniości. No jakby każdy pracodawca o tym wie, że jeśli chce zatrudnić dobrych specjalistów z rynku, utrzymać ich, to musi zaproponować jakby konkurencyjną kwotę wynagrodzenia. Więc tanim państwem, takim robionym po taniości z kartonu, nie dowieziemy tych tematów. Uważam, że tutaj ten aspekt dowożenia, skuteczności, rozliczalności, to jest coś, na czym powinniśmy jako społeczeństwo bardzo mocno się skupić i z tego rozliczać naszych polityków, nieważne której oni będą opcji.
0: A jak dyskutujemy o programie SAFE, no to oczywiście bardzo dużo mówimy o obronności, o wzmacnianiu naszych sił zbrojnych, sprzętu. Jednym z projektów jest Tarcza Wschód. No, czytamy o tych armatochaubicach, krabach i wszystkim, całym sprzęcie. Wymieniany jest ten sprzęt wojskowy. Natomiast no, program SAFE to, to nie tylko. Podyskutujmy też o tym, jaki to może być impuls, po pierwsze dla polskiej gospodarki, nowe miejsca pracy. Nawet sam pan już mówił o tym, że potrzeba też urzędników, którzy po prostu napiszą dobrze przetargi. Czy to jest no właśnie duże wyzwanie też?
1: Ja bym powiedział, że to jest istotny wskaźnik, czy to jest potrzebny program, czy nie. Jak się popyta związkowców z branży zbrojeniowej, wszyscy byli bardzo mocno za tym programem. Mogą to być związkowcy z Solidarności, bardziej sympatyzujący ze stroną, powiedzmy, opozycyjną w tej chwili, ale widzą, że te programy są polskiemu sektorowi zbrojeniowemu, polskiemu przemysłowi, polskim pracownikom potrzebne, żeby jakościowe miejsca pracy powstawały u nas. I tutaj też chciałem zwrócić uwagę na coś, co trochę moim zdaniem w tej dyskusji umyka.
0: To znaczy?
1: Że Polakom jest bardzo trudno uwierzyć, że naprawdę coś im się udało. Program SAFE w pewnym uproszczeniu to jest wzięcie zachodnioeuropejskiej karty kredytowej i płacenie nią za wzmocnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego, też za zakupy dla naszej armii. I gdybyśmy jako jedno państwo, mające no, takie limity długu, jakie mamy, taką siłę gospodarki, jaką mamy, nie najgorszą, ale no, jedno państwo, gdybyśmy my poszli i chcieli pożyczyć te pieniądze, wszystkie wyliczenia poważne pokazują, że płacilibyśmy znacznie wyższy procent. To, że pożyczamy w kilkanaście państw, powoduje, że tych żyrantów jest znacznie więcej, odpowiedzialność jest zupełnie inaczej rozłożona, w związku z czym dostajemy tę pożyczkę na zupełnie innych warunkach, znacznie bardziej dla nas korzystnych. Więc Polska musi się uczyć właśnie w ten sposób postępować, czyli umieć wygrywać takie efekty sieciowe, czyli realizować swój narodowy interes z pomocą na przykład instytucji unijnych. Tak robią Niemcy od bardzo wielu lat, tak robią Francuzi, umieją w to grać, umieją wstawić swoich ludzi w odpowiednie miejsca w Komisji Europejskiej, w innych kluczowych miejscach, gdzie się podejmuje tę decyzję i powodować, że ten efekt sieciowy związany na przykład z tym, że w kilkanaście państw bierzemy tę pożyczkę, służy realizacji naszych celów. I nam jest trochę trudno uwierzyć, że nam się w końcu coś udało.
0: Z czego to wynika? Czy to już wchodzimy bardziej w psychologię?
1: Tak,

0: Myślę, społeczeństwa.
1: Że to jest bardzo ciekawe pytanie, że czasem trochę nam brakuje takiej przedsiębiorczości, że wolimy nie zarobić, żeby czasem nie stracić. Nie zaangażować się w coś, gdzie jest pewna konkurencja, gdzie musimy grać ze sprytnymi partnerami. Mhm. Ale żebyśmy nie wyszli na frajerów, żebyśmy czasem nie stracili, to wolimy w to nie pchać rąk. Dam taki konkretny przykład. Jest rozmowa o odbudowie Ukrainy. I jak najbardziej z przedstawicielami rządu francuskiego czy niemieckiego jeździ cały wianuszek prezesów, przedstawicieli firm i dyplomacja gospodarcza tych krajów jest tam bardzo silna, bo po prostu chcą mieć zyski z tych kontraktów związanych z odbudową Ukrainy, także z rozbudową teraz różnych partnerstw ściśle związanych z przemysłem obronnym lub przemysłem podwójnego zastosowania, czyli obronnym tak. I powiedzmy cywilnym. I nie mówię, że Polska nie wykonuje tutaj żadnych kroków, ale taka obawa, że na pewno nas tam oszukają, no jakby, że nie wchodźmy, bo nas to na pewno nikt nie, tam nie dopuści do stołu. Po co my się tam w ogóle pchamy? Nie gramy z szulerami z naznaczonymi kartami. To jest bardzo silna emocja. Lęk przed tym, żeby nie być czasem frajerem, to lepiej nie zaryzykować. Lepiej nie wejść w ogóle do tej gry. I uważam, że to było silnie widać przy programie Safe, że padały takie głosy, no ale na pewno tam jest jakiś haczyk,
0: tak.
1: Na pewno nam się nie udało zrealizować polskiego interesu, bo przecież my nie umiemy. To jest głęboka niewiara w to, że po tych 30 latach jesteśmy dużym państwem, w wielu punktach sprawnym państwem. Nie wszędzie absolutnie, jest bardzo dużo patologii, tak. Ale udało nam się wypracować trochę tych zdolności i wzmacniajmy je. Nie chodzi o jakiś hura optymizm, ale realistycznie wierzmy w siebie, grajmy o wysokie stawki, wchodźmy tam, gdzie jest nawet twarda konkurencja, bo to nie będzie miękka gra. Czas takiej miękkiej gry się już skończył. Nie ma takich miejsc, że możemy się wycofać i nasza chata z kraja.
0: Ale to, panie doktorze, to tutaj z kolei jest ciekawe, że może jednak ta zmiana w mentalności Polaków, Polski następuje, no bo patrząc na sam program SAFE, my jesteśmy największym beneficjentem. Czyli absolutnie. Z drugiej strony można by powiedzieć, że no patrząc tym schematycznym myśleniem, że najwięcej ryzykujemy, no bo jeżeli inne państwo, mamy prawie 44 miliardy, prawda?
1: Tak.
0: Euro, więc patrząc na to, to najwięcej ryzykujemy.
1: Czy my najwięcej ryzykujemy? Na pewno jesteśmy największym beneficjentem.
0: Tak.
1: Ja uważam, że ryzyko przede wszystkim jest gdzieś indziej. Nie wiemy, jak długo będzie tak stabilna sytuacja. Wydaje się, że ona szybko może stać się niestabilna. To znaczy, czy wiemy, jaki będzie rząd w Paryżu, Berlinie i Londynie?
0: No jest wiele znaków zapytania.
1: 2 lat mogą być to rządy znacznie mniej nieprzychylne wobec Moskwy, także grające bardziej, znacznie bardziej pod siebie. My jeszcze sobie możemy...
0: No pytanie jest takie, co w Niemczech, rosnące poparcie dla AfD, tam też ta scena polityczna
1: tak
0: jest bardzo chwiejna.
1: I uważam, że przespanie tej okazji, kiedy jeszcze możemy użyć tego efektu, który daje Unia Europejska. Ja nie twierdzę, że Unia Europejska przestanie istnieć za 5 lat, ale uważam, że byłoby nadmiarem optymizmu uważać, że Niemcy zawsze będą takie, jakie są, że nie ma tam żadnych ryzyk i że takie Niemcy w ramach Europy ojczyzn, tak jak Trump mówi, America first, najpierw Ameryka, możemy mieć taki rząd w Niemczech, który będzie mówił, my nie chcemy żadnej Unii Europejskiej. Dlaczego nasza gospodarka ma żyrować pożyczki dla Polski? Ja zdaję sobie sprawę, że Niemcy nie są per se formalnie częścią programu SAFE, ale no oczywiście to jest program unijny i siła i wypłacalność niemieckiej gospodarki
0: ma ogromne znaczenie na cały budżet też Unii Europejskiej.
1: Tak, jakie warunki dostaliśmy my jako Polska? Więc jeśli pojawi się w Niemczech taki rząd, który w przeciągu pół dekady czy dekady będzie chciał być wobec Polski znacznie bardziej asertywny niż to, do czego się przyzwyczailiśmy, no to nie będziemy mogli powiedzieć, że cofamy taśmę do roku 2026 tak. I spróbujmy, może teraz postąpimy mądrzej. Naprawdę musimy wykorzystać ten moment, kiedy możemy teraz wzmocnić nasz przemysł i wzmocnić nasze wojsko.
0: To przejdźmy do kolejnego tematu. Rozpoczęło się

0: stopniowe wygaszanie programu ceny paliwa niżej. No i zastanawiam się nad tym, takie dwa wątki tutaj mam. Z jednej strony, czy to nie jest odważny i ryzykowny ruch w szczycie sezonu wakacyjnego, który przed nami, bo na razie jeszcze do końca czerwca mamy te ceny maksymalne paliw, na razie akcyza, VAT, prawdopodobnie od lipca, no takie są wstępne zapowiedzi. No mamy teoretycznie podpisane porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, natomiast no na najbliższe 60 dni będą się toczyć negocjacje, więc jest wiele znaków zapytania, bo tak naprawdę no, to nie jest tak, że zostało podpisane to porozumienie i sytuacja wraca do normy. Jest wiele, wiele znaków zapytania. No właśnie, czy to jest trochę ryzykowny ruch? Jak pan na to patrzy?
1: On jest ryzykowny, bo nie wiemy, na ile to porozumienie będzie trwałe. Nie twierdzę, że jest to ruch błędny, ale ryzyko jest duże, bo Stany Zjednoczone, wbrew temu, co się często słyszy od np. krytyków pana prezydenta Trumpa, to nie one najsilniej tracą na tej wojnie gospodarczo. Ceny energii rosną przede wszystkim dla Europy, dla państw Azji częściowo, a to ma przełożenie na przykład dla tempa rozwoju sztucznej inteligencji, które jest absolutnie kluczowe. Więc jakby na ten problem, oczywiście ja rozumiem, że bliska koszula ciału, nie? Tak. Każdy z nas chciałby mieć tę tanią benzynę i z tej perspektywy zatankowania własnego samochodu na to patrzy, ale chcemy zastanowić się, co się może wydarzyć, to miejmy nadzieję, że ten rozejm jest trwały, ponieważ on najsilniej uderza w Europę. To Europa jest uzależniona od węglowodorów z Bliskiego Wschodu, a Stanom Zjednoczonym niekoniecznie nawet powoduje to, że oni mają taniej, ale ich konkurencja, czy wprost ich rywale, czy przeciwnicy, tacy jak Chiny, mogą mieć drożej. Więc czasem tak, jakby prezydent Trump jakby może kierować się również taką logiką, że w tym wyścigu, w którym znowu czas ma znaczenie, tym wyścigu rozwoju sztucznej inteligencji, która jest bardzo silnie związana również z potencjałem militarnym. Po prostu niekoniecznie on musi mieć motywację, żeby na przykład po wyborach połówkowych, dajmy na to, że ich nie przegra, żeby ten konflikt trwale wygasić. Nie wiemy tego, bo niekoniecznie Stany Zjednoczone są największym przegranym tego.
0: No jeszcze tam jest oczywiście Izrael, Liban, więc tam jest tych graczy na tej arenie międzynarodowej jest kilku. Jeszcze jeden wątek chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak państwo reaguje na wszelkiego rodzaju kryzysy. Pandemia, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, teraz napięcia wokół Iranu i cieśniny Ormus. I mam takie wrażenie, że każdy z tych takich wstrząsów budował społeczne oczekiwanie, że rząd powinien natychmiast wyrównać, interweniować. Czy właśnie Polska już weszła tak na stałe w ten taki model gospodarki, że państwo reaguje na każdy szok? Jak to wygląda?
1: Myślę, że to nie jest tylko kwestia Polski. I że nie chodzi tylko o społeczne oczekiwania. One oczywiście są ważne, bo politycy patrzą na stabilność społeczną. Wiadomo, jak ceny paliw pójdą w górę, dajmy na to w kraju, no, który trochę znam, bywam tam na Sri Lance, kryzys energetyczny skończył się rewolucją. Prezydent musiał uciekać z kraju w helikopterze. Więc wszystkie te kryzysy, one się przełożą nie tylko na to, ile płacimy za benzynę, ale no, ceny żywności, no bo to są też nawozy, więc dla rolników to jest bardzo duże wyzwanie, dla nas jako konsumentów żywności ostatecznie, więc to, że
0: rząd... Wiadomo, że to dalej też się przekłada na inflację, stopy procentowe. No,
1: tak, jest cały
0: cała lawina.
1: Cała lawina, więc to, że rządy nie tylko w Polsce interweniują po to, żeby zachować pewnego rodzaju podstawową spójność społeczną, spokój społeczny w takich...
0: No właśnie, ale te interwencje nie tylko w Polsce. To jest właśnie reakcja na oczekiwania społeczne, czy to jest takie naturalne?
1: Ja powiedziałbym, że to jest coś więcej, że mamy do czynienia ze zmianą

0: zasadniczego podejścia do gospodarki i polityki, do tego, jaki jest ich styk. Bardzo długo nam mówiono, nie mówię, że tak było, ale taka była oficjalna ideologia, że po prostu jest wolny rynek, że jest globalizacja, że kapitał nie ma narodowości, że swobodny przepływ kapitału i pracy to jest po prostu, no, nikt z tym nie dyskutuje, tak mówią ekonomiści, taka jest jedna, jedyna doktryna ekonomiczna, która jest słuszna. Nie będę przywoływał tego, co robią i robiły Chiny i jakie zyski z tego odniosły, jak bardzo to wzmocniło Chiny jako państwo, również podniosło stopę życiową ich obywateli, ale co robią Stany Zjednoczone, kiedy zorientowały się, że po przeniesieniu produkcji przez ich firmy do Chin, one się stały bardzo podatne na różne szoki. Pandemia, kolejne wstrząsy spowodowały, że elity kierownicze, wojskowe, cywilne, państw Zachodu zaczęły rozumieć, że owszem, kapitał ma narodowość, owszem, to ma znaczenie, czy Rosja, czy Chiny mogą zastosować pewnego rodzaju szantaż gospodarczy, na przykład mówiąc, nie wyślemy wam czegoś, nie wyprodukujemy dla was czegoś, nie sprzedamy wam czegoś. Gospodarka bardzo silnie się polityzuje i ten interwencjonizm to jest trochę nowa normalność. To znaczy on w jakiejś formie jest już stosowany.
1: To nie jest już nic szokującego, tylko naturalne zachowanie.
0: I powiedziałbym, że na przykład kto by się przyglądał bez silnych ideologicznych okularów polityce gospodarczej prezydenta Donalda Trumpa, to by to zobaczył. To dotyczyło, jeśli się nie mylę, firmy Intel. Howard Lutnick, to jest sekretarz do spraw handlu, bardzo ważna postać w administracji Trumpa, był w telewizji raczej sympatyzującej z demokratami i tłumaczył się z decyzji, znaczy nie tyle się tłumaczył, co dziennikarze go pytali, ale jak to prezydent mówi, że firma musi oddać, prywatna firma, udziały państwu amerykańskiemu, nacjonalizacja, prezydent Trump, wolny rynek, republikanie, jak tak można? A Howard Lutnick mówi, oczywiście, i to nie za to, co my pomożemy firmie Intel teraz, tylko za wsparcie, które dał tej firmie prezydent Biden. Więc uważam, że zmienia się naprawdę paradygmat tego, jak działa ekonomia i polityka i musimy to uważnie śledzić.
1: I to jest puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24. Doktor Mateusz Piotrowski, politolog, prezes Centrum Reform i Solidarności. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
4: Włosi mają Dolce Vita, a Duńczycy swoje Hygge. W studiu wiedzy natomiast życie jak w Madrycie, czyli hiszpańskie Saber Bibir. Czy to prawda, że dla Hiszpana najważniejszy jest bar, rodzina i bycie na zewnątrz, wśród ludzi? Sprawdzimy już dziś po 10:00. Karolina Rożej, do usłyszenia.
5: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek o 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zwycięstwo Niemców w ostatniej minucie meczu, a potem historyczny punkt absolutnych outsiderów. To była emocjonująca mundialowa noc. Wybrzeże Kości Słoniowej długo utrzymywało prowadzenie w meczu z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi obudzili się w drugiej połowie, a w dzisiejszych wydaniach niemieckiej prasy przez wszystkie przypadki z pewnością będzie odmieniane nazwisko zdobywcy dwóch bramek, Denisa Undawa, który odwrócił los meczu i dał Niemcom trzy punkty. Następnie Ekwador grał z Curaçao. Mecz, który wydawał się tylko formalnością, zakończył się bezbramkowym remisem i pierwszym punktem w historii mundialu dla drugiej z wymienionych ekip. Za niespełna godzinę początek meczu Tunezji z Japonią, a później 12 godzin przerwy. O 18:00 Hiszpania podejmie Arabię Saudyjską, a o 21:00 Belgia zmierzy się z Iranem. W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców. Z powodu organizacji poznańskiego biegu czerwca 56 do południa zamkniętych będzie kilka ulic. To jedna z nielicznych imprez biegowych w Polsce, których trasa przebiega przez autentyczne miejsca związane z historycznymi wydarzeniami. Dyrektor biegu Szymon Sobczak przypomina, że zawody mają przypominać o dokonaniach powstańców, a wynik ma drugorzędne znaczenie.
1: Przede wszystkim nam chodzi o sportowy aspekt uhonorowania bohaterów poznańskiego czerwca. Tak więc biegniemy, ale bez wariacji, nie na wyścigi.
0: Uczestnicy pobiegną m.in. przez tereny dawnych zakładów Hipolita Cegielskiego, odlewni Volkswagena oraz fabryki pojazdów szynowych. To miejsca, z których przed laty wyszli protestujący robotnicy. Biegacze wystartują na dystansach 5 i 10 km. Program uzupełnił zawody rodzinne i dziecięce. Bieg rozpocznie się o 10:00.
2: To są aktualności jedynki.
0: Nauka podstaw samopomocy przed przyjazdem służb, zatrzymanie krwotoku czy uciskanie klatki piersiowej. Wczoraj w Polsce odbywały się darmowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
3: Wszyscy zainteresowani mogli się przeszkolić z pomocy innym pod okiem specjalistów z Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. Szkolenia były ciekawe, przyjemne oraz bardzo ważne, mówili mi odwiedzający piknik na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie.
4: Ludzie muszą wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy. W różnych przypadkach, jak wypadki drogowe, czy ktoś zasłabnie w parku, potrzebna jest ta wiedza.
5: Dzieci mam 9-11 lat i one już wiedzą mniej więcej, co trzeba zrobić.
3: Łącznie w całym kraju MSWiA przygotowało 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawy i koncerty. W Sopocie trwa 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Atrakcją wydarzenia są słuchowiska na żywo. Wszystkie to premiery przygotowane specjalnie na jubileuszową edycję festiwalu. Dziś w Teatrze Atelier zostaną zaprezentowane publiczności dwa teksty. Pierwszy o godzinie 14:00 to Niemo nad lotniskiem Darii Sobik. Czego można się spodziewać, zapowiada grający w słuchowisku Krzysztof Szczepaniak.
6: Razem z Mirkiem Haniszewskim, Łukaszem Lewandowskim i ze mną przedstawimy taką, powiedzmy, dosyć śmieszną opowiastkę o trzech facetach, którzy lecą na wakacje, siedzą na lotnisku i nie mogą jakoś, że tak powiem, mentalnie się wyrwać do tej innej przestrzeni.
0: O 18:30 w hałdzie Wiesławowi Myśliwskiemu zaprezentowane zostanie słuchowisko na żywo Zwierciadło Myśliwskiego, oparte na motywach jego powieści Ucho igielne w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Jutro odbędzie się ostatnie słuchowisko na żywo. Będzie to perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej. Zagrają Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przed nami kolejny upalny dzień z burzami. Popadać i zagrzmieć może dziś w całym kraju. Na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, ale już około 26 na Pomorzu. W pozostałych regionach nawet do 33 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Radio Podcast.
7: Podcast Polskiego Radia.
9: W ostatnim odcinku naszego podcastu weźmiemy na tapet ostatnie występy reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Witamy w składzie tradycyjnym
10: Andrzej Janisz
9: i Filip Jastrzębski. 2018 rok. Mistrzostwa Świata w Rosji. Selekcjoner Adam Nawałka. No i nadzieje były naprawdę.

0: gigantyczne.
1: Zwłaszcza po Mistrzostwach Europy, które okazały się tak udane dla reprezentacji Polski. Zawodnicy doskonali, grający w świetnych klubach, w dobrej formie. Mieliśmy prawo przypuszczać, że w Rosji piłkarze zagrają znakomicie.
0: A jak było? O tym usłyszą Państwo za chwilę, a my spróbujemy Państwa wprowadzić.

0: już po raz czwarty złożył przysięgę, obejmując urząd prezydenta Rosji.
1: Papieżem był Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio, czyli Franciszek.
0: Na zamku w Windsorze w kaplicy świętego Jerzego książę Harry i Meghan Markle złożyli przysięgę małżeńską.
1: Na listach przebojów królowali Drake, Dua Lipa i Ed Sheeran.
0: Do kin trafił wielokrotnie nagrodzony film Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna.
1: W Los Angeles odbyła się 90. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano Kształt wody.
0: Coraz bardziej popularne stawały się platformy streamingowe. Olbrzymią popularność zdobył serial Dom z papieru.
1: Powieść Olgi Tokarczuk, Bieguni, zbierała wiele nagród, choć Nobla przyznano jej dopiero za rok.
0: Coraz większą popularność zdobywały kryptowaluty.
1: A my wierzyliśmy, że reprezentacja Polski prowadzona przez Adama Nawałkę jedzie na mundial do Rosji po medal.

0: O ostatnich występach reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata opowiemy Państwu wraz z Michałem Kołodziejczykiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na początek zestaw naszych pytań podstawowych, czyli co robiłeś w czerwcu roku 2018?
1: No, kursowałem między Warszawą i Moskwą i za każdym razem pamiętam, że możliwość była otrzymania tylko wizy jednokrotnego użycia. Pod koniec miałem taki paszport zaklejony wizami rosyjskimi i co później sprawiło, że szybko zmieniłem paszport.
0: I drugie pytanie, czyli gdyby. Uwielbiamy gdybać. Co by było, gdyby reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki osiągnęła superkompensację?
1: Kojarzy mi się to tylko z tym, że reprezentacja Adama Nawałki powinna nam zrekompensować stracony czas wtedy i stracone nadzieje, bo wszyscy uwierzyliśmy w to, co się de facto nie miało prawa wydarzyć. Wszyscy uwierzyliśmy w to, że drużyna jest w formie. Nawet Andrzej Janisz uwierzył, że drużyna jest w formie.
0: A to duża sprawa.
2: Mało tego, byłem absolutnie przekonany o tym, że tę drużynę stać na zrobienie czegoś wielkiego na rosyjskich mistrzostwach, a ta superkompensacja to jest słowo, które wymyślił sobie Adam Nawałka, wprowadził do powszechnego użycia, mówił, że na Mistrzostwa Świata będzie absolutnie superkompensacja, a my wszyscy sprawdzaliśmy w słownikach, co to znaczy.
0: Otóż okres zwiększonej wydolności po okresie wypoczynku, po treningu i powrocie do stanu wyjściowego. To podstawa budowania formy, zwiększania możliwości funkcjonalnych organizmu oraz wydolności wysiłkowej narządów, a także przy spełnieniu określonych warunków, racjonalny trening siłowy i zwiększona podaż białka, ich morfologicznego rozrostu.
3: Jeżeli chce pan usłyszeć, czy jestem pewien, mogę tylko powiedzieć tak, jestem pewien, że optymalnie jesteśmy przygotowani.
1: Ty byłeś człowiekiem tak pełnym wiary, kompletnie nie podobne to do ciebie było.
2: Ale Michał, dlaczego była ta wiara? Wiara była dlatego, że kiedy Adam Nawałka został selekcjonerem, po okresie prób wygrał mecz z Niemcami, z aktualnymi mistrzami świata na Stadionie Narodowym i to było spotkanie założycielskie tej drużyny. Później były bardzo udane w wykonaniu reprezentacji Polski Mistrzostwa Europy, które odbywały się we Francji, kiedy doszliśmy aż do ćwierćfinału. Później były eliminacje Mistrzostw Świata, które choć zaczęły się od tego remisu w Kazachstanie, to później co mecz to Lewandowski strzelał po 3 gole. Wygrywaliśmy wszystko aż do słynnego spotkania na Parken w Kopenhadze z Duńczykami i wtedy był, ja nie powiem, kubeł zimnej wody, no był jakiś prysznic.
1: Ja mam wrażenie, że ten prysznic był tylko dla piłkarzy, którzy zdali sobie sprawę, że mogą być daleko od tej światowej czołówki. Natomiast dla kibiców ten prysznic przeszedł. To był taki letnia burza, która natychmiast wyparowała, bo nie miałem wrażenia, że polscy kibice zaczęli wątpić w to, czy reprezentację Polski stać na sukces na mundialu. Odnosiłem wrażenie, że ta superkompensacja następuje także w wierze w tą reprezentację, że to jest ten moment kulminacyjny, że o ile w 2016 roku Robert Lewandowski ciągle coś udowadniał, to w 2018 on już był całkowicie na szczycie. Nie tylko w reprezentacji, bo tą reprezentację od czasów

0: na wałki ciągnął, ale też w klubie. Myśmy mieli Wojtka Szczęsnego, myśmy mieli przecież Kamila Glika, to wszyscy byli...
1: Grzegorza
0: Krychowiaka. Wydawało się, że wszyscy są top, że wszyscy znajdują się w optymalnej dyspozycji, a tak nie było.
1: A do tego przecież my przystępowaliśmy do losowania Mistrzostw Świata jako siódma drużyna rankingu światowego i to był też sprytny zabieg Adama Nawałki, który postanowił nie grać towarzyskich meczów, bo one były słabo punktowane, więc chodziło tylko i wyłącznie o te mecze, o punkty, które były punktowane wysoko. My w pewnym momencie byliśmy na piątym miejscu światowego rankingu. Stąd dostaliśmy grupę w Rosji, która wydawała się bardzo łatwa. Senegal, Kolumbia i Japonia. Zarzucasz mi optymizm. To ja w takim razie odbiję piłeczkę i przypomnę rozmowę z Robertem Lewandowskim podczas zgrupowania w Arłamowie, kiedy ja tak pytałem o to, czy on czuje się idolem dzieci, młodzieży, czy czuje, że zaraża innych tym, że nawet nie mając wielkiego talentu można osiągnąć wielką rzecz, to wtedy grupa dziennikarzy powiedziała, nie, nie, rozmawiamy o Mistrzostwach Świata, a Michał Kołodziejczyk zadał pytanie, to jak, Robert, co bierzesz, ćwierćfinał i tytuł Króla Strzelców, czy półfinał albo więcej?
0: Co odpowiedział, bo nie pamiętam.
1: Zaczął nas przestrzegać przed Kolumbią.
0: Tradycyjnie była grupa najłatwiejsza na mundialu i generalnie tylko kataklizm mógł nas powstrzymać przed wyjściem do dalszej fazy z pierwszego miejsca. Senegalu w ogóle się nie baliśmy. To był mecz taki na rozgrzewkę w Moskwie, na stadionie Spartaka z przeważającą częścią publiczności z Polski. Obecność Thiago Cionka nikogo nie przestrzegała przed jakimś kataklizmem, który może nadejść. Nasi napastnicy wydawali się być w formie. Ten mecz był dla mnie taką traumą, że może tego nie pokazywałem też na zewnątrz, ale też wierzyłem, że się uda, że dopiero po jakimś czasie, sprawdzając gdzieś wyniki, dotarło do mnie, że my tego meczu nie przegraliśmy do zera, bo ja byłem przekonany, że on się skończył 2-0 i cześć. Ja jestem rocznik 81, ja jestem wychowany na porażkach. Jakbym się zaczął zastanawiać, co naznaczyło moje dzieciństwo, to kolejne braki awansów na mundiale, o euro nawet nie wspominając. Oczywiście był przebłysk w postaci igrzysk w 92 roku i dopiero zatrzymanie się na finale. Przyzwyczailiśmy się już wtedy, w tym 18, do tego, że my jesteśmy na tych wielkich turniejach, bo było euro 2016, wcześniej byliśmy 12, organizowaliśmy euro, 8 pierwsze euro awansowaliśmy, 6 był mundial Janasa, 2002 mundial Angela. Wiem, żeby nie było nas 10-14, ale sama obecność na turnieju to już nie było to spełnienie marzeń. To już nie było takie oczekiwanie jak wtedy, kiedy w 2002 po 16 latach przerwy jechaliśmy na mundial. Teraz mieliśmy prawo czegoś oczekiwać. I ja ciągle się upieram, że gdyby pozwolono Jakubowi Błaszczykowskiemu wykonać ten rzut karny jeszcze raz we Francji, czyli 2 lata przed tym mundialem, to my byśmy grali w finale.
2: Padły dwa, myślę, kluczowe słowa, czyli Arłamów i Thiago Cionek. Łączy się to z nazwiskiem Kamil Glik, bo Kamila Glika zabrakło w tym meczu z Senegalem, ponieważ wcześniej był w Arłamowie. Podobnie jak wy. Widzieliście coś? Co tam się wydarzyło? Słucham.
1: Nie widzieliśmy, słyszeliśmy. Różne były przyczyny nieobecności Kamila Glika w tych początkowych meczach mistrzostw. Natomiast tą taką najpoważniejszą i chyba tę, którą przedstawiano jako prawdziwą, była gra w siatkonogę, bodajże rano po imprezie, bo to już był prawie koniec zgrupowania. Piłkarze dostali takie wolne od selekcjonera, mogli zakończyć to zgrupowanie, bo przecież nadchodziła superkompensacja, prawda? I nagle jak piorun z jasnego nieba uderzyła nas wiadomość, że Kamil Glik, na początku to w ogóle nie było wiadomo, czy on pojedzie na te mistrzostwa do Rosji, a nie oszukujmy się, to była ostoja polskiej defensywy.
0: Ta siatkonoga od początku mi się nie kleiła. Taka jest wersja oficjalna. Ja słyszałem o schodach i o poślizgnięciu się po prostu na...
2: Czyli mamy wersję light i wersję hard.
1: Czekamy na książkę i na to, co powie chyba najbardziej zainteresowany i bohater tej całej akcji.

0: Tyle tylko, że nieobecność Kamila Glika nie była jedyną przyczyną. Dlatego, że po tym przegranym meczu w Kopenhadze 0-4 duński trener ośmielił się powiedzieć, że reprezentacja Polski to jest drużyna grająca w bardzo prymitywny sposób i żaden problem z nią
1: wygrać. Bo on powiedział wprost, że jest najbardziej przewidywalną drużyną z czołówki Europy.
0: Że nie ma wariantu B.
2: Tak. Ale cofamy się znowu do 1 września roku 2017, czyli Parken 0-4, reprezentacja Polski przegrywa. Jak wspominaliśmy, dla polskich kibiców dramat to nie był, ale teraz z perspektywy czasu po 9 latach wiemy, że to było coś, co zmieniło losy tej kadry.
3: Korner dla Danii. Teraz rękami grać nie można, chyba że Fabiański. Bramka. Niestety bramka dla Danii. Jest 1-0. Eriksen biega pole karne. Zabrał piłkę Eriksen. Gol numer 2. Niestety Cornelius na 2-0. Christian Eriksen, zawodnik Tottenhamu. Lewa noga do środka. Będzie gol. Tak jest. 3-0 dla reprezentacji Danii. Nikolaj Jorgensen. Jest po meczu. Tego meczu już nie wygrał. Duńczycy atakują. Bentner zagrywa głową do Sisto. Przed polem karnym jest Eriksen. Prawa noga. Strzela. Gol. 4-0. Klęska. Upadek.
1: Pamiętam, że już po wywalczeniu awansu Adam Nawałka, musicie mi teraz przypomnieć, czy to było z Koreą, czy to było z Nigerią, we Wrocławiu zaczął sprawdzać nowe ustawienia reprezentacji.
2: Z Nigerią.
1: Z Nigerią.
0: I zaczął kombinować.
1: I zaczął kombinować. Ja broniłem wtedy trenera. Zresztą uważam, że rząd zwyczajnie na to zasługiwał tym, co nam dał do tej pory, budując tą reprezentację, że jednakowoż tamte słowa go tak ubodły, że on chciał tej reprezentacji dać jakąś nową opcję do grania i zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. I jemu to nie wyszło. Tylko, że dla mnie to było okej, że mu nie wyszło, bo on spróbował i zobaczył, że mu nie wyszło. Ja myślę, że teraz by mu wyszło. To znaczy ta świadomość piłkarzy taktyczna wynoszona z klubów, ona jest w pewnym momencie automatyczna. A on ich wtedy uczył. Piłkarze obecnie w trakcie jednego meczu Ligi Mistrzów, mówię o tym topie, czyli o Lewandowskim, który już tam wtedy był. Przestawienie się trzykrotne w czasie jednego meczu na różne ustawienia, bądź też modyfikacje przy zmianach, to jest rzecz kompletnie naturalna. Ja mam takie wrażenie, że gdyby teraz Adam Nawałka wprowadzał w obecnej drużynie, może nie tak utalentowanej, tą taktykę, którą wtedy próbował z Nigerią, nie potrzebowałby czasu na naukę, tylko na wybranie odpowiednich wykonawców. Mam wrażenie, że wtedy się wszyscy tego uczyli.
2: No to mamy następnego selekcjonera, który delikatnie swoje czasy wyprzedził. Tak jak kiedyś Jacek Gmoch.
0: No to prawda, ale do tematu Adama Nawałki w charakterze selekcjonera to jeszcze wrócimy przy następnym mundialu, bo podobno niewiele brakowało, ale wracamy do meczu z Senegalem. Jedna z najbardziej absurdalnych, straconych bramek przez polską reprezentację. To jest ten gol, nie mówię o samobójczym trafieniu Thiago Cionka, tylko ten gol Nianga.
4: Mamy zmianę w reprezentacji Senegalu. Zejdzie z boiska Mamé Diouf, czyli napastnik, w jego miejsce pomocnik Cheikh Ndoye, który na co dzień gra w Birmingham, czyli także na Wyspach. Jeszcze też przez chwilę Senegalczycy bez Nianga, który opuszcza murawę i tam będzie mu udzielana pomoc. Zatem chwila gry w dziesiątkę reprezentacji Senegalu, ale jakże wolno. Teraz opuszcza murawę kompletnie się nie spiesząc Diouf takim dostojnym spacerkiem, jakby spacerował sobie po senegalskich pałacach.
3: Też byś nie spieszył się, jakbyś prowadził pierwszy mecz Mistrzostw Świata. 1-0. Grosicki do Lewandowskiego. Piętą. Podanie nieudane. Pas dane głową. Piłka wysoko. Piłka w tej chwili u Krychowiaka. Krychowiak do tyłu. I ten Nian, który biegł na boisko, biegnie i będzie druga bramka dla Senegalu. Jest drugi gol dla Senegalu. Co oni zrobili? Jak to było możliwe? Ten mecz jest już przegrany.
4: I teraz taki taniec radości Senegalczyków w narożniku boiska. Oni mają prawo się cieszyć, a my jesteśmy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
0: Była to rozpacz, bo my wszyscy widzieliśmy, że reprezentant Senegalu biega na boisko. Grzegorz Krychowiak go po prostu nie widział i później w tych rozmowach, że trzeba było sygnalizacji, w ten sposób tłumaczyli się nasi zawodnicy, ale stało się. Znów przegraliśmy pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata. Ty mówiłeś o swojej reakcji.

0: No, moja reakcja była koszmarna. Ja powtarzałem ciągle dwa słowa tylko: oszukali nas, oszukali nas.
1: Oszukali nas. Ja,
2: czyli załamany na krawężniku.
1: Dawno nie widziałem i chyba nigdy nie widziałem tak załamanego Andrzeja jak wtedy w Moskwie, bo wspominana superkompensacja Adam Nawałka, który obiecał, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik i nagle przegrywamy mecz otwarcia. No i dotarło do nas już chyba od razu i to bardzo szybko. Właśnie. Po meczu z Senegalem, że to jest koniec.
2: Tak, ale moim zdaniem dotarło tak szybko po raz pierwszy. Mimo, że rywal, którym była Kolumbia, być może był mniej groźny od Niemców w 2006, a wtedy wierzyliśmy. Doświadczeni w wierze doszliśmy do wniosku, że jest po mundialu. A miałem też wrażenie, będąc dość blisko tamtej reprezentacji ciągle, że piłkarze też mieli tego świadomość.
0: Ja byłem w Soczi, czyli byłem na treningach reprezentacji, tych, które można było obejrzeć. Widziałem tę drużynę z bliska, rozmawiałem z zawodnikami. Widziałem też, w jakich warunkach oni mieszkali. No więc Soczi, kurort rzeczywiście, ale tam się nie dało żyć. Tam był potworny upał. Piłkarze, co można sprawdzić, jeszcze oglądając media społecznościowe, wygrzewali się nad basenem, prężyli muskuły. Tam były żony, dziewczyny. Tam była taka atmosfera jednej wielkiej zabawy. Tak jakby oni też byli przekonani o tym, że teraz to tylko się pokażą, ale po tych mistrzostwach to popodpisują wszystkie możliwe kontrakty świata.
1: No i te helikoptery latające nad Arłamowem, piłkarze przelatujący w blasku fleszy, kamer, w pięknych strojach, futra Krychowiaka. No pewnie futra w Arłamowie nie nosił.
2: Ja myślę, że to był taki szczyt tego hajpu, jak teraz się mówi, tak? Tego reprezentacji żyjącej w wyobraźni gospodyń domowych. Nie tylko kibiców piłkarskich. To Euro 2016 pozwoliło nam wierzyć w to, że dochodzimy do tej czołówki. Tam też został ten czas chyba troszkę, nie chcę powiedzieć zmarnowany, ale nie brano na poważnie tych dzwonków alarmowych, które z różnych stron przychodziły. A Adam Nawałka, który zawsze był tym człowiekiem, który trzymał nogi na ziemi i przestrzegał piłkarzy przed tym, żeby za bardzo w siebie nie uwierzyli, tam chyba też trochę stracił czujność.
0: Powiedziałeś o tym, że nie mieliśmy już nadziei przed meczem z Kolumbią i wszystko się potwierdziło. Tam już nie było żadnej możliwości, nawet chwycenia się tej Kolumbii. To była porażka zdecydowana 0-3 i wtedy zacząłem przypominać sobie te słowa Roberta Lewandowskiego jeszcze w Arłamowie, że jednak Kolumbia jest lepszym zespołem od nas. No oni to udowodnili na boisku.
3: Szybka kolumbijska akcja, nie ma spalonego strzału. Gol na 2-0 dla reprezentacji Kolumbii. Trybuny szaleją, a Radamel Falcao zdobywa gola, który chyba przesądza o losach dzisiejszego spotkania.
4: Sam na sam ze szczęśliwym Cuadrado, gole 3-0. Żegnajcie nadzieję, żegnaj Rosjo, koniec.
2: Pamiętam, sam Kazań robił olbrzymie wrażenie. Wiecie, że to jest miasto, które, żeby być bliżej Moskwy, czasowo nie ma przestawionej odpowiednio względem słońca strefy czasowej. W związku z tym tam słońce wschodziło o 2:30. A ponieważ ja przyleciałem do Kazania jakoś o 1:00, to bardzo wcześnie mi się zaczął dzień i od początku coś mi tam nie pasowało, ten spacer w środku nocy za dnia de facto odbyty. Tam jest jedna linia metra. Kazań jako stolica Tatarstanu bardzo inwestował w sport wówczas. Przecież Rubin grał swego czasu w Lidze Mistrzów, ale to była pełna egzotyka, jeśli chodzi o mundiale.
0: To było miasto, tak jak ja wspominam, takie czyste, uporządkowane, oczywiście ze względu na mistrzostwa, na obecność gości z zagranicy, również przygotowywało się do tego, ale na mnie Kazań akurat pod tym względem to zrobił dobre wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o wspomnienia z Kazania, no po 0-3 to trudno mieć dobre.
1: To, co kochamy najbardziej, czyli mecze o honor, w których zazwyczaj radziliśmy sobie doskonale, bo przecież w Korei to było zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi, w Niemczech to była wygrana z Kostaryką, więc spodziewaliśmy się, że z tą Japonią też pójdzie nam bardzo dobrze. Tymczasem ja z tego meczu pamiętam przede wszystkim upał niebywały w Wołgogradzie.

0: Mamy z Andrzejem taką historię, że wyszedłem zrobić jakieś zakupy, wróciłem po 5 minutach, nie byłem w stanie przejść więcej niż 500 metrów. Ten mecz też nie był wieczorem, on był w takiej porze popołudniowej, więc tam dalej było niesamowicie gorąco. No i obu drużynom za bardzo grać się nie chciało, więc poznaliśmy nowe pojęcie po superkompensacji, także niski pressing.
1: Jeśli pytacie mnie o wspomnienia z tego meczu, to pamiętam bezradność Kamila Grosickiego, który robił wszystko, żeby Jakub Błaszczykowski wszedł na boisko i zaliczył setny występ. Kiedy Japończycy podawali do siebie piłkę w ostatnich minutach i ten biedny Kuba stał przy tej linii, niektórzy złośliwi twierdzą, że on nadal tam stoi. I było dużo śmiechu z Kamila Grosickiego, że on się wtedy przewrócił i udawał kontuzję. A dla mnie ten facet jako jedyny z tej drużyny miał jakikolwiek pomysł na to, żeby coś zrobić. Pamiętam dramatyczny wpis w mediach społecznościowych Dawida Błaszczykowskiego. Co ci ten chłop zrobił, że tak go upokarzasz do nawałki odnośnie Kuby? Straszny to był mecz.
2: Wyniki tak się ułożyły, że Japończykom
1: pasowała
2: remis wystarczał.
1: Pod koniec już wiedzieli, że porażka 1-0 jest dla nich wystarczająca, żeby pójść dalej. Jan Bednarek strzelił tego jedynego gola.
0: Po dośrodkowaniu Rafała Kurzawy.
3: Jest gol! Jest gol! Jest gol! Jan Bednarek, nie Lewandowski, nie Grosicki, zawodnicy reprezentacji Polski, tylko Jan Bednarek. Gol dla Polski. Ludzie, jak to kapitalnie powiedzieć.
1: Co z samego miasta, poza tym upałem.
2: Pomnik to,
1: tak,
2: nad rzeką?
1: No, ten ani kroku wstecz, cały kurhan z największym pomnikiem kobiecym na świecie. Przecież to jest jedna wielka mogiła licząca kilkaset tysięcy szczątków ludzkich. Ten upał i ci biedni żołnierze mający tam wartę, z których podkapał na ziemię. Ale ja pamiętam jeszcze taki, wiecie, no to była Rosja. Ja chciałem jak najwięcej z tej Rosji wziąć dla siebie takich rzeczy poza piłkarskich, poza mundialowych. I ja pojechałem do Wołgogradu pociągiem nocnym nocnym, 24-godzinnym z Rostowa nad Donem. I wziąłem tą plackartę taką średnią, to znaczy nie spałem w tym wagonie, gdzie jest 100 łóżek i ani jednego przepierzenia, tylko gdzie były 4 łóżka. I to była fantastyczna podróż. Próbowano mnie ożenić. Matka chciała mi córkę wcisnąć, że a pan żonaty? No żonaty. O Jezu, bo tutaj u nas taka piękna, a nie ma męża. Częstowano mnie wódką, częstowano mnie papieros, to nie wódka, to bimber był. Nie było możliwości, żebym nie zjadł pomidora krojonego. To nie byli tylko Rosjanie, to po prostu ludzie, którzy podróżowali tym pociągiem, ale 24 godziny jadący pociąg sprawił, że ten Wołgograd tonący w upale był jakimś takim, jakąś taką oazą, która się wyłoniła. I pamiętam, że ja sam sobie hotel wynajmowałem, mieszkanie, i ono było jeszcze niedostępne. I ten pan tak bardzo mnie przepraszał, a widział, że jestem zmęczony po podróży, że zabrał mnie do jakiegoś drugiego mieszkania i powiedział, że zostawił mnie tutaj na 8 godzin, tylko nie daje mi kluczy, żebym nie wychodził, a później mnie przewiezie do tego drugiego. Jakieś takie surrealistyczne wydarzenia, o których w przypadku Mundialu 2018 wydaje mi się, że my musimy powiedzieć. My się wszyscy daliśmy tam nabrać całkiem potężnie. Bo jeśli teraz znamy takie zjawisko, już im potrafimy je nazwać jak sport washing, to sport washing w Moskwie i w Rosji był w swoim apogeum. Ja napisałem taki tekst, on dostał nawet jakieś tam wyróżnienie. Rosja oswojona. To był doskonały spektakl Władimira Putina. To był kraj, w którym wszystkich chuliganów na czas mundialu wywieziono wywieziono wystarczająco daleko, żeby na piechotę nie mogli dotrzeć. To był kraj, w który chciał pokazać się jako kraj otwarty na nowe kultury, jako kraj przyjazny.
2: Mało ludzie po angielsku chcieli rozmawiać, znając raptem 5-8 słów.
1: A R&B rozkwitło na czas tylko tego miesiąca.

0: Ludzie się wyprowadzali do tych biedniejszych rodzin, będących w posiadaniu rodzin mieszkań, żeby te ładniejsze poprzekazywać gościom. Mówiono, że może politycy się nie dogadują, ale my przecież zwyczajni ludzie nadajemy na tych samych falach.
1: Ja słyszałem ciągle słowa my Słowianie.
0: Pamiętam ten bar w Moskwie, gdzie jeszcze z Robertem Skrzyńskim siedzieliśmy, kiedy dosiedli się do nas miejscowi. My się daliśmy troszkę zaczarować. Jadąc do was przeczytałem sobie ten tekst. On ma 8 lat. Nie jest, kurczę, bałem się czytać. Bałem się czytać, pomyślałem, o może już usunęli w wirtualnej Polsce z archiwum, nie usunęli. Nie, nie dałem się tak bardzo nabrać, bo napisałem, że mistrzostwa może były, że były na pokaz, były bardzo skuteczne, ale często jakby zauważałem, to bardzo często były opisywane nasze wspólne doświadczenia. Te wioski potiomkinowskie, które dla nas budowano, które dla nas otwierano, tak jak Soczi, igrzyska w Soczi były wstępem do zajęcia Krymu przez Zielone Ludziki i do zajęcia Doniecka, Ługańska, tak odnoszę wrażenie, że Mundial był przygrywką pod luty 2022 i pod to przekonanie i wiarę w to, że przecież oni tego nie zrobią, bo należą do tej samej cywilizacji, do tej samej kultury, do tej samej, to co mówisz, my Słowianie. Wśród ludzi, nawet kibiców reprezentacji Polski, którzy tam byli na tym mundialu, troszkę się to w głowie nie mieściło, że Rosja może dopuścić się czegoś takiego.
1: Czyli Putin nas wszystkich w jakiś sposób również oszukał i mnie to się wiąże z tym finałowym meczem. Francja gra z Chorwacją w finale, jest potworny deszcz, jest oberwanie chmury, przy którym basen narodowy i nieodbyty mecz z Anglikami był absolutnie niczym. Ja widziałem fotoreporterów po tym spotkaniu, którzy całkowicie goli próbowali wyciskać te ubrania, ratowali aparaty, zastanawiali się, czy będą mieli choć jedno zdjęcie. Jedyną osobą całkowicie suchą wtedy był właśnie Putin, bo on miał ochronę wchodząc na murawę po zakończeniu meczu, tylko on był chroniony parasolem. Cała reszta tam stała jako petenci. To było takie zastanowienie się, czy rzeczywiście oni są z tej samej
0: tam kobiety nawet stały w tej samej linii. To też podkreślano właśnie, że prezydent zadbał o ochronę tylko dla siebie.
2: Wrócimy jeszcze na chwilę tylko do fazy pucharowej, bo kiedy reprezentacja Polski zakończyła swój udział, mogliśmy skupić się na innych reprezentacjach. Co wam zapadło w pamięć? Bo ja na przykład przypominam sobie mecz 1/8 finału Francja-Argentyna 4-3. I niesamowity strzał Pawarda. Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych goli, jaki w życiu widziałem.
0: To chyba mecz mundialu, prawda?
2: Mecz mundialu.
1: Ale ja przypominam sobie spotkanie Argentyńczyków, ale z Nigeryjczykami. Przecież Argentyna tam walczyła o pozostanie w mundialu. Gdyby oni nie wygrali tego spotkania, to te wcześniejsze wynik tam Messi karnego przecież nie strzelił.
2: Tak, na samym początku z Islandią, mecz... później przegrali wysoko z Chorwacją i byli naprawdę w bardzo trudnej sytuacji.
0: A dla mnie ten mundial jest opowieścią o Chorwatach, którzy dotarli do finału i miałem wrażenie, że pokazują, czym jest sport zespołowy i czym się różni reprezentacja od klubu. Zapomniałem nazwisko selekcjonera Dalić.
1: Zlatko Dalić, człowiek, który został selekcjonerem, kiedy oni praktycznie już mieli przegrane eliminacje i on przyjechał na lotnisko. Trwało dwa dni. Rozmowa od przyjazdu. Przyjechał z Bliskiego Wschodu. Na lotnisku spotykał się z piłkarzami. Robili szybki kurs poznania. Po czym wygrali te eliminacje i tak fenomenalnie.
0: Ale umierali na tym boisku z powodu skurczy, kontuzji lżejszych. I ja pamiętam swoje pytanie po półfinale do Dalicia. Czy to na pewno było wszystko dobrze przemyślane, że oni byli na tym boisku, bo jeszcze przecież czeka ich finał. I on tak na mnie popatrzył i mówi, ale ja nie mogłem ich zdjąć. Oni chcieli grać ten mecz do końca. Ja nie mogłem im tego zrobić. Ja nie mogłem ich zdjąć. Po tej przykrości, jaką dostaliśmy ze strony naszej reprezentacji, dla mnie to był taki, kurczę, wzorzec. Takim zazdrościłem tego, że trener ze łzami w oczach mówi, że nie mógł zdjąć kontuzjowanego zawodnika z boiska, bo on by mu nigdy tego nie wybaczył i że pokazywał mu, że on chce zostać, że on chce grać dalej, że on chce walczyć. I ci Chorwaccy w

0: fanatyczni kibice uboj za naród swój. To nic, że oni przegrali w finale. To jest przecież jeden z najmniejszych narodów Europy, a regularnie odnoszą wielkie sukcesy.
1: Belgowie także nie są licznym narodem, a wygrali w meczu o trzecie miejsce z Anglikami.
2: I nie powinni byli znaleźć się na tym etapie, bo gdyby reprezentacja Polski wyszła z drugiego miejsca w grupie H, trafiłaby na Belgię właśnie, bo Belgia męczyła się z Japonią w 1/8. Więc my wtedy byśmy ograli Belgów, następnie byśmy
0: można być, że zrobiliśmy Belgii medal na...
2: To my powinniśmy być tą Belgią właśnie.
0: A dlaczego Portugalia wygrała Euro 2016, że wrócę do swojej kwestii wcześniejszej? No przecież tylko dlatego, że Błaszczykowski nie strzelił rzutu karnego, bo wiadomo, że gdyby wtedy strzelił, Polska by została mistrzem Europy. W ogóle program Gdyby byłby fajny, nie?
2: To alternatywny tytuł właściwie naszego podcastu. Francja mistrzem świata, Chorwacja ze srebrem, Belgia z brązem, Harry Kane, czyli sobowtór naszego dzisiejszego gościa z dorobkiem 6 goli, królem strzelców.
0: Ja jeszcze wtedy pojechałem na mecz o trzecie miejsce, tą ich szybką koleją, bo taką też się chciałem przejechać i zobaczyłem to dzieło Gazpromu i to jest najdroższy stadion w Europie. Tam Wembley jest przepłacone, natomiast samo osuszanie też tego miejsca, na którym stanął, to był obraz potęgi Gazpromu, przypominam wówczas a propos sportwashingu, jednego z głównych sponsorów Ligi Mistrzów, sponsora Schalke, firmy, która oswoiła nas ze swoją nazwą tak bardzo, że również wydawała nam się należeć do naszych kumpli.
1: Miałeś poczucie tego po tych mistrzostwach, i tu mówię o reprezentacji Polski, że na te następne będzie się dostać niezwykle trudno.
0: Tak, bo ja się też bałem, jak długo czy Robert Lewandowski się nie zniechęci, bo to był jeszcze Bayern Monachium, to nawet bardzo był Bayern Monachium i zastanawiałem się, czy on ciągle bez Ligi Mistrzów, czy on, widząc to, co się dzieje z tą reprezentacją, znając prawdziwy powód nieobecności swojego kolegi ze środka obrony, za którym, delikatnie mówiąc, ze sobą nie przypadali.
1: Kolega to tak mocno powiedziane, znajomy z pracy.
0: Znajomy z pracy, tak. Czy on będzie chciał dalej grać, a ja, ceniąc wszystkich piłkarzy reprezentacji Polski, szanując na pewno, a ceniąc większość z nich, zdawałem sobie sprawę, że Robert Lewandowski to jest no, 70% mocy tej drużyny, więc nie wiedziałem, czy będzie awans, czy nie, ale że będzie ciężko, to byłem przekonany.
2: To był ostatni mundial, na którym zagrała reprezentacja Polski w tradycyjnym czasie, bo następny w Katarze 4 lata później odbywał się na przełomie listopada i grudnia.
3: Ostatnie wybicie w tym meczu! Jest! Jest! Mamy to! Mamy 9. Mistrzostwa Świata!
4: Salam alejkum! Będą nam mówić w listopadzie Katarczycy!
3: A my im odpowiemy alejkum salam!
2: Przed nami Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale ich akurat z punktu widzenia polskiej reprezentacji nigdy wspominać nie będziemy. Michał Kołodziejczyk był naszym gościem. Bardzo
0: dziękujemy.
2: I dziękujemy już za uwagę.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
5: Sekrety Mondiale. Radio Podcast. Powtórka programu. Komentarz.
6: Jest z nami profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
7: Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
6: Czy myśli pan, że to napięcie między Warszawą a Kijowem, to napięcie między Polską a Ukrainą, które obserwujemy od kilku już dni, będzie eskalowało, czy uda się jakoś te kwestie jeszcze rozmasować?
7: Rozmasować się tego nie uda, dlatego że kluczem do eskalacji są, nazwijmy to, jastrzębie po obu stronach. Mamy wyraźnie w Polsce po naszej prawej stronie sytuację takiego wzmożenia antyukraińskiego w wielu miejscach, niepotrzebną zupełnie. Ona służy owszem takim chwilowym interesom pod tytułem najbardziej twardy elektorat, walka pomiędzy poszczególnymi grupami, no ale jest wykorzystywana bardzo skutecznie w wojnie informacyjnej. No i mamy dokładnie taki sam

0: tam problem po stronie ukraińskiej, gdzie tworzą się określone grupy interesów, które nie są bynajmniej zainteresowane tym, żeby to Polska była takim głównym graczem. Ukraina zresztą gra bardzo mocno, patrząc na Niemcy, na Francję. Ukraina czuje się wielkim i znaczącym państwem Europy i chce się układać z największymi, zakładając, że powiedzmy mniejsze państwa, jeżeli będą te państwa za Ukrainą, będą musiały się dostosować. I być może, że taki jest też pomysł niektórych polityków ukraińskich, którzy na tym standardowym takim koncepcie, że Polska no, zawsze była jakaś taka niechętna nam i tak dalej, chcą zbić pewien kapitał, przy okazji tłumacząc wiele swoich niepowodzeń, na przykład tym, że w taki czy inny sposób reagujemy, nie wiem, na przykład migi, które żeśmy nie przesłali bez jakiejkolwiek sensownej umowy, bo chcieliśmy, żeby Ukraina wywiązała się ze swoich umów, nie wywiązała się, no ale gra jest taka, że my musimy, a Ukraina po prostu powinna to wszystko mieć, bo walczy. Jest to wygodne, owszem, ale bardzo niebezpieczne, dlatego że już wiele rzeczy, które można było osiągnąć, Ukraińcy na swój sposób stracili właśnie tą taką bardzo ostrą grą wobec państw i społeczeństw w gestii tej pomocy, która jest obowiązkowa.
1: Czyli może się okazać, że przy nieumiejętnie prowadzonej polityce wschodniej, polityce zagranicznej, skierowanej do Ukrainy, Polska może stać się chłopcem do bicia. Pan wspomniał o relacjach Ukrainy z innymi dużymi państwami Unii Europejskiej. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że na przykład Niemcy po tym, jak cały czas jednak w pierwszych latach wojny liczyli na to, że jakoś uda się powrócić do kontaktów politycznych, gospodarczych z Rosją. Teraz chyba wreszcie przyjęli do wiadomości, że to jest perspektywa dość odległa, ale odkryli, że przecież Ukraina to jest też ogromny kraj, to może być ogromny rynek zbytu, tam też trzeba będzie bardzo dużo pieniędzy zainwestować, sporo będzie tam do odbudowywania i wydaje się, że dochodzi teraz do pewnego zbliżenia między Niemcami a Ukrainą, stąd też może wynikać ta większa asertywność Ukraińców wobec polityków w Warszawie?
0: To na pewno. To znaczy przede wszystkim Ukraina gra na te wielkie kraje. Na Francję, na Niemcy, na Wielką Brytanię. Tak naprawdę nawet nie Stany. Stany nie są już głównym elementem, głównym takim, główną taką potrzebą z Ukrainy. Ukraina widząc tą zmianę i widząc to, że Europa przejęła na siebie właściwie wszystkie obowiązki dotyczące pomocy Ukrainie, bo ze Stanów niemal nic nie mamy, Ukraina jest ustabilizowana. I teraz może rozgrywać te państwa w ramach Unii czy w ramach NATO, właśnie poprzez to, że no, możemy odbudowywać, mogą być biznesy. Tylko że ja ciągle sobie tak przypominam, jak mówiliśmy o interesach, jak to mieliśmy odbudowywać Irak i tak dalej, jak to się skończyło i tam chyba nikt nigdy nic nie odbudował. W przypadku Ukrainy też mówienie o odbudowie Ukrainy jest bardzo względne, bo co to znaczy odbudowa? Jeżeli tak naprawdę trzeba przede wszystkim będzie to wszystko rozminować, a to jest rzecz, która jest bez precedensu. Ja nie wiem, czy jakikolwiek kraj dzisiaj, czy jakikolwiek zespół nawet krajów jest technicznie zdolny do tego, by Ukrainie pomóc przy rozminowywaniu, przy usuwaniu skutków tej wojny. Skutków chemicznych, skutków biologicznych, skutków właśnie wojskowych. Bez tego nie da się nic zrobić. A druga bardzo ważna rzecz, żeby odbudowywać Ukrainę, to trzeba wiedzieć, komu ją będzie się odbudowywać. A nie wiem, ilu Ukraińców zechce wrócić po tak długim czasie z powrotem do kraju, jeśli nie będzie miała pewności co do swojej przyszłości, pracy, możliwości działania. Jednak to jest długi czas dla osób, które wyjechały ze względu na dzieci, na rodzinę. To jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, iż w takiej sytuacji te odbudowywanie Ukrainy, czy te powroty, one w wielu przypadkach nie będą nigdy na miejsca, z których ci ludzie uciekli. Więc znowu te

0: uda się przesunąć, czy uda się zrobić taką wielką inżynierię społeczną i czy ukraińska polityka, jeżeli to się wszystko uspokoi, będzie do tego zdolna. Co będziemy widzieć, czy dalej będą wojny oligarchów, czy dalej będą wojny o wielkie wpływy, o rozkradanie pomocy i tak dalej, bo to jest coś, z czym sobie nadal Ukraina kompletnie nie radzi.
1: Przypominam sobie pojedyncze komentarze z pierwszych miesięcy po rosyjskiej otwartej napaści na Ukrainę i z tych komentarzy wynikało, że Polacy z całą swoją emocjonalnością, momentami przecież bardzo piękną, rzucają się do pomocy, wspierają na 130% walczących Ukraińców, ale może być tak, że za kilkanaście miesięcy czy kilka lat z tamtej perspektywy, kiedy zaczną się jakieś rozmowy o biznesach, to Polacy zostaną odstawieni na boczny tor. Czy to się aby nie dzieje?
0: Dzieje się. Działo się to już dużo wcześniej. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że my mamy taką dosyć specyficzną tradycję, że ci, którzy, mówiąc kolokwialnie, biją Ruska, mają nasze specjalne miejsce w serduszku. Dokładnie. Przecież pamiętajmy, jaką mieliśmy politykę, jakie mieliśmy wzmożenie, kiedy trwała wojna czeczeńska. Ile żeśmy transportu wysyłali, żeśmy pomagali dla Czeczenii. Czeczeńcy uciekający po upadku i Czekirii święcie wierzyli, że Polska jest ich największym przyjacielem i że tutaj powinno się przyjechać, bo przyjmą nas z otwartymi ramionami. To jest już jeden taki historyczny przykład. Ukraina analogicznie. No, myśmy zrobili wszystko, dlatego że wiadomo było, iż trzeba pomóc tym ludziom, którzy mają problemy. I to była rzecz, która kompletnie zaskoczyła planistów Federacji Rosyjskiej. Obstawiam, że w tych koncepcjach prowadzenia wojny, tej, nazwijmy to, błyskawicznej i tego wszystkiego, co robili Rosjanie, jednym z kluczowych elementów było to, że masy uciekinierów, uchodźców cywilnych ukraińskich zablokują naszą granicę. Tam zacznie się jakieś dantejskie sceny się zaczną, zaczną się problemy, podbiją jeszcze bardziej ten antyukraiński element w Polsce i się uda. To kompletnie zawiodło, ale Rosjanie skończyli tą lekcję bardzo szybko i zaczęli odrabiać pracę domową, a tą pracą domową było skuteczne wieloletnie operacje propagandowe na naszym kierunku i one nas wyłączyły, przestawiły na zupełnie inne tory, Ukrainę też. I dzisiaj po prostu mamy realia, a nie to wzmożenie, bo realia polityki polsko-ukraińskiej to zawsze będą różnego rodzaju problemy, konflikty, oczekiwania jednej, drugiej strony, zwłaszcza w tych najbardziej kluczowych obszarach, jakimi jest, powiedzmy, produkcja rolna.
1: Zamykając ten wątek, powiedzmy jeszcze, z czego wynika, nie chcę powiedzieć, nieudolność polskiej polityki, bo to byłoby być może zbyt mocno, ale jakaś...
0: My jej nie mamy. Mamy tej polityki.
1: Jakaś nieumiejętność...
0: Nie mamy nic, nie u nas polityka wschodnia.
1: Czyli rozumiem, że musimy właściwie dopiero odpowiedzieć sobie na pytanie, czego my właściwie od Ukrainy oczekujemy i jak chcielibyśmy kształtować nasze relacje i co Polska mogłaby w tych relacjach ugrać.
0: Znaczy, to nie ma znaczenia, co my teraz określimy, dlatego że przyjdzie następna władza i to wszystko wyrzuci do kosza. Według swojej wizji tego, czym będzie Ukraina. Polityka to są działania na lata. Polityka zagraniczna ma skupiać się na bezpieczeństwie danego kraju, a to też oznacza, że trzeba na lata do przodu konstruować określone działania, budowanie wpływów, przekazów, kształtowanie opinii innego kraju. Tego u nas nie ma, bo u nas z jednej strony my nie traktujemy poważnie, to znaczy Ukraina, Białoruś, no to są te, powiedzmy, no jak kiedyś Rosjanie mówili, że kuraka nie ptica, Polska nie zagranica, no to dla nas to nadal jest taki obszar, no, który jest częściowo taki historycznie nasz, no jak to zwał. Więc my nie mamy polityki, bo ta polityka oznaczałaby gwałtowne przetworzenie naszej historii, wspólnej historii, nie tylko po tamtej stronie, ale i potem. Na przykład ustanowienie jako fakt czegoś, co dla Ukrainy i dla Białorusi jest oczywiste.

0: oczywiste, a mianowicie tego, że pokój ryski to był układ pomiędzy II Rzeczpospolitą a Rosją, który unicestwił założenia jakichkolwiek form niepodległego państwa ukraińskiego czy białoruskiego.
1: No tak.
0: Ale tego nie zrobimy.
1: No tak. To zakończmy ten wątek wyrażeniem nadziei, że być może zostaną wyciągnięte jakieś wnioski, na przykład taki, że może sensownie byłoby nie przyznawać najwyższych państwowych odznaczeń czynnym politykom, bo nigdy nie wiadomo, w którym punkcie swojej kariery znajdą się za pół roku, za rok czy za trzy lata. Na emeryturze politycznej
0: najbardziej. Ja bym postulował przede wszystkim zrobienie przeglądu tego, komu żeśmy to przyznali, bo tak jak złośliwie zauważył tutaj prezydent Zełenski, tak, no
1: Mussolini,
0: posiadanie tego przez Schrödera czy przez Parejnego, tak. No jest tak. Już wystarczającym powodem, że skoro już kapituła się zbierze, to niech się w końcu raz sobie zbierze i zrobić przegląd tego wszystkiego, co żeśmy przyznali.
1: Przyjrzyjmy się jeszcze innemu konfliktowi. Planowane na piątek w Birkenstock rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego nie odbyły się. Jak wskazała agencja Reutera, zostały odwołane po tym, jak J.D. Vance wycofał się z wizyty, a jako powód podano kwestie logistyczne. Jak to rozumieć? Co się za tym kryje?
0: Za tym się kryje po prostu realna polityka Izraela, Iranu i Stanów Zjednoczonych, która delikatnie mówiąc nie jest kompatybilna. Jednym słowem, jeżeli popatrzymy na permanentne działania Izraela i na to, że Izrael właściwie odrzucił w całości te wszystkie porozumienia i uznał, że nie jest stroną i będzie robił co chce, no to Iran, który wprowadził kwestię między innymi bezpieczeństwa Libanu do tych porozumień, skutecznie teraz rozgrywa Stany Zjednoczone, no bo skoro Stany Zjednoczone podpisały to memorandum, no to są trochę taki, na takim musiku. No teraz Iran może powiedzieć, jeżeli mamy rozmawiać, to naciśnijcie na Izrael, by rzeczywiście ten konflikt na terenie Libanu się zakończył. Tutaj Trump trochę znalazł się w tym samym potrzasku, w którym w pewnym momencie chciał go wpakować Putin pod tytułem: chcesz porozumienia pokojowego na Ukrainie, to przyciśnij Ukrainę, żeby się poddała. Więc tak się nie da. I stąd będziemy mieli jeszcze masę tego typu działań, że umawiamy się, zrywamy, nie dochodzi, coś tam mówimy. No Bliski Wschód ma swoją specyficzną tradycję rozmów i dyplomacji. Ten, kto był na jakimkolwiek arabskim suku i wie, jak się rozmawia ze sprzedawcami, to wie, jaka jest ta tradycja.
1: Czy mimo wszystko to memorandum amerykańsko-irańskie to jest jakiś krok w dobrą stronę? To jest jakiś mini sukces?
0: Znaczy dla Iranu to jest duży sukces, dla Ameryki to jest żaden sukces, dla Izraela to jest wielki problem, dla państw arabskich w Zatoce to też jest wielki problem, dlatego że państwa arabskie, bo to jest najciekawsze, że my patrzymy tutaj na ten pryzmat tych trzech państw, zniknęły nam państwa Zatoki, a tak naprawdę co widzą państwa Zatoki? Iran na swój sposób wymusił wiele ustępstw ze strony Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, wycofując się, gotowe są oddać Iranowi środki finansowe, wzmocnić de facto reżim, a więc wszelkie działania państw Zatoki, które szły na kierunku osłabiania Iranu, spaliły na panewce. Nie ma bezpieczeństwa, bo Amerykanie nie są go w stanie zapewnić. Iran gra coraz bardziej ostro, może zamykać Zatokę i wpływać na bezpieczeństwo i biznes tych krajów. Ergo państwa Zatoki muszą zacząć zastanawiać się, w jaki sposób ułożyć się z Iranem, nie przejmując się Stanami Zjednoczonymi. A to jest bardzo niebezpieczna gra, zarówno ze względu na państwa te arabskie, Iran, jak i Stany Zjednoczone. Jednoznacznie oparły się o Stany Zjednoczone. Katar już nie do końca. Wystąpienie z OPEC Emiratów też było takim sygnałem. Jeżeli otworzymy irańską ropę na świat, no to to będzie cios także dla tego słabnącego OPEC, a to rozwala dotychczasowe relacje i bezpieczeństwo na obszarze tutaj państw Zatoki, no bo wiadomo było, że OPEC było też takim narzędziem uprawiania polityki przez Arabię Saudyjską.
1: Ma pan wrażenie, że te kilkumiesięczne ataki i Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, między innymi, w żaden sposób nie osłabiły reżimu i nie cofnęły militarnie Iranu?
0: Osłabiły w pierwszym momencie. Rzeczywiście

0: osłabiły, doprowadziły do sytuacji, kiedy zaczęły się konflikty pomiędzy strażnikami rewolucji a ajatollahami, kiedy rzeczywiście można było w jakiś sensowny sposób nacisnąć na Iran, ale naciśnięcie na Iran musiałoby mieć rozsądne struktury. A tak naprawdę Izrael chciał kompletnego unicestwienia wszystkiego, co się da w Iranie i walki do końca rękami Stanów Zjednoczonych. A Trump tak naprawdę nie miał zielonego pojęcia, co on ma zrobić po tygodniu, no bo po tygodniu się znudził tą wojną, prawda? Jego pomysły pod tytułem, że może by mnie wybrali na Rabchara i tak dalej, no były absurdalne i nikt poważnie nie traktował w tym momencie tego wszystkiego, co on robił. A więc Irańczycy kiedy się otrząsnęli i kiedy zobaczyli, że jedyne, co im grozi, to samoloty, a jednocześnie sami mogą odpowiadać skutecznie atakami na państwa Zatoki Perskiej, no to wiadomo było, że ta wojna była wtedy przegrana przez Amerykanów całkowicie, bo nie da się tego wygrać samolotami, choćby dlatego, że pewnie by się skończyło już cała amunicja Amerykanom, jaka tylko by była i nie wiem, czy jeszcze by złamali Irańczyków.
1: Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Już jutro w nowym programie tylko dobre informacje. Mieszkańcy Zgierza koło Łodzi mogą korzystać z nowatorskiego rozwiązania komunikacyjnego, systemu transportu na życzenie. Warszawiacy ruszyli na ratunek kaczej rodzinie. Najnowsze badania klimatyczne pokazują, że najczarniejszy scenariusz globalnego ocieplenia został oficjalnie usunięty z prognoz naukowców. Tylko dobre informacje już dziś o 12.06. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
4: Wymyślili futbol, stworzyli jego tradycje, zbudowali stadiony, legendy i marzenia całych pokoleń, ale już 60 lat czekają na tytuł Mistrza Świata.
5: Opowieść o piłkarskiej reprezentacji Anglii to opowieść o dumie, presji i wiecznym is coming home.
4: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy o historii Free Lions, kibicach, Wembley, futbolowej kulturze i narodowej obsesji zwycięstwa albo porażki.
5: Naszym gościem będzie komentator Przemysław Pełka.
4: Zapraszamy już dziś o 25.
5: Filip Jastrzębski
4: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Jaka jest różnica między obywatelem a konsumentem? Obywatele są sobie równi, przynajmniej w teorii, a konsumenci dzielą się na lepszych i gorszych. Jeśli więc system wtłacza nas przede wszystkim w rolę klientów, a nie obywateli, skutki mogą być fatalne. O ułudzie turbokapitalistycznej samowystarczalności w audycji Zbliżenie porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą. Zapraszam już dziś po 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kuczma, Juszczenko, Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy rezygnują z polskich orderów. Osuwiska i zablokowane drogi. Za moment u nas relacja z Dolnego Śląska po gwałtownych burzach. Będzie też wizyta w Bielsku-Białej, bo właśnie tam ruszyła wakacyjna trasa Lata z Radiem. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Rośnie napięcie na linii Warszawa-Kijów. Byli prezydenci Ukrainy rezygnują z orderów Orła Białego. To gest solidarności z aktualnym ukraińskim przywódcą po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.

0: Jego Wołodymyr Zełenski stracił najwyższe polskie odznaczenie. Reakcje w Kijowie śledzi Paweł Buszko.
1: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu ma związek z uhonorowaniem UPA i nazwaniem jej imieniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Tak zdecydowały władze w Kijowie. UPA to organizacja ukraińskich nacjonalistów, która odpowiada za bestialskie mordy Polaków na Wołyniu. Nie mają chwili wytchnienia. Kolejny dzień strażacy usuwają skutki gwałtownych burz. Tylko wczoraj do wieczora wyjeżdżali prawie 800 razy. Ponad połowa interwencji pochodziła z Dolnego Śląska.
2: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczaniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji.
0: Relacjonował rzecznik Państwowej Straży Wojciech Gralec. Powalone drzewa zablokowały wczoraj drogę między Kudową Zdrojem i Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Drzewa leżały też na wjeździe do Bystrzycy Kłodzkiej od strony Polanicy Zdroju. Z powodu osuwiska po obfitych opadach zamknięta została lokalna droga Bardo-Opolnica. Na dziś synoptycy zapowiadają kolejne groźne burze. Szczegóły w prognozie pogody tuż po informacjach. Teraz Grecja i początek sezonu pożarów. Pierwszy poważniejszy wybuchł na wyspie Eubea. Władze wysłały do walki z ogniem strażaków i samoloty gaśnicze. Nakazały też ewakuację dwóch miejscowości. W związku z mocnymi podmuchami wiatru pożar nie jest opanowany. Grecja leży w rejonie, gdzie bardzo często dochodzi do pożarów. Potęgują je zmiany klimatu. A w Chorwacji początek przygotowań do sezonu żeglarskiego na Adriatyku. Zatem po tych wodach może pływać jednocześnie nawet około 200 tysięcy jednostek. Więcej o tym Piotr Piętka.
3: Latem na Morzu Adriatyckim według danych chorwackich służb skupia się ogromna część ruchu morskiego. Władze podkreślają, że przy takiej liczbie jednostek nawet drobne błędy mogą prowadzić do poważnych wypadków. Największym zagrożeniem w czasie żeglugi pozostają brawura, nadmierna prędkość i nieprzestrzeganie zasad w pobliżu plaż oraz wysp. Kapitanaty prowadzić będą regularne kontrole na całym wybrzeżu, od Istrii po południową Dalmację. Sprawdzane są m.in. prędkość, wyposażenie łodzi, uprawnienia osób prowadzących jednostki oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Za najpoważniejsze wykroczenia grożą wysokie mandaty. Chorwackie służby apelują też do turystów wynajmujących łodzie i skutery, aby nie traktowali Adriatyku jak spokojnego akwenu bez zagrożeń. Piękna pogoda i spokojne morze często powodują fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem przy tysiącach jednostek na wodzie konieczne są rozwaga i wzajemny szacunek użytkowników. Kilka dni temu w zderzeniu kilku jednostek zginęły 4 osoby. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Koncerty, konkursy i mnóstwo dobrej zabawy. Wystartowała wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszym przystankiem była Bielsko-Biała. Do wspólnej zabawy zapraszała m.in. Maryla Rodowicz.
4: Dwie piosenki latynoskie, Undo Stres, Ricky Martin i Konga, Gloria Estefan. Zamiast siedzieć i się smucić, trzeba znaleźć takie sytuacje, kiedy możemy się pobawić. Trochę dla siebie, coś zrobić.
0: Na scenie wystąpiły też inne znane gwiazdy polskiej sceny. Publiczność miała swoich faworytów.
5: Który artysta?
6: Doda, kto inny?
5: Michał Szpak bardzo mi się podobał. I te właśnie, za nim co były, pióropusze?
7: No Doda. Mogłoby jeszcze troszeczkę potrwać.
8: Mało, mało, mało, mało!
0: Na więcej Lata z Radiem zapraszamy w kolejne letnie soboty. Za tydzień Radom, później m.in. Zakopane, Ełk, Chełm i Grudziądz.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

O takiej nocy synoptycy mówią tropikalna. Temperatura w wielu miejscach nie spadła poniżej 20 stopni. To zapowiedź kolejnego dnia z nieznośnym skwarem. Przeważnie będzie od 28 do 32 stopni, tylko nad morzem.

dużym około 20. Do tego sporo słońca, ale w prognozie są też burze. Tym razem najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum. Uważajmy i śledźmy pogodowe komunikaty.

0: większości jest średnie lub małe.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: I mamy 6 minut po godzinie 6. A propos prognozy pogody, klimatu, to dzisiaj mamy początek astronomicznego lata. On nadejdzie o 10.26 dokładnie. To dobre informacje, no i trudno się też dziwić a propos tych temperatur, które mamy na zewnątrz. Wysokie, zalecamy też dużo pić płynów, a do tego uważać na te upały, a mamy również ostrzeżenia chociażby przed burzami, więc warto na to zwrócić uwagę. Ale dzisiaj 21 dzień czerwca, to jest 172 dzień tego roku i słońce wschodzi dziś w znaku raka. Wzeszło o 4.14, zajdzie o 21.01 i ten dzień potrwa 16 godzin 47 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Alicja, Alojzy, Marta, Rajmund, Rudolf i Teodor i tym osobom składamy najlepsze życzenia. Witamy się z Państwem w składzie. Ewa Lipowicz, Ewelina Dobrzyńska, Dawid Twardziak, przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu, a teraz pora na kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Habemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 21 czerwca w roku 1226 urodził się książę sandomierski i krakowski Bolesław Wstydliwy.
12: Bolesław góruje w rzeszy współczesnych książąt powagą, zrównoważeniem, sprawiedliwością w rządach.
11: Zreorganizował również wydobycie soli w Wieliczce i Bochni, co zapewniło skarbowi książącemu pokaźne dochody. W roku 1945 w Moskwie zapadł wyrok w procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, który do historii przeszedł jako proces 16. Wśród sądzonych byli m.in. komendant sił zbrojnych w kraju generał Leopold Okulicki czy przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Pużak.
13: Już wtedy, kiedy pierwszy list do nas wysłano, już nas wszystkich mieli rozszyfrowanych. Gdybyśmy nie poszli, to by nas i tak wszystkich na pewno wyłapali.
11: Wspominał po latach jeden z oskarżonych, członek Krajowej Rady Ministrów Adam Bień. Dziś 78 lat kończy jeden z najbardziej znanych polskich pisarzy fantasy Andrzej Sapkowski. Jest autorem słynnej sagi o Wiedźminie, na podstawie której powstał m.in. film kinowy, kilka seriali telewizyjnych czy seria gier komputerowych.
14: W żaden sposób nie mogłbym oprzeć się na żadnym języku średniowiecznym, albo przekazów względem takiego języka praktycznie nie ma. W związku z tym wyjścia na dobry porządek nie miałem. Musiałem bardziej oprzeć się na języku wymyślonym, przykładowo którego używa Sienkiewicz Krzyżaka.
11: Książki Sapkowskiego zostały przetłumaczone na około 20 języków. W roku 1948 przedsiębiorstwo Columbia Records zaprezentowało pierwszą płytę długogrającą o 33 obrotach na minutę. Na każdej ze stron płyty o średnicy 30 cm mieściło się około 25 minut nagrania. 65 lat kończy dziś muzyk Manu Chao.

0: Od lat jest związane z międzynarodową lewicą, a czerwona pięcioramienna gwiazda na czarnym tle pojawia się na okładkach większości jego wydawnictw. Swoje 55. urodziny obchodzi dziś aktor Tomasz Karolak. Dużą popularność przyniosły mu role w serialach Kryminalni, 39,5 czy Rodzinka.pl.
1: Jestem tak szczęśliwym człowiekiem, że jestem aktorem, że wybrałem tę drogę. Jestem tak szczęśliwym człowiekiem, że daję jakiś uśmiech ludziom. A skąd to wiem? No to stąd wiem, że po prostu jak się zatrzymuję na stacji benzynowej zatankować samochód, czy idę do sklepu, cały czas spotykam się z komentarzami: panie Tomku, dzięki, że pan jest.
0: Karolak jest także dyrektorem artystycznym Teatru Imka w Warszawie. Pół wieku temu zmarł publicysta i tłumacz Juliusz Mieroszewski.
2: Dla pisarza, a w szczególności dla pisarza młodego i średniego pokolenia, niemożność powrotu jest życiową tragedią nie mającą sobie równi. Każdego pisarza emigracyjnego nachodzą momenty straszliwego osamotnienia. W takich chwilach uświadamiamy sobie, że nasz rozwój

0: wysiłek, praca i dorobek odbywają się poza ramami życia kraju, od którego odcięci jesteśmy tak, jak żadna inna emigracja odciętą nie była.
1: Mówił dla Radia Wolna Europa. 21 czerwca 1997 roku w katowickim Spodku po raz pierwszy wystąpił w Polsce francuski twórca muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Artysta podczas swoich koncertów wykorzystuje na wielką skalę efekty świetlne, pokazy laserowe i sztuczne ognie. Ostatnio w naszym kraju Jean-Michel Jarre występował przedwczoraj, a to z okazji obchodów 50. rocznicy strajków robotników w Radomiu. W roku 1999 w warszawskim kinie Capitol po raz pierwszy przyznano polskie nagrody filmowe, czyli Orły. Nagrody te nazywane są polskimi Oscarami.
2: Polskie nagrody filmowe Orły to nagroda wymyślona przez producenta i reżysera Dariusza Jabłońskiego właśnie na wzór Oscarów, ale w równym stopniu można Orły porównać do europejskich nagród filmowych oraz do ich narodowych odpowiedników, czyli hiszpańskiej Goi czy francuskich Cezarów. Podobny jest system głosowania, czyli filmy ich twórców nominują członkowie Polskiej Akademii Filmowej, a później następuje drugi etap wręczania nagród w kilkunastu kategoriach.
1: Przypomniała redaktor Joanna Sławińska. Podczas pierwszej gali nagrodę za osiągnięcia życia wręczono Wojciechowi Jerzemu Hasowi. 3 lata temu w Krakowie rozpoczęły się 3. Igrzyska Europejskie.
3: Reżyser umiejętnie wykorzystał tę niepowtarzalną okazję, by przedstawić dzieje i kulturę naszego kraju w niezwykle barwny i energetyzujący sposób. Była historia Polski od powstania państwa do odzyskania niepodległości, poezja Wisławy Szymborskiej, muzyka Fryderyka Chopina, odkrycia Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie, kalejdoskop największych sportowych sław naszego kraju, recitale ikon polskiej muzyki rozrywkowej, ale też młodych gwiazd.
1: Relacjonował otwarcie dla kroniki sportowej Rafał Bała. Była to największa multidyscyplinarna impreza sportowa w historii Polski i największa w 2023 roku impreza sportowa w Europie.
4: Kalendarium historyczne.
5: A przygotował je Szczepan Pawłosek, przedstawiła Blanka Pietrzak. Teraz w Polskim Radiu 24 kolejne propozycje dla Państwa. Zapraszamy do pozostania z nami.
4: Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Trwa internetowe głosowanie w ogólnopolskim plebiscycie Drzewo Roku 2026, organizowanym przez klub Gaja. W finale znalazło się 16 wyjątkowych drzew z całego kraju, świadków historii, lokalnych symboli i ważnych punktów odniesienia dla swoich społeczności. W audycji rozmawialiśmy o tym, dlaczego przywiązujemy się do drzew, jaką rolę odgrywają w miastach i wsiach oraz dlaczego warto o nie dbać nie tylko od święta. A więcej o tym Patrykowi Michalskiemu opowiadał Jacek Bożek, założyciel i lider klubu Gaja.
7: Decyzję, i to jeszcze było za komuny, żeby wejść na drzewa, które miały być wycięte w centrum mojego rodzinnego miasta Bielska-Białej, żeby je uratować. To była podobno pierwsza tego typu akcja bezpośrednia w Europie Wschodniej i Środkowej. No i ściągała mnie z tego drzewa milicja obywatelska z OMO. To było bardzo interesujące. No może nie wtedy, ale bardzo podkreślam, że to te drzewa mnie uratowały, a nie ja uratowałem drzewa, choć one rosną do teraz. Moje życie zmieniło się kompletnie. Schodząc z tych drzew poczułem, czym jest polityka, czym jest przemoc wobec przyrody, wobec ludzi. I to bardzo odmieniło moje życie. Także ja jestem niezwykle wdzięczny drzewom za to, że skierowały mnie na tory takie, a nie inne.
8: No to można powiedzieć, że wyrazem tej wdzięczności jest to, że co roku klub Gaja, który pan założył, chce nagradzać najpiękniejsze drzewa w Polsce, nadawać im zaszczytne tytuły Drzewa Roku. Który raz ten konkurs już się odbywa?
7: To jest kolejna edycja, już 16. Natomiast muszę rozpocząć od tego, że od kilkunastu lat przeszło 20. Prowadzimy taki program edukacji ekologicznej, który się nazywa Święto Drzewa. I to Święto Drzewa zawsze inaugurujemy 10 października i to już się stało świętem w całym kraju. Chodziło nam o to, żeby rozpropagować tak w ogóle podejście do drzew, żeby to się stało czymś powszednim. I stąd to nasze Święto Drzewa. Chcemy się przy tym trochę dobrze bawić też, a nie tylko opowiadać o tym,

0: że świat ginie, bo ginie. Ale jeżeli będziemy to powtarzać w kółko, to się ludziom znudzi.
1: I to już się dzieje, to już eksperci mówią, że zbyt częste powtarzanie, że planeta płonie i że generalnie nie idziemy w dobrym kierunku, sprawia, że no, obojętniejemy na te komunikaty.
0: Nie można wciąż ludzi straszyć. Trzeba powiedzieć wprost, jest fatalnie, ale to niekoniecznie oznacza, że musimy siąść i płakać. Możemy robić różne rzeczy. Jedną z tych rzeczy, które my proponujemy jako stowarzyszenie, to jest właśnie święto drzewa, które ma bardzo różne formy. Dlatego, że sadzimy, zakładamy ogrody, zakładamy parki, a w tych parkach później ze społecznościami lokalnymi robimy edukację, robimy sztukę. No i jednym z elementów święta drzewa jest właśnie program konkursu o tytuł Drzewa Roku w Polsce.
1: I ktoś może sobie pomyśleć, że szukają państwo drzew największych, najstarszych, takich najbardziej okazałych. A o co tak naprawdę chodzi w tym konkursie? Bo założenie jest trochę inne.
0: Założenie jest szersze, ale żeby pan redaktor i państwo nie pomyśleli, że nie chcemy drzew starych, wielkich. Chcemy wszystkie te drzewa, z którymi związani są ci ludzie, czy te organizacje i instytucje, które zgłaszają to drzewo do konkursu. Co to znaczy związane? Chodzi nam o to, że ta opowieść o drzewie, która wpłynie do klubu Gaja, to ona ma to jury przekonać, że to właśnie o to chodzi. Że jakiś związek, czy to społeczności lokalnej, czy nawet jednej osoby z tym drzewem jest na tyle głęboki, na tyle ważny i drzewo też jest ważne dla tego człowieka albo dla tej społeczności, to wtedy te drzewa wybieramy do finałowej szesnastki. Czyli rozszerzamy to pojęcie w podejściu do drzew na wszystkich wokół, dlatego że tej przyrody w zmieniającym się klimacie no nie uratują drzewa. Bardzo mi przykro to mówić, ale nie uratują zwierzęta, uratują ludzie. To jest główny cel programu. Budowanie kapitału społecznego wokół przyrody, w szczególności drzew. Tym bardziej, że ludzie zgłaszają przeróżne drzewa. I tak jak to pan redaktor powiedział, drzewa wielkie, grube, wspaniałe, ale i zgłaszają małe, owocowe drzewa, pod którymi wydarzały się jakieś ważne dla nich historie i pamiętają o tym do teraz. Więc te relacje człowiek-drzewo mogą być, nawet powiem szczerze, bardzo głębokie.
1: No i też trzeba podkreślić, że te drzewa, które w poprzednich latach zdobywały tytuł Drzewa Roku w waszym konkursie, później no też są takim magnesem. Społeczności są z nich dumne. Ludzie przyjeżdżają, żeby te drzewa obejrzeć. Tak na pierwszą myśl przychodzi mi sprzed 2 lat chyba Bóg Serce Ogrodu z Arboretum w Wojsławicach, który zdobył tytuł Drzewa Roku w konkursie klubu Gaja, a później zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku. I sam w zeszłym roku, jak byłem na wakacjach na Dolnym Śląsku, to powiedziałem, musimy tam pojechać, żeby zobaczyć to drzewo. Niestety już mocno schorowane.
0: No, ale bardzo się cieszę. To znaczy, że ten program ma sens. I to, co pan redaktor powiedział, wprost pokazuje, co oznacza to, co nazwałem budowaniem społeczności, budowaniem wokół przyrody, wokół drzewa. Bo po pierwsze, trzeba takie drzewo znaleźć, mieć z nim jakiś związek. Po drugie, trzeba napisać coś o tym drzewie i wystartować w konkursie. Więc trzeba poświęcić temu coś bardzo, bardzo cennego, swój osobisty czas. Później trzeba mobilizować swoich sąsiadów, swoich przyjaciół oraz nieprzyjaciół do tego, żeby na to drzewo głosowali. Oni się wszyscy coś o tym drzewie oraz o innych drzewach dowiadują. No jest to prosty sposób nie narzekania, nie opowiadania, że jest źle, tylko budowania czegoś pozytywnego. No i tak jak pan redaktor powiedział, drzewo, które wygrywa w polskim konkursie dzięki głosowaniu internautów, bo to trzeba dodać, że to państwo słuchający teraz ten program wybieracie polskie drzewo roku i to, które wygrywa, startuje o tytuł Europejskiego Drzewa Roku. Buduje się wokół tego drzewa, które wygrało, później naprawdę.

0: Naprawdę dużo, dużo, dużo dobrych rzeczy społecznych, ekologicznych, a nawet takich, które dają ludziom pracę, bo tam wokół tych drzew się bardzo dużo dzieje.
1: Internetowe głosowanie na drzewo roku 2026 cały czas trwa. Zachęcamy Państwa do oddawania głosów, a przy okazji do odwiedzin w lesie. Ale oczywiście z rozwagą i rozsądkiem, bo jak opowiadał mi Piotr Daniszewski, leśnik z nadleśnictwa Drewnica, czasami zachowujemy się w lesie nieodpowiedzialnie, a to może spowodować przykre konsekwencje, mandat albo pouczenie.
2: Strażnicy leśni są zobligowani do tego, żeby zwalczać wszelkie szkodnictwo leśne. Wszystkie wykroczenia mogą się skończyć mandatowaniem, poza pewnymi wykroczeniami, które dotyczą kradzieży drewna. Te wykroczenia wszystkie muszą obligatoryjnie iść przez sąd. Ale pozostałe mogą się skończyć mandatowaniem, choć nie muszą. Można powiedzieć, że większość tych wykroczeń, przynajmniej w naszym nadleśnictwie, kończy się pouczeniem, co też jest formą kary.
3: To jakie wykroczenia popełniamy my jako ludzie? Bo takie pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to zaśmiecanie lasu.
2: Temat okropny. Zdarza się, niestety zdarza się, że te śmieci w lesie lądują. Troszkę mam wrażenie, że zmienił się charakter tych śmieci. Kiedyś to były głównie jakieś takie odpady gospodarstwa domowego, co tam po prostu komu zbywało, to nie wiem, z dziada, pradziada już wszystko to wędrowało do lasu i tak tradycja niechlubna została podtrzymywana. Teraz bym powiedział, że troszkę zmienił się ten charakter wyrzucanych odpadów na takie odpady, z którym jest problem w PSZOK-ach, czy są to właśnie jakieś odpady niebezpieczne, jakieś przepracowane smary, jakieś odpady budowlane,
3: Opony pewnie nadal.
2: opony, jakieś elementy karoserii samochodowej, to tego typu sytuacje nadal się niestety w lasach zdarzają. Oczywiście pozostałe grupy śmieci też się zdarzają, niestety. Nasze nadleśnictwo w zeszłym roku ponad 250 tysięcy złotych wydało na sprzątanie odpadów, więc jest to duża, duża skala.
3: Można by te pieniądze zaoszczędzić, wykorzystać na inne rzeczy, gdybyśmy my, użytkownicy lasu, przestali śmiecić. No i za to też pewnie może być mandat, pouczenie. To jedno,
2: W
3: co.
2: przypadku zaśmiecania tutaj proszę raczej nie liczyć na pouczenie. Tutaj raczej mandatujemy, a jeśli skala tego zaśmiecania jest większa, kierujemy wniosek o ukaranie do sądu. Tak z mojego podwórka powiem tylko, że najwięcej tego szkodnictwa leśnego, tego nieuprawnionego korzystania z lasu w przypadku naszego nadleśnictwa to dotyczy nieuprawnionego wjazdu pojazdu silnikowym do lasu.
3: Czyli
2: Wydaje
3: nie
2: się...
3: tylko samochody, ale quady na przykład, to też pewnie
2: Tak,
3: zmora.
2: tak.
3: Motocykle.
2: Myślę, że tak. Troszkę staram się zrozumieć też tą drugą stronę, bo to jest pewnego rodzaju frajda, tak, że się tym quadem gdzieś tam po bezdrożach ci ludzie poruszają. Natomiast musimy brać pod uwagę, że każdy jest użytkownikiem lasu. Od tego lasu każdy ma inne oczekiwania. Większość potrzebuje raczej takiego lasu spokojnego, cichego, a nie zagłuszonego przez ryk silników. Często tym wjazdom do lasu towarzyszy wyrzucanie właśnie jakichś odpadów, tudzież zabór drewna.
3: Jedno z haseł się pojawiło, czyli drzewo wynoszone z lasu, czyli taka nielegalna wycinka. Myślę, że to jest coś dla mnie niezwykłego. Znaczy, nie wyobrażam sobie, jak można iść do lasu, wyciąć drzewo i wziąć je pod pachę i z nim wyjść. To nie jest mała rzecz, którą ktoś ukradnie, tylko to jest ogromne drzewo. Na czym polega właśnie ta kradzież drewna z lasu?
2: Tutaj też rozgraniczyłbym pewne rzeczy, ponieważ to jest jakby osobny dział, którym się zajmuje Straż Leśna. Kradzież drzew z pnia, czyli właśnie ktoś idzie z pilarką, no w tym momencie z pilarką, to już nie jakieś siły moja, piły moja, twoja,
3: Czy
2: tylko
3: siekiera
2: czy
3: i
2: jakaś tam
3: choinka na Boże
2: siekiera,
3: Narodzenie?
2: właśnie i choinka na Boże Narodzenie, tylko już pilarka, wchodzi się do tego lasu i ten złodziej ścina drzewo i dokonuje zaboru takiego drewna. To jest jedna grupa kradzieży, natomiast jeszcze spotykamy się niestety coraz częściej z kradzieżami drewna wyrobionego, czyli pilarze w lesie, nasi pracownicy zakładu usług leśnych pozyskują drewno, wywożą to drewno z powierzchni leśnych do dróg wywozowych, tam to drewno jest składowane i z tych składnic po prostu czasami to drewno ginie, czyli ktoś po prostu przyjeżdża i kradnie takie już złożone drewno. To nie dość, że kradnie drewno, to kradnie też pracę tych ludzi, którzy to drewno pozyskali. Ten proceder również występuje. Powiem tak pozytywną informację, że te kradzieże raczej spadają.

0: ta skala tych kradzieży jest coraz mniejsza. Wykrywalność tych kradzieży jest dość wysoka. W naszym nadleśnictwie w zeszłym roku co trzecia kradzież została wykryta i sprawcy zostali ukarani. Także wydaje mi się, że to jest dość wysoka skuteczność.
1: A co w takiej sytuacji, jeżeli drzewo na przykład się przewróci ze względu na chociażby wichurę? Co się czasem w lesie zdarza, że wiatr silny połamał drzewa, no i ktoś postanawia trochę tego drewna, tych gałęzi wziąć z tego lasu, chociażby na ognisko albo po to, żeby ogrzać się zimą.
0: Z prawnego punktu widzenia nie możemy robić takich rzeczy. To jest mienie Skarbu Państwa i każdy tego typu czyn jest karany. Oczywiście rozmawiamy tu o skali, no jakieś parę gałęzi, a ścięcie całego drzewa, to są dwa zupełnie inne czyny. Natomiast jeden i drugi jest sankcjonowany i no na szczęście dzieje się to coraz rzadziej. W lasach, jeśli są jakieś właśnie wiatrołomy, o których żeśmy rozmawiali, to są to bardzo sytuacje niebezpieczne. Czyli jeśli powierzchniowo jakaś wichura wywali kawał lasu, to tam nie możemy w ogóle wchodzić. To jest sytuacja wyjątkowo niebezpieczna i nawet dla doświadczonych pilarzy te drzewa stanowią bardzo duże niebezpieczeństwo. Staramy się właśnie, żeby w takich miejscach nawet pracowały tylko te harwestery, te duże maszyny leśne, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Jeśli gdzieś w lesie jest drzewo wywrócone, czy już na przykład na powierzchniach, gdzie leśnicy wykonywali trzebieże, czyli te takie częściowe pozyskanie, nie całościowe, to tam często po tych zabiegach zostaje też również masa gałęzi. Jest taka możliwość wyrobienia sobie tak zwanym samowyrobem tych gałęzi w odpowiedni oczywiście sposób, przy zachowaniu BHP. Wcześniej należy się umówić z leśniczym, on już tam udzieli wszelkich informacji, jak to wszystko wygląda i potem to drewno w bardzo atrakcyjnej cenie można sobie wykupić i w ten sposób pozyskać opał, do czego serdecznie zachęcam, bo to jest raz, że kontakt z naturą, a dwa, że mamy właśnie tanie źródło opału. Natomiast no, nie polecam bez wiedzy leśniczego, czy po prostu takie uprawianie takiej samowolki, że wejdziemy do lasu i zobaczymy coś, co wydaje nam się tam w tym lesie zbędne i zabór tego, bo to jest po prostu czyn prawnie zabroniony.
1: Natomiast spokojnie można z lasu zbierać i zabierać jagody, grzyby czy inne skarby runa leśnego. I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Już jutro w nowym programie tylko dobre informacje. Mieszkańcy Zgierza koło Łodzi mogą korzystać z nowatorskiego rozwiązania komunikacyjnego, systemu transportu na życzenie. Warszawiacy ruszyli na ratunek kaczej rodzinie. Najnowsze badania klimatyczne pokazują, że najczarniejszy scenariusz globalnego ocieplenia został oficjalnie usunięty z prognoz naukowców. Tylko dobre informacje już dziś o 12.06. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
8: Przy kawie w niedzielny poranek o 8.30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8.30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
9: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity, czy zagładę? ale też dlaczego miliony kochają

0: Taylor Swift, co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny i dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią. Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
1: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Powtórka programu.
3: Kafe Armia.
4: Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry. To jest program Kafe Armia. Zapraszam do słuchania nas, bo są z nami już moi dzisiejsi goście i państwa. Tomek Badowski, witam cię serdecznie. Analityk wojskowości, obserwator międzynarodowej też tej sceny bezpieczeństwa szeroko pojętego. Witam serdecznie.
5: Cześć Agnieszko, dzień dobry państwu.
4: I Juliusz Sabak, portal obronny. I nawet masz koszulkę dzisiaj na sobie z napisem portal obronny, bo tam pracujesz i jesteś w trakcie targów też po raz pierwszy organizowany w Warszawie. Potem o tym jeszcze chwilę porozmawiamy. Witam cię serdecznie.
6: Dzień dobry.
4: I dziękuję, że znalazłeś czas, żeby wyskoczyć z tych hal wystawienniczych i tutaj do nas dzisiaj przyjechać. Panowie, oczywiście mam ten plan rozpisany co do sekundy dzisiaj na was i na rozmowę z wami, ale tak to się składa, że jak mamy bardzo ważne, istotne wydarzenia z piątkowego wieczoru, a mamy je praktycznie non-stop w ostatnim czasie, to muszę was poprosić jeszcze krótko o komentarz bieżący. Tomek, ty masz zresztą na sobie dzisiaj taką koszulkę, walcz jak Ukraina, więc ciebie pierwszego zapytam. Jak jest twój komentarz? Co sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś wczoraj paski mówiące o tym, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy?
5: No cóż, marszałek Piłsudski kiedyś powiedział, strzeżcie się agentów i złodziei. Obserwując cały ten skandal związany i z nadaniem jednostce ukraińskich operacji specjalnych imienia bohaterów UPA, jak również decyzję naszego prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego, można byłoby do tego, uważam, że warto do tego dodać również, strzeżcie się również doradców prezydentów. Gdyż pamiętajmy, ktoś Żeleńskiemu doradził ten ruch, a ktoś naszemu prezydentowi doradził podjęcie decyzji o odebraniu orderu Orła Białego. I te decyzje, jedna i druga, miały na celu jedno. Wbicie klina między potencjalną możliwość współpracy między Polską a Ukrainą.
4: Ale kto miałby ten klin wbijać, twoim zdaniem? Czyja to jest
5: sprężyna? Inicjatywa jest w Moskwie. Przede wszystkim dla Moskali jakiekolwiek porozumienie, bliska współpraca między Polską a Ukrainą jest niebezpieczna i znacznie utrudnia im realizację swojej polityki imperialnej na naszej części Europy. Tak było od wieków i tak jest obecnie teraz. Więc zobaczmy, że w 22 roku, zaraz po tej pełnoskalowej inwazji, jak nastąpiła taka euforia współpracy, pomocy dla Ukrainie wspólnych działania, Moskale od razu odpalili operację budowania podziałów między nami. I tutaj chciałem podkreślić, tak, ludobójstwo na Wołyniu jest ważną kwestią w naszych stosunkach, która musi być wyjaśniona. Tylko że w obecnych czasach, w obecnej sytuacji dużo bardziej, w mojej ocenie, dla nas byłoby korzystne i zgodne z naszą racją stanu, gdybyśmy z Ukraińcami twardo negocjowali to, żeby Orlen, Inpost, Dino miały preferencyjne warunki prowadzenia biznesu na Ukrainie, a nie kwestia pomników ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Bo teraz naszym interesem, interesem Ukraińców i pozostałych narodów naszej części Europy jest pokonanie Moskwy.
4: Premier Donald Tusk po decyzji ogłoszonej przez prezydenta Karola Nawrockiego, zresztą jest specjalny też film nagrany z udziałem właśnie prezydenta Polski, napisał bardzo krótko, podejrzewam, że też premier polskiego rządu jest w dosyć trudnej sytuacji, zwłaszcza w tym kontekście tego, że dosłownie za kilkadziesiąt, można powiedzieć, godzin rozpocznie się przecież tutaj dwu, a nawet trzydniowa konferencja międzynarodowa.

0: Narodowa, która będzie dotyczyła właśnie odbudowy Ukrainy, organizowana po raz piąty z udziałem szefów przecież i rządów, i dyplomatów, i szeroko pojętego biznesu, więc rzeczywiście dużo tych osób do Gdańska przyjedzie. Premier napisał tylko tyle, że to, co się dzieje między nami, czyli między Polską a Ukrainą, te relacje z tego najwyższego poziomu, no tak naprawdę negatywne relacje, no bo zaostrza się konflikt, można powiedzieć, no to cieszy tylko Putina, Julku.
1: No jest w tym trochę racji, ale ja bym to rozszerzył. W ogóle wszelkie takie podziały na zachód od granic Rosji cieszą Putina. A my jesteśmy troszkę ofiarami demokracji w tej takiej aktualnej formie, czyli bardzo emocjonalnej.
2: Zakładnikami sondaży.
1: Tak, bardzo emocjonalnej i takiej opartej na bardzo ostrych wypowiedziach i takich wyraźnych podziałach. I tak jak w polskiej polityce jakby bardzo się wybija w tych, zwłaszcza w mediach i w social mediach, ten podział na, nazwijmy to umownie, fanów Brukseli i fanów Waszyngtonu. Na tej samej zasadzie bardzo ostro są rozgrywane wszelkie, bym powiedział, kwestie sporne między Polską a Niemcami, Polską a Ukrainą i tak dalej. Więc dla mnie to się wpisuje w pewien proces i to jest właśnie z jednej strony problem tego, że politycy są zależni od sondaży, a nic tak nie podbija sondaży jak jakieś ostre deklaracje, jakieś dramatyczne tutaj wypowiedzi i zaznaczenie się, że jest się najbardziej ekstremalnym albo najbardziej decyzyjnym. I to widać również przy, tak trochę rozszerzę to, po przepychankach na przykład, kto jest bardziej zasłużony.
0: Jeżeli chodzi o bazy.
1: Jeśli chodzi o bazy, dokładnie, o których będziemy pewnie mówić. Więc no, to jest problem i w ten sposób jakby no, politycy dają się rozgrywać w tych obszarach, w których powinniśmy zachować się dyplomatycznie i bym powiedział dbać o własny interes, a nie o spektakularne deklaracje i nazwy jednostek i odbieranie sobie orderów.
0: Ja tylko, Tomku, zanim ci oddam głos, to był swego czasu taki wybitny dyplomata w historii francuskiej. On służył, nie będę mówić po francusku nazwiska, bo mogę się pomylić, ale to był dyplomata, który służył i władzom w rewolucyjnej Francji, ale potem też Napoleonowi i Bourbonom, i on powiedział tak słynne zdanie, że to gorzej niż zbrodnia, to jest błąd. I to w kontekście tego, że czasami niektóre decyzje, które są podejmowane na gorąco albo bez takiego marginesu dla tej drugiej strony na reakcję adekwatną, to są właśnie często antydyplomacją, a nie dyplomacją. Mówię to w kontekście też tego, że wszyscy tutaj w Polsce, po tym jak ta jednostka, współczesna jednostka ukraińska dostała nazwę tych oddziałów, które po prostu mordowały w bestialski sposób Polaków na Wołyniu, no więc siłą rzeczy to oburzenie było słuszne i jak najbardziej ta narracja w Polsce była adekwatna do tego, co się stało, tylko tak naprawdę, no właśnie, czy to nie było troszeczkę za wcześnie ta decyzja, bo może można by było poczekać jeszcze na ruch ukraińskiej strony, może akurat by się zdarzyło tak, że Zełenski przeprosiłby, wycofałby się z tej nazwy, no właśnie w Gdańsku na tej konferencji.
2: To, o czym powiedziałeś, Agnieszko, to by świadczyło o naszej dojrzałości politycznej i umiejętności prowadzenia gry geopolitycznej. Tego nam brakuje. Tutaj Julek powiedział, że u nas jest spór i dyskusje między fanami Brukseli czy Waszyngtonu. Mi brakuje fanów Warszawy. Mi brakuje fanów Warszawy, którzy by prowadzili pragmatyczną, chłodną, cyniczną nawet wręcz politykę zgodną z naszym interesem narodowym, żywotem obecnym. Bo odpowiedzmy sobie na pytanie, proszę państwa. Czy w naszym interesie jest teraz stawianie pomników w Hucie Pieniackiej i upamiętnianie ofiar ludobójstwa, czy robienie na Ukrainie, podkreślam, na Ukrainie, interesów i żebyśmy tam zarabiali. Tak jak przed wejściem do Unii w Polsce zarabiały firmy niemieckie, francuskie, włoskie, tak może teraz najwyższa pora, żebyśmy my zaczęli zarabiać na Ukrainie i na wschodzie.
0: No ale o historię trzeba się jednak upomnieć mimo wszystko. Ta Huta Pieniacka jest o tyle istotna, Tomku. Tutaj będę adwokatem jednak tych działań, które podejmuje chociażby Instytut Pamięci Narodowej. I przez wiele, wiele lat upominaliśmy się o możliwość po prostu ekshumacji.

0: identyfikacji i odnalezienia szczątków tych ofiar, które tam cały czas spoczywają pod ziemią i ich bliscy nie mają gdzie tych swoich bliskich.
1: Agnieszka, oczywiście, upominać, pamiętać, przypominać Ukraińcom o tym jak najbardziej trzeba, ale nie może to nam blokować zarabiania i realizacji na naszych interesów narodowych na Ukrainie. A pamiętajmy, naszym żywotnym interesem, naszym żywotnym wrogiem egzystencjalnym dla Polaków są Moskale.
0: To jak mówimy już o żywotnych interesach, to zmieńmy gładko temat, który jest równie ważny, rozgrzewa również opinię publiczną, ale też polityków. Ja wczoraj miałam tutaj przyjemność rozmawiać w poranku politycznym Polskiego Radia 24 z przedstawicielką Kancelarii właśnie Prezydenta, panią ministrą Barbarą Sochą. Pytałam ją właśnie o te kwestie, o to, czy się cieszy, że w trakcie ostatniej Narady Ministrów Obrony w kwaterze głównej NATO właśnie wicepremier Kośniak-Kamysz usłyszał taką pozytywną deklarację od sekretarza wojny, że Ameryka jest zainteresowana rozmową, na razie oczywiście jeszcze mówimy, o tej stałej bazie wojsk amerykańskich. Pani minister nie pochwaliła rządu, ale powiedziała, że to jest tylko i wyłącznie zasługa prezydenta Karola Nawrockiego i jego wspaniałych relacji z prezydentem Donaldem Trumpem. Wydaje mi się, że chyba trzeba czasami trochę szerzej i w dłuższej perspektywie spojrzeć na tego typu zabiegi, bo tak naprawdę one trwają od wielu, wielu, wielu miesięcy.
2: A ja bym powiedział, że nawet lat. Od lat. Tak, no to jest tak jak mówię, mamy problem tego, że polityka zagraniczna w Polsce jest głównie używana do prowadzenia polityki krajowej. I troszkę nawiązując do tego, ale też do tego, o czym mówił Tomek, można się powołać na innego męża stanu, który i parafrazując jego wypowiedź, Polska nie ma ani wiecznych wrogów, ani wiecznych sojuszników, ma tylko interesy. I interes Polski powinien być najważniejszy. I naprawdę kłócenie się o to, kto jest ważniejszy tutaj, jest małostkowe i dowodzi tego, że my nie mamy mężów stanu w tej chwili, tylko mamy polityków zależnych od sondaży.
1: Tak, tak jak chorągiewki na wietrze.
2: Tak naprawdę to znaczy, że o polityce Polski w dużym stopniu decydują spindoktorzy, a nie osoby, które podejmują decyzje, bym powiedział, politycznie uzasadnione i będące w interesie państwa. Brakuje nam takiego właśnie konsensusu w tych kluczowych kwestiach, w których Polska powinna tworzyć jakby wspólny front.
1: Natomiast tylko przepraszam, ci dodam, a interes państwa nie zawsze jest zgodny z sondażami w opinii publicznej.
2: Bardzo często się tak zdarza. To jest problem też, myślę, że ciągłości polityki w różnych takich kluczowych obszarach, gdzie widzimy, że następuje zwrot o co najmniej 90 stopni po zmianie, czyli co 4-5 lat. I to jest problem. A wracając do baz, dlaczego taki długi wstęp? Ponieważ uważam, że to jest dopiero początek. I teraz najważniejsze to nie jest okładanie się sondażami i tym, kto ma lepsze kontakty w Waszyngtonie, tylko zwarcie szeregów, ustalenie wspólnego, bym powiedział, frontu i negocjowanie, bo teraz nas czeka najważniejsza część w tej całej historii o bazach, czyli wynegocjowanie właściwych dla nas korzystnych warunków, bo Amerykanie będą starali się uzyskać optymalne warunki dla siebie, a my musimy zadbać o swoje i tu jest problem.
0: A jak pogodzić to? Jak dojść do kompromisu? No bo zawsze jak są dwie strony, no to przecież ktoś musi coś odjąć, ktoś musi coś dodać, ktoś musi się na coś zgodzić. Gdzieś trzeba się w połowie albo może prawie, że w połowie tej drogi spotkać. I mówię to w kontekście tym i patrzę teraz na ciebie, Tomku. Tak naprawdę i teraz zadbajmy o nasz polski interes. W naszym polskim interesie jak najlepsza byłaby twoim zdaniem lokalizacja, Julek też zaraz do tego się odniesie, i jaki rodzaj wojsk, bo to jest istotne. No i tutaj posłużę się przykładem, żeby też naszym słuchaczom to troszeczkę rozjaśnić, bo na przykład w Niemczech są takie bazy jak Ramstein i to jest typowo lotnicza baza i są takie bazy jak Wiesbaden i to jest typowo lądowa, już tak nazwę to, baza. Czego my byśmy potrzebowali tak najbardziej?
1: Ja zacznę może trochę inaczej, bo tutaj doszliśmy do tematu negocjacji obecności tych baz, tylko że już na starcie w tych negocjacjach jesteśmy na straconej pozycji, no bo jakie mamy argumenty, czy cytując klasyka, jakie mamy karty w ręku.

0: skoro druga strona wie, że Polakom zależy na tym, żeby po prostu byli i zgodzą się na cokolwiek.
1: No chyba nie do końca, no chociażby inwestujemy przecież w wielkie lotnisko i wielki węzeł we Wrocławiu.
0: Tak, chcę podkreślić tutaj jedną rzecz. Fajnie i dobrze, nie zaszkodzi nam to, jak to będą bazy amerykańskie. Pamiętajmy, te bazy będą głównie realizowały interes amerykański, a nie polski, bo takie są zasady tworzenia tych baz. A po drugie, nie zapomnijmy o tym, że o naszym bezpieczeństwie powinna decydować i być gwarantem siła zbrojna RP, czyli Wojsko Polskie, a nie US Army. I wracając do tego pytania, w mojej ocenie no najbardziej korzystnym byłoby, gdybyśmy tutaj mieli brygadę albo dywizję pancerną US Army. Ale to nie może być tak, że ta dywizja czy brygada pancerna będzie gwarantem naszego bezpieczeństwa, bo gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej ma być Wojsko Polskie. Sprawne, z takimi zdolnościami, żeby móc radzić, pokonać głównego przeciwnika, jakim jest Rosja.
1: No a tutaj kłaniają się nasze rozmowy wielogodzinne z Julkiem Sabakiem, bo mam wrażenie, że no jednak z tej homeopatii, o której wiele razy mówiliśmy w tej audycji, i ty jesteś autorem tego powiedzenia, że homeopatyczne zakupy, no to jednak teraz troszeczkę szerszą ławicą, mam wrażenie, idziemy.
0: Tak.
1: No i jednak nawet w każdej, już bez względu na to, która to jest strona sceny politycznej, w każdej ostatnio wypowiedzi politycznej ja wyłapywałam no właśnie te filozofie, o której ty powiedziałeś, Tomku, że okej, to jest bardzo super, to będzie bardzo dobrze, to będzie wzmocnienie naszego bezpieczeństwa, no ale właśnie to będzie przecież amerykańska instalacja, to po pierwsze, a po drugie, my musimy robić wszystko, żeby swój własny potencjał rozwijać. Jak tutaj, Julku, ty na to patrzysz?
2: No ja się zgadzam de facto z wami obojgiem. Taką mam łatwą sytuację. Tak, trzeba negocjować, tak jak mówiliśmy, twardo, bo z jednej strony oczywiście wszyscy, a już zwłaszcza Amerykanie, wiedzą, że nam zależy na tych stałych bazach i na przesunięcie tak naprawdę tej stałej linii NATO na wschód od Niemiec. Troszkę na złość Rosji oczywiście, która zawsze to protestowuje. Natomiast z drugiej strony no my jesteśmy, co też zauważają Amerykanie, i teraz ważne, żebyśmy my zauważyli to w kontekście, bym powiedział, międzynarodowym. Jesteśmy państwem, które największe pieniądze, największe środki i największy wysiłek w Europie angażuje w zwiększenie swoich możliwości obronnych od wielu lat.
1: Jesteśmy, można powiedzieć, prymusem tutaj. Tak. I nawet to chyba było zauważone ostatnio w kwaterze głównej NATO. Ja śledziłam pobieżnie, co prawda, no ale jednak tę sesję plenarną. I rzeczywiście Pete Hegseth nawet w tym dosyć ostrym takim, no, pouczającym część sojuszników z Europy wystąpieniu zwracał uwagę na Polskę, na to, że tutaj no, można brać z nasz przykład, że mamy te 5% PKB nakładów na obronność, że osiągamy to tak naprawdę w tej chwili, a nie tak, jak jest to zapisane z zeszłego roku w ustaleniach wchadzę do 35, z tego co pamiętam.
0: No
1: więc
0: no
1: można tutaj mieć ten argument.
0: Tak, pieniądze dobrze, że wydajemy, dobrze, że inwestujemy w obronność, tylko pytanie, czy te pieniądze wydajemy mądrze?
1: Musi odpowiedzieć, bo mają chyba targi na ten temat właśnie. Wy macie portal obronny, robi
0: kupić
1: o tym
0: sprzęt
1: też.
0: Gdzieś w Korei, w Stanach fajnie, można, ale mamy możliwość, żeby te środki zainwestować w rozwój i we własne zdolności do produkcji uzbrojenia. Tak jak to zrobili Koreańczycy i tak jak to robią Turcy. Ale tutaj też odnośnie, jedna rzecz odnośnie baz amerykańskich. Podkreślam, tak, fajnie, że będą, nie zaszkodzą nam, tylko miejmy w tyle głowy, że tak naprawdę armia amerykańska od czasu II wojny światowej nie wygrała żadnej dużej, pełnoskalowej wojny na świecie. Za to świetnie opanowali ewakuację swoich sojuszników Saigon, Kabul.
2: No z tymi sojusznikami to tak różnie. Ja widzę, że postanowiłeś postawić jakiś taki dramatyczny punkt w tej naszej rozmowie.
0: Powiem
1: ci, Julku, że nawet lubię czasami, jak właśnie Tomek takie cezury stawia. I tak. No bo to jest zawsze jakaś forma debaty i dyskusji poszerzonej, bo nie zawsze musi być wszystko ładnie, pięknie.
0: No miejmy na uwadze to, że no, przyjadą Amerykanie, co, i będziemy bezpieczni, nie musimy nic robić. No.
1: Ale to, no, to nie jest, takie to nie, my nie o tym rozmawiamy. Tak, przecież tak. To nie jest tak, że my nie każemy nikomu nic robić, absolutnie.
2: Tak, zresztą dużo się dzieje. Jakby ostatnie dni też są takie dość

0: nasycone, to jak już wspomniałaś o targach, to ja zapraszam wszystkich.
1: A dzisiaj tak, rzeczywiście zapraszamy. Już zrobimy taką małą tutaj reklamę. Warto wpaść. To jest Hala Expo przy Prądzyńskiego, blisko Dworca Zachodniego, więc nawet tak jak jest. Ktoś chciałby sobie taką krótką wycieczkę do Warszawy zrobić, dobre są połączenia bardzo, to można. Fajne targi. Widziałam wczoraj, byłam, przejrzałam szybko te wasze stoiska i jest na zewnątrz też co oglądać. Można porozmawiać, można porozmawiać z ekspertami od obronności szeroko pojętej.
0: Wczoraj było troszkę inaczej, jak byłaś. Wczoraj był taki dzień ekspercki,
1: był dzień VIP-ów,
0: powiedzmy.
1: Tak.
2: Ale żeby tak nie być tylko krytyczny, skoro tak chcemy pozytywne sygnały, no to też wczoraj nominacja na wiceministra obrony narodowej.
1: Chciałam właśnie zostawić to na koniec.
0: Tutaj jest...
2: I to jest bardzo dobra wiadomość, bo w końcu osoba kompetentna, która ma pewien pomysł, wizję, jak to powinno wyglądać,
1: Mówimy o Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej, która dołącza do kierownictwa ścisłego resortu obrony narodowej. Ja tutaj też wczoraj, bo słuchacze od razu się odezwali, bo ja powiedziałam nawet rano, że pierwsza kobieta w resorcie obrony.
0: Nie
1: dodałam wtedy, że na takim stanowisku, tak. Bo tak, oczywiście była pani Danuta Waniek, ale ona była podsekretarzem stanu. Do spraw, nie wiem, czy pani Jadwiga Zakrzewska nie była tylko właśnie szefową Sejmowej Komisji Obrony.
0: Wracając do
1: ale
0: pani
1: to jest tutaj to jest rzeczywiście ścisłe kierownictwo, to jest już
2: tak,
1: no, taka wysoka półka.
2: Pani minister Sobkowiak-Czarneckiej naprawdę wykazała się świetnymi zdolnościami organizacyjnymi.
1: Potrafi rozmawiać o dużych pieniądzach, które można wydać na sensowne projekty
2: i
1: konkretne.
2: Ma uznanie oficerów rezerwy, bo słyszałem.
1: Jakbyś tak wyglądał, to też byś miał uznanie.
2: Jak pani Magda będzie ministrem, to ja wracam do służby.
0: Jasne. No to ja się pochwalę, że pani wiceminister była u nas wczoraj, zaraz po nominacji, miała wywiad w Ekspresie Biedrzyckiej, w Super Ekspresie, który, muszę przypomnieć, jest, że tak powiem, redakcją matką nad portalem obronnym. A wracając tak szybciutko do targów, to chciałem...
1: Mamy tylko minutę już, nie wiem,
0: to ja szybko wspominam o tym, że jeśli ktoś ma kartę warszawiaka, to wchodzi za darmo na halę, bo wejścia są biletowane. Natomiast na zewnątrz mamy dużą ekspozycję. Tam jest sprzęt...
1: Za darmo.
0: Tak, za darmo. Tam jest sprzęt i wojska, i straży pożarnej, i nawet służba ochrony państwa jest. Także jest ciekawie.
2: Potwierdzam, tak, można obejrzeć Abramsa, Kraba.
0: Też dodam, że dzisiaj, o ile wczoraj było dużo ekspercko i o takich dużych pieniądzach, to dzisiaj więcej o na przykład cyberbezpieczeństwie, albo o tym, jak uzyskać pozwolenie na broń i jaką broń kupić, o dezinformacji i takich rzeczach, powiedziałbym, bliżej zwykłego obywatela, dlatego jakby serdecznie zapraszamy.
1: To jest bardzo istotne, zwłaszcza ta dezinformacja, która rzeczywiście zalewa sieć, czasami wpadamy w jakieś bańki informacyjne, właśnie nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje gdzieś tam w tym szerszym kontekście. Ulegamy emocjom, ulegamy tym negatywnym komentarzom. To absolutnie nie służy temu, co się potem dzieje w tej
2: przestrzeni
1: publicznej.
2: Oczywiście, i to też jest narzędzie do sterowania naszymi opiniami, naszą polityką.
1: To mówił Tomek Badowski, a jeszcze Julek Sabak zachęcał do odwiedzenia dzisiaj targów obronnych
0: warszawskich tak
1: organizowanych po raz pierwszy, bo nie może być tak, że tylko w Kielcach jest potężna impreza militarna. Warszawa, stolica, też może mieć coś takiego i może mieć przed wakacjami tuż. Bardzo wam dziękuję, wspaniałej soboty. Trzymamy kciuki za bazę i trzymamy kciuki za to, żeby mimo wszystko jednak te relacje polsko-ukraińskie ustabilizowały się, bo one są bezwzględne, dlatego żeby nas Putin nie rozgrywał.
2: I leżą w naszym żywotnym interesie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Wam. Do usłyszenia.
3: Tu Polskie Radio 24. Przed nami kolejne tematy, bo zbliża się powoli godzina siódma, niespełna 5 minut do siódmej już mamy. No i to jest dobra okazja, żeby zerknąć też, co nas czeka w naszej porannej audycji. O 7:06 reportaż na rano i tutaj opowiemy Państwu o ostatnim kiosku z PRL-u, który znika z mapy Olsztyna. To będzie takie ciekawe zanurzenie się w przeszłość też naszego kraju i to, co do niedawna jeszcze było czymś oczywistym, teraz jest w zasadzie niespotykane. O 7:30 podcast Świat. Tam zabierzemy Państwa na Bliski Wschód. Zabierze dokładnie Wojciech Cegielski w bardzo ciekawym temacie dotyczącym oczywiście bieżących kwestii związanych z Bliskim Wschodem. Po godzinie 8:00 audycja Spakowani, a tam temat, który wraca w zasadzie co roku, ale wciąż budzi jednak masę pytań. To znaczy, czy ubezpieczenie z biura podróży na

0: naprawdę wystarcza w kontekście wakacji. Ważny wakacyjny temat, bo tak jak też wspominaliśmy, rozpoczęliśmy dzisiaj astronomiczne lato. O 8.20 informacje sportowe. Dziś przedstawię Państwu Filip Jastrzębski. O 8.30 Ogrody Sztuki i Maja Kluczyńska zaprasza Państwa na opowieść o Malta Festiwalu, czyli multidyscyplinarnym święcie sztuki, które głęboko rezonuje z ekologią, naturą człowieka oraz sztuką plenerową. Po godzinie 9.00, co nas czeka, audycja Portfel Seniora. Na sam początek tam o fałszywych reklamach kierowanych do seniorów i stratach, jakie ponoszą. W związku z tym seniorzy to ważny, istotny temat, więc warto wtedy również być z nami. O 9.30 na pierwszy słuch być może temat mocno kontrowersyjny. To znaczy pytanie, czy Bóg miał żonę. Będzie rozmowa z biblistą, profesorem Marcinem Majewskim o kulcie maryjnym, o roli kobiet w Biblii, również starych tekstach biblijnych. Ciekawy temat i myślę, że wtedy też warto słuchać Polskiego Radia 24. Studio Wiedzy 10.06 i tutaj bardzo ciekawy temat o hiszpańskiej sztuce życia. To kolejna propozycja dla Państwa. Idąc dalej, patrząc na kolejną propozycję i kolejną godzinę, to już 10.30. Pan Bartosz Karcz, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie, będzie razem z nami. O współczesnej rodzinie to będzie rozmowa, temat dotyczący tego, jak zmienia się ta współczesna rodzina, nasze wyobrażenia o rodzicielstwie. I tutaj wracając do tego, o czym mówiliśmy w kontekście Biblii Boga, czyli roli kobiet, to tu trochę bardziej o roli mężczyzn we współczesnym rodzicielstwie porozmawiamy. O tym, czego dzisiaj od mężczyzny się wymaga, a może czego ci mężczyźni sami od siebie już wymagają w kontekście budowania rodziny, postrzegania swojej roli jako ojca, a nie tylko, powiedzmy, w cudzysłowie głowy rodziny, która ma zapewnić jakieś finansowanie, jakiś byt. Więc to jest temat, który o 10.30 zagości w Polskim Radiu 24, o 11.06 natomiast Głębia Ostrości, jubileuszowy 25. Fotofestiwal w Łodzi. To jest ten główny temat, który się pojawi. A o 11.30 naszym gościem będzie pani profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Temat dotyczący bieżących wydarzeń politycznych, no tutaj przede wszystkim będziemy mówić o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Zapraszamy do pozostania z Polskim Radiem 24.
1: Autopromocja. Kruchy, ale jednak pokój, a może pauza w wojnie. Co wynika z amerykańsko-irańskiego porozumienia? Co układ oznacza dla Iranu, Izraela i Libanu? Alternatywa dla Niemiec z rekordowym poparciem. To pokazują najnowsze sondaże. Czemu Niemcy zwracają się ku skrajnej prawicy? Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzeci dzień obławy w Świętokrzyskiem. Służby tropią byłego policjanta w sprawie o zabójstwo. Ulewy, grad wielkości wiśni i huraganowy wiatr. Za chwilę u nas burzowy raport z Dolnego Śląska. Wschód słońca w najdłuższym dniu roku, powiemy, jak Kraków przywitał lato. Minęła siódma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Były mundurowy na celowniku policji. Służby szukają Dariusza Równickiego, a prokuratura wydała za nim list gończy. 49-latek jest podejrzewany o zabójstwo teścia i poważne zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. To trzeci dzień obławy z udziałem 300 funkcjonariuszy z psami tropiącymi i śmigłowcem. Poszukiwany były policjant odszedł na emeryturę 3 lata temu. Wiadomo, że nie posiada pozwolenia na broń. Mężczyzna może być niebezpieczny, jego wizerunek publikujemy na polskieradio24.pl. To było oberwanie chmury. Tak mieszkańcy Wałbrzycha relacjonują wczorajszą gwałtowną burzę nad miastem.

0: Oprócz deszczu padał grad wielkości wiśni. Studzienki kanalizacyjne nie nadążały z odprowadzaniem wody z ulic. Wiele dróg było nieprzejezdnych. Nawałnica trwała kilkanaście minut. Podobnie było w wielu innych miastach Dolnego Śląska. Do wieczora w związku z groźną pogodą strażacy interweniowali tam ponad 400 razy. W całym kraju mieli prawie 800 wyjazdów związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Dziś możliwa powtórka. W prognozie są kolejne burze. A nie cichnie polityczna burza po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. W odpowiedzi swoje ordery oddają byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Wszystko zaczęło się od nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. To wywołało nad Wisłą ogromne oburzenie, ale jak mówi politolożka profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, decyzja prezydenta Nawrockiego była mało dyplomatyczna.
1: To oczywiście można mieć rację w sensie historycznym czy w sensie moralnym, no ale trzeba też uprawiać dyplomację. I stąd to kluczowe pytanie, no właśnie kto zyskuje? Czy mamy tylko przewagę moralną, czy w sytuacji realnego zagrożenia za wschodnią granicą nie powinna być jednak szukana jakaś inna strategia wyjścia z tego impasu?
0: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcie orderu Orła Białego w paczce z adresem kancelarii polskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski napisał, że odsyła odznaczenie, które według jego informacji 3 lata temu przyznano narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. W informacjach sport w połączeniu z polityką Iran zapowiada skargę do FIFA. Powód? Ograniczenia w podróżowaniu, z jakimi mierzy się piłkarska reprezentacja tego kraju podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych. W związku z niepewnością co do wiz i konfliktu zbrojnego obu krajów, irańska drużyna na swoje mecze w USA dojeżdża z bazy turniejowej zlokalizowanej w Meksyku. Relacja Jana Pachlowskiego.
2: Amerykańskie władze wymagają, aby zespół Iranu przybywał na miejsce nie wcześniej niż 24 godziny przed meczem i opuszczał kraj tego samego dnia. Sytuacja ta skłoniła irańskiego selekcjonera do stwierdzenia, że Iran jest drużyną najbardziej pokrzywdzoną w całym turnieju. W odpowiedzi Andrew Giuliani, dyrektor działającego przy Białym Domu zespołu do spraw Mistrzostw Świata, podkreślił, że jest otwarty na negocjacje warunków wjazdu przedstawicieli Iranu do Stanów Zjednoczonych. Dodał, że Waszyngton mógłby rozważyć zezwolenie Irańczykom na dłuższy pobyt w związku z rozgrywanymi przez nich meczami. FIFA nie skomentowała jeszcze tej sprawy. Amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego świadczył, że środki te stanowią element procedury bezpieczeństwa uzgodnionych wcześniej z Iranem. Reprezentacja tego kraju zmierzy się w niedzielę w Los Angeles z Belgią, a fazę grupową zakończy meczem z Egiptem 27 czerwca w Seattle. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: We wczorajszych meczach fazy grupowej Niemcy pokonały Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a Holandia aż 5-1 rozbiła drużynę Szwecji. Z kolei w meczu Ekwadoru i Curaçao padł bezbramkowy remis. Aktualnie trwa spotkanie Tunezji z Japonią. Kraj z Azji prowadzi 2-0. Kraków powitał lato. Mieszkańcy i turyści zebrali się na kopcu Kraka, by wspólnie obejrzeć wschód słońca. Mieli ze sobą prowiant, kawę i dobrą energię. Jak mówią, przyszli, by jak najwcześniej rozpocząć lato i najdłuższy dzień w roku.
3: Od 3 lat obserwuję to wydarzenie i bardzo po prostu chciałam przyjść. I stwierdziliśmy, że 3 rano to super moment, żeby się spotkać.
4: Cudownie, cudownie. Ostatnio jak tu byłam, nic nie było widać, więc dzisiaj, że tak powiem, jest to, czego się spodziewałam.
0: O 10:26 słońce wejdzie w znak Raka i tym samym na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczne lato, a od jutra lato także w kalendarzu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Pogoda też jest taka, jak na lato przystało. Jest upał i palące słońce, są też burze. Na te najgroźniejsze trzeba uważać na wschodzie, południu i w centrum. Termometry pokażą przeważnie od 28 do 32 stopni. Jeśli ktoś szuka ucieczki od skwaru, polecamy wybrzeże. Nad Bałtykiem dziś maksymalnie 20 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Mamy już 6 minut po godzinie 7.

0: Reportaż na rano.
1: Piątek to ostatni dzień działalności.

0: Jak to kończy? Co to znaczy kończy?
1: Likwiduje kiosk.
0: A likwiduje kiosk?
1: Tak.
0: O, to bieda będzie.
1: No trzeba.
0: No pewnie.
1: Bo ja wiem, że...
0: Przyzwyczajeni do pana jesteśmy.
1: Ja dla was między innymi to pracuję, bo ja dla siebie nie pracuję, tylko dla was.
0: To ja wiem, że dla
1: szkoda tych ludzi. Bo wiem, że przychodzą tutaj w starzy, schorowani, ledwie do niektórzy do tego kiosku dojdą.
0: No, ale to wszystko, 11, 12 i 6, to wszystko w podeszłym wieku. No. Starsze no, nawet ode mnie osoby. No to nieładnie z pana strony.
1: No nieładnie, ale pani też nie pracuje już.
0: No nie.
1: A ja też, a ja już 10 lat jestem na emeryturze.
0: O, to ja więcej, bo ja mam 85 lat prawie.
1: No ja wiem, że pani poważna kobieta, no, no nie? Ale 10, ale pani już 20 lat nie pracuje.
0: No może i więcej.
1: No właśnie, no to mnie też wolno. O, super ekspres.
0: No trudno, to od kiedy nie będzie?
1: Od jutra, jutro jeszcze będę. Jutro przyjdę.
0: A, to już dostałem gazetę. Tak. Proszę, bo nie mam drogi. No to i teraz słabo idzie, chcę pracować.
1: Dzięki. W 89 roku podjęliśmy pracę, ja, żona i teściowa, na Starym Mieście był kiosk, jeszcze pamiętacie państwo? Był pomiędzy Starym Ratuszem a Staromiejską. Ale architekt powiedział, że nie widzi na Starym Mieście kiosku, w związku z tym trzeba było go zlikwidować. Chociaż proponowaliśmy, że postawimy taki, jaki będzie chciała, żeby pracował do architektury. A powiedział, nie, w żadnym wypadku nie będzie. I później nie było już kiosku. No i trzeba było tamten kiosk zlikwidować, w związku z tym, żeśmy no wzięli ten akurat. Tak się trafiło, że się zwolnił, bo kiedyś tutaj przy uniwersytecie to ruch był dosyć spory, no nie w tym kiosku. Tak do 2010 roku. To jeszcze ta sprzedaż jakaś tam była i prasy, i tych innych wyrobów takich typowo kioskowych, no nie. A już tak od, wieś, ja wiem, z 6 lat, 7 może, to już tam ruchu praktycznie zbliża się do zera. Od 7 lat to się nie opłaca. Ja pracuję dla przyjemności. Teraz nawet się zastanawiam, czy dobrą decyzję podjąłem. Wie pani, przyjdzie ktoś, porozmawiamy, kupi coś tam, jeszcze parę groszy się zarobi zawsze, no nie?
2: Dzień dobry. Kończy pan, słyszałem.
1: No kończę.
2: Kupię coś u pana.
1: Dobre i 5 groszy jak wpadnie. Nie, tam 14,90.
2: Dobrze. Mogę kartą?
1: Proszę. Zapraszam. I jeszcze i w piątek będę. Także jeszcze będziemy się widzieli.
2: No, to będziemy, dobra. Nie. Ja czytałem, że to już dzisiaj koniec.
1: Nie, tak, w zasadzie to dzisiaj, bo dzisiaj kończę, ale ja jeszcze zanim tu cię obrobię ze wszystkim, to trochę jeszcze potrwa.
2: Bo w domu poleży.
1: Bo to roboty jest, się tak wydaje, tych zwrotów jest. Chyba z 300 pozycji, każdy trzeba znaleźć.
3: Dobry, my dobry. Też tradycyjnie fajeczki weźmiemy, skoro pan się zamyka, i gazetkę tą Minecrafta.
1: 24,99. Proszę, i 100. Dziękuję. Trochę mnie denerwuje to ranne wstawanie, bo od 6. Ja teraz tylko do 12 pracuję, już chyba ze 2 lata. Tak to do 15, a kiedyś to i dłużej, do 17. I w soboty pracowaliśmy, bo były tutaj zajęcia, mieli zaoczni, to przyjeżdżali w soboty i w niedzielę, no nie? Jak jest ruch, są klienci, to człowiek przychodzi, a jak nie ma, to po co ja mam siedzieć tu do 15, jak tutaj już przez godzinę przejdzie jeden albo ktoś, albo nie. A nawet tutaj ruchu nie ma na tej ulicy. Dopóki nie było tramwaji, to jeszcze było lepiej, bo przechodzili tutaj, można było się samochodem zatrzymać, zatrzymywali się i kupowali, no nie, bo po drodze też było fajnie tutaj. Podjechał się, to była taka zatoczka i kupił zawsze coś. Kiedyś to było wszystko, chemia, no wsio, mydło i powidło. No, tak było kiedyś w kioskach. Że teraz, do tej pory nieraz przychodzę, kamienie do zapalniczek ma pan? Wiesz, 20 lat nie ma. Dobry! To ja tych ludzi to wszystkich znam. Wszystkich na wilot. No tak. Ja nie wypytuję się, ale przychodzą ludzie i sami. Niektórzy mają taką potrzebę, żeby porozmawiać sobie, no nie? A ja jestem taki cierpliwy, wysłucham. Tam coś nieraz ktoś poprosi, to coś mu podpowiem, doradzę czy coś, no bo jak mogę, to czemu nie? Nie? Do kiosku przychodzę.

0: Chodzą ludzie w poważnym wieku, jak mówiłem. Oni mają najwięcej problemów zdrowotnych. Tego to boli, tego to, ten idzie do lekarza, ten wraca od lekarza, to też się zamelduje oczywiście. I tak, no, a takie to tam, nieraz tam jakieś prawnej porady chcą, no nie, ja nie prawnik, co prawda, ale tam człowiek jak czyta to wszystko, to mniej więcej się orientuje, co tam się dzieje w tym prawie nawet. No. Także tam chętnie porozmawiam i tam przeważnie w te sprawy właśnie zdrowotne, w domu, co? O, idzie, ojejku. No, dobrze, przeszło. Ta, to jest, ja nie wiem, czy ona bardzo lubi gadać ze mną, bardzo. I teraz widocznie gdzieś się śpieszyła, ale tak, to stanie 10-15 minut, musi pogadać. I cały czas ona nadaje, a ja tylko, no tak, tak, tak, w porządku, dobrze, okej. Okay. Ma pani rację, albo nie ma pani. No, a to jest pani, ona jest taka fajna w sumie, psami się zajmuje, ale kiedyś robili u niej remont. No nie, i ona przyszła do mnie i papierosy kupuje, Marlboro czy coś. Ja mówię, a po co pani te papierosy, pani Krysiu? Ona mówi, no bo tam fachowcy są, to muszę o nich dbać, to, to, to. Ja mówię, proszę panią, niech pani uważa na tych fachowców, bo żeby się... O, idzie.
1: Pan Paweł zamyka kiosk.
2: Tak? A dlaczego?
0: A dlaczego? No. Bo już mam swoje lata.
2: Ach, no tak, teraz rozumiem. Ale szkoda, no takich ludzi coraz mniej będzie, nie? No co no, przecież tu nikt... Nawet jak ktoś przyjdzie inny, to już nie to samo. Tyle lat człowiek, prawda? On ma dosyć, bo też przecież tutaj tkwił cały czas. Ale my przyzwyczajeni jesteśmy do tych ludzi, nie? Ale człowieka nie można wymienić, to nie szapa. Chociaż mieliśmy nieraz różne, odmienne zdania, nieraz. No. Ale ja szanuję i szanuję jej żonę i tego. Odmienne, bo ja, jeśli chodzi o sprawy polityczne, trochę inaczej. Jestem za Prawem i Sprawiedliwością, zawsze byłam. Ale wie pani, po stronie tego. Ale wie pani, nie lubię, gdziekolwiek by się pojawiło zło, to też gromię, bo nie lubię zła. Nie lubię krętać, nie lubię szantażu finansowego. No, pan Paweł, no w porządku. I jego żona też.
0: Nie?
2: Bardzo w porządku człowiek. I mówię, człowiek, który naprawdę oddany pracy, jeśli można to, oddany pracy, dba o wszystko. Dba o swoją, no, swoją kondycję. Więc jestem, no, z ubolewaniem mogę powiedzieć, że to jest straszne, jeżeli brakuje kogoś, kto tu zapełniał tyle lat sobą. Paweł mnie ostrzegał przed pewnymi ludźmi i dobrze, bo wyczuliśmy, że no, zostałam ograbiona nieźle przez sąsiadów. Malowali mieszkanie, zrujnowali mi wszystko, wynieśli z domu pieniądze. I pan Paweł ostrzegał, żeby uważać, a ja jeszcze im stawiałam w ogóle piwo, bo to wiadomo, że tego... Tak, papierosy, a im to pasowało, odpowiadało. No i stworzyłam im luźną taką swobodę działań i oni po prostu czekali tylko na taką szansę. Ograbili, ja dzisiaj płacę. Banki, niedokończone sprawy mam, tyle lat już.
1: Dziękuję.
0: Dobra, pani Krysiu.
2: I tak samo żona pana Pawła.
0: Dobra, pani Krysiu.
2: Naprawdę zdrowia życzę, naprawdę zdrowia. Dzięki,
0: dzięki, dlaczego, pani Krysiu.
2: Będziecie w moich modlitwach, naprawdę, cały czas.
0: Dzięki, dzięki. 30 lat temu to prasa się sprzedawała 80 razy lepiej. Z tym, że 80 to jak nie 100. Bo jak ja otrzymywałem 200 na przykład gazet, to prawie wszystkie sprzedawałem, wszystkie. A teraz dostaję 2 i sprzedaję albo jedno, albo wcale. No to jakie porównanie. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę jedno. Kiedyś tytułów było wiele, wiele mniej. Tak samo dla kobiet ta prasa. Teraz to widzi pani, tu już część zebrana. Ale to jest tego od groma. A kiedyś to było tam z 5 tytułów, jakieś tam przyjaciółki, jakieś tam te... Świat, znaczy kobieta i życie i te inne, to było niewiele. No, nie? No i pierwsza sprawa, a druga sprawa, to prasa jest również teraz w sklepach, przeważnie we wszystkich. Kiedyś to się wszystko sprzedawało dobrze. Proszki do prania, dezodoranty, jakieś tam inne słodycze, gumy, zapalniczki, wyroby tytoniowe, nie mówiąc. To było kiedyś, jak przyjechała wycieczka z Niemiec, jak na Starym Mieście mieli jeszcze kiosk, sprzedawałem tyle przez godzinę, co przez 2 miesiące tutaj, albo przez 3 miesiące nawet. Bo oni jak przyjeżdżali, to nie kupowali paczkę, tylko Zweistangen, Fünfstangen, Dreistangen. bo u nich było wiele tańsze.

znacznie droższe. Do tej pory są droższe papierosy tam na zachodzie niż u nas. Nie? Także, ale teraz, a później już tak te wycieczki zaczęły zanikać, już coraz mniej. Ale tak początkowo to tam był biznes niezły na tym kiosku nawet. Tak trzeba powiedzieć. Było dobrze. A teraz to jest, no. Nie ma spod lady. Znaczy, jak tam gazeta się jakaś kończyła, wiem, że ktoś cały czas ją kupował od paru lat, no to się mu odłożyło, to normalne. Poza tym było teczki, no nie? Teraz teczek to ja mam, no ile tam mam? Z 5-6. Ci, którzy teczki mieli założone, to nie żyją. U mnie są starsi ludzie, tak co jakiś czas to klient odchodzi. Ja widzę, bo nie przychodzi, mówię, co się z nim stało? A, nie wie pan, nie żyje. No. A młodzi to tak jak mówię, że w ogóle się nie interesują tym. Tytuły, każdy miał napisane jakie. O, na przykład ta pani bierze, była dzisiaj u mnie. To i owo, i jolki od A do Z, i jeszcze jolki dla matki swojej i dla tej. Tamta brała takie. I tutaj się do teczki kładzie. O, tu jest na przykład gazetka, bo gościu kupuje już tam też parę lat. I tam przyjdzie, to teczkę tylko wyjmuje z teczki. Patrz. I on bierze to regularnie, cały czas. No nie? Także te teczkowe sprawy to są bardzo ważne i to musiało być no, konsekwentnie pilnowane i musiało w teczce zawsze być to, co powinno być, no bo co to? Po co to teczkę miał, no nie? On nigdzie nie chodził, gdzie indziej nie szukał, tylko u mnie. Przychodził z teczki. A kiedyś to jeszcze, proszę pana, były rolki tak zwane. To firmy prenumerowały prasę, no nie? I w rolkach im składali i do mnie do kiosku przywozili i przychodził tylko tam z izby rzemieślniczej, z jakiejś tam staromiejskiej, z tych firm na tym starym mieście to przecież było od groma, no nie? I tylko rolek. Że oni sami brali, leżały tam na tym, nie spogrzebało. Tam było tych rolek, wtedy to ja wiem, ze 20, a tych teczek to też było ze 30 albo coś różnie. Było dużo, dużo. Jak przyszedł na przykład Super Express albo Ekspres Wieczorny, Dziennik Pojezierza, to proszę panią, na Starym Mieście kolejka stała do sklepu rybnego. Wyobraża pani sobie takie coś? Ja nawet jak sobie nieraz wspomnę, mówię, kurczę, czy to możliwe, żeby tylu... Tak stali, wiedzieli, o której godzinie przywożą. I kiedyś to prasę jakoś tak czytali ludzie, no nie? No bo nie było tego, ani internetu, ani tych komórek, ani... No skąd miał wiedzę czerpać? No. I to było co innego. A teraz to podejrzewam, że jeszcze parę lat chyba, chociaż... Pisane to pisane zawsze. Dobry! No teraz robię zwroty, bo muszę się rozliczyć z firmą Korporter, która dostarcza mi prasy. A ze sprzedażą prasy jest tak, że niesprzedane egzemplarze się zwraca i nie płaci się za nie, a płaci się tylko za prasę sprzedaną. Czyli to jest bardzo dobre, bo co sprzedam, to tylko za to płacę. A to idzie wszystko do zwrotów. Zwroty się robi codziennie. No a na zamknięcie kiosku wiadomo, wszystkie tytuły i cała prasa musi być zwrócona, rozliczona. Historia na przykład bez cenzury. Taki egzemplarzyk. I tutaj chyba jeden egzemplarz powinien być. I to jest to, bo tak szczerze powiem, że ja gdzie co leży, to wszystko na pamięć. Po ciemku ja bym chyba trafił. Jeden egzemplarzyk. Wpisujemy ten egzemplarzyk, że jest historia bez cenzury. Trzeba jeszcze sprawdzić indeks, bo jak indeks się nie zgadza, to nie uznają. 4007 zgadza się do rozliczenia. Już nie zapłacę za niego. I tak pozycji mam do zwrotu 246. Pamiętam raz ten bukłet papierosy i uciekają, mówię, stój! A facet szedł i chyba on pracować musiał gdzieś w więziennictwie albo gdzieś, bo znał takie jakby te sposoby zachowania na takiego złodzieja. I gonił go aż tam do komendy i cały czas krzyczał, stój złodzieju, co jakiś czas. Ja mówię, czemu on tak krzyczy? I doszedłem do wniosku, że to tak ich tam jakoś szkolą i on wie mniej więcej, jak się zachować w takiej sytuacji, bo ja to bym go... Nie, ten goniłbym, jak młody chłopak, to ja go mogę dogonić. No nie. Kiedyś mi też ukradł taką kasetę i to przyszedłem chyba w Sylwestra albo coś. To była ta kaseta chyba z 89 zł.
Ja tyle przez cały dzień nie zarobię.

0: robię. A on mi wziął, ukradł i uciekał. Ale coś się, nie wiem, co się we mnie wstąpiło, że zacząłem go gonić. I goniłem go, goniłem i tam na dole. I on też chyba nie miał siły i zostawił tą kasetę. I mówi, zostawiam i poszedł. Wziąłem kasetę. Ale tam i na policję nieraz trzeba było iść, bo no, teraz to już tak rzadziej się trafia, ale jeszcze tak kilka lat temu to lubili coś ukraść. Papieroski jakieś tam, to. Uciek, przyjdzie. Teraz miałem ostatnio przypadek papierosów. Chcę, ile? 10. Mówię, nie mam, mam 8. Dobra, to pan da 8. Daję mu to 8, nabijam to. A on w długą. Ale z psem był, to nie zdążył uciec. Go dorwałem. On mówi, o, przepraszam. No, ale wiadomo, że złodziej. No jest trochę złodziejów, no co mi tutaj nie mówi. Ale tak, to tylko takie sporadyczne przypadki. Teraz to już bardzo rzadko się to trafia. No nie? Kiedyś to było, no, częściej. Ale człowiek po takim złodzieju, to taki się robi czujny. Później z miesiąc to tak uważa, że najpierw tu albo trzymam, jak jakiś podejrzany typek, to trzymam w ręku, nie daję, wydaję dopiero jak zapłaci. Bo tak to też nie ma. A, bo zdarzają się takie przypadki, przyjdzie, no nie, ja tu, jak mu nie dam, o pieniędzy nie mam, zaraz przyjdę. Już go więcej nie widzę, to ja wiem o czym tym doskonale, no nie. Sam. Tak jak wszędzie w sklepach też kradną. W ogóle nie sprzedaję na krechę, nic, nikomu. No tam jak jakiś taki stały klient, co przychodził 10 lat, i gazetę, o, nie mam, nie wziąłem. Dobra, jutro pan zapłaci. To tylko na tej zasadzie. A tak to nie. Chyba wiedzą, że ja nie pożyczam pieniędzy i tyle. Po prostu no, nie pożyczam w ogóle. Ale na Starym Mieście, tak na początku, to próbowali. Bo przyszedł do mnie raz czy dwa razy, no nie? I tak jakby haracz. Ale powiedziałem mu tam jeden wyraz tylko. I chyba doszedł do wniosku, że ten w tym kiosku, to co on tam może mi dać. Ale to takie, zdarzają się takie przypadki różne. Tyle lat pracując, to zawsze coś się trafi. Przyjemnego i nieprzyjemnego, no nie. Normalna rzecz.
1: A jak pan sobie tu radzi bez toalety?
0: Toaleta? A Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma toalety. A to jest 3 kroki. Wracam za chwilę. I tyle.
1: Panie Pawle, a co pan teraz będzie robił, jak pan zamknie kiosk?
0: Tego nie wie nikt, łącznie ze mną. Ja jeszcze sobie nie zaplanowałem. Ale myślę, że... Znaczy tak, mam działkę przy domu 900 metrów. To roboty jest latem to dotąd. Bo codziennie można robić i tak się nie przerobi tego i tak. I codziennie jest robota. Także nie martwię się latem. I trochę sobie odeśpię. 37 lat wstawania po 4:20, bo zawsze regularnie o tej godzinie wstaję, a przeważnie jeszcze przed budzikiem. Spokojnie. Damy radę jakoś. Jakoś się wciągnę. Muszę jakiś tak, w taki rytm wpaść inny, no nie? Trochę na pewno na początek to będzie tak dziwnie, bo to tak... No co to? Spać, leżeć, ile do tych, nie wiem, co ci ludzie robią. Decyzja. To tak szczerze pani powiem, że do tego zmobilizowali mnie, czy cały czas napędzają dzieciaki. Tato, zamknij ten, córka, to jeszcze pracujesz. Dzisiaj już synowa dzwoniła. Jak tam? Likwiduje tata? Bo oni wiedzą, że ja mówię do 20. Planowałem do sierpnia. Ale wyszło tak, że ten kiosk zabiera fundacja. Jaka to, nie wiem, nie interesuje mnie to, ale oni go chcą rozebrać i postawić w tym miejscu. Oni stawiają chyba jakiś pawilon i tam będą jakieś starocie, samochody czy coś trzymali. I mówię o ten kiosk jako, że to jeszcze perelowski, no nie? To go chcą też postawić, żeby był jako tam eksponat, no. Ale odpada mi problem z wywożeniem tego rozwożenia. Bo kiedyś to tam brali na działkę takie chętnie, no nie? Bo to tak się wydaje, ale tu trochę tej powierzchni jest, no nie? Tu można nawet jakieś łóżko postawić, to. A teraz to by był chyba problem, bo kto to weźmie? Chociaż to jest, tu wszystko to jest aluminium, no nie? A tam to tylko jest stal. To tu za to aluminium, to jakby ktoś rozebrał się, podłubał, to by też tam kilkaset złotych na pewno wziął. Bo tu jest tego od groma tych listerek. Dzieci mnie zmusiły. Śmiało może.

0: Zmusiły, no. Zmusiły. Cały czas mi. Trują już od 3 lat. Tato, kiedy ty zamkniesz? Tato, kiedy zamkniesz? Ile już? No i dobrze z drugiej strony. No też wiecznie nie można pracować, bo wreszcie umrę w kiosku i dopiero by było.
1: W telewizji widziałem ten smutny obraz.
2: To ja dziękuję bardzo panu za wszystko.
0: Dzięki, dzięki, dzięki.
2: I za moją sąsiadkę. I
0: dzięki no, bardzo, najlepszego również.
2: Za na przede tak, wszystkim, żeby dużo zdrowia.
0: Przede wszystkim panie. Dużo zdrowia w życiu.
2: No i dziękujemy serdecznie za wszystko.
0: No dzięki. No.
2: Wielka szkoda.
1: Niech się sympatycznie w tej emeryturze dzieje.
0: Dzięki.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Najlepszego również. Ostatnie. Zamykamy tu i wajchą. Mówi się na to wajcha. Nie wiem czemu. Trzeba dokręcić dobrze, żeby tu łoma nie wsadzili. Poważnie? Dobra jest. Cio, można pożegnać kiosk. Do widzenia. Nie wiem, co się z nim stanie, ale podejrzewam, że jeszcze czeka go wspaniała przyszłość. I będzie to taka pamiątka z czasów no dawnych, dawnych, dobrych, z czasów dawnych. O, ta już u mnie nie kupi. No dobra, chodź tu wszystko.

0: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna. To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Dlaczego oszuści nie ustają w swoich pomysłach, a seniorzy dają się zwieść fałszywym reklamom i tracą na tym tysiące złotych? Czy pomysł na inwestowanie przez internet w ogóle dla seniora jest dobry? O tym wszystkim w audycji Portfel Seniora dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Mamy już w zasadzie 30 minut po godzinie 7, a teraz Wojciech Cegielski zabierze Państwa na Bliski Wschód.
4: Mieszkańcy jadą traktorem gasić pożar, ale po drodze zatrzymują ich uzbrojeni izraelscy osadnicy i padają strzały. W Tajbe, ostatniej chrześcijańskiej miejscowości w Palestynie, nikt nie wręcza nakazu wyjazdu, a jednak ludzie znikają.
5: Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
4: Podcast Świat to miejsce, w którym opowiadamy nie tylko wielką politykę, ale też ludzkie historie. Takie, które nie zawsze trafiają na pierwsze strony gazet, a często mówią o świecie więcej niż oficjalne przemówienia i konferencje. Dziś zabieram Cię do palestyńskiego miasteczka Tajbe, ostatniej chrześcijańskiej miejscowości na zachodnim brzegu, nękanej ostatnio przez izraelskich osadników. Wojciech Cegielski, dzień dobry, zapraszam na podcast Świat.

Miasteczko Tajbe leży na okupowanym zachodnim brzegu, na wschód od Ramalla. To palestyńska miejscowość zamieszkana niemal wyłącznie przez chrześcijan. Jest ich tam prawie 1500. Od czasu wojny w Gazie narastają ataki izraelskich osadników. Podpalane są samochody, a osadnicy bez pytania wchodzą też na teren zakładów. Zagradzają dostęp do pól i utrudniają ruch na drogach. I są bezkarni. Miejscowy ksiądz, z którym rozmawiam, mówi też o rodzinach, które wyjechały. Ale w Tajbe nikt nikogo nie wysiedla. To raczej te drobne incydenty zmuszają kolejne rodziny do emigracji. W tym odcinku pokażę Ci chrześcijan z obrężonego miasteczka. Zobaczysz nocne ataki, trudną drogę do Ramalla i instytucje, które teoretycznie mają chronić zastraszanych przez Izrael.

0: Izraelczyków mieszkańców, bo dopiero wtedy widać, kto i dlaczego nie może lub nie chce tego wszystkiego zatrzymać. To Nadim Khoury, współtwórca browaru Tajbe, jednego z najbardziej rozpoznawalnych palestyńskich biznesów.
1: Mam ziemię, na którą nie mogę wejść. Ponad 5 hektarów ziemi. Teraz postawili na niej płot.
0: Palestyńczyk ma swoją ziemię, ale osadnicy ogrodzili ją płotem. Czy mieli do tego prawo? Pewnie nie, ale to nie jest aż tak istotne. Wyobraź sobie, że masz ziemię i nie możesz tam wejść. I choć wiesz, że na tej ziemi są drzewa oliwne i że te właśnie oliwki dają ci całkiem niezły dochód, to nie możesz ich zebrać. A papier tego za ciebie nie zrobi. To trochę tak, jakbyś w Polsce miał akt własności działki, ale jedyna droga dojazdowa była zamykana bez rozkładu i bez pewności, czy dziś przejedziesz. W Tajbe realną kontrolę nad ziemią wyznacza nie tylko to, czy masz akt własności. Wyznaczają także to, czy możesz bezpiecznie dotrzeć na miejsce i wrócić. Tajbe liczy ponad 1400 mieszkańców. Są tu 3 wspólnoty kościelne: prawosławna, melchicka katolicka i łacińska. To nie jest osada zagranicznych zakonników ani miasteczko zbudowane dla pielgrzymów. Mieszkają tu palestyńskie rodziny, których chrześcijańskie korzenie sięgają początków tej religii.
2: To są chrześcijanie, którzy żyją na Bliskim Wschodzie od 2000 lat, najstarsze rdzenne wspólnoty chrześcijańskie, które oczywiście na przestrzeni wieków żyły pod różnymi rządami i w czasach współczesnych ich tożsamość narodowa ukształtowała się razem z ich muzułmańskimi sąsiadami jako tożsamość narodowa palestyńska. Więc dlatego ta bardzo stara tradycja, 2000-letnia tożsamość chrześcijańska połączyła się ze współczesną tożsamością narodową palestyńską.
0: Tak mówi Sylwia Hasbun z Fundacji Światło Wschodu, zajmującej się chrześcijanami w Ziemi Świętej. Polka, która ma palestyńskiego męża z Betlejem. I to zdanie porządkuje całą historię. Bo chrześcijański nie znaczy przyjezdny. Palestyński nie znaczy automatycznie muzułmański. Bo na terenach palestyńskich mieszka około 50 tysięcy arabskich chrześcijan. Mieszkańcy Tajbe są jednocześnie chrześcijanami i Palestyńczykami. I za chwilę zobaczymy, dlaczego obie części tej tożsamości mają znaczenie, ale nie w sposób, o jakim myślisz. Pierwszy konflikt nie zaczyna się od wielkiej decyzji politycznej. Zaczyna się nocą. Według bilansu prowadzonego przez miejscową parafię od lipca 2025 do lutego 2026 roku doszło do 5 nocnych ataków. Ksiądz Bashar Fawadle z Tajbe mówi o 8 spalonych samochodach i 3 kolejnych próbach podpaleń. Nie mamy potwierdzenia pełnej listy, ale pojedyncze ataki i spalone auta zostały udokumentowane przez media.
1: Od zeszłego lipca do lutego 2026 roku podpalili 8 samochodów. Próbowali też podpalić 3 inne samochody, ale im się nie udało, ponieważ nasi ludzie czuwają nocą. Zawsze przychodzą nocą, żeby podpalać, bo nocą nikt ich nie widzi i przez cały czas są uzbrojeni. Mamy w miejscowości małą grupę strażników. Cały czas czuwają, żeby chronić naszych ludzi i nasze domy. W 5 nocnych atakach zniszczyli 8 samochodów od zeszłego lipca do lutego. Pisali też graffiti, agresywne napisy i groźby kary przeciwko Palestyńczykom. Nie atakują nas dlatego, że jesteśmy chrześcijanami. Atakują nas dlatego, że jesteśmy Palestyńczykami i zdecydowaliśmy, że zostaniemy tutaj i będziemy tutaj dalej żyć.
0: Zatrzymajmy się przy jednym szczególe. Mieszkańcy czuwają nocą. Samochód w Tajbe nie jest żadnym luksusem. Palestyńczycy mają najczęściej stare, tanie auta. No ale samochód to jedyny sposób, by dojechać do pracy, szkoły, lekarza albo punktu kontrolnego. Kiedy płonie auto, nie znika tylko przedmiot. Znika cały plan następnego dnia. A gdy ludzie zamiast spać pilnują ulic, rachunek płacą jeszcze przed kolejnym atakiem. Płacą zmęczeniem, lękiem i płacą tym, że zwykła noc przestaje być zwykła. W lipcu 2025 roku ogień pojawił się także przy cmentarzu i ruinach kościoła świętego Jerzego z V wieku. Lokalni duchowni oskarżyli izraelskich osadników. Zwierzchnicy kościołów zażądali dochodzenia i wyjaśnienia, dlaczego pomoc nie nadeszła skutecznie po wezwaniach. Dlaczego właśnie teraz takich ataków jest więcej? Od końca 2022 roku w Izraelu rządzi skrajnie prawicowa koalicja. Rząd Benjamina Netanyahu opiera się m.in.

0: na skrajnych partiach Itamara Ben-Gwira i Becalara Smotricha. Obaj są związani ze środowiskiem osadniczym. Ben-Gwir jako minister bezpieczeństwa narodowego nadzoruje policję, a Smotrich dostał szerokie kompetencje dotyczące osiedli i administracji na zachodnim brzegu. Ben-Gwir zresztą był jednym z bohaterów poprzedniego odcinka podcastu. Smotrich otwarcie mówi o aneksji terenów palestyńskich przez Izrael. Aneksji, czyli krok dalej niż okupacja. Czyli przejęcie terenów palestyńskich to już w zasadzie jest polityka władz. Ataki osadników mają ciche przyzwolenie w Jerozolimie. Podpalenie domów, aut, niszczenie gajów oliwnych mają sprawić, że Palestyńczycy wyjadą na dobre. I tak właśnie jest w Tajbe. Bo tu tak naprawdę nie chodzi tylko o religię. Ta historia jest bardziej niewygodna i bardziej konkretna.
1: A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
0: W czerwcu 2026 roku na wzgórzu na wschód od Tajby wypuchł duży pożar. Mieszkańcy próbowali dowieźć wodę, ale osadnicy zablokowali im drogę. Palestyńska obrona cywilna podała też, że izraelskie wojsko przez jakiś czas nie pozwoliło strażakom dotrzeć do ognia, dopóki nie zakończono tzw. procedury koordynacji bezpieczeństwa. Czyli kiedy płonie wzgórze, mieszkańcy nie mogą po prostu wsiąść do traktora czy do jakiegokolwiek samochodu i gasić. Najpierw muszą przejść przez cudzą zgodę, cudzą kontrolę i cudze ryzyko.
2: Przyjechaliśmy traktorem, a mała grupa strażników chciała ugasić ogień. Osadnicy ruszyli przeciwko nam. Uderzyli jednego z naszych ludzi, zabrali mu telefon i uszkodzili samochody. A najgroźniejsze było to, byłem wtedy na miejscu, że oddali 3 strzały z pistoletów i karabinów.
0: Relacje księdza Baszara potwierdziły potem media. Problem w Tajbe nie dotyczy już tylko pola Nadima, tego ogrodzonego płotem. Dotyczy także możliwości ochrony wspólnej ziemi w chwili zagrożenia. Kilka miesięcy wcześniej podobna logika dotknęła miejsca pracy po drugiej stronie Tajbe. W marcu 2026 roku około 30 osadników weszło na teren kamieniołomu i cementowni. Mieli tam odprawiać modlitwy, ustawiać flagę i namiot. Palestyński właściciel kamieniołomu nie mógł pracować w zakładzie, który prowadził od około 20 lat i który był źródłem utrzymania jego rodziny. Policja miała interweniować. Osadnicy odeszli. Potem, według mieszkańców i miejscowego księdza, wracali. I znów, nie ma jednego dokumentu z nagłówkiem "zamykamy ci firmę". Jest zakład, do którego właściciel nie może bezpiecznie wrócić. Są pracownicy, którzy nie wiedzą, czy jutro dostaną wypłatę. Jest działalność, która formalnie istnieje, lecz praktycznie staje. Najpierw płot, potem ogień, potem zakład. To nie są 3 identyczne historie. Łączy je jedno pytanie. Kto naprawdę decyduje, czy Palestyńczyk może korzystać z miejsca, które uważa za swoje? Pierwsza myśl, jaka pewnie przychodzi ci do głowy, brzmi: atakowani są chrześcijanie, bo są chrześcijanami. Taki mechanizm rzeczywiście widać, ale w Jerozolimie. Duchowni są opluwani, słyszą wyzwiska. Krzyż albo habit, albo sutanna od razu pokazują, kogo zaatakować. Mówiłem ci zresztą o tym w innym naszym odcinku. W Tajbe linia konfliktu biegnie jednak inaczej. Przez ziemię, przez drogi, przez zakłady pracy. Przez to, kto jest Palestyńczykiem i kto ma realną kontrolę.
3: To oczywiście jest taka sytuacja dwojaka, dlatego że oczywiście mamy bardzo dużo przyjezdnych duchownych i to najczęściej właśnie to są osoby, które są ofiarami tego typu, no tu już bym to nazwała incydentu, czyli po prostu jeżeli ktoś na przykład jest opluty na ulicy albo usłyszy jakieś wyzwiska, czy może jakieś przepychanki mają miejsce, więc to są na pewno sytuacje, które się dzieją. I bardzo często tutaj ofiarami takich sytuacji są duchowni przyjezdni również. Więc to na pewno w takich okolicznościach bardziej się przebija właśnie ten aspekt bycia chrześcijaninem, osobą duchowną. Przecież to widać również po ubiorze. I to można by było niejako troszkę rozdzielić od tego, co się dzieje na zachodnim brzegu, dlatego że tam tych ataków doświadczają Palestyńczycy bez względu na religię. I mogą to być w większości tak naprawdę ofiarami. Wtedy są Palestyńczycy muzułmanie, no i również ta chrześcijańska społeczność, która tam mieszka. I tu już faktycznie można mówić o tym, że nie dlatego, że są chrześcijanami, ale dlatego, że nie są Żydami, nie są Izraelczykami i właśnie

0: właśnie to jest powód, dla którego te sytuacje ich dosięgają.
1: Chrześcijańskość Tajbe nie znika. Nadaje temu miejscu wyjątkową historię i zwiększa zainteresowanie świata. Ale jeśli zatrzymamy się wyłącznie na religii, przegapimy mechanizm. Muzułmańska miejscowość obok może mieć spalony samochód, zamkniętą drogę albo utrudniony dostęp do pola. Wtedy nie ma opowieści o ostatniej chrześcijańskiej miejscowości. Jest kolejny palestyński incydent, który łatwiej zniknie w potoku wiadomości. Dla mieszkańca różnica jest prosta. Droga jest zamknięta niezależnie od tego, jak się modli. I właśnie na drodze ten mechanizm widać najlepiej. Ksiądz Baszar mówi, że wokół Tajbe znajduje się 5 żelaznych bram lub barier wojskowych. I ten opis pokazuje szerszy system ograniczeń, jaki Izrael narzucił Palestyńczykom na zachodnim brzegu.
2: What that means, military barriers, it's gates, iron gates.
3: Co to znaczy bariery wojskowe? To bramy, żelazne bramy. Ustawia je okupacja. Kiedy chcą je usunąć, usuwają. Kiedy nie chcą, nie usuwają. Kiedy chcą je otworzyć, otwierają. Kiedy chcą je zamknąć, zamykają. Nie ma żadnego rozkładu, według którego ludzie mogliby łatwo wjechać i wyjechać. Zawsze może się też pojawić ruchomy punkt kontrolny. O 11 jest punkt kontrolny. O 11.30 już go nie ma. Z tym właśnie się mierzymy. Są też ograniczenia wojskowe.
1: Najważniejsze słowo w tej wypowiedzi to nie brama, to rozkład. Bo człowiek może przystosować się do wielu rzeczy, gdy zna zasady. Może wyjechać wcześniej, może umówić dostawę na konkretną godzinę, może uprzedzić pracodawcę, że się spóźni do pracy, no bo musi odczekać swoje na punkcie kontrolnym. Ale gdy zasady zmieniają się co pół godziny, nie planujesz, ale zgadujesz.
2: If I were to go to Ramallah now,
3: gdybym chciał teraz pojechać do Ramala bez punktów kontrolnych i zamknięć, normalną drogą potrzebowałbym tylko od 10 do 12 minut, żeby dotrzeć do Ramala i od 10 do 12 minut, żeby wrócić. Tak żyliśmy przed 7 października. Teraz potrzebuję od 1,5 godziny do 2, czasem 3 godzin, zależnie od sytuacji i drogi.
1: Wyobraź sobie krótki dojazd z obrzeży polskiego miasta do centrum. Jednego dnia trwa 12 minut, drugiego dnia 3 godziny. Nie dlatego, że wydarzył się wypadek, tylko dlatego, że po drodze może pojawić się brama i punkt kontrolny bez stałego harmonogramu. I policja, która sprawdza wszystkich i blokuje ruch. I teraz pomnóż to przez pracę dostawy, wizytę lekarską, szkołę i każdy dzień prowadzenia firmy. Browar Tajbe może mieć zamówienie, kierowca może mieć samochód. Towar może być gotowy, no ale jeśli transport stoi, na przykład przez nagły punkt kontrolny, firma traci pieniądze, klienta i wiarygodność. I w ten sposób polityka wchodzi do zwykłego kalendarza Palestyńczyka. Zapamiętaj ten przykład, a będziesz wiedzieć, o co chodzi, gdy Palestyńczycy mówią, że izraelska okupacja utrudnia im codzienne życie.

No dobrze, skoro widzimy już ziemię, ogień, zakład i drogę, no to trzeba postawić najtrudniejsze pytanie. Kto może to zatrzymać? Nie ma jednego urzędu, do którego mieszkaniec Tajbe idzie i załatwia całą sprawę. Autonomia palestyńska administruje częścią Tajbe, ale nie kontroluje armii ani osadników. Izraelska policja i sądy odpowiadają w teorii za dochodzenie wobec Izraelczyków podejrzanych o przemoc. Kilka miesięcy temu do Tajbe przyjechali katolicy biskupi, a także dyplomaci. Chcieli w ten sposób nagłośnić ataki osadników na chrześcijan i naciskać na rozwiązanie problemu. Ale biskup czy ambasador nie może aresztować sprawcy, otwierać bramy czy prowadzić śledztwa. I tutaj pojawia się sedno bezkarności. Nie jako slogan, ale jako ciąg czterech pytań. Czy atak został zgłoszony? Czy zebrano dowody? Czy wskazano podejrzanego? Czy sprawa zakończyła się aktem oskarżenia i wyrokiem? Na wszystkie cztery pytania odpowiedź brzmi tak samo. Nie. Izraelska Organizacja Praw Człowieka Yesh-Din przeanalizowała postępowania, które sama monitorowała z ostatniego roku. W tej próbie 93% postępowań dotyczących ideologicznie motywowanych przestępstw Izraelczyków przeciwko Palestyńczykom zakończyło się bez aktu oskarżenia. Zaledwie 3% doprowadzono do pełnego lub częściowego skazania. Jeśli po spaleniu auta nie widzisz skutecznego końca sprawy, następne zgłoszenie nie daje poczucia ochrony, daje tylko numer w aktach. Izrael twierdzi, że wojsko i policja utrzymują bezpieczeństwo na zachodnim brzegu i potępiają przemoc. Armia mówiła wcześniej, że działa przeciwko łamiącym prawo osadnikom, a część zdarzeń ma charakter starć,

0: którym dochodzi także do zrzucania kamieniami i przemocy wobec Izraelczyków. Państwo deklaruje, że potępia przemoc. Mieszkańcy patrzą na kolejne spalone auta, powroty osadników do zakładu i statystyki postępowań. I właśnie w tej luce między deklaracją a skutkiem rośnie bezsilność. To jest podcast Świat, czyli podcast w Polskim Radiu 24, w którym opowiadam Ci o świecie poprzez ludzi i ich historię.
1: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
0: I teraz drugi zwrot. Tajbe jest widoczne właśnie dlatego, że jest chrześcijańskie. Gdy pożar zbliża się do kościoła z V wieku, przyjeżdżają patriarchowie. Gdy atakowani są palestyńscy chrześcijanie, temat łatwiej trafia do mediów w Europie i w USA, bo widz rozpoznaje kościół, krzyż, księdza i czuje, że ta historia jest mu bliższa. I to zrozumiałe. No ale rodzi niewygodne pytanie. Dlaczego podobna krzywda w muzułmańskiej miejscowości często przebija się słabiej?
2: Można mówić o pewnej frustracji, którą nawet chrześcijanie doświadczają i zauważają, dlatego że faktycznie wtedy, kiedy chrześcijanie palestyńscy są ofiarami, to temat staje się bardziej medialny, tak jakby to znaczyło, że atakowanie miejscowości w 100% muzułmańskich jest jakokolwiek bardziej uzasadnione. A z drugiej strony czasem pojawia się pewne wyjaśnienie czy pewna cień zrozumienia związany z tym, że bliżej, jeżeli do kogoś nam jest bliżej, to wtedy może szybciej się zainteresujemy taką czy inną sytuacją. Natomiast do oceny moralnej to nie powinno mieć znaczenia. Jeżeli ktoś jest atakowany, to nieważne jakiej religii jest ktoś, kto atakuje, jakiej religii jest ktoś, kto jest ofiarą. Do oceny moralnej powinno to nie mieć żadnego absolutnie znaczenia.
0: Miasteczko Tajbe jest oknem. Przez to okno zachód łatwiej widzi mechanizm, który dotyka także innych Palestyńczyków. Ograniczanie dostępu do ziemi, nieprzewidywalny ruch, przemoc wobec mienia i słabą skuteczność ochrony. Została nam jeszcze jedna cena, najtrudniejsza do pokazania, bo nie zostawia zwęglonej karoserii ani płotu w kadrze. To wyjazd. Od 2023 roku z Tajbe wyjechało 15 rodzin. To między 80 a 100 osób. Powody wyjazdów to właśnie narastające ataki osadników, ale także brak pracy, pieniędzy i brak perspektyw.
2: Bardzo często ta decyzja o tym, czy wyjechać, czy nie, to jest taka wypadkowa. Po pierwsze tego, na ile mam w ogóle możliwość wyjazdu, czyli mam gdzie wyjechać, mam gdzie się, że tak powiem, zakotwiczyć, czy mam na to środki, czy może mam wykształcenie, które gdzieś jest wykształceniem poszukiwanym. A jest to wypadkowa między tym, na ile mam w sobie tej determinacji, żeby jednak to wszystko wytrzymywać, bo Palestyńczycy są z całą pewnością do tej ziemi bardzo mocno przywiązani i absolutnie dla nich wyjazd to jest tak naprawdę ostateczność. I wielu z nich wyjeżdża naprawdę z ciężkim sercem, albo wręcz decyduje się pozostać, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, nawet mając możliwości wyjazdu.
0: W miejscowości liczącej niemal 1500 osób, 80 czy 100 osób nie jest drobną korektą statystyczną. Wyobraź sobie polską wieś tej wielkości. W krótkim czasie znika cała ulica rodzin. Ubywa dzieci w szkole, klientów w sklepie, osób, które śpiewają w kościele, naprawiają dach sąsiada i zakładają firmy. Budynek kościoła może nadal stać. Browar może nadal mieć nazwę Tajbe. Drogowskaz może nadal wskazywać miejscowość. Ale wspólnota nie istnieje dzięki kamieniom. Istnieje dzięki ludziom, którzy wierzą, że warto tu mieć następny rok życia. I właśnie dlatego najważniejszy i najtrudniejszy rachunek nie pojawia się po jednym ataku. Powstaje powoli. Najpierw spóźniasz się do pracy. Potem nie zbierasz oliwek. Potem pilnujesz auta nocą. Potem odkładasz inwestycje. A potem pytasz, czy dziecko będzie tu bezpieczne. A na końcu sprawdzasz cenę biletu. Bo nie ma jednego nakazu wyjazdu. Jest suma dni, w których normalne życie kosztuje coraz więcej. Tajbe może jeszcze długo istnieć na mapie. Może mieć 3 kościoły, browar, kamienne domy i ruiny, pamiętające pierwsze wieki chrześcijaństwa. Pytanie nie brzmi jednak tylko, czy miejscowość stoi. Pytanie brzmi, czy jej mieszkańcy mogą dotrzeć do własnej ziemi, ugasić ogień, otworzyć zakład, dojechać do stolicy i wrócić wieczorem bez liczenia kolejnych barier.

0: Musimy zrobić coś szczególnego, żeby Palestyńczycy mogli żyć w pokoju. Tego tutaj szukamy, życia w bezpieczeństwie. Nie czujemy, że żyjemy bezpiecznie. Ja tego nie czuję. Nadal potrzebujemy żyć w bezpieczeństwie.
1: Na początku tej historii człowiek stanął przed drogą do pożaru, potem przed płotem, a potem przed bramą. Ostatnia bariera nie stoi jednak na drodze. Stoi w głowie rodziny, która wieczorem pyta, czy jeszcze budujemy tutaj przyszłość, czy już tylko próbujemy wytrzymać. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. W tym cyklu pokazujemy świat bez ściemy, nie tylko przez wielką politykę i nagłówki, ale także przez ludzkie historie, które pomagają zrozumieć więcej. Podcast Świat można znaleźć także na YouTube, Instagramie i na Facebooku, a premierowe wydania w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Wojciech Cegielski, podcast Świat za nami. Dziękujemy bardzo. Teraz z Bliskiego Wschodu zabierzemy Państwa do Sopotu.
4: Razem z Mirkiem Haniszewskim, Łukasz.
3: Bo w Sopocie trwa jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Przez 4 dni festiwalu publiczność ma możliwość obejrzenia najciekawszych propozycji Teatru Telewizji oraz Teatru Polskiego Radia. W konkursie znalazło się 19 spektakli telewizyjnych i 16 słuchowisk radiowych. Ale Dwa Teatry to nie tylko konkurs. Program wydarzenia obejmuje również spotkania z aktorami, reżyserami i scenarzystami. Są też debaty poświęcone kondycji współczesnego teatru radiowego i telewizyjnego. Wśród wydarzeń towarzyszących znalazły się również wyjątkowo ciekawe słuchowiska prezentowane na żywo. Dzisiaj w Teatrze Atelier zostaną zaprezentowane publiczności aż dwa teksty. Pierwszy o godzinie 14 to Niebo nad lotniskiem, Darii Sobik, mówi grający w słuchowisku Krzysztof Szczepaniak.
4: Razem z Mirkiem Haniszewskim, Łukaszem Lewandowskim i ze mną przedstawimy taką, powiedzmy, dosyć śmieszną opowiastkę o trzech facetach, którzy lecą na wakacje, siedzą na lotnisku i nie mogą jakoś, że tak powiem, mentalnie się wyrwać do tej innej przestrzeni. Więc taka komedia omyłek będzie, myślę, zabawnie i też zawsze w tych słuchowiskach na żywo jest trochę odrobiny takiej improwizacji, nieprzewidywalności. No a Państwo jesteście integralną częścią składową naszej opowieści, bo możecie reagować i to wszystko potem również zostaje zarejestrowane i puszczone w eter.
3: A o 18:30 w hołdzie Wiesławowi Myśliwskiemu zaprezentowane zostanie słuchowisko na żywo Zwierciadło Myśliwskiego, oparte na motywach jego powieści Ucho igielne w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Jutro odbędzie się ostatnie słuchowisko na żywo i będzie to perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej. Zagrają w nim Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis.
5: Ogłoszenie społeczne. Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
6: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
5: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
6: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
7: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
8: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
7: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
8: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
7: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
8: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
7: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
8: To działam.
9: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać.
10: To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicz.

0: Ojca, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
1: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
8: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wzajemne relacje trudne jak nigdy. Nad Dnieprem przybywa komentarzy po decyzji Karola Nawrockiego. Dlaczego zabił? Kto był zleceniodawcą? Jest areszt dla Gruzina podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Dużo wody i obowiązkowe przerwy w trasie. W tych informacjach podpowiemy kierowcom, o czym powinni pamiętać podczas podróży w upale. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek oburzenie w Kijowie i najnowsze komentarze po decyzji Karola Nawrockiego. To po tym, jak prezydent odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W odpowiedzi Zełenski odesłał swoje odznaczenie do Polski. Z orderów zrezygnowali też byli prezydenci Ukrainy Kuczma, Juszczenko i Janukowycz. Ukraińscy komentatorzy mówią wprost, relacje między Kijowem a Warszawą popsuły się jak nigdy. Opinie nad Dnieprem zebrał Paweł Buszko.
2: Jak zauważa znana ukraińska politolożka i komentatorka Maria Załkina, decyzja Zełenskiego, choć wywołała oburzenie w Polsce, to miała wewnątrzpaństwowy charakter. Tymczasem decyzja Karola Nawrockiego była w zamierzeniu nieprzyjaznym gestem polityki zewnętrznej wymierzonym bezpośrednio w ukraińskiego prezydenta. Decyzja Nawrockiego wykracza poza czysto symboliczny gest i może wpłynąć na politykę wewnętrzną Polski i Ukrainy, a także na stosunki między państwami na kontynencie europejskim. Tak z kolei sprawę komentuje Swiatosław Chomenko z BBC Ukraina. On, ale też m.in. portal RBK, jako kolejny możliwy akord psujących się stosunków wskazują na możliwą odmowę udziału Wołodymyra Zełenskiego w ważnym międzynarodowym szczycie poświęconym Ukrainie, który ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Gdańsku.

0: Buszko, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu ma związek z jego decyzją o nadaniu nazwy bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Po zarzutach jest areszt. Chodzi o Elnura A., podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. O tymczasowym aresztowaniu 36-letniego Gruzina na wniosek prokuratury zdecydował lubelski sąd.
2: Podejrzany przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzucanego czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego.
1: Tak mówiła sędzia Renata Borek. Rosyjski opozycjonista Robert Kuzowkow zginął w poniedziałek na ulicy. Podejrzany Gruzin miał oddać w jego kierunku 5 strzałów, w tym 3 z bliskiej odległości. Wiodąca hipoteza to zabójstwo na zlecenie motywowane politycznie. Zabity Rosjanin był znany z otwartej krytyki Putina i działań Kremla. Teraz Szwajcaria i rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Do Birkenstocku przybył wiceprezydent USA J.D. Vance. Wcześniej zameldowała się tam irańska delegacja. W rozmowach wezmą też udział mediatorzy z Pakistanu i Kataru. Tuż przed wylotem amerykański wiceprezydent mówił, że negocjacje najpewniej potrwają kilka dni. Mogę tam być tylko dzień lub dwa. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć postęp w kwestii programu nuklearnego i w sprawie zawieszenia broni w Libanie. To dwa najważniejsze tematy, na których będziemy się koncentrować. Jestem pewien, że Irańczycy również będą mieli kwestie, które będą chcieli omówić. Kilka dni temu memorandum porozumienia podpisali prezydenci obu krajów. Zrobili to zdalnie. W umowie jest zapis o ograniczeniu irańskich zapasów wzbogacanego Iranu. Konkrety mają być negocjowane w Szwajcarii. Przed wyjściem z domu pamiętajmy o nakryciu głowy i kremie z filtrem. To kolejny dzień z afrykańskim żarem i palącym słońcem. W wielu miejscach termometry pokażą ponad 30 stopni w cieniu. Tak wysoka temperatura może mieć wpływ na nasze samopoczucie i koncentrację. Pamiętać muszą o tym przede wszystkim kierowcy, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Dlatego szczególnie apelujemy do kierowców o zachowanie rozwagi i ostrożności za kierownicą. Upał może powodować zmęczenie, senność oraz spowolnienie reakcji. Dlatego podczas dłuższych podróży warto robić przerwy i pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Nie zapomnijmy o zabraniu ze sobą butelki wody, która w czasie upałów jest niezbędna.
1: Butelki, a nawet dwóch. Podczas upałów zaleca się picie do 3 litrów wody dziennie. Co ważne, należy pić regularnie małymi łyczkami. A z jeszcze większym skwarem mierzą się Włosi. W 8 miastach, w tym w Mediolanie i Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu. Temperatura w wielu regionach, zwłaszcza na północy, sięgnie 40 stopni. W kilku miastach, m.in. w Rzymie i Wenecji, wprowadzono niższy pomarańczowy stopień alarmu. W żadnym z monitorowanych 27 włoskich miast nie ma zerowego zagrożenia dla zdrowia. Tegoroczny czerwiec we Włoszech jest rekordowo gorący, a całe lato może się zapisać jako najcieplejsze w historii włoskich pomiarów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Tak, dla przypomnienia, astronomiczne lato rozpocznie się o 10.26, a kalendarzowe jutro. Pogoda jednak typowo letnia, nieznośny skwar, do tego burze. To niebezpieczne pogodowe połączenie. W większości regionów aktualne są alerty IMGW. Zagrzmieć może wszędzie, najmocniej na wschodzie i w centrum. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni. Przyjemniej nad Bałtykiem, tam około 20.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: I rzeczywiście trwa poranek, a słońce dzisiaj wzeszło w znaku raka o 4.14, zajdzie o 21.01 i ten dzień potrwa 16 godzin 47 minut. Dzisiaj mamy 21 dzień czerwca, to jest 172 dzień tego roku. Imieniny jeszcze przypomnijmy, kto dzisiaj obchodzi: Alicja, Alojzy, Marta, Rajmund, Rudolf i Teodor. Jeszcze raz tym osobom oczywiście życzymy wszystkiego

Co najlepsze. Przed nami kolejne propozycje, teraz audycja Spakowania, w niej o tym temacie, który już Państwu zapowiadałem kilkanaście, kilkadziesiąt dobrych minut temu, czyli

0: Mistyczne.
1: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dziś temat, który wraca co roku, ale wciąż budzi masę pytań. Czy ubezpieczenie z biura podróży naprawdę wystarcza? Czy warto dopłacić za rezygnację z wakacji? Co właściwie oznacza klauzula alkoholowa? I dlaczego karta EKUS to nie jest magiczna karta bezpieczeństwa? Naszym gościem jest pani Renata Łądka, ekspertka ubezpieczyciela Hanse Merkur. Zacznijmy od podstaw. Czy to ubezpieczenie, które jest obowiązkowo dołączane przez tour operatora, czy ono jest wystarczające?
2: Wystarczające do pewnego momentu, dlatego że tak naprawdę to są sumy ubezpieczeniowe tylko dla dwóch komponentów, a mianowicie koszty leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ustawa, jak dobrze wiemy, o imprezach turystycznych nie reguluje, do jakiej wysokości to mamy mieć. W związku z tym z praktyki możemy tutaj śmiało powiedzieć, że te 10-15 tysięcy euro w kosztach leczenia, które mamy zapewnione przy wykupie wycieczki zorganizowanej, to jest zaledwie na skromną wizytę, taką podstawową, ambulatoryjną, bądź też w gorszym przypadku najwyżej jeden dzień pobytu na OIOM-ie. Więc tutaj myślę, że zdecydowanie odpowiedź będzie brzmiała, że nie wystarczy.
1: Czyli można powiedzieć, że to jest tak naprawdę formalność, którą spełnia organizator wycieczki, a nie realne zabezpieczenie na wypadek czegokolwiek, tak, co no się jest... stanie, albo inaczej, troszeczkę większych zdarzeń niż skaleczenie.
2: Dokładnie.
1: Tak jest, jeśli jedziemy do Maroka, Egiptu, Tunezji, Turcji, ale jeśli jedziemy do kraju w Unii Europejskiej, no to przecież mamy europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, mm-hmm. ten słynny EKUS, mm-hmm. to chyba powinno wystarczyć. Tak przynajmniej wiele osób, które jedzie na wycieczkę zorganizowaną albo zorganizowaną nawet przez siebie samego, tak, mm-hmm. tak sobie myśli.
2: Na pewno karta EKUS-u, którą my mamy tutaj w ramach NFZ-u, ona może być w wielu przypadkach pomocna, natomiast EKUS, ten popularny, ma dużo ograniczeń i wyłączeń versus do tego, co nam daje ta prywatna polisa.
1: Gdybyśmy powiedzieli, jakie pułapki tkwią w tej karcie EKUS, bo idziemy do lekarza za granicą i coś, co mamy, jakieś świadczenie, z którego korzystamy na co dzień w Polsce, nagle okazuje się, że tam trzeba zapłacić.
2: Zgadza się. Podstawa posiadania tej karty dotyczy oczywiście działania w takich nagłych przypadkach i musimy pamiętać chociażby, tak jak nazwa wskazuje, że poruszamy się po krajach europejskich w ramach Unii. Mamy tutaj jeszcze obszar rozszerzony o kraje EFTY, czyli tam i Norwegia, i Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein, plus do tego oczywiście Wielka Brytania. Ważne jest to, że w tych krajach jesteśmy traktowani jak obywatele danego kraju. Czyli jeżeli obywatel danego kraju za konkretną wizytę musi zapłacić określoną kwotę, czy też mowa jest o ryczałcie, to my również te koszty musimy ponosić, które najczęściej są potem refundowane dopiero po powrocie. W dużej mierze oczywiście dotyczy to przede wszystkim placówek państwowych. No i co ważne, nie ma tutaj transportu. A nawet jeżeli mówimy o transporcie tym drogowym z miejsca zdarzenia, na przykład w wypadku do placówki lokalnej, to transport karetką też możemy być tutaj obciążeni taką kwotą, plus do tego w najgorszym przypadku, kiedy jest konieczny ten bardziej specjalistyczny medyczny transport już powrotny do kraju, tego karta EKUS-u nam nie daje, a to są już koszty nawet na terenie Unii Europejskiej kilkadziesiąt tysięcy euro. No i w najgorszym przypadku również nie dotykamy takich przypadków, jakby doszło do zgonu. Również transport zwłok w ramach EKUS-u nie jest tutaj świadczony. To już tylko i wyłącznie daje nam ta właśnie komercyjna polisa.
1: Temu człowiekowi, który akurat doznał zgonu, to już właściwie jest wszystko jedno, jak to będzie.
2: Ale rodzinie,
1: chyba, że dba o rodzinę.
2: Nie. Tak, to jest właśnie, że dbając o naszą ochronę, wyjdźmy troszeczkę też poza ten zakres, że ja, ale my dając ochronę, zapewniając ochronę, mówiąc tutaj w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, zawsze zwracamy uwagę, że chroniąc ciebie na twoich wakacjach, zapewniamy również w ten sposób, co by nie było, ochronę twoim bliskim.
1: Spotkałem się z takim przykładem. Ktoś był na SOR-ze w Hiszpanii i nagle się okazało, że musiał zapłacić 100 euro opłaty administracyjnej. Mm-hmm. U nas idzie się po prostu na SOR i jest się przyjętym, bo jest się ubezpieczonym. A tam się okazuje, że tam trzeba zapłacić.
2: Szczegółowe informacje do poszczególnych krajów są bardzo skrupulatnie wymienione na stronie NFZ-u, więc tutaj odsyłam. Natomiast na przykład Włochy, gdzie o ile za wizytę lekarską też jakąś określoną kwotę możemy być obciążeni,

0: to już usługa stomatologiczna już w 100% będzie zawsze płatna.
1: Co powinno mieć dobre ubezpieczenie wakacyjne? Takie minimum, które pozwoli nam spokojnie się spakować, spokojnie spać na tych wakacjach.
0: Jasne, to już na pewno odpowiedź na to pytanie pokaże nam te wszystkie elementy, czy też komponenty polisy turystycznej, których właśnie nie znajdziemy w EKUZie. Dodatkowo ta polisa turystyczna zawiera jakże ważne takie elementy, jak chociażby odpowiedzialność cywilna, czyli te szkody, które zupełnie przypadkiem możemy wyrządzić zarówno osobie trzeciej, bądź też na rzeczy należącej do osoby trzeciej, bagaż podróżny, assistance, od następstw nieszczęśliwych wypadków. I to, co jest na pewno bardzo istotne, takie ubezpieczenie to komercyjne daje nam możliwość dodatkowo zabezpieczenia naszego urlopu jeszcze od takich nieszczęśliwych zdarzeń przed naszym wyjazdem, tak? Czyli mówię tutaj o tym elemencie ubezpieczenie kosztów rezygnacji, które niejednokrotnie jest połączone z tak zwanym przerwaniem podróży.
1: Zanim przejdziemy do tych momentów, kiedy rezygnujemy z wycieczki i ubezpieczamy taką rezygnację, to chciałbym jeszcze wrócić do tego, moim zdaniem, chyba najważniejszego elementu polisy ubezpieczeniowej, czyli sumy ubezpieczenia. Mamy ten przykład Polki, która zachorowała w Chinach i problem stworzył się nie dlatego, że ona nie była ubezpieczona, tylko była ubezpieczona do pewnej kwoty. Natomiast lawina tych nieszczęść, która na nią spadła, spowodowała, że ta suma ubezpieczenia się skończyła. Jaka jest bezpieczna suma?
0: Nie znam takiej kwoty, dlatego że ja nie wiem, co się mogłoby wydarzyć na miejscu. I tutaj szczególnie zwracam uwagę, że są też na rynku produkty, które nie mają takiego limitu, czyli nie ma sumy ubezpieczeniowej właśnie w tych wspomnianych kosztach leczenia, czyli nie ma takiej kwoty, jakiej by ubezpieczyciel nie był w stanie pokryć, gdyby doszło do takiego nieszczęśliwego zdarzenia i konieczności dłuższego leczenia.
1: Czyli jeśli są takie polisy, które nie mają górnego pułapu sumy ubezpieczenia, to być może to jest jeden z ważnych elementów, żeby poszukiwać właśnie takiej polisy pod kątem, zwłaszcza jeśli ktoś ma, nie wiem, przewlekłe choroby albo będą to skomplikowane przypadki, nie wiem, sercowcy, zawałowcy i tak dalej, i tak dalej.
0: To jak najbardziej. Tutaj na pewno te przykłady, które my mamy z naszego doświadczenia codziennego życia, wyraźnie pokazują, jak mogą to być drakońskie sumy.
1: Wróćmy do tego ubezpieczenia rezygnacji z wakacji, bo ostatnie lata dają nam aż nadto przykładów, że no takie sytuacje wchodzą w grę. Wiem, że pojawiły się też takie polisy na rynku, które pozwalają zrezygnować z wakacji na zasadzie subiektywnego poczucia braku bezpieczeństwa. Jak to tak naprawdę wygląda?
0: Najczęściej w OWU mamy wyraźnie określony katalog zdarzeń, na które klient może się powołać. No i tych zdarzeń jest naprawdę dość długa lista, które co do zasady są traktowane jako nagłe zdarzenia, które faktycznie zmuszają klienta do tej anulacji, a jak wiemy, zgodnie z warunkami imprezy turystycznej, niejednokrotnie jest to obciążone bardzo dużą kwotą. Prawie że czasami do 100%.
1: W OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia, to jest ten zestaw różnego rodzaju paragrafów, których my po prostu nie czytamy, a warto je przeczytać, warto wiedzieć, bo w tych warunkach rezygnacji z ubezpieczenia są również takie podwarianty. Może być tak, że na skutek choroby mojej mogę anulować tylko wyjazd jednego członka albo wyprawy, albo anulować całą rezerwację, czyli nie pojedzie cała rodzina. To warto prześledzić i warto patrzeć, jakie są te szczegółowe warunki, ponieważ w jednych polisach trzeba będzie wykazać się zaświadczeniem lekarskim, a w innych na przykład wystarczy. To też jest nieszczęście, jak, nie wiem, ktoś nam ukradnie paszport albo dokumenty, dowód osobisty i też nie będziemy mogli wyjechać, ale to są też takie podkategorie.
0: Znaczy to są dokumenty, które rzeczywiście wynikają, jakby potwierdzają konkretne zdarzenie i tutaj na pewno chciałabym rozszerzyć, że ta ochrona ubezpieczeniowa, na co bardzo zwracamy uwagę, ona nie dotyczy tylko osób tych ubezpieczonych, które planują wyjazd i widnieją z imienia i nazwiska na polisie, ale bardzo często ich bliskie osoby, które wiadomo zostają w domu, czyli rodzice, dziadkowie, w zależności od tego, jak ten krąg mamy rozszerzyć.

0: żony. I gdyby doszło do nagłego zachorowania u tych osób, to też to jest powód, który zmusza nas do tego, żeby nie pojechać. I tak jak mówię, nawet jeżeli te osoby nie były uczestnikami wyjazdu i nie są na naszej polisie, to co do definicji osoby ryzyka będą spełniały tą określoną definicję, również wówczas daje to podstawę do uruchomienia polisy.
1: Czyli za każdym razem ten powód jednak musi być w jakiś sposób udokumentowany i troszeczkę mitem jest to, że na zasadzie subiektywnego poczucia odwołać taki wyjazd, a ubezpieczyciel stwierdzi, tak, pana subiektywne poczucie jest prawdziwe.
0: Tak, i tutaj mogę też śmiało nawiązać do zdarzeń, które miały właściwie już kilka miesięcy temu, czyli jak do wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, no gdzie strach i obawy też nie stanowią i nie stanowiły samej podstawy do anulacji, a co za tym idzie również do uruchomienia polisy.
1: A jak sobie myślimy, nie, mnie to się na pewno nic nie przydarzy i nie mam ubezpieczenia i nagle się przydarza, to jak to mówią, ile można stracić? Innymi słowy, ile kosztują takie zabiegi, powiedzmy, w Unii Europejskiej, poza Unią Europejską?
0: Poza granicami kraju tutaj już musimy się liczyć naprawdę z kwotami, które idą przynajmniej w dziesiątki tysięcy złotych, a nawet i więcej. Przykład taki żywy, który mamy u nas zarejestrowany, Zanzibar, udar, pobyt w placówce, zabiegi, następnie konieczność organizacji transportu medycznego z Zanzibaru, no to taka szkoda jedna zamknęła się w kwocie około 800 tysięcy złotych. Więc to jest coś, co jest realnym kosztem. Inny przykład chociażby bliższej tutaj Hiszpanii, dokładnie Majorki, gdzie możemy odnieść się do wcześniej wspomnianej karty EKUS, która by tutaj w dużej mierze nie zadziałała, bo sam transport te właśnie medyczny, specjalistyczny kosztował 90 tysięcy euro plus koszty dodatkowej hospitalizacji, to było około 115 tysięcy euro.
1: Jak wakacje, to prawie 90%, jeśli chodzi o zorganizowane wyjazdy all inclusive. A jak on all inclusive, no to najczęściej alkohol za darmo. I do pewnego czasu była to bardzo wygodna furtka dla ubezpieczycieli, wyłączająca działanie polisy, jeśli ktoś był pod wpływem alkoholu. Dochodziło również do absurdalnych sytuacji. Teraz mamy sytuację w drugą stronę, bo mamy klauzulę alkoholową. Co to oznacza? To oznacza, że właściwie hulaj dusza, piekła nie ma, bo ubezpieczyciel pokryje wszystko.
0: Praktyki są różne, bo może to być w treści OWU reglamentowane do jakiejś konkretnej pozycji wartości w promilach. Niemniej jednak też tutaj zwracam uwagę, że są takie produkty na rynku, gdzie nie ma tutaj jakby ograniczenia.
1: To znaczy, że człowiek może wyjść z baru przez szklaną witrynę, rozbić ją, pokaleczyć się i ponieważ działa klauzula alkoholowa, to on będzie również leczony z polisy pokrywanej przez ubezpieczyciela?
0: Tak, może również tutaj zadziałać, o ile jest to nieumyślne działanie, a nie celowe.
1: Nieumyślne, podkreślmy, to jest ważne, bo jeśli ktoś celowo coś zrobi, wskoczy z piątego piętra do basenu, mu się taka fantazja ułańska włączy, no to w tym momencie działanie umyślne zamyka od razu tą możliwość wypłaty odszkodowania.
0: Zgadza się.
1: Proszę Państwa, niezależnie od tego, czy kupujecie wycieczkę w biurze podróży, czy organizujecie sobie wyjazd na własną rękę, kupcie to ubezpieczenie, sprawdźcie, co ono obejmuje, ponieważ to może być najważniejsze 50-100 zł, jakie wydacie na wakacje. Naszym gościem była pani Renata Łądka, ekspertka Hanse Merkur. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: Tu Polskie Radio 24. Mamy 22 minuty po godzinie 8. Trwa poranek na naszej antenie, a teraz pora się rozruszać, bo przed nami też informacje ze świata sportu. W naszym studiu Rafał Bała. Rafale, dzień dobry.
1: Witam cię serdecznie.
0: Ale co tam sport, co tam mundial, skoro zakończenie roku szkolnego coraz...
1: Tak, i to dopiero i to, rodzice tak, przeżywają. Tutaj kibicujemy naszym dzieciakom.
0: Rok szkolny, przedszkolny, i tak dalej, i tak dalej.
1: Wszystko się kumuluje, tak. No a pamiętajmy, że te dzieciaki to też są kibice, więc w wielu przypadkach oni zarywają może nie noce, ale wieczory. Wiesz, że w

0: Norwegii przy okazji meczów Norwegów. No taki jest szał, że w szkołach organizowane są takie nocne oglądania meczów Norwegów. Później te dzieciaki no nie mają lekcji następnego dnia i tak dalej. To się wszystko przesuwa, ale wszystko jest oficjalne pod auspicjami Ministerstwa Edukacji.
1: No widzisz, a u nas, to dociekliwy dziennikarz pyta, a u nas dzieci nie zarywają nocy, nie zarywają zajęć, w szkołach nie ma transmisji. Dlaczego?
0: No, a dlatego, że tylko Szymon Marcinek nas reprezentuje jako sędzia. No i jego tam ekipa oczywiście.
1: Tak, pół żartem, pół serio, ale cały czas i zawsze kibicujemy naszej reprezentacji. Ja mam nadzieję, że pod wodzą Jana Urbana
0: oczywiście
1: będzie
0: po prostu będą kolejne mecze i teraz Euro się zbliża, później kolejny Mundial, także na pewno będziemy bacznie obserwować. Ale na razie obserwujemy to, co się dzieje na stadionach za oceanem.
1: A dzieje się sporo, chociaż ja cię tu jeszcze dopytam, przepraszam, że kontynuuję trochę i przedłużam ten temat, ale dopytam o sam Mundial, bo ja już tu raz Sylwii Urban narzekałem, że trochę nie czuję tych emocji związanych z Mundialem, a zawsze czułem, to znaczy śledziłem jedno, dwa, trzy, cztery spotkania różnego rodzaju, nawet jak Polski nie było na Mundialu, to zawsze mnie to interesowało. Teraz jakoś ten temat kompletnie mnie omija, nie wiem kto z kim gra, co się dzieje, to śledzę, właśnie słucham tych
0: wiesz,
1: informacji sportowych od was.
0: Przez tę dużą różnicę czasową, no bo jednak większość, oczywiście jakiś pojedynczy mecz zaczyna się wieczorem danego dnia, ale większość to jest jednak północ, trzecia w nocy, prawda? Także my w tym momencie regenerujemy się poprzez sen, ale rzeczywiście no i ta rywalizacja 48 drużyn. Wydawało się, rzeczywiście byliśmy sceptyczni. Nie wiem, czy potwierdzi to Filip Jastrzębski, z którym za chwilę będziemy mieli połączenie, że to będzie większość takich no, meczów właściwie, o których nie można wiele powiedzieć, albo bardzo jednostronnych. A tu się okazuje, że nawet ci maluczcy potrafią mocno walczyć z takimi potęgami jak Portugalia czy Hiszpania. Gdzieś tam pokazują się i też mam taką diagnozę, zresztą wczoraj rozmawiałem z Henrykiem Kasperczakiem długo, o tym, że jednak te zespoły, przede wszystkim afrykańskie, bardzo dużo już zaczerpnęły od futbolu europejskiego. Czyli do tej swojej siły, dynamiki, fizyczności dołożyły też technikę i coraz więcej taktyki, więc ten futbol na pewno na świecie się wyrównuje.
1: Czyli warto chociażby z tej perspektywy śledzić to, co dzieje się na Mundialu, na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, ale mówiąc jeszcze o tym, o tych różnicach czasowych, to ja pamiętam, że jak odbywały się inne Mistrzostwa Świata w poprzednich latach, no to zawsze człowiek kończył pracę, ta godzina właśnie 16 i już było w planie. A to jeden mecz o tej porze mniej więcej tam później koło 17 z kawałkiem. Później po 19 na przykład już były te spotkania zaplanowane, człowiek wiedział, co będzie oglądał, a teraz, no mówię, mnie to jakoś omija. Ale może tak jak Sylwii Urban mówiłem, mówię i tobie, że może jeszcze do tego wrócę. Pewnie kiedy ta rywalizacja się zagęści i będzie już więcej emocji tak bliżej finału.
0: Jak zostanie 16 czy 8 drużyn już później, no to już będziemy mieć rzeczywiście futbol, jak to się mówi, na takim wysokim poziomie.
1: Teraz więcej informacji prosto ze świata sportu na antenie Polskiego Radia 24. Zostaje z Państwem Rafał Bała. Zapraszamy.
0: I od razu przenosimy się do Filipa Jastrzębskiego, z którym mamy teraz połączenie, który oglądał pewnie te mecze z nocy. Witam cię, Filipie.
2: Dzień dobry.
0: No i sporo bramek. No poza jednym spotkaniem, w których tych bramek nie było, ale w innych to rzeczywiście były gole, no i były też duże emocje. Ja ci powiem, że mimo, że Holandia wygrała wysoko, mimo, że Japonia grająca fajnie wygrała wysoko, to mi się bardzo podobał mecz Niemców z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Rzeczywiście chyba to potwierdzenie tego, że afrykańskie zespoły, no może z małymi wyjątkami, już grają naprawdę futbol na wysokim poziomie i taki futbol niewygodny dla tych europejskich potęg.
2: Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o drużynę Wybrzeża Kości Słoniowej, to od razu, zresztą ja to robię cały czas na tym mundialu, myślę sobie, co by było, gdyby reprezentacja Polski na przykład z Iworyjczykami musiała się zmierzyć. No byłoby bardzo, bardzo, bardzo trudno. Oczywiście tam są nazwiska znane, jak Diomant, jak Kessie, czy Diallo, ale to są piłkarze, którzy naprawdę dorównali Niemcom i wydawało się, że sprawią niespodziankę, bo przecież prowadzili do przerwy po golu Kessiego, no ale później Joker w talii trenera Juliana Nagelsmana zdobył dwie bramki. W ogóle występ Bundawa na tym mundialu jest nieprawdopodobny. Jeśli utrzyma tak wysoką formę ten zawodnik grający na co dzień w niemieckiej Bundeslidze, no to może nawet bić się o miano najlepszego zawodnika całego turnieju, bo po prostu gra fantastycznie i pytanie, czy będzie na niego stawiał już od początku Nagelsmann, czy jednak wciąż będzie traktował go jako Jokera w tej talii. Niemcy ostatecznie wygrali 2-1, no i objęli samodzielne prowadzenie.

0: grupie E.
1: No, teraz mecz Holandia, który odbywał się wcześniej, ale wydawało nam się zresztą też wczoraj takie dywagacje były, że Szwedzi jednak się postawią Holendrom, że oczywiście no, oni takiej otwartej piłki z tą drużyną grać nie mogą, ale te kontry ich mogą być zabójcze. Okazało się jednak, że Holandia no, znalazła sposób na reprezentację Szwecji.
0: Wydaje mi się, że z tak dysponowaną Holandią tego dnia akurat nie wygrałaby chyba żadna drużyna na świecie, bo pomarańczowi zagrali po prostu, no wręcz idealnie. To prawda, mieli trochę szczęścia, bo Szwedzi bili głową w mur i trzeba przyznać, że drużyna Grahama Pottera zagrała po prostu świetnie. Z tym, że jednak brakowało takiego konkretu pod bramką Verbruggena, a Holendrzy byli do bólu i bezlitośnie skuteczni. Dwa gole Brobbeya w drugiej połowie, dwa gole Hakpo dołożył jeszcze trafienie Somerville, stawiając taką kropkę nad i 5-1. Imponujące zwycięstwo reprezentacji Holandii. Wynik idzie w świat, ale to jest wynik krzywdzący dla reprezentacji Szwecji, to na pewno. No i Szwedzi wyszli na zero, bo po zwycięstwie 5-1 nad Tunezją przegrali teraz 1-5, więc ten bilans bramkowy im się wyrównał. No a Tunezyjczycy pokazali w spotkaniu z Japończykami, w drugim spotkaniu tej grupy, że no, czasami na tym mundialu grają zespoły, które być może znaleźć się tam nie powinny, bo Tunezyjczycy znów rozbici tym razem przez Japończyków i to jest moim zdaniem najbardziej spodziewany wynik, jeśli chodzi o te sobotnio-niedzielne mecze, bo rzeczywiście Japończycy w pierwszym spotkaniu z Holendrami zagrali na bardzo wysokim poziomie i można było się spodziewać, że nastrzelają goli dzisiaj nad ranem Tunezyjczykom. Tak się stało. Kamada, Ueda w pierwszej połowie, później Ito i ponownie Ueda w drugiej połowie. 4-0 reprezentacja Japonii wygrywa z Tunezją. No i zrobiła nam się naprawdę bardzo, bardzo ciekawa grupa, w której, przypominamy, miała znaleźć się reprezentacja Polski, a znalazła się drużyna Szwecji.
1: To jeszcze ci tylko powiem, bo też byłeś swego czasu w Japonii, chociażby na Igrzyskach Olimpijskich. Rozśmieszył mnie jeden z komentatorów telewizyjnych, który właśnie słuchałem kilkadziesiąt minut temu w tym meczu Japończyków. Powiedział: zaskakujące, coś niesamowitego i no, trzeba zapytać trenera reprezentacji Japonii, jak on przygotował swoją drużynę do tego, żeby w tak trudnych warunkach atmosferycznych grać tak znakomicie. No, jeśli ktokolwiek był w Japonii, to wie, że trudno porównać jakiekolwiek inne warunki atmosferyczne i takie rzeczywiście trudność dla organizmu ludzkiego z tym, co się dzieje w Japonii, więc myślę, że oni są zahartowani i przygotowani naprawdę na trudne warunki w Ameryce Północnej. I jeszcze przy Curaçao chciałem się zatrzymać na chwilę. Bezbramkowy remis to jest chyba sukces tej malutkiej drużyny z Ekwadorem.
0: Tak, oczywiście. Pierwszy punkt w historii występów na Mistrzostwach Świata, ale to nie są chłopcy do bicia, mimo że pobili ich mocno Niemcy w pierwszym spotkaniu, wygrywając 7-1, no to jednak to był też taki mecz, w którym można było uznać, że piłkarze Curaçao trochę mają, trochę są skrzywdzeni tym wynikiem, tą wysoką porażką, no i dzisiaj w nocy w tym starciu z Ekwadorem zaprezentowali się naprawdę godnie. Do historii przeszedł bramkarz reprezentacji Ekwadoru, Eloy Rom, który został uznany, jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki, za najlepszego zawodnika w historii Mistrzostw Świata, jeśli chodzi o jeden pojedynczy występ od pierwszej do 90 minuty, nie licząc dogrywki. Mnóstwo interwencji, zdaje się 15 interwencji tego bramkarza, który uchronił drużynę Curaçao od straty bramki, no i od porażki w tym spotkaniu, bo Ekwadorczycy próbowali wielokrotnie go pokonać, ta sztuka się nie udała, no i jest pierwszy historyczny punkt dla reprezentacji Curaçao, no i ta egzotyka i ten rozbudowany mundial powoduje, że co dwa dni średnio mamy jakieś takie historyczne wydarzenie, no ale cieszy nas to, że kolejna drużyna w historii dołącza do grona drużyn, które mogą już pochwalić się przynajmniej jednym punktem na Mistrzostwach Świata. No i w ostatnim spotkaniu drużyna Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej zagra o awans do fazy pucharowej, bo wszystko jest możliwe.
1: No, chociaż patrząc na Wybrzeże Kości rzeczywiście, które gra bardzo dobry, taki dynamiczny futbol i też przez pierwszą połowę znakomicie broniło się w meczu z Niemcami. Mimo że oblegane było to pole karne WKS-u, no to jednak będzie bardzo trudno Curaçao. Co dziś nas czeka? Jeszcze na koniec, Filipie, krótko.
0: A dziś mamy następne spotkania, oczywiście też będzie się działo, bo Hiszpanie zagrają o pierwsze zwycięstwo w meczu z Arabią Saudyjską. Oni sensacyjnie stracili punkty. Bardzo interesuje mnie mecz Belgii z Iranem. Co pokaże Belgia i co pokażą Irańczycy, o których tak dużo nie tylko w kwestii futbolu mówi się na tych Mistrzostwach Świata. Oni też chcą zrobić dobry wynik na tym mundialu. Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. No i okaże się, czy drużyna z Zielonego Przylądka spróbuje też urwać punkt

0: efekty następnej świetnej drużynie, która ma na koncie dwa tytuły Mistrza Świata. To wszystko zwieńczy nam o 3 w nocy spotkanie Nowej Zelandii z Egiptem. No i Nowozelandczycy też pokazali się z dobrej strony i Egipt zachwycił w meczu z Belgią, więc no dzisiaj czekają nas naprawdę bardzo ciekawe spotkania i kto wie, czy nie pierwsze rozstrzygnięcie.
1: A opowiadał o tym wszystkim Filip Jastrzębski. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: To teraz o siatkarkach, bo też grały wczoraj. Reprezentacja Polski pokonała Holandię 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Tym samym biało-czerwono odniosły 6 zwycięstwo w tym cyklu. Środkowa Magdalena Jurczyk tak tłumaczy się z 3, wyraźnie przegranego przez Polki seta.
2: Może pomyślałyśmy, że Holenderki już odpuszczą, że ten 3 set pójdzie tak jak pierwsze 2, ale wiadomo, tak się nie stało. Też myślę, że dużo dało u nich to, że zmieniła się rozgrywająca, z którą zespół wyglądał, myślę, że znacznie lepiej, przede wszystkim środkowe. Myślę, że to gdzieś tam sprawiło nam dużo problemów, ale mimo to skontrolowałyśmy. Wiadomo, było ciężko w tym 4 secie, bo i prowadziły Holenderki, ale cieszy ta końcówka, która była na naszą korzyść.
3: Bardzo dobrze broniłyśmy przez pierwsze 2 sety i myślę, że później troszeczkę ten nasz system blok obrona trochę zaczął gorzej działać. No ale koniec końców gdzieś tam potrafiłyśmy to kontrolować i na tyle, żeby wygrać mecz.
1: Dziś mecz siatkarek z Kanadyjkami, a Bartosz Marzlik wczoraj niesamowite Grand Prix we Wrocławiu. Wjeździe na żurlę na 6-krotny mistrz świata. Wygrał tę 5. rundę, ale pamiętamy, oberwanie chmury we Wrocławiu, zalany park maszyn. Dopiero o 22 to się wszystko zaczęło, zakończyło się tuż przed północą, no ale jest zwycięstwo Bartosza z Marzlika. Maryna Gąsienica, Daniel, dobra informacja. Znów trenuje na śniegu po kontuzji kolana. Ona uszkodziła więzadło krzyżowe. Najlepsza polska narciarka alpejska wróciła ze zgrupowania we Francji, czuje się świetnie.
4: Bardzo dobrze, już jesteśmy po właśnie tym 10-dniowym zgrupowaniu na nartach. No i myślę, że wszyscy zadowoleni, no bo na pewno, że tak powiem, dużo wcześniej niż wszyscy przewidywaliśmy. Byliśmy na nartach, także że wszyscy z dużymi uśmiechami jesteśmy. Jeżdżę bez ortezy normalnie, bez niczego. Mamy zaplanowane w połowie lipca Sasswe, a później w połowie sierpnia wyjazd do Ushuaia.
1: Rozmarzyliśmy się trochę tutaj w studio, że te narty, śnieg, ale ja
5: wiem, się zastanawiałem,
1: tak
5: gdzie ten śnieg? Jeszcze 2 tygodnie temu bym powiedział, że
1: w Polsce spoko. Gdzieś na Kasprowym, tak? A dziś już jest bardzo gorąco, ale słyszałeś, że ma być kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy wybudowany taki sztuczny stok w hali o długości 650 metrów. To będzie niesamowite. Ale tak wypaść będzie? Sobie w czerwcu, w lipcu
5: to
1: na
5: prawda.
1: Narty, nie?
5: To przyjemnie.
1: Przyjemnie będzie.
5: Przyjemnie zmienić, szczególnie kiedy taka temperatura na zewnątrz. To informacje ze świata sportu, od piłki nożnej po narciarstwo. Przeprowadził przez te tematy państwa Rafał Bauer. Ale bardzo ci
1: bardzo
5: dziękuję.
1: Miło.
5: Dobrego dnia
1: miłej
5: dla ciebie. Na państwa zapraszam, żeby pozostać z nami. Bo też mamy kolejne tematy. Ja zapowiedziałem, że o 8.30 ogrody sztuki. No i mamy 35 minut po godzinie 8.00. Ale ten temat teraz przed nami, dotyczący Malta Festiwalu, czyli tego multidyscyplinarnego święta sztuki, które głęboko rezonuje z ekologią, naturą człowieka oraz sztuką plenerową. Bo ten festiwal, to też warto dopowiedzieć, on czerpie inspirację z otaczającej zieleni, przekształcając ulice i parki Poznania w otwarte galerie pod chmurką. Warto zostać z Polskim Radiem 24.
6: Ogrody sztuki.
7: Maja Kluczyńska i Zuza Wawro, proszę państwa, witamy w zupełnie letnim nastroju, bez względu na pogodę, która w różnych miejscach w Polsce jest różna. Jak to pogoda? Wraz ze mną pani Agata Kołacz, dyrektorka programowa. Zaraz wszystko państwu powiemy, bo na Maltę państwa dzisiaj zabierzemy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, absolutnie zapraszamy na Malta
7: Pani Agata,
8: Festiwal,
7: gdzie okulary przeciwsłoneczne i czapeczka jakaś,
8: studiu
7: kapelusik?
8: Studiu niepotrzebne, ale w torebce oczywiście mam, bo po prostu cały dzień przygotowań dzisiaj nad Jeziorem Maltańskim, gdzie odbywają się próby do koncertu otwarcia Za miłość Natalii Kukulskiej. No myślę, że są bardzo słoneczno poparzeniogenne. Na taką sytuację oczywiście liczymy. O 21.00 spotykamy się przy zachodzącym słońcu na wielkim, pięknym koncercie otwarcia, którego Natalia Kukulska jest dyrektorką artystyczną. No ale cały dzień intensywne próby z kilkudziesięcioma wykonawcami, z orkiestrą Cooperate, z Krzysztofem Zalewskim, z Grzegorzem Turnałem, z Anitą Lipnicką, z Zalią, z Natalią Kukulską, również przy mikrofonie, więc dużo się będzie działo.
7: Proszę Państwa, Malta Festival to takie multidyscyplinarne, chciałam powiedzieć, interdyscyplinarne.

0: interdyscyplinarne również, święto sztuki, performansu, czyli takie ogrody sztuki, wolne powietrze, jak pod każdą szerokością geograficzną, dookoła natura, przyroda, różne propozycje, jeśli chodzi o scenariusz, też składa artystom. Proszę powiedzieć, nazwiska, które twórców, które są takimi magnesami przyciągającymi tegoroczną publiczność na maltański festiwal.
1: Staramy się, żeby Festiwal Malta był takimi puzzlami, które układają się w całość, które wymieniają się różnymi wartościami, ale oczywiście, że żeby kupić to pudełko z puzzlami, trzeba nam jakiejś marki, jakiegoś głównego obrazka, więc prowadzić nas będą przez te meandry różnych opowieści, między innymi takie osoby, jak wspomniana już Natalia Kukulska, jak Magdalena Cielecka, która bierze udział w projekcie The Second Woman i przez 24 godziny grać będzie z setką mężczyzn tę samą scenę rozstania 100 razy w weekend zamknięcia. Muzycznie Devendra Banhart, Beirut, oczywiście wielki powrót do Poznania po 19 latach, czyli po 20 latach od początku swojej kariery, a jego pierwszy koncert właśnie w Polsce miał miejsce na Malcie te 19 lat temu i powraca do nas teraz. Benjamin Clementine, wspaniała poetycka wrażliwość i koncert na fortepianie, który wykona dla nas 25. Tiago Rodriguez, dyrektor festiwalu w Awinionie, ale przede wszystkim fenomenalny autor i reżyser teatralny, który zaprezentuje spektakl Dystans. Bardzo bliski w sercu każdego, bo to o relacji ojca i córki, ojca i dorosłego rodzica, o sytuacji, w której coś nas ma rozdzielić i staramy się odzyskać jakiś rodzaj bliskości, może zadbać o tą, której zabrakło w innych momentach naszego życia. Mogłabym wymieniać bez końca, mogłabym mówić o Kokorodzi, która pracuje z Justyną Wasilewską i dzisiaj ma próbę kostiumową, a jutro i pojutrze grają trzy spektakle w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wspaniała przygoda artystyczna, ponieważ projekt został przygotowany prawie rok temu, we wrześniu miał premierę w Bolzano. Projekt, przez który prowadzą nas morze i księżyc, które z oddali przyglądają się losom człowieka. Losom człowieka, które trochę historyzują, patrząc trochę przez okna II wojny światowej, a z drugiej strony bardzo mówią o tym, w jaki sposób żegnamy się ze światem i z ziemią, jaki znamy, myśląc tutaj przez te bardzo klimatyczne, oniryczne obrazy, bardzo często związane z naturą, klimatem, z tym, w jaki sposób powiązani jesteśmy z ziemią i jej naturalnym rytmem, obrotami ziemi, przyciąganiem księżyca. Bardzo piękna praca, która odradza się w Poznaniu na nowo, bo Justyna Wasilewska weszła do prób tej wiosny, stworzona jest dla niej nowa rola, stworzona jest dla niej linia narracyjna, przez którą przeprowadzi naszą publiczność na tych już trzech wyprzedanych spektaklach.
0: Pani dyrektor, proszę pozwolić, ponieważ jesteśmy w ogrodach sztuki, w jaki to sposób festiwal łączy człowieka z przyrodą? Bo to jest właściwie oczywiste, że sztuka, że performance, że interdyscyplinarne święto twórców i twórczyń, że ekologia, że natura człowieka i plener, czy teatr wśród zieleni. To mógłby być taki pierwszy punkt?
1: Jest to na pewno jeden z punktów takich bazowych dla naszego myślenia o Malcie. Kiedy Dominika Kulczyk przejmowała opiekę nad tym festiwalem, powiedziała, że bardzo chce, żeby miał on swój nowy, kobiecy rozdział energetyczny, ale też, żeby przede wszystkim dbał o nasz kontakt i troskę o Matkę Ziemię, nad którą w różnych objawach swojej działalności również się pochyla. Bardzo więc staramy się odpowiadać na te wektory i zapraszamy naszą publiczność do przyjrzenia się dzięki sztuce naturze z bliska i zauważenia zjawisk, do których możemy dostać jakiś inny akces dzięki temu, co proponuje sztuka. Myślę, że tutaj takim koronnym przykładem jest spektakl Bark nordyckiego kolektywu Acting for Climate. Jest to praca, która jest w 100% zielona. Artystki płyną do nas statkami, poruszają się pociągami z Norwegii i z Danii, przyjeżdżając do Poznania właśnie w kilkudniową podróżą. Odbywają 5-dniową rezydencję w parku Starego Browaru, gdzie wybierają drzewa, dla których przygotowują specjalny spektakl o relacji z naturą. Na spektakl zapraszają ograniczoną liczbę osób, tak żeby nie zadeptać trawnika. Mówią o swojej relacji z ziemią, z naturą i w jaki sposób można pracować w sztuce i kulturze, starając się dbać o zielony aspekt

0: ich działalności bardzo jasno, również podczas warsztatów, które odbędą się w Poznaniu. Innym takim przykładem, który przez kontrast zaprasza nas do świata natury, są epifity. Pokażemy ten spektakl trzykrotnie na Placu Wolności, który nie jest najbardziej zieloną przestrzenią Poznania, ale dlatego właśnie wybraliśmy tę przestrzeń, ponieważ epifity to są rośliny, które wspinają się po sobie ku słońcu, jednocześnie nie będąc dla siebie konkurencyjne, a wspierając się właśnie w dojściu do słońca, do tego, żeby mogły się wzajemnie odżywiać.
1: Niezbyt wymagające, jeśli chodzi też o naturę, prawda?
0: Absolutnie.
1: O możliwość rozrostu.
0: Ale jest to właśnie piękna taka lekcja siostrzeństwa, jak to można być dla siebie nawzajem wsparciem, żeby każda ze stron mogła skorzystać. Nie konkurencją, a właśnie siostrzeństwem w tych relacjach. I pokazujemy to w miejscu, które najbardziej zielone nie jest, bo Plac Wolności jest raczej bardzo otoczony budynkami i jest dużą, można by powiedzieć, patelnią pośrodku Starego Miasta, ale tam właśnie ten kontrast fascynacji naturą zagra, mam nadzieję, tak mocno, jak tylko możemy sobie tego życzyć. I wszystko to dzięki artystkom, akrobatkom, tancerkom z belgijskiego zespołu kompanii O Chanson Rouge, które właśnie z tym spektaklem są w podróży od 3 lat i zachwycają niejedną publiczność. Jest to połączenie zarówno tańca wertykalnego, jest to połączenie chodzenia po bardzo wysokich wysokościach. Artystki są dla siebie wzajemnie wsparciem, żeby dostać się wyżej, zawiesić się i wywołać nasz zachwyt, jednocześnie myśląc o tym, jak działa tutaj natura. Innym z takich przykładów bardzo jasno mówiącym o relacji z naturą jest Dystans Tiago Rodrigueza. Ten spektakl pokażemy w Auli Artis. Jest to spektakl, który mówi o tej najbliższej relacji ojca i dziecka w momencie, w którym katastrofa klimatyczna albo kryzys klimatyczny zaszedł już tak daleko, że Ziemia przestaje być przysiadalna, przestaje być życiodajna i przygotowywana jest misja znalezienia drogi wyjścia i rozpoczęcia nowego życia dla ludzkości na Marsie. W tej misji bierze udział córka, jedna z głównych bohaterów, córka, która ma około 20 parę lat i przeszła przez wszelkiego typu testy i może wziąć udział właśnie w misji ratunkowej dla ludzkości, rozpoczynając życie gdzie indziej, pod powierzchnią Marsa, w którym próbują wyhodować zarówno drzewa oliwne, żeby mieć oliwę z oliwek, smak, za którym bardzo tęsknią, gdzie mówią właśnie o drzewach, gdzie mówią o zieleniach z poczucia tęsknoty, a jednocześnie to, o czym słyszymy jako o kryzysie klimatycznym czy jego objawach, no są to kolejne fale tsunami, które wstrząsnęły już ziemią i wywołały mnóstwo ofiar. Jest to dzieło, które w niezwykle czuły sposób, bo jest to dialog między córką a ojcem w momencie, w którym nie mogą się już zobaczyć. Ta sytuacja jest nieodwracalna, ale tak, w jakiś sposób próbują się zrozumieć i próbują dotrzeć do siebie nawzajem, a przede wszystkim dotrzeć z komunikatem, że dla każdego z nich nawzajem ten drugi, druga jest bardzo ważny i że decyzja o tym, że ona wylatuje, nie jest dlatego, że ojca nie kocha, czyli że nie jest jej potrzebny, tylko dlatego, że chce ratować świat, a jednocześnie dostała tego typu kredyt zaufania w wychowaniu, które miała. Więc jest to niezwykle wzruszająca praca, która zwraca naszą uwagę na to, czego może nie doceniamy, a właśnie powinniśmy, żeby móc w tym zachwycie żyć i mówić to sobie wprost. O naturze wprost mówi też Coco Rosi, które przeprowadza nas przez La Mort de la Mer, śmierć morza, właśnie wskazując nam przez tę żałobę, tęsknotę za światem, który znamy, za zielenią i klimatem, który po prostu ulega jakiejś erozji, którą obserwujemy w spowolnionym tempie, no bo jest to równoległe do naszego życia, ale jest to rzecz, którą właśnie z perspektywy Księżyca widać wyraźnie.
1: Te wszystkie wydarzenia to 36. edycja Malta Festival, o których mówiła pani Agata Kołacz, dyrektorka programowa tego festiwalu. Od dziś do 28 czerwca. Zapraszając państwa na Maltę, cały czas mamy przed oczyma festiwal, który jednak, tak jak już to było powiedziane wiele razy, w unikalny sposób łączy człowieka z przyrodą. Pani dyrektor, to jest też tak, że to jest kolejna edycja festiwalu, ale zawsze mam takie wrażenie, jednak tezą taką, pod którą festiwal był podpisany, było ekologiczne zaangażowanie. Jednak zawsze ta sztuka na festiwalu maltańskim była połączona z naturą, z przyrodą.

0: Nie chciałabym mówić o działaniach ekologicznych, które są zaangażowane, chciałabym mówić o myśli pro naturze, którą no staramy się upowszechniać przez sztukę.
1: Ta ekologia na pewno, tak tutaj trochę inaczej.
0: Tak, myślę, że to, co staramy się robić, bo jakby pracując w systemie sztuk performatywnych, doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo często wytwarzanie nowych dzieł, przestrzeni, generowanie transportów, więc postawienie sobie ze znak zapytania, co jest konieczne, jest pytaniem, z którym każdy z nas pracując w tym ekosystemie się mierzy. Mhm. I to, co mogę powiedzieć, to to, że w momencie, w którym pracujemy nad tą nową edycją Malty, nad tym nowym 3-letnim rozdziałem festiwalu, to są pytania, które zadajemy sobie na każdym etapie pracy i zaproszenia kolejnego projektu.
1: Czyli to jest ściśle związane?
0: To
1: repertuar,
0: jest jeden
1: programowanie.
0: Absolutnie, programowanie festiwalu jest tutaj jedną, jest to jeden z faktorów. Na przykład pokażemy w tym roku spektakl Efekty specjalne argentyńskiego duetu Luciany Anuntes i Alejo Molaguńskiego o polskich korzeniach, który pierwszy raz będzie w Polsce. No i ten projekt oczywiście ma swoje korzenie w Ameryce Południowej. Tam jest on realizowany niejednokrotnie w dosyć zgranej ekipie, ale przyjeżdżając do Europy wiedzą, że robią to we współpracy z lokalnymi zespołami i teamami. Przyjeżdża tylko dwójka reżyserów. Wszystko wynajmujemy tutaj na miejscu. Wszystkie kamery i wszelkiego typu atrybuty konieczne do wytworzenia efektów specjalnych, takie jak burza deszczowa, wiatr, który usłyszymy i zobaczymy właśnie w tym przelocie spektaklu, który zamienił ulicę Półwiejską w filmowy plan filmu akcji. Będą to więc bardzo zaangażowane działania, ale przede wszystkim przeprowadzamy również próby z polskimi tancerzami i choreografami, którzy są zaproszeni do współpracy przy tym projekcie. Spektakl Second Woman, w którym wystąpi Magdalena Cielecka, jest formatem z Australii i znowu przyjeżdżają do nas dwie australijskie reżyserki, inicjatorki tego projektu. Scenografia od kilku lat jest już wytworzona na potrzeby obiegu w Europie tutaj, więc nie porusza się dalej niż granice naszego obszaru geograficznego, a cały zespół współpracujący jest przystosowywany do tej pracy podczas właśnie tych dwóch tygodni prób, które już trwają, z którymi spotykamy się tutaj na miejscu, więc stage managerowie, którzy zazwyczaj z teatrem repertuarowym poruszają się w ramach spektaklu. Osoby techniczne, osoby od dźwięku. Tutaj dodam, że są to przede wszystkim kobiety i takie jest też założenie tego projektu, że pracują na backstage'u przy nim kobiety, które obsługują zarówno reżyserię wizji, reżyserię dźwięku. Są pierwszym kontaktem dla osób, mężczyzn, którzy pojawią się na scenie z Magdą Cielecką. Mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację, w której dochodzi do kolejnych spotkań artystów światowego formatu w Polsce i to, co wytwarzamy, wytwarzane jest tutaj i teraz, a później może funkcjonować dalej.
1: Czyli okazuje się, że ta sztuka na wyciągnięcie ręki to jest bardzo związana z naturą, z przyrodą, z naturalnymi też warunkami lub też wytwarzanymi międzynarodowych zespołów twórczych, ale z udziałem tu i teraz jakby lokalnych możliwości i tego wszystkiego, co proponuje Malta Festival jako producenci.
0: Ma to absolutnie też ten wymiar.
1: Podobnie to jest globalnie, ale i lokalnie.
0: Tak, bardzo zależy nam na tym, żeby Malta była takim pomostem pomiędzy i Poznaniem, i Polską, a europejskim, światowym obiegiem, żebyśmy mieli dostęp do doświadczeń, które funkcjonują w innych światach. Czytamy wszyscy te same książki, które są tłumaczone na języki. Oglądamy filmy, które są tłumaczone i dostępne na platformach, i dostępne w kinach. Jesteśmy w obiegu dotyczącym muzyki, koncertów. Teatr i tego typu wydarzenia są bardziej ograniczone, jeżeli chodzi o ich ekspozycję. Bardzo dbamy o to, żeby właśnie dać również do nich aspekt, bo przecież teatr zawsze warto, ale przede wszystkim no, tam najlepiej przeżywa się życie, więc porównuje również życiowe doświadczenia.
1: To jest interpretacja tego wszystkiego przez twórców, co nas otacza i propozycja dla nas, naszej własnej interpretacji i popatrzenia jakby z dystansem. Ale 4 wieczory, 12 koncertów to jaka liczba artystów i artystek odwiedzi Maltę w tym roku?
0: Cały program Malty to jest około 500 artystów, którzy przyjadą do Poznania z 20 państw właśnie w różny sposób podróżujących. wspierających i angażujących, ale są to faktycznie wielkie cyfry, które zamieniają ten Poznań w ramach Malty w

0: w Europejską Stolicę Kultury na ten tydzień, który się wydarza.
1: Czyli rozumiem, że idea stojąca za festiwalem to ta natura i ta bliskość ze sztuką.
0: To bliskość z człowiekiem przede wszystkim.
1: Aha,
0: i to
1: no tak.
0: Bliskość,
1: a my częścią natury jesteśmy.
0: A my jesteśmy
1: więc
0: częścią natury i o tym staramy się pamiętać. Bardzo kultywuje to Noc Świętojańska, którą organizujemy od tych 3 lat. Spotkamy się nad Wartą w tym roku we wtorek, 23 czerwca. Spotkamy się na koncercie Peszek i Wąsik grają Kochanowskiego, czyli Maria Peszek i Bartek Wąsik w koncercie, w którym interpretują wiersze Jana Kochanowskiego o Sobótce, o nocy, która jak najbardziej wskazuje nam na to wyrównanie energii męskiej i żeńskiej, na to otwarcie lata, na ten moment w roku, w którym wszystko wydaje się być piękniejsze, ale właśnie dlatego, że natura w ten sposób kwitnie. Zresztą naturze i naszemu powiązaniu z intuicją, ale przede wszystkim z ziemią. Połączony jest, powiązana z tym jest cała sekcja Wiedźmy, którą prowadzimy tutaj autorsko. Oczywiście możemy wyliczać kolejne przykłady, ale tak Wiedźma, czyli ta, która wie, bardzo często wie dlatego, że potrafi wyczuć i wsłuchać się czy w ziemię, czy właśnie w swoje ciało, które jest z nią skorelowane i poszukuje raczej powiązań i rezonansu niż ucieka od tego, co jest nam dane.
1: Pani dyrektor, powiedziała pani, że tylu artystów, 4 wieczory, tyle koncertów, to jak się w tym wszystkim odnaleźć? Wszystko jest, rozumiem, kwestią wyboru.
0: To jest
1: nie możemy być
0: wyboru.
1: Na wszystkich, uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach.
0: Mam też wrażenie, że ten festiwal jest tak skonstruowany, że nie wszystko jest dla wszystkich, ale coś znajdzie się dla każdego. I absolutnie zapraszam do szukania swoich ścieżek indywidualnych. Staramy się przez nie przeprowadzać, pokazujemy różne typy festiwalowicza, staramy się zapowiedzieć i opowiedzieć o doświadczeniach, które projektujemy myśląc o programie i że tych ścieżek jest oczywiście kilka do wyboru. Można być empirykiem, który chce jak najbardziej poczuć, można być osobą, która szuka bardziej wiedzy i jest bardziej badaczem. Można być typem odkrywcy, który chce zobaczyć miasto, w którym żyje, czy który odwiedza z innej perspektywy. Proponujemy te różne ścieżki na social mediach Malty, ale też bardzo zapraszamy do indywidualnych peregrynacji po naszym programie. Można wybierać bardzo wiele ścieżek. Jak ktoś lubi Portugalię, to koncert Maro, fenomenalnej wokalistki z Portugalii, która rozpocznie cały nasz koncertowy przegląd w czwartek 25 czerwca, ale wcześniej, zanim wystąpi na scenie muzycznej, to można jeszcze zobaczyć spektakl o godzinie 17 właśnie Tiago Rodriguez'a Dystans i gwarantuję, że Tiago Rodriguez oraz jego dzieci uwielbiają Maro, więc można dostąpić tutaj takiej kulturalnej podróży.
1: Czyli zauroczenie, a właściwie inspiracja potem do własnych poszukiwań.
0: O to chodzi w festiwalu, żeby otwierał nas na nowe perspektywy, inspirował nas do wyjrzenia poza swoją podstawową strefę komfortu. Być może pokazał nam nową, w której czujemy się lepiej.
1: I która może być dla nas nie tylko zaskoczeniem, ale właśnie miejscem, w którym się odnajdziemy. I będziemy mogli również sami zrealizować może własne projekty, proszę państwa. 36. edycja Malta Festival od dziś. Od dziś 27 lokalizacji, 108 wydarzeń, 500 artystów i artystek z 20
0: akredytowało.
1: Krajów. Akredytowało, więc tutaj statystyka, tutaj posłużyłam się pomocą, żeby nie pomylić ilości wydarzeń. Właśnie. Także, a proszę jeszcze na zakończenie nam powiedzieć, koncert otwarcia za miłość.
0: Dzisiaj godzina 21 nad Jeziorem Maltańskim. Spotykamy się w pięknym koncercie zaprojektowanym przez Natalię Kuchulską, która opowiada o miłości przez takie 3 rozpoznane jej etapy: zakochania, zauroczenia, komplikacji oraz triumfu miłości. I opowiada o niej poprzez medleje. Medleje, czyli wiązanki, czyli nowo zaaranżowane utwory, które łączą się ze sobą w nowe powiązania, które przeprowadzają nas przez meandry miłości, znanymi z jednej strony tropami, ale które czasami wyprowadzają nas na manowce, zaskakując nas nowymi ustawieniami. Posłuchamy zarówno utworów dobrze znanych z historii polskiej. polskiej piosenki, jak na przykład Kto wymyślił naszą miłość, czy Wiwat słodka miłość Grzegorza Turnała. Posłuchamy Anny Jantar, ale posłuchamy również utworów Natalii Przybysz czy Krzysztofa Zalewskiego, które spotkają się w tych wiązankach w nowych aranżacjach stworzonych przez Adama Sztabę, Nikolę Kołodziejczyka i Pawła Tomaszewskiego. Wystąpi również Jakub Józef Orliński, co nas niezwykle cieszy, że znalazł dla nas miejsce w swoim kalendarzu i nieraz pojawi się na scenie koncertu Za miłość na otwarcie tej 36. edycji Malty. Wstęp jest wolny.

0: Miejsca jest mnóstwo. Wieczór zapowiada się wspaniale, słonecznie i gorąco, więc mam nadzieję, że równie gorąco będzie w naszych sercach.
1: Proszę Państwa, dzisiaj w Ogrodach Sztuki gościliśmy panią Agatę Kołacz, dyrektorkę programową 36. edycji Malta Festival, który dziś startuje i cóż za wspaniałe hasło. Za miłość.
0: Za miłość. Zapraszamy do Poznania.
1: Zapraszamy,
0: po miłość.
1: Zapraszamy do Poznania i letnich myśli Państwu życzymy. Dziękuję bardzo i udanego dnia.
0: Pięknego dnia. Dziękuję bardzo.
2: Ogrody sztuki. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Habemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niebezpieczna pogoda. Za chwilę u nas burzowy raport strażaków i aktualne alerty IMGW. 3 dni obławy i wciąż nic. Były policjant ze Świętokrzyskiego nadal poszukiwany. Chodzi o zabójstwo. Będzie też debiut nieznanych kompozycji Mozarta. Odkryto je we Francji. Minęła 9. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Powalone drzewa, osuwiska, zerwane dachy. Na początek pogodowy raport z ostatniej doby. Gwałtowne burze przeszły nad zachodnią częścią kraju. Łącznie strażacy interweniowali prawie 900 razy. Najczęściej na zachodzie kraju, wylicza Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej.
2: Najwięcej zdarzeń mieliśmy na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Najbardziej dotkniętym przechodzącymi burzami był rejon Dolnego Śląska, ponieważ tamtych interwencji mieliśmy ponad 400.
1: Powalone drzewa zablokowały wczoraj drogę między Kudową Zdrojem a Radkowem w Kocinie Kłodzkiej. Drzewa leżały też na wjeździe do Bystrzycy Kłodzkiej od strony Polanicy Zdroju. Na dziś synoptycy zapowiadają kolejne groźne burze. Alertami objęty jest niemal cały kraj z wyjątkiem Pomorza. Szczególnie niebezpiecznie może być w Tatrach. Pogoda w górach może się zmieniać z minuty na minutę, przypomina ratownik TOPR-u Witold Cikowski.
3: Jak usłyszymy, że coś zaczyna grzmieć, no to przerwać wycieczkę, wybrać plan taki, żeby zejść w bezpieczne miejsce. Jedynym bezpiecznym miejscem to są budynki, dobrze odgromione. Tak naprawdę pioruny potrafią być wszędzie, nie tylko w szczyty, w zbocza, dna dolin, w potoki.
1: Turyści i mieszkańcy w Zakopanem otrzymali SMS-y z alertami RCB. Nie należy ich lekceważyć. 3. dzień obławy w Świętokrzyskiem. Poszukiwany jest emerytowany policjant podejrzany o zabicie teścia i poważne zranienie teściowej. Od dnia zabójstwa w miejscowości Mierzawa, czyli od piątku, sprawca pozostaje nieuchwytny. Prokuratura wydała za nim list gończy. Poszukiwany Dariusz Równicki odszedł z policji 3 lata temu. Jest areszt, będzie zażalenie. Po decyzji sądu zapowiada je adwokat Gruzina podejrzewanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Według prokuratury to Elnur A. miał zabić mieszkającego w Polsce rosyjskiego opozycjonistę.
4: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie.

0: Nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia.
1: Mówił mecenas Mirosław Kuchnicki. Jak dodał, nie może mówić o szczegółach zażalenia, bo to tajemnica procesowa. Rosyjski opozycjonista Robert Kuzowkow zginął w poniedziałek. Podejrzany Gruzin miał oddać w jego kierunku 5 strzałów, w tym 3 z bliskiej odległości. Zabity Rosjanin był znany z otwartej krytyki Putina i działań Kremla. Nieznane kompozycje Mozarta odkryte w Bibliotece Narodowej Francji. Jeden z konserwatorów przypadkiem natrafił na zeszyt zawierający utwory zapisane ręką kompozytora. Dziś w Paryżu będzie można usłyszeć je po raz pierwszy. Więcej o tym Stefan Folzer.
2: Odkryty manuskrypt zawiera 7 krótkich i dość prostych utworów na flet i harfę. Zestaw instrumentów, dla którego Mozart komponował stosunkowo rzadko. Powstały one prawdopodobnie w tym samym okresie, co słynny koncert na flet i harfę napisany podczas pobytu kompozytora w Paryżu. Mozart miał wtedy stworzyć nieznane dotąd kompozycje w ramach lekcji udzielanych młodej francuskiej arystokratce. Według jednej z hipotez manuskrypt został odebrany jej rodzinie w czasie rewolucji francuskiej. Tak przypuszcza konserwator Biblioteki Narodowej Francji, który natrafił na 44-stronicowy zeszyt podczas przeglądania zbiorów magazynowych. Autentyczność znaleziska potwierdzili eksperci z Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu. Utwory zostaną dziś wykonane w Bibliotece Narodowej Francji w ramach Święta Muzyki, dorocznego wydarzenia, podczas którego w całej Francji odbywają się uliczne występy. Jutro nagranie z koncertu wyemituje francuskie radio publiczne.
1: I tyle z Paryża od Stefana Folzera. Na koniec redakcja z Bielska-Białej, gdzie ruszyła wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Emocji nie brakowało, były konkursy, atrakcje dla dzieci i coś dla ucha. Na scenie wystąpiła m.in. Izabela Trojanowska. Bielsko-Biała to symboliczne miejsce. Właśnie tam produkowany był Fiat 126P, czyli samochód występujący w piosence artystki. Podczas koncertu wykonawcy bezpośrednio nawiązali do Malucha.
3: Filip Lato wsiadł w Malucha i podjechał pod scenę, akurat jak śpiewałam.
4: Za 8 lat, adres bloku i mały Fiat.
3: W piosence Wszystko, czego dziś chcę. Po czym wszedł na scenę i zaczęłam śpiewać razem z nim Podaj cegłę.

0: I tak muzycznie było w Bielsku Białej. W kolejne soboty Lato z Radiem odwiedzi m.in. Radom, Zakopane, Ełk, Chełm, Grudziądz czy Poddębice. I tak do końca wakacji.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W pogodzie bez większych zmian, męczący upał w połączeniu z burzami. Te najgroźniejsze wystąpią dziś na wschodzie, południu i w centrum. Uważajmy i śledźmy pogodowe komunikaty. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni. Chłodniej, ale chyba przyjemniej na wybrzeżu, tam około 20 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 38% energii elektrycznej. Do 10, a następnie od 11 do 16 zalecane jest zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Mamy niedzielę, to 21 dzień czerwca i rzeczywiście trwa poranek w Polskim Radiu 24, a mamy już prawie 7 minut po godzinie 9. Przed nami kolejny temat ważny przede wszystkim dla seniorów, bo będzie o fałszywych reklamach kierowanych do seniorów właśnie, no i tym, jakie te reklamy niosą za sobą zagrożenie. Posłuchajmy.
2: Portfel seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora, w której będziemy dziś rozmawiać o fałszywych reklamach, na które trafiają seniorzy i często korzystając z nich po prostu tracą duże pieniądze. Moim gościem jest pani Marlena Kondrat, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Społeczeństwo.

Państwo, stale się nam starzeje, o tym wiemy, trochę już truizm, ale wydaje mi się, że ciągle trzeba to powtarzać, choć wydaje się to już, tak jak mówię, oczywiste. I wydaje się też oczywiste, że reklamy

0: A proszę powiedzieć, co z nich wynika? Jak to wygląda w rzeczywistości?
1: Dobrze, więc ja chciałabym odnieść się właśnie przede wszystkim do przeprowadzonego przez nas niedawno badania dotyczącego marketingu mobilnego oczami seniorów. Mhm. Gdzie pytaliśmy wprost, co sprawia największe trudności seniorom przy korzystaniu i też czytaniu różnego rodzaju ofert reklamowych. I pierwszym takim wnioskiem, który płynie z naszych badań, jest absolutny prymat bezpieczeństwa ponad wszystkimi innymi aspektami związanymi z reklamą. Pierwszym bardzo ważnym punktem było odniesienie się do tego, że reklamy mogą być niebezpieczne, dosłownie. I co to oznacza? Bardzo często seniorzy klikają w reklamy, które proponują im na przykład aplikacje mobilne. Wchodząc w takie reklamy, senior ma już później problem, żeby dotrzeć do strony, z której chciał skorzystać pierwotnie. Te strony bardzo często przekierowują do innych linków. I osoba, która chciała zapoznać się z treścią oferty produktu, który na przykład ją właśnie zainteresował, spotyka się z pewną barierą, bo widzi, że ta treść nie do końca jest zgodna z tym, co on istotnie chciał na początku przeczytać. I to jest już ta pierwsza kwestia, która bardzo niepokoi osoby starsze i bardzo mocno zniechęca. Więc w naszym badaniu ponad 30% osób wskazało, że takie powiadomienia typu push, czyli takie nachalne powiadomienia, mhm, i też trudność powrotu do tej pierwszej strony, z której chcieli skorzystać, sprawia, że automatycznie wycofują się z chęci pogłębiania wiedzy na temat produktów.
0: Ja się często spotykam z czymś takim. To przyznam, że to chyba już nie tylko osoby starsze, ale no o nich rozmawiamy, bo one tutaj pewnie właśnie bardziej się denerwują, bardziej je to irytuje. Chodzi o to, że na przykład nawet czasami jest mowa, prawda, że nie można w ogóle doczytać się tego, co znajduje się na początku. Czyli coś jest, a potem pojawia się, tak jak pani powiedziała, nazwała to nachalną reklamą. Ona się pojawia bez przerwy i tam 3 sekundy, 5 sekund, gdyby nawet ktoś chciał jakby to odczekać, to jest pierwsze. A po drugie, pod spodem jedna pod drugą lecą takie reklamy, że treść, którą chciałoby się przeczytać, znajduje się dużo, dużo dalej. Czy o to, rozumiem, też chodzi w tej sytuacji?
1: Dokładnie. I w naszym badaniu wybrzmiały dwa słowa. Nachalność i natręctwo ze strony osób, które tworzą te komunikaty. Okay. I te osoby starsze nie chcą właśnie wchodzić tam, gdzie tych reklam jest za dużo. Więc mamy jedną stronę, która co do zasady powinna opisywać treść związaną z produktem, a w efekcie widzimy szereg innych dodatkowych reklam. Więc też forma, w jakiej przedstawiane są te reklamy, jest bardzo zniechęcająca. I to, na co zwracają właśnie uwagę osoby starsze, to już nawet nie jest kwestia nawet opisu produktu, ale też techniczna strona proponowania nam tych reklam. Mhm. Więc w jaki sposób otrzymują takie osoby starsze reklamy na przykład na smartfona? I tutaj była też bardzo mocna rekomendacja ze strony badanych, aby zmienić w ogóle tą formę. Więc nie chcemy otrzymywać na bieżąco powiadomień typu push z aplikacji, czyli takich, które przychodzą wbrew naszej woli. Jest propozycja, żeby na przykład takie wiadomości pojawiały się poprzez komunikat wiadomości SMS, wiadomość e-mail, którą można odczytać w każdej dowolnej chwili. Natomiast kiedy my, korzystając ze smartfona, wykonując jakieś własne czynności, nagle otrzymujemy reklamę, której nie chcemy, to też buduje taką naszą niechęć do tego, żeby korzystać na przykład z produktów, usług danej marki.
0: Jasne, tylko że my tutaj dochodzimy do kwestii pieniędzy. I otwartym tekstem musimy pewne rzeczy wyjaśnić. Dlaczego te reklamy się pojawiają, prawda? Bo łatwo jest powiedzieć, że chcemy przeczytać samą treść, chcemy się tylko dowiedzieć tego, czego my się chcemy dowiedzieć. Natomiast ktoś to zrobił, ktoś włożył w to jakiś wkład i nie jest to operator komórkowy, który nam to oferuje, przepraszam, i któremu płacimy abonament. Więc w związku z tym, no cóż, te reklamy są dlatego, żeby, że tak powiem, zarabiały, tak? Przy pomocy tych reklam ktoś zarabia, kto te treści tworzy. No więc czy to nie jest pewien problem? Bo doszliśmy do pieniędzy, no bo ja rozumiem, że jakby to odbiorcy naszego seniora nie interesuje, że ktoś to zrobił. No ale jednak to jest kwestia pieniędzy, prawda? Czy można to inaczej jakoś obejść, uważa pani, albo też wynika z państwa jakichś wniosków?
1: Tak, i koncentrując się właśnie na kwestii maksymalizacji zysków, oczywiście ze strony różnych firm, usługodawców, widzimy też, że każdy sklep oferuje nam aplikację. Aplikacja ma co do zasady nie tylko oferować produkty, ale też zbierać dane na temat naszych preferencji. I zbierając te dane, oczywiście bardzo często tworzy konkretne komunikaty związane z zachowaniami naszych użytkowników. Osoby starsze bardzo chętnie

0: zakładają, ściągają różnego rodzaju aplikacje pod konkretny sklep. Tam mogą mieć dostęp do różnych promocji, zniżek, ofert na dany dzień czy tydzień. I tutaj właśnie pojawia się zasadniczy problem, bo nie wiemy tak naprawdę, gdzie przebiega granica między zbieraniem tych naszych danych i sposobem ich wykorzystywania tak naprawdę na naszą korzyść. Mhm. Bo kiedy widzimy, że dana osoba najczęściej kupuje dany produkt, na przykład dane suplementy czy produkty takie codziennego użytku, możemy jej zaproponować oczywiście zniżki, ale to może iść też w innym kierunku. Takie osoby mogą być zmęczone, bo dostają ilość bardzo dużych komunikatów.
1: Czyli paradoksalnie nie kupią, chce pani powiedzieć. Paradoksalnie nie kupią, chociaż...
0: Dokładnie.
1: Odwrotnie.
0: Nie zechcą kupić, bo czują się po prostu przytłoczone tą ilością. I to jest właśnie też taka wskazówka, że mamy za dużą ilość aplikacji na telefonie, bo każdy sklep obecnie oferuje nam możliwość założenia aplikacji. I to jest wręcz warunek. Jeżeli chcesz mieć zniżkę, tak, załóż aplikację w naszym sklepie. I przychodzimy do takiego paradoksalnego momentu, gdzie idąc do jakiegokolwiek sklepu, musimy mieć ze sobą smartfon, które najpierw wskaże nam ofertę promocyjną, a dopiero da nam możliwość realnego wyboru, co my możemy, czy właściwie to, czego my naprawdę potrzebujemy. Mm-hmm.
1: Tak, to też jest jakby, rozumiem, że dzieje się w ten sposób i trzeba to uświadomić, że jeżeli my założymy aplikację sklepu odzieżowego, to będą nam wpadać reklamy przeróżne, absolutnie nie tylko tego sklepu, żeby było jasne, dotyczące odzieży. Jeżeli założymy sklepu kosmetycznego, no wszystkie kosmetyki nam się będą pojawiać, rozumiem, nagminnie i tak to się dzieje i to seniorów rozumiem, stresuje i denerwuje. Ale wie pani, powiedziała pani o jednej rzeczy. Mianowicie o tym, że zbierają dane. I tu wydaje mi się, że powinnyśmy przejść do jakby treść tych reklam. Ponieważ czy z państwa badań, z państwa doświadczeń, danych, które zbieracie, wynika to, że w ogóle specjaliści od reklamy, trudno mi powiedzieć, żeby to byli bezpośrednio producenci czy handlowcy, ale pewnie bardziej specjaliści od reklamy, chociaż może mnie pani poprawi. Zadają w ogóle sobie takie pytanie i przyjmują do wiadomości, że nie za bardzo da się już dłużej sprzedawać tylko młodość, urodę i sprawność, no dlatego, że zmieniają się oczekiwania społeczeństwa. Czy to w ogóle widać przy tworzeniu tych reklam? No bo jeśli nie, to znowu znaczy, że one nie trafiają, a skoro nie trafiają, no to nie ma zysku, jest strata. No tak, logicznie, jak to jest?
0: W tym momencie właśnie warto zwrócić uwagę na, tak jak pani słusznie zauważyła, sposób tworzenia tych treści i do kogo one są kierowane. Bo rzeczywiście prymat młodości jest bardzo mocno widoczny w takich reklamach, gdzie tak naprawdę osoba starsza widzi często przejaskrawione przykłady. Więc widzimy seniora, który w rzeczywistości wcale nie reprezentuje grupy seniorów. Pokazywany jest z jednej strony jako osoba, która regularnie podróżuje, regularnie zapisuje się na różnego rodzaju kursy, i też nawet wizualnie nie spełnia tych kryteriów osoby, która rzeczywiście jest seniorem. Więc nie wybrzmiewa tutaj autentyczność. Nie widzimy, kim jest ta rzeczywista osoba, która zmaga się na co dzień z różnego rodzaju problemami, które co do zasady dany oferowany produkt miałby rozwiązać.
1: To jest taka najprostsza chyba sytuacja, taka już oczywista, chyba wszyscy wiedzą, ten krem na zmarszczki, który oferuje 20-latka. No i na pewno te wszystkie zmarszczki znikną.
0: To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia właśnie, na którą zwracają uwagę osoby starsze, jest też etykietowanie. Więc z jednej strony po pierwsze pokazujemy nieprawdziwe wzorce, a z drugiej pokazujemy zbyt często hasło senior w reklamach. Więc suplementy dla seniora, herbatka dla seniora, tak, krem dla seniorki. I kiedy osoba starsza też widzi, że wszystko jest przeznaczone tylko dla tej starszej osoby i jeszcze z drugiej strony pokazywane są hasła na przykład jesień życia, nasze ostatnie chwile i to też nie zachęca tych osób, bo z jednej strony chcemy pokazywać, że żyjemy dłużej, że przygotowujemy społeczeństwo do długowieczności, a z drugiej strony zestawienie tego z jesienią życia wcale nie będzie zachęcać tych osób. Mhm. Więc to, co jest najważniejsze, to i to, co może utrzymać lojalność naszych użytkowników czy potencjalnych konsumentów, to autentyczność. I to wybrzmiewa już nie tylko w odniesieniu do konkretnej grupy społecznej, jako osoby starsze, ale tak naprawdę wszystkich grup wiekowych. Więc jeżeli dobieramy influencerów, to warto jest zwrócić uwagę, czy oni rzeczywiście identyfikują się z tymi wartościami, które mogą przekonać osoby starsze do zakupu produktu. Czy rzeczywiście są to osoby dopasowane do ich grupy wiekowej. Bo jeżeli robimy badania na studentach i później te badania przekładamy na całe społeczeństwo, to jest to bardzo duża porażka dla marketerów.
1: A ja jeszcze o jedną rzecz chciałam panią dopytać, jak pani powiedziała o tych reklamach właśnie, kto tam w nich...

0: występuje, to ostatnio mamy taką reklamę. Tu nie będziemy żadnych nazw podawać, ale jestem ciekawa, czy to też się w badaniach nie pojawiło. Czy seniorów to w jakiś sposób, nie wiem, wręcz może niektórych nawet oburza, ale może łatwiej zniechęca. Chodzi mi do zakupów, no bo jakby ciągle do tego przecież zmierza promocja, ma zachęcić do zakupu, a więc do osiągnięcia zysku przez tego, kto to sprzedaje. Więc teraz chodzi mi o taką reklamę, która jest reklamą dotyczącą cyfrowego seniora. To znaczy tego, że sobie ten senior bardzo dobrze w świecie cyfrowym radzi. Ale to jest tak pokazane, że młody człowiek stwierdza nagle, znikąd, o, jak sobie świetnie moja babcia czy mój dziadek radzi z tym internetem. No i ten senior tam sobie w ten internet jakby zupełnie bezrefleksyjnie klika, co też może być oczywiście tutaj ryzykowne, ale nie o to chodzi. Czy to nie stygmatyzuje w taki sposób? No bo dlaczego to nie jest oczywiste, że on sobie radzi? To jest nieoczywiste, prawda? Bo musi ten młody stwierdzić, ojej, radzi sobie nagle.
1: I to jest właśnie też problem związany z tym, że nie do końca rozumiemy realne potrzeby tych osób starszych. Pamiętajmy, że osoby określane powszechnie jako seniorzy to jest grupa wewnętrznie niejednorodna.
0: Tak.
1: I są osoby, które oczywiście mogą sobie świetnie radzić, bo mają na przykład 60 lat, bo jeszcze są aktywne na rynku pracy, więc siłą rzeczy uczestniczą na co dzień w tym świecie cyfrowym. Ale osoby starsze, czyli jeżeli spojrzymy na osobę 85+, dla nich to wszystko może być znacznie bardziej skomplikowane. Jeżeli mamy osoby pracujące w domach mediowych, które mają przykładowo 30-35 lat i nie zbadają realnie tych potrzeb, nie spojrzą, kto jest po drugiej stronie, kto jest tym realnym użytkownikiem, to może właśnie generować szereg różnych nieporozumień. I to jest właśnie to sedno problemu. My nie potrafimy spojrzeć autentycznie, wejść w buty naszego użytkownika.
0: Oczami odbiorcy. Właśnie... Czy to oznacza, że w takich domach mediowych powinni pracować seniorzy?
1: Jest właśnie taka rekomendacja, też wskazanie, że powinniśmy zatrudniać osoby, ale przede wszystkim też docierać i rozmawiać z tymi osobami, czego one realnie potrzebują. I patrzeć na nich właśnie oczami tych osób, które będą konsumować dany produkt, które będą odczytywać te komunikaty. Mhm. Bo w mediach, w reklamach często mamy właśnie, tak jak wspomniałam, skrajne przykłady, więc albo widzimy staruszkę, która z utęsknieniem czeka na swojego wnuka, który odwiedzi, pocieszy dobrym słowem, a z drugiej strony właśnie te osoby, które totalnie też nie spełniają kryteriów, czyli właśnie regularnie podróżują, korzystają z tego życia w sposób maksymalny. I nie mamy takiego wyważenia, pokazania codziennego życia tych osób, czym one się mierzą i jakie rzeczywiście te produkty i komunikaty mogą rzeczywiście docierać do nich i sprawić, że będą chcieli identyfikować się z daną marką, bo ta marka rzeczywiście spełnia ich realne potrzeby.
0: Tak, patrząc na to, że mówimy o wydłużaniu aktywności zawodowej, to wydaje mi się, że w zasadzie chyba można by było też prosto odpowiedzieć na to pytanie, czy seniorzy powinni pracować. Po prostu tak? No, skoro coraz więcej ma być tych osób, skoro ta liczba ma przyrosnąć, skoro dzisiaj to jest 25% społeczeństwa, za chwilę będzie 40, to chyba to jest, wydaje się też jasne, że nawet powinny tam pracować, no ale to zobaczymy, jak to będzie. Natomiast chciałabym jeszcze przejść do kwestii pewnej fałszywości reklam skierowanych do seniorów, o czym wspomniałam już na początku jakby, bo często i tutaj znowu też dojdziemy do tych pieniędzy, że często wykorzystują one po prostu manipulacje, tak? Strach o zdrowie na przykład, obietnice jakichś cudownych rezultatów i w ten sposób naciągają tych seniorów na drogie produkty, albo też produkty po prostu im niepotrzebne. Czy znowu państwo tutaj w swoich badaniach macie dowody na to, że to jest częste, że tak to wygląda, że to się jakby nie kończy, chociaż o tym od jakiegoś czasu mówimy? I pytanie od razu, może takie, czy to powinno być zabronione jako po prostu niebezpieczne?
1: To jest bardzo dobre pytanie i też bardzo mocno oscyluje wokół naszego raportu i też zapytaliśmy seniorów, co wzbudza w nich największe poczucie niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o reklamy. I właśnie chodzi o przejrzyste i jasne warunki oferty. To było pierwsze wskazanie i tu też ponad 30% naszych badanych pokazało, że w momencie, kiedy nie ma jasnych warunków, uczciwie przedstawionych właśnie na zasadzie, jakiej taki suplement diety przykładowo będzie działał, czy rzeczywiście można go bezpiecznie przyjmować, czy na przykład produkt, który chcą zakupić, może być dla nich potencjalnie niebezpieczny. Jeżeli są wskazane tylko cechy pozytywne, ale też w sposób często bardzo niejasny. Jeżeli chcielibyśmy dopytać na przykład, czy dany produkt

0: może w jakimś stopniu nie spełniać oczekiwań, już takich informacji nie mamy. Więc ta przejrzystość oferty w sposób jasny, konkretny, pokazująca, co możemy zyskać, ale w sposób prawdziwy, czyli nie mamy tam małych, później tak małymi literami napisanych jakichś wyłączeń czy ewentualnie wskazań, że coś może stanowić zagrożenie, tylko żeby wszystko było właśnie w sposób prosty przedstawiony w jednym komunikacie. I to jest właśnie coś, czego seniorom brakuje. Bardzo często też język, który za pomocą którego tworzymy różne treści, czyli język zachęty. Więc jeżeli kupisz, to oczywiście zyskasz szereg różnych benefitów. Ale co to oznacza w praktyce? Czy może się z tym wiązać coś podejrzanego? Czy rzeczywiście to, co kupimy, będzie spełniało nasze oczekiwania? Więc tego brakuje. Jasność i przejrzystość komunikatu.
1: No właśnie, bo jak nie, to po prostu tracimy pieniądze, mówiąc krótko, bo jeszcze no, zagracamy dom, tak? Mamy coś, co właściwie powinniśmy zaraz wyrzucić do kosza, bo jest dla nas nieużyteczne, albo też niestety po prostu niepotrzebne. Ja myślę, że to też jest pewien problem. A jak to jest z kolei? Czy senior, który, czy macie państwo tego typu albo badania, albo doświadczenia, że senior, który kupuje takie rzeczy, one się okażą później bezużyteczne, złe i tak dalej. Czy on jest skłonny do zwracania tego, żeby swoje pieniądze po prostu odzyskać? Bo nie jest to do końca proces taki prosty. Trzeba po prostu gdzieś pójść, trzeba to zapakować, tak? Trzeba znaleźć adres, trzeba bardzo często wygenerować ze strony internetowej formularz, który trzeba do tego dołączyć i tak dalej. Nie jest to takie proste często zrobić, to trzeba w komórce. No więc jak to wygląda i co pani o tym sądzi?
0: Zacznę od tego, że wbrew powszechnej opinii seniorzy są bardzo świadomymi konsumentami, bo oni przechodzili przez różne etapy rozwoju konsumpcjonizmu. Czyli najpierw mieliśmy do czynienia z niedoborem różnych produktów, później z nadprodukcją, więc oni bardzo dobrze znają ten cały proces też rozwoju marketingu i widzą, co warto kupować na dłuższą metę. I rzeczywiście na początku mogą skusić się na produkt, bo zostali zachęceni właśnie taką ofertą, ale na dłuższą metę nie utrzymamy lojalności takiego klienta. Zwłaszcza kiedy taka osoba jest niezadowolona z produktu i chciałaby go zwrócić. I właśnie warunki reklamacji, jak złożyć reklamację. No bardzo często te informacje nie są podawane, a na co wskazali też, na co zwrócili uwagę nasi respondenci, znacznie chętniej zakupią produkt w sytuacji, kiedy jest informacja, nie jesteś zadowolony z produktu, możesz go zwrócić w jasny sposób, pobierz formularz zwrotu, ale właśnie też już przesyłanie, te warunki złożenia, spakowania nawet, bo to tak. Może być też często bardzo problematyczne. I to znowuż zniechęca, zwłaszcza kiedy mówimy o e-commerce, czyli właśnie zakupach online. Mm-hmm. I to jest tą pierwszą taką barierą też, oprócz oczywiście prymatu bezpieczeństwa, to ta druga problem właśnie z tym, jak zwrócić, jak reklamować ten produkt. I to też skłania bardzo często osoby starsze jednak do tego, aby bezpośrednio zakupić, aby mieć też dostęp do człowieka. Jeżeli mamy infolinię i mamy szansę na to, żeby dodzwonić się do człowieka, uzyskać od niego odpowiedź, to też jest większa szansa, że taka osoba starsza pozostanie, bo wie, że mam po drugiej stronie osobę, która prostymi krokami wyjaśni, jak właśnie dokonać zwrotu produktu.
1: A jak to jest? Seniorzy kupują po prostu przez internet, to znaczy w takim sensie, że no zaglądają, tam jest jakiś towar, trzeba przejść odpowiednią drogę, po prostu klikają i kupują i płacą, czy raczej szukają tego numeru telefonicznego i dzwonią i w ten sposób kupują, bo to może być dwie zupełnie różne ścieżki.
0: Tak, i tutaj pandemia bardzo mocno utrwaliła procesy, które sprawiły, że pozostaliśmy jednak z tym światem online, również w kontekście zakupów, bo seniorzy byli poniekąd zobligowani do tego, żeby jednak korzystać z tych rozwiązań online. I wielu z nich dosyć szybko dostosowała się do tych możliwości. Natomiast bardzo ważne jest to, jak różne sklepy tworzą takie strony przyjazne osobom starszym. Czy jest prosta ścieżka zakupowa? Czy jesteśmy odpowiednio zaopiekowani jako klienci przed dokonaniem zakupu? I czy mamy pewność, że po dokonaniu zakupu i niezadowoleniu z naszej strony będziemy mieć szansę dotrzeć do tej drugiej osoby?
1: No tak, ale nie łatwiej byłoby, przepraszam, po prostu zadzwonić i kupić to przez telefon? Czy to nie jest łatwiejsze, bezpieczniejsze? Czy to jest tylko pozór, bo no znamy takie przypadki, kiedy na przykład ktoś mówi, ja to tylko w ten sposób. Jak nie ma telefonu, to nie kupię.
0: Owszem, jest dosyć spora grupa takich osób.
1: Może szczególnie starszych bardziej, nie?
0: Zdecydowanie tak. Starsze osoby pozostaną przy tej formie. One będą bardziej skłonne do tego, żeby zadzwonić do bliskiej osoby, poprosić o to, żeby wspólnie pojechać, dowiedzieć się, albo po prostu poproszą bliską osobę o zakup przez internet. Natomiast te osoby, które dopiero wchodzą w wiek senioralny, osoby

0: 60-60+, jednak starają się o tą swoją samodzielność. Ale przy tej samodzielności bardzo dużym wsparciem ze strony sklepów internetowych może być właśnie zaoferowanie, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń na nasz numer, napisz prostą wiadomość. I co jest też ważną wskazówką, unikamy w miarę możliwości botów, czyli właśnie robotów, które ewentualnie mogą nam coś wyjaśnić, bo często jest to droga donikąd. Klikamy, pytamy, to wydłuża nasz proces zakupowy, to też w efekcie zniechęca do tego, żeby pozostać w tym sklepie.
1: No właśnie, a jeszcze jedno, czy żeby nie narazić się na straty, bo ciągle o to tutaj pytamy, to czy warto, czy senior powinien, bo często się coś takiego utrwaliło, bazować na opiniach, które się pojawiają pod produktem, bo na przykład jak spojrzymy na to, ja na przykład patrząc na to w pewien sposób już tak z założenia krytycznie, to odnoszę wrażenie, że to jakby to właśnie robot wyprodukował, to znaczy, że są to same pozytywne opinie, które gdzieś automat po prostu stworzył na potrzeby danego sprzedawcy. Sprzedawca, wcale nie są to autentyczne opinie. No i znowu, jeżeli my na nich zabazujemy, no to po prostu narazimy się na zakup jakiegoś złego, bezsensownego produktu. Jak to jest?
0: Na szczęście w mediach społecznościowych coraz więcej uwagi zwraca się na czytanie dokładnie tego, co jest napisane i kto tworzy takie komunikaty w recenzjach. I tutaj właśnie, jeżeli wejdziemy w profil tej osoby, zobaczymy, że ten profil został założony kilka dni temu, że być może taka dana osoba nie posiada zbyt wielu znajomych w mediach społecznościowych i to może wskazywać na to, że jest jakiś problem.
1: Ale czy senior będzie tego szukał? Bo to jest taka sytuacja, że na przykład tam jest, nie wiem, Maria W, Jan C, nie wiem, do tego jeszcze tam Jan C Toruń, Bożena K Kraków. No i tyle. I pod tym no, po prostu peany zachwytu.
0: Niestety to jest jedna z technik manipulacyjnych, zwłaszcza kierowana wobec osób starszych, bo nie zawsze te osoby starsze wiedzą, że też może być generowane przez sztuczną inteligencję, czy właśnie takie roboty, które celowo tworzą takie treści. Więc z jednej strony dobrze jest polegać na opiniach, zwłaszcza kiedy te opinie pojawiają się na znanych stronach, gdzie pewne marki nie pozwoliłyby sobie nawet na narażenie siebie właśnie na takie problemy i zagrożenia. Więc tutaj też często seniorzy stawiają na przyzwyczajenie do pewnej marki i lojalność. Jeżeli wielokrotnie dokonywali zakupu i dostrzegali, że byli dobrze zaopiekowani, to nawet cena tutaj nie jest walutą przetargową, ale właśnie to, jak byli traktowani przez dany sklep, przez obsługę. Więc ta autentyczność i nawet jeżeli pojawią się jakieś negatywne opinie, i nie będą one przeważające wobec tych pozytywnych, to ta osoba pozostanie, bo wie, że ten sklep jest rzeczywiście tym, który oferował im realną pomoc, wspierał ich w tym procesie i że zawsze w prosty, łatwy sposób mogą skorzystać właśnie z różnego rodzaju rozwiązań.
1: To myślę, że ciekawe przesłanie z tej naszej rozmowy na koniec powstaje, że kierując reklamy, promocje do seniorów, warto być uczciwym, bo to wtedy jest ten klient, który rzeczywiście będzie u nas kupował. Dziękuję pani uprzejmie. Pani Marlena Kondrat, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, była naszym gościem. Dziękuję pani.
0: Dziękuję państwu, dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: A rozmawiała Anna Grabowska.
3: Autopromocja.
4: Wymyślili futbol, stworzyli jego tradycje, zbudowali stadiony, legendy i marzenia całych pokoleń, ale już 60 lat czekają na tytuł Mistrza Świata.
5: Opowieść o piłkarskiej reprezentacji Anglii to opowieść o dumie, presji i wiecznym It's Coming Home.
4: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy o historii Free Lions, kibicach, Wembley, futbolowej kulturze i narodowej obsesji zwycięstwa albo porażki.
5: Naszym gościem będzie komentator Przemysław Pełka.
4: Zapraszamy już dziś o 25.
5: Filip Jastrzębski
4: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
3: Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24, mamy 32 minuty po godzinie 9, a przed nami kolejny temat. Wsiąść do pociągu byle jakiego. Tak zachęcała Maryla Rodowicz w swoim przeboju. My sugerujemy raczej wybrać ten w kierunku Puław. Dlaczego właśnie tam? Bo dziś w premierowym odcinku tegorocznego letniego cyklu Piękne Nieznane zapraszamy na Lubelszczyznę. To propozycja przede wszystkim dla tych, którym znudziły się utarte szlaki i oblegane przez tłumy turystów zabytki. Takie niezwykłe miejsca w swoim regionie zna dobrze redaktor Radia Lublin Dariusz Turecki, który zabierze nas na rajd po mniej znanych okolicach Kazimierza Dolnego.

0: piękne, nieznane.
1: Stacja Puławy Miasto. Zatrzymują się tu pociągi z Lublina, Warszawy, Krakowa, Śląska, Zagłębia, z innych regionów kraju. To tutaj wysiadają pasażerowie, którzy chcą się udać w rejon Kazimierza Dolnego czy okolic. Dariusz Turecki, Radio Lublin. Wysiadam z pociągu razem ze wszystkimi i wsiadamy do miejskiego autobusu numer 12. Już za pół godziny będziemy na rynku w Kazimierzu Dolnym.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Z jakiego powodu Państwo przyjechali do Kazimierza Dolnego?
3: No, nigdy tu nie byliśmy. Znaliśmy to miejsce ze słyszenia, ale chcieliśmy tu być.
4: Chcieliśmy się dowiedzieć, czy naprawdę jest tak fantastyczne, jak wszędzie mówią i wszędzie piszą. No i tak jest
3: i
4: właśnie.
3: Tak jest.
4: Coś magicznego, przepiękne i magiczne miasto.
1: A co Państwo widzieli w Kazimierzu Dolnym, czy w okolicach miasteczka?
3: Dużo nie widzieliśmy, przyjechaliśmy wczoraj, ale tyle, co można tu było zobaczyć. Zamek, klasztor. Okolice, wieże,
4: wszystkie
3: kościoły, tak. No i byliśmy jeszcze wczoraj w Puławach, w Muzeum Czartoryskim.
5: Nazywam się Grażyna Łuczyńska, jestem przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym. I niektórzy pytają, a cóż tu można w Kazimierzu Dolnym zobaczyć? Przecież to tylko rynek. Rynek, bardzo parę rzeczy. I jeżeli do tego się tak podchodzi, to oczywiście można przyjechać do Kazimierza na chwilę, pochodzić po bulwarze, czy jest coś na rynku, no i wracać. Ale ja zawsze grupą, czy też gością, których oprowadzam, zawsze mówię o miejscach, które warto zobaczyć. Chciałabym pokazać Kazimierz i okolice swoimi oczami. Dlatego też nie koncentruję się tylko na Kazimierzu Dolnym, tu stricte rynku, ale tutaj wystarczy wejść w wąwozy, zagłębić się w wąwozy, wystarczy pójść pojechać w najbliższe okolice.
1: Wszystkie te miejsca, gdzie stoją trzy krzyże, czy to w Kazimierzu Dolnym, czy to w Parchatce, czy w Janowcu, czy w Męćmierzu, bo tam też na skarpie są trzy krzyże, to są bardzo piękne miejsca, widokowe, ale same w sobie, wniesione kilkadziesiąt, 70, 80 metrów ponad teren.
5: Ależ oczywiście, Mięćmierz, stamtąd jest przepiękny widok na małopolski przełom Wisy. On się ciągnie prawie od okolic Sandomierza do Puław. Natomiast z góry Albrechtówka w Mięćmierzu jest przepiękny widok na Krewią Wyspę.
1: Zostańmy na chwilę przy Męćmierzu. Męćmierz czy Mięćmierz?
5: Są dwie nazwy. Niektórzy mówią Mięćmierz, niektórzy Męćmierz. Wydaje mi się, że każda jest poprawna. Zacznijmy od tej góry Albrechtówka, która pochodzi notabene od Jana Albrechta, który tą górę kiedyś kupił od mieszkańców Mięćmierza. Wcześniej nazywała się Wapienną Górą, niektórzy nazywali Kamienna Góra. Dopiero z czasem właśnie, jak on ją kupił, od jego nazwiska nazywano Albrechtówka, a później dla ułatwienia Albrechtówka.
1: Męćmierz i Albrechtówka położone są 3, może 4 kilometry na południe od Kazimierza Dolnego. A stamtąd na lewym brzegu Wisły widoczne są ruiny pewnej budowli.
5: Są wspaniałe ruiny zamków Janowców. Janowiec, bardzo ciekawa historia. Wspaniały, piękny zamek, rezydencja rodu Filteriów, który potem przechodził z rąk do rąk. Był między innymi w posiadaniu rodu Tarłów Lubomirskich. Ostatni z jego właścicieli, Jerzy Marcin Lubomirski, przegrał ten zamek w karty. Mikołajem Piastowskim, szlachcicem. Jego szlachcica nie stać było na otrzymanie zamku, dlatego też zamek popadał w ruiny, ponieważ on ten zamek odsprzedawał. To po kawałku zamku odsprzedawał. W pewnym momencie było chyba kilku współwłaścicieli, a wiadomo, że jak ktoś ma wspólne, tak nie dbał. Każdy współwłaściciel brał po kawałku tego zamku, rozbierał co wartościowsze rzeczy, dlatego też to jest jeden z niewielu właśnie przykładów zamku, gdzie to nie wojska szwedzkie zburzyły, zniszczyły zamek, tylko to sami właściciele doprowadzili do ruiny. Faktycznie, to byli Szwedzi, zburzyli go, ale lubomirscy go odbudowali. Natomiast potem, w momencie, gdy zamek przegrał w karty Jerzy Marcin Lubomirski, już kolejni właściciele krok po kroku z tego zamku pobierali co ważniejsze elementy, fragmenty. Dopiero w latach 30. XX wieku zamek ten kupił pan Leon Kozłowski, który miał zamek w swoim posiadaniu do 1975 roku. Był to jedyny zamek, można powiedzieć, w bloku państw socjalistycznych, w rękach prywatnych. W tym roku zamek będzie obchodził 500-lecie istnienia.
1: Z Janowca wróćmy na prawy brzeg Wisły do Męćmierza. Jeżeli jest odpowiedni stan wody w rzece, kursuje tu prom.
5: Jeszcze muszę wspomnieć o wiatraku. Wiatrak Koźlak, który znajduje się w Męćmierzu. W tamtym roku minęło 50 lat, od kiedy został postawiony. Nie był to nowy wiatrak, tylko z dwóch fragmentów wiatraków został złożony, ponieważ panu Ryszardowi Dziadaszowi, właścicielowi tego wiatraka, nie pozwolono pobudować domu. Wiadomo, że Męćmierz został skansenem po II wojnie światowej.

0: Ono dziedziczył, bądź kupił kawałek ziemi, na której, jak sam mówił, było pole boraczane. Chciał postawić dom, nie pozwolono mu tego domu pobudować. To jest cała wywołana z tym historią. On wpadł na pomysł, żeby wiatrak, skoro nie dom, to może wiatrak sobie pobuduje, ale też mu nie pozwolono, bo jak to w tym miejscu wiatrak. Natomiast na jednym z obrazów bodajże XIX-wiecznych zauważono wiatrak, że stoi w tym mniej więcej niedaleko tego miejsca. Dzięki temu mógł on ten wiatrak złożyć z dwóch. Udostępnia też dla zwiedzających bardzo często. Bardzo się cieszę, jak goście odwiedzają.
1: I przy okazji, tam też jest piękne miejsce widokowe przy wiatraku w Męćmierzu.
0: Ależ o to tak, właśnie na Krawią Wyspę, na ten rezerwat przyrody jest przepiękne. Tam troszeczkę dalej za wiatrakiem Skarpy Dobskie.
1: To jeszcze dalej na południe od Męćmierza.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o Skarpy Dobskie, to tam jest miejsce, gdzie rzeka Chodelka wpływa do Wisły. Przy dobrej pogodzie można podobno zobaczyć Góry Świętokrzyskie.
1: Są tacy, co widzieli Góry Świętokrzyskie z Góry Trzech Krzyży w Parchatce. Jeśli chodzi o Męćmierz, turyści czasem pytają, a w którym domu mieszkał Grzegorz Ciechowski?
0: Pytają o Daniela Olbrychskiego. Daniel Olbrychski mieszkał w Więćmierzu. Kilka lat temu sprzedał ten dom.
1: W Kazimierzu Dolnym mamy ruiny zamku. Również ruiny zamku są po drugiej stronie Wisły, w Janowcu nad Wisłą. I również ruiny zamku nieco ukryte, nie widać ich z żadnej drogi czy głównej ulicy, mamy w Bochotnicy.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
1: Co to za ruiny?
0: To są ruiny zamku Esterki Gwarowo, jak nazywane potocznie. Natomiast tak naprawdę zamek ten należał, wybudowany w XIV wieku przez rodzinę Firleju. Potem przechodził z rąk do rąk. Między innymi był w posiadaniu rodziny Zbąskich. Jest taka słynna właśnie opowieść o Katarzynie Zbąskiej, ze Zbąskich, Oleśnickiej, która utworzyła bandę i napadała z tą swoją bandą na ten trakt lubelski, który tędy przychodził. Ale tutaj w potocznej nazwie to są ruiny zamku Esterki, czyli legenda głosi, że król Kazimierz Wielki, który rozkazał też wybudować zamek w Kazimierzu Dolnym, zakochał się w pięknej Żydówce Esterce, ale żeby uniknąć plotek, wybudował dla niej zamek w Bochotnicy. Mało tego, był tak zakochany, że kazał wybudować tunel, podziemny tunel i będąc w Kazimierzu na zamku, tym tunelem przemieszczał się właśnie na spotkania z Esterką.
1: Czyli legenda głosi, jakoby został wybudowany tunel pomiędzy zamkiem
0: dokładnie
1: w Bochotnicy,
0: tak,
1: a zamkiem w Kazimierzu Dolnym.
0: Legenda głosi, ale niewykluczone, że naprawdę ten tunel był. Przecież kiedyś tunele budowano.
1: Czy państwo słyszeli o lesowych wąwozach, o tym, że można je odwiedzać, że są ładne?
2: Tak, wiemy, że ten korzeniowy jest zamknięty, więc wczoraj wybraliśmy się tutaj troszkę za miasto w poszukiwaniu jakiegoś innego. Ulicą Małachowskiego. Nie wiem, czy znaleźliśmy to, co chcieliśmy, ale było uroczo.
3: Wiemy, o co chodzi. Te lesy, te spadziste.
2: Jest to zupełnie inny krajobraz niż u nas, bo my jesteśmy z Dolnego Śląska i tu gleba jest inna, wszystko nas zachwyca.
1: Czyli pewnie w wąwozie Małachowskiego państwo byli.
2: Tak.
1: A tych wąwozów dziesiątki, czy są wręcz setki wokół Kazimierza Dolnego. Wąwóz Norowy, Granicznik, Lebanka, można by wymieniać. Nie myśleli państwo o tym, żeby pod tym kątem tutaj zaplanować pobyt?
2: Za krótki mamy ten pobyt, więc chcieliśmy takie główne atrakcje zobaczyć, bo już dzisiaj wyjeżdżamy.
1: Oprócz nielicznych turystów indywidualnych okrążających w sobotni poranek rynek w Kazimierzu Dolnym, gromadzi się tutaj większa grupa osób. Widać, że umówili się na to spotkanie.
4: Witam wszystkich serdecznie na rajdzie długodystansowym. Dzisiejszy rajd pod nazwą Kazimierskie Wąwozy. Trasa liczy około 32 km, poprowadzi przez wszystkie najpiękniejsze wąwozy w okolicy Kazimierza Dolnego. Plebanka, Głęboczyzna, Naborowskiego, Zagłoski, Hałajowy, na Kogutka, Ćwierciowy. Także wiele, wiele innych pięknych wąwozów, które otaczają Kazimierz Dolny. Tempo będzie trasy umiarkowane, dostosowane, tak żebyśmy wspólnie, razem maszerowali. Planujemy wrócić mniej więcej, jeżeli będzie wszystko w porządku, bez żadnych przeszkód, na godzinę między 17 a 18. Tak, wracamy na rynek. Tutaj na końcu dostaniecie pamiątkowe medale. Życzę wszystkiego dobrego, bezpiecznego wędrowania. Cieszcie się, delektujcie się pięknem przyrody, kazimierskimi wąwozami. No i do zobaczenia za kilka godzin.
5: Nazywam się Robert Kreczmański. Przyjechaliśmy tutaj z grupą, z moją żoną i z jej koleżankami z Zalesia Górnego pod Warszawą. Korzystam z okazji, że przebiegam tą trasę treningowo sobie po prostu w ramach treningu biegowego. Ja jestem biegaczem, więc po prostu przebiegnę sobie.

0: taką trasę. Już tutaj byłem kiedyś ze dwa razy na biegu, który był z Parchatki startował. Znam troszeczkę te wąwozy, więc jest to fajne miejsce treningowe. Ja szykuję się pod różnego rodzaju zawody w górach biegowe, więc potrzebuję też takich treningów, gdzie jest trochę podbiegów na z Warszawy, to w zasadzie albo w Góry Świętokrzyskie, albo tutaj można przyjechać, żeby jakieś podbiegi potrenować.
1: Pan to ma dokładnie opisane, wyliczone, pokazane na aplikacjach. Jakie to są przewyższenia? Jakie są odległości?
0: Na tych 30 kilometrach jest jakieś 700 metrów przewyższenia w górę i w dół, czyli tych podejść i podbiegów i zbiegów.
1: Czyli tyle pokonują piechurzy, którzy idą i tyle pokonuje pan biega.
0: Tak, jest to dość unikalne. Ja jestem geologiem wykształcenia, więc też o tych lesach kiedyś coś tam musiałem wiedzieć, chociaż nie pracowałem nigdy w zawodzie, to ukończyłem studia w tym kierunku. Takie wąwozy lesowe to nie jest coś dostępne w wielu miejscach w Polsce i tutaj jest w zasadzie taki najciekawsze miejsce pod tym względem. No jest to bardzo, bardzo urocze, jeśli chodzi o kwestię krajoznawczą. Te wąwozy są czymś, co tutaj jest bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Ciekawe, ładne miejsce do turystyki, która no ma jakieś tam drobne elementy, nazwijmy to górskie.
1: Do zobaczenia na mecie. Dziękuję. Pan szybciej, ja troszkę później.
2: Soleniec Artur, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów. Pochodzę z niewielkiej miejscowości Skowieszyn w gminie Końskowola.
1: Nieopodal Puław.
2: To można powiedzieć, że obecnie to na obrzeżach Puław. Od czego się zaczęło? Zaczęło się, można powiedzieć, w szkole podstawowej w wieku 10 lat, kiedy nauczyciel, który był członkiem puławskiego PTT-ku, zapisał nas, organizował rajdy piesze głównie ze szkoły podstawowej w Skowieszynie, gdzie mieszkam, do Kazimierza. Wybrane niedziele wędrowaliśmy, pierwszy dystans, jaki pokonaliśmy, było to 16 kilometrów. Niby dużo, ale okazało się, że naprawdę była farajda. Te piękne wąwozy po prostu mnie zafascynowały. No i od tamtej pory systematycznie człowiek odkrywa po dzień dzisiejszy nowe. Odkrywa. Kazimierskie wąwozy, jest to rozległa sieć różnych jarów, głębocznic, wąwozów, które są na skalę, można powiedzieć, europejską. Mamy największe zagęszczenie wąwozów w Europie. Problem jest w tym, że wszyscy się skupiają na wąwozie właśnie tym korzeniowym. Trzeba zwrócić uwagę, że idąc do samego wąwozu korzeniowego z rynku, mijamy wiele pięknych wąwozów zbliżonych, też wyeksponowanymi korzeniami, głębocznice, wąwozy dolinne. Także nie tylko korzeniowy, ale w bliskiej odległości od rynku mamy wiele, wiele wspaniałych innych pięknych wąwozów. Wąwóz Naborowskich, wąwóz Małachowskiego są, można powiedzieć, zbliżone, gdyż też mają wyeksponowane właśnie systemy korzeniowe widoczne na wierzchu, też są rodzajem wąwozu, czyli głębocznicą. Także no, na pewno troszkę się różnią, ale każdy wąwóz na pewno jest inny. Wędrujemy cały rok, niezależnie od pogody, czy to jest zima, wiosna, lato, jesień. Mamy wiele różnych wspaniałych cyklów, jak Kazimierska Stokrotka, gdzie każdy może wziąć udział, tym bardziej, że to są dystanse dla każdego przeciętnego piechura do 15 max kilometrów. Są rajdy tak jak dzisiejszy właśnie, długodystansowe. Po prostu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Te rajdy są dosyć liczne.
2: Rekord Dzień Kobiet z ubiegłego roku było to 281 osób. Średnio no to tak wychodzi 100-120 osób do 50 na rajdach długodystansowych. To już jest taki no dosyć pokaźna grupa, jeżeli chodzi o rajd długodystansowy.
3: Ja zajmuję się wąwozami zawodowo.
4: Profesor doktor habilitowany Jan Rodzik z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
3: Niemniej zdarza się, że bywam turystycznie. Płaskowyż Nołęczowski jest naturalnym mezoregionem między Doliną Wisły a Doliną Bystrzycy w Lublinie na szerokości około 12-13 kilometrów. Natomiast atrakcyjny turystycznie. Kazimierski Park Krajobrazowy został utworzony jako pierwszy park krajobrazowy w naszym regionie, czy w naszym województwie w 1979 roku, a właściwie to motywem jest przełomowa Dolina Wisły Środkowej. Wisła płynęła wcześniej, jeśli tego odcinka nie było, na zachód od Janowca i na wschód od Puław robił takie S. Trudno jest określić dokładnie, jakie jest zagęszczenie wąwozów. Okazuje się, że te 500 kilometrów wąwozów, które były przypisywane zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, że one występują na powierzchni w trójkącie miast Kazimierz, Puławy, Nałęczów, tak zwany trójkąt turystyczny. Powyżej 10 km na kilometr kwadratowy w rejonie Parchatki, w niektórych zlewniach wąwozowych jest zagęszczenie rozcięć. Natomiast nawet na obrzeżach tego trójkąta gęstość

0: gęstość wąwozów przekracza 5 km na kilometr kwadratowy, dochodzi do 10. Także jest to unikat na skalę europejską. Forma główna ma około kilometra długości. Wąwozy boczne gdzieś połowę tego, około pół kilometra długości. W tym trójkącie Kazimierz-Nałęczów-Puławy to mamy około 100 systemów wąwozowych.
1: Z tymi wąwozami głównymi i poszczególnymi, mówiąc niefachowo, odgałęzieniami. Tak. I odgałęzieniami odgałęzień.
0: No właściwie fachowo, bo różne są terminy. Odnoga, niektórym się ta odnoga nie podoba.
1: Proszę powiedzieć, co z pańskiego punktu widzenia jest dla turysty, czy też może być dla turysty atrakcyjnego w wąwozach? Jakie emocje daje turystyka w wąwozach?
0: Urozmaicona rzeźba z dużym zróżnicowaniem na małym obszarze spadków, form, różnic wysokości wydaje się atrakcyjna. Śmiałość form, tak można by nazwać. Młodość, przez to wyrazistość. Także wąwozy są, no, można powiedzieć, że taką miniaturą gór, aczkolwiek są negatywem. Nie w sensie wartościowania, oczywiście.
1: Odbiciem w tak. Drugą stronę są formami wklęsłymi.
0: Są linorytem.
2: Większość osób, po prostu słysząc, że jakiś labirynt wąwozów, boi się zapuszczać, żeby w tym gąszczu po prostu gdzieś się nie zgubić.
3: Zauważa Artur Soleniec, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lessowych Wąwozów.
2: Kiedy zacząłem systematycznie organizować rajdy, nawet wiele osób publicznych, chociażby z Puław, nie spodziewało się, że mieszkać na pograniczu Krainy Lessowych Wąwozów, że mamy po prostu taki unikatowy teren.
3: Te rajdy, które organizujesz, one są dostępne dla każdego, dla wszystkich?
2: Rajdy są formą otwartą. Każdy może przyjść, sprawdzić się, sprawdzić swoje możliwości i po prostu cieszyć się wspólnym wędrowaniem.
3: Wróćmy do samego Kazimierza Dolnego. Dokąd jeszcze warto się wybrać? Grażyna Łuczyńska, przypomnę, oprowadza turystów po miasteczku i okolicach.
4: Kazimierz Dolny. Wcześniej przed wojną, co było, niektórzy mówią, że 50% 50% ludności żydowskiej, niektórzy polskiej. Kazimierz Dolny, niektórzy nazywali najbardziej żydowskim z polskich miasteczek. W każdym razie, jak była społeczność jedna i druga, to mieli swoje cmentarze. Wiadomo, że zwyczajowo kiedyś chowano najpierw ludzi przy kościołach. Tak też było. Był cmentarz katolicki przy kościele Farnym, natomiast Żydzi mieli swój cmentarz na terenie teraz blisko tej szkoły, którą pobudowano. Ale ponieważ miasto się rozrastało, pod koniec XIX wieku postanowiono otworzyć nowy cmentarz.
1: Na pograniczu Kazimierza Dolnego i miejscowości Czerniawy.
4: Tak, miejscowy Żyd dał, użyczył, podarował kawałek placu i tam zaczęto grzebać zmarłych. Hitchcock powstał z macew z dwóch cmentarzy. W czasie wojny Niemcy oba cmentarze zdewastowali. Macew wyrwali, część macewami wybrukowano drogę dojazdową do klasztoru, w którym była siedziba Gestapo. Po wojnie ocalałe macewy złożono w jedno miejsce i tak leżały do lat 80. Dopiero w 1985 roku zaprojektowano tzw. ścianę płaczu na wzór tej jerozolimskiej z tych ocalałych macew.
3: Cmentarz katolicki położony jest również w południowej części Kazimierza Dolnego.
4: Został otworzony pod koniec XIX wieku za klasztorem. I też w miarę rozrastania się został po dwóch stronach wąwozów. I cóż, trzeba było jakoś połączyć. Stąd ten taki piękny mostek, który zbudowany według projektu Karola Sicińskiego, który łączy dwa cmentarze. Być może legenda, być może prawda, że jak jeszcze nie było mostku, przenoszono trumny, tym wąwozy spinano się.
1: Tylko wyjaśnię, kościół jest w Kazimierzu Dolnym, no, na wysokości rynku, więc trzeba było trumnę wnieść do górnej części cmentarza.
4: Dokładnie
1: wąwozem
4: tak.
1: I od góry dopiero wnieść na teren cmentarza i zorganizować pochówek.
4: Dokładnie tak. I trumna się pewnego razu z nieboszczykiem zsunęła aż do miasteczka, po czym wpada podobno na rynek.
1: Nieoficjalna nazwa tego wąwozu, bo oficjalna to wąwóz Głęboczyzna, a nieoficjalna?
4: Wąwóz smertatny, wąwóz śmierci. Też warto w tym wąwóz się zagłębić.
3: Niejako pomiędzy cmentarzem katolickim a cmentarzem żydowskim w Kazimierzu Dolnym położona jest Kuncewiczówka, chociaż poprawna nazwa to Dom Kuncewiczów.
4: Dom Kuncewiczów, albo willa pod Wiewórką. Do Jerzego i Marii Kuncewiczów przyjeżdżali pisarze, poeci, którzy przeważnie też siedzieli w hotelu Berensa, którego już nie ma. Dywagowali, rozmawiali na tarasie, jeździli potem do Warszawy, w inne miejsca. Opowiadali o miejscu tym pięknym, Kazimierzu Dolnym. Stąd teraz to więcej osób tu przyjeżdża.

0: Coraz więcej osób się dowiadywało o tym pięknym miejscu. To samo malarzy Tadeusza Pruszkowskiego i willa Pruszkowskiego. To jest na prawo od ruin zamku i baszty. Tadeusz Pruszkowski był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który w latach 20. ubiegłego wieku tworzył kolonię artystyczną w Kazimierzu. Rokrocznie przyjeżdżali studenci do Kazimierza Dolnego, malowali obrazy na plenerach malackich.
1: Tyle, że willa Tadeusza Pruszkowskiego nie jest do zwiedzania, tam nie można wejść, natomiast dom Jerzego i Marii Kuncewiczów jak najbardziej, to jest obiekt muzealny, są pięknie urządzone, odtworzone wnętrza.
0: Tak, oczywiście. Miejsc jest dużo, o każdym można opowiedzieć coś ciekawego.
1: Tymczasem na rynek w Kazimierzu Dolnym późnym sobotnim popołudniem wkraczają piechurzy, którzy po pokonaniu 32 km około kazimierskimi wąwozami zakończyli rajd długodystansowy.
2: Nazywam się Paweł Radko, jestem sympatykiem stowarzyszenia. Aktywnie w krainie wąwozów lescowych. Wszyscy, którym się kojarzy Kazimierz, to przede wszystkim to wąwóz korzeniowy. Tutaj plebanka i okolice takie, gdzie po prostu z rynku można, że tak powiem, w tak zwanych szpilkach przejść. Natomiast oddalając się minimalnie od Kazimierza, i mając porządne buty, można naprawdę spotkać, no nie da się tego opisać, to trzeba zobaczyć po prostu. Ja mówię, jeździłem w góry po 460 km po to, żeby powiedzmy pozytywnie się zmęczyć, zobaczyć to, co jest fajne w przyrodzie wiosennej, letniej, jesiennej powiedzmy. A tu się okazało, że w okolicach Kazimierza jest tak pięknie, że widoki to są po prostu, naprawdę jest przyjemnie i to jest bardzo blisko, a naprawdę jest warto zobaczyć to, bo to jest coś genialnego.
1: Warto zobaczyć nie tylko Kazimierz Dolny, ale też jego okolice. Warto poznać przyrodę regionu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Płaskowyżu Nałęczowskiego, Małopolskiego Przełomu Wisły. Dariusz Turecki, Radio Lublin.
3: Piękne nieznane.
1: Trwa poranek na antenie Polskiego Radia 24 i mamy już 55 minut po godzinie 9. Ten czas mknie dalej. I oczywiście mamy dla Państwa kolejne propozycje. Punkt o 10 to najnowsze informacje na naszej antenie, ale już o 10.06 kolejny odcinek Studia Wiedzy, a tam temat bardzo ciekawy, przenoszący nas do Hiszpanii. Bo będzie o hiszpańskiej sztuce życia. Co nas przyciąga w Hiszpanii? Jak się tam żyje? No i dlaczego Hiszpanie często są bardziej otwarci, ale też bardziej głośni od nas? To jest temat, który pojawi się o 10.06 w Polskim Radiu 24, a po 10.30 kolejny bardzo ważny i bardzo ciekawy temat na naszej antenie. Naszym gościem będzie Bartosz Karcz, psycholog, psychoterapeuta. Opowiemy Państwu o współczesnej rodzinie, o modelu współczesnej rodziny i przede wszystkim o tym, jaką rolę w tym współczesnym modelu rodziny odgrywa ojciec, no bo jeszcze niedawno rola ojca, taty była traktowana jako przede wszystkim osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo finansowe czy fizyczne rodziny, no ale dzisiaj coraz częściej oczekujemy od niego, od ojca czegoś więcej, choć może ojcowie oczekują od siebie też coraz więcej. To będzie temat po 10.30. Zapraszamy do pozostania z nami.
4: Reklama. Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Jaka jest różnica między obywatelem a konsumentem? Obywatele są sobie równi, przynajmniej w teorii, a konsumenci dzielą się na lepszych i gorszych. Jeśli więc system wtłacza nas przede wszystkim w rolę klientów, a nie obywateli, skutki mogą być fatalne. O ułudzie turbokapitalistycznej samowystarczalności w audycji Zbliżenie porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą. Zapraszam już dziś po 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
7: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o

0: kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Cała Polska w pogodowych alertach. Synoptycy ostrzegają znów przed burzami i upałem. Delegacje są już na miejscu. W Szwajcarii ruszają negocjacje pokojowe USA-Iran. Radni chcą uporządkować reklamowy chaos. Wrocław rozpoczyna pracę nad uchwałą krajobrazową. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty alertami pierwszego i drugiego stopnia. W związku z dynamiczną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę podczas wypoczynku, mówił w TVP Info rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Jeżeli jesteśmy w górach, wiemy, że ta sytuacja w górach też ma specyficzną naturę, to znaczy bardzo szybko się zmienia. Jeżeli jesteśmy świadkiem powstającej burzy, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, najlepiej do schroniska, tak żeby osłonić się przed tym zagrożeniem. Jeżeli jesteśmy nad wodą, nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy jak najszybciej wyjść z tej wody, żeby na to zagrożenie się nie eksponować. Jeżeli jesteśmy w podróży, na pewno nie powinniśmy stawać pod drzewami, pod billboardami, pod słupami energetycznymi.
1: W niektórych miejscach kraju na metr kwadratowy może spaść do 55 litrów deszczu. Nawałnicom mogą towarzyszyć też silne porywy wiatru, miejscami nawet do 100 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. A tymczasem Straż Pożarna interweniuje od rana z powodu burz. Tylko do godziny 9 odnotowała już 245 wyjazdów. Najwięcej strażacy interweniowali w województwie wielkopolskim. Wczoraj z powodu burz strażacy interweniowali już prawie 900 razy, głównie na terenach województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W Szwajcarii rozpoczynają się rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Na miejsce dotarły już delegacje obu stron. W negocjacjach uczestniczą także mediatorzy z Pakistanu i Kataru.
3: Amerykańskiej delegacji przewodzi wiceprezydent USA J.D. Vance. Przed wylotem do Szwajcarii mówił, że rozmowy mogą potrwać kilka dni. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć postęp w kwestii programu nuklearnego i w sprawie zawieszenia broni w Iranie. Jestem pewien, że Irańczycy również będą mieli kwestie, które będą chcieli omówić. Po stronie irańskiej rozmowy prowadzi delegacja pod przewodnictwem Mohameda Baghera Ghalibafa, w której są m.in. szef dyplomacji oraz przedstawiciele służb bezpieczeństwa, banku centralnego i sektora naftowego. USA reprezentują oprócz J.D. Vance'a także specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. Pierwsza runda negocjacji została przełożona po izraelskich uderzeniach na Liban i odwołaniu planowanej wizyty amerykańskiego wiceprezydenta w Szwajcarii. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Wrocław będzie pracował nad uchwałą krajobrazową. Zadecydowali o tym miejscy radni. A ma to uporządkować zasady umieszczania reklam i określić standardy dotyczące małej architektury i ogrodzeń.

0: Przewodnicząca podkomisji do spraw uchwały krajobrazowej Anna Kołodziej powiedziała, że celem jest realna zmiana wyglądu miasta.
1: Jesteśmy gotowi do tego, żeby przepisy, które chcemy przygotować do Wrocławia, były skuteczne, ale takie, które będą jasne, klarowne i możliwe do wyegzekwowania, bo to jest najważniejsze. To jest to, na czym poległo bardzo wiele samorządów. To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta.
0: Do tej pory regulacje chroniące przestrzeń przed chaosem reklamowym przyjęły m.in. Łódź, Gdańsk i Kraków. W tym ostatnim mieście dzięki uchwale krajobrazowej zniknęło ponad 2,5 tysiąca billboardów. Przepisy obowiązują tam od 4 lat. Jakub Pogorzelski z inicjatywy Ładny Kraków zauważa, że miejska przestrzeń zmieniła się na lepsze, ale też zmieniła się wrażliwość społeczna.
2: Przechodzimy do porządku dziennego nad tym, co jest, do tego stopnia, że w Krakowie, kiedy tylko się pojawia jakaś nowa reklama, mnóstwo osób pisze na profil, na przykład na Facebooku, czy to jest legalne, jak to możliwe, dlaczego. Natomiast to szczególnie widać, kiedy wyjeżdża się poza granicę, w jaką miasta, w jakąkolwiek stronę. Ja sam byłem w ubiegłym tygodniu w Warszawie i dostałem oczopląsu, jak wyszedłem z dworca.
0: W ubiegłym roku w Krakowie wydano 32 decyzje dotyczące legalności obiektów i urządzeń reklamowych. Nałożono kary na kwotę ponad 3,5 miliona złotych. Na koniec w informacjach zaglądamy jeszcze do Wielkopolski. Rusza bieg Poznańskiego Czerwca. Jego trasa przebiega przez autentyczne miejsca związane z historycznymi wydarzeniami. Dyrektor biegu Szymon Sobczak podkreśla, że zawody mają przypominać o dokonaniach robotników sprzed 70 lat, a wynik ma drugorzędne znaczenie.
3: Przede wszystkim nam chodzi o sportowy aspekt uhonorowania bohaterów Poznańskiego Czerwca. Tak więc biegniemy, ale bez wariacji, nie na wyścigi.
0: Uczestnicy pobiegną m.in. przez tereny dawnych zakładów Hipolita Cegielskiego, odlewni Volkswagena oraz fabryki pojazdów szynowych. To miejsca, z których w 1956 roku wyszli protestujący robotnicy. W związku z organizacją Poznańskiego Biegu do południa zamkniętych będzie kilka ulic.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burze przechodzą teraz od centrum w stronę wschodu. Do tego miejscami przelotnie pada od części Kujaw, zachodniego Mazowsza, łódzkiego po Małopolskę. Na zachodzie i wschodzie na razie słonecznie. Temperatura szybko idzie w górę. Wszędzie jest już powyżej 20 stopni. Miejscami zbliżamy się też do 30. W ciągu dnia będzie naprawdę upalnie.
4: Radio 24.
5: Słowem wszystko.
6: Trwa poranek na naszej antenie i mamy już 6 minut po godzinie 10, a teraz, tak jak było obiecane, zabieramy Państwa do Hiszpanii.
5: Studio Wiedzy.
7: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w Studiu Wiedzy. O włoskim Dolce Vita albo Dolce Farniente słyszał chyba każdy, czyli to włoskie słodkie życie albo słodkie nic nie robienie. Swego czasu karierę zrobiło duńskie hygge, czyli wygoda i przytulność. Mógł się nawet obić o uszy szwedzki lagom, czyli takie życie w sam raz. No a ostatnio dużo mówi się o ikigai. To jest japońska sztuka długiego i dobrego życia, gdzie w centrum jest harmonia i równowaga między pracą a pasją. Natomiast pytanie, czy słyszeli Państwo kiedyś o saber vivir? To jest z kolei hiszpańska sztuka życia. No, jeśli Państwo o tym nie słyszeli, no to zapraszam, żeby być z nami w Studiu Wiedzy. Naszą przewodniczką będzie Agnieszka Kowalewska, lektorka języka hiszpańskiego w Centrum Nauczania Języków Obcych UW, także autorka podręczników do nauki języka hiszpańskiego, no i wielokrotnie wyróżniana przez słuchaczy wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry Pani Agnieszko, buenos dias.
8: Buenos dias, dzień dobry. Witam wszystkich i bardzo dziękuję za zaproszenie.
7: Pani Agnieszko, dlaczego tak mało znana jest ta hiszpańska sztuka życia? Dlaczego nie zrobiło saber vivir takiej kariery jak Dolce Vita?
8: Ja myślę, że to nie jest tak, że jest mało znana, tylko może to słowo jest takie, nie jest takie popularne. Natomiast ogólnie Hiszpania i hiszpański styl życia i jego atrakcyjność, wydaje mi się, że to jest znane i że Polakom jest szeroko znane. Włochy jakby są po prostu bliżej, tak? Bliżej geograficznie. Jest łatwiej pojechać do Włoch, tak? Samochodem czy samolotem. Po prostu będzie się tam szybciej.

jakieś takie nasze kontakty z Włochami wydaje mi się, że są no, bardziej intensywne od dłuższego czasu. Natomiast Hiszpania myślę, że jest bardzo popularna i bardzo Polakom coraz bardziej znana jest. Dużo osób jeździ na wycieczki, dużo osób też po prostu kupuje w Hiszpanii mieszkania, tak? Te drugie mieszkanie. Oczywiście mówimy o osobach no, zamożnych, które mogą sobie na taki luksus drugiego

0: wierzchu ojczyznę.
1: Tak, znaczy ja nie wiem też, czy to, wracając do Włoch, czy Włochy, które znane są Polakom, to jest akurat Fellini, tak? Ja myślę też, że Hiszpania, która znana jest Polakom, to nie jest Almodóvar, ale wydaje mi się też, że Almodóvar jest takim fajnym ambasadorem swojego kraju, tak? Bo te filmy mają bardzo dużo z tego, co jest Hiszpanią. Hiszpania jest bardzo różnorodna, Hiszpania jest bardzo kolorowa. W Hiszpanii jest kolor, jest światło, jest głośność, jest muzyka, jest pasja, jest też tragedia, tak? Jest wszystko. Tam się żyje na dużo wyższych emocjach, tak? To my jesteśmy, no Polska nie jest krajem takiej ewidentnej północy, natomiast my jesteśmy dużo bardziej, ja nie chcę powiedzieć spokojni, bo to nie chodzi o spokój, dużo bardziej tacy
0: introwertyczni.
1: No, tak, w tych emocjach mniej ekspresyjni.
0: Bliżej nam do Szwedów niż do Hiszpanów.
1: No tak, aczkolwiek też no, nie jesteśmy tak zupełnie jak Szwedzi, czy Norwegowie, czy Finowie. Natomiast tak, no Hiszpanie są dużo bardziej, to może być nawet przez osoby z północy brane jako no takie zabieranie mojej przestrzeni, tak? A oni po prostu tacy są. Ten dystans personalny jest krótszy. Ludzie bliżej siebie stoją, jak rozmawiają, bardziej gestykulują, są głośni i to wszyscy, jakby wszyscy to mówią. Ja nawet mam przykład Włochów, którzy uważają, że Hiszpanie są głośniejsi od nich. Hiszpanie są rzeczywiście bardzo głośni, tak? I to nie jest jakby no nic złego, po prostu tak tam jest, tak?
0: A to na czym polega w pani ocenie ta hiszpańska filozofia dobrego życia? Jakie są jej filary?
1: Ja myślę, że to dobre hiszpańskie życie to po pierwsze jest życie na zewnątrz, a nie do wewnątrz. Tak? Hiszpanie żyją, można powiedzieć...
0: Dosłownie czy w przenośni?
1: Nie, to dosłownie. Hiszpanie żyją jakby na ulicy. Oni wychodzą bardzo dużo z domu. Takim najważniejszym miejscem dla Hiszpana jest bar. Tak? I ten bar to nie znaczy, żeby tam iść i spożywać w nadmiernej ilości alkohol, tak? W tym barze się idzie po to, żeby spotkać się z sąsiadami, żeby spotkać się ze znajomymi, żeby porozmawiać, żeby być z ludźmi. Do tego też jakby bardzo przy tym pomaga klimat, tak? Bo Hiszpania jest jednak krajem, gdzie no w większości, znaczy przez dłuższy czas w roku niż w Polsce, mają po prostu dobrą pogodę. To nie jest zawsze tak, że w Madrycie jest zawsze 30 stopni. W Madrycie w zimie potrafi być bardzo, bardzo zimno, tak? Ale też te bary są dostosowane do tego, jakby są, nawet ogródki, które są w barach, to bardzo często mają ogrzewanie, mają, co teraz w Polsce też się spotyka, prawda, zimą czy jesienią, żeby ludzie mogli być na zewnątrz, żeby ludzie nie tylko w barze, bo bary są najczęściej malutkie. Ale wracając do tego, do tej instytucji baru, wydaje mi się, że to takie pierwsze miejsce, do którego chodzą Hiszpanie właśnie, żeby być na zewnątrz, żeby być z innymi ludźmi.
0: Od rana do wieczora?
1: Tak.
0: Inne cele ma ten bar?
1: Tak, taki bar jest potrafi być otwarty od rana do wieczora. Rano szybkie śniadanie, przed obiadem coś, co moglibyśmy nazwać takim mini aperitivo, tak? To coś, co znane też w Włoch, tylko Włosi chyba to robią trochę później, czyli po prostu jakaś mała tapa i coś do picia. Wieczorem no tapas. Ogólnie w barach też bardzo często menu del dia, czyli można zjeść tam obiad. Także taki bar to jest instytucja.
0: No i to, co widać też na ulicach Hiszpanii, to, że osoby starsze i mocno starsze też są na zewnątrz.
1: Tak, jakby przypomniała mi pani coś, o czym właśnie chciałam powiedzieć, to, że właśnie Hiszpanie wychodzą, to nie tylko jest do baru, wychodzą po prostu ze stołeczkiem, często starsze osoby, na place. Ja pamiętam taką, ja byłam w Hiszpanii po pandemii w 2021 roku, nie byłam w 2020, bo wtedy były ogromne obostrzenia, 2021 rok.
0: To było to pierwsze otwarcia.
1: Tak,
0: takie.
1: Pierwsze otwarcia i ja pamiętam to, że ludzie z maskami na ulicach, bo Hiszpanie bardzo się stosowali do tych rygorystycznych obostrzeń, ponieważ też tam pandemia COVID naprawdę zabrała bardzo, bardzo duże żniwo, tak? Po prostu tam bardzo dużo osób starszych zmarło. Natomiast widać było tych staruszków, którzy wychodzą właśnie w tych maskach na te place, zaczęli wychodzić, bo to już było w lecie. I siedzieli i widać było, że wraca do życia to, co było kiedyś. I to jest też ten klucz do długowieczności hiszpańskiej, bo były robione badania i mówiono właśnie o tym, czy to jest dieta śródziemnomorska, która jest bardzo dobra. Co jeszcze na to wpływa? I są to właśnie te kontakty społeczne, to, że ludzie wychodzą z domów. W Polsce niestety, no też ze względu na klimat, ze względu na, no mówi się o więźniach czwartego piętra, tak, na jakieś tam warunki, ludzie nie wychodzą i starsi ludzie często są w domu zamknięci. W Hiszpanii takiego dziadka się znosi, dziadek siedzi cały dzień, na dworze. I nie dlatego, że wszyscy mają dosyć dziadka, tylko dlatego, że dziadek tam chce siedzieć. I też coś jest
0: i
1: takiego...
0: siedzi z innymi dziadkami, a tak, babcie siedzą z innymi babciami.
1: Tak, no jest taki podział troszkę dziadkowy, ale to on jest chyba wszędzie. Natomiast najważniejsze. No
0: widoczny
1: teraz...
0: bardzo na południe Europy,
1: tak,
0: prawda?
1: Chyba bardziej niż w Polsce, chociaż w Polsce to też jest często tak. Tak, no tak,
0: że babcia w dużym pokoju, a dziadek w małym pokoju.
1: Tak, ale właśnie w pokojach. A tutaj oni są razem i jakby też to życie wychodzi na ulicę też, na przykład ludzie potrafią iść do sklepiku i tam po prostu siedzieć i rozmawiać.

0: ze sprzedawcą, tak, i z kolejnymi klientami. I to się dzieje również w dużych miastach. Ja teraz właśnie czytam książkę Wysokie niebo nad Madrytem i tam są opisane takie sceny, gdzie autorka, pani Klaudia Pieszczok, ja chciałabym tą książkę bardzo serdecznie państwu polecić, ja jestem w połowie, ale naprawdę czyta się znakomicie i jeżeli ktoś już coś wie o Hiszpanii, o Madrycie, to to jest wspaniałe pogłębienie wiedzy, tak? Natomiast wracając do tutaj doświadczeń autorki, to właśnie też mówi, że jest coś takiego, że to jest duże miasto, ale wychodzisz w swojej dzielnicy do kilku sklepików i tam po prostu jest takie życie, ja nie chcę powiedzieć mało miasteczkowe, bo to jest bardzo pejoratywne określenie, ale właśnie takie fajne życie, że ludzie się zatrzymują, ludzie ze sobą rozmawiają, szczególnie starsi ludzie, którzy już są na emeryturze, prawda? I może trochę właśnie nie mają innych zajęć, siedzą z ludźmi, tak? I to jest też klucz i to jest też to hiszpańskie, umiejętność życia hiszpańska.
1: A czy kluczem jest też to, że gdy już się jest na zewnątrz, to to nie jest tylko stołeczek i tylko bar, no ale to jest też aktywność?
0: To znaczy tak, wśród młodszych na pewno, tak, to nie jest tak, że Hiszpanie nie uprawiają sportu, to też jest bardzo zróżnicowane regionalnie, bo różnego typu aktywności, prawda, można uprawiać w różnych regionach, tak, no w powiedzmy osoby mieszkające czy w Madrycie, czy w Granadzie mogą jeździć na nartach, tam jest bardzo, bardzo blisko w góry, tak, ale też rowery są dosyć, bardzo są popularne. Rowery górskie czy kolarskie rowery, tak? Szosowe tak zwane, tak? Bardzo to jest popularne w niektórych regionach i naprawdę osoby, które jeżdżą na rowerach po bardzo wysokich górach, na przykład w Asturii, no ja byłam pełna podziwu i zarazem taki dreszczyk emocji, tak? Wow, że to robią i to jest bardzo, bardzo popularne. No jeżeli ktoś mieszka nad morzem, to zapewne pływa. To też jest popularny sport. Ogólnie też takim regionem hiszpańskim, gdzie najwięcej sportu się uprawia i to widać jakby też po sylwetkach ludzi, wszyscy są tak właśnie bardziej fit, to jest Walencja.
1: Okay.
0: Jest regionem Walencji.
1: Czyli takie Los Angeles Hiszpanii.
0: No trochę tak, tam jest tak.
1: A właśnie wspomniała pani o bardzo ważnej kwestii, czyli o tym, że nie ma jednej Hiszpanii. Mm-hmm. Jak wyraźne są te podziały regionalne właśnie jeśli chodzi o to, co Hiszpanie rozumieją przez dobre życie, jakościowe życie, właśnie to saber, bibir. Mm-hmm. Co pomyśli sobie i co praktykuje mieszkaniec Katalonii, mieszkaniec Andaluzji, a co na przykład wyspiarze z Wysp Kanaryjskich. Chociaż mm-hmm. pewnie same wyspy też od siebie się różnią. Mm-hmm.
0: Ja myślę, że tak, że te różnice regionalne są bardzo duże. Czy one są bardzo duże właśnie w takiej filozofii życia, na przykład tego życia na zewnątrz? Nie. Natomiast one się bardziej będą wydaczniały w kuchni, tak, bo to są trochę inne produkty jednak i trochę inne te dania regionalne na poziomie, no i w języku, tak, bo tak naprawdę w Hiszpanii mamy 4 języki, tak, nie tylko hiszpański, ale też kataloński, euskera, czyli język kraju Basków i galicyjski, to są języki oficjalne. I z językiem idzie też inna filozofia trochę życia, tak. Może zacznijmy od Katalończyków, ja zawsze mówię, tak, jak ktoś jedzie do Barcelony i mówi, jadę do Hiszpanii, nie jedziesz do Katalonii jednak, tak, i to jest widoczne, tak, tam jest, społeczeństwo jest praktycznie dwujęzyczne. Ja nigdy nie spotkałam się z tym, żeby kiedy mówi się po hiszpańsku, odpowiadali po katalońsku, ale dużo osób mówi, że tak jest. Mnie się to nie zdarzyło, natomiast ten kataloński no jest, tak, jest tam bardzo obecny, tak, to jest po prostu drugi lub pierwszy język, właściwie bardziej pierwszy język dla wielu mieszkających tam osób i to wpływa też na filozofię życia. Barcelona jest taka bardzo mieszczańska, tak w ogóle Katalonia, tak jest bardzo mieszczańska. No są różne stereotypy dotyczące Katalończyków, że to są pracoholicy, no różne są, tak, to jest wiadomo też uogólnienie, niekoniecznie tak jest. Z kolei stereotypy dotyczące kraju Basków, to jest, że na przykład że tam są bardzo silni ludzie, tacy też bardzo stanowczy i że kraj Basków jest taki bardziej, no nie chcę powiedzieć wiejski, ale taki mniej mieszczański, tak?
1: No też kino, które oglądałam i które pokazuje kraj Basków, no to pokazuje jako no, taką mroczną krainę właśnie silnych, zamkniętych ludzi. No jest taka seria filmów Niewidzialny przewodnik, jeśli dobrze pamiętam tytuł, gdzie właściwie cały czas pada. To jest absolutnie skojarzenie, którego byśmy z Hiszpanią nie mieli.
0: Tak, i tutaj północ Hiszpanii, akurat zaczniemy może od kraju Basków. Rzeczywiście ten klimat jest inny i on wpływa bardzo i na literaturę, i na legendy, na wszystko, tak? Ten kraj Basków ma bardzo dużo różnych takich bardzo, bardzo, bardzo ciekawych legend i wierzeń, które to też wpływają na, to samo zresztą Galicja na przykład, no wpływają na to, jak ludzie postrzegają rzeczywistość. Natomiast też...
1: Czy można w związku z tym powiedzieć na przykład, że mieszkańcy kraju Basków, ich dobre życie to jest na przykład życie bardziej rodzinne, bardziej tradycyjne?
0: Ja wiem, chyba... Ja bym tak tego nie ujęła. Mm-hmm. To, co bym... też nie jestem, nie czuję się w ogóle ekspertką w sprawach Basków, natomiast wydaje mi się, że tak, rodzina jest na pewno ważna, ale rodzina jest ważna w Hiszpanii wszędzie, tak? Ogólnie Hiszpanie swoją taką małą przestrzeń, małą.

0: tak bardzo szanują i to jest kraj ludzi rodzinnych. Więc na pewno w kraju Basków...
1: Tak, dbają o to, żeby wynieść dziadka, tak, żeby korzystał tak, ze słońca.
0: W kraju Basków wydaje mi się, że też jest bardzo duża ilość osób, które przyjechały z różnych części Hiszpanii. To samo w Katalonii, bo to są bardzo bogate regiony. Tak, mówimy tutaj o dwóch bardzo różnych, ale bardzo bogatych regionach. Kraj Basków zawsze był bardzo uprzemysłowiony. Katalonia również, tak, tylko to różne przemysły. Natomiast, więc to są regiony też bogate. Tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć, jeżeli chodzi o kraj Basków, o kuchnię, która jest znakomita, bo tam jest właściwie wszystko. Są lasy, tak jak pani wspomniała, jest morze. Hiszpania ogólnie ma bardzo dobre produkty, tak. Jeżeli chodzi o, nie wiem, jeżeli ktoś jest mięsożerny, to naprawdę w Hiszpanii ten produkt, no bardzo mi ciężko to mówić, ja nie jem mięsa, tak, więc jakby tutaj nie jestem ekspertem, ale wiem, że to są bardzo, bardzo dobrej jakości produkty i bardzo dobra jest kuchnia w kraju Basków i to nie jest tylko taka właśnie wiejska, tradycyjna kuchnia. Też jeżeli mówimy o kuchni takiej wysokiej, prawda, tej kuchni, która kiedyś była kuchnią molekularną, a teraz to są te wszystkie restauracje z gwiazdkami Michelin, to w kraju Basków jest ich bardzo dużo i wydaje mi się, że nie chcę kłamać, bo są teraz 3 restauracje na liście 10 najlepszych restauracji na świecie i zdaje się, że z kraju Basków jest jedna. Jest jedna z Madrytu i jest jedna z Barcelony. Także Barcelona też, Katalonia, bo tam też się narodziła ta kuchnia. I chciałabym jeszcze wrócić do jednego regionu, czyli trzeciego, czyli Galicji. I tam też są różnice, tak? Też jakby ten styl życia, oni są tacy bardziej wycofani, Galicyjczycy są bardziej powściągliwi, tak na pierwszy rzut oka i takie pierwsze spotkanie. Też bardzo rodzinni, to wszystkim moim zdaniem to łączy Hiszpanów i Polaków też, tak?
1: A skoro została wspomniana już kuchnia, to abstrahując od lokalnych różnic, bo wiadomo, one są, jaka jest w ogóle hiszpańska filozofia bycia przy stole?
0: Po pierwsze, no na pewno
1: na
0: wszyscy...
1: Na pewno razem.
0: Tak, na pewno wszyscy razem, na pewno w barze i na przykład tapas albo pinchos, to co wszyscy myślę, że już znają, bo nawet w Polsce czy w różnych miastach, a no w Warszawie mamy kilka, są bary tapas. Warto naprawdę, jeżeli się pojedzie, to zrobić sobie taką rundkę po barach, znaleźć właśnie w mieście, w którym jesteśmy, miejsce, w którym te bary się znajdują, gdzie chodzą Hiszpanie i zrobić sobie taką rundkę po barach tapas, czyli na pewno to. No i wtedy spotykamy się z przyjaciółmi, idziemy od baru do baru, w każdym barze coś jemy.
1: Skubiemy.
0: Tak, najczęściej to jest tak, że płaci w każdym kolejnym barze inna osoba, ale to już mówię, jest dosyć różnie. Tradycyjnie jest tak, że w każdym barze płaci kto inny albo każdego dnia zaprasza inna osoba. Natomiast też Hiszpanie wychodzą do restauracji na obiady, tak, na obiady, na kolacje, częściej wydaje mi się kolacje.
1: I to wtedy zobaczymy długie stoły, tak, przy których tak, siedzi bardzo rodziny, dużo osób, tak, z przyjaciółmi
0: całe,
1: też.
0: Tak, całe rodziny i jest coś takiego, co się nazywa la sobremesa, czyli nasze biesiadowanie, bo w Polsce też to mamy, prawda, że się kończy posiłek, najczęściej jednak w domu, chociaż teraz też u nas to się zmienia, prawda, dużo rodzin chodzi też do restauracji.
1: Najczęściej też od święta, prawda, tak, czy to jest tak, wesele, czy komunia, tak, czy jakieś urodziny, tak, tutaj tak, to jest bardziej codzienność.
0: Tak, bardziej jest codzienne, natomiast ta sobremesa, czyli nasze biesiadowanie, to też jest. I Hiszpanie potrafią skończyć to jedzenie i jeszcze rozmawiać przy tej kawie, czy przy czymś, nie wiem, no cokolwiek, tak, już tam na tym stole praktycznie nic nie ma, bardzo, bardzo długo. I myślę, że to jest coś, co nas łączy. I jeszcze jedna rzecz, która jest w Hiszpanii, że w tych barach, w tych restauracjach do późnej nocy biegają dzieci, tak? Dzieci nie są kładzione tak wcześnie i ta rodzina jakby cała tam jest. Także to jest, to jeszcze jeżeli mówimy o tej filozofii życia takiej ogólnej dla całej Hiszpanii, to wydaje mi się, że też warto wspomnieć, że jest to przesunięcie dnia, że Hiszpanie kolację jedzą koło godziny 9 wieczorem najczęśniej, tak? Tak, koło 9.
1: To my już się w piżamy przebieramy.
0: Tak, no ja na przykład już tak, już zaczynam myśleć o tym, że jednak trzeba już zen, prawda, i już niekoniecznie najadać się smażoną rybą, tak, czy natomiast w Hiszpanii o godzinie 21 czujemy na patio bloku, w którym mieszkamy, czy kamienicy, zapach smażonej ryby, bo wszyscy będą właśnie jedli kolację. No i moim prywatnym zdaniem to kolacja jest takim najbardziej jednak największym posiłkiem w ciągu dnia. No może mam takie doświadczenie, ale wydaje mi się, że na tą kolację no smażona ryba tak jest całkowicie możliwa.
1: Ale to też, no bo to wszystko się ze sobą wiąże. Także to, że klimat wymusza właściwie tak, siestę. I dlatego a propos siesty chciałam zapytać o stosunek Hiszpanów do, no może nie tyle pracy, ale właśnie do tego, jak ta równowaga między życiem prywatnym, czasem wolnym, a pracą funkcjonuje. No bo tutaj też myślę, że może być sporo takich krzywdzących stereotypów, tak, jeśli tak, chodzi o Hiszpanów.
0: Już chciałam dementować, ale widzę, że nie muszę. Tak, Hiszpanie są tak samo pracowici, jak inne narody, tak? To, że istnieje siesta, bo ona istnieje w bardzo wielu miejscach, jest to po prostu konieczność, tak? Szczególnie w lecie. To, że istnieje ta przerwa na lunch, z której wiele firm korzysta, tak?

0: Teraz to się też bardzo zmieniło. Jest bardzo wiele korporacji międzynarodowych, które pracują w godzinach naszych, tak, europejskich, tak ogólnie. Natomiast Hiszpanie, to nie jest tak, że oni pracują mniej niż wszyscy inni. Wydaje mi się, że pracują tyle samo. Tam rzeczywiście ceniony jest ten czas wolny, tak? I ta siesta na przykład jest dla wielu osób ważna, szczególnie w lecie. Tyle, że dzień przesuwa się dużo bardziej, tak? Powiedzmy, jeżeli w Polsce, nie wiem, statystyczny Polak nie wiem, o której kładzie się spać, ale dajmy na to, że między 22 a 23. W Hiszpanii to będzie parę godzin później. Także dzieci, tak? Dzieci, tak jak mówię, biegają do późna i ma pani rację, że jest to związane i z klimatem, no i z jakimś przyzwyczajeniem, tak? No bo w zimie można by było te dzieci może i siebie kłaść wcześniej.
1: Ale zimą też biegają do późna.
0: Tak, tak.
1: A dobrze są widziane telefony od szefa po godzinach pracy?
0: Tego nie wiem, ale wydaje mi się też, że my w Polsce mamy trochę inny stosunek do pracy, tak? Niż Hiszpanie. I wydaje mi się, że teraz to się zmienia w młodym pokoleniu i może dobrze, bo oczywiście praca jest bardzo ważnym elementem życia, tak? Każdy z nas potrzebuje środków finansowych na to, żeby żyć, ale czas wolny i zadowolony, wypoczęty pracownik to chyba też jest ważna sprawa. Także w Hiszpanii mi się wydaje, że oni to troszkę jakoś lepiej rozumieją. Też być może dlatego, że to życie właśnie dla nich to też jest to wyjście ze znajomymi, to bycie z ludźmi. Tak?
1: No. A skoro pani wspomniała o młodych ludziach, jak oni kultywują takie, no może nie tradycje, ale wszystko to, co stanowi składowe tego, co buduje Saber Vivir.
0: Tak, młodzi ludzie. No na pewno też Hiszpania boryka się z różnymi problemami. Tutaj wśród młodych ludzi to będą problem bezrobocia, którego w Polsce aż tak nie mamy. Tak, właściwie w Polsce nie ma bezrobocia, znaczy nie ma bezrobocia. To
1: kilka procent.
0: Jest regionalne, tak. Natomiast nie chciałabym nikogo też skrzywdzić, prawda, kto teraz szuka pracy i jednak jej nie może znaleźć. Natomiast w Hiszpanii to bezrobocie wśród młodych jest wyższe. Ono było kiedyś, jeszcze parę lat temu, bardzo wysokie. Teraz Hiszpania zaczyna tam ekonomicznie się to poprawiło wszystko, więc wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Mają bardzo podobne problemy, tak jak młodzi Polacy, czyli bardzo trudno jest takiej młodej osobie się uniezależnić finansowo. Kupno mieszkania to też jest tak jak w Polsce, no marzenie ściętej głowy dla wielu młodych ludzi, którzy no nie mają zasobnych rodziców, tak, czy nie mają jakiejś możliwości wsparcia.
1: I tu jeszcze wkracza w Hiszpanii o wiele bardziej widoczny problem z najmem krótkoterminowym, który no Barcelona
0: winduje
1: była
0: ceny,
1: prekursorem regulowania tego rynku, no dzikiego niemalże w pewnych momentach, który wyłączał z życia, z funkcjonowania całe kwartały, no i tak jak pani powiedziała, właśnie windował ceny
0: też. Także to też jest. Natomiast młodzi ludzie, no na pewno właśnie to życie na zewnątrz, wychodzenie z przyjaciółmi, spotykanie się na placach, bardzo często to generuje jakieś też konflikty sąsiedzkie. To jest teraz zakazane. Kiedyś bardzo często, ja pamiętam jak ja studiowałam w Hiszpanii, to było już no, dosyć niestety dawno, to pamiętam bardzo często były tak zwane botellones, czyli no, przychodziło się z własnym napitkiem na plac i tam się siadało i tam się bardzo głośno przebywało i bardzo wielu, teraz jest tego mniej, tak, bo jest to bardziej restrykcyjne, jest prawo.
1: No botellones akurat ma, tak. My też i znamy w Polsce.
0: Tak,
1: więc...
0: tak, tylko że jakby klimat hiszpański jeszcze raz sprzyja do tego, żeby pójść do parku, tak, natomiast w Polsce, no w grudniu w parku, to tylko najwytrwalsi spotkają się ze znajomymi. Także to... Myślę, że są w sumie bardzo też podobni do młodych Polaków, dlatego że jest no, jednak ta globalizacja do...
1: Za sprawą social mediów.
0: Tak,
1: wszyscy są tacy sami i tego samego są.
0: Dotyka
1: wszystkich. Znaczy, nie mówię tego krzywdząco oczywiście,
0: tak.
1: Ale
0: po prostu tak jest
1: unifikacja taka międzynarodowa.
0: Tak, no coś mi się podoba i to na przykład to coś jest z Korei, prawda? No to dlaczego mam to coś lub ten ktoś, prawda? Natomiast jeszcze jedna taka sprawa, czy są związani z tradycjami i są takie tradycje, są takie na przykład jakieś fiestas del pueblo albo na przykład procesje, w których uczestniczą wszyscy, tak? Te tradycje, które związane są bardzo często z religią, tak? Bo to są na przykład święta patrona miasta, który to jest jakiś święty, tak? Ale bardzo dużo osób, to kompletnie niewierzących, bierze w tym udział, bo to jest właśnie to życie społeczne, czyli to nie jest, ja tego nie uważam, za przejaw życia stricte religijnego, tak, nawet jeżeli jest to procesja w czasie Wielkiej Nocy, w Wielkim Tygodniu i wychodzą ci ludzie z kościoła, to ja wiem o tym też, że idą tam ludzie zupełnie niewierzący, też przebrani, też na przykład niosą, jako costaleros niosą Matkę Boską, bo to jest tradycja i jakby religia jest częścią tej tradycji, natomiast tak jak mówię, Hiszpania jest też bardzo krajem otwartym, dużo bardziej, tak, i pewne rzeczy, które w Polsce nadal jeszcze niestety nie przyjęły się jako po prostu normalność, w Hiszpanii są tą normalnością.
1: Na przykład?
0: No, na przykład małżeństwa jednopłciowe, które są w Hiszpanii legalne, tak, po prostu. Akceptacja, po prostu akceptacja.

0: akceptacja, tolerancja. No dużo, dużo jest tych rzeczy, które nas różnią.
1: Pani Agnieszko, jeszcze na koniec chciałam zapytać, gdyby mogła pani jedną rzecz z Hiszpanii przenieść do Polski, żeby życie Polaków było po prostu lepsze, to co by pani wybrała?
0: Pani co, no powinnam pewnie powiedzieć, może słońce, to będzie taka politycznie poprawna odpowiedź, może słońce i może ono zmieniłoby wiele rzeczy. Bylibyśmy bardziej weseli, bardziej tacy uprzejmi na co dzień dla siebie, bardziej uśmiechnięci i też bardziej tacy akceptujący innych ludzi i dających im przestrzeń, żeby mogli żyć. Bo myślę, że tego czasami u nas brakuje. Nie wiem, czy to robi słońce, tak? Ale może tak.
1: Ale
0: więc
1: może
0: tego
1: mieć duże znaczenie.
0: Wszystkim. Nie zapraszam wszystkich do Hiszpanii. Naprawdę to jest kraj, który warto odwiedzić i warto się też uczyć języka hiszpańskiego.
1: O Saber Bibir opowiadała nam Agnieszka Kowalewska, lektorka języka hiszpańskiego w Centrum Nauczania Języków Obcych UW, autorka podręczników, no i wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy.
3: Tu Polskie Radio 24, mamy 30 minut po godzinie 10, a teraz przed nami zapowiadany temat rozmowy, czyli o współczesnym modelu rodziny, współczesnej roli ojca przede wszystkim. Razem z nami jest pan Bartosz Karcz, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich.
3: Zacznijmy może ogólnie od tego, jak dzisiaj właśnie ten model współczesnej rodziny wygląda i jak on na przestrzeni lat się zmieniał.
4: Może zacząłbym od takiego określenia zaangażowania, że dzisiejsze współczesne, rozwojowe i pomyślne rodzicielstwo to rodzicielstwo zaangażowane, a w tym zaangażowane przez ojca również, tego, który przez lata może miał pełnić funkcję ochronną, obronną, żywicielską i opiekuńczą, ale dla systemu rodzinnego, gdzie dzisiaj wraz z wieloma zmianami i ewolucyjnymi, takimi rewolucyjnymi poprzedniego stulecia, dotarłyśmy wszystkie do takiego momentu, w którym możemy współdzielić swoje odpowiedzialności, ale też swoje pragnienia. Możemy współdzielić bolączki i trudności, ale to współdzielenie daje też pewne konsekwencje. Na przykład to, że w systemie rodzinnym mama może iść do pracy, bardzo chce iść też do pracy, ale wtedy potrzeba zająć się dziećmi, a niekiedy wraz ze zmianą systemu dziadkowie, babcie też chcą coś ze sobą robić, niekoniecznie opiekować się wnuczętami. I wtedy ten rozkład zaangażowania się zmienia. Natomiast on nie brzmi tak prosto i przyjemnie, jak ja to użyłem teraz tymi słowami. Jednak to są zmiany, które wciąż obserwujemy, do których wciąż się dostosowujemy i do których się przybliżamy. I pewnie wychodzi nam to...
3: Czyli to jest proces, który cały czas trwa.
4: Jest to z pewnością proces, który cały czas trwa. Myśląc z takiej perspektywy psychoterapeutycznej, klinicznej, psychologii rozwojowej, to kim pytałem, ale nic, co żyje, nie stoi w miejscu. Więc jeżeli każda z osób aktywnie uczestniczy w swoim życiu, ale też w życiu rodzinnym, to te przemiany będą następowały, co nie znaczy, że one będą stałe. To nie znaczy, że zaangażowanie będzie stałe. Bo może być tak, że w pewnym momencie decyzją albo siłą zewnętrzną ten model będzie się przekształcał i w tym zaangażowanym rodzicielstwie może dzisiaj ważniejsza może jest ta decyzyjność i zgoda na zmiany tych procesów, tak żeby one przebiegały w atmosferze zgody, porozumienia, nawet gdy konfliktów, to rozwiązywanych w sposób, który będzie umożliwiał dalszy rozwój. Więc w tym sensie jest to ciągła praca i ten model no, nie ostaje na jakimś w tym celu.
3: Najnowsze dane pokazują, że aż 85% polskich mężczyzn identyfikuje się dziś z nurtem nowoczesnego, zaangażowanego rodzicielstwa.

0: Jak rozumieć zaangażowane rodzicielstwo dzisiaj? To znaczy, czy wszystkie obowiązki kobiety może też w pewien sposób te rodzicielskie przejąć mężczyzna?
1: Obowiązki rodzicielskie kobiety, to brzmi dość ogólnie i pewnie warto byłoby chociaż nadmienić, czym są funkcje, które kobieta może wykonać, których mężczyzna nigdy nie będzie mógł wykonać. No, przynajmniej w naszej rzeczywistości. Mężczyzna nie będzie rozwijał wraz ze swoim ciałem dziecka i też nie do i też nie będzie w tych pierwszych tygodniach mógł nakarmić tym, co oferuje ciało. Więc z takiego punktu czysto biologicznego mężczyzna na ten moment nie może zastąpić bardzo istotnej funkcji biologicznej, dzięki której to dziecko wspólne dziecko pojawia się w życiu, a te funkcje biologiczne przekładają się też na funkcje psychologiczne, ponieważ czy w trakcie okresu prenatalnego, czy w trakcie porodu, czy przy karmieniu uwalniają się hormony, których mężczyzna nie będzie mógł przekazać dziecku, a te hormony między innymi odpowiadają za regulację emocji, na przykład kojenie. Więc to może takie bardzo trywialne, podstawowe, ale jednak podstawowo ważne rzeczy, których mężczyzna zastąpić nie. Natomiast jeżeli myślimy tych wczesnych momentach życia, to mężczyzna tak w badaniach na przykład nad mentalizacją, czyli zdolnością do wyobrażania sobie stanów umysłów innych i pozwalania też innym zrozumieć nasze wewnętrzne stany umysłu. Przekładając to na praktykę, no, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że dziecko w okresie prenatalnym ma zmysły, coś słyszy, coś może zapamięta, coś nie, może to w zakresie naszej fantazji, ale że tam jest jakiś człowiek, który jak się urodzi, to coś z tego, co między nami się pojawia, powstaje, coś będzie miało w tym, na przykład na nasz tembr głosu będzie reagowało, na muzykę, której słuchaliśmy wtedy, czy okoliczności, w których żyliśmy. I wówczas mężczyzna pełni taką funkcję moderującą, bardzo istotną.
0: Spróbujemy połączyć się jeszcze raz, bo tutaj jakieś mamy delikatne problemy techniczne. Czasami te zdalne połączenia nie bywają zbyt łaskawe, więc stąd ta próba. Mam nadzieję, że po niej będzie po prostu lepsza jakość połączenia, tak żebyśmy mogli słyszeć wszystko, co pan Bartosz Karcz ma nam do powiedzenia. Psycholog, psychoterapeuta jest razem z nami. Ja przypominam, rozmawiamy o współczesnym modelu rodziny. Przede wszystkim w takim ujęciu postrzegania roli ojca w tej rodzinie. Jak ta rola się zmieniała, jak wygląda dzisiaj, w czym ojciec może pomagać, albo jakie obowiązki, choć nie wiem, czy to też właśnie dobre, właściwe słowo, może przejmować od kobiety, bo trzeba przyznać, trzeba to zauważyć i też wskazują na to badania, że ta rola mężczyzn się zmienia, że mężczyźni chcą być bardziej często zaangażowani. Również być może są ku temu takie powody zewnętrzne, że i oczekiwania wobec mężczyzn się zmieniają. Pan Bartosz Karcz, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS, jest razem z nami. Czy się słyszymy?
1: Słyszymy się, jestem.
0: I mam nadzieję, że teraz będzie lepsza jakość tego połączenia, bo też ważne jest to, co pan mówi. Ja chcę wrócić trochę do tego wątku, o którym pan opowiadał, to znaczy właśnie w jakich momentach mężczyzna na początku, kiedy dziecko się pojawia, może być tym elementem, złe słowo, ale tym towarzyszem wspierającym, tym, który pomaga i w jaki sposób może pomagać kobiecie w opiece nad dzieckiem.
1: Tak jak pan to nazywa elementem wspierającym, to może być całkiem adekwatne, myśląc o układzie, który funkcjonuje. I w tym układzie, myśląc liczebnością osób, a ich funkcją, to ojciec pełni taką funkcję moderującą, która daje możliwość na przykład matce w takiej pełnej, zaangażowanej, 110-procentowej uwadze czasem odpocząć, czasem pójść do toalety, pozostawiając dziecko jednak pod zastępczą, choć bardzo ważną opieką. Ale z innego pułapu poczucie bezpieczeństwa i komfortu, gdy matka czuje się bezpiecznie i komfortowo, no to w tym układzie najbardziej korzysta z tego,

0: jednak istota dziecka, która przychodzi na świat jeszcze bez tych wszystkich funkcji, które stopniowo przekazują jej rodzice, czy to w sposób świadomy, zaangażowany, czy w taki sposób towarzyszący, będący i towarzyszący, jak to pan nazwał.
1: A czy idąc trochę dalej, choć też dotykając tych początkowych tygodni, miesięcy, kiedy dziecko pojawia się na świecie, czy mężczyźni mają nadal problem, bo taki stereotyp funkcjonował, z okazywaniem emocji wobec dzieci, czy jednak no właśnie to takie przeświadczenie wynikające z pewnego modelu, który chyba upada, też nam zanika? Jak to w pana ocenie wygląda?
0: Wyzwanie, problem, kłopot z okazywaniem emocji to myślę, że to taki szerszy kłopot jest, bo to nie jest problem z emocjonalnością wobec dzieci, a może emocjonalnością w ogóle, co z pewnością się zmienia. Widzimy to na przykładzie chociażby dzisiejszej audycji. Też miałem okazję przy tym temacie wziąć udział w kilku webinarach i w kilku rozmowach wcześniej w tygodniu, więc widać, że popularność, ciekawość, ważność tego tematu również oddaje, odzwierciedla tę potrzebę, może niekoniecznie potrzebę u, powiedziałbym, tego stereotypowego ojca, ponieważ tacy też funkcjonują i stereotypowego nie mam na myśli złego ojca, niedobrego, nierozwojowego, ale takiego, który może z różnych powodów poddaje się tym stereotypom.
1: I jest mniej obecny.
0: Jest mniej obecny, mniej zaangażowany, może jest obecny inaczej niż emocjonalnie. Dlatego podkreślam, że to, żeby tego nie wartościować, nie nadawać temu takiego znaczenia dobre, choć niesie to szczególne konsekwencje, wycofany, nieobecny dziec, bo pewne konsekwencje braku tego elementu w naszym życiu. Jest z rozwojem sytuacji to wycofanie, czy ta trudność w okazywaniu emocjonalnego zaangażowania zmienia się wraz z rozwojem relacji. I nawet w gabinecie, jak obserwuję, nierzadko młodzież odkrywa w sobie, że na przykład takim dojmującym brakiem, deficytem jest relacja z rodzicem, z rodzicami, z ojcem, to następuje pewnego rodzaju przeżałobowanie tego, co nie było, ale możliwość też przywrócenia sprawstwa tego, co jest i jest możliwe.
1: Ale przepraszam, że wejdę w słowo, użył pan takiego sformułowania przeżałobowanie, o ile dobrze usłyszałem. Co to oznacza w praktyce? Czym to jest?
0: W praktyce to oznacza, że jak się złościmy, smucimy, przykro nam z powodu tego, że ojca nie ma, stary znika, nic nie mówi, powiem wulgarnie, ale donośnie, bo to są cytaty, to jest to już oznaka przeżywania utraty. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie było, to trudne jest. Oddaje to pewną dysfunkcjonalność. No nie mogę mieć tak jak kolega, koleżanka, nie mogę mieć tak jak inni, bo tego taty nie ma. I być może z tej złości, wściekłości, rozczarowania pojawia się smutek. W tym smutku i tutaj mamy odzwierciedlenie procesu żałoby. Żałoba nie tylko dotyczy śmierci konkretnej osoby, postaci. Żałoba dotyczy przeżałobowywania, czyli przechodzenia przez proces utraty, godzenia się, uznawania tej utraty i odnajdywania w życiu wartości, która pozwoli nam wrócić do przeżywania pełnego zakresu uczuć, myśli, doświadczeń, wobec czego utrata staje się doświadczeniem, a nie ograniczeniem.
1: A mówiąc o utracie, ja tutaj jeszcze dopytam a propos i kobiet, i mężczyzn, choć mam wrażenie, że być może dotyczy to bardziej kobiet w większym stopniu. To znaczy, no też kiedy pojawia się dziecko na świecie, to jest masa przyjemności, szczęścia, radości i tak dalej, miłości. Ale trzeba też powiedzieć, że pewne elementy naszego życia przynajmniej się zmieniają, albo mamy po prostu też mniej czasu dla siebie. No, szczególnie w przypadku pań, kiedy trzeba jednak właśnie dziecko.

0: dziecko, czy nakarmić, czy przebrać. Mężczyzna pomaga, ale nie zawsze i tak dalej, bo trzeba wyjść do pracy. Różnie to bywa, ale po jednej, po drugiej stronie może też wystąpić, mam wrażenie, taki moment zastanowienia się, że coś utraciliśmy, że jakiś czas dla siebie straciliśmy, że teraz tego czasu jest mniej albo nie mamy go wcale. Czy to też może być taki element przeżywania tej, no powiedzmy, żałoby, tej utraty czegoś, za czym tęsknimy i jak to może wpływać na funkcjonowanie rodziny?
1: Po czym możemy poznać taki moment utraty i przeżałobowania tego czasu? Wyobraźmy sobie, co wcale chyba nie jest trudne jednak do wyobrażenia sobie, że dziecko nie przesypia żadnej nocy przez 2 lata. Mamy realną utratę zdrowego funkcjonowania
0: czyli
1: organizmu.
0: Czyli przez 2 lata mamy skoki rozwojowe cały czas.
1: Na przykład. Teraz, myślę, że to jest taki kruchy ląd, myśląc o tym, że kobieta czy mężczyzna bardziej lub mniej przeżywają tych, doświadczają tych utrat i przeżywają w związku z tym. Myślę, że to jest inaczej i innej jakości są to utraty, ale wyobraźmy sobie, że mama no, traci swój obraz ciała. No, niewątpliwie częściej niż rzadziej i bardziej niż byśmy chcieli, chciały, to ciało się zmienia. I dodając do tego zmiany związane z pracą, z towarzyskimi aspektami, z nawet poznawczymi, gdzie kobiety w trakcie tego początkowego okresu połogowego, noworodkowego, niemowlęcego na rzecz sprawnej komunikacji z dzieckiem, czyli jeszcze nie skonsolidowane, jeszcze nie możemy tak jak z 5-latkiem czy 10-50-latkiem, to wtedy ten umysł zmienia swoje możliwości funkcjonowania. Nierzadko świadczamy w kontakcie z młodymi, że nie są w stanie przeczytać artykułu do końca, bo już im się literki rozjeżdżają i pamięć nie utrzymuje, bo jest to aktywność, która w tym momencie przeszkadza w takim ewolucyjnym programie opieki nad dzieckiem, które nie wymaga bardzo mądrych, bardzo konkretnych rozwiązań poznawczych, ale bardziej czucia, bycia i znoszenia tego, co jest, a często nie wiemy, co jest. I teraz jest jeszcze ten tata, który w tym uczestniczy albo nie uczestniczy. Różnica w utracie między kobietą a mężczyzną jest taka, że może społecznie tacie łatwiej jest wyjść z domu, zostawić na moment tę sytuację i poradzić sobie ze swoją utratą, ale ta utrata też jest, bo też traci swoją partnerkę, czas z nią. W momencie, kiedy dziecko się pojawia na świecie, ojciec doświadcza tego dziecka, tego, co on jako dziecko miał lub nie miał. I to jest pewnie kontrowersyjne, choć rozwojowo adekwatne. No my mamy swoje wspomnienia, więc jak doświadczamy u własnego syna, córki, opieki, której sami nie doświadczyliśmy, a którą daje nam partnerka dla tego dziecka na mnie, to zwyczajnie pojawiają się uczucia zazdrości, zawiści, złości, niezadowolenia. Im sprawniejsi jesteśmy, tym sprawniej sobie radzimy z tymi uczuciami, ale one mogą się pojawiać. One będą też wpływały na dynamikę, na to, co się dzieje w tej relacji. Więc ta myśl, ten punkt ciężkości utrat doświadczają wszyscy w tej relacji.
0: Mhm. A ja tutaj znowu takie pojawiło mi się w głowie takie pytanie, to znaczy jak poradzić sobie z takim wzajemnym też oskarżaniem, które momentami może wystąpić, to znaczy też być może licytowaniem się, kto jest bardziej obciążony, kto jest bardziej niewyspany, kto jest bardziej zmęczony. Jak tego uniknąć, kiedy no właśnie dochodzi do tego zmęczenie, niewyspanie, nie myślimy być może też racjonalnie albo na chłodno, zaczynają się różnego rodzaju emocje, właśnie nam czegoś brakuje, coś przeżywamy w środku i nie potrafimy też ze sobą jakoś dojść do porozumienia. Jak to wtedy rozstrzygnąć między dorosłymi?
1: Zacznę od końca. Rozstrzyganie nie należy do naszych kompetencji, pewnie do sędziowskich, więc to jest zazwyczaj ślepy zaułek, rozstrzyganie, bo ta sytuacja nigdy nie była, nigdy

0: nie jest, nigdy nie będzie sprawiedliwa. Więc rozstrzyganie samo w sobie wydaje się bardzo ryzykowne, bo już zachęca nas do licytowania.
1: To jak dojść do porozumienia?
0: Dojść do porozumienia brzmi całkiem sprawnie i całkiem rozwojowo, bo chciałem przejść jeszcze do tego unikania, że unikanie w trakcie, to chyba my obserwujemy, jak wycofujemy się z kontaktu, przestajemy się angażować w konsekwencji. Unikanie takich sytuacji nerwowych, trudnych, licytowania się jest elementem, który potrzebujemy niestety zaplanować, bo jak planujemy jednak poszerzenie rodziny i ludzie żyją na tym świecie już długo, mamy różne dane związane z tym, że jak się pojawia dziecko, to na pewno coś utracimy. Iluzją jest to, gdy myślimy, że nie. Więc to unikanie, o którym pan powiedział, prawdopodobnie bardziej jest możliwe wtedy, kiedy my to zaplanujemy, jak uniknąć tych sytuacji, czyli co zrobimy dzisiaj, jak za rok, pół roku, czy za trzy miesiące będzie coś, co nam to odbierze. A jak dochodzi do porozumienia, no to samo w sobie porozumienie wiąże się z rozumieniem. Jak jesteśmy zmęczeni, wyczerpani, niewyspani, to pierwszym krokiem do zrozumienia jest zaspokoić te podstawowe potrzeby. Być może potrzebujemy zaangażować kogoś do tego, rodzinę, opiekę. Żeby móc rozumieć, potrzebujemy mieć do tego warunki. Potrzebujemy tego ciało i umysł, które są przynajmniej w miarę sprawne, a nie w trybie przetrwania. W trybie przetrwania my wymyślimy to, co pozwoli nam przetrwać. Więc to bardzo cenne przez pana określenie porozumienie jest działaniem połączonym z czuciem i myśleniem, które potrzebuje też zasobów, potrzebuje paliwa, potrzebujemy się spotkać i z ciałem, i z umysłem, które jest we względnym, optymalnym funkcjonowaniu, żeby to rozumienie między sobą uzyskać, osiągnąć, a z tego wynikną w tej parze, w tej dynamice jakieś konkretne pomysły adekwatne do tych ludzi.
1: A czy współczesny ojciec, wracając już do roli ojca też i zbliżając się do końca naszego spotkania, nadal czuje presję, żeby być twardym facetem, żeby właśnie nie okazywać emocji, żeby być, no powiedzmy, taką ostoją w trudnych chwilach dla dziecka, chociaż mam wrażenie, że właśnie nie okazywanie emocji może być też pewną barierą. Jak pan sądzi?
0: Bardzo ważną rzecz pan odsłonił, która jest codziennym dylematem wielu mężczyzn i przypuszczam też nie tylko mężczyzn, też pewnie kobiet, a też ich dzieci. Ta sprzeczność polegająca na tym, że chce być ostoją, no raczej chcemy dobrze. Upraszczam teraz, ale raczej chcemy dobrze. I teraz chcę być ostoją, chcę być dobrym tatą, a jednocześnie napływa do mnie taki komunikat, być może z reklam, być może z pogawędek z znajomymi, być może z jakiegoś przekazu innych mężczyzn. Bądź twardy. Bądź twardy to jest określenie, którego używamy wtedy, kiedy ta twardość puszcza, kiedy pojawiają się emocje. I tutaj zaczyna się bardzo ryzykowny cykl. Twardość to jest przeciwieństwo miękkości, czyli elastyczności, myślenia. Twardość jest jednak oznaką bezradności. Więc tak bym sobie życzył i pewnie słuchaczom życzył, że jak słyszymy albo czujemy tę twardość, to jest pierwszy sygnał do tego, żeby się tym zaopiekować i znaleźć, poszukać, stworzyć, wypracować taki system opieki, wsparcia, który pozwoli nam, odkrywając tę twardość, rozpuszczając nieco tę twardość, nauczyć się, jak być miękkim, ale stanowczym może. Jak być elastycznym, ale jednak systematycznym. Jak być sprawnym, sprawczym i silnym, jednocześnie czułym, wrażliwym i obecnym.
1: No to trudne zadanie chyba połączyć to ze sobą.
0: Zadanie. Dlatego my o tym rozmawiamy pewnie dzisiaj.
1: No a jak to zrobić w praktyce w takim razie? Jakie są, no nie wiem, czy takie uniwersalne rady?
0: Uniwersalne rady? takich uniwersalnych rad to pewnie trudno szukać.

0: Ale jakbym miał się czymś podzielić, na pewno takim pomysłem, żeby zarezerwować sobie, dać też innym czas na to, żeby pobyć z tym, co jest. Bo uniwersalną zasadą jest to, żeby być w dobrym kontakcie z innymi, to potrzebujemy być w dobrym kontakcie ze sobą. A w dobrym kontakcie ze sobą jesteśmy wtedy, kiedy odnajdujemy, co nami jest. Spacer nam w tym pomaga, rozmowa ze znajomymi, posłuchanie audycji radiowej i namysł nad tym, czego ja w tym momencie potrzebuję. Czy ja potrzebuję zadbać najpierw o ciało, o swoje myśli, pomysły, zaczerpnąć tych pomysłów, o swoje emocje, żeby je trochę wyregulować, uspokoić się albo wręcz przeciwnie, dodać sobie tej energii. Więc uniwersalną zasadą jest to, żeby wrócić do kontaktu ze sobą.
1: I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za te informacje, które przekazał pan w Polskim Radiu 24. Bartosz Kercz, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS, był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
2: Reklama. Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop?
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
12: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowość.

0: prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny dzień poszukiwań emerytowanego policjanta w Świętokrzyskiem. Jest list gończy za nożownikiem. Ukraina zaatakowała Półwysep Krymski. Rosja przekazała, że zginęły 4 osoby. Burze, silny wiatr i upały. Synoptycy ostrzegają przed groźną pogodą. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Policja ujawniła wizerunek Dariusza Równickiego, emerytowanego policjanta podejrzanego o zabójstwo swojego teścia w Mierzawie w Świętokrzyskiem. 49-latek ciężko ranił też nożem teściową. Służby wydały za nim list gończy. Poszukiwania trwają od piątku. W akcji jest około 300 policjantów, psy tropiące, drony i śmigłowiec, mówi Kamil Tokarski, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach.
2: Priorytet dla nas to teraz zatrzymać sprawcę. Oczywiście w trakcie również trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Tutaj zabezpieczamy dokładnie wszystkie ślady. Trwają, jeżeli chodzi o czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu. Tutaj mamy zaangażowany policyjny śmigłowiec.
1: Poszukiwany 49-latek to emerytowany policjant. 3 lata temu pracował w pionie prewencji. 4 osoby zginęły, a 28 zostało rannych w wyniku ukraińskiego ataku dronowego na okupowany Półwysep Krymski, poinformował o tym mianowany przez Moskwę gubernator regionu. Jednocześnie lokalne władze rosyjskiego kraju krasnodarskiego podały, że ukraiński atak dronów doprowadził do śmierci jednej osoby na pokładzie promu pasażerskiego oraz wywołał pożar terminalu naftowego. Rosyjskie władze poinformowały również o czasowym zawieszeniu przepraw promowych przez cieśninę kerczeńską oddzielającą Krym od kraju krasnodarskiego. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził atak i przekazał, że celem operacji była logistyka wojskowa rosyjskich sił, przemysł naftowy oraz systemy obrony przeciwlotniczej. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla wszystkich statków. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzega także jednostki przybywające na morzu, aby te nie zbliżały się do szlaku, bo może być to dla nich niebezpieczne. W cytowanym przez agencję Reutera oświadczeniu marynarki wojennej Iranu napisano, że decyzja o zamknięciu cieśniny jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie, które zostało zapisane w 14-punktowym wstępnym porozumieniu między Iranem a USA. Tymczasem w Szwajcarii niedługo ruszają negocjacje między przedstawicielami Teheranu i Waszyngtonu. Będzie gorąco i burzowo. Wydane przez IMGW alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich województw obowiązują do wieczora. Więcej wie Joanna Stankiewicz.
3: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
4: Należy spodziewać się opadów deszczu do około 50 mm na metr kwadratowy i porywów wiatru do 80 km na godzinę.
3: Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach, czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
5: Inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
3: Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza zmierzające do naszego kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Policja apeluje o czujność nad wodą. Wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. Eksperci przypominają, aby wybierać kąpieliska strzeżone. Prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Robert Wawruch

0: Podkreśla, że jedną z najważniejszych zasad bezpiecznego wypoczynku jest niewchodzenie do wody po alkoholu.
1: Ponad 25% wszystkich utonięć są to utonięcia, gdzie u osoby utopionej stwierdzono zawartość alkoholu w organizmie. Przeceniamy swoje możliwości, niestety. Kąpiemy się przede wszystkim w miejscach do tego kompletnie nieprzystosowanych, często wręcz gdzie kąpiel jest zabroniona. Mamy słabe umiejętności pływackie, natomiast duże ambicje i aspiracje do przepłynięcia wielkich odległości, co niestety kończy się bardzo często tragicznie.
0: Mówił prezes lubelskiego WOPR Robert Wawruch. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od kwietnia do 20 czerwca w Polsce utonęło ponad 50 osób. W wielu bocianich gniazdach nad Narwią zostały jaja, z których nie wykluły się pisklęta. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Mariusz Sachmaciński podkreśla, że to bardzo nietypowa sytuacja.
2: Teraz robiąc wstępną inwentaryzację gniazd bocianich, widzimy, że w tym roku jest spora część jaj niewyklutych. Tutaj czynników takich może być wiele, albo późny lęk, albo jakieś wady rozwojowe. To musimy jeszcze obserwować, musimy tą wiedzę przegadać ze specjalistami, którzy bardziej się orientują w tym problemie właśnie części jaj. Właśnie w takim stopniu, że dwa bociany młode są, dwa jaja są niewyklute. Termin wyklucia się jaj już minął.
0: Po wakacjach naukowcy poznają dane z monitoringu bocianich gniazd. Wtedy będzie wiadomo, jak ta sytuacja wpłynęła na całą populację.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Dziś upalnie i burzowo. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Miejscami może też przelotnie padać. Teraz grzmi w centrum, na południowych krańcach oraz północnym wschodzie Polski. Na termometrach od 24 stopni w centrum, 25 na wybrzeżu do 29 na wschodzie. W ciągu dnia temperatura przekroczy w wielu miejscach 30 stopni.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Słowem mamy 6 minut po godzinie 11, a dzisiaj przypominamy niedziela, to 21 dzień czerwca. Przed nami w Polskim Radiu 24 kolejny temat dla Państwa. Tym razem będzie o jubileuszowym 25. fotofestiwalu w Łodzi.
1: Głębia. Ostrości.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, dziś prosto z Łodzi. Przenieśliśmy się do Łodzi jak co roku, bo w Łodzi do 28 czerwca fotofestiwal. Fotofestiwal ogłosił program 25. edycji. Ja czytałam ten program przed rozpoczęciem festiwalu. Nabrałam wielkiej ochoty, żeby przyjechać i zobaczyć czasem rzeczy zupełnie dla mnie nowe i nieznane. Krzysztof Candrowicz z kolektywu programowego fotofestiwalu jest Państwa i moim gościem. Witam Cię serdecznie.
5: Witam, witam Cię i witam Państwa.
4: Nabrałam ochotę na przyjazd do Łodzi, bo program, który ogłosiliście, to było już jakiś czas temu, ale program, który ogłosiliście, rzeczywiście wzbudził moje zainteresowanie, szczególnie, że gdzieś pomyślałam o tym, o tej atrakcyjności fotografii, kiedy czytałam takie słowa jak londyńskie rude lisy, pedantyczna świnka, artystyczne uniwersum. To pomyślałam sobie, no ja muszę przyjechać i zobaczyć, a jeszcze papuga. Ja muszę jeszcze to obejrzeć przed wakacjami, bo to bardzo zaskakujący temat jak na fotofestiwal. Zdradźmy, co zwierzęta robią na festiwalu fotografii w Łodzi.
5: Tak. Przypomnę o tym, że festiwal właśnie jest takim efektem i celebracją całorocznego badania, researchu na jakiś temat. I co roku szukamy oczywiście ważnych, aktualnych tematów, o których chcemy opowiadać. Nie tylko medium fotografii, bo oczywiście też sama fotografia przez ostatnie 25 lat też bardzo mocno się zmieniła, tak samo jak fotofestiwal bardzo mocno ewoluował. I w tym roku ze względu na tą 25. edycję też nie chcieliśmy

robić takiego autotematycznego festiwalu o medium fotografii, czy o sobie jako o festiwalu. Jakby unikamy takich autotematycznych tematów. Bardziej

0: i nasza publiczność jest bardzo różnorodna, więc pomyśleliśmy, że nigdy przez ostatnie 25 lat nie zrobiliśmy festiwalu o zwierzętach i to precyzując bardziej właśnie o naszych relacjach z nieludzkimi zwierzętami, ale też o naszej zwierzęcości. Jakby często zapominamy o tym, wyróżniamy się jako ten wyjątkowy gatunek, najbardziej rozwinięty i oddzielamy się od innych gatunków, więc chcieliśmy wrócić do takiej narracji wielogatunkowej, pokazywać zwierzęta trochę w innym świetle, więc efektem tego jest wystawa My Zwierzęta, We Animals, która pokazuje zwierzęta w zupełnie innym kontekście i nie są to kotki instagramowe, nie są to po prostu tylko i wyłącznie takie podglądające projekty w stylu National Geographic, które pokazują ładne zwierzątka. To jest zdecydowanie bardzo przejmująca, emocjonalna wystawa zbiorowa 9 artystów z całego świata, która w bardzo krytyczny sposób podchodzi do naszych relacji, ale też taki bardzo prowokujący. Właśnie wspomniana świnka Fengali, chińskiego artysty, która stała się domownikiem i członkiem rodziny Fenga, czy właśnie te londyńskie lisy, które to jest największa populacja lisów na świecie, właśnie występuje w Londynie, o czym też mało osób wie. A nie zabraknie również tematów związanych z miłością, z empatią i tutaj projekt Maitami, Mama Ośmiornica, pokazujący kwestię macierzyństwa poprzez właśnie kontekst zwierząt morskich i ośmiornicy. Także będzie dużo pięknych zwierząt, ale też refleksji i emocji.
1: Ja myślę o tych londyńskich rudych lisach. Mieszkając przez kilka lat w tym mieście, rzeczywiście pamiętam te pierwsze momenty, kiedy zobaczyłam je na ulicach i byłam zdumiona, trochę nawet przestraszona, bo nie przywykłam do oglądania lisów buszujących wśród śmieci, które Londyńczycy wystawiają codziennie wieczorem na ulicę. Ale powiedz mi, jak to jest? Czy ta rzecz o zwierzętach ma pełnić tylko funkcję informacyjną? Kiedy ja spotykałam lisy w Londynie, nie myślałam nigdy o tym, tak jak Carlos Alba pomyślał, żeby dokumentować życie tych zwierząt. Ale rozumiem, że festiwal, fotofestiwal zainteresował się tymi tematami, bo tak jak powiedziałeś, no to nie są zdjęcia National Geographic, ale jest w tym jakaś myśl, jest w tym coś więcej niż tylko obraz zwierzęcia, który widzimy na wystawie.
0: Tak, i myślę, że to jest też właśnie ta cecha wspólna. Przede wszystkim chcemy prowokować i trochę mamy taki cel, żeby fotografie, które pokazujemy, wystawy, które prezentujemy, wychodziły w pewnym sensie poza strefę komfortu na naszą i naszych widzów i pokazywały takie właśnie zderzenia czy konteksty, które nie są pokazywane na co dzień w mediach. I ten temat lisów Carlosa Alby, właśnie ta metafora i zderzenie lisów z klasą pracującą i takich biznesmenów, brokerów londyńskich, czyli elitę londyńską i pokazane jakby to przez pryzmat właśnie wolności i lekkości życia tych lisów i w pewnym sensie uwięzienia tych ciężko pracujących ludzi. Zderzenie samo prowokuje i nasuwa pewne wnioski. Ja nie chcę tutaj odpowiadać za artystę, natomiast zobaczą państwo właśnie sami na fotofestiwalu i takich właśnie mikroprowokacji na styku ludzko-zwierzęcym jest wiele. To też projekt Anxiu Qing, który pokazuje największą ubojnię świń na świecie w Chinach, gdzie ponad 1 300 000 świnek żyje w jednym bloku, w jednym budynku. I w tym projekcie nie ma pokazanej żadnej sceny drastycznej. Jest tylko pokazana wioska, która żyje życiem tej ubojni. Dzieci, które przychodzą na spotkania edukacyjne oglądać te świnki. Tam jest dużo takich pytań bardzo prowokujących, ale nie epatujemy w żaden sposób obrazami. Żadna z tych wystaw nie jest wprost. Jest projekt piękny Alfio Tomasini, Święta Góra, który opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami, takimi bardziej bym powiedział duchowymi i relacjami, które mamy od tysięcy lat, więc będzie też miejsce właśnie na takie szersze refleksje. Jest wystawa Richarda Barnesa ze Stanów Zjednoczonych, który opowiada o takiej rewolucji oświeceniowej i klasyfikowaniu zwierząt, umieszczeniu zwierząt w muzeum, czyli takim właśnie kontekstem darwińskim.

0: wszystkim. No myślę, że to jest bardzo szeroka wystawa po wyjściu. Mam nadzieję, że pojawi się u Państwa więcej znaków zapytania i refleksji i o to zdecydowanie nam chodziło.
1: Refleksja towarzyszyła mi również przy kolejnym temacie, który chciałabym, żebyśmy omówili, trochę przy nim przystanęli, bo współczesne Stany Zjednoczone. Dość zaskakujący portret, bo i napięcia, i konflikty społeczne, no bardzo, bardzo gęsty, jakbyśmy tak troszkę kolokwialnie powiedzieli, projekt. Projekt po raz pierwszy pokazywany w Polsce, artysta, którego nie znamy, Philip Montgomery, cykle Ameryki, American Cycles. Skąd pomysł, żeby tę Amerykę bez filtrów, taką surową opowieść o Ameryce przywieźć do Łodzi?
0: Tak, realizując tą wystawę kuratorską w temacie relacji ze zwierzętami, stwierdziliśmy, że też nie możemy w 100% wyabstrahować się tego, co się dzieje na świecie. I wystawa Philipa Montgomery'ego, czyli meksykańsko-amerykańskiego fotografa pracującego dla Timesa i New York Timesa i wielu innych amerykańskich mediów, pokazuje ten świat pełen konfliktów i kryzys demokracji w Stanach Zjednoczonych. Fotografie obejmują ostatnie 10 lat, czyli właściwie od Black Lives Matter po ostatnie wydarzenia w Minnesocie. Także jest to bardzo aktualna wystawa. To jest ponad 130 fotografii i no niesamowicie wzruszające. To nie jest klasyczny reportaż i dokument, chociaż oczywiście fotografie są dokumentalne. Natomiast no, widzieliśmy pierwszą część tej wystawy 2 lata temu na festiwalu Cortona on the Move we Włoszech. Bardzo małą, kilkanaście dosłownie fotografii. I nas zmroziło. Po prostu to są tak piękne obrazy. Myślę, że przy każdym można stać po minutę, dwie i odkrywać nowe znaczenia, nowe detale. To są fotografie naprawdę takie, ja już daję taką metaforę, jakby patrzeć na obrazy Caravaggio czy Rembrandta. To one są tak symboliczne, tak napełnione metaforami. Wyglądają nawet na aranżowane i wyreżyserowane, ale nie są. Myślę, że fotograficznie Philip Montgomery to jest jeden z najciekawszych fotografów, jakich spotkałem przez 25 lat pracy kuratorskiej. Także jest to no, niesamowita retrospektywa, jedna z największych wystaw Philipa Montgomery'ego w historii. Niesamowicie przejmująca, piękna i myślę, że nie można przyjechać na fotofestiwal nie oglądając tej wystawy.
1: Philip Montgomery, American Cycles. To bardzo ciekawe zdradziłeś przy okazji trochę kuchni kuratorskiej i to myślę, że też jest interesujące dla mnie, dla Państwa. To znaczy, że wy jeździcie po świecie, oglądacie festiwale, wystawy. Wspomniałeś Cortona w włoskiej Toskanii. Jeździcie, szukacie ciekawych tematów, czy to raczej artyści się do Was zwracają z prośbami o to, żeby pokazywać swoje prace na fotofestiwalu? Jak to wygląda?
0: To działa dwustronnie. My jesteśmy kolektywem kuratorskim, pięcioosobowym, takim, który spotykamy się raz na tydzień i rozmawiamy o tym, co chcemy zrobić w przyszłym roku i za 2 lata. Także ten program już działa w kontekście wieloletnim. I faktycznie jesteśmy już w takiej sytuacji, że staramy się coraz mniej podróżować, bo tych wyjazdów mamy czasami po kilka w miesiącu i scena artystyczna, jeśli chodzi o fotografię sztuki wizualnej w Polsce i na świecie jest gigantyczna, więc festiwali jest dużo. Na szczęście jesteśmy w piątkę, więc każdy z nas jeździ na inne wydarzenia, ale też otrzymujemy dużo oczywiście propozycji i zgłoszeń i mamy tak zwany program otwarty, na który co roku dostajemy zgłoszenia. No w tym roku rekordowe 1600 propozycji wystaw, z których wybraliśmy, uwaga, 6. Także ten program, selekcja też jest długa i wieloetapowa.
1: Ja wiem, że fotofestiwal cieszy się popularnością. Byłam też kilka razy, bardzo zachęcam Państwa, bo to do 28 czerwca w Łodzi. Premierowe wystawy, głośne nazwiska, takie zaskakujące wizualne

0: wybory jak my, zwierzęta, o których wspominałeś. Powiedz, no bo organizatorem jest Fundacja Edukacji Wizualnej, którą ty reprezentujesz. Mówiło się wiele o tym, że festiwal może być zagrożony, że mogą nie pojawić się środki na to, żeby was wesprzeć, no bo to jest olbrzymia inicjatywa. Kilkadziesiąt wystaw. Ja nie byłam na wszystkich, ale mnóstwo się dzieje. Noc fotografii, program Miasto, partnerstwo z festiwalem Reykjaviku, wystawa książek fotograficznych. Czy ty czujesz, że jest sprzyjający moment dla fotografii w Polsce?
1: Myślę, że to jest wpisane w naturę organizacji tak dużych wydarzeń. I to niezależnie, czy to jest wydarzenie fotograficzne, czy artystyczne, jeśli chodzi o sztuki wizualne, czy wydarzenie muzyczne. To dotyczy wszystkich dużych wydarzeń. I ze względu na to, że jesteśmy kolektywem i zespołem takim wspierającym się, udaje nam się przetrwać te 25 lat.
0: Ja gubię się czasem w gąszczu tych projektów i propozycji. Powiedz wobec tego, skoro szczęśliwie ominęliście rafy związane z finansami w tym roku i ja rozumiem, że w kolejnych latach festiwal bez przeszkód się odbędzie. Co ci się podoba w tym roku? Jesteśmy już po 3 dniach festiwalu. Koncert Hani Rani o tej muzycznej i dziecięcej wersji festiwalu. Mam nadzieję, że jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale powiedz, co ci się osobiście podoba na festiwalu? Co byś polecał?
1: Oj,
0: to no wiem, właśnie, że to jest zawsze na to, trudne tak. Pytanie, bo trzeba kogoś pominąć, a kogoś wyróżnić. Możesz powiedzieć, że polecasz wszystko, ale gdyby państwo mieli następny wolny weekend i przyjechali do Łodzi, to co zobaczyć? Ja rozumiem, że w pierwszej kolejności te kadry amerykańskie Filipa Montgomery'ego, bo to ważna wystawa i wystawa, która was, kuratorów, niezwykle porusza. Ale co jeszcze?
1: Tak, myślę, że to jest właśnie pytanie z cyklu, które dziecko kochasz najbardziej, więc postaram się odwrócić to pytanie i odpowiedzieć bardziej miejscami, że są 4 miejsca na mapie fotofestiwalu, których absolutnie nie można pominąć. I to jest oczywiście jak co roku Art Incubator i tam są te główne wystawy z programu kuratorskiego We Animals, ale tuż obok jest w tym roku fuzja, więc centrum festiwalowe nam się rozszerzyło i ta piękna, zabytkowa, elektrownia rodziny Scheiblerów, w której właśnie instalacja Hani Rani i Johna Akonfra. Przypomnę, że John Akonfra to jest wybitny brytyjski artysta wizualny, który reprezentował Wielką Brytanię na Biennale w Wenecji i jego przejmujący projekt Słuchając deszczu przez całą noc, który w taki bardzo, bardzo poetycki sposób opowiada o kontekście politycznym, kolonizacyjnym i właśnie do tego projektu Hania Rani przygotowała swoją własną autorską ścieżkę dźwiękową. Także zdecydowanie to, ale też w fuzji druga wystawa Heleny Majewskiej, również o muzyce, która pokazuje jej drogę od sceny klubowej Warszawy i Berlina po kanaryjską La Palmę, czyli kontakt z naturą i dźwięki wiatru i fal. Także jest to bardzo przejmująca, też bardzo taka autorska narracja związana z muzyką. Bardzo dużo muzyki w tym roku na festiwalu, to może takie polecenie. Nasz program muzyczny też z roku na rok rośnie, bo oczywiście nie samą fotografią człowiek żyje. Co dzień na festiwalu odbywają się koncerty, występy DJ-skie. I przemieszczając się dalej, to drugie centrum festiwalowe, czyli Pałac Biedermana, i tam skoncentrowane jest całe życie festiwalowe, wydarzenia, spotkania. Rozpoczynamy już taki cykl festiwali letnich, więc tam pojawiły się oczywiście namioty, leżaki, i te spotkania są w takiej nieformalnej, miłej atmosferze. Tam również wystawy. Na trzech piętrach Pałacu Biedermana odbywają się wystawy i tutaj, żeby wyróżnić, to może jedną na strychu, to Augustin Rebete, szwajcarski artysta wizualny, bardzo mocno eksperymentujący z medium fotografii i może na tym poprzestanę. To jest absolutny eksperyment i

0: i próba pokazania, gdzie są granice medium fotografii. I ostatnie miejsce to oczywiście Galerie Miejskie w Łodzi, ośrodek propagandy sztuki i wystawa Filipa Montgomery'ego, o której wcześniej rozmawialiśmy.
1: Nie zapytam cię, która z dzieci kochasz najbardziej, bo zdaje się, że kuratorzy Fotofestiwal w Łodzi kochają wszystkie dzieci. Mamy jeszcze chwilę, to opowiedz, bo to jest jeden z nielicznych festiwali na świecie, a przynajmniej w Europie, które poświęcają dużo miejsca dzieciom, tak jak w Łodzi. To nie ma na tej mapie festiwali europejskiej przynajmniej, dlatego że wy poświęcacie dzieciom wystawy, specjalne oprowadzania, jakieś projekty interaktywne. W tym roku zdaje się to będzie to samo.
0: Tak, od wielu lat prowadzimy cykl Fotofestival Kids. Często to w formie wystaw, czasami w formie bardziej performatywnej, edukacyjnej. Rok temu faktycznie mieliśmy największą wystawę fotografii dla dzieci, która podróżowała później po innych miejscach i ośrodkach. W tym roku bardziej performatywnie i mediacyjnie, edukacyjnie, ale też oczywiście strefa dla dzieci w wspomnianym Pałacu Bidermana. Także nie zabraknie tych elementów również dla nastolatków. Otworzyliśmy taki cykl Teens i staramy się być festiwalem wielopokoleniowym, żeby po prostu też nie starzeć się tak jak festiwal i nie adresować tej naszej oferty festiwalu do określonej publiczności, tylko faktycznie ten aspekt wielopokoleniowy jest istotny i to odzwierciedla również struktura zespołu naszego. Co roku pojawiają się nowe, młodsze osoby. W zespole festiwalu mamy osoby, które już są młodsze niż Fotofestiwal.
1: Poczułam się w tej chwili staro, ale zachowam tę myśl dla państwa i dla siebie i myślę sobie, że na tym poprzestaniemy. Jest przedpołudnie niedzielne, czas na zwiedzanie. Ja wybieram się na wystawę Filipa Montgomery'ego. Zapraszamy państwa do 28 czerwca. Fotofestiwal 25. edycja. Krzysztof Candrowicz był państwa i moim gościem, kolektyw programowy Fotofestiwalu i o zwierzętach i o poważnych bardzo tematach z tym związanych i innych wystawach. No, mnóstwo rzeczy. Nie wybierzemy i nie opowiemy wszystkiego. Mogliśmy tylko państwa uwagę zwrócić na to, że Fotofestiwal do 28 czerwca i na to, że wszystkie dzieci są nasze.
0: Tak, ja na sam koniec jeszcze tylko w dwóch zdaniach chciałem państwa wszystkich zaprosić na weekend zamknięcia Fotofestiwalu, czyli właśnie 27-28 czerwca. To tam nie zabraknie również niesamowitych wydarzeń, spotkań i atrakcji. A na sam koniec czeka nas również Ptasie Disco, czyli pięknie zmiksowane wydarzenie performatywne w wydaniu dwóch fińskich artystów, choreografa i muzyka, który będzie miksował dźwięki ptaków, przy których będziemy tańczyć. Więc to jest piękne może zwieńczenie na koniec naszej rozmowy.
1: Igania Wiadomska, Krzysztof Candrowicz, Fotofestiwal. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie z Łodzi. Dziękuję.
0: Do zobaczenia.
2: Głębia ostrości. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT.

0: Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Już jutro w nowym programie tylko dobre informacje. Mieszkańcy Zgierza koło Łodzi mogą korzystać z nowatorskiego rozwiązania komunikacyjnego, systemu transportu na życzenie. Warszawiacy ruszyli na ratunek kaczej rodzinie. Najnowsze badania klimatyczne pokazują, że najczarniejszy scenariusz globalnego ocieplenia został oficjalnie usunięty z prognoz naukowców. Tylko dobre informacje już dziś o 12.06. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
6: Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24. Mamy 32 minuty po godzinie 11, a przed nami kolejne tematy, tym razem skupiające się na bieżących wydarzeniach politycznych.
6: Gość Polskiego Radia 24.
8: A nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Ewa Marciniak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zacznijmy od tematu oczywistego, czyli decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To pokłosie decyzji ukraińskiego prezydenta, który pod koniec maja nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych w swoim kraju. Ta decyzja wywołała szereg komentarzy po naszej stronie. Później właśnie reakcja ze strony już prezydenta Karola Nawrockiego, czyli decyzja o odebraniu orderu. Tutaj cytat ze strony ministra obrony narodowej. Na portalu X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz pisze w ten sposób. Wielu Polaków zastanawia się teraz, jak będą wyglądać nasze relacje z Ukrainą. Robią to zarówno ci, którzy wspierają sąsiada od początku wojny i uważają, że tak trzeba. Zapewne robią to też ci, którzy twierdzą, że pomoc jest niepotrzebna, a wszyscy Ukraińcy powinni wrócić do siebie. Zdaniem wicepremiera zapewne można uznać, że wszystko idzie w bardzo złym kierunku i że eskalacja napięć w gronie sojuszników sprzyja tylko wrogowi. Czy pani by się pod taką analizą podpisała?
9: Ogólnie rzecz ujmując, tak. Oczywiście tutaj mniejsze znaczenie mają te symbole, no bo zarówno symbolicznym aktem było nadanie jednej z jednostek wojskowych czy brygadzie imienia UPA. I to symboliczna decyzja, również symboliczna decyzja o odebraniu orderu Orła Białego, symboliczna decyzja o oddaniu orderu Orła Białego, no bo już w mediach jest informacja, że prezydent Ukrainy odsyła czy odesłał już właśnie ów order. Pytanie jest, co dalej, bo zawsze w polityce, panie redaktorze, oczywiście są fakty o różnym charakterze. Niektóre mają charakter symboliczny, niektóre związane są z twardą, realną polityką i wydaje mi się, że no, to już wszystko było.

0: I jakby czasami mówimy, że mleko się rozlało, czy woda już popłynęła. Natomiast jest, no właśnie, to kluczowe pytanie o konsekwencje. I wydaje mi się, że co najmniej teraz można widzieć w dwóch aspektach te konsekwencje. To jest po pierwsze te, które dotyczą wewnętrznej polityki w Polsce i stosunku społeczeństwa polskiego do Ukraińców. I wiemy już, że i bez tych symboli, bez tych aktów te nastroje antyukraińskie się nasilają. To pokazują badania, choćby Centrum Badania Opinii Społecznej, że zarówno sympatia do Ukraińców, jak i chęć wyrażania pomocy, chęć gościnności tutaj, czy rozmiar tej gościnności, no to wszystko ulega zmianom, no właśnie w takim kierunku tych nastrojów antyukraińskich, i to jest po pierwsze. A wydaje się, że będzie to dotyczyło zarówno tych Ukraińców, którzy już się wpisali w krajobraz społeczny i gospodarczy Polski, czyli migrantów ekonomicznych, a i także uchodźców wojennych. No i druga rzecz to jest oczywiście ten wymiar międzynarodowy, bo z państwa, które było w czołówce, no powiedzmy, przyjaciół gospodarczych, politycznych, no bo ten order Orła Białego był tego wyrazem, Polska stanie się gdzieś pewnie w ogonie tego rankingu w sytuacji, która może mieć no, duże konsekwencje w sferze gospodarczej. Mam tutaj na myśli odbudowę Ukrainy. No, więc pewnie te sentymenty i resentymenty tutaj będą odgrywały rolę.
1: Trudno, żeby w tej sytuacji rzeczywiście te kwestie się nie pojawiły i nie zaważyły na tych relacjach, czy chociażby kwestiach związanych z gospodarką. Ale to zastanawia mnie w takim razie, czy to jest nasza wina w tej sytuacji, że też nasza pozycja się zmienia, czy my tutaj popełniliśmy błąd, czy błędem było odebranie, ta decyzja o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, a może samym błędem na początku było zapowiedzenie tego, że ten medal, ten order może zostać odebrany przez prezydenta Karola Nawrockiego. To znaczy, czy to my po naszej stronie popełniliśmy błąd?
0: Panie redaktorze, błędem było nadanie tej jednostce wojskowej imienia UPA, dlatego że sąsiad, jakim jest Ukraina, i jej prezydent musi rozumieć, musi wiedzieć i rozumieć nastroje związane z historią, musi rozumieć politykę pamięci i działać w taki sposób, aby sprzyjać budowaniu no, różnych płaszczyzn współpracy, a nie budowaniu no, takich napięć, by nie powiedzieć konfliktów, bo tutaj widzę, że rozgrywa się nie tylko konflikt interesów, ale również konflikt politycznych wartości, bo z jednej strony zapewne jednym z powodów nadania tego imienia była chęć mobilizacji społeczeństwa ukraińskiego wokół no i jednak jeszcze decyzji Żeleńskiego i no takiej mobilizacji w sytuacji wojny. To jest niewątpliwe, bo też znamy doniesienia i reporterów, którzy tam byli, i też robimy wywiady z samymi Ukraińcami w Ukrainie, i wiemy, że mówiąc kolokwialnie, mają dość wojny. To jest już długotrwały okres życia w napięciu. Mówię tutaj głównie o dużych miastach. I te działania Żeleńskiego właśnie miały służyć temu, żeby jednak powiedzieć, że czcimy bohaterów narodowych, no bo niewątpliwie sam Bandera dla dużej części Ukraińców jest bohaterem narodowym, i są ulice, są place.

0: jego imienia nie od dzisiaj przecież. To nie jest kwestia bardzo aktualnej sytuacji. Więc on miał swój interes polityczny, za którym no właśnie stoją te wartości związane z jednej strony z utrzymaniem władzy, z drugiej strony właśnie z tą mobilizacją, więc to jest jakby taka podstawa, praprzyczyna tej sytuacji. No i tutaj po stronie polskiej reakcja, jak widać, reakcja prezydenta spotkała się z dużo większą aprobatą, przynajmniej tak pokazują nastroje mierzone w mediach społecznościowych przez Res Futura. Oczywiście użytkownicy mediów społecznościowych to nie całe społeczeństwo, więc trzeba to tu zaznaczyć. I te nastroje pozytywne wobec decyzji prezydenta przewyższają negatywną ocenę, więc widać, że Polacy, przynajmniej użytkownicy internetu, zgadzają się z taką decyzją, a z drugiej strony w świetle tych nastrojów antyukraińskich, które się pojawiają w Polsce, no to można wnioskować, że ta pozytywna ocena decyzji prezydenta ma szerszy zasięg. Więc myślę, że nie mówimy, że już w tej chwili, dzisiaj, w pierwszym dniu lata, trudno mówić o winie i karze i tak dalej. No już trzeba patrzeć, jakie będą konsekwencje, i pytanie, co możemy uratować dzisiaj w obszarze stosunków polsko-ukraińskich. Czy mogą być jakieś działania, oczywiście polegające na tym, że będą to rozmowy, czy...
1: Właśnie pytanie, co zrobić, pani profesor? Ja tutaj wtrącę jeszcze i wejdę w słowo, przepraszam za to, ale zastanawia mnie też reakcja Ukrainy i też chciałbym, żeby pani profesor trochę to nam przeanalizowała, bo ta reakcja po stronie Ukrainy, przede wszystkim ukraińskich polityków, o nich mówię, jest bardzo ostra, dość jednoznaczna. Wspominała pani o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego, że pojawiło się oświadczenie, pojawiło się zdjęcie. Na tym zdjęciu widać, jakby ten order Orła Białego był odsyłany po prostu paczką kurierską. Tak to trochę wygląda i mam wrażenie, że to też pokazanie takiego dyspektu w stronę naszego kraju, tak. Ale to tylko moja interpretacja czy też przypuszczenie. Kolejna sprawa. Byli prezydenci Ukrainy, Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko, Petro Poroszenko, również zrzekli się orderu Orła Białego. Ten pierwszy z wymienionych prezydentów mówi w ten sposób: Ukraina nie podjęła walki z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję roszczeniami historycznymi po to, aby dziś inne państwa dyktowały nam naszą historię i decydowały, kogo mamy czcić. Jak to interpretować?
0: No, widać tutaj polityczną solidarność wokół tej sprawy, bo trzeba nadmienić, że zwłaszcza Poroszenko jest istotnym konkurentem dla Wołodymira Żeleńskiego, więc tutaj bez względu na ich opcje polityczne widać, że no, solidaryzują się z tą reakcją Żeleńskiego i jakby tę politykę pamięci własną umiejscawiają wyłącznie w granicach Ukrainy. Ja przed chwilą mówiłam, że państwa, które ze sobą sąsiadują, zwłaszcza te państwa, powinny uwzględniać w swojej polityce historycznej różne aspekty, w tym również nastroje no właśnie w tym sąsiadującym państwie. No, mogę powiedzieć, że udało się dzięki wielu wysiłkom, w tym również Kościoła katolickiego, osiągnąć porozumienie z Niemcami po przecież wieloletniej krwawej wojnie. Oczywiście są wciąż w Polsce siły, które bardzo mocno kultywują pamięć hitleryzmu, nazizmu. przekładając to na współczesne relacje, jednak ta pamięć, oczywiście całe społeczeństwo czci, tu chcę w nawiasie powiedzieć, i upamiętnia wybuch wojny.

0: wielki wysiłek Polaków, powstanie warszawskie i tak dalej. Tu już nie będę wymieniać wszystkich działań w okresie II wojny światowej. To całe społeczeństwo upamiętnia, ale niektóre są takie odłamy społeczeństwa, które czynią clue swojej aktywności właśnie tę niechęć wynikającą jeszcze z II wojny światowej, chociaż kilkadziesiąt lat od tego minęło. Mimo to stosunki polsko-niemieckie, mówię o stosunkach państwowych, są poprawne i właściwie można powiedzieć, że dobre. Udało się wypracować ten konsens mimo ogromnych ran, które tkwią w społeczeństwie polskim. A no tutaj się nie udało. Tutaj
1: trudno osiągnąć porozumienie nawet w kontekście pojedynczych ekshumacji na Wołyniu. Choć była zgoda, jeżeli chodzi o pewne porozumienie, jeżeli chodzi o te ekshumacje, no ale to jest nadal niewystarczające, mówiąc o rzezi wołyńskiej, mówiąc o tym, co się stało i o po prostu naszych rodakach, którzy czekają na odnalezienie, tak, ich grobów, ich szczątków, pochowanie, i moglibyśmy tutaj rozpocząć debatę w zasadzie historyczną, ale na tej podstawie też zapytam panią profesor, czego my jako Polska tak naprawdę oczekujemy? No bo po reakcji ze strony Ukrainy można odnieść wrażenie, że my chcemy nie wiadomo czego, że nie wiadomo, jakie są nasze oczekiwania. A tak naprawdę o co tutaj się rozchodzi?
0: No, oczekujemy po pierwsze szacunku dla naszej historii, uznania, że rzeź wołyńska była, za tę rzeź wołyńską były odpowiedzialne UPA, Ukraińska Armia Powstańcza, że to były zbrodnicze działania i to jest, wydaje mi się, po pierwsze. No i po drugie, oczywiście to, o czym pan redaktor mówił, większej liczby ekshumacji, poszukiwań grobów naszych przodków. I wydaje się, że to się dzieje, zwłaszcza w tym teraz się dzieje. Nie mówię dzisiaj, nie mówię o tej sytuacji po historii z Orderem Orła Białego, ale wcześniejszej, od kilku lat te działania są zintensyfikowane, mówię o procesie ekshumacji. Więc to na pewno Polacy są dumnym narodem i oczekują uznania winy przez Ukraińców. No i współpracy w zakresie właśnie owej wymienionej już przeze mnie ekshumacji. Natomiast można powiedzieć, że polityka historyczna, polityka pamięci ma swoje miejsce w polityce państwa w ogóle, ale też ważne miejsce ma teraźniejszość. Bo to teraz, można powiedzieć, będziemy już, sprowadzając to do prostych przykładów, walczyć o kontrakty, walczyć o możliwość udziału w odbudowie Ukrainy, a Ukraina będzie walczyć o akceptację państw Unii Europejskiej w jej przyszłym procesie.
1: Jasne, ale to dopytam.
0: Więc tu
1: a propos
0: mamy
1: tego wątku, pani profesor.
0: Tak.
1: Czy mogliśmy być w jakimkolwiek stopniu pewni tego, że będziemy uczestniczyli w odbudowie Ukrainy, albo że rzeczywiście tutaj jest to duża szansa na przykład dla naszej gospodarki, dla naszych przedsiębiorców? No bo trzeba też zauważyć, że już od jakiegoś czasu nastąpiła pewna zmiana w podejściu Ukrainy do nas, czy w ogóle naszych relacji. No chociażby to, że my byliśmy w pewien sposób pominięci w tej grupie wsparcia dla Ukrainy. Mówię tutaj o Wielkiej Brytanii, o Francji, o Niemczech również. Te spotkania, gdzie były podejmowane decyzje. Niedawny przecież też komunikat ze strony premiera Donalda Tuska, że żadne decyzje podejmowane bez nas nie będą też przez nas respektowane. To było mocne oświadczenie premiera Donalda Tuska w tej sprawie.
0: No tak, no bo powinnością premiera realizowaną zresztą jest stanie na straży interesów polskich przedsiębiorców. Ja myślę, że taki pierwszy test będzie w Gdańsku. Zobaczymy, czy Wołodymyr Żeleński przyjedzie do Gdańska.

0: A jeżeli przyjedzie, to w jakim klimacie emocjonalnym te rozmowy będą się toczyły. Generalnie rzecz ujmując, nie jest w interesie ani Polski, ani Ukrainy zaostrzanie relacji między naszymi państwami, bo ani jednej stronie, ani drugiej stronie nie przynosi to korzyści. No, jest oczywiście takie pytanie, które w transakcyjnej polityce się często pojawia, kto w większym stopniu na tym traci, a kto w większym stopniu na tych transakcjach zyskuje. I wydaje mi się, że tutaj no, taka sytuacja jest względnie symetryczna, że obie strony raczej mogą stracić na zaostrzaniu właśnie tej polityki międzypaństwowej, ale też mogą zyskać. I pytanie, czy postawią na zysk, ale żeby to się stało, no to powiem kolokwialnie, potrzebne są relacje dyplomatyczne, potrzebne są rozmowy kuluarowe, bo wiemy, że w świecie dyplomacji, czy w ogóle w świecie polityki międzynarodowej, zarówno oficjalne rozmowy, jak i rozmowy kuluarowe odgrywają bardzo ważną rolę i no jedynie musi być wola z obu stron, a no, ktoś, kto jest, powiedziałabym, bardziej zorientowany w relacjach międzynarodowych, w sposobach patrzenia na przyszłościowego, bo to też to jest ważne, powinien te rozmowy inicjować i myślę, że może być to Polska. Tyle tylko, że czasami właśnie w opinii publicznej chęć do rozmowy jest uznawana za słabość. Stąd też to dyplomaci wiedzą bardzo dobrze, jak takie rozmowy prowadzić, by nie były one w opinii publicznej właśnie postrzegane jako zmniejszenie roli czy słabość państwa.
1: Panie profesor, otwórzmy na koniec naszego spotkania jeszcze jeden temat, krótko na temat afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański oświadczył, że nigdy nie był w Szpitalu Południowym w stolicy, zaznaczył, że analizuje drogę prawną w sprawie, jak powiedział, kłamliwych informacji rozpowszechnianych przez PiS na ten temat. No a Prawo i Sprawiedliwość wystawiło takie zdjęcia dotyczące polityków, wizerunków polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy według tego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości mieli korzystać z pomocy medycznej w Szpitalu Południowym. Na podstawie tego wszystkiego ja chcę zapytać o konsekwencje tej akurat afery w stolicy. Jakie one są?
0: To konsekwencje nie tylko dla władz miasta i samego szpitala, ale konsekwencje również szerzej dla oceny polityki zdrowotnej państwa, powiem tak ogólnie rzecz biorąc. Zwłaszcza, że ta ocena jest sformułowana na podstawie spostrzeganego rozdźwięku między tymi, no powiedziałabym, uprzywilejowanymi pozycjami polityków, ale także innych liderów opinii publicznej, bo też na to trzeba zwrócić uwagę, a obywatelami, którzy no właśnie czekają na ogół, czekają w kolejkach i takich przywilejów nie mają. I to jest podstawa do wygenerowania negatywnych emocji wobec rządzących w ogóle. Bo zawsze zdrowie jest priorytetem każdego rządu, ale jednocześnie każdy rząd ma obawy w podejmowaniu konstruktywnych i skutecznych reform systemu opieki zdrowotnej w Polsce, bo wiążą się z tym pewne konsekwencje polityczne. No i tak trwamy w tym systemie właśnie, który okazuje się, że jest niewydolny i dosypywanie pieniędzy niczego tutaj nie zmienia, więc w niektórych wypowiedziach polityków już słychać, że potrzebne są reformy systemowe, ale pod pojęciem reformy systemowe właściwie mało konkretów się kryje i no, to jest taka

0: taka sytuacja, która doprowadzi do jakby ma potencjał długotrwałego kryzysu wizerunkowego. Ale to jest jedno, to jest aspekt polityczny, no ale jest jeszcze ten inny aspekt, no właśnie związany z funkcjonalnością opieki zdrowotnej. A trzecia sprawa, tu pan redaktor mówi, że były zdjęcia i tak dalej, czy publikacja
1: wizerunki polityków, tego, tak, Koalicji Obywatelskiej.
0: Kto korzystał. Ja myślę, że to może być prawda, ale to też może być fake. I my chętnie jakby ulegamy takim takim komunikatom, w których jest pokazana osoba, jej twarz, że to właśnie ona korzystała.
1: No, politycy lubią wykorzystywać takie sytuacje, tak, a my powinniśmy też jako wyborcy, jako społeczeństwo starać się zachować chłodną głowę i zdrowy rozsądek w tym wszystkim. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Profesor Ewa Marciniak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
16: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
15: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
17: W tym tygodniu minęły 34 lata od utworzenia pierwszej sieci telefonii komórkowej w Polsce. Jak wyglądały początki technologii, która zmieniła nasze życie społeczne, ale także gospodarcze? O tym porozmawiam z Mateuszem Sośnickim w magazynie Saldo. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, Saldo Ekstra. Zapraszam.
15: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Silny wiatr, burze, a do tego upały. Synoptycy wydali pogodowe alerty drugiego stopnia. Dziś negocjacje USA-Iran, rozmowy pokojowe potrwają tylko jeden dzień. Ukraińscy politycy rezygnują z polskich odznaczeń, to po decyzji prezydenta Nawrockiego. Minęło południe, Ewelina Kamińska, zapraszam. Gwałtowne burze znów przejdą nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla niemal całego kraju. Spadnie do 55 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami wiatr w porywach może osiągać prędkość do 100 km na godzinę. Podczas burzy należy schronić się w budynku, mówi rzecznik prasowy lubelskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Stachyra.
2: Jeśli podróżujemy samochodem, to miejsce na parkingu i w pojeździe. Jeśli nie mamy możliwości przejścia do jakiegoś budynku, do hotelu czy na stację paliw, to po prostu przeczekajmy ten trudny czas we własnym samochodzie. Podróżując samochodem, kierowcy starają się jednak dotrzeć do celu, a naprawdę warto w sytuacji, kiedy towarzyszy burzom silny wiatr, bardzo gwałtowne opady deszczu, a zjedźmy na parking.
1: Synoptycy ostrzegają dziś też przed upałem. Termometry pokażą ponad 30 stopni. Wyjątkiem jest północ kraju. W Szwajcarii rozpoczynają się dziś negocjacje amerykańsko-irańskie. Pośredniczą w nich Pakistan i Katar. Delegacje Iranu i Stanów Zjednoczonych są już na miejscu. Biały Dom reprezentuje wiceprezydent J.D. Vance.
3: Do wspólnego spotkania wszystkich czterech delegacji ma dojść po południu. Negocjacje mają się zakończyć jeszcze dziś. Wynika z informacji podanych przez rzecznika irańskiego MSZ. Iran chce się dowiedzieć, czy Stany Zjednoczone mają wystarczającą kontrolę nad Izraelem, żeby zapewnić zaprzestanie walk z Hezbollahem w Libanie. Rzecznik irańskiego MSZ Ismail Bohei przekazał również, że omawiane będą kwestie związane ze zniesieniem sankcji na ropę z Iranu oraz z odmrożeniem irańskich aktywów. Całość negocjacji Waszyngton-Teheran zaplanowano na 60 dni. W tym czasie mają być wypracowane ostateczne warunki porozumienia pokojowego między oboma krajami ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nuklearnych. Według Irańczyków cały czas zamknięta jest cieśnina Ormus. Serwisy monitorujące światową żeglugę wskazują jednak na pewien ruch statków w regionie, choć jest on mocno ograniczony. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. O szczegółach Paweł Buszko.
4: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji. W stolicy Małopolski dziś kolejna odsłona krakowskiej linii muzealnej. Na ulicę i torowiska wyjechały odrestaurowane, zabytkowe pojazdy. Mieszkańcy i turyści mogą się przejechać na przykład składem tramwajowym z Poznania. To w ramach wymiany między największymi polskimi miastami, mówi Marek Gancarczyk, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.
5: To jest tramwaj wyprodukowany w Holandii w latach 60. Z Amsterdamu trafił właśnie do Poznania. Najpierw kursował na liniach regularnych, no a potem stał się zabytkiem. Ten wagon wyróżnia się nie tylko kolorem, bo mimo że jest z Poznania, on nie jest w kolorze zielonym, ale w kolorze żółtym, ale także różnego rodzaju rozwiązaniami bardzo ciekawymi technicznymi.
1: Na linii autobusowej 584.

0: Cztery pojawiły się zabytkowe pojazdy z kolekcji krakowskiego MPK, m.in. Ikarus 280 czy Scania 113 LB. I jeszcze jedna informacja, dokładnie o 10.26 słońce weszło w znak raka i tym samym na półkuli północnej rozpoczęło się astronomiczne lato. To zarazem najdłuższy dzień w roku, a po nim nastąpi najkrótsza noc. Od przesilenia letniego dni, choć powoli będą stawać się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pomorzu do 30-33 stopni na przeważającym obszarze Polski. Na północnym zachodzie kraju i na wschodzie nieco więcej słońca, w pozostałych rejonach więcej chmur. Przelotne opady deszczu, w wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i południu kraju, również z gradem. W czasie burz porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę.
1: Klima.
0: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w Polsce. Niemal 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Prawie w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe w lasach, przeważnie jednak jest ono średnie lub małe.
1: Klimat.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: Jest niedziela, 21 czerwca, 6 minut po godzinie 12. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. Od tego weekendu proponujemy Państwu nowy program na antenie Polskiego Radia 24. Tylko dobre informacje. To dlatego, że w czasach, kiedy z każdej strony docierają do nas informacje o wojnie, tragediach, chorobach i kłótniach, proponujemy Państwu chwilę oddechu. Dzisiaj między innymi o tym, jak mieszkańcy Warszawy ruszyli na ratunek rodzinie kaczek. Powiemy też o najnowszych badaniach klimatycznych, które pokazują, że najczarniejszy scenariusz globalnego ocieplenia został oficjalnie usunięty z prognoz naukowców. Więcej o tym porozmawiamy z gościem Tylko Dobrych Informacji. Jest nim profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zapraszam w imieniu Jaremy Jamroszka.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Jarema Jamrożek, dzień dobry. To jest nowy program na antenie Polskiego Radia 24. Tylko dobre informacje to audycja, o której mówimy o tym, co pozytywne. No, w momencie, kiedy jesteśmy zalewani tylko tym, co złe, proponujemy Państwu chwilę takiego oddechu od tych wszystkich złych informacji. Tego mamy wystarczająco dużo na co dzień. Mam nadzieję, że nasz nowy cykl przypadnie Państwu do gustu. Proszę posłuchać, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Jarema Jamrożek, dzień dobry. Mieszkańcy Zgierza koło Łodzi mogą korzystać z nowatorskiego rozwiązania komunikacyjnego. Otóż jest to system transportu na życzenie. To system oparty na specjalnej aplikacji. Ma to zwiększyć dostępność transportu, szczególnie w miejscach oddalonych od głównych tras autobusowych. Jak to działa? Przejazdy są zamawiane za pomocą aplikacji mobilnej, która automatycznie wskaże najbliższy wirtualny przystanek oraz wyznaczy optymalną trasę. Jeżeli system się sprawdzi, a mieszkańcy będą z niego korzystać, zostanie wprowadzony na stałe. Mieszkańcy Warszawy ruszyli na ratunek kaczej rodzinie. Tramwaje warszawskie opublikowały nagranie z akcji ratowania kaczek, które utknęły na torowisku.
9: Uwaga, uwaga! Warszawskie kaczki proszone są o niewchodzenie na torowisko.
8: Wszystko wydarzyło się na warszawskim Kamionku. Na filmie nagranym za pomocą kamery umieszczonej w kabinie motorniczego tramwaju widać, że kacza rodzina nie mogła poradzić sobie z wysokim krawężnikiem i utknęła na torach. Widząc to, ludzie ruszyli na pomoc. Wspólnymi siłami udało się usunąć kaczki z torowiska, no i te mogły kontynuować swoją wędrówkę przez miasta.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Najnowsze badania klimatyczne pokazują, że najczarniejszy scenariusz

0: globalnego ocieplenia został oficjalnie usunięty z prognoz naukowców. Zdaniem ekspertów to dopiero początek drogi i wiele oczywiście zależy od naszych decyzji.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Więcej o tym porozmawiamy z gościem Tylko Dobrych Informacji, a jest nim profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog.

0: stopni Celsjusza, z potrojonym poziomem dwutlenku węgla w atmosferze, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, suszami, powodziami i globalnym kryzysem żywnościowym. Ten scenariusz został oficjalnie usunięty z prognoz. Pytanie najprostsze, jakie mogę zadać, dlaczego?
1: RCP 8,5 to scenariusz z początku lat 2000 i to jest scenariusz, który opisywać można jako business as usual, czyli cały rozwój nasz gospodarczy opieramy o węgiel i związki węgla typu węglowodory. Od tego czasu społeczność międzynarodowa, między innymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ale także w zasadzie duże firmy, biznes, ale też pojedynczy ludzie, no bardzo mocno zauważyli, że trzeba to wszystko zmienić. I pamiętajmy, że ostatnie lata to są lata transformacji energetycznej, więc tak naprawdę ten scenariusz był takim scenariuszem, który był zbudowany z węgla, ropy i gazu. Zmienia się świat i to zmienia na lepsze, więc ten scenariusz od nas się oddala.
0: To dobre informacje. No dobrze, panie profesorze, wiem, że jest kilka różnych scenariuszy. W sumie naukowcy opracowali aż 7 nowych ścieżek rozwoju sytuacji klimatycznej. No i co ważne, żaden z tych nowych scenariuszy nie przewiduje już tak dramatycznego wzrostu temperatury. I o to właśnie chciałbym zapytać. Dlaczego to właśnie temperatura odgrywa tu takie znaczenie?
1: No bo to trzeba spojrzeć. My często rozmawiając o klimacie, jakby koncentrujemy się na samych wartościach temperatury i myślimy, że jest to w zasadzie tylko kwestia przełączenia klimatyzacji w samochodzie czy też w domu. Natomiast pamiętajmy, że wzrost temperatury generuje całą masę różnych skutków i takim skutkiem, który szczególnie w Polsce widzimy bardzo wyraźnie, to silne zaburzenia z dostępnością wody w środowisku i to zarówno na plus, jak i na minus. Ten minus to my znamy, suszę, natomiast ten plus to często gwałtowne, bardzo silne deszcze, które są tym intensywniejsze, im po prostu jest wyższa temperatura. Tak jak tym silniejsze, intensywniejsze są susze, gdy temperatura wzrasta. I tu trzeba pamiętać, że ten wzrost temperatury gwałtowny, mocny my obserwujemy, a tym nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Gdy spojrzy się na symulacje globalnej zmiany klimatu, to niektóre regiony, które były suche, po prostu mają być coraz bardziej, jeszcze bardziej suche, natomiast tam, gdzie jest wilgotno, jeszcze bardziej opadowo i mokro. No to jest sytuacja, w której tak jawi się ten obraz nowego świata pod wpływem zmiany klimatu jako jeszcze bardziej zekstremalizowanego, a pamiętamy 8 miliardów ludzi na Ziemi i jeszcze, i oczywiście ta populacja nam przyrasta, no to jest coś, co jest wyzwaniem dla naszej planety, ale też i no, takim bym powiedział życzeniem, żeby już nic się w środowisku nie zmieniało.
0: Pamiętam, że kiedyś mówiono, że wystarczy, że temperatura zmieni się o pół stopnia. Dla tego, jak ustawiamy to w samochodzie, klimatyzację wydaje się absolutnie bez znaczenia. To jest rzecz nieodczuwalna. Tak niewielkie wartości są odczuwalne dla środowiska, dla planety. No i co tak naprawdę wpływa na to, że ta temperatura się podwyższa lub obniża? Co jest tego przyczyną?
1: Proszę zauważyć, że my mówimy o pół stopniu, o jednym stopniu, ale cały czas rozpatrujemy nasze życie z perspektywy pomieszczeń, w których się znajdujemy. Natomiast zamykając drzwi zarówno naszego domu, jak i samochodu, my de facto za plecami czy za tymi drzwiami zostawiamy cały system, w dużej mierze przyrodę. No i dla przyrody przebywanie w środowisku, które jest cieplejsze o pół stopnia, o stopień, o dwa stopnie, no po prostu to jest nowe wyzwanie. Gdy spojrzymy chociażby na drzewa, które mają 300-400 lat, to proszę zauważyć, że one już różne rzeczy przeżyły, natomiast takich wzrostów temperatury niestety nie. I to jest dla nich absolutnie nowa rzeczywistość, w której muszą się odnaleźć. Mówimy o drzewach, ale w zasadzie dotyczy to wszystkich elementów środowiska, które, jak mówię, zostawiamy za drzwiami naszych klimatyzowanych pomieszczeń. Natomiast wzrost temperatury, on wynika z tego, że emitując już te poruszone na początku gazy szklarniowe, w dużej mierze albo przeważającej mierze jest to dwutlenek węgla, no my sprawiamy, że atmosfera lepiej nagrzewa się pod wpływem działania tej samej ilości energii słonecznej. Innymi słowy, w tej szklarni często się mówi o efekcie szklarniowym albo efekcie cieplarnianym, w tej szklarni robi się po prostu coraz cieplej. To jest bardzo prosta fizyka i niestety ta fizyka nie pozostawia złudzeń, że temperatura nadal będzie

0: rosła.
1: Czy mamy, dysponujemy super nowoczesnymi technologiami? Przypomnę, ludzie już komercyjnie w ramach wycieczki latają w kosmos. Mamy w planach podbicie Marsa. Czy dysponujemy technologiami, które pozwalają obniżyć tę temperaturę? Że wystarczy, że przyjdzie, nie wiem, Elon Musk i zaproponuje technologię, która taką temperaturę obniży, problem z głowy, a może po prostu świat się zmienia, natura się powinna dostosować i my też po prostu powinniśmy się dostosować do tego, co się dzieje.
0: Poruszył pan nazwisko Elona Muska. Prawdę mówiąc, te wszystkie aktywności kosmiczne, one robią wrażenie i rzeczywiście coraz, że tak powiem, mniej znane gwiazdy w kosmosie się meldują, promując transport kosmiczny, ale proszę zauważyć, że to jest olbrzymia emisja gazów szklarniowych, w zasadzie przynosząca tylko taki swego rodzaju poklask. My mówimy o technologiach kosmicznych, w porządku, ale generalnie jest to, bym powiedział, taka rodzaj fanaberii. Myślę, że Elon Musk nie bierze pod uwagę tego, żeby zainwestować swoje pieniądze w to, żeby na naszej planecie zrobiło się odrobinę chłodniej. A tak, gdy pyta pan o technologię, niestety trzeba powiedzieć, że technologia ochładzania planety to po pierwsze bardzo daleka przyszłość, a po drugie, jeżeli nawet byśmy się chcieli w coś takiego, czymś takim zająć, no to dość jest ryzykowne majstrowanie, mówiąc kolokwialnie, przy klimacie. Także tutaj Elon Musk nie pomoże, nie pomoże Donald Trump, nie pomogą bogaci ludzie, szczególnie, że ich perspektywa jest raczej skoncentrowana na tym, żeby być bardziej popularnym i pewnie zarabiać bardziej na ropie.
1: No, ale mimo wszystko, panie profesorze, to zagrożenie, to totalne zagrożenie, udało się tego uniknąć, czyli coś jednak zostało zrobione w tym celu.
0: Warto o tym powiedzieć, naprawdę, bo rzeczywiście to jest taka informacja, która powinna napawać optymizmem. Równocześnie powinniśmy też myśleć w kategoriach, zapytać, co się stało. Stało się to, że pojawiła się bardzo silny trend transformacji energetycznej i wzrastająca liczba ludzi, to wzrastające zapotrzebowanie na energię. Okazuje się, że ci nowi ludzie, którzy wchodzą na rynek z potrzebami energetycznymi, energia im już jest dostarczana z odnawialnych źródeł energii. Innymi słowy, odnawialne źródła energii nabrały takiego pędu, że każdy, kto pojawia się na naszej planecie i mówi, chce prądu, chce zasilania, otrzymuje je od odnawialnych źródeł energii. To jest dobra wiadomość, ale to też jest informacja bardzo ciekawa dla nas, bo to oznacza, że globalny trend transformacji energetycznej, on się nam rozwija. No i tu oczywiście trzeba zajrzymy troszkę do naszego ogródka, czyli do Polski. Gdy rozmawiamy o transformacji energetycznej, pojawiają się różne uwagi o charakterze zamykającym przestrzeń i omówieniu o tym, że transformacja jest niepotrzebna. Widać jak trend rozwiązujący pewną część problemu, bo temperatura, pamiętamy, cały czas rośnie. RCP 6, to nadal jest wzrost temperatury, ale widać bardzo wyraźnie, że te działania wspólne, one dają radę. Warto też tutaj powiedzieć na antenie, jeżeli mamy mówić o dobrych wiadomościach, to, że Polacy na swoich dachach, własnym wysiłkiem, bez jakiegoś szczególnego, silnego zaangażowania, zbudowali potencjał energetyczny 3 elektrowni Bełchatów. To jest to społeczeństwo mocne, które potrafi zmieniać rzeczywistość i nawet w sposób taki, bym powiedział, mało zauważalny. To jest moim zdaniem przesłanka do tego, żeby jeszcze bardziej postrzegać tą transformację energetyczną jako pewne wyzwanie, któremu możemy stawić czoła. No i oczywiście, jak widać, globalnie już to działa.
1: Czy ja dobrze rozumiem, panie profesorze, że te panele fotowoltaiczne, które ktoś przymocował sobie na dachu swojego domu, widziałem nawet takie inwestycje, gdzie mieszkańcy konkretnego bloku zrzucali się na wybudowanie wręcz takiej ściany fotowoltaicznej, która dostarczała im tanią energię. Czy te takie drobne, pojedyncze inicjatywy produkują tyle prądu, co 3 elektrownie Bełchatów?
0: Jak zaświeci słońce, gdy pojawia się taki dzień jak dziś piękny, słoneczny, to dokładnie tak jest. Mamy tak potężną ilość energii na rynku energii. Proszę, to jest oczywiście wyzwanie dla systemu energetycznego, ale proszę zauważyć, jak czasami mówimy, co ja jako pojedyncza osoba mogę zrobić w kwestii zmiany klimatu, to tu, gdyby zapytać, co ja jako pojedyncza osoba mogę zrobić w kwestii transformacji,

0: energetycznej? Proszę bardzo, mamy odpowiedź. Zebraliśmy się i w taki sposób niejawny, bo nie było żadnego wielkiego ruchu, poruszenia, tylko drobnymi kroczkami na jednym dachu, na drugiej ścianie zbudowaliśmy nową energetyczną rzeczywistość w Polsce. Oczywiście dalszy ciąg powinien nastąpić, ale to jest taka, bym powiedział, bardzo pozytywna wiadomość, że my te drobne mróweczki, 38 milionów Polaków, którzy sobie żyją wspólnie, możemy takimi drobnymi krokami razem wspólnie rozwiązywać bardzo poważne problemy. My często o tym zapominamy, że z jednej strony możemy spoglądać na naszych włodarzy i mówić, powinni zrobić to, powinni zrobić tamto, ale jak widać, my potrafimy też rozwiązywać pewne kwestie, nawet w sposób nieuświadomiony, jak transformacja energetyczna na własnym podwórku. I absolutnie to jest, uważam, taka wiadomość, którą wszyscy powinniśmy usłyszeć, że takimi drobnymi kroczkami jest nas dużo, działamy w jednym kierunku i to działa.
1: Panie profesorze, na koniec 2025 roku po raz pierwszy w historii udział energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł przekroczył w Polsce 30%. To dużo?
0: Dużo. To jest 1/3, pamiętajmy, czyli 1/3 gniazdek elektrycznych, 1/3 samochodów elektrycznych, 1/3 światła pochodziła z, tak naprawdę ze źródeł, które pozyskują energię, zamieniają energię słoneczną w ten lub inny sposób na energię elektryczną. Ale dodajmy do tego, że w Chinach niedawno przekroczyła podaż energii z odnawialnych źródeł energii, podaż energii z gazu. W Stanach Zjednoczonych zdarzyło się to zupełnie niedawno tak samo. Tu warto pamiętać, że Polacy są w trendzie transformacji energetycznej. Dobrze by było, gdybyśmy to robili szybciej, mocniej, efektywniej, ale widać, że to też przynosi skutki. Te globalne, od których zaczęliśmy, czyli zmiana przewidywań co do wzrostu temperatury, bo ona nadal będzie rosła, ale też lokalne, bo widać, że to się po prostu udaje.
1: I też chciałbym zapytać o ten polski fenomen, bo z kolei w 2024 roku media donosiły, że Polska jest liderem w redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Tutaj największe ograniczenia wystąpiły w sektorze energetyki i produkcja energii z węgla spada, a rośnie produkcja z odnawialnych źródeł energii. Na tle Unii Europejskiej zawsze spoglądaliśmy na kraje Zachodu, że one są takie nowoczesne, że tak szybko się rozwijają. Francja, Niemcy, my to przecież zawsze tego zazdrościliśmy. A tutaj wychodzą Polacy i mówią, no jeżeli chodzi o transformację energetyczną, to my tutaj rozwijamy się najszybciej. Skąd ten taki właśnie nasz polski pierwiastek w tym wszystkim?
0: To znaczy, pamiętajmy, tempo to nie jest wartość, czyli tempo to znaczy szybkość spadku, natomiast wartość, my wciąż mamy tą wartość do odrobienia. To rzeczywiście, gdy porównamy się z innymi krajami, to udział odnawialnych źródeł energii nie jest tak wysoki. My mamy mocno, mówiąc kolokwialnie, zawęglony prąd w naszych gniazdkach, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to tempo jest rzeczywiście takie dobre, przyjemne i z tego ja uważam, że należy czerpać bardzo dużo takich pozytywnych wibracji, bo to się udaje. My naprawdę, jak Polacy gremialnie rozumieją, że zmiana klimatu to jest poważne zagadnienie. Mają też świadomość, że transformacja energetyczna jest tym zagadnieniem, które społecznie, czy globalnie, czy w ramach naszego społeczeństwa powinno być rozwiązywane. No i to się dzieje i to trzeba powiedzieć, z mojej perspektywy ja bym chciał, żeby to się działo szybciej. Pewnie ktoś inny uważa, że powinno dziać się wolniej, no ale mamy ruch w tym kierunku, mamy sukcesy, są wyniki. To coś, czego często się nie przebija przez te wiadomości przez te negatywne takie wiadomości, wibracje, w których się mówi, że nic się nie dzieje, nic nie możemy zrobić. Możemy na swoich dachach, możemy zrobić w systemie, możemy zrobić też z perspektywy państwa, więc transformacja energetyczna jak najbardziej i o tym trzeba po prostu dobrze, pozytywnie myśleć.
1: Ja poszedłem w tę transformację energetyczną, bo ona tutaj robi takie największe wrażenie i to jakby widzimy też po prostu w naszych portfelach, że to się zmienia. Ale też swego czasu zaczął się trend w drugą stronę, jeśli chodzi o włodarzy miast. Pamiętamy słynne betonozy. Materiały reporterskie pokazujące, że w centrum małego miasta można na patelni usmażyć, na chodniku można usmażyć jajko, bo jest tak gorąco. Mieszkańcy się zbuntowali, powiedzieli, że nie chcą mieszkać w takich warunkach, mimo że wszystko wyglądało pięknie, estetycznie, równiutko, a że chcą powrotu do natury, chcą powrotu

0: drzew. No i tu ścierają się jakby dwie frakcje. Z jednej strony frakcja, która chce drzew, a z drugiej strony frakcja, która jeździ samochodami i mówi, no nie chcemy, żeby tutaj zamiast ulic budowano nam zielone parki i zielone ulice. No, no potrzebujemy normalnie jeździć. Jak pogodzić te dwie walczące ze sobą strony, a z drugiej strony, czy ten trend właśnie na dozielanie miast to jest ten dobry trend? No bo rozumiem, że ta woda dzięki temu gdzieś ma ujście, gdzieś może uciekać.
1: Im więcej zieleni w mieście, tym dwie rzeczy. Po pierwsze, więcej wody wsiąka, a po drugie, więcej wody paruje. I to oba elementy są absolutnie czymś, co buduje naszą odporność na niedobory wody i nadmiary wody. Bo jak nie wsiąka, to albo nas zaleje, albo po prostu zabraknie nam wody wtedy w gruncie, kiedy tej suszy, kiedy pojawi się susza. Natomiast pan zwrócił na jedną rzecz bardzo ważną, znaczy uwagę na bardzo ważną rzecz. Proszę zauważyć, że rozumienie świata przez pryzmat budowy dróg, autostrad i tak dalej, to jest pewnego rodzaju myśl, która nam już towarzyszy od lat 90. I zauważył pan też to, że ostatnio ludzie strasznie nie negatywnie się odnoszą do betonozy. Bo to, co wspomniałem, i mamy dobre odczucie jako społeczeństwo, że klimat się zmienia. Ten klimat nas nauczył, że należy dbać o to, żeby było zielono, żeby był cień, żeby woda wsiąkała, żeby woda odparowywała, ale to jest doświadczenie ostatnich lat i troszkę jest tak, że gdybyśmy zapytali, co powinno się zmienić, to po prostu zmienić powinna się kultura myślenia o rzeczywistości. Ona się zmienia wśród nas, ludzi, którzy doświadczają pewnych zjawisk klimatycznych, natomiast wciąż kultura techniczna, która upraszcza, często rozwiązuje problem tylko i wyłącznie przy pomocy betonu. No, mówiąc kolokwialnie, trochę jest niefiniezyjna, tylko taka uproszczona. Ona wciąż jest w naszych głowach. Krótko mówiąc, potrzebujemy też transformacji takiej mentalnościowej. To też się dzieje, bo rzeczywiście warto spojrzeć na to, że już coraz mniej jakby z doświadczeń tych wysokich temperatur, upałów, my coraz bardziej widzimy wybetonowaną powierzchnię jako pewien niezbędny element, ale niekoniecznie dominujący. Powolutku to się zmienia. Tak naprawdę chodzi o transformację kulturową, żebyśmy troszkę inaczej spojrzeli na nasze otoczenie. I co ważne, to otoczenie zielone, takie odporne na zmianę klimatu, absorbujące wodę, my zostawimy następnym pokoleniom. To też jest powód do bardzo poważnego takiego odczucia, że ta nasza działalność tutaj nie będzie taką działalnością, której przyświeca przekonanie, że po nas tylko kamień na kamieniu, ale że zostawimy coś, co inni będą mogli użytkować i będą się w tym czuli całkiem komfortowo.
0: Bardzo pozytywne zakończenie, to ja tylko od siebie mogę dodać, bo żyjemy w bardzo szybkim, stresującym świecie, zieleń też uspokaja. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie profesorze, spokojnego, pięknego dnia życzę.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego, do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego. Słuchają państwo tylko dobrych informacji, to na koniec jeszcze zaproszenie. Słyszymy się w następną sobotę o godzinie 12:06. Życzę państwu pięknego, spokojnego i bardzo pozytywnego dnia.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czesław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Kruchy, ale jednak pokój, a może pauza w wojnie. Co wynika z amerykańsko-irańskiego porozumienia? Co układ oznacza dla Iranu, Izraela i Libanu?

0: alternatywa dla Niemiec z rekordowym poparciem. To pokazują najnowsze sondaże. Czemu Niemcy zwracają się ku skrajnej prawicy? Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Jest niedziela, 21 czerwca, 12.30. Dziś, a także wczoraj, bardzo niebezpieczna pogoda w Polsce. I upały, i burze. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Drugi stopień alertu przed nawałnicami obowiązuje w 15 województwach. Ogłoszono też kolejny alert RCB. Mieszkańcy całego kraju dostali dziś SMS. Uwaga, dziś i jutro burze, bardzo silny wiatr, intensywne opady deszczu, możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Taki komunikat wysłało do mieszkańców całej Polski Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Niebezpieczna pogoda od kilkunastu godzin daje się we znaki. Pokłosiem burz było prawie 900 interwencji strażaków w całym kraju to wczoraj. Prawie połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. W tym regionie jedna osoba została porażona piorunem, a w kulminacyjnym momencie bez prądu było 12 tysięcy odbiorców. Jeżeli chodzi o pogodę na dziś, no to w całym kraju upał. Ta najniższa temperatura to jest na Pomorzu 26 stopni, na przeważającym obszarze powyżej 30, maksymalnie 33 stopnie w cieniu. Jeżeli chodzi o burze, to w nich może spaść nawet lokalnie do 60 litrów wody na metr kwadratowy. A w czasie burz uwaga także na porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Proszę dziś bardzo na siebie uważać, bo to nie tylko upały, ale również spodziewane burze. A teraz czas na gospodarkę w Polskim Radiu 24. Będzie trochę o historii, dlatego że w tym tygodniu minęły 34 lata od uruchomienia pierwszej sieci telefonii komórkowej Centertel. Technologia, która w ciągu trzech dekad zmieniła nie tylko nasze codzienne życie, ale także sposób działania biznesu. Zastanowimy się nad tym, ile kosztował telefon w 1992 roku i dlaczego w prosty sposób dało się wówczas podsłuchać każdą rozmowę.
1: Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Mateusz Sośnicki, radiowiec, krótkofalowiec, ale także entuzjasta technologii łączności. Witam Cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: A spotykamy się między innymi z bardzo ważnego powodu. W tym tygodniu mieliśmy rocznicę, może nie okrągłą, 34, kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze telefony komórkowe.
4: Dokładnie, to był 1992 rok i wtedy w Polsce pojawiła się pierwsza komercyjnie działająca sieć telefonii komórkowej. Mhm. Zaczęło się od Warszawy. Zasięg na początku był tylko ograniczony na samo miasto. No i tak historia już się potoczyła. Dziś chyba sobie nikt nie wyobraża życia bez telefonu komórkowego, ale kiedyś to było coś bardzo ekskluzywnego. Posiadać telefon komórkowy w 1992 roku, który był więcej wart niż Fiat 126P, to było coś.
3: I to robi absolutne wrażenie z dwóch powodów. Po pierwsze, to był moment, który, umówmy się, zmienił bardzo mocno nie tylko nasze funkcjonowanie w społeczeństwie, ale także zmienił cały obrót gospodarczy. To był ten moment, kiedy rzeczywiście przestaliśmy być przywiązani do kabla. Tak. Symboliczna data.
4: Mobilność to było coś naprawdę wtedy innowacyjnego. No i technologia, jakby nie patrzeć, bezprzewodowego dostępu jest do dziś dzień. Możliwość bezprzewodowego dostępu jest cały czas. Technologie się przez lata zmieniały, ale można powiedzieć, ciągle jest to samo. Możemy zabrać ze sobą telefon i gdziekolwiek jesteśmy, jeśli jest tylko zasięg, mieć łączność z całym światem.
3: I to jest historyczna spółka. Tutaj nazwę możemy wymienić, nikogo nie zareklamujemy. Spółka Centertel i kierunkowy 090. Tak. Podać komuś wizytówkę z numerem telefonu zaczynającym się na 090 to był już prestiż. Już nie chcę przypominać, ale przypomnę to powiedzenie: skóra, fura i komóra. Dokładnie. To ten czas.
4: Dokładnie. To już ewidentnie był biznesmen, który ma wizytówkę, a na wizytówce jest wydrukowany działający numer telefonu komórkowego, krótszy o jedną cyfrę. Mhm. Tak, 090. Fajne czasy.
3: Mhm. Fajne czasy, ale też drogie, bo powiedziałeś, że te pierwsze telefony kosztowały więcej niż Fiat 126P prosto z salonu. To było naprawdę wydarzenie. Wtedy mówiliśmy o kilkudziesięciu milionach złotych, bo to było

0: jeszcze przed denominacją, no ale same połączenia, sam abonament to również były potężne koszty, nie dla każdego.
1: Tak, dzisiaj chyba ciężko jest sobie nam wyobrazić, że będąc w kraju, my płacimy za odbieranie połączeń. A tak to wtedy wyglądało i nie mówimy wcale o roamingu, kiedy przebywamy za granicą czy tam poza terenem Unii Europejskiej. Wtedy płaciło się również za odbieranie połączeń.
0: I to też nie były tanie rzeczy.
1: Też nie były tanie rzeczy, więc bardzo ekskluzywna rzecz, jeśli chodzi o początek lat 90. To było naprawdę coś na bardzo wysokim poziomie.
0: Powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo ta telefonia komórkowa, która w Polsce pojawiła się w 1992 roku, ona nie była telefonią cyfrową.
1: Tak.
0: To dopiero technologia GSM 4 lata później. Natomiast jeżeli chodzi o tę technologię, to była technologia nordycka, wywodząca się ze Skandynawii i absolutnie analogowa.
1: Dokładnie. Sama komunikacja terminala, czyli telefonu ręcznego, czy to samochodowego, bo wtedy był taki podział na telefony ręczne i samochodowe. Taki terminal ze samą stacją BTS, czyli z takim masztem, z antenami, komunikował się cyfrowo. Natomiast sama rozmowa, która była zestawiana, była analogowa. Więc posiadając jakiś skaner częstotliwości, można było przynajmniej jedną ze stron słuchać, bo to nie było ani w jakikolwiek sposób szyfrowane, ani w jakikolwiek sposób zabezpieczone, więc każdy pasjonat, radioamator posiadający już wtedy urządzenia mógł być w bardzo prosty sposób bardzo doinformowany o tym, co się dzieje.
0: Chcesz powiedzieć, że taki biznesmen, który płacił miliony złotych wówczas za telefon, płacił tysiące za połączenia, mógł być podsłuchiwany przez krótkofalowca?
1: Mógł być podsłuchiwany i był podsłuchiwany.
0: I dopiero wiele zmieniła technologia cyfrowa, która pojawiła się
1: kilka lat później.
0: Tak, kilka lat później. I teraz powiedz, jaki to był skok technologiczny, bo oczywiście od czegoś trzeba było zacząć. Tam nie było SMS-ów, przypomnijmy. To były też połączenia głosowe o takiej nie najlepszej jakości. I dopiero ta zmiana na telefonie cyfrową przyniosła, tak na dobrą sprawę, rewolucyjne zmiany na rynku.
1: Chociaż po drodze, kiedy już Centertel sobie dobrze działał, już miał ogólnopolski zasięg, była tak zwana aktualizacja, upgrade tego systemu do systemu, który nazywał się NMT450i. I to i oznaczało wiele modyfikacji, usprawnień i między innymi również tam już się pojawiły SMS-y.
0: O proszę.
1: Oczywiście producenci urządzeń telefonów komórkowych, czyli tak zwanych terminali przenośnych, nie ustalili jednego wspólnego formatu, więc SMS-y działały tylko z konkretnego modelu telefonu na konkretny model telefonu. Więc jeśli abonent miał inny, że tak powiem, telefon innego producenta, to te SMS-y nie były między sobą kompatybilne. Jeszcze literka I dawała znaczącą poprawę w jakości połączeń i już te połączenia, mimo tego, że zestawiane nadal analogowo w klasycznym FM-ie, już miały znacznie wyższą jakość, ponieważ tam wprowadzono compounding, czyli taką kompresję dynamiki, która po odbudowaniu tej, po odwróceniu, że tak powiem, tego systemu powodowała, że ta jakość była lepsza i według wielu użytkowników ona nieszczególnie już później się różniła pomiędzy tym, co GSM oferował, a NMT450i również już oferowało.
0: Powiedzmy trochę o tych pierwszych telefonach komórkowych, bo one były potwornie wielkie i strasznie ciężkie. Biznesmen z walizką na ulicach Warszawy, zresztą później nie tylko, to nie był już później rzadki widok, ale te telefony to był kawał sprzętu.
1: Ja mam taką Nokię, która cały czas jest sprawna, działająca. Wiadomo, nie da się już z niej dziś zadzwonić, bo cała infrastruktura w Polsce już od 2012 roku nie działa, ale sam aparat jest sprawny. To ja mogę opisać, jak on wygląda. On mniej więcej wygląda jak telefon stacjonarny z taką rączką i żeby z niego na przykład wykonać połączenie idąc ulicą, to jedną ręką trzymaliśmy słuchawkę przy uchu, taką ogromną jak od telefonu stacjonarnego, a drugą ręką trzymaliśmy tą drugą część aparatu, przy której była antena. Wyobrażasz sobie tak rozmawiającego ktoś przez telefon komórkowy dzisiaj, słuchawka w jednej ręce, a w drugiej ręce, no powiedzmy tam, moduł tego telefonu.
0: A młode tak pokolenie zapyta, taki wielki telefon jeszcze bez internetu? Nie, to nikomu nie jest potrzebne,
1: nie,
0: prawda?
1: Nie było internetu.
0: Dobrze, to już wiemy, że te urządzenia były strasznie ciężkie i już jest ich niewiele na rynku. To tylko tacy pasjonaci jak ty mają takie sprzęty w swoich zbiorach, ale po tamtej infrastrukturze jeszcze coś zostało. Ja wiem, że tej technologii już nie ma. Sam powiedziałeś, że sieć wyłączono w 2012, ale jeszcze niektóre maszty, które możemy spotkać gdzieś po drodze, gdzieś w Polsce, pamiętają jeszcze czasy pierwszego Centertela i do dzisiaj z nich korzystamy.
1: Tak, wiele tych masztów, w zasadzie większość, została wykorzystana pod współczesne technologie, czy to

0: 4G czy 5G, ale te maszty były bardzo charakterystyczne. One powstały jako pierwsze w Polsce, one miały trzy rodzaje konstrukcji. 60-metrowe, 90-metrowe i jeśli dobrze pamiętam 50-metrowe, ale to już były w tym ostatnim etapie rozbudowy zasięgu na kilka miesięcy przed już oficjalnym wyłączeniem nowych usług w Centertelu. Taką ciekawostką jest to, że większość tych obiektów miała zatrudnionego człowieka, ochroniarza, który na miejscu tam przebywał i taki obiekt był całodobowo ochraniany przez człowieka. Czasami zdarzało się również, że był ochraniany też przez psa. Było kilka takich obiektów w całej Polsce. Ciekawostką jest to, że Centertel wtedy bardzo chciał pokazać, jak to jest nowoczesne. Dziś maszt nie robi chyba na nikim wrażenie, po prostu stoi sobie coś ogrodzone i nikt szczególnie się tym nie interesuje. Natomiast w tamtych czasach Centertel na wielu z nich wieszał ogromne logo. Czyli całe ogrodzenie na przykład było w pięknym logo Centertela i wtedy wiadomo było, że jak taki obiekt powstał w jakiejś miejscowości, no to znaczy, że już tutaj telefony komórkowe będą dobrze działać.
1: A jaki był zasięg jednej takiej wieży? Bo doskonale wiemy nawet w Warszawie, że jeden nadajnik to czasami jest jedna ulica, jedno osiedle. Są tak zwane pikokomórki, które obsługują kilka biur. A jak było wtedy?
0: To jest coś, co już chyba żadna z telefonii nie powtórzyła, mimo tego, że nowoczesna. Nie udało się, i pewnie się nie uda nigdy osiągnąć, takich odległości od stacji, jakie wtedy były. Dla telefonu przenośnego, dla telefonu ręcznego mówiło się o zasięgu 30 km w jednej stacji. Natomiast dla telefonu przewoźnego zamontowanego z systemem antenowym w samochodzie, ten zasięg mógł być nawet do 100 km. Więc tych stacji nie było tak dużo jak dziś, jak przy współczesnych technologiach, tylko one były budowane średnio co 50-80 km i ten zasięg naprawdę był ogromny, co potem było trochę problematyczne dla Centertela, bo w 2012 roku, kiedy już infrastruktura 3G była rozwinięta w całym kraju i trzeba było w końcu to wyłączyć, było wielu abonentów, około 1000, którzy nadal chcieli korzystać z usług Centertela, ponieważ to była jedyna sieć, która mimo tego, że to był 2012 rok i mieliśmy wiele nowoczesnych technologii, to była jedyna sieć, która w tych miejscach gwarantowała zasięg.
1: Proszę bardzo, ciężko nam było się pożegnać z tą technologią, mimo że GSM wprowadził wiele zmian, a potem już kolejne technologie, chociażby przesył danych. Czy ta technologia zdążyła rozwinąć skrzydła? Mówiąc inaczej, czy zdążyła przez te kilka lat na siebie zarobić?
0: Myślę, że zdążyła i potem dość gładko i dość płynnie Centertel uruchomił już sieć cyfrową. Też nazwa historyczna, możemy ją wymienić. Sieć nazywała się IDEA i to już była sieć cyfrowa pracująca w paśmie 1800 MHz. Więc Centertelowi było dużo łatwiej rozbudować zasięg, ponieważ już była działająca infrastruktura i wiele elementów tej infrastruktury, choćby linki radiowe, radiolinie, które były połączone z centralami, zostały wykorzystane po prostu do tego, więc łatwo było przeskoczyć z technologii analogowej na w miarę już rozbudowany zasięg technologii cyfrowej w całej Polsce.
1: Mówimy o tym wydarzeniu, żeby też zdać sobie sprawę, jak wielki skok technologiczny wydarzył się w ostatnich dekadach. Mówimy o roku 1992 i właściwie te potężne telefony z usługą właściwie głosową tylko, potem też pojawiły się te SMS-y, ale dzisiaj niewielkie pudełeczko mieszczące się w kieszeni, nasz smartfon potrafi przesyłać gigantyczne ilości danych. Dzisiaj już działamy w sieci komórkowej piątej generacji, a zatem to 5G to jest liczone od właśnie tamtych czasów?
0: Od właśnie tamtych czasów. Czyli tamta telefonia jest nazywana w Europie 1G, ponieważ te systemy nie były spójne. Na przykład w Ameryce 1G to był zupełnie inny system niż ten, który przyszedł do nas, czyli NMT.
1: Czyli NMT to było 1G, początki tak. GSM to było 2G, 3G to już pamiętamy jako taką akcję marketingową, 4G, czyli LTE i dzisiaj
0: 5G.
1: 5G. Widzimy różnicę i dokąd nas to prowadzi? Czy 6G jest już na horyzoncie? A jeśli tak, to co ta kolejna generacja może przynieść nowego?
0: Będzie po prostu szybciej i będzie więcej. Będzie to podążać w tą stronę, że ten przesył danych będzie jeszcze szybszy niż jest dziś. Jeszcze większe możliwości wszelakich streamingów wysokiej jakości z wysoką rozdzielczością po prostu mieć będziemy. Technologicznie oczywiście te sieci będą musiały wybudować, uruchomić bardzo dużo obiektów, za pośrednictwem których będą docierać, tak zwanych na przykład pikokomórek, bo im wyższa technologia i wyższe częstotliwości, na których jest świadczona usługa, ten zasięg pojedynczej komórki jest mniejszy. Więc poczynając od telefonii 1G, gdzie jeden obiekt miał 50 km zasięgu, dochodzimy do takich obiektów, do takich pikostacji, które mają zasięgu kilkaset metrów.
2: I jeszcze

0: jedno porównanie. Znalazłem w jednym z archiwalnych cenników, że taki telefon z 1992 roku w salonie kosztował, uwaga, 80 milionów złotych. Po denominacji to jest 8 tysięcy, więc ktoś by powiedział, nie no, mój flagowiec niewiele tańszy
1: też
0: był.
1: Tyle kosztuje.
0: Prawda? Ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że wtedy zarabiało się trzycyfrowo. To były wynagrodzenia w większości gospodarstw domowych, nie wiem, 200-300 zł i to pokazuje skalę, jak mocno się to zmieniło. W którym momencie, jak sądzisz, rzeczywiście telefonia komórkowa zeszła pod strzechy? Czy to było GSM? Chociaż ja pamiętam początki, kiedy połączenia już w tej cyfrowej sieci. Rok 97, 98 potrafiły kosztować 3 złote. SMS-y tam po 50 groszy albo nawet po złotówkę. To też nie były tanie rozwiązania.
1: Ale myślę, że takim momentem było to, kiedy weszły prepaidy. Czyli możliwość doładowania konta, jak to się kiedyś mówiło, telefon na kartę.
0: Tak, pamiętam.
1: I wtedy nie mieliśmy stałego abonamentu. Jeśli stan konta się wyzerował, po prostu można było wtedy tylko odbierać połączenia, nie dało się ich wykonywać. I myślę, że to był ten moment, przełom lat 90. i 2000, kiedy te telefony już nie były tylko i wyłącznie dostępne dla biznesmenów czy dużych firm, które mogły sobie pozwolić na taki wydatek, tylko zaczęły być już bardzo komercyjne.
0: Opowiedz jeszcze proszę o tych telefonach samochodowych, bo dzisiaj smartfon służy nam wszędzie. Wtedy bardzo często producenci, szczególnie tych samochodów klasy premium, oferowali możliwość zamontowania w tym tunelu środkowym między siedzeniami specjalnego modułu, który pozwalał nam na połączenia ze światem. Ba, nawet zestawy głośnomówiące, tak, równie wielkie były montowane. Jak to działało wtedy i czym się różniło od takiego zwykłego telefonu, który kształtem przypominał cegłę?
1: W zasadzie telefon, o którym opowiadałem kilka minut temu, który nosiło się w dwóch rękach, żeby wykonać połączenie, też mógł być telefonem, który był na stałe zamontowany w samochodzie. Różnice polegały tylko i wyłącznie na ewentualnie mocach, z jaką ten telefon mógł nadawać, a to też trzeba podkreślić, że te moce były znacznie wyższe niż dzisiaj, bo telefon przenośny potrafi mieć 15 watów, a na przykład telefon samochodowy potrafił mieć watów już 50, więc generalnie różnice polegały głównie na mocy i zasilaniu. Był po prostu zasilany z instalacji samochodowej, a żadnych innych różnic nie było, bo tutaj też musimy jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, na taką pewną ewolucję. Coś, od czego kiedyś się odeszło, dziś wróciliśmy. Wiesz, że te telefony nie miały kart SIM?
0: No nie, bo karty SIM to była dopiero sprawa związana z tą telefonią GSM.
1: Dokładnie.
0: To jak to działało?
1: Dziś też nie mamy kart. Jest eSIM.
0: A masz rację. Czyli wróciliśmy,
1: tak?
0: Koło się zamknęło. A jak wyglądała właśnie ewidencja tych numerów w tych aparatach telefonicznych, skoro nie było ani SIM, ani tym bardziej eSIM?
1: Nie było.
0: Jak to rozwiązał operator?
1: One zgłaszały się dwoma identyfikatorami, które miały na stałe zaprogramowane w sobie.
0: Aha.
1: I na tej podstawie operator wiedział, jaki abonent ma numer telefonu i jakie usługi są aktywne na jego koncie. Czyli telefon po prostu po uruchomieniu szukał najsilniejszego tak zwanego kanału kontrolnego, na którym był emitowany sygnał, powiedzmy, z najbliższego BTS-a i on się rejestrował. Mówił, jestem tutaj, jestem w takim obszarze wywołań, bo bardzo ciekawą historią jest to, jak nawiązywane było połączenie. Jestem tutaj, mój numer to jest ten i ten, te numery były dwa i na tej podstawie centrala rozpoznawała tego abonenta i przydzielane miał usługi.
0: Czyli tak to wyglądało. A jak sama sieć działała? Również inaczej niż współczesne.
1: To może wejdziemy w takie bardziej technikalia.
0: A bardzo proszę.
1: 180 kanałów miał przyznany Centertel na całą Polskę. 180 kanałów, czyli teoretycznie, to czysto teoretycznie zakładając, jedna stacja BTS była w stanie obsłużyć w jednym momencie 180 rozmów. Oczywiście nigdy tyle modułów na takich stacjach nie było instalowanych, było nieco mniej, chociaż pewnie zdarzyły się jakieś w centrach, gdzie faktycznie to 180 kanałów było potrzebne. I samo połączenie wyglądało tak, że telefon zgłaszał się w sposób cyfrowy, komunikował się ze stacją i temu telefonowi był przydzielany, kiedy już dochodziło do połączenia, kiedy pojawiał się sygnał w słuchawce, był zestawiany analogowy kanał w FM-ie, który już można było słuchać. Czyli sama komunikacja telefonu z operatorem była cyfrowa, natomiast cała reszta, czyli połączenie głosowe, już było w analogu. Co mogliśmy podsłuchać? Jedną ze stron, bo mogliśmy albo podsłuchać to, co nadaje stacja BTS do danego abonenta, chyba że jakiś abonent był w naszej okolicy. To wtedy mogliśmy podsłuchać to, co jego terminal, jego telefon nadaje w kierunku do stacji BTS, więc słyszeliśmy tego rozmówcę, który jest bliżej. Ciekawostką jest, bardzo dużą ciekawostką dla mnie jest, jak wyglądało to w drugą stronę.

0: Czyli na przykład ty dzwonisz do abonenta, który ma telefon w Centertelu. Mhm. Jak to wyglądało? W Polsce mieliśmy cztery centrale, które obsługiwały ileś tam set tych BTS-ów, tych masztów telefonii komórkowej 1G. I każda z tych central miała tak zwane obszary wywołań. Czyli jeśli ty wybierałeś numer do mnie, ja byłem w zasięgu jakiegoś BTS-a, to operator nie wiedział precyzyjnie, że jestem w zasięgu tego konkretnego BTS-a. Tylko był tak zwany obszar wywołań, czyli ileś set lub ileś, no nie ileś set, powiedzmy kilkanaście BTS-ów w tym momencie pytało, czy ten abonent jest w moim zasięgu. Mhm. Czyli na przykład ty wybierasz numer i w tym momencie 15 BTS-ów odpytuje, czy w moim zasięgu jest ten abonent. Jeśli jest, to wtedy ten abonent zgłasza się tylko do jednego i tylko na tym jednym konkretnym BTS-ie jest zestawiana rozmowa. Dziś zupełnie, no można powiedzieć w technologii cyfrowej, bezsensowne zapychanie kanału, no bo po co 15 BTS-ów odpytuje o to samo? No kiedyś nie dało się tego inaczej zrobić, więc samo wywołanie było dość skomplikowaną rzeczą, dlatego nie wiem, czy pamiętasz, wybierając telefon do analogowego Centertela, nie było od razu sygnału, tylko było tak zwane marszrutowanie na początku. Mm-hmm. Takie tit.
1: No, coś takiego. Niesamowita historia, ja jestem przekonany, że o tym moglibyśmy rozmawiać godzinami, ale z tej łączności analogowej coś zostało, drodzy państwo, i na koniec muszę o tym powiedzieć. Otóż każdy może, nie chcę powiedzieć, że podsłuchać, ale może porozmawiać z Mateuszem. SQ7TX.
0: Tak, to jest mój znak krótkofalarski od 3 lat.
1: Czyli jeżeli ktoś jest krótkofalarzem, to za pomocą tego znaku możecie wywołać.
0: Tak, może mnie wywołać. Myślę, że jestem dość aktywny wieczorami, więc jeśli tylko ktoś zechce, proszę wołać.
1: A zatem, drodzy państwo, nie będzie z mojej strony faux pas, ani nie będę niegrzeczny, jeśli powiem, że moim i państwa gościem dzisiaj w Polskim Radiu 24 w magazynie Saldo był SQ7TX. A tak naprawdę Mateusz Sośnicki, radiowiec, krótkofalowiec, ale także entuzjasta łączności bezprzewodowej. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo, w którym zajmujemy się nie tylko ekonomią, ale także historią, także tych narzędzi, które pozwalały nam w przeszłości zarabiać pieniądze. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra.
3: Słuchają państwo Polskiego Radia 24, jest 12:53, a z nami jest Paweł Buszko, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Kijowie. Dzień dobry, Pawle.
4: Dzień dobry.
3: Temat oczywiście jest jeden, konsekwencje po piątkowej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Już wczoraj pojawił się wpis ukraińskiego prezydenta, który poinformował, że odsyła order. W ślad za nim poszli byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Powiedz, jak ta sprawa rezonuje na Ukrainie?
4: No, rezonuje cały czas i rezonuje i idzie w tym kierunku, w którym wydaje mi się, że ani Polakom, ani Ukraińcom nie chciałoby się, żeby ta sprawa szła. No, co tu dużo mówić? Widzimy bardzo ostre, mocne zaostrzenie stosunków między Warszawą i Kijowem. Wczoraj ten gest Wołodymyra Zełenskiego i wpis komentujący jego odesłanie orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia, prezydent Zełenski opatrzył dwoma fotografiami, to znaczy pokazał, że on to odznaczenie odsyła pocztą, nie kanałami dyplomatycznymi, ale że na despekt, tak jak mówił ze strony Karola Nawrockiego, on odpowiada w ten sposób. Zresztą Wołodymyr Zełenski, i to się często pojawia na Ukrainie w komentarzach, przypomniał, że kawalerami orderu Orła Białego była caryca Katarzyna II, Benito Mussolini, czy wreszcie współczesny niemiecki, wybitnie prorosyjski polityk, były kanclerz Gerhard Schröder, no i tych orderów nie odebrano. Ale to nie koniec uszczypliwości, bo jak wiemy, za decyzją Wołodymyra Zełenskiego o odesłaniu orderu Orła Białego, niejako w geście solidarności, trzech byłych prezydentów Ukrainy, to znaczy Leonid Kuczma, Petro Poroszenko i Wiktor Juszczenko, też w takim geście solidarności odesłali swoje ordery Orła Białego do Polski. Na przykład Leonid Kuczma, informując o rezygnacji, napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii oraz określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Z kolei według Wiktora Juszczenki, pamiętamy, to był prezydent, jeden z liderów ukraińskiej antyrosyjskiej.

0: bliskiej opozycji z czasów jeszcze pomarańczowej rewolucji. Według Wiktora Juszczenki decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Taki jest generalnie ton komentarzy, natomiast już nie komentarz, a bardzo wyraźny głos zabrał dzisiaj, dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami, szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybiha. Otóż w wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdził, i to były dość mocne słowa, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć. Tych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Andrii Sybiha ocenił, że no nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Tu nawiązał do komentarza Dmitrija Miedwiediewa, niejako chwalącego decyzję polskiego prezydenta. Ale to nie wszystko, bo te słowa dyplomaty chyba będą bardzo mocno ważyć. Andrii Sybiha zaznaczył, że swoją decyzją Karol Nawrocki zlekceważył nie tylko prezydenta Ukrainy, ale też ukraińskiego żołnierza i ukraińskie prawo do posiadania własnej historii. No właśnie ten wątek własnej historii, to znaczy niezgody Ukraińców na to, żeby ktoś z zewnątrz mieszał się do ich postrzegania historii. No tutaj jest wybijany na plan pierwszy. Jeszcze bardzo, bardzo istotna rzecz. Andrii Sybiha zapowiedział też, że w poniedziałek on przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
1: O to właśnie chciałam na koniec zapytać, no bo to jest co z przyjazdem prezydenta Ukrainy do Polski 25-26 czerwca w Gdańsku, konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
0: No właśnie, ja rozmawiałem tydzień temu ze swoimi kolegami dziennikarzami z Ukrainy, tymi, którzy mają wtyki w biurze prezydenta Ukrainy, i wtedy koledzy ukraińscy dziennikarze mówili, że sprawa jest dość jasna. Jeżeli Karol Nawrocki zabierze order Orła Białego, Wołodymyr Zełenski raczej zdecydowanie nie zdecyduje się na przyjazd do Gdańska, a to bardzo ważna konferencja, no bo to taka cykliczna w tym roku tą flagową konferencję, szczyt właściwie międzynarodowy dotyczący odbudowy Ukrainy organizują Polacy w Gdańsku. No i wygląda na to, że udział prezydenta Zełenskiego w tej jednym z najważniejszych międzynarodowych szczytów dotyczących Ukrainy jest pod bardzo dużym znakiem zapytania. Andrii Sybiha przekazał, że to w poniedziałek Wołodymyr Zełenski zdecyduje, czy pojedzie do Gdańska, czy też nie. No, według moich informacji ta decyzja będzie raczej na nie.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Paweł Buszko, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Kijowie, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Po reklamie.

0: List gończy za emerytowanym policjantem. Służby apelują o zgłaszanie informacji o podejrzanym. Kolejny krok w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Jutro powołanie nowej rady. Rzecznik niemieckiego rządu odpowiada na słowa szefa polskiego MSZ. Chodzi o rozmowy o pokoju na Ukrainie. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Trwa obława za nożownikiem z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Poszukiwany Dariusz Równicki jest podejrzany o śmiertelne ugodzenie nożem swojego teścia i ciężkie zranienie teściowej. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, pozostaje pod opieką lekarzy, a jej stan jest stabilny. Te tragiczne wydarzenia rozegrały się w piątek. Prokuratura rejonowa w Jędrzejowie wydała za mężczyzną list gończy. Opublikowano też jego wizerunek. Młodszy inspektor Kamil Tokarski mówił na antenie TVP Info, że poszukiwania są prowadzone m.in. z powietrza.
1: Wspierani jesteśmy przez śmigłowce i drony. Z powietrza widać więcej. Wczoraj w tym kulminacyjnym punkcie około 300 funkcjonariuszy brało udział w tych poszukiwaniach. Od momentu, kiedy mogliśmy opublikować wizerunek mężczyzny, gdy wydano za nim list gończy, rozdzwoniły się telefony, za co serdecznie dziękuję. Tutaj różne informacje do nas spływają, które na bieżąco są przez nas weryfikowane.
0: Policja podkreśla, że nawet informacje, które z pozoru wydają się nieistotne, mogą pomóc w zatrzymaniu poszukiwanego. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa rada warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował o tym stołeczny ratusz. Przyszli członkowie składają wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. W nowej, według zapowiedzi odpolitycznionej radzie, mają zasiadać autorytety w dziedzinie systemu ochrony zdrowia. W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę opisywanych w lecznicy nieprawidłowości bada prokuratura. Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział też, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Jest za wcześnie na dyskusję o formatach rozmów o pokoju na Ukrainie, tak powiedział rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius, odpowiadając na słowa Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreślił, że Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym.
2: Rzecznik rządu Friedricha Merca zapewnił, że europejskie działania negocjacyjne będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem. Jednocześnie dodał, że to nie jest odpowiedni moment na rozmowy o formatach dyskusji i składach negocjatorów, bo nie trwają jeszcze nawet przygotowania do podjęcia rozmów z Rosją. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung skrytykował wiodącą rolę, którą przypisały sobie Niemcy, Wielka Brytania i Francja w rozmowach o pokoju na Ukrainie. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji te trzy kraje przedstawiają się ostatnio jako liderzy strony europejskiej i naturalni uczestnicy potencjalnych negocjacji pokojowych z Rosją. Według Radosława Sikorskiego miejsce przy stole negocjacyjnym powinny mieć zapewnione kraje takie jak Polska, które sąsiadują z Rosją i są bezpośrednio zagrożone jej agresywnymi działaniami. W najbliższą środę w Berlinie spotkają się szefowie rządów Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch i temat ma być omawiany. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Strażacy na Dolnym Śląsku podjęli w ciągu minionej doby prawie 500 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski powiedział, że najwięcej razy interweniowano we Wrocławiu.
3: Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i konarów, zabezpieczenia uszkodzonych budynków oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej pracy służby miały we Wrocławiu, gdzie odnotowano blisko 150 zdarzeń.
0: Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami obowiązują dziś w niemal całym kraju. IMGW wydało też alerty przed upałem. Prezentacja najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawy i koncerty. W Sopocie trwa 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Wyjątkową atrakcją są słuchowiska na żywo. Wszystkie to premiery przygotowane specjalnie na jubileuszową edycję festiwalu. Publiczność jest zachwycona.
4: Razem z Mirkiem Haniszewskim, Łukaszem Lewandowskim i ze mną przedstawimy taką, powiedzmy, dosyć śmieszną opowiastkę o trzech facetach, którzy lecą na wakacje, siedzą na lotnisku i nie mogą jakoś, że tak powiem, mentalnie się wyrwać do tej innej przestrzeni. Więc taka komedia omyłek będzie, myślę, zabawnie i też zawsze w tych słuchowiskach na żywo jest trochę odrobiny takiej improwizacji, nieprzewidywalności.
0: Mówił o dzisiejszym słuchowisku Krzysztof Szczepaniak, aktor. To słuchowisko rusza w Teatrze Atelier. Tam zostanie zaprezentowany tekst Niebo nad lotniskiem. Publiczność jest zadowolona ze słuchowisk.
5: Te teatry radiowe robią na mnie piorunujące

0: wrażenie. I tu są ludzie, tu można pogadać, spotkać się i to jest dla mnie chyba taką największą wartością tego festiwalu.
1: Rewelacyjnie publiczność reagowała i to mi się bardzo podobało.
2: Kilka razy na Słowisku byłem właśnie na żywo i mam taką satysfakcję, że później jak jestem w domu, to słyszę te oklaski i ja bym po prostu sam siebie też słyszał.
3: O 18.30 w hołdzie Wiesławowi Myśliwskiemu zaprezentowane zostanie słuchowisko na żywo Zwierciadło Myśliwskiego oparte na motywach jego powieści Ucho igielne w reżyserii Dariusza Błaszczyka.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Burze wkraczają do Polski od zachodu, grzmi też obecnie na północnym wschodzie. Alertami przed burzami objęta jest cała Polska. Poza tym upały na termometrach około 30 stopni, nieco chłodniej tylko na północy kraju.
4: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
6: Na zegarze 6 minut po godzinie 13.
4: Świat 24.
6: A co przed nami? W Szwajcarii dziś amerykańsko-irańskie rozmowy pokojowe. Czy wojna Izraela z Hezbollahem doprowadzi do ich wykolejenia? Teheran zapowiedział, że jeśli Izrael nie zaprzestanie ataków na cele w Libanie, cieśnina Ormuz znów zostanie zablokowana. Oznaczałoby to zerwanie zawartego wcześniej 14-punktowego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jednocześnie prezydent Trump oraz jego zastępca J.D. Vance wywierają niespotykaną dotąd presję na premiera Izraela, by ten zmienił swoją politykę wobec Hezbollahu i Libanu. W Izraelu słychać głosy o zdradzie Ameryki, nie brakuje także opinii, że wojna z Iranem, no i warunki jej zakończenia są klęską Donalda Trumpa. W Niemczech alternatywa dla Niemiec z rekordowym poparciem. Czy radykalnie prawicowa i prorosyjska partia ma szansę na przejęcie władzy za naszą zachodnią granicą? Ten temat w drugiej części audycji. Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
4: Świat 24.
6: Ale na początek pytanie o bliskowschodnią układankę i pokój, który wisi na włosku. Z nami dr Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Mamy amerykańsko-irańskie memorandum, które zostało zawarte w środę. Prezydent Trump podpisał je w Wersalu. Ten dokument ma być punktem wyjścia do dalszych rozmów, na które strony dają sobie 60 dni. Dziś początek tych negocjacji w Szwajcarii. Dodajmy, Stany Zjednoczone reprezentuje J.D. Vance, na miejscu także Steve Witkoff oraz Jared Kushner. Ze strony Iranu między innymi minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Mamy 14 punktów, część z nich każda ze stron interpretuje inaczej lub trochę inaczej. Panie doktorze, kto do tych negocjacji, kto do tych rozmów przystępuje z mocniejszymi kartami?
7: Myślę, że Iran, to znaczy w tym momencie Iran rzeczywiście może i ma możliwość szantażowania Stanów Zjednoczonych tym zamknięciem znowu cieśniny Ormuz i rozchwiania rynków cen ropy naftowej, po prostu też giełdy w USA, no bo po prostu mogą tą cieśninę zamknąć z dnia na dzień, jeśli coś im się przestanie podobać. USA może oczywiście zamykać porty, może bombardować Iran, ale wydaje mi się, że jednak większą siłę w tym momencie ma Iran.
6: Do cieśniny Ormuz jeszcze wrócimy i do tego punktu zapalnego, ale inną taką chyba kluczową kwestią też obok sprawy programu nuklearnego Iranu jest obecnie kwestia Hezbollahu i Izraela. Iran, jak wiemy, zagroził, że znów zablokuje cieśninę Ormuz, jeśli Izrael nie zaprzestanie operacji w południowym Libanie przeciwko Hezbollahowi. Teheran zagroził także zerwaniem negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli chodzi o ten południowy Liban, no to mamy, jak się zdaje, taką sytuację patową. To znaczy Izrael mówi, że ze względów bezpieczeństwa nie wycofa się z południowego Libanu. Hezbollah z kolei stoi na stanowisku, że dopóki wojska Izraela okupują południowy Liban, no to Hezbollah ma prawo z nimi walczyć, czy też się przed nimi bronić. Więc proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale to trochę wygląda na kwadraturę koła. No i jest pytanie, co mogłoby ją przerwać, może trochę, żeby uporządkować naszą rozmowę. Zacznijmy od Iranu i Teheranu, bo to on ma przecież nacisk na Hezbollah i może na Hezbollah wywierać presję. Czy wyobraża pan sobie sytuację, że Teheran porzuci Hezbollah?
7: Nie sądzę, żeby to zrobił. Nie sądzę też, żeby ten wpływ był aż tak wielki. To znaczy Hezbollah rzeczywiście ma po prostu bardzo dużą niezależność i wydaje mi się, że nawet jeśli Iran, nie wiem, stwierdziłby, czy przywódcy Iranu stwierdziliby, no słuchajcie, nie bombardujcie Izraela, dajmy im okupować tamte

fragmenty południowego Libanu, musimy na to przystać, teraz jesteśmy, nie wiem, za słabi, coś w tym stylu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z Hezbollahu uszanowałby takie naciski i nie sądzę, żeby Iran też próbował naciskać, to znaczy Iran będzie naciskał raczej na Izrael w tym, żeby czując się silny, tak? Iran rzeczywiście czuje się dość silny.

0: spraw wewnętrznych kilka godzin temu dało znać, że rzeczywiście jest taki ciężki spokój, chyba jakoś tak to określili w tym oświadczeniu. Natomiast dwa dni temu Izrael zabił 83 osoby, ponad 140 zostało rannych.
1: I to już był ten czas, kiedy to porozumienie teoretycznie obowiązywało i zawieszenie broni.
0: Więc wydaje mi się, że to wisi na włosku i rzeczywiście Iran może, jakby ta sytuacja tak naprawdę wpływa bardzo mocno na takie siły, powiedzmy, antyamerykańskie, bardzo konserwatywne, bardzo religijną część społeczeństwa Iranu, która chce tę wojnę kontynuować. I to niestety jest dosyć silna mniejszość i te działania Izraela mogą wpływać na tą sytuację wewnętrzną. Podobnie działania Hezbollahu skierowane przeciwko Izraelowi. Wczoraj zginął kolejny żołnierz w ostrzale ze strony Hezbollahu. No i te wiadomości oczywiście to są pojedyncze osoby, to nie są dziesiątki zabitych, tak jak to nie cywile, tylko żołnierze. Natomiast te wiadomości trafiają do Izraelczyków i zdaje się, gdzieś miałem te dane, 92% uznaje Izraelczyków, że Iran wyszedł z wojny silniejszy, 83% czuje, że długofalowe bezpieczeństwo Izraela zostało osłabione, a 63% badanych sprzeciwia się porozumieniu Trumpa z Teheranem. Więc i Netanyahu bardzo traci, więc on przed zbliżającymi się wyborami w październiku być może będzie chciał doprowadzić do eskalacji przemocy w Libanie po to, żeby zmusić Trumpa czy zmusić USA do wznowienia walk, po to, żeby uratować swój stołek przed wyborami, bo pamiętajmy, że Netanyahu, jeśli straci ten stołek premiera, no to prawdopodobnie grozi mu sprawa karna i aresztowanie, więzienie. Zresztą o czym Trump mu bardzo często przypomina, że to właśnie Donaldowi Trumpowi Netanyahu zawdzięcza to, że aktualnie nie jest w więzieniu. Co moim zdaniem nie jest do końca też niezgodne z prawdą.
1: O tej retoryce, która w ostatnich dniach się mocno zmieniła, jeżeli chodzi o te stosunki amerykańsko-izraelskie, jeszcze powiemy, ale z tego, co pan mówi, no jasno wynika, że to porozumienie nie dość, że wisi na włosku, to właściwie jego los jest przesądzony w tym sensie, że Izrael nie cofnie się i ta wojna w południowym Libanie będzie kontynuowana. Zresztą Izrael i to też władze Izraela potwierdzają, nie są stroną tego amerykańsko-irańskiego porozumienia. Zresztą Hezbollah także nie.
0: Tak, więc oni mogą kontynuować walkę, natomiast wiadomo, że Iran na to się nie zgodzi, bo ta wojna tak de facto zaczęła się między innymi w Libanie i w Strefie Gazy, gdzie też cały czas giną ludzie i ten temat Gazy został właściwie zamieciony pod dywan i mało kto o nim dzisiaj mówi. Natomiast tam pomimo tak zwanego zawieszenia broni, no właściwie nie ma tygodnia, żeby nie ginęły dziesiątki osób, tak? W związku z czym nie sądzę, żeby Iran i czy władze Iranu były w stanie powiedzmy, powstrzymać opinię publiczną przed ostrą krytyką, jeśli nie staną w obronie swoich sojuszników w Palestynie czy w Libanie, bo to poczucie takiej niesprawiedliwości, jakby to było bardzo dużym paliwem dla poprzedniego Ajatollaha i dla obecnego reżimu do utrzymywania władzy. Tak? Islamska Republika trzyma się dlatego, że pokazuje, i my tu jesteśmy tymi sprawiedliwymi, tymi najbliższymi właśnie sprawiedliwości i my tę sprawiedliwość będziemy wyznaczać. Stąd jest ta nienawiść do Izraela, który dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy. W związku z tym Iran czuje, że musi już od dekad tak wspierać właśnie te przynajmniej taka jest retoryka wewnętrzna do społeczeństwa. W związku z czym, jeśli Izrael będzie prowadzić te działania dalej, to nie sądzę, żeby społeczeństwo Iranu było na to obojętne, w związku z czym i te konserwatywne skrzydła wewnątrz reżimu na pewno będą naciskać na to, żeby doprowadzić do kolejnej konfrontacji. No więc zobaczymy, tak?
1: Ale to jest tak, że po prostu reżim Ajatollahów na tej wojnie zyskał, wzmocnił się, wychodzi z niej obronną ręką, bo w ostatnich dniach dużo mówiliśmy o polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych i tych uwarunkowaniach, jeżeli chodzi o wojnę z Iraniem, chociażby o wyborach połówkowych, które zbliżają się w USA, które już w listopadzie, także o sytuacji w Izraelu, o tej sytuacji, w której jest premier Benjamin Netanyahu. A jak to właśnie wygląda z perspektywy Iranu? Jak tam ta wewnętrzna rozgrywka się układa już po podpisaniu tego 14-punktowego memorandum z USA?
0: No, nie chcę tutaj tworzyć analogii, bo one bardzo często są nieuczciwe, ale podobnie jak mówimy o Ukrainie, że ona już tę wojnę wygrała, obnażając słabość imperium, dokładnie tak jest w przypadku Iranu. Ta wojna obnażyła słabość imperium amerykańskiego, które pomimo użycia bardzo drogich środków,

0: w pełnej siły militarnej, oczywiście poza bronią jądrową, de facto no nie wygrała tej wojny. Właściwie żadne cele Stany Zjednoczone nie osiągnęły. Poza eliminacją poszczególnych przywódców, to zresztą dokonał wywiad izraelski przede wszystkim i siły izraelskie, które zlikwidowały parę, kilkunastu powiedzmy czołowych przywódców reżimu. Natomiast reżim był na to gotowy, reżim też był tak skonstruowany, żeby dalej kontynuować rządy i no nie poddać się w obliczu tych działań. W związku z czym no poza tymi kilkunastoma przywódcami, poza tysiącami osób, które zginęły w nalotach, bardzo często były to osoby zupełnie niewinne, niezaangażowane w ogóle w działalność reżimu, no to poza tym reżim irański pokazał, no słuchajcie, Stany Zjednoczone nie mają siły, żeby nas obalić, tak? I muszą teraz dostosować się do dyktowanych przez nas warunków, bo to, że Iran będzie musiał ewentualnie, zobaczymy właśnie w ciągu tych 60 dni, oddać swoje zasoby uranu. Nie sądzę, żeby to zrobił, ale zobaczymy. No, de facto przejął kontrolę nad cieśniną Ormus, która nie była przez niego kontrolowana przed tą wojną i otrzyma 300 miliardów dolarów. Jeśli też uda się tym nowym władzom reżimu, bo tam też nastąpiła zmiana, nie ma już Ajatollaha, jest jego syn, który jest dużo słabszy. Jeśli uda się przekonać opinię publiczną na świecie, że oto mamy nowy reżim, nowe rozdanie, nowe zasady, mamy otwarcie gospodarcze, no to będziemy mieli do czynienia z coraz większymi inwestycjami w Iranie i de facto pewną zmianą społeczną, której ten kraj bardzo potrzebuje, bo jest po prostu bardzo biedny i być może bez całkowitej zmiany reżimowi uda się przetrwać, a jednocześnie budować bogactwo i zmienić układ, który był przed tą wojną, gdzie no, Iran był na czarnej liście, tak? Był krajem sankcjonowanym. Być może to się zmieni.
1: A ma pan wrażenie, że pomimo takiej typowo trumpowskiej retoryki o wielkim sukcesie, Donald Trump jednak desperacko próbuje zakończyć tę wojnę i się z niej wycofać? Gdzieś być może dotarła do niego taka myśl, że no nie udało się złamać Iranu, nie udało się złamać reżimu ajatollahów, stąd też ta ostra retoryka wobec Izraela, bo nawet patrząc na te punkty, na te 14 punktów porozumienia, no to tam jest między innymi odmrożenie 25 miliardów dolarów, zniesione sankcje, potężna broń, przetestowana broń, o której pan powiedział, czyli blokowanie lub odblokowywanie cieśniny Ormus. Poza tym Iran ma zachować prawo do posiadania rakiet balistycznych, tutaj Trump stwierdził. Inni też je mają, więc czemu Iran ma ich nie posiadać? Do tego mamy też ten fundusz, który zakłada wypłatę Iranowi 300 miliardów dolarów wsparcia rozwojowego i tutaj też wielki znak zapytania, bo Trump mówi, że Stany Zjednoczone nie dadzą na ten cel ani centa. W takim razie do końca nie wiemy, kto miałby te pieniądze przekazać.
0: To mówiliśmy już o sytuacji wewnętrznej w Iranie. Ja myślę, że bardzo ważnym jest aspektem to, że Trump znowu połączył republikanów i demokratów w jednoczesnej krytyce w kongresie wobec właśnie tego porozumienia z Iranem. No bo nawet Ted Cruz powiedział, że nazwał teokratycznymi szaleńcami reżim irański, i że to jest fatalny pomysł, żeby dawać im miliardy dolarów, czyli najbardziej kontrowersyjny jest ten fundusz, który właśnie ma służyć odbudowie Iranu, bo oczywiście opinia publiczna nie do końca rozumie, nie do końca wie, że ten fundusz ma nie tylko tworzyć, nie mają tworzyć tylko podatnicy Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim państwa arabskie. Tam wydaje mi się, że około 2/3 tego funduszu mają tworzyć właśnie sąsiedzi Iranu, arabscy.
1: Jeśli zechcą zainwestować te pieniądze, a to też jest wątpliwe.
0: Oczywiście. To też jest jakby na papierze, papier przyjmie wszystko, tak? No i oczywiście Trump będzie robił dobrą minę do złej gry. Zawsze będzie, teraz była ta wymiana zdań z Giorgio Meloni, no i oczywiście on się obraził na Meloni za to, że nie udostępniała baz do bombardowania Iranu, baz włoskich. No i w jednym z tych swoich, nie tweetów, tylko tych wiadomości na Truth Social, na tym portalu, który tylko on chyba używa, napisał, że właśnie on zmiażdżył militarnie Iran i

0: teraz Meloni chce do niego wrócić, bo on jest tym zwycięzcą, więc Trump będzie tak w taki sposób kłamał, taki, nie wiem, wydaje mi się po prostu pospolity, to jest jego sposób na retorykę od wielu lat, bardzo skuteczny, bo ludzie i tak mu wierzą, nie weryfikują tego, co on mówi. Natomiast rzeczywiście opór amerykańskiego społeczeństwa, niezadowolenie z tej wojny, niezadowolenie z tego, że tych celów w ogóle się nie udało osiągnąć, że militarnie nikogo się nie udało pokonać, że właśnie ta wojna obnażyła słabość i jeszcze teraz musimy płacić ogromną sumę, no bo jednak 300 miliardów oznacza, że dla Amerykanów bardzo często, że to my płacimy, tak? My Amerykanie płacimy 300 miliardów. No wydaje mi się, że to się nie uda Trumpowi. Znaczy, to się nie uda mu się nie stracić bardzo dużo przez ten nieudany pomysł, jakim była ta wojna.
1: Swoją drogą wywołał pan republikanina Teda Cruza, który, jak pamiętamy, był gorącym zwolennikiem tej eskapady i tej wojny w Iranie. Teraz krytykuje porozumienie, które zawarł Donald Trump. No pytanie, jakie Ted Cruz ma lepsze rozwiązanie na wyjście z tego konfliktu, skoro widać, że Iran ustąpić nie chce i to Iran jest w stanie szantażować świat i chociażby wpływać na ceny ropy, wpływać na amerykańską gospodarkę, na światową gospodarkę w ogóle, także na to, co dzieje się na Wall Street.
0: Tak. Znaczy, jeszcze zanim przejdę do Teda Cruza i tej polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych przed wyborami cząstkowymi, bo to jest kluczowe tutaj październik. Jeśli chodzi o Iran, Iran też dostaje bardzo duży prezent w postaci pomocy w eksporcie ropy naftowej, zniesienia sankcji. To będzie bardzo dużo dla reżimu. Jeśli reżim nie tylko będzie mógł eksportować tę ropę do różnych krajów, do których nie mógł eksportować tej ropy przed rozpoczęciem wojny, bo te kraje po prostu z obawy o sankcje amerykańskie po prostu nie chciały tej ropy kupować albo kupowały ją w taki sposób, powiedzmy, na czarnym rynku, co było oczywiście dużo trudniejsze, no teraz Iran będzie bardzo zabiegał o to i wydaje mi się, że to będzie w ogóle numer jeden, jeśli chodzi o to, czego on będzie chciał od Stanów Zjednoczonych. I moim zdaniem sam ten aspekt, już nawet nie cieśnina Ormus, nie sytuacja w Libanie, nie te 300 miliardów, tylko właśnie to zniesienie sankcji, to jest największe zwycięstwo Iranu. I akurat tutaj raczej tylko demokraci krytykują ten aspekt. Natomiast republikanie, którzy też bardzo blisko Izraela, o wiele bliżej Izraela jako politycy niż na przykład politycy demokratyczni, Partii Demokratycznej, republikanie przez wiele lat no właśnie stawiali w osi zła. Tak? No, Iran był bohaterem, złym bohaterem numer jeden w całej tej osi zła, którą kreowała, powiedzmy, retoryka republikańska obok asadowskiej Syrii, która już no, nie istnieje, i obok Korei Północnej. Tak, i teraz mamy sytuację, w której prezydent republikański, nasz prezydent, dogaduje się z tym liderem osi zła i tego świata właśnie teokratycznego, tego tak bardzo przeciwnego wolności w tej retoryce republikańskiej. No więc oni mają ogromny problem i wydaje mi się, że to rzeczywiście może być początek pewnego końca tego układu władzy, który Trump tworzył, i to może bardzo mocno wpłynąć też na nastroje wyborców. Teraz idą wprawdzie wakacje i ten powiedzmy letni okres jest podobnie jak w Polsce, może okresem takiego zamrożenia różnych dyskusji, no ale to za 60 dni, to będzie początek września, kilka tygodni przed wyborami, wydaje mi się, że to będzie miało ogromny wpływ na sondaże i wyniki tych wyborów.
1: A na ile
0: które ostatecznie mogą doprowadzić do końca prezydentury Trumpa, takiej przedwczesnej.
1: Na ile w pana ocenie to, że Donald Trump chce zakończyć tą wojnę i gdzieś ta desperacja u prezydenta Stanów Zjednoczonych rośnie, świadczy to, że na pierwszy plan powraca J.D. Vance, a więc wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który, jak wiemy, był od początku przeciwnikiem tego konfliktu. No oczywiście tego nie mówił otwarcie, ale były przecieki z różnego typu narad. Zresztą on też, jego agenda polityczna, jego kariera polityczna o tym gdzieś świadczyła, że no, uważał tego typu wojny za po prostu głupie wojny. Teraz on wysuwa się na pierwszy plan. Czy to może też właśnie o tym świadczyć, że Donald Trump chce kończyć tę wojnę? No też pytanie, jak w tej sytuacji zachowa się Iran? Czy Iran tej sprawy nie będzie po prostu przeciągał?

0: Nie, wydaje mi się, że Iran w tym momencie, jeśli chodzi o władzę Iranu, wracając też do tej wewnętrznej sytuacji, kiedy mówimy o Arakczim, też autorem tego, czy głównym architektem porozumienia po stronie irańskiej jest przewodniczący parlamentu Mohammed Bagher Khalibaf. On od początku wyrósł na takiego, po śmierci Ajatollaha, czy zabicia Ajatollaha, on wyrósł na takiego nowego lidera. Wydaje mi się, że i to jest też człowiek, który był związany z armią, z gwardią irańską, z strażnikami republiki. Tam armia irańska jest, powiedzmy, ma dwa skrzydła, to takie bardziej cywilne i to religijne. I on właśnie wyrósł z tego religijnego skrzydła, więc ma powiązania z armią. Wydaje mi się, że jemu będzie, znaczy on będzie dążył do jak najszybszej stabilizacji, tak? Znaczy rzeczywiście przedłużająca się wojna, no jednak uderza bardzo gospodarczo w Iran, więc żeby nie wywołać kolejnej fali niezadowolenia w społeczeństwie irańskim, kolejnej jakiejś fali protestów, chociaż ta ostatnia była tak brutalnie zmiażdżona, że wątpię, żeby straumatyzowane irańskie społeczeństwo stać było teraz znowu na wyjście na ulicę. No ale mimo wszystko, no, bieda w Iranie w tym momencie jest ogromna i wydaje mi się, że dalsza blokada portów, dalsze bombardowania amerykańskie, no jednak nie jestem pewien, czy Iran mógłby to przetrwać, gdyby to trwało na przykład kolejny rok czy kolejne 2 lata, czy ten reżim by się utrzymał. Także jemu jednak na rękę jest to, żeby wyciszać te nastroje negatywne wewnątrz kraju i pokazać, że to dogadanie się z wielkim szatanem, jakim są Stany Zjednoczone w tej retoryce znowu irańskiej, no bo trzeba pamiętać, że właśnie kluczem do zrozumienia tego jest ta obopólna nienawiść, przynajmniej przywódców tych obu krajów, czy grup przywódców tych obu krajów. On musi pokazać, że, czy reżim musi pokazać społeczeństwu, że dogadanie się z tym wielkim szatanem jest aktualnie na rękę. Być może przegrana Netanyahu i to, co się wydarzy w Izraelu w ciągu najbliższych miesięcy, też pokaże, że właśnie Iran zwyciężył, no bo obaliliśmy, czy doprowadziliśmy do tego, że Izrael nie jest już pod przywództwem Netanyahu, a jeśli on jeszcze trafi do więzienia, no to wtedy podejrzewam, że reżim irański odtrąbi jakiś wielki sukces i pokaże, że on rzeczywiście stoi, to jest jego zasługa, że rzeczywiście stoi na straży
1: No
0: sprawiedliwości.
1: właśnie, panie doktorze, czy my możemy mówić, że ta wojna w Iranie doprowadziła do jakiegoś przełomu, pęknięcia w relacjach amerykańsko-izraelskich? Bo na pewno to, co wiemy, to, że zmieniła się o 180 stopni retoryka ze strony Donalda Trumpa, a także ze strony J.D. Vance'a. Padają bardzo ostre sformułowania pod adresem izraelskich władz, pod adresem Benjamina Netanyahu. Powiedzenie to, że Benjamin Netanyahu jest niewdzięczny, to jest chyba najdelikatniejsze, co w ostatnich dniach usłyszeliśmy. To jest polityczny PR, czy też Trump faktycznie jest gotowy posunąć się dalej, jeśli ta umowa z Iranem będzie paraliżowana przez izraelskie ataki na Liban, na Hezbollah?
0: No to jest ciekawe pytanie, bo wydaje mi się, że Trump jest takim człowiekiem, który bardziej buduje relacje na poziomie personalnym i tego, czy kogoś lubi, czy nie lubi. I używam specjalnie takiego przedszkolnego czy szkolnego języka, ale rzeczywiście on tak ma, że po prostu no, Meloni jest fajna, a w pewnym momencie, jeśli nie robi tego, co on chce, no to już przestaje być fajna i zaczynają obrzucać tam
1: I można ją
0: social media.
1: upokorzyć, lub przynajmniej próbować upokorzyć.
0: Tak. Więc Netanyahu jest podobnie. To znaczy on będzie upokarzał i znajdował radość w tym upokorzeniu Netanyahu. Natomiast Netanyahu akurat jest na tyle sprytnym politykiem, że on rozumie, jak działa Trump i będzie próbował prawdopodobnie go jakby z powrotem wrócić do jego łask i zobaczymy, co zrobi. No nie odda mu takiego odrzutowca, jak dał mu Katar niedawno, czy Katar przekazał ten odrzutowiec już ponad rok temu, ale niedawno była ta ceremonia otwarcia. Netanyahu umie takie gesty robić, więc on być może uda mu się jakoś wrócić do łask i spowodować, że Trump znowu zrobi coś innego niż do tej pory. No jest to, Trump jest tak chaotycznym politykiem, że ciężko też przewidzieć, co tak naprawdę się wydarzy i czy ktoś go powstrzyma w Stanach Zjednoczonych, żeby kontynuować no ten proces porozumienia z Iranem, więc ciężko mi to przewidzieć, co się wydarzy.
1: No też pytanie, na ile Netanyahu ma pole manewru w polityce wewnętrznej. Ostatnio Itamar Ben-Gwir, czyli minister bezpieczeństwa Izraela, stwierdził, że Liban powinien spłonąć. Tu cytat z Itamara Ben-Gwira.

0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Karol Wilczyński, Uniwersytet Jagielloński, był naszym gościem.
1: Dziękuję.
2: Świat 24.
0: Teraz w programie pytania o rosnącą w sondażach alternatywę dla Niemiec. Według najnowszego badania YouGov AfD popiera 29% Niemców i to rekordowy wynik. Partie z rządzącej koalicji tracą. Chadeków z CDU-CSU popiera 20% wyborców, socjaldemokratów z SPD 12%. Pytanie, czemu Niemcy zwracają się ku skrajnej prawicy? O tym teraz porozmawiamy z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, Kamilem Frymarkiem. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
0: Patrząc na sondaże z ostatnich lat, jasno widać, że wspomniany wynik AfD nie jest jakimś przypadkiem. Alternatywa dla Niemiec systematycznie zyskuje mniej więcej od 2020 roku. Za 2 lata w Niemczech wybory. Czy jeśli ta tendencja się utrzyma i po drodze nie wydarzy się coś zupełnie nieprzewidzianego, to AfD przejmie władzę za naszą zachodnią granicą, czy też jest blisko, ale jednak partie establishmentu zdołają utrzymać władzę?
3: Tak, to znaczy mam wrażenie, że jeżeli ta tendencja się rzeczywiście utrzyma, to AfD będzie w stanie wygrać wybory. Natomiast czy utworzy rząd, to będzie bardzo trudne zadanie ze względu na determinację wszystkich innych partii tak naprawdę w przyszłym ewentualnym Bundestagu do tego, aby no, nie pozwolić na sytuację, w której to właśnie AfD wystawi kandydata na kanclerza i znaczy one na pewno nie poprą tego kanclerza. Natomiast jakieś scenariusze z rządem mniejszościowym też na szczeblu federalnym nie były jeszcze rozgrywane. W związku z tym myślę, że w tej przyszłej kadencji raczej samodzielne rządy AfD no, trudno sobie wyobrazić. Natomiast to poparcie wzrasta i jeżeli nie dojdzie do odwrócenia tych takich tendencji, zwłaszcza jeżeli nie dojdzie do wzrostu gospodarczego w Niemczech, który mógłby doprowadzić do poprawy nastrojów w społeczeństwie niemieckim, no to rzeczywiście AfD ma tutaj najlepszą pozycję do wygrania wyborów w 2029 roku.
0: O tym, co musiałoby się wydarzyć, żeby AfD zaczęła tracić i też żeby ta tendencja, o której powiedzieliśmy, się odwróciła, to jeszcze porozmawiamy. Ale chciałem zapytać o samą partię Alternatywa dla Niemiec, bo ona przez lata w oczach wielu Niemców uchodziła po prostu za partię toksyczną, do popierania której po prostu nie wypadało się przyznawać. Czy to się powoli w Niemczech zmienia? Także patrząc po prostu na rosnące poparcie dla tego ugrupowania.
3: Tak, to się radykalnie zmienia. Zacząłbym od tego, że jeżeli mówimy o AfD, to w zasadzie musimy troszkę spojrzeć na tę partię jako na dwa takie troszkę osobne byty. To znaczy ta partia inaczej funkcjonuje na zachodzie Niemiec i inaczej na wschodzie. Na zachodzie również ma wysokie poparcie rzędu 20% w większości landów. Natomiast na wschodzie mówimy tutaj o poparciu bliższemu 40%. Czy między 30 a 40. I na wschodzie to jest partia masowa w takim sensie, że w zasadzie we wszystkich grupach społecznych, wiekowych, zawodowych jest no, odbierana jak każda inna partia, taka na przykład jak SPD czy Chadecja. Co więcej, również młodzi ludzie bardzo często w tych wschodnich landach opowiadają się za alternatywą dla Niemiec i no, chociażby chcą do niej przystępować. Nie wstydzą się ani nie uważają, że to jest coś z ich perspektywy niewłaściwego, żeby mówić, że popierają tę partię. I partia bardzo na tym zyskuje. Także to jest bez wątpienia taka zmiana. Po drugie, coraz więcej osób w Niemczech wybiera AfD ze względu nie na opór, sprzeciw wobec pozostałych ugrupowań, czy na niezadowolenie z rządów Friedricha Merca. Ono, przypomnijmy, jest bardzo wysokie, bo sięga ponad 80% na poziomie federalnym. Ale to byłaby tylko część prawdy. Duża część Niemców wybiera AfD w tych kolejnych wyborach na szczeblu federalnym i landowym ze względu na program tej partii. To jest wzrastające, widzimy to we wszystkich sondażach, że właśnie program, postulaty, które ta partia ze sobą niesie w polityce wewnętrznej, migracyjnej, ale także w szkolnictwie czy w takich kwestiach tożsamościowych, czy też gospodarce, to się przebija do szerszego odbiorcy. I ostatnia kwestia, na którą bym zwrócił uwagę w tym kontekście, to jest troszkę zmienienie takiego profilu partii w ostatnich miesiącach z takiej partii, która mówiła, że wszystko jest źle, że inne partie chcą zabrać nam Niemcy i rządzą przeciwko tak naprawdę własnemu.

0: społeczeństwu, do partii, która stara się pokazać swoją taką weselszą, ciekawszą, bardziej radosną, można w cudzysłowie powiedzieć, twarz, która jest przyjemniejsza też dla tych ludzi i lepiej wybieralna też dla takiego bardziej centrowego trochę wyborcy, no, o którego oczywiście walka toczy się na wschodzie Niemiec.
1: Powiedział pan o tych postulatach AfD. No właśnie, jakich Niemiec chce Alternatywa dla Niemiec? Jakie ta partia ma pomysły, chociażby jeżeli chodzi o gospodarkę? Jedno z tych kluczowych zagadnień obecnie w niemieckiej polityce. No i też takich punktów, w których nie ma łatwych odpowiedzi i łatwych rozwiązań.
0: No właśnie, zacząłbym od tego, że ostatnio kilka dni temu w Saksonii był, w Saksonii-Anhalt, tam są wybory we wrześniu, było takie spotkanie z jednym z liderów ugrupowania na wschodzie, czyli Biernym Höcke, to jest szef landowych struktur z Turyngii, i on przedstawił taką wizję właśnie Niemiec, które były idealne. I to był tak naprawdę 1901 rok. On to rozszerzył później do momentu wybuchu I wojny światowej, wskazując, że wtedy Niemcy były bardzo dobrze rozwijającym się państwem, były w czołówce narodów, które otrzymywały Nagrodę Nobla, i tam wymieniał różne osiągnięcia niemieckie, zwłaszcza w kontrze do Wielkiej Brytanii. I on mówił, że należy dążyć do takiego poziomu w Niemczech, aby znowu tamte sukcesy były możliwe. On oczywiście celowo pomija hekatombę I i II wojny światowej, która właśnie była też po części konsekwencją tego rozwoju i sytuacji geopolitycznej.
1: Takie szczegóły.
0: I o tym oczywiście zapomina. Natomiast to, co w tej chwili postuluje AfD, to jest taka wizja Niemiec opartej na własnej sile, na tym, aby na przykład w kwestiach gospodarczych negocjować różne układy, porozumienia z perspektywy własnej pozycji. Stąd na przykład kwestia oczywiście takiego negatywnego stosunku do euro. Oni już nie mówią, że chcą wystąpić z Unii Europejskiej, ale na przykład euro nadal jest dla nich walutą, która z ich perspektywy więcej szkodzi niż przynosi korzyści. To jest kwestia obniżenia podatków dla szerokich grup społecznych. To jest taki postulat, aby przyspieszyć czy zmienić sytuację demograficzną Niemiec, która jest bardzo negatywna, i żeby odciążyć rodziny. Ich pomysł jest taki, że przez między innymi za pomocą podatków można wpłynąć na politykę prorodzinną. No i oczywiście kwestia migracyjna, ale to też zahacza bardzo mocno o kwestie gospodarcze, czyli przyspieszenie deportacji, tak naprawdę wyrzucenie czy pozbycie się z Niemiec tych osób, które nie mają prawa do pobytu w tym kraju. I to miałoby przyspieszyć na przykład zmiany też w edukacji, że niemiecka edukacja, która od lat jest w kryzysie, nagle zacznie się poprawiać. No tu oczywiście należy poddać wątpliwość dużą część tych postulatów, czy one przyniosą skutek tak szybko, jak zapowiada to AfD i czym zachęca swoich wyborców. Tutaj wielu niemieckich ekonomistów każe wątpić w te zapewnienia.
1: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli chodzi o te wątki gospodarcze, to akurat jeżeli chodzi o euro, no to jak się zdaje, to Niemcy są jednym z największych beneficjentów akurat wspólnej waluty.
0: Tak, oczywiście. Natomiast dla AfD tutaj nawet ważniejsza niż ta kwestia pewnego dobrobytu, który wynika z przyjęcia wspólnej waluty w całej strefie euro, są te kwestie tożsamościowe. I tutaj odwoływanie się do własnej waluty, do też szerzej w ogóle, do niemieckiej kultury i takiej w zasadzie częściowo też dominacji w Europie wokół Niemiec, no to jest dla nich kwestia najważniejsza, i na tym ołtarzu są w stanie złożyć również walutę euro.
1: Co AfD myśli o polityce zagranicznej? Zacznijmy może od wschodu i od Rosji. Tutaj także mamy te wątki gospodarcze, czyli rosyjskie surowce. Czy AfD, Alternatywa dla Niemiec, chciałaby wrócić do kupowania chociażby rosyjskiego gazu?
0: Tak, to tu jest jednoznacznie określone we wszystkich dokumentach programowych i wystąpieniach liderów partii. Rosja jest jak najbardziej postrzegana jako przyszły partner handlowy. Należy wrócić zdaniem AfD do korzystania z surowców z Rosji. Stąd postulaty w zasadzie od początku wojny na Ukrainie, również od 2022 roku, by naprawić te nitki rurociągu, gazociągu niemiecko-rosyjskiego Nord Stream, i żeby znowu

0: znowu tamtędy płynął rosyjski gaz. W związku z tym tutaj AfD absolutnie nie ma oporów. Co więcej, to są przedstawiciele partii, którzy regularnie jeżdżą do Rosji i uważają, że robią to w duchu pokoju, pojednania, szukania dialogu i w interesie tych Niemców, którzy chcą jak najszybszego powrotu do kontaktów gospodarczych i politycznych też z Rosją.
1: Obecny rząd i także kanclerz Friedrich Merz zajęli bardzo jednoznaczne stanowisko, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Co na ten temat mówi Alternatywa dla Niemiec?
0: AfD rytualnie potępia działania wojenne, mówiąc o tym, że jest to wojna rozpoczęta przez Rosję w 2022 roku, trochę pomijając cały kontekst wcześniejszy od 2014 roku i wcześniej, mówiąc o tym, że to jest złamanie prawa międzynarodowego i należy zaprzestać walk. Natomiast ta partia bardzo stawia na symetryzm, w tym sensie, że należy, obie strony muszą dążyć do zaprzestania zabijania, do tego, że jest to tak naprawdę wojna zastępcza pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi, no i należy jak najszybciej dążyć do porozumienia i bezpośredniego dialogu z Rosją, kosztem na przykład ustępstw terytorialnych z perspektywy Ukrainy. No i AfD nie widzi w Ukrainie samodzielnego właśnie podmiotu, tylko jako taką przedłużone ramię Stanów Zjednoczonych, stąd naciski na przykład na prezydenta Zełenskiego. To też tyczy się ukraińskich uchodźców w Niemczech, którzy no, są na radarze AfD oczywiście, aby ograniczać im wszelkie możliwe świadczenia i tak naprawdę, aby jak najszybciej powrócili przynajmniej do tych części Ukrainy, gdzie w tej chwili ich zdaniem, czyli zdaniem polityków AfD, aktywnie nie toczy się wojna.
1: W jednym z wywiadów powiedział pan, że AfD jest partią rewizjonistyczną. Co to oznacza w praktyce, także w relacjach z Polską?
0: Tak, to jest jeden z tych tematów, który gdzieś wychodzi za każdym, może nie za każdym razem, ale często. AfD nie kryje się specjalnie z takimi wizją, po pierwsze historyczną, w której Niemcy były jedną z głównych ofiar II wojny światowej. Po drugie mówią, że tak naprawdę okres II wojny światowej, czy nawet wcześniej, od 1933 roku, to był tylko drobny wycinek niemieckiej historii, wcale nie najważniejszy. No i z tego oczywiście wynoszą takie konsekwencje, że nie może być żadnej mowy o jakichś odszkodowaniach czy zadośćuczynieniu dla Polski. Co więcej, od czasu do czasu wyciągają te kwestie, żeby nie podnosić kwestii roszczeń czy odszkodowań ze strony Polski, dlatego że mówią, iż Polska otrzymała już między innymi tak zwane ziemie odzyskane, chociażby Wrocław, i nie ma jakoby prawa do podnoszenia innych argumentów. Oczywiście nie biorąc pod uwagę traktatów, które zostały wcześniej zawarte, czy układu 2 plus 4 regulujący również te kwestie, czy w końcu faktu, że Polska również utraciła część swoich ziemi i były to decyzje mocarstw. To wszystko oczywiście AfD stara się gdzieś pomijać, mówiąc, że żeby nie podnosić argumentów odszkodowawczych, bo to może skończyć się podobnymi żądaniami ze strony Niemiec.
1: Jak wiemy, w dużej mierze AfD została otoczona przez partię głównego nurtu kordonem sanitarnym, mówiąc krótko, z AfD się nie współpracuje. Na ile to się zmienia? Czy ten mur gdzieś się kruszy, czy zaczyna kruszyć, a może nie? Bo mieliśmy jakiś czas temu wspólne głosowanie chadeków z AfD w sprawie migracji, za to, za co Friedrich Merz był ostro krytykowany, za no, tych chadeków związanych bardziej z Angelą Merkel. Zawsze też można przecież powiedzieć wyborcom, tak, oni są paskudni, no ale wejdziemy z nimi w koalicję, żeby ich kontrolować, żeby patrzeć im na ręce, żeby za bardzo nie narozrabiali. Jest taka retoryka w Niemczech, czy nie?
0: To znaczy, ta kwestia współpracy jest najpilniejszą z perspektywy chadeckiej, która ich czeka w najbliższych miesiącach już tak naprawdę, ze względu na wybory w Landach Wschodnich, w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, a wcześniej w Saksonii-Anhalt. Tam jest sytuacja, w której AfD prawdopodobnie wygra te wybory i aby nie doszło do władzy AfD, no będzie musiało dojść do jakiejś współpracy tak naprawdę chadeków i Die Linke. Mówię o tym dlatego, że Chadecy przyjęli sobie w 2018 roku taki wewnętrzny zapis w statucie partii, który zabrania im współpracy z obiema partiami, zarówno z AfD, jak i z Die Linke, a to usztywnia ich porę manewru. Natomiast jeżeli chodzi o samą współpracę z AfD, to partia CDU jest bardzo na tym tle podzielona. Jeżeli na

0: Wschodzie znaleźlibyśmy przykłady zarówno współpracy, jak i polityków, którzy zresztą niedawno w Saksonii-Anhalt właśnie lider tamtejszej chadecji dość w takich przyjaznych słowach wypowiadał się zarówno o liderze tamtejszej AfD, jak i pozował do wspólnych zdjęć, co oczywiście ponownie tę debatę o Brandmauer, o tym ograniczeniu się, oddzieleniu od AfD przywołało. No i tutaj nie ma zgody tych landów przede wszystkim na Zachodzie, znaczy tej chadecji na Zachodzie, na taką współpracę. I jeżeli by do niej doszło na poziomie landowym, już o federalnym nawet nie wspomnę, to należy się liczyć z podziałem tej partii, podziałem chadecji na różne obozy i ogromnym sprzeciwem dużej części chadeków wobec takiej współpracy. Ale też warto zaznaczyć, że im niżej spojrzymy na politykę niemiecką, na poziom samorządowy, to tam do tej kooperacji dochodzi. Te osoby się często znają pomiędzy chadekami a AfD i gdzieś AfD używa takiego argumentu, który dociera do części zarówno wyborców, jak i polityków CDU, że jeżeli nie poprzecie naszej konserwatywnej polityki, z którą tak naprawdę, mówi AfD, się zgadzacie, no to będziecie mieli zawsze rządy lewicowe, które no nie odpowiadają na wasze zapotrzebowanie programowe. No i to jest ogromny dylemat, przed którym stoi chadecja.
1: A co na ten temat sądzą wyborcy chadeków? Czy oni dopuszczają taką współpracę z AfD? No pewnie są podzieleni. Pytanie jest o te proporcje. Gdzie ta linia tego podziału przebiega?
0: Tak, większość tych wyborców uważa, że taka współpraca nie jest, znaczy jest niepożądana, nie powinno do niej dochodzić. Natomiast znowu tutaj odwołałbym się do tego podziału na wschód i zachód Niemiec. On jest zdecydowanie wyraźniejszy, ten sprzeciw na zachodzie, w zachodnich landach, niż we wschodnich. We wschodnich landach to AfD, także wyborcy chadecji, podchodzą jak do każdej innej partii i znają te osoby, na przykład z jakichś stowarzyszeń, ze straży pożarnej, z funkcji publicznych również, bo w wyborach samorządowych na szczeblu takim w ogóle gminnym, na kartach do głosowania w Niemczech podaje się zawód danej osoby. Jeżeli tam ktoś widzi, że kandydat z AfD jest policjantem albo jest nauczycielem, no to w takim razie on jest traktowany całkowicie jak przedstawiciel każdej innej partii. Mimo tego, że niemiecki kontrwywiad, zwłaszcza w tych landach wschodnich, ale także w części zachodu, uważa, że jest to partia, która działa przeciwko niemieckiej konstytucji.
1: Po roku rządów poparcie dla Friedricha Merca jest, no chyba tak to trzeba powiedzieć, druzgocąco niskie. Według badania Forsa z końca maja tego roku tylko 14% Niemców było zadowolonych z pracy kanclerza, 84% niezadowolonych. Badanie Morning Consult daje Mercowi trochę lepszy wynik i 19% aprobaty. Jeżeli by tak spojrzeć na te najważniejsze wyzwania przed kanclerzem, przed koalicją, no to jest na pewno migracja, gospodarka, reforma systemu opieki społecznej, także polityka zagraniczna. Jakie są w pana ocenie realne osiągnięcia tego rządu? Co udało się zrobić? No a ile z tego nie udało się zrobić, bo też okoliczności takie zewnętrzne, na które kanclerz Niemiec nie ma wpływu, po prostu są trudne.
0: Tak, no pamiętajmy o tym, że to cały czas jest dopiero pierwszy rok rządów tej koalicji, więc ona, można powiedzieć, jeszcze ma sporo do zrobienia i wdrożenia. Natomiast ustawiła sobie bardzo wysoko poprzeczkę przed rozpoczęciem rządów. W związku z tym oczywiście każde potknięcie czy opóźnienie w realizacji tych zapowiedzi no, wywołuje rozczarowanie i pewną frustrację wyborców chadeków także, czy SPD, która jest kanalizowana w sposób bezproblemowy przez AfD. Na pewno do tych rzeczy, które się udało, to można zaliczyć ograniczenie z perspektywy niemieckiej nielegalnej imigracji o 50% w 2025 roku. W tym roku ten trend jest kontynuowany. To jest bardzo ważna informacja dla samorządów też niemieckich, które są odpowiedzialne za przyjmowanie uchodźców. One złapały pewien oddech, więc ta sytuacja się na pewno poprawia. No i kwestia polityki zagranicznej, czy kwestia obronności, gdzie tutaj rzeczywiście i nakłady na Bundeswehr i próba jej reformy, też kwestia pozyskiwania żołnierzy. To wszystko rząd starał się zrobić, przygotować rozwiązania prawne w pierwszym okresie. Natomiast to, co do ludzi oczywiście dociera i czego efektów jeszcze nie widzą, to są kwestie gospodarcze i tych reform, o których pan wspomniał. Wszyscy na nie czekają też dlatego, że Merz w zasadzie na każdym kroku podkreślał, że od tego zacznie i że to jest bardzo istotna część jego polityki w rządzie.

0: No i tutaj na początku lipca mamy zapowiedź zostaną przedstawione pewne rozwiązania też w systemie emerytalnym. Częściowo, jeżeli chodzi o zdrowie, to te postulaty gdzieś się już przewijają tych reform, natomiast brakuje takiego całościowego spojrzenia, a te interesy partii koalicyjnych z jednej strony HDC, bardziej konserwatywnej, dążącej na przykład do obcinania części wysokości zasiłków albo grona beneficjentów, a z drugiej strony socjaldemokratów, którzy liczą między innymi na poparcie związków zawodowych, którzy chcą raczej takiej zmiany, nie wiem, poprawy informatyki w tych zasiłkach czy systemach, natomiast nie ich skracania. No tutaj te interesy się kolidują, no i na pewno jeszcze potrwa wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeżeli ono zostanie w miarę szybko i dość skutecznie wdrożone, to jest szansa też moim zdaniem na odwrócenie tych trendów poparcia i chadecja oraz częściowo SPD może poprawić swoje notowania, ale na to przyjdzie jeszcze poczekać.
1: No właśnie, pytanie, czy ta reforma jest w ogóle do przeprowadzenia, bo jakiś czas temu było spotkanie kanclerza Niemiec, także przedstawicieli SPD ze związkami zawodowymi, no i to otwierające przemówienie, które wygłosił kanclerz, no to właściwie on został wybuczany, wygwizdany przez związkowców, a mówił między innymi, że to jest matematyka, że jej się nie da oszukać, że pewne cięcia są konieczne, że dłuższy czas pracy, czyli podniesienie wieku emerytalnego jest koniecznością. Później na scenę weszła przedstawicielka SPD, członkini tego rządu, tej koalicji i powiedziała, że takich cięć nie będzie. No więc trochę mamy taką sytuację, że z jednej strony kanclerz Merz tutaj wciska gaz do dechy, mówiąc tak obrazowo, a SPD wciska do dechy, ale hamulec.
0: Tak, oczywiście. To jest też w taki kontekst początku tych rozmów negocjacyjnych i każda ze stron chce tutaj się do tego dobrze przygotować i wskazać, gdzie leżą jej priorytety. Trochę też obrazowo pan to przedstawił i właśnie tak to czują też Niemcy, że w koalicji rządowej trwa głęboki spór do tego, w którym kierunku te reformy mają iść. Myślę, że pokazuje to reforma zdrowia, która została zainicjowana przez minister Wanke, która poszukała znaczących oszczędności kilkunastu miliardów euro, bez których ten system nawet nie dłuższej, nawet w takiej kilkuletniej perspektywie miałby ogromne problemy finansowe. Ona chce go stabilizować i to odbyło się w zasadzie za poparciem wszystkich stron, mimo że te decyzje też nie były łatwe, bo oznaczają tak naprawdę podniesienie pewnych kosztów ze strony pacjentów, ale udało się to osiągnąć. W tych innych przypadkach no, ten spór jest jeszcze cały czas zagorzały, ale myślę, że na początku lipca jest szansa na jakieś porozumienie. Zobaczymy, jak ono będzie głębokie. Na pewno wiadomo, kto się oczywiście z tego cieszy i obie partie mają świadomość, że jeżeli nie będą w stanie się porozumieć i nie przedstawić takiego całościowego, dość głębokiego jednak zakresu tych zmian. Często przywołuje się przypadek Agendy 2010 Gerharda Schrödera z 2003 roku, który jednak mimo tego, że był bardzo bolesny i wprowadziła go socjaldemokracja, to doprowadziła do radykalnego spadku bezrobocia, co wtedy było ogromnym problemem Niemiec i że dziś będzie podobnie i że to pozwoli trochę na zatamowanie wzrostu poparcia dla AfD. No ale musimy poczekać na te konkretne rozwiązania.
1: Powiedzmy jeszcze słowo o polityce zagranicznej Niemiec. Niemcom mimo usilnych starań i mimo intensywnego lobbingu nie udało się uzyskać miejsca niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i z jednej strony bycie tym niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ nie ma jakiegoś wielkiego wymiaru praktycznego, no ale jest to zdecydowanie taka porażka prestiżowa. Tym bardziej, że zdaje się Niemcy przegrały ten wyścig z Austrią i Portugalią.
0: Tak, oczywiście. Dla Niemiec to ma bardzo duże znaczenie, ze względu na to, że Niemcy starają się być takim quasi permanentnym członkiem tym niestałym członkiem właśnie Rady. Ubiegają się o to miejsce w kolejnych kadencjach. I taka porażka była dla nich bardzo bolesna wizerunkowo. To też obciąża trochę dyplomację niemiecką ze względu na przygotowania tego wyboru i zarzuca się ministrowi Wadefulowi, który nie był w stanie na wcześniejszym etapie przygotować tego głosowania po myśli Niemiec. No oczywiście Niemcy Niemcy też podnoszą, że są bardzo dużym płatnikiem do funduszy ONZ-owskich, no co jakby z ich perspektywy ma ich predestynować do tego, aby mieć większy głos.

0: To co
1: i miało
0: zdecydowało?
1: być gdzieś. Mówi się między innymi o polityce wobec Izraela, że tutaj kwestia jednoznacznego stanięcia po stronie rządu Netanyahu miała być tym gwoździem do trumny w tym głosowaniu, ale myślę, że też podejście do wojny na Ukrainie, bo tutaj jednak kwestie południowego państw południa, które inaczej głosowały, miało też znaczenie.
0: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz i za tę rozmowę. Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Frymark był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Wymyślili futbol, stworzyli jego tradycje, zbudowali stadiony, legendy i marzenia całych pokoleń, ale już 60 lat czekają na tytuł Mistrza Świata.
11: Opowieść o piłkarskiej reprezentacji Anglii to opowieść o dumie, presji i wiecznym It's Coming Home.
10: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy o historii Free Lions, kibicach, Wembley, futbolowej kulturze i narodowej obsesji zwycięstwa albo porażki.
11: Naszym gościem będzie komentator Przemysław Pełka.
10: Zapraszamy już dziś o 25.
11: Filip Jastrzębski
10: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mocne słowa szefa ukraińskiej dyplomacji. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski pod znakiem zapytania. Blisko 350 interwencji w związku z burzami. Polska w pogodowych alertach. Brytyjski premier ogłosi dymisję. Rządowe źródło zaprzecza doniesieniom mediów na Wyspach. Minęła 14. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Informacje zaczynamy jednak od dużego pożaru koło Ustki. Ogień pojawił się na terenie fabryki aerozoli w Charnowie. Na niebie widać słup czarnego dymu. Na miejscu jest co najmniej kilkanaście zastępów strażaków. Trwa ewakuacja okolicznych mieszkańców. Ukraiński MSZ w ostrych słowach ocenił odebranie przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jednocześnie zapowiedział, że

0: znakiem zapytania jest udział ukraińskiego prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy. Odebranie przez Karola Nawrockiego najwyższego polskiego odznaczenia było odpowiedzią na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednostce ukraińskiego wojska. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Andrzej Sybicha w wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdził, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Dlatego, jak powiedział, nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Ukraiński dyplomata zaznaczył, że swoją decyzją Karol Nawrocki zlekceważył nie tylko prezydenta Ukrainy, ale też ukraińskiego żołnierza, naród ukraiński i ukraińskie prawo do posiadania własnej historii. Zapowiedział, że Ukraina będzie odpowiadać symetrycznie na wszystkie nieprzyjazne i lekceważące działania. Andrzej Sybicha wezwał Polskę do rozwagi i dyplomacji oraz otwartości na dialog polityczny. Jednocześnie przekazał, że w poniedziałek przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na podstawie tego Wołodymyr Zełenski podejmie decyzję o udziale w szczycie.
0: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku to dwudniowy międzynarodowy szczyt, w którym udział mają wziąć przywódcy unijni oraz państw europejskich. Szczyt rozpocznie się w czwartek. Do południa Straż Pożarna wyjeżdżała do blisko 350 interwencji, najwięcej w Wielkopolsce. To w związku z burzami, które przechodzą właśnie nad Polską. Wczoraj takich wyjazdów było prawie 900. Blisko połowa z tych interwencji dotyczyła Dolnego Śląska. Niebezpiecznie może być też w najbliższych godzinach. Obowiązują alerty drugiego stopnia, ostrzega synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Na terenie całego kraju będą występowały przelotne opady deszczu i burze i te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 50-55 mm, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy podczas burzy lokalnie może się zdarzyć.
0: Synoptycy ostrzegają też przed upałami. W wielu miejscach termometry pokazują powyżej 30 stopni. Powiązanie numeru PESEL z zarobkami lekarzy nie uzdrowi z dnia na dzień publicznej służby zdrowia, ostrzegają politycy. Po przegłosowaniu przez Sejm nowych przepisów wywołanych skandalem w warszawskim Szpitalu Południowym zarówno koalicja, jak i opozycja żądają kolejnych, znacznie ostrzejszych kroków. Komentarze zbierał Piotr Durys.
3: Nowe prawo ma ujawnić realną skalę zarobków medyków, ale zdaniem Prawa i Sprawiedliwości problemem jest przede wszystkim brak nadzoru nad kontraktami dla partyjnych kolegów. Mirosława Stachowiak-Różecka podkreśla, że sprawa Dawida Kacprzyka obnażyła patologię tworzenia stref VIP w szpitalach.
4: Nawet najbardziej wyspecjalizowany neurochirurg może pomarzyć o takich zarobkach, jakie miał członek Platformy Obywatelskiej.
3: Z kolei Lewica domaga się natychmiastowego ukrócenia fikcyjnych dyżurów i wprowadzenia twardego zakazu łączenia etatów. Dariusz Wieczorek przypomina, że jego formacja ma gotowy plan na głębszą reformę systemu.
5: Te ograniczenia i zakaz łączenia pracy w szpitali publicznych, prowadzenia swojej praktyki i kwestia tych godzin powinny być uregulowane.
3: Uchwalona ustawa trafia teraz do Senatu, a w stolicy wciąż trwają masowe kontrole na wszystkich SOR-ach. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Brytyjski minister biznesu i handlu dementuje doniesienia o planowanej rezygnacji premiera Keira Starmera. Peter Kyle zapewnia, że nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że szef rządu zamierza jutro ogłosić odejście ze stanowiska. Komentarz ministra pojawił się po publikacji dziennika The Observer, który podał, że Keir Starmer rozważa rezygnację i może w najbliższych dniach przedstawić harmonogram swojego odejścia. 125 cm wysokości ma już dziwidło olbrzymie rosnące w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jedna z najrzadszych roślin świata wciąż przygotowuje się do kwitnienia. Internauci mogą śledzić rozwój rośliny dzięki transmisji na kanale YouTube ogrodu, przypomina dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
6: Można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez jedną bądź dwie noce, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu. Kwiat ten udaje padlinę, podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza, tylko po to, aby zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
0: W Polsce roślina zakwitła dotąd tylko dwa razy, w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Silne burze obecnie na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem przesuwają się powoli na wschód. Grzmi też koło Grudziądza, do tego w centrum i na północnym wschodzie. W wielu miejscach jest też wciąż gorąco. Od 24 stopni na wybrzeżu, 28 w centrum, do 32 na południowym wschodzie.
1: Reklama. A, ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Po reklamie.
10: Polskie Radio 24.
9: Słowem wszystko.
0: Jest niedziela, 21 czerwca, prawie 8 minut po godzinie 14. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Jak słyszeli Państwo w informacjach, płonie fabryka aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Na niebie z wielu kilometrów widać czarny słup dymu. Na miejscu pracuje 27 zastępów straży pożarnej. Akcję komplikuje wysoka temperatura oraz specyfika materiałów znajdujących się w zakładzie. Policja ewakuuje okolicznych mieszkańców. Jak przekazują służby, na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie jest też znana przyczyna wybuchu pożaru. Władze gminy Ustka zaapelowały do mieszkańców. Prosimy o pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do niezbędnego minimum. Zalecamy zamknięcie okien. Tak przekazano w komunikacie. Łukasz Kosik z Polskiego Radia Gdańsk jedzie na miejsce. Będziemy się z nim łączyć o 14.30. A teraz zapraszamy Państwa na Lubelszczyznę w ramach naszego letniego cyklu Piękne Nieznane. To propozycja przede wszystkim dla tych, którym znudziły się utarte szlaki i oblegane przez tłumy turystów zabytki. Takie niezwykłe miejsca w swoim regionie zna dobrze redaktor Radia Lublin Dariusz Turecki, który zabierze nas na rajd po mniej znanych okolicach Kazimierza Dolnego.
9: Piękne Nieznane.
11: Stacja Puławy Miasto. Zatrzymują się tu pociągi z Lublina, Warszawy, Krakowa, Śląska, Zagłębia, z innych regionów kraju. To tutaj wysiadają pasażerowie, którzy chcą się udać w rejon Kazimierza Dolnego czy okolic. Dariusz Turecki, Radio Lublin. Wysiadam z pociągu razem ze wszystkimi i wsiadamy do miejskiego autobusu numer 12. Już za pół godziny będziemy na rynku w Kazimierzu Dolnym.
12: Dzień dobry Państwu.
11: Z jakiego powodu Państwo przyjechali do Kazimierza Dolnego?
13: No, nigdy tu nie byliśmy. Znaliśmy to miejsce ze słyszenia, ale chcieliśmy tu być.
14: Chcieliśmy się dowiedzieć, czy naprawdę jest tak fantastyczne, jak wszędzie mówią i wszędzie piszą. No i tak jest
13: i
14: właśnie.
13: Tak jest.
14: Coś magicznego, przepiękne i magiczne miasto.
12: A co Państwo widzieli w Kazimierzu Dolnym, czy w okolicach miasteczka?
13: Dużo nie widzieliśmy, przyjechaliśmy wczoraj, ale tyle, co można tu było zobaczyć. Zamek, klasztor. Okolice, wieże,
14: wszystkie
13: kościoły, tak. No i byliśmy jeszcze wczoraj w Puławach, w Muzeum Czartoryskim.
15: Nazywam się Grażyna Łuczyńska i jestem przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym. I niektórzy pytają, a cóż tu można w Kazimierzu Dolnym zobaczyć? Przecież to tylko rynek. Rynek, bardzo parę rzeczy. I jeżeli do tego się tak podchodzi, to oczywiście można przyjechać do Kazimierza na chwilę, pochodzić po bulwarze, czy jest coś na rynku, no i wracać. Ale ja zawsze grupą, czy też gościom, których oprowadzam, zawsze mówię o miejscach, które warto zobaczyć.

chciałabym pokazać Kazimierz i okolice swoimi oczami. Dlatego też nie koncentruję się tylko na Kazimierzu Dolnym, tu stricte rynku, ale tutaj wystarczy wejść w wąwozy, zagłębić się w wąwozy, wystarczy pójść po

0: Ależ oczywiście, Mięćmierz. Stamtąd jest przepiękny widok na Małopolski przełom Wisy. On się ciągnie prawie od okolic Sandomierza do Puław. Natomiast z góry Albrechtówka w Mięćmierzu jest przepiękny widok na Krewią Wyspę.
1: Zostańmy na chwilę przy Mięćmierzu. Mięćmierz czy Mięćmierz?
0: Są dwie nazwy. Niektórzy mówią Mięćmierz, niektórzy Mięćmierz. Wydaje mi się, że każda jest poprawna. Zacznijmy od tej góry Albrechtówka, która pochodzi notabene od Jana Albrechta, który tą górę kiedyś kupił od mieszkańców Mięćmierza. Wcześniej nazywała się Wapienną Górą, niektórzy nazywali Kamienna Góra. Dopiero z czasem właśnie, jak on ją kupił, od jego nazwiska nazywano Albrechtówka, a później dla ułatwienia Albrechtówka.
1: Mięćmierz i Albrechtówka położone są 3, może 4 kilometry na południe od Kazimierza Dolnego. A stamtąd na lewym brzegu Wisły widoczne są ruiny pewnej budowli.
0: Są wspaniałe ruiny zamków Janowców. Janowiec, bardzo ciekawa historia. Wspaniały, piękny zamek, rezydencja rodu Filteriów, który potem przechodził z rąk do rąk. Był między innymi w posiadaniu rodu Tarłów Lubomirskich. Ostatni z jego właścicieli, Jerzy Marcin Lubomirski, przegrał ten zamek w karty. Mikołajem Piastowskim, szlachcicem. Jego szlachcica nie stać było na otrzymanie zamku, dlatego też zamek popadał w ruiny, ponieważ on ten zamek odsprzedawał. To po kawałku zamku odsprzedawał. W pewnym momencie było chyba kilku współwłaścicieli, a wiadomo, że jak ktoś ma wspólne, tak nie dbał. Każdy współwłaściciel brał po kawałku tego zamku, rozbierał co wartościowsze rzeczy. Dlatego też to jest jeden z niewielu właśnie przykładów zamku, gdzie to nie wojska szwedzkie zburzyły, zniszczyły zamek, tylko to sami właściciele doprowadzili do ruiny. Faktycznie to byli Szwedzi, zburzyli go, ale było miejsce odbudowali. Natomiast potem, w momencie, gdy zamek przegrał w karty Jerzy Marcin Lubomirski, już kolejni właściciele krok po kroku z tego zamku pobierali co ważniejsze elementy, fragmenty. Dopiero w latach 30. XX wieku zamek ten kupił pan Leon Kozłowski, który miał zamek w swoim posiadaniu do 1975 roku. Był to jedyny zamek, można powiedzieć, w bloku państw socjalistycznych w rękach prywatnych. W tym roku zamek będzie obchodził 500-lecie istnienia.
1: Z Janowca wróćmy na prawy brzeg Wisły do Mięćmierza. Jeżeli jest odpowiedni stan wody w rzece, kursuje tu prom.
0: Jeszcze muszę wspomnieć o wiatraku. Wiatrak Koźlak, który znajduje się w Mięćmierzu. W tamtym roku minęło 50 lat, od kiedy został postawiony. Nie był to nowy wiatrak, tylko z dwóch fragmentów wiatraków został złożony, ponieważ panu Ryszardowi Dziadaszowi, właścicielowi tego wiatraka, nie pozwolono pobudować domu. Wiadomo, że Mięćmierz został skansenem po II wojnie światowej. On odziedziczył bądź kupił kawałek ziemi, na której, jak sam mówił, było pole buraczane. Chciał postawić dom, nie pozwolono mu tego domu pobudować. To jest cała wywołana z tym historią. On wpadł na pomysł, żeby wiatrak, skoro nie dom, to może wiatrak sobie pobuduje, ale też mu nie pozwolono, bo jak to w tym miejscu wiatrak. Natomiast na jednym z obrazów bodajże XIX-wiecznych zauważono wiatrak, że stoi w tym mniej więcej niedaleko tego miejsca. Dzięki temu mógł on ten wiatrak złożyć z dwóch. Udostępnia też dla zwiedzających bardzo często. Bardzo się cieszę, jak goście odwiedzają.
1: I przy okazji, tam też jest piękne miejsce widokowe wiatraku w Mięćmierzu.
0: Ależ o to tak, właśnie na Krawią Wyspę, na ten rezerwat przyrody jest przepiękne. Tam troszeczkę dalej z wiatrakiem Skarpa Dobska.
1: Dalej na południe od Mięćmierza.
0: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o Skarpy Dobskie, to tam jest miejsce, gdzie rzeka Chodelka wpływa do Wisły. Przy dobrej pogodzie można podobno zobaczyć Góry Świętokrzyskie.
1: Są tacy, co widzieli Góry Świętokrzyskie z Góry Trzech Krzyży w Parchatce. Jeśli chodzi o Mięćmierz, turyści czasem pytają, a w którym domu mieszkał Grzegorz Ciechowski?
0: Pytają o Daniela Olbrychskiego. Daniel Olbrychski mieszkał w Mięćmierzu. Kilka lat temu sprzedał ten dom.
1: W Kazimierzu Dolnym mamy ruiny zamku. Również ruiny zamku są po drugiej stronie Wisły, w Janowcu nad Wisłą. I również ruiny zamku nieco ukryte, nie widać ich z żadnej drogi czy głównej ulicy, mamy w Bochotnicy.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
1: Co to za ruiny?
0: To są ruiny zamku Esterki Gwarowo, nazwane potocznie. Natomiast tak naprawdę zamek ten należał, wybudowany w XIV wieku przez rodzinę Firleju. Potem przechodził z rąk do rąk. Między innymi był w posiadaniu rodziny Zbąskich. Jest taka słynna właśnie opowieść o Katarzynie Zbąskiej, ze Zbąskich, Oleśnickiej, która utworzyła bandę i napadała z tą swoją bandą na ten trakt lubelski, który tędy przychodził. Ale tutaj w potocznej nazwie to są ruiny zamku Esterki, czyli legenda głosi, że król Kazimierz Wielki, który rozkazał też wybudować zamek w Kazimierzu Dolnym, zakochał się w pięknej Żydówce Esterce, ale żeby uniknąć plotek, wybudował dla niej

0: zamek w Bochotnicy. Mało tego, był tak zakochany, że kazał wybudować tunel, podziemny tunel, i będąc w Kazimierzu na zamku, tym tunelem przemieszczał się właśnie na spotkania z Esterką.
1: Czyli legenda głosi, jakoby został wybudowany tunel pomiędzy zamkiem w Bochotnicy, a zamkiem w Kazimierzu Dolnym.
0: Legenda głosi, ale niewykluczone, że naprawdę ten tunel był. Przecież kiedyś tunele budowano.
2: Czy państwo słyszeli o lesowych wąwozach, o tym, że można je odwiedzać, że są ładne?
3: Tak, wiemy, że ten korzeniowy jest zamknięty, więc wczoraj wybraliśmy się tutaj troszkę za miasto w poszukiwaniu jakiegoś innego. Ulicą Małachowskiego. Nie wiem, czy znaleźliśmy to, co chcieliśmy, ale było
4: wiemy,
3: uroczo.
4: Wiemy, o co chodzi. Te lesy, te spadziste.
3: Jest to zupełnie inny krajobraz niż u nas, bo my jesteśmy z Dolnego Śląska i tu gleba jest inna. Wszystko nas zachwyca.
2: Czyli pewnie w wąwozie Małachowskiego państwo
3: tak,
2: byli.
3: Tak, tak.
2: A tych wąwozów dziesiątki, czy są wręcz setki wokół Kazimierza Dolnego. Wąwóz Norowy, Granicznik, Lebanka, można by wymieniać. Nie myśleli państwo o tym, żeby pod tym kątem tutaj zaplanować pobyt?
3: Za krótki mamy ten pobyt, więc chcieliśmy takie główne atrakcje zobaczyć, bo już dzisiaj wyjeżdżamy.
1: Oprócz nielicznych turystów indywidualnych okrążających w sobotni poranek rynek w Kazimierzu Dolnym, gromadzi się tutaj większa grupa osób. Widać, że umówili się na to spotkanie.
5: Witam wszystkich serdecznie na rajdzie długodystansowym. Dzisiejszy rajd pod nazwą Kazimierskie Wąwozy. Trasa liczy około 32 km. Poprowadzi przez wszystkie najpiękniejsze wąwozy w okolicy Kazimierza Dolnego. Plebanka, Głęboczyzna, Naborowskiego, Zagłoski, Hałajowy, na Kogutka, Świerciowy. Także wiele, wiele innych pięknych wąwozów, które otaczają Kazimierz Dolny. Tempo będzie trasy umiarkowane, dostosowane, tak żebyśmy wspólnie, razem maszerowali. Planujemy wrócić mniej więcej, jeżeli będzie wszystko w porządku, bez żadnych przeszkód, na godzinę między 17 a 18. Tak, wracamy na rynek. Tutaj na końcu dostaniecie pamiątkowe medale. Życzę wszystkiego dobrego, bezpiecznego wędrowania. Cieszcie się, delektujcie się pięknem przyrody, kazimierskimi wąwozami. No i do zobaczenia za kilka godzin.
6: Nazywam się Robert Kreczmański. Przyjechaliśmy tutaj z grupą, z moją żoną i z jej koleżankami z Zalesia Górnego pod Warszawą. Korzystam z okazji, że przebiegam tą trasę treningowo sobie po prostu w ramach treningu biegowego. Ja jestem biegaczem, więc po prostu przebiegnę sobie tą trasę. Już tutaj byłem kiedyś dwa razy na biegu, który był z Parchatki startował. Znam troszeczkę te wąwozy, więc jest to fajne miejsce treningowe. Ja szykuję się pod różnego rodzaju zawody w górach biegowe, więc potrzebuję też takich treningów, gdzie jest trochę podbiegów na z Warszawy, to w zasadzie albo w Góry Świętokrzyskie, albo tutaj można przyjechać, żeby jakieś podbiegi potrenować.
1: Pan to ma dokładnie opisane, wyliczone, pokazane na aplikacjach. Jakie tu są przewyższenia? Jakie są odległości?
6: Na tych 30 km jest jakieś 700 metrów przewyższenia w górę i w dół, czyli tych podejść i podbiegów i zbiegów.
1: Czyli tyle pokonują piechurzy, którzy idą, i tyle pokonuje pan biega.
6: Tak, jest to dość unikalne. Ja jestem geologiem wykształcenia, więc też o tych lesach kiedyś coś tam musiałem wiedzieć, chociaż nie pracowałem nigdy w zawodzie, to ukończyłem studia w tym kierunku. Takie wąwozy lesowe to nie jest coś dostępne w wielu miejscach w Polsce i tutaj jest w zasadzie takie najciekawsze miejsce pod tym względem. No jest to bardzo, bardzo urocze, jeśli chodzi o kwestię krajoznawczą. Te wąwozy są czymś, co tutaj jest bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Ciekawe, ładne miejsce do turystyki, która no ma jakieś tam drobne elementy, nazwijmy to górskie.
1: Do zobaczenia na mecie.
6: Dziękuję.
1: Pan szybciej, ja troszkę później.
5: Soleniec Artur, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów. Pochodzę z niewielkiej miejscowości Skowieszyn w gminie Końskowola.
1: Nieopodal Puław.
5: To można powiedzieć, że obecnie to na obrzeżach Puław. Od czego się zaczęło? Zaczęło się, można powiedzieć, w szkole podstawowej w wieku 10 lat, kiedy nauczyciel, który był członkiem puławskiego PTT-ku, zapisał nas, organizował rajdy piesze głównie ze szkoły podstawowej w Skowieszynie, gdzie mieszkam, do Kazimierza. Wybrane niedziele wędrowaliśmy. Pierwszy dystans, jaki pokonaliśmy, było to 16 km. Niby dużo, ale okazało się, że naprawdę była farajda. Te piękne wąwozy po prostu mnie zafascynowały. No i od tamtej pory systematycznie człowiek odkrywa po dzień dzisiejszy
2: nowe. Odkrywa, odkrywa, odkrywa.

0: Bywa. Kaźmierskie wąwozy, jest to rozległa sieć różnych jarów, głębocznic, wąwozów, które są na skalę, można powiedzieć, europejską. Mamy największe zagęszczenie wąwozów w Europie. Problem jest tym, że wszyscy się skupiają na wąwozie właśnie tym korzeniowym. Trzeba zwrócić uwagę, że idąc do samego wąwozu korzeniowego z rynku, mijamy wiele pięknych wąwozów zbliżonych, też wyeksponowanymi korzeniami, głębocznice, wąwozy dolinne. Także nie tylko korzeniowy, ale w bliskiej odległości od rynku mamy wiele, wiele wspaniałych innych pięknych wąwozów. Wąwóz Naborowskich, wąwóz Małachowskiego są, można powiedzieć, zbliżone, gdyż też mają wyeksponowane właśnie systemy korzeniowe widoczne na wierzchu, też są rodzajem wąwozu, czyli głębocznicą. Także no, na pewno troszkę się różnią, ale każdy wąwóz na pewno jest inny. Wędrujemy cały rok, niezależnie od pogody, czy to jest zima, wiosna, lato, jesień. Mamy wiele różnych wspaniałych cyklów, jak Kaźmierska Stokrotka, gdzie każdy może wziąć udział, tym bardziej, że to są dystanse dla każdego przeciętnego piechura do 15 max kilometrów. Są rajdy tak jak dzisiejszy właśnie, długodystansowe. Po prostu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Te rajdy są dosyć liczne.
0: Rekord Dzień Kobiet z ubiegłego roku było to 281 osób. Średnio no to tak wychodzi 100-120 osób do 50 na rajdach długodystansowych. To już jest taki no dosyć pokaźna grupa, jeżeli chodzi o rajd długodystansowy.
2: Ja zajmuję się wąwozami zawodowo.
1: Profesor doktor habilitowany Jan Rodzik z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
2: Niemniej zdarza się, że bywam turystycznie. Płaskowyż Nołęczowski jest naturalnym mezoregionem między Doliną Wisły a Doliną Bystrzycy w Lublinie na szerokości około 12-13 kilometrów. Natomiast atrakcyjny turystycznie. Kazimierski Park Krajobrazowy został utworzony jako pierwszy park krajobrazowy w naszym regionie, czy w naszym województwie w 1979 roku. A właściwie to motywem jest przełomowa Dolina Wisły Środkowej. Wisła płynęła wcześniej, jeśli tego odcinka nie było. Na zachód od Janowca i na wschód od Puław robił takie S. Trudno jest określić dokładnie, jakie jest zagęszczenie wąwozów. Okazuje się, że te 500 kilometrów wąwozów, które były przypisywane zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, że one występują na powierzchni w trójkącie miast Kazimierz, Puławy, Nałęczów, tak zwany trójkąt turystyczny. Powyżej 10 km na kilometr kwadratowy w rejonie Parchatki, w niektórych zlewniach wąwozowych jest zagęszczenie rozcięć. Natomiast nawet na obrzeżach tego trójkąta gęstość wąwozów przekracza 5 km na kilometr kwadratowy, dochodzi do 10. Także jest to unikat na skalę europejską. Forma główna ma około kilometra długości. Wąwozy boczne gdzieś połowę tego, około pół kilometra długości. W tym trójkącie Kazimierz, Nałęczów, Puławy mamy około 100 systemów wąwozowych.
1: Z tymi wąwozami głównymi i poszczególnymi, mówiąc niefachowo, odgałęzieniami. Tak. I odgałęzieniami odgałęzień.
2: No właściwie fachowo, bo różne są terminy. Odnoga, niektórym się ta odnoga nie podoba.
1: Proszę powiedzieć, co z pańskiego punktu widzenia jest dla turysty, czy też może być dla turysty atrakcyjnego w wąwozach? Jakie emocje daje turystyka w wąwozach?
2: Urozmaicona rzeźba z dużym zróżnicowaniem na małym obszarze spadków, form, różnic wysokości wydaje się atrakcyjna. Śmiałość form, tak można by nazwać. Młodość, przez to wyrazistość. Także wąwozy są, no, można powiedzieć, że taką miniaturą gór, aczkolwiek są negatywem. Nie w sensie wartościowania, oczywiście.
1: Odbiciem tak. W drugą stronę są formami wklęsłymi.
2: Są linorytem.
0: Większość osób po prostu, słysząc, że jakiś labirynt wąwozów, boi się zapuszczać, żeby w tym gąszczu po prostu gdzieś się nie zgubić.
1: Zauważa Artur Soleniec, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów.
0: Kiedy zacząłem systematycznie organizować rajdy, nawet wiele osób publicznych, chociażby z Puław, nie spodziewało się, że mieszkać na pograniczu Ukrainy Lesowych Wąwozów, że mamy po prostu taki unikatowy teren.
1: Te rajdy, które organizuję, one są dostępne dla każdego, dla wszystkich?
0: Rajdy są formą otwartą. Każdy może przyjść, sprawdzić się, sprawdzić swoje możliwości i po prostu cieszyć się wspólnym wędrowaniem.
1: Wróćmy do samego Kazimierza Dolnego. Dokąd jeszcze warto się wybrać? Grażyna Łuczyńska, przypomnę,
3: oprowadza turystów po miasteczku i okolicach.
4: Kazimierz Dalny.

0: wcześniej przed wojną, co było, niektórzy mówią, że 50% 50% ludności żydowskiej, niektórzy polskiej. Kazimierz Dolny, którzy nazywali najbardziej żydowskim z polskich miasteczek. W każdym razie, jak była społeczność jedna i druga, to mieli swoje cmentarze. Wiadomo, że zwyczajowo kiedyś chowano najpierw ludzi przy kościołach. Tak też było. Był cmentarz katolicki przy kościele Farnym. Natomiast Żydzi mieli swój cmentarz na terenie teraz blisko tej szkoły, którą pobudowano. Ale ponieważ miasto się rozrastało, pod koniec XIX wieku postanowiono otworzyć nowy cmentarz.
1: Na pograniczu Kazimierza dokładnie, Dolnego dokładnie. I miejscowości Czerniawy.
0: Tak, miejscowy Żyd podarował kawałek placu i tam zaczęto grzebać zmarłych. Hitchcock powstał z Macewy z dwóch cmentarzy. W czasie wojny Niemcy oba cmentarze zdewastowali. Macewy rwali. Część Macewami wybrukowano drogę dojazdową do klasztoru, w którym była siedziba Gestapo. Po wojnie ocalałe Macewy złożono w jedno miejsce i tak leżały do lat 80. Dopiero w 1985 roku zaprojektowano tzw. ścianę płaczu na wzór tej jerozolimskiej z tych ocalałych macew.
1: Cmentarz katolicki położony jest również w południowej części Kazimierza Dolnego.
0: Został otworzony pod koniec XIX wieku za klasztorem. I też w miarę rozrostania się został po dwóch stronach wąwozów. I cóż, trzeba było jakoś połączyć. Stąd ten taki piękny mostek, który zbudowany według projektu Karola Sicińskiego, który łączy dwa cmentarze. Być może legenda, być może prawda, że jak jeszcze nie było mostku, przenoszono trumny, tym wąwozy spinano się.
1: Tylko wyjaśnię, kościół jest w Kazimierzu Dolnym na wysokości rynku, więc trzeba było trumnę wnieść do górnej części cmentarza wąwozem i od góry dopiero wnieść na teren cmentarza i zorganizować pochówek.
0: Dokładnie tak. I trumna się pewnego razu z nieboszczykiem zsunęła aż do miasteczka, po czym wpada podobno na rynek.
1: Nieoficjalna nazwa tego wąwozu, bo oficjalna to wąwóz Głęboczyzna, a nieoficjalna?
0: Wąwóz smertatny, wąwóz śmierci. Też warto w tym wąwóz się zagłębić.
1: Niejako pomiędzy cmentarzem katolickim a cmentarzem żydowskim w Kazimierzu Dolnym położona jest Kuncewiczówka, chociaż poprawna nazwa to Dom Kuncewiczów.
0: Dom Kuncewiczów, albo willa pod Wiewórką. Do Jerzego i Marii Kuncewiczów przyjeżdżali pisarze, poeci, którzy przeważnie też siedzieli w hotelu Berensa, którego już nie ma. Dywagowali, rozmawiali na tarasie, jeździli potem do Warszawy, w inne miejsca, opowiadali o miejscu tym pięknym, Kazimierzu Dolnym. Stąd coraz to więcej osób tu przyjeżdżało. Coraz więcej osób się dowiadywało o tym pięknym miejscu. To samo malarze Tadeusza Pruszkowskiego. I willa Pruszkowskiego to jest na prawo od ruin zamku i baszty. Tadeusz Pruszkowski był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który w latach 20. ubiegłego wieku tworzył kolonię artystyczną w Kazimierzu. Rokrocznie przyjeżdżali studenci do Kazimierza Dolnego, malowali obrazy na plenerach malackich.
1: Tyle, że willa Tadeusza Pruszkowskiego nie jest do zwiedzania, tam nie można wejść, natomiast dom Jerzego i Marii Kuncewiczów jak najbardziej, to jest obiekt muzealny, są pięknie urządzone, odtworzone wnętrza.
0: Tak, oczywiście. Miejsc jest dużo, o każdym można opowiedzieć coś ciekawego.
1: Tymczasem na rynek w Kazimierzu Dolnym późnym sobotnim popołudniem wkraczają piechurzy, którzy po pokonaniu 32 km około kazimierskimi wąwozami zakończyli rajd długodystansowy.
2: Nazywam się Paweł Radko, jestem sympatykiem stowarzyszenia. Aktywnie w krainie wąwozów lescowych. Wszyscy, którym się kojarzy Kazimierz, to przede wszystkim to wąwóz korzeniowy, tutaj plebanka i okolice takie, gdzie po prostu z rynku można, że tak powiem, w tak zwanych szpilkach przejść. Natomiast oddalając się minimalnie od Kazimierza, i mając porządne buty, można naprawdę spotkać, no nie da się tego opisać, to trzeba zobaczyć po prostu. Ja mówię, jeździłem w góry po 460 km po to, żeby powiedzmy pozytywnie się zmęczyć, zobaczyć to, co jest fajne w przyrodzie wiosennej, letniej, jesiennej powiedzmy. A tu się okazało, że w okolicach Kazimierza jest tak pięknie, że widoki to są po prostu, naprawdę jest przyjemnie i to jest bardzo blisko, a naprawdę jest warto zobaczyć to, bo to jest coś genialnego.
1: Warto zobaczyć nie tylko Kazimierz Dolny, ale też jego okolice. Warto poznać przyrodę regionu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Płaskowyżu Nałęczowskiego, Małopolskiego Przełomu Wisły. Dariusz Turecki, Radio Lublin.

0: piękne, nieznane.
1: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 14.31. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Na niebie z wielu kilometrów widać czarny słup dymu. Na miejscu pracuje 29 jednostek straży pożarnej. Władze gminy Ustka zaapelowały do mieszkańców. Prosimy o pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do niezbędnego minimum. Zalecamy zamknięcie okien, przekazano w komunikacie. Łączymy się z Łukaszem Kosikiem z Radia Gdańsk, który jest na miejscu. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Trwa akcja gaśnicza, wysoka temperatura zapewne nie pomaga strażakom. Co wiemy na ten moment? Jak wygląda sytuacja na miejscu? Czy mieszkańcy musieli zostać ewakuowani?
2: Jest bardzo niebezpiecznie. Tak, mamy, odpowiadając na tą ostatnią część twojego pytania, w promieniu 250 metrów od tej fabryki wszyscy mieszkańcy bezwłocznie w ciągu ostatnich kilkunastu minut musieli opuścić swoje mieszkania, domy, ponieważ istnieje obawa, jak nieoficjalnie potwierdził mi jeden ze strażaków, który dowodzi na miejscu akcją gaśniczą, jest obawa wybuchów, ponieważ na terenie tego zakładu, który na co dzień zajmuje się produkcją kosmetyków i aerozoli, znajdują się pojemniki ciśnieniowe, a także substancje łatwopalne. W związku z tym, dlatego między innymi jest tak trudny do opanowania ten pożar. On w zasadzie strawił już całą konstrukcję budynku. Ten słup ognia, o którym wspominałaś na początku wejścia naszego antenowego, on pomimo już trwającej od przeszło godziny akcji gaśniczej w dalszym ciągu jest widoczny na niebie. Nic dziwnego, bowiem płoną również substancje toksyczne i właśnie dlatego służby nie tylko ratunkowe, które są na miejscu i działają, wysyłają te alerty takie odnoszące się przede wszystkim do tego, żeby rozsądni ludzie postępowali i nawet ci, którzy mieszkają nieco dalej, zamykali szczelnie okna, wyłączali także klimatyzatory po to, aby nie zasysać tego powietrza z zewnątrz. Służby mają nadzieję, że ta akcja ratunkowa potrwa jeszcze przez dwie godziny, tak aby to, co najgroźniejsze, tam gdzie jest ta największa temperatura, móc dotrzeć przede wszystkim, a nie jest to łatwe, ponieważ ta stalowa konstrukcja tej hali produkcyjnej nie ułatwia strażakom działań i nie ułatwia także temperatura, bo przecież mamy świadomość, że to wszystko dzieje się przy temperaturze przekraczającej 30 stopni Celsjusza. Istnieje również jeszcze ryzyko tego typu, że te fragmenty tego poszycia dachowego z tej fabryki również fruwają w powietrzu i nawet kilkaset metrów, nawet do kilometra są przypadki, że opadają. W związku z tym strażacy również zabezpieczają nieco dalsze te fragmenty od tego miejsca akcji po to, aby właśnie ten ogień nie rozprzestrzenił się na pobliski las, no i nie daj Boże właśnie na zabudowania. Działają ratownicy na miejscu, działają służby związane z urzędem gminy i prosimy za sprawą właśnie między innymi naszej anteny, aby mieszkańcy również wzięli do serca sobie te apele i nie wychodzili z domu przez najbliższe dwie godziny, jeśli jest taka możliwość.
1: Łukaszu, to jeszcze na koniec zapytam, bo oczywiście służby apelują też, żeby mieszkańcy nie zbliżali się do miejsca pożaru. No tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, jak mówiłeś, no ta sytuacja jest naprawdę niebezpieczna. Trzeba się stosować do poleceń służb. Jak ty jesteś tam na miejscu i widzisz, czy ta sytuacja już jest opanowana, czy jeszcze nie miałeś okazji rozmawiać ze strażakami?
2: Powiem tak, o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, najlepiej świadczy fakt tego typu, że nie odbiera ode mnie telefonu oficer prasowy, który na miejscu, który na co dzień zajmuje się nieco innymi rzeczami, ale po prostu brakuje rąk na miejscu akcji, więc każdy strażak jest na wagę złota. Także i on, kapitan Piotr Basara, który zajmuje się między innymi informacjami i również jest zaangażowany czynnie w akcję gaszenia tego pożaru. Więc wiemy, że sytuacja jest poważna. Między innymi dlatego jest poważna, ponieważ została zadysponowana na miejsce między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna z Bytowa. Więc oni między innymi są po to, aby ocenić to ryzyko zatrucia toksykologicznego w powietrzu, jak również ewentualnego szybkiego reagowania właśnie tam na miejscu. Służby apelują potwierdzają jednak, że mają rękę na pulsie, mają czujniki, które cały czas monitorują sytuację na bieżąco. Mam tu na myśli przede wszystkim jakość tego powietrza. No ale z jakiejś przyczyny proszą o to, aby właśnie mieszkańcy, jeżeli jest to możliwe, zamknęli szczelnie okna, ale także ograniczyli wyjście na zewnątrz do niezbędnego minimum. Chodzi przede wszystkim o ten promień najbliższego kilometra wokół miejsca, gdzie obecnie toczy się walka z ogniem.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Łukasz Kosik z Polskiego Radia Gdańsk, który właśnie dotarł na miejsce w

0: gdzie płonie fabryka aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowid.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
12: Wszyscy się na ciebie skarżą.
13: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
11: Zejdź mi z oczu.
13: Co za idiot.
14: Nie chcę cię tu widzieć.
12: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
15: Co z tobą jest nie tak?
14: Nie nadajesz się.
13: Jesteś nikim.
16: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
17: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
0: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 14.40.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami jest Kajetan Domagała, redaktor naczelny magazynu Na Szczycie. Dzień dobry.
18: Halo,
0: Kajetan, słyszymy się?
18: Tak. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu, cześć, witam.
0: Dzień dobry. Już za tydzień rozpoczynają się wakacje. Część osób ten letni wypoczynek będzie spędzać w górach. Tatry oczywiście są najczęściej najbardziej obleganym miejscem. Warto zatem porozmawiać o tym, jak się przygotować do tych górskich wędrówek, aby były bezpieczne. Ale ten weekend już nam pokazuje, jak ta pogoda jest kluczowa, bo od wczoraj mamy i zarówno upały, jak i burze w ten weekend w wielu miejscach. Zatem zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, bo mam takie wrażenie, że przede wszystkim sprawdzenie prognozy pogody i podjęcie decyzji, gdzie się wybieramy.
18: No tak, to jest jeden z tych elementów, którego nie można w żaden sposób pominąć, jak sprawdzenie prognozy pogody. Natomiast planując jakąkolwiek wycieczkę w górę, przede wszystkim musimy wiedzieć, skąd, dokąd chcemy dotrzeć i jakie mamy cele do zaliczenia po drodze. To jest bardzo ważne. Pozwoli nam to dokładnie sprecyzować i przewidzieć po prostu jakieś ewentualne sytuacje niepożądane.

0: pożądane, jeżeli się po prostu do tego przygotujemy przed wyjściem, czyli po prostu określamy, jak dużo czasu chcemy spędzić w górach i jak długa jest ta trasa, jakie punkty po drodze chcemy zaliczyć, ile czasu chcemy poświęcić na robienie zdjęć, na jakiś odpoczynek, zjedzenie kanapki, uzupełnienie płynów. No i przede wszystkim musimy sobie zadać takie pytanie, czy za wszelką cenę chcemy osiągnąć zamierzony cel danego dnia. Bo jak właśnie wspomniałeś o zmieniającej się pogodzie, o silnym wietrze, no czasami po prostu może się okazać, że nasze założenia no wezmą w łeb, bo właściwie to się zmieni tak dramatycznie, drastycznie pogoda, że powinniśmy odpuścić danego dnia zdobywanie założonego celu.
1: Burza, bo to jest chyba to takie największe niebezpieczeństwo latem, jak jesteśmy na szlaku. Oczywiście wracam myślami do historii z 2019 roku, kiedy od uderzeń pioruna na Giewoncie zginęło 5 osób, 4 po stronie polskiej, 1 po stronie słowackiej. 157 zostało rannych. Było to wówczas w sierpniu. Dużo osób bagatelizowało ostrzeżenia pogodowe. Jak patrzysz i obserwujesz na przestrzeni ostatnich lat. Czy to nadal jest problem? Nadal trzeba o tym przypominać, że te góry nie uciekną?
0: Znaczy, nie tylko góry. No, znaczy, poprawiła się jedna rzecz. Każdy z nas otrzymuje bardzo często powiadomienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możemy się spierać, czy te informacje, które dostajemy SMS-em, się sprawdzają, ale na pewno one są w jakiś sposób no, bliskie prawdy i bardzo często niestety się potwierdzają. Więc wtedy te ostrzeżenia, wiem, że z tego co pamiętam, zostały wysłane zbyt późno albo nie dotarły do wszystkich osób. Nie zmienia to jednak faktu, że akurat ten feralny dzień właśnie na Giewoncie, to tam większość osób, no, które utknęły w trakcie tej potężnej burzy na szczycie, zbagatelizowało wszystkie ostrzeżenia, które no, były widoczne gołym okiem. Po prostu taka ilość chmur, które błyskawicznie po prostu zbliżały się w stronę Zakopanego i ostrzeżenia osób, które schodziły z Giewontu, że no, wszyscy powinni raczej zawrócić i zmierzać w stronę schroniska. No, były bagatelizowane. Wtedy jakby góra chyba u tych osób brało to, że jest cel, jest trzeba tu i teraz, nie ma odwrotu. No, przecież przyjechałem do Zakopanego po to, żeby osiągnąć, zdobyć właśnie taki, a nie inny szczyt i mam na to tyle i tyle czasu, więc po trupach do celu. Przepraszam, może to nie jest zbyt dobre akurat określenie. Tutaj w końcu zginęło 5 osób, wspomniałeś o tym, ale niestety fakt faktem, no taka brawura akurat w tym wypadku no, zebrała po prostu potężne.
1: Śmiertelne żniwo po prostu. Wspomniałeś o tym, że warto jest też zaplanować tę trasę. Ja pamiętam, to było kilka lat temu, robiłam wtedy całą Orlą Perć. Weszłam na zawrat, widziałam młodych ludzi, dwójka, spanikowana. Myślę, że studenci mogli mieć między 18 a 23 lata. Spanikowani po tym, jak weszli na zawrat od strony hali gąsienicowej. Oczywiście byli w grupie znajomych. Rozumiem, że inni znajomi zaproponowali tę trasę. Nie zdawali sobie sprawy z tego, jak trudny jest ten odcinek. Oczywiście tutaj no, każdy inaczej postrzega trudność na szlaku. Zachęceni przez innych znajomych. I to też jest chyba bardzo ważne, żeby, no są teraz takie możliwości, żeby sprawdzić, jak dany szlak wygląda. Przecież wszystko mamy, mamy opisy wszystkich możliwych szlaków. Dla jednych czerwone wierchy to będzie prosty szlak, dla innych będzie za długi. I to jest chyba też bardzo ważne, żeby no też nie przeceniać swoich umiejętności i nie zaczynać od najtrudniej, jednego z najtrudniejszych odcinków w Tatrach, tylko właśnie no sprawdzać, gdzie się wybieramy.
0: No tak, no to jest jakiś taki egoizm w nas, właśnie próba sprawdzania, czy podołamy temu, nawet nie mając pojęcia, z czym się mierzymy do końca. No to jest problem akurat. No, żyjemy w takich czasach, że jesteśmy

0: bodźcowani z każdej strony docierają do nas ładne obrazki i różne informacje, że można być tu i teraz w takim miejscu i wcale to nie jest takie trudne, więc jakby możemy ulec takiej pokusie i dojść do wniosku, że w sumie to przecież ja też dam radę. I to się chyba właśnie jakby bierze z takiej mody, którą mamy w internecie, że jednak jesteśmy zalewani bardzo dużą ilością informacji i też gdzieś podświadomie bierzemy udział w takim ślepym jakimś wyścigu. Próbujemy rywalizować z innymi osobami, które właśnie realizują swoje pasje w ten sposób, ale nie bierzemy pod uwagę tego, że one na przykład do tego się długo przygotowywały i zdobywały swoje umiejętności krok po kroku, zaczynając na przykład, jak patrzymy na Tatry od wejścia, chociażby na Nosal, czy na przykład na Grzesia, a dopiero później na przykład decydowały się, że będą szły do Murowańca i na przykład w stronę Zawratu, prawda? I to jest jakby kwestia takiej wewnętrznej odpowiedzialności, ale też takiej pewnej skromności, której nam mimo wszystko brakuje, że nie wszystko od razu. My w naszym czasopiśmie bardzo często, podkreślamy na konferencjach też, które organizujemy, że góry nigdy nie uciekną. One były, są i będą. One zawsze poczekają na nas. Natomiast my, lekceważąc podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale też przeceniając swoje możliwości, możemy nigdy w te góry nie wrócić. Więc warto zrobić sobie taki rachunek sumienia, czy naprawdę, jak zaczynam swoją przygodę z górami, to wejście na Świnicę to jest na przykład dobry pomysł. Bo jest, wydaje mi się, że niekoniecznie.
1: A powiedz, jakbyśmy... Co zabrać, jeżeli jest lato, jest ciepło, co zabrać na taką górską wycieczkę? Jak się ubrać? Bo to też jest zdradliwe. Zupełnie inaczej wygląda pogoda na tych nizinach, zupełnie inaczej w wyższych partiach. No kwestia też, pierwsza sprawa, no to obuwia i odzieży, ale także jedzenia. Jakiś taki garść od ciebie takich porad z doświadczenia. Co zabierasz w góry, zwłaszcza latem?
0: Znaczy, ja bym się tutaj skupił na takich podstawowych elementach dla osób, które jakby pragną rozpocząć swoją przygodę i jakby skupiając się na przykład na jednodniowej wycieczce, bo jeżeli byśmy tutaj zaczęli się wdawać w szczegóły związane
1: tak, z nocowaniem po schroniskach i tak dalej,
0: to tutaj znaczy, nie mamy aż tyle czasu, aczkolwiek no może kiedyś będzie nam dane. Więc jakby tak patrząc na to zdroworozsądkowo, to jak na przykład sobie planujemy taką wycieczkę w okolice Czarnego Stawu Gąsienicowego, gdzie po drodze mamy schronisko, czyli Murowaniec, no to możemy na przykład być spokojni o to, że nie zabraknie nam niczego do picia i do jedzenia. Natomiast powinniśmy mieć zawsze w plecaku wodę, jakieś drobne przekąski. Ja na przykład to, co ja zazwyczaj mam w plecaku, to akurat suszoną wołowinę. To jest akurat taki mój sprawdzony patent, bo to jest nieduże, lekkie i bardzo kaloryczne. To sobie wystarcza bardzo dużo białka, więc nie muszę jeść na przykład dużej ilości kabanosów, jak niektórzy moi współtowarzysze, tylko kilka drobnych kawałków suszonej wołowiny tutaj załatwia sprawę. To, co jeszcze jest istotne, co musi być zawsze w plecaku, no to mapa, no bo tak naprawdę zawsze powinniśmy mieć mapę przy sobie. Oczywiście możemy ją mieć w telefonie i to jest, też powinna być w telefonie. Powinniśmy mieć ściągniętą mapę na telefon, żeby bez względu na to, czy mamy dostęp do internetu, czy go nie mamy, żebyśmy mogli spojrzeć i żebyśmy wiedzieli dokładnie, gdzie jesteśmy. Natomiast no, wszyscy zachęcają do tego, żeby jednak mimo wszystko mieć papierową mapę, ponieważ no, urządzenia elektroniczne mają to do siebie, że mogą zawodzić w niektórych sytuacjach. Może się wyczerpać bateria, może na skutek zawilgocenia telefon nie zadziałać. Więc lepiej mapę tradycyjną również mieć. Wspomniałem o tym telefonie, prawda? No tak, telefon jest bardzo ważny, więc no, musimy go mieć, powinien być naładowany. Powinniśmy mieć na wszelki wypadek też powerbank. Natomiast o tej pogodzie, o której mówiłaś, o tym, że tak często się lubi zmienić.

0: czyli kurtka przeciwdeszczowa powinna być w plecaku na 100%, jak również jakaś troszkę więcej ciepłej odzieży, pomimo tego, że na przykład na dole w kuźnicach może być, nie wiem, 25 stopni. U góry różnica temperatury, ja tak sobie troszeczkę poszperałem dzisiaj i znalazłem takie informacje, że taka maksymalna różnica temperatur w lipcu wynosiła nawet 20 stopni. I to nawet nie były takie sytuacje, że idziemy z dołu i stopniowo po prostu spada ta temperatura, tylko nawet będąc, powiedzmy, na wysokości Kasprowego Wierchu, przemieszczając się w stronę Czerwonych Wierchów, na przykład temperatura potrafiła spaść właśnie o 15 stopni, ponieważ zmienił się front dość gwałtownie. Więc na takie sytuacje trzeba być przygotowanym. Mówimy tutaj o jednodniowej wycieczce, więc ten, powiedzmy, 15-20-litrowy plecak powinniśmy wypełnić między innymi kurtką przeciwdeszczową, jakimś ciepłym polarem. I to, co ja z własnego doświadczenia polecam, to żeby zawsze mieć cienkie rękawiczki, bo to naprawdę w niektórych sytuacjach zdecydowanie poprawia komfort wędrowania. Jak temperatura spadnie właśnie tak gdzieś w okolicach 10 stopni, co nawet w lipcu w górach wcale nie jest taką rzadkością, to posiadanie rękawiczek naprawdę jest czymś, odczuwalnie poprawiającym komfort.
1: Przed nami wakacje, one się rozpoczynają za tydzień. Jak popatrzyłam na podsumowanie, bo to zawsze Tatrzański Park Narodowy podsumowuje po wakacjach, ilu turystów odwiedziło Tatry. W wakacje ubiegłego roku niemal 2 miliony osób. Rok cały 2025 przyniósł absolutny rekord frekwencji w historii Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry odwiedziło łącznie ponad 5 milionów 250 tysięcy turystów i co roku mam takie wrażenie, że idziemy z roku na rok w kolejny rekord i chyba to też jest kluczowe, żeby mieć to z tyłu głowy, o której wychodzimy na ten szlak, no bo ja się co roku zastanawiam, czy polskie góry wytrzymają to oblężenie turystów, ale to też trzeba mieć z tyłu głowy, że po prostu możemy stać w korkach na szlaku.
0: No, pełna zgoda co do tego. No, znaczy, pamiętajmy, że to trzeba rozgraniczyć różne formy aktywności akurat w najwyższych polskich górach, bo jeżeli, tak jak ty i ja, lubimy chodzić po wyższych partiach, to wiemy, że raczej ten dzień się zaczyna bliżej godziny tam 4:30, bo już akurat w lipcu jest na tyle widno, że spokojnie można rozpocząć ten dzień o wrzasku i wtedy też jest to bezpieczne z punktu widzenia jakby pogody, bo ona zazwyczaj jest stabilna, powiedzmy tam do godziny 12, 13, później się zaczynają dziać różne po prostu rzeczy, które mogą przynieść takie niezaplanowane niespodzianki, więc no, w ciągu tych 8 godzin jesteśmy w stanie naprawdę bardzo rozdziałać. No i ten atut, o którym mówiłeś, że wtedy faktycznie na szlakach jest zdecydowanie mniej ludzi. Jak już można kogoś spotkać, to takie osoby, które właśnie podchodzą do tej aktywności w podobny sposób. Więc zdecydowanie ten ruch jest mniejszy. To, o czym wspominałeś, że faktycznie się korkują sytuacje, bo jeżeli chcemy iść na rysy i zaczniemy spalenie sobie Ołczańskiej, będziemy chcieli rozpocząć troszkę później, to faktycznie to jakby z logistycznego punktu widzenia może nam się to po prostu nie udać, bo to są takie tłumy ludzi, że nawet jak ktoś ma szybkie tempo to przemieszczanie się po tej dość szerokiej drodze asfaltowej, ale przy takiej ilości ludzi też jest problematyczne. Także, poza tym do tego jeszcze właśnie temperatura na przykład, prawda? Więc rano jest zawsze troszeczkę bardziej rzeźko, więc lepiej się wędruje niż jak się zbliżamy już tutaj do południa, kiedy słońce jest w zenicie i jest zdecydowanie wyższa temperatura. Nie jest wyższa temperatura, o czym wspomnieliśmy, to jednak słońce robi swoje, prawda? To też są takie rzeczy, na które musimy zwracać uwagę, żeby być dobrze zabezpieczonym przed promieniowaniem ultrafioletowym, ponieważ nawet jak temperatura jest w miarę sympatyczna i niska, to jednak to słońce nad nami cały czas świeci.
1: I nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, właśnie, to też jest podstawa. Kajetan, musimy...

0: postawić kropkę. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję do kolejnej rozmowy na temat tych górskich wędrówek, bo ten sezon wakacyjny dopiero przed nami. Kajetan Domagała, redaktor naczelny magazynu Na Szczycie, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Reklama.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
13: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
14: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
15: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu. Służby ewakuowały okolicznych mieszkańców. Niemcy odpowiadają na polskie wezwania dotyczące negocjacji pokojowych na Ukrainie. Plany ogólne coraz bliżej. Większość gmin wciąż nie wdrożyła nowego prawa. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Strażacy walczą z pożarem na terenie fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Kłęby czarnego dymu są widoczne z wielu kilometrów. Do akcji skierowano ponad 40 zastępów straży. Policja ewakuowała okolicznych mieszkańców z powodu ryzyka wybuchu łatwopalnych pojemników. Sytuacja jest poważna, relacjonował na naszej antenie Łukasz Kosik z Polskiego Radia Gdańsk.
2: Wiemy, że sytuacja jest poważna. Między innymi dlatego jest poważna, ponieważ została zadysponowana na miejsce między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna z Bytowa. Oni między innymi są po to, aby ocenić to ryzyko zatrucia toksykologicznego w powietrzu, jak również ewentualnego szybkiego reagowania właśnie tam na miejscu.
1: Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane. Służby apelują do mieszkańców, by nie otwierać okien i unikać przebywania na otwartej przestrzeni. Więcej o sytuacji na miejscu powiemy tuż po informacjach. Połączymy się z rzecznikiem Pomorskiego

0: komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej młodszym aspirantem Dawidem Westrychem. To decyzja, która poważnie wpłynie na relacje polsko-ukraińskie. Tak odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu komentuje politolog profesor Ewa Marciniak. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję w piątek w reakcji na nazwanie jednej z ukraińskich jednostek imieniem bohaterów UPA. Musimy się spodziewać politycznych i ekonomicznych skutków, mówiła ekspertka na naszej antenie.
1: Z państwa, który było w czołówce przyjaciół gospodarczych, politycznych, no bo ten order był tego wyrazem, Polska stanie się gdzieś pewnie w ogonie tego rankingu w sytuacji, która może mieć duże konsekwencje w sferze gospodarczej.
0: Po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyr Zełenski zrzekł się odznaczenia i odesłał je do Polski. Podobnie postąpili byli prezydenci Ukrainy. Niemcy odpowiadają na polskie żądania dotyczące obecności naszego kraju w rozmowach na temat pokoju na Ukrainie. Na razie jest za wcześnie na dyskusję na ten temat, stwierdził rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius.
2: Rzecznik rządu Friedricha Merca zapewnił, że europejskie działania negocjacyjne będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem. Jednocześnie dodał, że to nie jest odpowiedni moment na rozmowy o formatach dyskusji i składach negocjatorów, bo nie trwają jeszcze nawet przygotowania do podjęcia rozmów z Rosją. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung skrytykował wiodącą rolę, którą przypisały sobie Niemcy, Wielka Brytania i Francja w rozmowach o pokoju na Ukrainie. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji te trzy kraje przedstawiają się ostatnio jako liderzy strony europejskiej i naturalni uczestnicy potencjalnych negocjacji pokojowych z Rosją. Według Radosława Sikorskiego miejsce przy stole negocjacyjnym powinny mieć zapewnione kraje takie jak Polska, które sąsiadują z Rosją i są bezpośrednio zagrożone jej agresywnymi działaniami. W najbliższą środę w Berlinie spotkają się szefowie rządów Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch i temat ma być omawiany. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Zaledwie 5% gmin w Polsce opracowało plan ogólny. Termin na przyjęcie najważniejszego dokumentu planistycznego mija z końcem sierpnia. W czołówce samorządów, które zdążą z opracowaniem dokumentu, jest Szczecin. Radni ze stolicy zachodniopomorskiego zapewniają, że zostanie on przyjęty jeszcze w czerwcu.
3: Plany ogólne zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków rozwoju. Ważność tych ostatnich wygasa ostatniego dnia sierpnia. Brak planu będzie oznaczać wstrzymanie wydawania warunków zabudowy na terenach, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania, mówi Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta w Szczecinie.
4: Jest to obowiązek gminy uchwalenie takiego dokumentu, także no, musi to zostać wykonane.
3: Szczecin zdąży w ustawowym terminie.
4: Jesteśmy już po wszelkich uzgodnieniach, konsultacjach społecznych. Projekt jest gotowy. Był również przedmiotem obrad Komisji Rady Miasta, więc będzie procedowany na najbliższej sesji.
3: Termin na uchwalenie planu ogólnego już został przesunięty. Poprzedni upływał z końcem czerwca. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Na koniec apel ratowników o rozwagę nad wodą. Wysokie temperatury sprzyjają wypoczynkowi w pobliżu rzek czy jezior, ale chwila nieuwagi może kosztować nawet życie. Bezpieczeństwo zależy od nas samych, mówi prezes katowickiego WOPR-u Krzysztof Wójcik.
5: Jak widzimy, że są warunki niesprzyjające, no nie wchodzimy do tej wody. My niestety nie mamy szans iść do państwa, dotrzeć gdzieś w jakimś lesie, do jakiejś sadzawki, do jakiejś glinianki. Patrzmy na siebie, patrzmy na swoje bezpieczeństwo.
0: W ubiegłym roku w Polsce utonęło prawie 300 osób, w tym sezonie już 54. Tylko wczoraj życie nad wodą straciły 4 kolejne osoby.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Alerty przed burzami drugiego stopnia obowiązują dla niemal całego kraju. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu, a także grad. Temperatury od 26 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 33 na przeważającym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 100 km na godzinę.
1: Klimat.
0: Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie średnie lub małe.
1: Klimat.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: Sześć minut po godzinie 15 płonie fabryka produkująca aerozole w Harnowie na Pomorzu. Na miejscu 44

0: Cztery zastępy straży pożarnej w obawie przed wybuchem i toksycznymi oparami w promieniu 200 metrów od zakładu ewakuowano wszystkich mieszkańców. Część dróg jest zamknięta. Po te najświeższe informacje sięgamy do młodszego aspiranta Dawida Westrycha, rzecznika prasowego Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak teraz wygląda sytuacja na miejscu? Czy pożar jest już opanowany i czy wciąż istnieje obawa, że może się rozprzestrzeniać?
1: Sytuacja jest cały czas rozwojowa. Strażacy prowadzą działania gaśnicze oraz rozpoznanie zagrożenia. Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w zakładzie oraz znajdujące się tam materiały istnieje potencjalne zagrożenie wystąpienia zdarzeń o charakterze wybuchowym. Strażacy prowadzą działania mające na celu ograniczenie zagrożenia i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Na ten moment nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy, specjalistyczna grupa chemiczna wykonuje pomiary i rozpoznanie w rejonie zdarzenia. O wszelkich zagrożeniach mieszkańcy będą informowani na bieżąco. Od razu mogę zaznaczyć, że apelujemy tutaj o pozostanie w domach. Najlepiej zamknąć okna, drzwi i chodzić z domu, póki sytuacja się tutaj nie wyklaruje.
0: Władze gminy Ustka właśnie z takim apelem skierowały, taki apel skierowały do mieszkańców. Jest też apel, żeby nie zbliżać się do miejsca pożaru i stosować się do poleceń służb. Czy wiadomo, ile to jeszcze może potrwać? Czy ta sytuacja, tak jak pan powiedział, jest rozwojowa, więc trudno to ocenić?
1: Z uwagi na to, że sytuacja jest rozwojowa, tak naprawdę w tym budynku, w którym nastąpił pożar, są materiały wybuchowe, dlatego myślę, że takie działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Jednak trudno jest określić dokładny czas trwania akcji.
0: Czy to jest trudna akcja gaśnicza? No ze względu na to, co znajdowało się w tej fabryce, plus też no chyba też wysoka temperatura nie ułatwia waszych działań.
1: Dokładnie, tak jak pani powiedziała, dokładnie się z panią zgadzam. Jest to trudna akcja. Strażacy muszą tutaj z bezpiecznej odległości gasić ten pożar. Mamy tutaj na miejscu również zespół dronowy, który monitoruje ten pożar z powietrza, dlatego łatwiej jest nam zlokalizować wszystkie zarzewia ognia i dzięki bezzałogowym statkom powietrznym działania gaśnicze są po prostu skuteczniejsze.
0: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
1: Wszystkiego dobrego.
0: A teraz czas na kulturę w Polskim Radiu 24. Przenosimy się do Sopotu.
2: W repertuarze.
3: Dzień dobry, Martyna Podolska. Witam Państwa serdecznie z Sopotu, prosto z jubileuszowego 25. Festiwalu Dwa Teatry. To specjalne wydanie naszej audycji teatralnej w repertuarze w Polskim Radiu 24, a ze mną w naszym plenerowym studiu. Ach, ach, jak mi miło. Grażyna Barszczewska, legenda teatru i filmu. Bardzo się cieszymy, że jest Pani razem z nami.
4: Witam serdecznie.
3: Dzień dobry. Znakomita aktorka Anna Szymańczyk.
5: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło również.
3: Teraz muszę używać przy wszystkich. Znakomita reżyserka Weronika Szczewińska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Autorka tekstów, profesorzyca można by powiedzieć, Iwona Rusek.
7: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No i teraz panów. Michał Kmiecik, reżyser, ale także dramaturg, dramatopisarz.
8: Dzień dobry.
3: I tak samo, reżyser, dramaturg, przyszły doktor Dariusz Błaszczyk.
9: Dzień dobry Państwu.
3: Darku, rozpoczniemy od Ciebie, bo spieszysz się, bo Cię wyrwałam prawie, że z próby.
9: No tak, jesteśmy w trakcie prób, właściwie próby generalnej przed odpaleniem słuchowiska live, live performance, które będzie dla widzów w Teatrze Atelier o 18.30 oraz równolegle dla słuchaczy dwójki.
3: I to będzie hołd.
9: To będzie hołd dla bardzo wybitnego polskiego pisarza Wiesława Myśliwskiego. Rzecz nazywa się Zwierciadło Myśliwskiego. Jest to słuchowisko na motywach jego ostatniej powieści Ucho Igielne. No i będzie to taka, powiedziałbym, eksperymentalna forma z dwoma aktorami, Olafem Lubaszenko i Ignacym Lisem.
3: Spotkanie pokoleń.
9: To będzie właściwie bardzo dziwne spotkanie starego i młodego człowieka, w którym

pewnym momencie zaczyna się okazywać, że oni są tak naprawdę jedną osobą, a tak naprawdę w ogóle, że to być może jest, cała historia odbywa się w takim mgnieniu oka w momencie śmierci starego człowieka i po prostu to są pozaczasowe, takie hipnotyczne sytuacje, które się dzieją i bardzo długo, dziesięciolecia, a być może

0: Tu będzie można je odsłuchać, a tu w Teatrze Atelier być razem z wami.
1: Tak, i charakter słuchowisk na żywo jest taki, że my nie mamy wielu prób, prawda? Więc tutaj kwestia ostatnich prac z aktorami plus tak naprawdę trzecim takim głosem dialogowym jest kompozytor, multiinstrumentalista Patryk Lichota, który tutaj występuje pod tajemniczą nazwą Urojenia Pszczół. I no całość będzie dosyć taka hipnotyczna, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten performance, bo wydaje mi się, że może być to dosyć niezwykłe wydarzenie.
0: Stres? Czy nie?
1: Nie, no jestem w pracy po prostu, tylko muszę
0: pokończyć. Jesteś w pracy i wielokrotnie sprawy. Reżyserowałeś i słuchowiska na żywo. A jak słuchowiska na żywo, jak Wiesław Myśliwski, to i Grażyna Barszczewska, bo przecież w piątek wystąpiła pani tutaj podczas festiwalu w pierwszym słuchowisku na żywo, a dwa to właśnie pani wieloletnia przyjaźń z Wiesławem Myśliwskim. Może od tego zacznijmy, od tego nawiązania i też do tego hołdu.
2: Drodzy kochani, no, odejście Wiesława Myśliwskiego jest bolesne, bo chciałoby się, żeby tak wspaniali twórcy żyli wiecznie i w najlepszym zdrowiu. Niemniej jednak wydaje mi się, że to, co pozostawił po sobie, jest i będzie zawsze. Pierwsza edycja tego festiwalu 25 lat temu, kiedy byłam w jury, a przewodniczącym jury był właśnie Wiesław Myśliwski. Więc to miejsce jest jeszcze mi, no właśnie, takie z taką temperaturą. A tak się złożyło, że zanim przyszłam tutaj do Państwa, dosłownie rozmawiałam z Wacławą Myśliwską, żoną Wiesława. Powiedziałam jej, że właśnie spotkamy się z tekstem Ucha Igielnego. No i przyrzekłam, że wszystko jej opowiem. Tak jak za każdym razem musiałam po przedstawieniu według prozy, według ostatniego rozdania, przedstawienie, które zrobiłam na podstawie ostatniego rozdania Wiesława Myśliwskiego, musiałam do niego dzwonić po każdym przedstawieniu i mówić, jak jest, i bardzo, bardzo na to czekał. Bardzo czekał, jak publiczność, czy słuchała. No zawsze słuchała z wielką uważnością i to chyba największa nagroda dla aktora, ale też mówiłam mu, to jest twoja wielka zasługa, to jest twój wielki sukces. No zawsze zabawnie mówił, nie, to jest twój, nie? I tak żeśmy się prześcigali.
0: Ach, to z przyjaźnią takie prześciganie. Darku, przypomnijmy, o której?
1: 18:30, już teraz zaczynam się stresować.
0: W radiowej dwójce, ale oczywiście, tak. Jeśli Państwo nie mogą być razem z nami w Sopocie i nie mogą być też o tej godzinie słuchając dwójki, to słuchowisko będzie potem można odnaleźć na stronach Polskiego Radia. Z pewnością zostanie zapisane, bo zostanie też i nagrane.
1: Na pewno zostanie nagrane, aczkolwiek kiedy będzie dostępne, być może będzie po prostu w ogóle dostępne, tego nie wiem, trzeba by się dowiedzieć w dwójce. Natomiast na pewno będzie o 18:30 dokładnie. W czasie rzeczywistym, więc wszelkie pomyłki też będą słyszalne, których mam nadzieję nie będzie.
0: Ale to słuchacze uwielbiają właśnie te pomyłki i za chwilę o te
1: pomyłki,
0: o to bycie na żywo będziemy pytać panią Grażynę.
2: Publiczność i czytelnicy uwielbiają prozę Wiesława Myśliwskiego.
0: To na pewno.
2: Także bardzo czekamy na to.
0: Darku, uciekaj na próbę. Bardzo dziękujemy. Dariusz Błaszczyk.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam Państwa.
0: Zapraszamy. Pani Grażyno, jak się gra słuchowisko na żywo?
2: Tak samo dobrze trzeba zagrać, jak wtedy, kiedy się nagrywa. Ale oczywiście jest ta inna temperatura, bo przecież coś tam może się wydarzyć i trzeba przytomnie na to zareagować. Najważniejsze, żeby kartki nie spadły na podłogę, bo wtedy już trzeba by to ratować w inny sposób. Ale poza tym tak, reakcje widownie. No jednak w tym momencie dzieje się teatr, prawda? Ta wymiana energii, taka energia, która nam przecież też dużo daje aktorom, to się na to reaguje, to jest takie sprzężenie zwrotne. Ja mówię zawsze, że publiczność też gra. nie grając, ale uczestniczy. To jest dialog, nawet jeżeli nic nie mówi, a wzdycha albo wstrzymuje oddech, albo reaguje śmiechem. A właśnie

0: Jak śmieje się, to państwo na przykład podczas tego piątkowego słuchowiska pod tytułem Nasze końce świata w reżyserii Agaty Biziuk, to słuchowisko zostało zrealizowane dla programu trzeciego i będzie można je wkrótce odsłuchać, bo zostało tutaj zaprezentowane na żywo, a zarejestrowane. Publiczność, no właśnie, śmiała się, a panie, Ewa Konstancja Buchak, pani i Sara Lityńska, trzyosobowa sztuka, no nie zwalniały tempa, tylko trzymały.
1: No tak, no bo trzeba realizować ten scenariusz, który jest napisany. No to jest ta partytura, do której trzeba jednak dyscyplinować, prawda, to nasze działanie. Niemniej jednak wydaje mi się, że przecież my to słyszymy. No w jakiś sposób nas to motywuje, napędza. I to jest dobrze. No właśnie taka temperatura no, na żywca, jak to my mówimy między sobą, jest ważna. I super, super.
0: I super jest w Sopocie podczas festiwalu Dwa Teatry. Przyjeżdża pani tutaj od początku. Towarzyszy pani rozwojowi tego festiwalu. Jest pani razem z nami w Teatrze Polskiego Radia. To jest miłość, myślę. Miłość.
1: No tak, radio...
0: Odwzajemniona od słuchaczy również.
1: Radio, jak mówię... Kocham radio z wzajemnością od tylu lat i to już nie jest taki romans, a takie szczęśliwe małżeństwo. Potrzebne szczególnie dla słuchaczy. Nasze kontakty są też takie inne, kiedy spotykamy się przed nagraniem. To jest inny rodzaj takiej bliskości, ale jest ta bliskość. Ja nawet mówię, że to jest taki bardzo intymny film, który nam się wyświetla, nam, słuchaczom, kiedy słuchamy. I to jest niczym nie zaburzone, nie zmanipulowane nasze widzenie tego tekstu. Tak, my to radio, ten tekst widzimy. On tworzy się w sytuacjach, w nastrojach, w temperaturze.
0: My też, słuchacze. Dzięki znakomitym twórcom. Pani Grażyno, wystąpiła pani też w słuchowisku, które jest w konkursie Nie jestem jakaś chora, również w reżyserii Agaty Biziuk. Agata kocha z panią pracować. To słuchowisko bierze udział w konkursie. W sumie jest 16 słuchowisk z różnych rozgłośni Polskiego Radia. Ale tutaj nie czuć tej konkurencji. Tu jest przyjaźnie, tu jest rodziny, nie? Wszyscy twórcy wymieniają się energią.
1: Bo chodzi o to, żeby dotknąć różnej poetyki, różnych tematów i przecież może być wielu wspaniałych twórców piszących, reżyserujących, grających i chwała, gdybyśmy byli tylko sami. No cóż, to jest taka radosna konkurencja.
0: Ach, i jak wspaniale, że jest pani razem z nami i prosimy o więcej w Teatrze Polskiego Radia.
1: Dziękuję, słuchajcie radia, bo warto. Bądźcie z nami na tym festiwalu.
0: Tak, jeszcze jest szansa do nas dotrzeć. Jeszcze trwają prezentacje słuchowisk, jeszcze trwają prezentacje spektakli telewizyjnych. Jeszcze jutro cały dzień i dopiero jutro wieczorem gala wręczenia nagród. A z nami w Polskim Radiu 24 w audycji w repertuarze była Grażyna Warszewska. Bardzo dziękuję pani Grażyno. Dziękuję. I oczywiście zapraszamy państwa do słuchania tych słuchowisk, w których wystąpiła pani Grażyna. Nie jestem jakaś chora. Darii Sobik w reżyserii Agaty Biziuk. To słuchowisko zaprezentowane zostało przez program pierwszy Polskiego Radia. Słuchowisko na żywo zostało zarejestrowane przez Trójkę. Pani Grażyno, jeszcze raz wielkie podziękowania.
1: Dziękuję, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: A teraz trochę będzie o teatrze radiowym, wciąż nieustająco, bo Iwona Rusek jest razem z nami, znakomita autorka.
1: Bardzo dziękuję. Dzień dobry
0: raz jeszcze. Są też twórcy teatralni i twórcy telewizyjno-teatralni. Michał Kmiecik, Weronika Szczawińska, Anna Szymańczyk. To zaczynamy może od Prałata, bo to za chwilę się wydarzy.
2: Tak, już niebawem.
0: No i jakie są emocje przed?
2: Ja jestem bardzo ciekaw, bo jestem ciekaw, jak to będzie się oglądało na żywo, wiesz, w większym gronie. Oglądałem Prałata w domu, więc jestem ciekaw, jak to będzie w kinowej sali.
0: Na dużym ekranie?
2: tak na dużym ekranie.

0: spotkanie
1: z publicznością. A to rzecz odważna bardzo. Tak czy nie?
0: No,
1: jak to z tą odwagą w teatrze jest?
0: No właśnie myślę, że wiesz, że jednak w teatrze jestem jakoś tak przyzwyczajony, że nawet jak jest premiera i to jest stresujące, to jednak są ci ludzie i się słyszy, jak ten odbiór, wiesz, postępuje ze sceny na scenę z minuty na minutę. A w teatrze telewizji, jak mieliśmy premierę Prałata, to było coś zaskakujące, bo oglądałem to z moją przyjaciółką i tak sobie siedzieliśmy, no i ja byłem zadowolony z roboty, jej się podobało, ale tak jak przyjęcie, to trochę nie wiadomo, nie? I wiesz, dopiero po gdzieś tam jakieś wiadomości, SMS-y, telefony.
1: I komentarze w internecie, co nie jest bez znaczenia dla tego tematu.
0: Tak, ale jakoś dla mnie zaskakująco bym powiedział... No nie chodzi o to, że pozytywne, ale tak mam poczucie, że tym prałatem, jakby, że tym przedstawieniem udało nam się powiedzieć coś, z jednej strony coś ważnego, ale z drugiej strony coś, co było potrzebne. To znaczy, że ja mam jakieś takie wrażenie, że bardzo dla osób, które oglądały to, znaczy, że osoby, które oglądały to przedstawienie już, bardzo potrzebowały, żeby coś takiego w publicznych mediach po prostu się pojawiło.
1: Coś takiego, tak krążymy wokół tego tematu, jesteśmy w Sopocie, a to historia o?
0: No, to historia o proboszczu pobliskiej gdańskiej parafii.
1: Takim znanym
0: świętej
1: dość.
0: Wyrgili. Tak, dosyć znana postać i w Trójmieście, i w Polsce, i w latach 90., w 80., potem troszkę schłukowana mowa o księdzu prałacie Jankowskim.
1: Dlaczego chcieliście opowiedzieć tę historię? Marcin Liber, Michał Kmiecik są odpowiedzialni za tę historię. No właśnie dlatego, żeby w teatrze telewizji, w telewizji publicznej opowiedzieć o drugiej stronie?
0: Znaczy ja myślę, że wiesz co, to nie chodzi o strony, to raczej chodzi o taką splot bardzo takich dużych i trudnych historii, nie? To znaczy z jednej strony oczywiście pedofilia w kościele katolickim i jakaś taka nieumiejętność opowiadania o tym temacie. Mam poczucie, że z jednej strony jakaś taka niechęć ogromna ze strony czynników oficjalnych Kościoła katolickiego, ale też jakaś taka niemoc, czy jakaś taka performowana niemoc stosownych instytucji państwowych, żeby przestępstwa pedofilskie traktować jak przestępstwa z innych paragrafów. I też jakaś taka niemożność w ogóle opowiedzenia sobie tej historii naszej najnowszej. Mam poczucie, nie? Że coś takiego, że wiesz, że tam są z jednej strony te wątki solidarnościowe, opozycyjne, z drugiej strony jakieś takie przemiany ustrojowe, że to wszystko, jakieś te wszystkie wątki się zbiegają z jednej strony w biografii Jankowskiego i gdzieś osób dookoła niego i z drugiej strony że cały czas to mieliśmy jakoś nieopowiedziane, nie? Mam poczucie, że coś, co było dla mnie najważniejsze, jak pisałem tego prałatę, to było jakieś takie nie tyle nawet opowiedzenie tej historii, co przyjrzenie się tej trudności z opowiadaniem, nie? To znaczy, dlaczego... Jakie były powody, a było ich cała masa, że ta historia tak w zasadzie bokiem, nie? Że dziennikarze, którzy próbowali, Tomasz Sekielski jakieś, myślę, że prawie 20 lat poświęcił na próby zwrócenia uwagi na księdza Jankowskiego i jego różne przedsięwzięcia, zarówno biznesowe, jak i kryminalne. No i żadna z tych prób jakby nie została zakończona sukcesem, nie? To znaczy Jankowski zmarł, wtedy jak Jankowski zmarł, to nagle też temat tak zszedł, że w ogóle, o, no to jak już ksiądz nie żyje, no to może już nie mówmy.

0: Jak ksiądz nie żyje, to już może nie mówmy, nie? I...
1: Wiesz, dlaczego tak się uśmiecham? Bo jak opowiadasz o prałacie i za chwilę będziemy opowiadać o matce Joannie od Aniołów, to właśnie nasze studio plenerowe jest tuż przy Monciaku i przechodziły właśnie cztery siostry zakonne i patrzyły gdzieś w naszym kierunku. Celowo utkałam nasze dzisiejsze spotkanie, naszą audycję właśnie w taki sposób i was zaprosiłam, czyli ciebie, Michale, Michał Kmiecik i Weronikę Szczawińską, bo teatr telewizji się rozwija, staje się różnorodnym miejscem przekazu artystycznego, bo z jednej strony mamy spektakle zrealizowane w sposób tradycyjny, klasykę adaptowaną i graną, potocznie moglibyśmy powiedzieć po Bożemu, a z drugiej strony mamy spektakle przeniesione z teatrów, a z trzeciej strony mamy dramaturgię współczesną, teatr współczesny, teatr zaangażowany i społecznie, i politycznie, i teatr, który może nie wszystkim stałym widzom teatru telewizji, tym konserwatywnym, to nie kwestionuję tych widzów w żaden sposób, tylko określam, może nie do końca na tym etapie jeszcze przypadać do gustu, a akurat wy stworzyliście właśnie takie przedstawienia, odważne, idące gdzieś naprzód, pokazujące szerokiej publiczności, bo przecież taka towarzyszy seansom teatru telewizji, współczesny teatr. Weronika, opowiedz proszę o swoim spektaklu i o swoim rozumieniu właśnie, czym jest dzisiaj teatr telewizji.
2: Jestem reżyserką, jak to już padło, Matki Joanny od Aniołów. Jest to przedstawienie, które w jakimś sensie pozostaje moim zdaniem bardzo wierne duchowi opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Pomimo rozmaitych przemontowań, zabiegów dramatycznych, których dokonał adaptator Piotrek Wawer junior. Natomiast jakby to, co nas bardzo ciekawiło, to właśnie powrót do tego, co rzeczywiście w tym opowiadaniu możemy znaleźć, a co być może trochę zostało przykryte taką potężną legendą i taką warstwą kulturowych reinterpretacji, które jakby na bazie tego opowiadania wyrastały zarówno w teatrze, jak i w filmie. Czyli zrobiliśmy trochę taki spektakl, w którym tak samo ważne jak opowiedzenie tej historii jest zwrócenie uwagi na to, jak opowiadamy właśnie opowieści, jak opowiadamy o męskości i kobiecości, jak opowiadamy o ciele, bo to są takie dosyć kluczowe dla nas tematy Matki Joanny, co prowadzi nas też do no właśnie tego tematu formy teatru telewizji. I tutaj ja od kiedy otrzymałam zaproszenie od Michała Koteńskiego, żeby zrealizować właśnie przedstawienie.
1: Od dyrektora Teatru Telewizji.
2: Byłam bardzo szczęśliwa, bo w moim przekonaniu no to jest taki po prostu ogromny prezent, dlatego że można pracować w taki sposób, w jaki ja najbardziej lubię, to znaczy na styku kilku mediów. To znaczy dla mnie teatr telewizji jest taką formułą, którą każda osoba twórcza, każda ekipa musi trochę wynaleźć na nowo, która ma oczywiście jakieś mniej lub bardziej osadzone reguły opowiadania, no ale właśnie one są po to, żeby się z nimi bawić, czyli można zrobić coś, co czerpie i z filmu, i z teatru, nie wiem, ze sztuk wizualnych i choreografii również w przypadku matki Joanny. Ja sobie też tak myślę, że to jest ogromne szczęście, że mamy media publiczne, że teatr telewizji jest po prostu ogromnym publicznym teatrem i myślę, że jest tam po prostu miejsce na bardzo wiele sposobów opowiadania. Takie, które są może nieco bardziej tradycyjne, takie, które jakby poszukują. To w moim przekonaniu jest część po prostu misji publicznej, żebyśmy tworzyli sztukę różnorodną, która może pokazywać różne podejścia właśnie do tego, czym może być teatr, a zwłaszcza czym może być ten szalony, fascynujący, hybrydyczny i jakby nieustannie in progress w toku wymyślania gatunek, jakim jest teatr telewizji.
1: Weroniko, wspomniałaś o tych tematach, głównych tematach, które cię, a właściwie was z Piotrem interesowały. A czy wśród tych tematów była też religia, wiara?
2: Co paradoksalne, w przypadku tego opowiadania, no, którego głównym bohaterem jest ksiądz, zakonnica, inni księża i inne siostry zakonne, ta religia jako religia interesowała nas trochę mniej. To znaczy taką osią naszej Matki Joanny jest coś w rodzaju sporu światopoglądowego, gdzie Kościół katolicki reprezentujący go ksiądz Suryn tak naprawdę raczej stoją po takiej stronie tradycji instytucji, która

0: jest zbudowana na doktrynie, która bardzo mocno domyka pewne rzeczy, a która bywa oderwana od rzeczywistości. I takie postaci jak matka Joanna, czy siostra Małgorzata, czy grana przez Anię Szymańczyk Awdosia, stoją na takim drugim biegunie, to znaczy poszukiwania modeli życia właśnie nieco bliższych samej rzeczywistości, która bywa niedoktrynerska, chaotyczna, bardzo bałaganiarska, fizyczna i zaskakująca. Więc u nas jakby religia jest trochę kostiumem tak naprawdę dla opowiedzenia o instytucji, o życiu w patriarchalnym świecie, o doktrynie. Więc naturalnie jakby to, że to jest ksiądz i zakonnica, to jest gdzieś tam istotne. Natomiast wydaje mi się, że można by położyć na to jeszcze większy nacisk. Dla nas to było pewne pars pro toto w ogóle takiego społecznego, instytucjonalnego modelu życia.
1: Anna Szymańczyk dzisiaj rano na śniadaniu, to zdradzam kuluary, tak Aniu, czasem tak się zdarza, opowiadała mi o tym, że jest zadowolona z roli w tym spektaklu i że to było wyzwanie, ale interesujące dla ciebie wyzwanie.
2: Tak, praca z Weroniką i z Piotrem Wawrem juniorem, który jest autorem, oprócz tego, że gra księdza Suryna, jest autorem, współautorem adaptacji, to jest zawsze wielka przygoda. To nie jest moje pierwsze spotkanie z Weroniką. Myśmy się już spotkały w Teatrze Dramatycznym w Warszawie podczas spektaklu Nasze Czasy. Weronika proponuje zawsze jakąś dziwną podróż. To znaczy to, co powiedziała przed chwilą, że lubi pracować na styku różnych stylistyk, jest prawdą. Też ma ogromną umiejętność dobierania aktorów, którzy czerpią z różnych dziedzin, bo w Matce Joannie, z czego się bardzo cieszę, znalazła się Weronika Kozłowska, która animuje lalkę. To też nie jest stały punkt programu, jeżeli chodzi o teatr telewizji. Ta lalka jest po prostu bohaterką i gra nam dziecko księdza, który został spalony. Natomiast była to fantastyczna przygoda. To, że moja postać jest połączona z postacią Żyda i wypowiada teksty, które były przypisane mężczyźnie, który jest jak gdyby no w innym, w tej samym systemie, ale w innym światopoglądzie niż ksiądz Suryn i ta ich rozmowa, którą pamiętamy doskonale też z filmu, zupełnie inaczej wybrzmiewa, kiedy mówi to kobieta. Kiedy mówi kobieta spoza kręgu kościelnego, kiedy mówi to kobieta wolna, ponieważ Awdosia jest wolna, ona jest zupełnie niespętana żadnymi ograniczeniami i to zupełnie inaczej brzmi, zupełnie inny wydźwięk ma. To jest już wtedy rozmowa nie o religii, to co Weronika mówiła, że religia nie była punktem wyjścia do i rozważań w tym spektaklu, tylko jest światopoglądowym dyskursem, mało tego, jest dyskursem pomiędzy kobietą a mężczyzną, kobietą, która jest tak naprawdę silniejsza od Suryna i jest dużo bardziej świadoma tego, jak życie wygląda. Przecież w tym spektaklu padają takie słowa, co ty wiesz o życiu? I on właściwie nic nie wie. To Awdosia, która żyje na pograniczu kościoła, na pograniczu trochę tej społeczności, ona wie dużo więcej i jest bardzo mądra. Poza tym jest jeszcze ten aspekt tego, że ona bardzo dużo mówi tam, moja postać, o miłości, o tym, jak ona postrzega miłość, co to jest miłość i że bez miłości tak naprawdę nie możesz zrozumieć świata do końca. Więc to była przygoda. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w tym spektaklu. Jestem szczęśliwa, że mogę się znaleźć tutaj. Ja miałam tutaj...
1: Po raz pierwszy, podczas festiwalu Dwa Teatry.
2: Po raz pierwszy, nigdy wcześniej nie byłam. Bardzo żałuję, ponieważ jest to jakieś spełnienie moich marzeń i nie ukrywam, że się cieszę, że byłam z dwoma spektaklami, bo jeszcze z jednym...
1: No właśnie, opowiedz jeszcze.
2: Ze spektaklem Punkty Tkliwe w reżyserii Marka Leszczewskiego, który opowiada o asystencji seksualnej osób z niepełnosprawnościami. I tam gram zupełnie inną postać, to jest zupełnie inny kostium, zupełnie inna forma grania, to jest bliżej filmu. Weronika jest, mam wrażenie, no, wyrasta z teatru, więc jest bliżej jej do tej poetyki i tej estetyki. Natomiast Marek Leszczewski jest reżyserem filmowym, jemu bliżej jest do takiej filmowej jakości. To jest wspaniałe, że w Teatrze Telewizji, Teatrze Polskiego Radia możemy dotknąć rzeczy, których nie dotykamy na co dzień. I że mamy grę z różnymi sposobami grania. Grę, no tak. różne sposoby po prostu są na opowiedzenie tej samej historii. Ja się bardzo cieszę, trzymam za ten festiwal kciuki, mam nadzieję, że za 25 lat również tu będę.
1: My też wierzymy głęboko w to, że wszyscy się spotkamy i że za rok przyjedziesz na festiwal wraz z rolą w słuchowisku teatru.

0: Polskiego Radia.
1: Najchętniej na żywo, bo ja lubię styczność z widownią.
0: Nie bez powodu o tym mówię, bo dołączył do nas dyrektor Teatru Polskiego Radia, Adam Wojtyszko.
1: Panie dyrektorze.
0: Dzień dobry, już Ania mówi dzień dobry, zobacz.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, ale dołączył do nas także Łukasz Borkowski, świetny aktor i pedagog. I za chwilę o tej warstwie radiowej jeszcze pogadamy, ale chciałabym dokończyć tylko jedną myśl na temat tych pewnych kontrowersji. Te dwa przedstawienia, które mogą Państwo w dowolnej chwili zobaczyć na VOD Teatru Telewizji Polskiej, czyli i Prałata Michała Kmiecika i Matkę Joannę od Aniołów Weroniki Szczawińskiej. Dla mnie to nie są przedstawienia kontrowersyjne. One są interesujące, bo są odważne w jakiś sposób, poszukujące. Ale Weronika, ty już jesteś, wy jesteście właściwie po spotkaniu z publicznością. Czy widownia, publiczność miała odwagę powiedzieć, że coś może nie do końca było po ich myśli? Czy to tylko w internecie jest tak głośno? Nie tylko wokół waszego przedstawienia, ale w ogóle przecież wiemy, co się dzieje, niestety.
3: My byliśmy w takiej sytuacji spotkania z publicznością, z Matką Joanną na żywo dwukrotnie. Raz podczas pokazu w Ninatece w listopadzie, no i teraz podczas festiwalu. Obydwa te spotkania były bardzo satysfakcjonujące. To znaczy widownia zadawała nam w Ninatece jakieś niezwykle głębokie, wnikliwe pytania świadczące o tym, że jesteśmy w zupełnie jednej przestrzeni. To znaczy rozumiemy się nawzajem, do czego my zaprosiliśmy. Wczoraj, ze względu też na to, że ta rozmowa prowadzona przez Przemka Guldę była niezwykle fajna, ale musiała być w dużej dyscyplinie czasowej, jakby dostaliśmy tylko jedno pytanie, bardzo piękne, o proces, o taki proces aktorski, właśnie jak pracowaliśmy nad tym. Natomiast mieliśmy poczucie jakiejś takiej dużego skupienia ze strony widowni i byłam bardzo szczęśliwa, że Beata Bandurska, niezwykła aktorka grająca Matkę Joannę, dostała brawa po swojej wypowiedzi i brawa od widowni podczas dyskusji, kiedy jakby opowiadała o tym, w jaki sposób budowanie roli Matki Joanny było też spójne z pewnym takim etosem aktorki, który ona ma i z taką misją jakby przekonywania, że jakby takie ageistowskie podejście, nie ma ról dla kobiet w pewnym wieku, jakby jest jej zdaniem bzdurą i mówiła bardzo dużo o takim sięgnięciu po widzialność i wtedy widownia zareagowała brawami, więc myślę, że to jest jakiś piękny komentarz.
0: Gorące przyjęcie Matki Joanny i chyba gorąco będzie o której? O 17, tak?
2: Tak, o 17. No,
0: Czekasz na te pytania z sali?
2: Jestem bardzo ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, bo jakieś głosy, które do mnie dotarły po premierowej emisji i od premierowej emisji były bardzo nie tyle chodzi, że życzliwe, ale mam poczucie, że to przedstawienie jest istotne dla osób, które je widziały, że jest jakaś, że odpowiada na jakąś taką potrzebę, bym powiedział, może nawet pełni misyjną jakąś tutaj funkcję i jestem ciekaw, czy dzisiaj też będziemy o tym rozmawiać.
0: Trzeba przyjść do dawnego Multikina, bo tam pokazy spektakli telewizyjnych i prezentacje radiowych słuchowisk, Festiwal Dwa Teatry, czyli Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 2026, jubileuszowy 25 trwa w najlepsze. Michał Kmiecik był razem z nami, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Trzymamy kciuki za pokaz. Były również z nami Weronika Szczawińska i Anna Szymańczyk.
1: Dziękuję bardzo
0: wam Państwu. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Odpowiedzialni za tę warstwę w tej naszej audycji w repertuarze w Polskim Radiu 24 telewizyjną. A teraz powracamy do naszego radiowego świata. I teraz kłopotliwe pytanie do Łukasza. Zawsze kłopotliwe, bo Łukasz jest jednym z najczęściej występujących aktorów w Teatrze Polskiego Radia, z czego się bardzo cieszymy. W ilu słuchowiskach na nie?
4: Panie dyrektorze, naprawdę?
0: Ja tak uważam, że często.
4: W razie czego powołuj się na udar cieplny.
0: Ale że mój czy Łukasza?
4: Dowolny.
0: Łukaszu, w ilu słuchowiskach wystąpiłeś w tym roku?
4: Nie wiem. Nie wiem, przepraszam
0: ale
4: bardzo.
0: To ja na pewno wiem, że wystąpiłeś w Znachorze, w naszym Znachorze.
4: Tak, w Znachorze.
0: Czyli w serialu audio, który był prezentowany w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: W pierwszym odcinku mnie nie ma, czyli tym właśnie konkursowym, ale jestem w kolejnych trzech odcinkach, które też były prezentowane podczas festiwalu.
0: to przygoda, bo to jest praca już nad postacią, która się rozwija, która się pojawia, która musi mieć

0: początek, środek i koniec. Co prawda nie grasz z Nahora, bo Michał Żurawski wcielił się w tę postać. Ale to i tak była przygoda.
1: Z tym rozwinięciem, początkiem i końcem, to jest tak, że tak jest w przypadku większych ról. A moja rola była taka bardzo epizodyczna, więc tam nie ma momentu na rozwinięcie. Tam trzeba wiedzieć, po co się wchodzi, jaka jest funkcja tej postaci i trzeba zmierzać do celu. Cztery sceny, które muszą opowiedzieć tę historię, ale przecież takie właśnie postaci budują świat, który nasi słuchacze odbierają i tworzymy tło dla całej historii. Więc to jest znaczące i bardzo lubię też takie wyzwania.
0: Ale to, co powiedziałeś, można odnieść do wielu profesji artystycznych, bo po co? Po co się wchodzi? To tak samo można powiedzieć, po co się Iwonka Rusek jest razem z nami, która raczy się tutaj naszymi słodkościami, drodzy państwo, radiowymi, bo trzeba sobie umilać życie w tych okolicznościach i przyrody, i w okolicznościach artystycznych. My tutaj dopieszczamy naszych gości, ale także i naszych słuchaczy. Iwonko, ty wiesz od pierwszej strony, po co jest ten tekst, który
2: oczywiście
0: piszesz?
2: Ale najpierw chciałam powiedzieć, że pyszne czekolady, wspaniałe.
0: Bardzo nam miło.
2: Dobrze, że nie mordoklejki, mogłoby być gorzej, ale czekolada wspaniała, bardzo dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o tekst, jak najbardziej oczywiście, tekst zanim zacznie być napisany, musi być wymyślony, musi być skonstruowany, musi być skomponowany w naszej głowie, w naszej wyobraźni. Potem oczywiście trzeba sobie cały plan i całą kompozycję napisać. I dopiero wtedy, kiedy ten etap przygotowania, kiedy ten etap namyślenia, przemyślenia, stworzenia tego procesu wewnętrznego w swojej wyobraźni, kiedy on jest skończony i kiedy mamy też ten plan przed sobą na kartce, to dopiero wtedy można przystąpić do pisania. I wtedy tak naprawdę pisze się bardzo szybko, dlatego że wie się, po co się pisze i dlaczego. Natomiast jeśli tego planu nie ma, jeśli tej pracy nie przemyślimy, no to po prostu pisanie jest męką, bo mamy przed sobą pustą kartkę, nie mamy planu, nie mamy pomysłu, nie mamy idei, nie mamy tematu i tak naprawdę piszemy, co nam ślina na język przyniesie. I to często widać i słychać, kiedy się teksty słyszy, kiedy się teksty czyta.
0: Stworzyłaś, jesteś autorką jednego z najpiękniejszych słuchowisk prezentowanych w tym roku tutaj w konkursie. Spadła gwiazda mej pani. To słuchowisko programu drugiego w reżyserii Darka Błaszczyka, który był razem z nami. Tutaj podczas festiwalu ono zostało zaprezentowane w piątek. No i tu właśnie jak było?
2: Jak było? Było tak, że proszę państwa, Barbara Radziwiłłówna mnie opętała, dosłownie spadła na mnie jak gwiazda z nieba i już nie dała sobie o sobie zapomnieć. Muszę powiedzieć, że w XVI wieku silne namiętności nazywano właśnie opętaniem i ja zostałam przez nią opętana, no i nie chcę odejść. Cały czas upomina się, żeby coś jeszcze z nią zrobić, a dołącza do niej Zygmunt August, więc wiecie państwo, to jest para dosyć taka nie tylko namiętna, ale też wymagająca, więc myślę, że jeszcze coś z tą Barbarą podziałam, ale jeśli chodzi o pisanie tego tekstu, to była to czysta przyjemność, dlatego że to jest absolutnie cudowny, wspaniały, fascynujący temat, romans wszechczasów, który kończy się tragicznie, więc miałam taką wielką przyjemność, żeby tak naprawdę wszystko, co było o Barbarze, co jest dostępne o Barbarze i o Zygmuncie, przeczytać, zobaczyć, przeżyć, a potem zastanowić się, jak tę historię mogę opowiedzieć po swojemu, ponieważ to jest historia, którą wszyscy znamy, wszyscy o tym gdzieś słyszeliśmy, no jeszcze mistrz Twardowski do tego, no więc o rany. Jak to zrobić, żeby zaskoczyć i żeby to nie było takie bardzo banalne, bo zazwyczaj historie o miłości są banalne, a ta nie jest.
0: Ale historia o miłości do Teatru Polskiego Radia Adama nie jest banalna. Adam Wojtyszko, dyrektor Teatru Polskiego Radia, bo trzeba kochać teatr radiowy, żeby w nim pracować, żeby go tworzyć. I myślę, że teatr no właśnie, skupia takich artystów, którzy naprawdę uwielbiają tam być, uwielbiają tworzyć, uwielbiają rozmawiać, bo teatr radiowy to jest przede wszystkim rozmowa pomiędzy twórcami, ale rozmowa także z słuchaczami. A wy tutaj podczas festiwalu kiwa do nas Zyta Rudzka, znakomita pani Zyto, machamy pani, która jest jurorką w konkursie na najlepsze słuchowisko. Pani Zyto, kto wygra? Może nam pani powiedzieć, kto
3: nic
0: wygra?
3: Nic im nie mów.
0: Czekajcie chwilę, drodzy słuchacze.

0: wygra najlepsi, aczkolwiek no, były trudności były.
1: 16 słuchowisk.
0: Wszystko jest, wszystko coś ma dobrego.
1: 16 słuchowisk.
0: No oczywiście.
1: No i jak żeście wybrali? Bo już no, werdykt podobno jest.
0: Od tego jest jury i od tego są narady i czasami może sprzeczki, a nawet i kłótnie.
1: Ach, czyli gorąco było?
0: No oczywiście, tak jak dzisiaj.
1: Werdykt poznamy jutro podczas uroczystości zamknięcia. Pani Zyto, bardzo dziękujemy za pani twórczość i głęboko dziękuję. Trzymamy kciuki za kolejne realizacje radiowe i teatru telewizji. Adaptacje pani... pani prozy. A wracając, Adamie, przepraszam, że ci przerwałam, ale nie, myślę, że...
2: Zyta jest fenomenalna. Ja mogę Zyta dla niej wszystko przerwać.
1: Fenomenalna. Kochamy panią i mam nadzieję, że pani Zyta też nas i Teatr Polskiego Radia. Ale wracając właśnie do tej miłości i do tego spotkania, do tej rozmowy. Wy tutaj podczas festiwalu Dwa Teatry postanowiliście naprawdę rozmawiać z słuchaczem. Nie tylko poprzez słuchowiska już zarejestrowane, ale tak. Poprzez słuchowiska na żywo.
2: Tak, to jest tak, że wiele osób myśli, że my jesteśmy tacy życzliwi, że my wychodzimy do widowni, podczas gdy dla nas to jest niezbędna pożywka warsztatowa. My dzięki temu mamy wreszcie szansę zobaczyć, jakie są reakcje, usłyszeć te reakcje, doświadczyć różnych form skupienia widzów, a przede wszystkim no, zweryfikować sobie też to, czy te nasze wysiłki, pomimo tego, że wierzymy w wielkiej słuchalności, trafiają do ludzi w taki sposób, jakbyśmy sobie właśnie to wymarzyli. I teraz nawiążę jeszcze do tego, co Iwonka mówiła, że co prawda tych jakby pionów, które pracują na jedno słuchowisko jest ileś, bo jest produkcja, jest obsada, jest reżyseria dźwięku, jest reżyseria. Staram się oczywiście pielęgnować w każdym z tych pionów przekonanie, że są najważniejsi. Natomiast rzeczywiście bez scenariusza nie ma jak ruszyć. I w związku z tym udało nam się zaprosić w tym roku naprawdę fenomenalne osoby piszące, bo i Daria Sobik, i Małgosia Maciejewska. Jest słuchowisko na podstawie Myśliwskiego, Michał Sufin i Agata Biziuk. I mam wrażenie, że to jest właśnie takie rzucenie tego pomostu w stronę widowni, który pozwala ten dziwny romans oparty na wyobraźni fajnie podtrzymywać. Jak na razie jestem bardzo szczęśliwy, bo reakcja widowni jest no, aż wzruszająca.
1: Wzruszająca, ale to chyba musimy zdradzić, że sala jest przepełniona.
2: Tak, i tak pomimo tego, że były wydzielane wyjściówki, mieliśmy nawet incydenty.
1: Wydzielane, to jest dobre słowo.
2: Tak, mieliśmy incydenty nieomal napaści, gdzie osoba, której nie udało się wejść, nas wyzywała. Wpisujemy to do zbioru, do wartościowującego.
1: I to nie był hejt w internecie,
2: Nie, to było wykrzyczane
3: żywo,
2: w twarz.
3: To było słuchowisko na żywo.
2: Ale wspaniałe, bo to znaczy, że ludzie łakną kultury.
1: Ale Ania Szymańczyk, która jest wciąż razem z nami, zapragnęła udziału w słuchowisku na żywo w przyszłym roku. Właśnie to już chyba zostało ustalone.
2: Ja mam udar cieplny, żadna obietnica nie obowiązuje.
1: Iwonka napisze, musi jeszcze zagrać Łukasz oczywiście.
2: Oczywiście.
1: Ale zaraz, a jeszcze,
3: Weronika.
1: Weronika musi wyreżyserować.
3: Panie dyrektorze, pan już ma gotowy zestaw na przyszły rok. Prosimy o deklarację.
2: Nie jestem potrzebny.
3: Będzie nagrana.
4: Jakiś romans porządny.
3: Oczywiście.
4: I my z Łukaszem to przeczytamy.
3: Bardzo chętnie.
4: Tak. I zagramy.
3: Tak, naprawdę.
5: Ja muszę być najczęściej zapraszanym aktorem w Teatrze Polskiego Radia. Takie są postanowienia tu, panie dyrektorze, po dzisiejszej rozmowie.
2: Słuchaj, dobrze, ale to się odbije w stawkach, dobrze?
1: Dobrze, że drodzy państwo nas nie widzą, a zwłaszcza dyrektora Adama, bo Adam troszkę ma taką twarz jak nasze gąbki i nasze loga Polskiego Radia 24.
2: To jest piekielnie gorąco, to nie dlatego, że kłamie.
1: Nie, czyli nie dlatego, że tutaj już wszystko ustalone za twoim lat.
3: Oczami wyobraźni zobaczył już to na scenie w przyszłym roku, więc to.
6: Ja tylko dorzucę, że ja już robiłam słuchowiska na żywo, więc podbijam zamówienie. Miałam jakieś takie niezwykłe doświadczenie w Radiu Wrocław, w koprodukcji z Wrocławskim Teatrem Współczesnym. Robiliśmy taki rodzaj hołdu dla Tymoteusza Karpowicza na podstawie dźwiękowego zapisu Doliny. Poszaleliśmy tam, było to w tradycji eksperymentalnego studia Polskiego Radia. Losowaliśmy taśmy na żywo, bawiliśmy się znakomicie z aktorkami i aktorami z WTW.
2: Ja po prostu tutaj
6: już jestem rozgrzana od lat.
1: Ale to, Ania, nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, jak trzeba być naprawdę rozgrzanym. Chwilę temu ja tutaj dobiegłam, zdradzając kulisy, do państwa prosto właśnie z słuchowiska na żywo. Katarzyna Łęcka przygotowała słuchowisko według tekstu Darii Sobik. To słuchowisko zrealizował program Pierwszy.

0: No, będzie dostępne w jesiennym repertuarze. I jak tam Krzysztof Szczepaniak w którymś momencie się przejęzyczył, no...
1: Wytniemy.
0: Łukasz Lewandowski...
1: Ale w ogóle nie było tego.
0: Ale po co ty mówisz, ja chciałam Anię nastraszyć, że to słuchowisko na żywo to
1: nie jest... Nie, to trzeba umieć tekst na pamięć.
2: Nie, to trzeba umieć. Na pamięć trzeba umieć? No, o, mamma mia.
1: A honorarium wypłacamy w roztopionych czekoladkach.
3: Wspaniale. Ja na to
1: jeśli
3: pójdę.
1: To ci odpowiada...
3: Na sobie.
0: Jeszcze Iwonka napisze niełatwy tekst. No to nie wiem, Aniu. Oczywiście się
2: państwo, tak się właśnie załatwia sobie pracę.
3: To się przyjeżdża na festiwale. Tak naprawdę.
0: Przede wszystkim na festiwale, już schodząc z tego żartu, przyjeżdża się po to, żeby uczestniczyć w wspaniałych spektaklach, słuchowiskach, wydarzeniach towarzyszących, rozmowach, spotkaniach z gwiazdami, po to, by poznawać, po to, by doświadczać. I wierzę głęboko, że ten festiwal jubileuszowy...
1: To jest wulkan inspiracji.
0: No właśnie, jest.
1: Tak, ludzie się zderzają, ludzie rozmawiają, ludzie nawet głuptaśnie żartując o tym, co jakby... Inaczej, każdy żart zawiera w sobie jakąś nieprawidłowość, jakieś złamanie, więc jeśli potrafimy się z czegoś podśmiewać, to znaczy, że w sumie mamy wspólną wizję świata i to jest też rodzaj wektora, który wierzę, że pomaga te dziwne porozumienia budować. Oczywiście my się teraz troszkę chichramy, natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby z tych sugestii powstało coś, co spowoduje, że nasi słuchacze będą za jakiś czas zachwyceni, dlatego że często po prostu z rozmów i z chęć, nawet z czystej przekory rodzą się rzeczy bardzo inspirujące.
2: Poza tym, proszę państwa, my się tu wszyscy naprawdę lubimy. Pytałaś Martyna wcześniej o te konkurencje pomiędzy nami. Ja tutaj w ogóle nie mam takiego poczucia. Spotykam tu wiele osób, które znam od lat, tak jak Łukasza. Nasze drogi się przecinają czasami, ale już dawno bardzo go nie widziałam.
0: Bo Łukasza głównie słychać w Teatrze Polskiego Radia.
2: Dokładnie. No, może dlatego właśnie. Ale tak naprawdę to są bardzo miłe spotkania i inspirujące. I też czasami człowiek nie ma czasu czegoś wysłuchać, zobaczyć i tutaj mamy to w takiej pigułce i to jest wspaniałe. Ja uwielbiam festiwale i świetnie się tutaj czuję. No.
0: I spotkania z publicznością i te rozmowy. Adam Wojtyszko tu już pokazuje, że ucieka. Bo
1: tak,
0: już...
1: muszę biec, bo za chwilę mam kolejne spotkanie.
0: Kolejne spotkanie.
1: Tak, i no po prostu...
0: Ale funkcja. Musimy tylko na koniec powiedzieć. Dzisiaj 18.30 kolejne słuchowisko na żywo. No, i jutro...
1: Myśliwskiego, Darek Błaszczyk reżyseruje, Olaf Lubaszenko.
0: Ignacy Lis jutro o godzinie 14 kolejne słuchowisko prezentowane tutaj, drodzy państwo, między Iwonką a Adamem dochodzi do jakichś nieporozumień. Na szczęście państwo tego nie słyszą. Pewnie chodzi o jakąś godzinę, która
3: nie
0: została
3: prawda,
0: pomylona,
3: ja po
0: ale
3: nic
0: nie...
3: go bardzo lubię.
0: A, że bardzo go lubisz?
3: Tak, oczywiście.
0: No wszyscy się tu lubimy, to jest najważniejsze. Wszyscy się lubimy i kochamy Teatr Polskiego Radia i kochamy Teatr Telewizji Polskiej i kochamy Festiwal Dwa Teatry i zapraszamy państwa serdecznie. Myślę, że jeszcze wieczorem można do nas dojechać i jutro uczestniczyć cały dzień prezentacji telewizyjnych, pokazów, rozmów przed nami. Tak szukam, bo ten program jest dwustronny i w tych emocjach teraz nie mogę znaleźć, ale już mogę znaleźć, że mogę znaleźć, że jutro...
1: Mówisz o słuchowisku na żywo?
0: O słuchowisku na żywo też jest o godzinie 14.
1: Tak, 14 Małgosi Maciejewskiej, perfekcyjny dwutakt. Maria Pakulnis, Kasia
0: Dąbrowska.
1: Tak, reżyseruje Magda Małecka-Wipich, więc wuhu!
0: Ale nawet nie tego szukałam, tylko szukałam, o której jest gala finałowa, o 19.
1: Tak.
0: I podobno Michał Walczak pisze teksty, pisze scenariusz.
1: Jeszcze skrobie.
0: Jeszcze skrobie? Jeszcze czy już siedzi. Napisał? Czyli będzie zabawnie?
1: Nie wiem tego.
0: I można śledzić tę uroczystość w TVP Kultura, a także później od godziny 21 w TVP 1. A teraz muszę na koniec wymienić wszystkich gości naszego specjalnego wydania, naszej audycji teatralnej w repertuarze w Polskim Radiu 24. Grażyna Barszczewska była razem z nami, Dariusz Błaszczyk, Michał Kmiecik i są wciąż nieustająco Adam Wojtyszko, dyrektor Teatru Polskiego Radia,
1: bardzo
0: który
1: dziękuję.
0: Rzeczywiście może już iść.
1: Dziękuję bardzo. Ściskam wszystkich.
0: Najpopularniejszy aktor Teatru Polskiego Radia, Łukasz Borkowski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: wspaniale debiutująca na festiwalu Anna Szymańczyk. Bardzo dziękuję
2: Państwu bardzo.
0: Weronika Szczawińska, bardzo dziękuję reżyserka. Bardzo. I autorka tekstów, profesorzyca Iwona Rusek.
3: Do widzenia.
0: I na koniec informacja. Wszystkie słuchowiska, 16 słuchowisk konkursowych i 19 spektakli teatru, telewizji mogą Państwo w dowolnej chwili

0: chwili odsłuchać, zobaczyć na stronach Teatru Polskiego Radia, na stronach Polskiego Radia i na stronie VOD Teatru Telewizji Polskiej. To było specjalne wydanie naszej audycji teatralnej w repertuarze w Polskim Radiu 24, prosto z jubileuszowego 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Piękna pogoda. Chciałabym powiedzieć bezchmurne niebo. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale z pewnością jutro też takie będzie. Martyna Podolska, to była wielka przyjemność być razem z Państwem właśnie w Polskim Radiu 24.
1: W repertuarze.
2: Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Upał utrudnia akcję gaśniczą na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić w całym kraju. Stracą na tym obie strony. Premier zabiera głosy w sprawie polsko-ukraińskiego sporu o historię. Minęła 16. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Blisko 50 zastępów straży gasi pożar fabryki aerozoli w Harnowie w gminie Ustka na Pomorzu. Słup dymu widoczny jest z wielu kilometrów. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. Na miejscu pracuje kilka jednostek specjalistycznych, mówi Polskiemu Radiu rzecznik pomorskich strażaków Dawid Westrych.
2: Na miejscu działania prowadzą również specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, które tak naprawdę zabezpiecza głównie strażaków od tej strony medycznej. Na miejscu jest też zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Takie drony ułatwiają w znacznym stopniu lokalizowanie takich źródeł zrywi ognia.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Z relacji świadków wynika, że płomienie objęły już dach budynku. Akcję gaśniczą utrudniają wysoka temperatura i specyfika płonącego obiektu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Najbliższe godziny mogą przynieść niebezpieczne zjawiska pogodowe. Wszystko za sprawą ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyja powstawaniu gwałtownych burz. W wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia przed nawałnicami i upałem.
3: Przelotne opady deszczu i burze pojawią się dziś w całym kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
4: Te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 50-55 mm.

0: milimetrów, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy, więc to jest bardzo duża suma.
1: Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Miejscami pojawi się też grad. Termometry w większości kraju wskazują od 30 do 33 stopni Celsjusza. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Premier zabiera głos w sprawie pogorszenia się stosunków polsko-ukraińskich. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i na Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony – biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Szef rządu dodał, że w rozmowach z europejskimi partnerami stara się minimalizować straty i obniżać napięcie. Zarzewiem polsko-ukraińskiego konfliktu była decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. W reakcji na ten ruch ukraińscy politycy masowo zrzekli się polskich odznaczeń. Teraz o sztucznej inteligencji, która coraz częściej jest wykorzystywana do medycznej dezinformacji. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę MediaBoard. Szczególnie niebezpieczne są treści zachęcające do porzucenia sprawdzonych metod leczenia, mówi dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Violetta Samborska.
3: Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych, co powoduje w skrajnych bardzo przypadkach czasem nawet śmierć. Gdyby to było tak łatwe, to lekarze, lekarki również zachęcaliby do innego sposobu leczenia, gdyby mieli dowody naukowe poparte badaniami klinicznymi na to, że to działa.
2: Autorzy raportu apelują, by przed zastosowaniem porad znalezionych w internecie sprawdzić, czy stoją za nimi dowody naukowe, a nie na przykład trendy w mediach społecznościowych. Na koniec zaglądamy do Sopotu, gdzie od piątku królują słuchowiska i spektakle telewizyjne. Wszystko za sprawą festiwalu Dwa Teatry. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość spotkań z twórcami najlepszych produkcji. Reżyser radiowy i telewizyjny Tadeusz Kabicz w tym roku w konkursie prezentuje aż dwie swoje produkcje.
4: Ten festiwal jest dla mnie rzeczywiście bardzo, bardzo ważny, bo jakoś takie mam szczęście, że mogę robić i słuchowiska, i teatr telewizji od kilku lat już, więc to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście możemy zaprezentować swoją pracę z różnych stron. No a sam festiwal jest rzeczywiście bardzo ciepły, publiczność jest wspaniała.
2: W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody festiwalu walczy 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych, które miały premiery w ubiegłym roku. Laureatów konkursu poznamy jutro.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Czas na prognozy pogody. Alerty przed burzami drugiego stopnia obowiązują dla niemal całego kraju. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu, a także grad. Temperatury od 26 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 33 na przeważającym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 100 km na godzinę.
5: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko. Jest 16:06, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Niedziela upalna, ale także burzowa. Do kraju od zachodu wkroczył silny front, który niesie intensywne opady deszczu i silny wiatr. Pojawiły się już pierwsze opady gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o aktualnej sytuacji burzowej w Polsce. Obecnie burze występują licznie nad województwem zachodniopomorskim, na północy Kujaw, nad różnymi częściami Mazowsza, na wschód od Łodzi oraz na pograniczu Mazur i Podlasia, także lokalnie w Karpatach. Natężenie opadów miejscami sięga około 35 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie w rejonie Komańczy taka stacjonarna komórka spowodowała wystąpienie opadu około 100 litrów wody na metr kwadratowy. W tym momencie, w tym miejscu nie występują już burze, ale cały czas w Bieszczadach formują się kolejne komórki burzowe. Niedaleko Warszawy, w Brwinowie, zalany został przejazd pod wiaduktem przy stacji kolejowej. Na jezdnie łamały się drzewa. W tunelu utknął pojazd straży, który jechał na wezwanie. Jak słyszymy, ta pogoda jest bardzo niebezpieczna niemal w całej Polsce. Obowiązują alerty drugiego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak patrzę na tę mapę pogodową, jeżeli chodzi o temperaturę, to w dużej

0: części kraju temperatura powyżej 30 stopni. Tak jest między innymi na Kujawach, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej. Teraz 31 stopni na Lubelszczyźnie, 30 stopni na Podkarpaciu. Mieszkańcy całego kraju otrzymali dziś alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tym alercie czytamy, że dziś i jutro burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu, możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. To komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do mieszkańców całej Polski.
1: Wiek Azji. Szanowni Państwo, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Witam się z Państwem jak co tydzień w niedzielę o godzinie 16, ale w nowej odsłonie audycji, już nie w chińskich znakach, ale w wieku Azji. Mam ogromny zaszczyt gościć dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 Emilię Sułek, autorkę książki Baranie Oko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jest to również zaszczyt dla mnie.
1: I mówię o tym zaszczycie, bo Emilia Sułek, dzisiaj nie będziemy rozmawiać wyłącznie o książce, oczywiście przede wszystkim o książce, ale także w... Mówię o tym zaszczycie dlatego, że Emilia Sułek jest też tybetolożką, osobą, która zna się na Azji. W kontekście przepięknego reportażu literackiego, jakim jest książka Baranie Oko, będziemy też nawiązywać do tego wszystkiego, co dzieje się w Azji, do tych wszystkich procesów, bo Kirgistan, jak się okaże, mam nadzieję, dzisiaj Państwo to sami usłyszycie, jest powiązany z tymi procesami wieloma, które w Azji, w wieku Azji zachodzą. Czy Twoim zdaniem to jest wiek Azji?
2: Tak, oczywiście, ale dla mnie również ubiegły wiek był wiekiem Azji.
1: Potocznie ten wiek Azji odbieramy jako wiek Chińskiej Republiki Ludowej, wzrostu narodu chińskiego, ale twoja książka dowodzi też, że umyka nam wiele, bo umykają na przykład państwa byłego Związku Radzieckiego, Republiki Środkowoazjatyckiej. Oczywiście o tym też porozmawiamy, jak je określać właściwie w obecnej sytuacji, ale Azja Centralna zyskuje na wartości.
2: A na pewno zyskuje na wartości, ale na pewno też nam umyka wiele z tego, co się dzieje w Azji. Dla mnie jest to osobiście wiek Azji, tak samo jak poprzedni wiek był wiekiem Azji, bo już w zeszłym wieku zajmowałam się Azją i w tym kontynuuję. Ale ogólnie rzecz biorąc, kontynent, który jest tak ogromny i który jest tak różnorodny i który jest domem tak ważnych politycznych graczy jak Chiny na przykład, ale nie tylko. I jeszcze na dodatek jest tak blisko związany z Europą, że nawet trudno powiedzieć, gdzie dokładnie przebiega granica. No w zasadzie powinien być w naszym obszarze bezpośredniego zainteresowania, a umyka nam wiele i Azja Środkowa, te republiki, które wyłoniły się z dawnego Związku Radzieckiego, na pewno mogłyby mieć więcej miejsca w przekazie medialnym. Tutaj oczywiście Polska wypada trochę inaczej niż inne kraje Europy, ale no powiedzmy Mongolia umyka nam już w ogóle totalnie. Gdzie jest Mongolia na naszej jakiejś mentalnej
1: Mongolia,
2: mapie?
1: Mongolia, co więcej, z którą mieliśmy ogromne relacje. Tyle osób, ile tak. wykształconych zostało z obecnych kręgów władzy mongolskiej w Polsce. Powinniśmy z tego korzystać. W pewnym momencie zamknęliśmy nawet ambasadę w Mongolii, ale
2: no niestety,
1: mało nie
2: boleję
1: wiemy,
2: boleję nad tym. W dawnych czasach pracowałam też jako tłumaczka języka mongolskiego, więc powiedziałeś, że jestem tybetolożką, ale jestem i mongolistką i w ogóle wieloma innymi rzeczami też jestem dzisiaj przede wszystkim reporterką. Ale tak, Mongolia jest takim w ogóle kazusem, z którym nie wiadomo co zrobić, bo nie zalicza się z jednej strony do tych republik poradzieckich Azji Środkowej, do Dalekiego Wschodu też się nie zalicza, wymyka się w ogóle kategorią i strasznie szkoda. Ale mamy mówić o Kirgistanie.
1: Będziemy mówić o Kirgistanie i z tego dużego obrazu, od którego wychodzimy, ja bym chciał się dowiedzieć, jak to się stało, że ten Kirgistan cię aż tak wciągnął, bo mogła cię wciągnąć każda inna republika. Okazało się, że jest to Kirgistan. Powiem Państwu, bo też nie będę spoilować za bardzo tej książki, ale powiem Państwu, że ona jest napisana z ogromną czułością wobec podmiotu. Czułością, taką delikatnością, nie to, że kobiety reporterki, ale osoby, która z ogromną wrażliwością podchodzi do swoich bohaterów, do bardzo czasem ciężkich tematów, o których pisze. A mówię o tym dlatego, że ja na przykład będąc w Chinach, Chinach tyle lat. Mm-hmm. No, nie mam tej takiej, aż do tego stopnia, tak mi się wydaje, czułości i wrażliwości na niektóre tematy, które absolutnie widzę u ciebie w książce. Więc jak to się stało i dlaczego Kirgistan?
2: Mnie wciąga nie tylko Kirgistan, od razu dodam. Jak to się stało, że to akurat stał się Kirgistan? No moja droga do tego kraju była do

dosyć wyboista i pełna zakrętów. Ja właściwie Kirgistanem chciałam się zajmować jeszcze jak zaczęłam studia na warszawskiej etnologii.

lingwistycznego, bo wtedy to był instytut, w poszukiwaniu lektoratu języka kirgiskiego, którego tam nie było. Nie było ani kirgiskiego, ani kazachskiego, na który pewnie też bym poszła. Był za to mongolski i tybetański i tak jakby doszłam do wniosku, że skoro interesują mnie nomadzi, bo to było słowo klucz, no to ostatecznie może też być Mongolia jako kraj no, de facto najbardziej taki koczowniczy z państw, które mamy na mapie świata dzisiaj. No i potem Tybet, no bo w Tybecie jest jednak duży procent ludności koczowniczej i tak zostałam mongolistką i tybetolożką, zrobiłam potem doktorat z tybetologii w Berlinie i o Kirgistanie na długi czas zapomniałam, pojechałam tam na konferencję już po doktoracie, no i wtedy trafiła mnie ta strzała reporterskiego Amora, o czym też piszę w książce i przypomniałam sobie, że chwileczkę, ale to jest ten kraj, o którym chcę pisać, no i tak już wsiąkłam w Kirgistanie.

0: Mnie bardziej interesuje właśnie, szczerze powiedziawszy, nie ten Kirgistan, ale twoje podejście do Kirgistanu, bo tak. O tym właśnie będzie kolejne pytanie. Może ja po prostu zadam.
1: Proszę.
0: Spotkaliśmy się z Emilią Sułek kilka tygodni wcześniej na 10. rocznicy Stowarzyszenia Tropinka, gdzie była światowa prapremiera książki Beranie Oko. Była to bardzo ciekawa dyskusja prowadzona przez inną autorkę książek, Paulinę Siegień. I tam rzeczywiście Paulina mówiła na tym spotkaniu to, co mnie uderzyło, o tym, że w twojej książce, bo rzeczywiście tak jest, czytając tą książkę ma się ochotę do Kirgistanu pojechać. Mm-hmm. Ja powiem szczerze, że po dwukrotnym przeczytaniu tej książki to mam takie mieszane uczucia z chęcią, bo ty piszesz, nie mówię, że romantyzujesz, tak. Bardzo trudne tematy, o których też zaczniemy mówić szczegółowo, bo mam nadzieję, że państwa to będzie jeszcze bardziej interesowało, także tak stopniowo dozujemy tutaj grozę w tej książce, ale piszesz o strasznych historiach, chociażby jak porwania, gwałty. Ustami kobiet, które mówią o tym w takiej bardzo przystępnej formie, ale to jest współczesny Kirgistan też.
1: To jest dla mnie komplementem, jeśli ktoś mówi, że w czuły sposób pisze o swoich bohaterach i bohaterkach, bo wydaje mi się, że mam istotnie trochę taki stosunek. Ty mi zadałeś to pytanie w Tropince, powiedziałeś wtedy, że chciałbyś porozmawiać ze mną o moim warsztacie, co skłoniło mnie do przemyślenia tego, na czym polega mój warsztat. No, po pierwsze, to najprościej byłoby zapytać się o mój warsztat kogoś, kto pracuje ze mną, kiedy jestem w Azji Środkowej, czyli powiedzmy fotografa, który robi zdjęcia do wszystkich moich środkowoazjatyckich reportaży prasowych, no bo on widzi mnie w akcji. No ale jednak zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak pracuję i wydaje mi się, że jest kilka chyba takich cech, które są dla mnie ważne. I na pewno otwartość i głęboki kontakt są tymi cechami, które są dla mnie ważne. I w ogóle czas. Ja lubię spędzać czas z ludźmi, z postaciami, o których piszę. Nie ze wszystkimi buduję jakieś więzi na takim samym poziomie głębokości, ale z wieloma osobami jednak tak. I w książce pojawiają się na przykład dwie siostry z miasta Sulukta. Ja tam odwiedzam je w czasie urodzin ich matki, która akurat wtedy kończyła lat 82. I jedna z tych sióstr, dwa razy byłam w tym mieście, i jedna z tych sióstr zadzwoniła do mnie potem powiedzieć, i ileś tam pewnie ze dwa lata to potem powiedzieć, że matka zmarła. Uznała, że to jest jakby istotne, żebym ja o tym wiedziała. Więc to chyba pokazuje, że...
0: Znaczy, wydaje mi się, że to jest ogromny komplement, nie tylko dla człowieka, ale dla reportera też, uczestniczyć w czymś życiu do takiego stopnia.
1: Tak, to jest dla mnie ogromny komplement. Ja mam takich bohaterów, za którymi tęsknię i tak dalej. I wiem jakby, mam wrażenie, że oni zostawiają ślad w moim życiu. Wiem, że ja w życiu niektórych postaci też zostawiam ślad. Ale co jest dla mnie też bardzo ważne w tej pracy, jakkolwiek to zabrzmi, nie wiem jak to zabrzmi w państwa uszach, ale ja się nie czuję lepsza od tych ludzi. To jest chyba kwintesencja tego. Ja nie przyjeżdżam...
0: Masz mimo wszystko ten dystans?
1: Wiesz co, i tak, i nie, dlatego że ja piszę w tej książce o wielu rzeczach, które są bolesne i też niewygodne, na które Kirgistan w żaden sposób nie ma monopolu. Przemoc domowa nie jest zjawiskiem kirgiskim, tylko i wyłącznie. Wiele rzeczy, o których piszę w tej książce, jakby przykrych doznań i traum, które przeżyły moje bohaterki i bohaterowie, są też znane mi osobiście. To oczywiście nie jest tak, że ja z każdym człowiekiem, którego spotkam po drodze, od razu rozmawiam na tematy egzystencjalne i głęboko filozoficzne i opowiadam mu o wszystkich swoich przeżyciach. Natomiast...

0: jestem gotowa się nimi dzielić. Wydaje mi się, że taka recyprokacja, czy jakby się to po polsku nazwało.
1: Opowiedzmy Państwu też, o czym mówimy. Pierwszy rozdział to jest wprowadzenie, dla mnie takie mocne bardzo wprowadzenie, dotyczące obrzędowości porwań kobiet do zamążpójścia w Kirgistanie. Jest to proceder, który trwa po dziś dzień.
0: Wiesz co, to jest cały rozdział na ten temat. W związku z tym i kobiet, z którym ja rozmawiałam, jest na przestrzeni lat na ten temat i na inne jest dużo więcej niż te kobiety, które zmieściły się w tym rozdziale. No jak to bywa z traumą, ludzie radzą sobie z nią na różne sposoby i też bardzo trudno jest ujednolicać obraz do jakiegoś jednego typu zachowania czy radzenia sobie z jakąś sytuacją w życiu, więc ja w ogóle wierzę w to, że wiele, że przynajmniej niektóre z tych kobiet, z którymi rozmawiałam, rzeczywiście odnalazły się w tym jakoś, odnalazły sens po prostu gdzie indziej. Albo powiedzmy okazało się, że po jakimś czasie znalazły jakby te plusy w tej sytuacji dosyć tragicznej. No to są bardzo złożone sytuacje życiowe i w tym rozdziale też wypowiada się jedna z aktywistek z Biszkeku, która walczy o poprawę sytuacji i zmianach w prawodawstwie, która mówi, że kobiety, które trwają w związkach takich, również należy traktować z szacunkiem.

0: rodzi mi się wiele takich pytań dotyczących tego, jak jednak krajem zaprzeczeń jest Kirgistan. Bo z jednej strony jest to społeczeństwo, które ceni sobie wolność.
1: Tak.
0: Ogromnie, tak? Z drugiej strony jest to społeczeństwo patriarchalne też, czy też w tym obrazku. Ale mimo to kobiety są silne.
1: Tak.
0: Mimo to kobiety nie są w stanie przeciwstawić się wielu rzeczom, które wynikają z tradycji i poddają się tradycjom, na które nie chciałyby się zgadzać. Mhm. Jest też taki obraz jednak kraju, który ja mam takie wrażenie przynajmniej, że nie wiadomo, w którą stronę dryfuje.
1: Tak, Kirgistan jest oczywiście krajem pełnym sprzeczności i bardzo bogatym w te różne elementy, które z naszego punktu widzenia mogą nie pasować do siebie. I to też sprawia, że jest fascynujący, chociaż zakładam, że każdy kraj i każde miejsce na ziemi ma potencjał taki, żeby jakby obudzić fascynację autorów albo czytelników. Co do patriarchatu i silnej pozycji kobiet, to oczywiście patriarchat jest, ale od razu mnie się od razu zapalają lampki, jak słyszę słowo patriarchat, bo to jest słowo, które jest, można powiedzieć, lekko nadużywane w dzisiejszym
0: świecie. Twoje bohaterki
1: świecie.
0: Mówią o słabych mężczyznach w Kirgistanie też, no więc
1: właśnie.
0: Honor temu.
1: Ja w ogóle ostrzegam wszystkich zawsze, jeszcze w czasach, kiedy pracowałam na uniwersytecie, to już robiłam to po prostu nagminnie, przed używaniem słów, które tracą znaczenie. Wtedy, w tamtych czasach, globalizacja była takim słowem, które było na ustach wszystkich i z czasem straciła swoje znaczenie, bo już nikt nie wiedział w końcu, co to jest ta globalizacja. Z patriarchatem jest trochę podobnie, dlatego że przyzwyczailiśmy się używać tego określenia i oczywiście są powody do tego, żeby go używać, jednakże patriarchat w Kirgistanie i patriarchat w Stanach Zjednoczonych w latach 50., a jednak nasze dzisiejsze rozumienie w Polsce patriarchatu jednak jest zaimportowane z Zachodu, to są jednak zupełnie inne światy. Dlatego ja zachęcam zawsze żeby raczej nie patrzeć na tą przykrywkę, gdzie jest napisane, o tutaj jest patriarchat, tylko raczej zobaczyć, jak to wygląda. I faktycznie rzecz biorąc, moje bohaterki mówią o tym, że mężczyźni w Kirgistanie są często słabi, a jednocześnie społeczeństwo kirgijskie daje bardzo duże szanse, możliwości awansu społecznego kobietom.
0: Ta książka jest pełna opisów takich sprzecznych sytuacji, które wynikają z postrzegania świata w taki, a nie inny sposób Kirgizów.
1: Tak, i ktoś mi w tej książce, nawet jeden z bohaterów powiedział mi, że mężczyźni robią tę politykę zewnętrzną, a kobiety robią tę wewnętrzną, rodzinną i że dzisiaj jakby mamy te okulary na nosie, które każą nam zakładać, że tylko ta zewnętrzna polityka ma wartość, a to wewnętrzna nie, ale że to jest jakby, to mówi coś o nas, a nie o tych ludziach, którzy tak mają. No on był nastawiony bardzo antyzachodnio, więc uważał, że to przyszło z Zachodu. To jakby przewartościowanie i stwierdzenie, że tylko polityka w Sejmie świadczy, ma jakby wartość, a to co, powiedzmy, układanie

0: życiorysów swoim dzieciom, dobór partnerek i partnerów i tak dalej. I w ogóle podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji gospodarczych, biznesowych, no tym wszystkim zajmują się w Kirgistanie kobiety. I to w ogóle odróżnia Kirgistan od krajów sąsiednich. I oczywiście to jest taki paradoks, którego my prawdopodobnie w ogóle nie jesteśmy objąć swoim umysłem, że z jednej strony są te porwania matrymonialne, a z drugiej strony te kobiety nagle potem po iluś latach zarządzają całą rodziną. To one dostają wszystkie honory w domu, nie małżonek.
1: Rozmawiajmy o tożsamości Kirgizów, bo to jest fascynujący temat. Rozpoczęłaś od swojego ulubionego tematu, od tego w ogóle, co się do Kirgistanu sprowadziło, czyli od ludów nomadycznych, od nomadów. Co wyznacza obecnie tą kirgiską tożsamość? Oprócz wolności, bo to się w książce w wielu rozdziałach przebija, takie cytaty związane z potrzebą niezależności, wolności i o tym, jakie ta wolność ma dla Kirgizów znaczenie.
0: Nomadyczność, mimo tego, że Kirgizi w dzisiejszych czasach nomadami już nie są, jest nadal prawdopodobnie głównym wyznacznikiem tożsamości ludzi, z którymi rozmawiałam. Jest bezpośrednia przebitka między tym, że Kirgistan to jest kraj prawdziwych nomadów, jak powtarzają moi rozmówcy uparcie, że to jest kraj prawdziwych nomadów, a jednocześnie jest tam pluralizm i demokracja. Oczywiście wiemy dzisiaj, że ta demokracja troszkę taka już jest kulawa, tak to nazwijmy. Z drugiej strony na pewno potrzeba, powiedzmy, bycia w otwartej przestrzeni, wyjeżdżania na Jailo, czyli na te letnie pastwiska, które były tradycyjnie używane w lecie, spędzanie długich tygodni w jurcie na otwartym powietrzu, jeżdżenie konno, to oczywiście to brzmi jak jakiś kicz, ale jakby taka łatwość porzucenia swoich obowiązków, czy też mieszkania w tym mieście, powiedzmy, i wyjechania na lato gdzieś. Ja słyszałam wiele razy, że na COVID na przykład w czasie pandemii to była najlepsza rada.
1: W Kazachstanie, i to mnie bardzo fascynuje, jest w Kazachstanie, jest prawo, które jednocześnie wprowadzone dosyć niedawno, które jednocześnie zakazuje, czy też bardzo dba o to, żeby w przestrzeni publicznej nie pojawiały się komunikaty w języku rosyjskim i jednocześnie w języku chińskim. Jak to jest w Kirgistanie?
0: No w Kirgistanie oficjalnie rzecz biorąc są dwa języki w użyciu. Rosyjski nadal ma status języka urzędowego. Nie spotyka się z takim ostracyzmem jak w niektórych innych krajach regionu. Rosja dba oczywiście o to, żeby ten status języka rosyjskiego nadal pozostał.
1: A jak to się ma do ich... Do ich potrzeby wolności, niezależności.
0: Wydaje mi się, że to bardziej podpada pod ten pluralizm, o którym mówiłam, czyli jest jakby jesteśmy prawdziwymi nomadami, więc u nas jest demokracja i pluralizm. I ten pluralizm to prezydent Akajew, pierwszy prezydent Kirgistanu, wypracował jakby taką wizję, czym ma być niepodległy Kirgistan. Ten pluralizm jest bardzo mocno zakorzeniony, wydaje mi się, w mentalności obywatelek i obywateli Kirgistanu, ponieważ mnie było mówione bardzo często, że my jesteśmy pluralistami, my świętujemy święta muzułmańskie, ortodoksyjne, 1 maja i wszystko inne, co się da wrzucić do tego worka, bo jesteśmy pluralistami, więc ten pewien eklektyzm tam jest i wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o język rosyjski, to to podpada pod tę kategorię. Co do trudnych spraw historycznych, to już jest trochę inaczej. I znowu można to uznać, że jakiś paradoks naszego takiego płaskiego spojrzenia na świat, że jednocześnie można tolerować fakt, że ludzie mówią po rosyjsku w naszym kraju, a z drugiej strony mieć za złe swojemu rządowi, że w odniesieniu do Rosji nie stosuje tam większej presji albo nie okazuje większej niezależności. To się ze sobą nie kłóci i przepraszam, ale jeśli ktoś mnie pyta o język rosyjski, no to ja uważam, przepraszam, ale jest bardzo duża jednak rosyjskojęzyczna mniejszość, czy też procent ludności żyjącej w Kirgistanie. No trudno ich zmuszać do tego, żeby mówili w innym języku. Jak wolność, to wolność.
1: Zgadzam się z tobą. Te pytania rodzą się dlatego, że akurat żyjemy w takiej, a nie rzeczywistości politycznej. One też wynikają z tego, że wiele z tych narodów, które zdecydowały się na pójście dalej niż Kirgizowie w kwestii kwestii obrony własnego języka, tudzież też zmuszenia innych do mówienia własnym językiem.
0: No widzisz,
1: to wynika z tych lat właśnie sowieckich.
0: To ja od razu też wejdę ci w słowo, że powiedzmy Uzbekistan, który był bardziej radykalnie nastawiony i gumkował po prostu te ślady rosyjskości ze swojego planu miasta, wyrzucał książki z bibliotek,

0: które były po rosyjsku albo w których było coś o Leninie. No, ja nie wiem, czy to dobrze wpływa na jakby kapitał kulturowy i społeczny kraju. Można by powiedzieć, że takie bardziej luźne podejście, Kirgistan jest takim trochę luźnym krajem, lepiej robi chyba społeczeństwu.
1: To, co mnie uderzyło oczywiście w tej koncepcji Mankurta, to jest w jak bardzo brutalny sposób opisywana jest rzeczywistość zmuszania ludzi do wypełniania pewnych ról. Czy mogłabyś opowiedzieć właśnie o tym w ogóle, czym jest koncepcja Mankurta i skąd się wzięła?
0: Koncepcja Mankurta pochodzi z książki Dzień dłuższy niż stulecie Czyngiza Aitmatowa, który jest najbardziej wybitnym, najbardziej znanym pisarzem z Kirgistanu, a prawdopodobnie też w ogóle z całego tego regionu Azji Środkowej. Książka została wydana w 1980 roku, co jest ważną datą. I w tej książce Aitmatow stworzył postać Mankurta, odwołując się tutaj do również wymyślonej przez siebie tradycji, która jakieś tam na czymś się ona tam opiera, ale jednak on sam przyznawał, że to jest wymyślona historia, że w czasach wojen na stepie naród żołżanów porywał jeńców, młodym mężczyznom golono głowę, naciągano na tę ogoloną głowę skórę zdjętą, świeżą skórę zdjętą z szyi wielbłąda, a następnie zostawiano tego człowieka w palących promieniach słońca na stepie, zakutego w dyby, no i ta skóra oczywiście kurczyła się na głowie tego człowieka, jednocześnie jego włosy oczywiście zaczynały rosnąć, wrastały w tą wielbłądzią skórę, z tego powstał no, rodzaj czapki, można powiedzieć, który przysparzał koszmarnego cierpienia. W ten sposób tworzyło się doskonałych niewolników tak naprawdę.
1: Brutalna, przepiękna metafora chyba każdego reżimu, tak? Łamiącego ludzi.
0: Tak, no dowcip polega na tym, że Aitmatow pisze, że człowiek, który był poddany takim torturom, zapominał, kim jest. Zapominał swojego języka, zapominał swojej tożsamości, zapominał, jak się kiedyś nazywał. Nie był w stanie rozpoznać swojej własnej matki. To jest bardzo piękna historia, książka jest, warto przeczytać. I Mankurt stał się takim synonimem człowieka radzieckiego, kogoś, kto właśnie został poddany tym wszystkim torturom radzieckim, sowieckim, stalinowskim i nie tylko.
1: I to o tyle ciekawe jest też, że Aitmatow też był częścią tego systemu, pracując jako ambasador w Związku Radzieckim i później w Kirgistanie.
0: Oczywiście, a jednocześnie jego ojciec został zamordowany w ramach czystek stalinowskich w 1938 roku. Słowo Mankurt i w ogóle mankurtyzm weszło do języka wielu narodów obszaru byłego Związku Radzieckiego i no, jest do tej pory używane bardzo często. To jest słowo klucz, myślę, w myśleniu wielu ludzi regionu.
1: Warto sięgnąć po książkę Baranie Oko. Gościem premierowej audycji, premierowego odcinka Wieku Azji była autorka Emilia Sułek. Emilio, bardzo ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie. Państwa, jak słyszycie, mam nadzieję, że to nie było aż z tak ogromną dozą zachwytu wobec książki, ale naprawdę to jest pozycja, która mnie poruszyła. Naprawdę poruszyła mnie do tego stopnia, że w ciągu tego tygodnia od premiery przeczytałem książkę dwa razy, nie tylko dlatego, że Emilia miała przyjść do studia Polskiego Radia 24, nie tylko dlatego, że jest tybetolożką i to będzie nasze kolejne spotkanie za jakiś czas, ale także dlatego, że tam jest wiele momentów w tej książce, które nie pozostawią Państwa obojętnymi i to jest rzadkość moim zdaniem.
0: Bardzo dziękuję za wysłuchanie, zaproszenie i oczywiście za ciepłe słowa również.
1: Do usłyszenia.
0: I zachęcam Państwa.

0: 万里民族自杀。
1: Wiek Azji. Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Jaka jest różnica między obywatelem a konsumentem? Obywatele są sobie równi, przynajmniej w teorii. A konsumenci dzielą się na lepszych i gorszych. Jeśli więc system wtłacza nas przede wszystkim w rolę klientów, a nie obywateli, skutki mogą być fatalne. O ułudzie turbokapitalistycznej samowystarczalności w audycji Zbliżenie porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą. Zapraszam już dziś po 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
6: Niedzielne popołudnie w Polskim Radiu 24, 21 czerwca, 16:34. Maria Furdyna, zapraszam.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: W studiu dr Magdalena Baran, Instytut Socjologii, Kognitywistyki i Filozofii, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz redaktor Liberté. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Spotykamy się w dniu, w którym tak naprawdę od piątku szeroko komentowana jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, który podjął właśnie decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Sprawa jest bardzo szeroko komentowana. Mamy i reakcję prezydenta Ukrainy, który odesłał order w ślad za urzędującym ukraińskim prezydentem. Na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, między innymi Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. No i tak naprawdę od tych niecałych 48 godzin zastanawiamy się nad tym, jakie mogą być dalsze konsekwencje tej decyzji w relacjach polsko-ukraińskich.
7: Na pewno bardzo trudna, szczególnie, że pan prezydent wybrał jeszcze bardzo niefortunny moment z punktu widzenia polskiej dyplomacji i naszego myślenia na pewno o podjęciu tej decyzji. Mógł ją podjąć zdecydowanie wcześniej, zresztą można domniemywać, że tę decyzję już kiedyś w tak zwanym sercu podjął. Natomiast wykorzystał moment tuż przed konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy, która będzie się odbywała w Gdańsku 25-26 czerwca. Konferencją, która jest kolejną, to jest piąta taka konferencja. Pierwsza była w Szwajcarii, potem Wielka Brytania, potem Włochy, potem Niemcy. Konferencje, na których tak naprawdę dyskutuje się, w jaki sposób będzie odbudowywana Ukraina. Dyskutuje się o kwestiach gospodarczych, dyskutuje się o kwestiach politycznych. Ta delegacja ukraińska, która miała przyjechać na tą konferencję, miała być potężna. To miał być prezydent, pani premier, 4 wicepremierów i oczywiście bardzo dużo przedstawicieli ukraińskiego biznesu. Dlaczego niefortunne? Jest to, można powiedzieć, podstawianie nogi rządowi, ponieważ na pewno jest to, zresztą bardzo dobrze o tym wczoraj mówił minister Andrzej Domański, no, uderzenie w polską gospodarkę, w polskie interesy właśnie za pośrednictwem tego, co może wydarzyć się na tej konferencji. Inna rzecz, że prezydent podejmując tę decyzję w zasadzie podjął ją kilka chwil po tym, kiedy wyszło oświadczenie dotyczące rozmowy Donalda Tuska i Wołodymyra Zeleńskiego, która odbyła się w Brukseli podczas szczytu Unii Europejskiej, gdzie no, padło takie stwierdzenie za prezydenta Zeleńskiego, że on nie chciał, żeby to uderzyło w polsko-ukraińskie relacje, równocześnie jakby nie miał świadomości, na ile, że aż tak duży będzie brak akceptacji dla takiej decyzji po każdej ze stron.

0: politycznego spochu w Polsce, bo jednak to nie jest tylko tak, że samo nadanie nazwy bohaterów UPA tej jednostce wojskowej poruszyło serca po jednej stronie, bo jednak również premier Donald Tusk mówił o tym, jak ta decyzja tak naprawdę nas z punktu widzenia historycznego, można powiedzieć, obraża. Politycy zarówno koalicji, jak i opozycji bardzo mocnych słowach wypowiadali się na ten temat. Pytanie tylko, czy to jest sposób na łatanie naszej historii, bo możemy się spodziewać tego i chociażby po reakcjach po stronie ukraińskiej, czy to Andrzeja Sybichy, czy szefa dyplomacji,
1: tak, chyba
0: czy to szefa Rady Najwyższej Ukrainy też, gdzie oni tak naprawdę byli porażeni, można powiedzieć, i mówienie nawet nie o niefortunności. Pytanie, jaka będzie ukraińska odpowiedź? Czy to będzie zaprzestanie czy wyhamowanie ekshumacji, które tak naprawdę po tej decyzji wydawało się, że ukraińską odpowiedzią jakby trochę może
1: taką
0: nie...
1: próbą załagodzenia
0: była zgoda na kolejne ekshumacje jednak na Wołyniu. A Ukraińcy po, że tak powiem, przeglądzie ofiar wołyńskich, no nie będą mieli najłatwiejszej i najlepszej prasy jednak. Więc my możemy mówić, że nas oczywiście to bardzo boli, tylko pytanie, czy odbieranie orderu, który został przyznany tak naprawdę narodowi ukraińskiemu, bo to trzeba mieć z tyłu głowy, że to jest order dla narodu ukraińskiego, dla narodu, który walczy, dla narodu, który tak naprawdę stoi pomiędzy NATO a Rosją i który jest w jakimś sensie, może nie gwarantem, ale na pewno swego rodzaju strażnikiem też naszej suwerenności dzisiaj. Czy ta decyzja w ogóle powinna zapaść? Czy może należało ją odłożyć ad calendas graecas, kiedy, jak to pan prezydent powiedział swego czasu, że podejmie decyzję we właściwym czasie. No i wybrał czas, który właściwy był dla niego politycznie, tylko znowu upolitycznianie najważniejszego polskiego odznaczenia, które jednak trafiało nie tylko do, nie zawsze oczywiście trafiało w ręce, o których chcielibyśmy mówić, bo to sam Zeleński przypomina i Mussoliniego, i Katarzynę Wielką, i żyjącego Gerharda Schrödera, który przecież ma bardzo bliskie związki
1: bardzo
0: z Władimirem Putinem.
1: Polityk.
0: Ale jednak trafiało też w ręce osób wielkich, niesamowitych, znaczących dla Polski. Ja sama pamiętam, jak gdzieś jak Order Orła Białego odbierał będący wtedy w szpitalu profesor Józef Tischner.
1: Tak. Pani doktor, a jak patrzymy w ogóle całościowo na tę sytuację, czy w ogóle tutaj był możliwy kompromis? Bo tak, z jednej strony decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA wzbudziła w Polsce ogromny sprzeciw. To jest zrozumiałe po każdej ze stron sceny politycznej i ogólny też społeczeństwa. Z drugiej strony Wołodymyr Zełenski oczywiście też patrzy na tą politykę wewnętrzną i Ukraińcy zupełnie inaczej patrzą na UPA. Żadna ze stron nie chciała ustąpić. Czy można było nałożyć inne konsekwencje na władze w Kijowie? Tutaj mówię, bo od początku prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że jest taki pomysł, żeby...
0: To zdaje się wymyślił idąc krakowskim przedmieściem, prawda?
1: Tak, tak. A z drugiej strony też strona ukraińska, bo ten czas mijał, strona ukraińska też nie podejmowała żadnych starań, żeby ten spór rozwiązać.
0: Rzeczywiście można mówić też o tym, że na pewno samemu prezydentowi jest się trudno cofnąć w obliczu tego, co myśli jego własny naród. My też mamy nie najjaśniejsze strony naszej historii. Gdzieś przeczytałam to, jak my byśmy właśnie nadawali jakieś imię wielkiej brygadzie Michała Kochybuta Wiśniewieckiego. Przepraszam, Jeremiego Wiśniewieckiego. Natomiast to gdzieś mnie przeleciało po plecach nieprzyjemnie. Natomiast jeżeli myślimy o tym, jakie mogłyby być inne rozwiązania? Był szereg rozwiązań dyplomatycznych i z wezwaniem ambasadora, i z wystosowaniem odpowiednich not. po stronie ukraińskiej rzeczywiście.

0: oczywiście zgoda na większą ilość ekshumacji wołyńskich. Tak naprawdę wiemy, co te ekshumacje nam pokażą, jaki ogrom okrucieństwa wobec ludności cywilnej na Wołyniu one ujawnią, o którym my wiemy, ale przekonamy się tak naprawdę o skali. Jedna rzecz jeszcze, cofnięcie się przez Ukraińców o krok, jeśli chodzi o powtórny przecież pogrzeb Bandery i przeniesienie ciała Bandery w ogóle do Ukrainy. Pytanie, jakie były pomysły i co ustalili Donald Tusk z Wołodymirem Zełenskim w Brukseli, bo być może ta konferencja, na którą miał przyjechać do Polski, była pewną szansą na pokazanie i na zrobienie przez niego kroku w tył, ale zrobienie też tego kroku w tył, bo to chyba z honorem dla swojego urzędu.
1: Pani doktor, bo chyba pierwszy o tym spotkaniu poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, tak, a nie premier Donald Tusk. I to też było, uważam, znaczące w tej całej sytuacji, która toczyła się od kilkunastu dni.
0: Ja się nie zgodzę, że to, co on powiedział, było zimne, było zdystansowane, bo był to wyraz zrozumienia dla polskich uczuć historycznych. I teraz pytanie, czy w sytuacji, w której polski prezydent i jak sobie to dzisiaj mówiliśmy w jednym z programów, nie w naszym imieniu, a przypomnijmy, że on jest owszem wielkim mistrzem, ale to jest w imieniu Polski, czyli w imieniu nas wszystkich przyznawany jest taki order, więc na pewno nie w moim imieniu pan prezydent był uprzejmy odebrać to odznaczenie i na pewno nie w imieniu wielu znanych mi Polaków. No właśnie ten moment zrobienia tego kroku wstecz może był sensowny. I ja uważam, że naprawdę pan prezydent wykorzystał sobie dokładnie sytuację polityczną. Pytanie, na ile ukraińska strona tą sytuację polityczną też zrozumie. I chyba najmocniejszą odpowiedzią będzie to, jaki skład delegacji przyjedzie na konferencję i czy to rzeczywiście tak mocno nas obciąży i odbierze nam ileś szans, o których myślimy, bo przecież to nie mówi się o małych kwotach. Mówi się o setkach miliardów euro, które będą przeznaczone na odbudowę Ukrainy. Na kontrakty zarówno związane z infrastrukturą, z budownictwem, z cyfryzacją, nawet z sektorem ubezpieczeniowym, z sektorem zdrowotnym, ale też z sektorem wydobywczym, ze wszystkim, co tak naprawdę trzeba będzie odbudować, z transportem, co będzie trzeba odbudować w tym absolutnie zrujnowanym wojną kraju. Bo to nie jest tak, że tylko wschodnia Ukraina jest zrujnowana.
1: Pani doktor, decyzja prezydenta Karola Nawrockiego była przede wszystkim podyktowana polityką wewnętrzną. To, o czym już pani powiedziała, że minister finansów Andrzej Domański tak to skomentował, że to trochę kij w szprychę dla ogromnej szansy, tak, związanej chociażby z tą konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy, która przed nami w Gdańsku w najbliższy czwartek i piątek. Zastanawiam się też nad tym, bo wczoraj, dzisiaj tego jeszcze nie sprawdzałam, ośrodek Res Futura zbadał, jakie komentarze w sieci pojawiały się, czyli to jest na przestrzeni, bo ta informacja się pojawiła w piątek wieczorem.
0: Około 19.
1: Tak, i przez niecałą dobę śledzili, co się działo w sieci, bo te badania się pojawiły wczoraj po południu. Oczywiście to jest internet, więc to nie jest odzwierciedlenie całego społeczeństwa, ale jednak no, jest to jakiś wyznacznik. 74% komentarzy w sieci pobiera odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. 26% opublikowanych pisów zawiera krytykę decyzji prezydenta. Czy to są dla pani zaskakujące dane o reakcjach Polaków, czy nie?
0: To znaczy, jeśli chodzi o internet, nie.
1: Nie.
0: Jeśli chodzi o internet, nie. Natomiast pamiętajmy też, że w internecie dużo łatwiej napędza się hejt, tak, niż racjonalna dyskusja. I ileś osób, które mają takie zdanie, jakie mają i są przeciwne odebraniu orderu, po prostu się w internecie nie będzie wypowiadać. Również dlatego, że no, nie mamy ochoty taplać się w pewnego rodzaju błocie, które mowa nienawiści, jaka towarzyszy.

0: bo czytałam też trochę takich komentarzy pod komentarzem kogoś, kto jednak powiedział, no to nie jest ruch w dobrą stronę. I pod ilomaś artykułami, które zresztą bardzo dobrymi, które pokazywały, jak to może uderzyć w Polskę, no te komentarze były wyjątkowo nieprzyjemne. Natomiast pamiętajmy, że jak wcześniej przeprowadzono badania dotyczące tego, ile osób byłoby za tym, żeby odebrać tak mniej więcej rozkładało się to pół na pół jednak, co znowu odpowiada elektoratowi wybierającemu Karola Nawrockiego. Tak. Plus, minus, bo jednak dochodzi tutaj bardzo mocna narracja Konfederacji, tak. ku której pan prezydent jednak raz na jakiś czas robi poważne ukłony, jeśli nie wyciąga ramiona.
1: W kampanii przecież prezydenckiej, przed wyborami prezydenckimi, Karol Nawrocki chyba opowiadał też o tym, bo to nakręcają takie wrażenie, że bardzo dużą rolę odgrywają też politycy w nakręcaniu tych antyukraińskich nastrojów. No, pani doktor wspomniała o Konfederacji, ale przecież Karol Nawrocki podczas kampanii też mówił o tym, że Ukraińcy zabierają miejsca w kolejkach do lekarzy, co okazało się nieprawdą. Czy w całej tej dyskusji wybrzmiewa to, co chyba Karol Nawrocki chciał osiągnąć, tak? Żeby zwrócić uwagę na UPA. Czy w całej tej dyskusji teraz w ogóle jest ta sprawa poruszana, czy jednak wybrzmiewa to bardziej, że order Orła Białego został odebrany?
0: Znaczy, ja uważam, że myśmy stracili gigantyczną szansę na porozmawianie o historii.
1: Tak.
0: Straciliśmy szansę na porozmawianie o historii. Być może to nie jest tak, że kwestia rzezi wołyńskiej to jest, jak słusznie mówi, bardzo się cieszę, że wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi o ludobójstwie wołyńskim.
1: Tak.
0: Bo to było ludobójstwo. A zajmując się tym zawodowo, tak mogę się tutaj podpisać obiema rękami. Straciliśmy gigantyczną szansę na porozmawianie o tej historii na spokojnie, być może na rzeczywiście uzyskanie od Ukrainy pewnych, może nie historycznych ustępstw, ale takiego, jak pan prezydent wczoraj powiedział o tym, że osiągnęliśmy próg bólu chyba.
1: Tak, jakoś tak, nawet tak mam, jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. Ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
0: Tylko pytanie, co się robi z progiem bólu? Każdy oczywiście ma swój próg bólowy, jak wiemy. Co się z nim robi? Raczej nie szuka się tego, żeby sobie ten ból, żeby tą ranę posypać jeszcze solą, a de facto to pan prezydent zrobił.
1: Tylko tak właśnie, bo nie rozmawiamy wszelkich... o historii. Tak, tylko
0: pan prezydent też, kiedy był prezesem IPN-u, no nie zrobił zbyt wiele dlatego, żeby ruszyły ekshumacje na Wołyniu. To też powiedzmy sobie szczerze. I raczej te sprawy ukraińskie nie były w polu jego szczególnego zainteresowania. A jako szef IPN-u przecież miał bardzo dużą szansę, żeby jednak coś w tej sprawie zrobić. Nie zrobił, no być może nie nic, ale zrobił w tych kwestiach bardzo niewiele. Więc on nie jest zainteresowany zakończeniem tego sporu. Inna rzecz, że ten spór, podgrzewanie tego sporu w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych, tak naprawdę prawej stronie po prostu się opłaca. Jednak pokazywanie, jak prawda w tym momencie rząd Tuska jest blisko z Ukraińcami, którzy, i tutaj można wymienić przecież cały katalog zbrodni, a nasz moment, myślę, że myśmy naprawdę stracili bardzo dużą szansę na może nie poszywanie tej rany, ale na pewno nie na jej rozdrapanie, ale też poszukanie. Może trzeba było zrobić konferencję polskich, ukraińskich historyków. Może trzeba było nawet pod poprzedzającą taką konferencję o odbudowie Ukrainy, trzeba było ściągnąć tych ludzi i otwarcie ze sobą porozmawiać. Bo jeżeli potrafimy już dzisiaj, wprawdzie ciągle ułomnym językiem, mówić o Holokauście, mówić o wielu innych zbrodniach, a jeżeli my w Polsce nie chodzimy sobie z polskimi też zbrodniami wojennymi, a z tym, jak część Polaków potraktowała ludność żydowską, no to wychodzenie poza nasz własny krąg jest dla nas jeszcze trudniejsze. A myślę, że to była gigantyczna szansa, żeby może nie zrobić

0: robić wielkie pojednanie, ale przynajmniej pokazać sobie, gdzie są te nasze granice i jak my otwarcie na ten temat myślimy. A te zgody ukraińskie, o których mówiłam, na ekshumację, to cofnięcie pochowania Bandery na Ukrainie, było takim krokiem. A warto dodać jeszcze, że już wcześniej w Ukrainie nadawano poszczególnym oddziałom imiona żołnierzy UPA.
1: Pani doktor, postawa premiera Donalda Tuska. Kilka godzin po tej decyzji pojawił się wpis. To na początku było konflikt między Polską i Ukrainą. Cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełańskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. Tak napisał premier Donald Tusk. Dziś pojawił się kolejny wpis. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony, biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. Dodał, że w polityce błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i obniżać napięcie. Nie jest to łatwe zadanie. Napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. No widać, że szef rządu próbuje łagodzić to napięcie.
0: Przypomnijmy, że szef rządu również no, wypowiadał się bardzo krytycznie o samej decyzji Zełenskiego. Tak. I wypowiadał się o niej od samego początku. Były nawet rozmowy o tym i gdzieś to padało, że być może będzie kontrasygnata, jeżeli...
1: Były też takie wypowiedzi, że premier Donald Tusk mówił, że może by postąpił trochę inaczej, ale rozumie Karola Nawrockiego.
0: Od początku premier starał się to łagodzić. Ja zrobiłam sobie przegląd międzynarodowej prasy i tego, co się pojawiło nie tylko w Europie. Bo oczywiście Europa, kraje Zachodu są absolutnie zdumione tą decyzją i właśnie mówią o tych kwestiach strategicznych, kwestiach dyplomatycznych, tak, kwestiach gospodarczych. Ja nie wiem, czy pan prezydent będzie zachwycony, czy jest zachwycony tym, że pierwszą osobą, która pogratulowała mu tej decyzji, był Dmitrij Miedwiediew. Czyli były prezydent Rosji w tej chwili zachowujący się internetowo prawie jak jeden z rosyjskich troli, bo to chyba trzeba tak powiedzieć. Więc pan premier oczywiście w dalszym ciągu słusznie łagodzi, natomiast decyzja pozostaje i myślę, że ta konferencja może być pewnego rodzaju rubikonem naszych relacji.
1: O to chciałam się zapytać. Pozostało nam półtorej minuty. Pani doktor, pospekulujmy. Jutro ma prawdopodobnie zostać podjęta decyzja na temat tego, jak będzie wyglądał kształt tej delegacji na konferencję w Gdańsku na rzecz odbudowy Ukrainy. Przypomnijmy, to jest najbliższy czwartek i piątek. Czego możemy się spodziewać?
0: Pani redaktor, pani wie, że ja nie lubię wróżyć z fusów. Czasami mówię, że przyniosę tarota i rozłożę. Czy ja sądzę, że to będzie bardzo, bardzo istotne, ta delegacja będzie istotna, skład delegacji będzie istotny, bo on będzie decydował o tym, jak będą się kształtowały dalej nasze relacje. Gdybym miała doradzać, to bym doradziła prezydentowi Zełenskiemu przyjechanie na tą konferencję, bo to jest krok w stronę Europy, bo to jest krok w stronę tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. To jest krok w stronę wsparcia, jakiego jednak udzieliło polskie społeczeństwo, jakiego cały czas Ukrainie, również na forum europejskim, udziela polski rząd. I myślę, że to byłoby racjonalne. Być może chciałabym z tej delegacji kogoś innego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. No, będziemy się przekonywać w kolejnych dniach, jak oczywiście decyzja Karola Nawrockiego będzie dalej rezonować w tych relacjach polsko-ukraińskich. Doktor Magdalena Baran, Instytut Socjologii, Kognitywistyki i Filozofii, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz redaktor Libertę, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu w to niedzielne popołudnie.
0: Dziękuję, dobrego popołudnia.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: zdrowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: RCB ostrzega mieszkańców powiatu słupskiego na Pomorzu przed toksycznym dymem. Płonie fabryka aerozoli. Ponad 600 interwencji strażaków z powodu burz. Alerty obowiązują dla całego kraju. Iran negocjuje porozumienie z USA. Teheran stawia twarde warunki. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Harnowa na Pomorzu w związku z pożarem fabryki aerozoli. Od kilku godzin trwa akcja gaśnicza zakładu. Uczestniczy w niej blisko 50 zastępów Straży Pożarnej. W obawie przed wybuchem i toksycznymi oparami w promieniu 200 metrów od zakładu ewakuowano wszystkich mieszkańców. Akcja jest prowadzona w trudnych warunkach, mówił na naszej antenie rzecznik pomorskich strażaków Dawid Westrych.
2: Strażacy muszą tutaj z bezpiecznej odległości gasić ten pożar. Mamy tutaj na miejscu również zespół dronowy, który monitoruje ten pożar z powietrza, dlatego łatwiej jest nam zlokalizować wszystkie zarzewia ognia. Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym działania gaśnicze są po prostu skuteczniejsze.
1: Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Lokalne władze apelują do mieszkańców o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Strażacy mają pełne ręce roboty także z powodu intensywnych burz. Do wczesnego popołudnia byli wzywani ponad 600 razy, najwięcej w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. W wielu regionach kraju nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed nawałnicami. Tak jest m.in. w Tatrach. Służby apelują do turystów o rozwagę i sprawdzanie prognozy pogody, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Warto śledzić alerty, warto patrzeć na niebo. Jeżeli się już te chmury mocno zbierają, to tutaj już należy opuścić to niebezpieczne miejsce w postaci grani.
1: Burzom miejscami mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu i silny wiatr. Niespokojnie może być także jutro. Politycy podzieleni w sprawie powiązania numeru PESEL z zarobkami lekarzy. To jeden z fundamentów przegłosowanej przez Sejm ustawy. Przedstawiciele zarówno koalicji, jak i opozycji domagają się kolejnych kroków po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym.
4: Nowe prawo ma ujawnić realną skalę zarobków medyków, ale zdaniem Prawa i Sprawiedliwości problemem jest przede wszystkim brak nadzoru nad kontraktami dla partyjnych kolegów. Mirosława Stachowiak-Różecka podkreśla, że sprawa Dawida Kacprzyka obnażyła

0: patologię tworzenia strefy VIP w szpitalach.
1: Nawet najbardziej wyspecjalizowany neurochirurg może pomarzyć o takich zarobkach, jakie miał członek Platformy Obywatelskiej.
0: Z kolei Lewica domaga się natychmiastowego ukrócenia fikcyjnych dyżurów i wprowadzenia twardego zakazu łączenia etatów. Dariusz Wieczorek przypomina, że jego formacja ma gotowy plan na głębszą reformę systemu.
2: Te ograniczenia i zakaz łączenia pracy w szpitali publicznych, prowadzenia swojej praktyki i kwestia tych godzin powinny być uregulowane.
0: Uchwalona ustawa trafia teraz do Senatu, a w stolicy wciąż trwają masowe kontrole na wszystkich SOR-ach. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Odblokowanie sprzedaży ropy oraz trwałe zawieszenie broni w Libanie to główne cele irańskiej delegacji podczas rozmów pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi. Negocjacje za pośrednictwem Kataru i Pakistanu odbywają się w Szwajcarii.
4: Jak wynika z przecieków opublikowanych przez irańską agencję Tasnim, która powołuje się na źródła bliskie zespołowi negocjacyjnemu, cieśnina Ormus ma być zamknięta tak długo, jak długo nie będzie przestrzegane zawieszenie broni w Libanie, a Iran nie dostanie zielonego światła na sprzedaż swojej ropy naftowej. W Libanie od wczorajszego popołudnia rzeczywiście jest spokojnie. Wojska izraelskie obecne na południu kraju nie wycofują się, ale też nie prowadzą ataków. Według serwisów monitorujących światową żeglugę, ruch w cieśninie Ormus jest mocno ograniczony. Centralnym punktem negocjacji, na które obie strony dały sobie 60 dni, mają być kwestie nuklearne. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że Iran nigdy nie zrezygnuje z prawa do wzbogacania uranu, ale też, cytat, nie ma zamiaru rozwijać broni jądrowej. Pezeszkian poinformował również, że Iranowi zostanie zwrócone 6 miliardów dolarów aktywów zamrożonych w Katarze. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: Była kopalnia Wujek w Katowicach może stać się centrum symulacji osadnictwa kosmicznego. Władze miasta rozmawiają w tej sprawie z ministerstwami nauki i aktywów państwowych. Kopalniana infrastruktura może zapewniać optymalne warunki testowe do osiedlania się ludzi, na przykład na Księżycu, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
5: Kopalnia niemalże 1:1 pasuje do tego, aby badać, jak my się będziemy tam zachowywać, czy tam będziemy mogli produkować żywność, czyli sadzić i pielęgnować rośliny, które dadzą nam produkty żywnościowe i wiele, szereg różnych innych elementów właśnie zapylenia, oddziaływań promieniowania.
3: Równolegle trwają rozmowy w sprawie ulokowania w Polsce ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród potencjalnych lokalizacji wymieniana jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Gwałtowne burze, ulewne opady deszczu i grad. Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą do wieczora wystąpić w niemal całym kraju. Wciąż upalnie od 26 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 33 na przeważającym obszarze kraju.
6: Radio 24. Słowem wszystko.

0: Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej rok 2026 został ustanowiony rokiem Stanisława Staszica. A w studio pan profesor Marek Konarzewski, szef Polskiej Akademii Nauk, kontynuatorki dzieł naszego bohatera. Dobrze mówię, panie profesorze?
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: No właśnie, obecnie Polska Akademia Nauk mieści się w Pałacu Staszica. Pałac Staszica został wybudowany między innymi przez Staszica. Różne koleje losu go dotykały przez te właściwie wieki. Bo i cerkwią był w pewnym momencie.
1: Tak, tak, zupełnie inaczej wyglądał. To w ogóle też jest bardzo ciekawy kawałeczek historii, ale jak pan mówi już o tym miejscu, to też warto zaznaczyć, że pomnik Mikołaja Kopernika, który chyba wszyscy znamy, był ufundowany przez Stanisława Staszica, więc to nie tylko budynek, ale również ta bardzo taka przecież ikoniczna postać Kopernika, z którą też rzecz jasna Polska Akademia Nauk chciałaby się utożsamić.
0: No właśnie, panie profesorze, panie prezesie, czy pan siedząc w swoim gabinecie w pałacu odczuwa tego ducha?
1: Ja muszę tu sprostować, bo
0: w Pałacu Kultury.
1: Ja

0: się,
1: wiem.
0: Tak, ja rezyduję na 26 piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Mam piękny widok na Warszawę, ale stamtąd Pałacu Stasica nie widać. Natomiast tak, mamy tą ogromną przyjemność i szczęście, że Polska Akademia Nauk jest spadkobierczynią Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, chociaż towarzystwo istnieje, ale w sensie majątkowym budynek należy do nas. A wcześniej Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które założył Stanisław Staszic. Więc tutaj ciągłość jest absolutnie ewidentna i bardzo się z niej szczycimy.
1: Postać niesamowita, bo właściwie wyrastająca ponad ten wiek XVIII i XIX. Zupełnie. Dlatego, że nagle okazało się, że można być geografem, można być geologiem, można budować przemysł, można organizować towarzystwa naukowe, można starać się zrealizować wszystko to, co upadająca Rzeczpospolita w tamtym czasie bardzo potrzebowała.
0: Tak, o ile powiedzmy dokonania Staszica, gdy chodzi o geologię czy geografię, rzecz jasna się zestarzały co nieco, no bo postęp nauki to uczynił, choć warto pamiętać, że on dokonał paru dosyć niezwykłych rzeczy, bo na przykład chodził po naszych górach i zdaje się był pierwszy, który na Łomnicę wszedł, tak. Więc to naprawdę niebywała sprawa
1: w tamtych czasach,
0: więc wie pan, ja mam taką ogromną nadzieję, że poza wszystkim, poza tym, co będziemy mówić, co jest takie brązowe, czy wręcz pozłacane, to też ta taka ludzka strona Staszica mnie niebywale fascynuje, bo to był po prostu niesamowity człowiek w takim bezpośrednim kontakcie. I choćby takie jego właśnie codzienne, pewnie trochę mniej znaczące, jakby się wydawało ze względu na dorobek, ale bardzo jasno wskazujące, jaką postacią, jakim człowiekiem był na co dzień. No fascynująca postać. Ale no właśnie, wracając do tych czasów przełomu XVIII-XIX wieku, bardzo ciemnych czasów dla Polski, w zasadzie Polski nie było przecież, w takim sensie państwowym, który dzisiaj całe szczęście jest naszym udziałem. I on miał tą nieprawdopodobną wizję, on miał to nieprawdopodobne myślenie o tym, w jaki sposób budować przyszłość kraju, dzisiaj byśmy powiedzieli w oparciu o wiedzę. No i on zaświadczał o tym swoimi czynami, tym, co nam zostawił. Już żeśmy wspomnieli te konkretne obiekty, które dzięki niemu istnieją, ale też pewnej ciągłości myśli, której spadkobierczynią chciałbym, żeby była Akademia. My chcielibyśmy być takim Staszicem, instytucjonalnym Staszicem naszych czasów.
1: No chyba to się udaje, biorąc pod uwagę dorobek Polskiej Akademii Nauk, właściwie badaczy będących członkami Polskiej Akademii Nauk, panie profesorze, panie prezesie, tak. Szefie. O. I myślę sobie, że ta postać, ona w pewien sposób w dalszym ciągu łączy polskich badaczy, dlatego że te odwołania do różnych działań są w dalszym ciągu po prostu żywe. No i jeszcze należy dodać, że był też politykiem, bo był radcą stanu Księstwa Warszawskiego. Ministrem stanu Księstwa Warszawskiego. No i bardzo istotna funkcja, zastępcą ministra oświaty Królestwa Polskiego. Czyli no, kreował politykę oświatową w tych rzeczywiście bardzo, bardzo trudnych czasach dla Polski. Albo tych resztek Polski.
0: Mało tego, że kreował, czyli był politykiem tak naprawdę, jak pan podkreślił, to też w swoim działaniu już takim bardzo osobistym łączył w sobie no, cechy, które są już nawet nie tylko oświeceniowe, ale odrodzeniowe, bo on był naprawdę osobą o niebywale szerokich horyzontach. Z dzisiejszego punktu widzenia podziwiam jego operatywność, która też doprowadziła go do dużego majątku. Jak dzisiaj mówimy o biedzie w nauce, to trzeba pamiętać, że naukowcy potrafią też naprawdę być bardzo sprawnymi finansistami i Staszic był takim sprawnym finansistą, ale to wszystko, czego się dorobił, rozdał właśnie na potrzeby nauki, na potrzeby kraju, więc ta spuścizna to jest właśnie jego dorobek finansowy, który przez lata pracowicie gromadził.
1: No oprócz tego studiował zagranicznie.

ulicą, bo tak. Collège de France studiował, w Niemczech studiował i teraz znowu wracamy do gór. Odwiedzał i zwiedzał Alpy i Apeniny. Tak. No, wspinaczka w Alpach, a wracając jeszcze do Łomnicy, to gdzieś szukałem informacji, czy był wnoszony na krześle

0: To chyba nie, trudno mi to sobie pogodzić z jego charakterem.
1: No i tutaj chyba, panie profesorze, też należy dodać, że nauka wtedy była ściśle związana z Kościołem katolickim. Większość naukowców, większość badaczy to byli księża. No i Staszic też był. No i ciekawa rzecz, no muszę się o to zapytać, 20 lat nie odprawiał mszy i chodził w ubraniach cywilnych. Nagle jak gdyby no, przestał się tym zajmować, tą sferą duchową swoją.
0: To jest bardzo fascynujący, nie epizod, bo trwa 20 lat, fragment jego życia. Chciałbym mu zadać to pytanie. No, wiemy, że to jest niemożliwe, ale to, co się działo w duszy tego człowieka w tym zakresie jest również niebywale frapujące. No nie znamy tych odpowiedzi, natomiast no, jego decyzje są dosyć jednoznaczne. On przedłożył działanie tu na ziemi ponad dbałość o to, co ponad ziemią i to widać. Taki był jego wybór. Pewnie staczał jakieś wewnętrzne walki sam ze sobą, no ale na koniec to powiedzmy z naszego punktu widzenia dobrze się stało, że tak bardzo dużo swojej energii poświęcił temu, żeby zostawić swoją spuściznę, która jest namacalna i o której już żeśmy wspomnieli. Pałac Staszica, pomnik, bardzo wiele innych obiektów rozrzuconych no, po całej Polsce. To naprawdę jest niebywałe.
1: No i na przykład wspomniał pan o majątku Staszica. No i to jest bardzo też ciekawe, że w 1801 roku kupił domy dla siedziby Towarzystwa Przyjaciół Nauk. No właśnie, z własnych pieniędzy inwestujemy w instytucję, no, która miała no, ratować tą spuściznę Rzeczpospolitej, zwłaszcza tą spuściznę naukową.
0: Tak, to piękny wzór i ja mam nadzieję, że doczekam się czasów, w których polscy przedsiębiorcy mający już naprawdę czasami przeogromne majątki, no będą właśnie starali się zapisać się w przyszłości Polski w podobny sposób. Czekamy na takie gesty, mam nadzieję, że się ich doczekamy.
1: No ale również był filozofem.
0: Tak.
1: I również głosił monistyczną koncepcję rozwoju świata.
0: Tak, tak. Więc widać, że wychodził poza ramy takiego, powiedziałbym, bardzo kanonicznego katolicyzmu. Zapewne dlatego, że był przyrodnikiem, tak? Więc no starał się tą swoją wiedzę naukową zmieścić w swoim oglądzie świata i tłumaczeniu świata. I stąd ten monizm, o którym pan tu wspomina.
1: No, ale jak każdy bohater, jak każda postać, która się jawi i jest, bo on, Staszic się nie jawi, Staszic jest wielką postacią, miał też te ciemniejsze strony. No, był zadeklarowanym antysemitą z jednej strony, z drugiej strony naprawdę zadeklarowanym, bo jest wiele tekstów, które świadczą o tym.
0: Tak, pisał o Żydach jako o szarańczy i tak dalej. Tak, tak, dosyć mocne porównania, to prawda.
1: A z drugiej strony był wielkim wspomagającym Abrahama Sterna, to takiego żydowskiego wynalazcy, badacza, naukowca. No, jak połączyć te dwie rzeczy?
0: Też się nad tym zastanawiałem. Wydaje mi się, że po pierwsze ten antysemityzm wyrastał głównie z poglądów ekonomicznych, czyli miał tą warstwę stricte relacji ekonomicznych, a nie relacji, które dzisiaj nazwalibyśmy rasistowskimi czy nacjonalistycznymi, więc chyba w ten sposób on to postrzegał. Gdyby jakakolwiek inna nacja jego zdaniem negatywnie oddziaływała na państwo polskie w sensie ekonomicznym, to pewnie doczekałaby się z jego strony podobnej krytyki. Więc to nie jest antysemityzm w naszym z tego słowa rozumieniu, jak mi się zdaje.
1: Myślę, że to też wynikało z pochodzenia. Stanisław Staszic był z rodziny mieszczańsko-kupieckiej, tak. Z Piły.
0: No właśnie, więc i to, być ta może ekonomia,
1: ekonomia sąsiedzi, tak, i tak. Konkurencja,
0: dokładnie tak.
1: Bardzo silna pozycja w tamtych czasach społeczności żydowskiej w Polsce i to być może powodu i konkurencyjność.

0: kolejność. Właśnie.
1: Otóż to.
0: I to być może powodowało to, ale z drugiej strony, bo to tak trzeba tą postać pokazywać, jaka była. Część majątku swojego już po śmierci, na drodze testamentu, została przekazana na fundusze założycielskie domu zarobkowego dla ubogich i szpitala Dzieciątka Jezus. I tak. Właśnie też pomnik Mikołaja Kopernika, Instytut Głuchoniemych i szpital Marcinek.
1: Tak, tak. No, fenomenalna lista, prawda? Robiąca ogromne wrażenie. Więc widać, że Staszic był do kości propaństwowcem, ale rozumianym jako osoba, która budowała ten fundament funkcjonowania Polski w tym zakresie, na który miała wpływ. Więc to nie były manifesty, to nie był ktoś, kto pisał w sposób taki, powiedziałbym, no bardzo celny, ale jednak głównie osadzający się dzisiaj w sferze historycznych dokumentów, które po nim zostały. On po prostu działał. On zostawił po sobie spuściznę materialną, o której tu mówimy, bo przecież wiele z tych instytucji wciąż funkcjonuje. Więc ta ciągłość jest, możemy się do niej odwoływać.
0: Szpital Dzieciątka Jezus chociażby funkcjonuje.
1: Właśnie. No właśnie.
0: Instytut Głuchoniemych funkcjonuje.
1: Tak, więc to jest, jeszcze raz to powtórzę, to jest dla mnie fantastyczny przykład, który chciałbym nieśmiało przedłożyć naszym współczesnym, bogatym Polakom. Jak pięknie się można zapisać i to non omnis moriar jest tutaj właśnie w tym zakresie chyba doskonale udokumentowane.
0: No tak, ale my nie do końca docenialiśmy Stanisława Staszica, bo dopiero pod koniec XX wieku jego grób został odnowiony i to była inicjatywa rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Stowarzyszenia Wychowanków AGH, no bo to ta geologia, Stanisław Staszic, szukający tych minerałów i uruchamiający kopalnie węgla. No tak, i może to z tego wynikało.
1: No, Staszic jest przecież patronem AGH, więc z pewnością...
0: Nie jesteście zazdrośni?
1: Nie, bo też czujemy się, już to powiedziałem, współspadkobiercami tej spuścizny, ale oczywiście pan profesor Tadeusiewicz wtedy pod koniec lat 90. podjął tą piękną inicjatywę. Bardzo, bardzo się cieszę, bo to było no, takim wstydem publicznym, prawdę mówiąc, ten jego grób był rzeczywiście w opłakanym stanie. Na AGH ma tu specjalny tytuł właśnie, bo jest to uczelnia, która ze Staszicem jest kojarzona. A Staszic z kolei rzeczywiście jako geolog się pięknie zapisał, bo ta geologia zresztą wtedy, w czasach oświeceniowych, była takim znakiem czasu. To znaczy, przecież on nie był z wykształcenia, powiedzmy sobie, no, z dzisiejszego punktu widzenia specjalistą. On się tego sam uczył, ale to był taki piękny okres, który zresztą dotyczył całej kultury zachodniej Europy, w której człowiek wykształcony... Wypadało się interesować światem zewnętrznym, wypadało się interesować przyrodą, w tym geologią, geografią, biologią. To o tym rozmawiano na salonach. Przecież takie były dysputy wtedy toczone. Z tego wyrósł cały ewolucjonizm Wielkiej Brytanii. To były przecież te czasy. Niesamowite. Ten
0: czyli
1: ferment...
0: wpływ na naukę europejską Staszica jest również ogromny.
1: Ależ oczywiście, tak.
0: No to wobec tego, panie profesorze, musimy też o tym powiedzieć, że publikował pracę na temat Gór Izerskich i na temat Karkonoszy.
1: Tak.
0: Fakt, że wtedy to były tereny no, nie nasze, nie polskie. Dopiero stały się tak naprawdę polskimi terenami po 1945 roku, ale to był przyczynek do tego, że w tych swoich pracach twierdził, że nagromadzenie tam minerałów i nagromadzenie bogactw naturalnych w tym rejonie jest gigantyczne i warto się tym zająć, co następcy się zajęli, rzeczywiście.
1: Oj, to prawda, tak. To jest skarbnica po części już dzisiaj wyczerpana, bo te złoża były bardzo intensywnie eksploatowane.
0: Złoto chociażby.

0: Też, tak, ale i uran, powiedzmy, i tak dalej.
1: Nie, ale no, to uran to też nie my.
0: To nie my, nie. Więc no, Staszic zajął się...
1: Zabrali nam ten uran, panie profesorze.
0: Tak, ja wiem, ale no, jak mówimy o tym fragmencie geografii, tak, to te bogactwa tam wciąż w jakimś zakresie istnieją. Ciekaw jestem, co się z nimi w ogóle będzie działo dalej, ale to na osobną rozmowę.
1: To jest inna rozmowa, tak.
0: Natomiast tak, Staszic się jako geolog właśnie zajmował bardzo, już pan wspomniał, również Alpami, więc to nie jest tak, że patrzył na chociażby Góry Izerskie pod kątem ewentualnie przyszłej Polski, która mogła by nimi zawiadywać. Po prostu był to dla niego bardzo interesujący obszar z punktu widzenia badacza i stąd to zainteresowanie. I ono rzeczywiście było inspiracją w dużej mierze do dalszych prac, które doprowadziły do rozwoju gospodarki wydobywczej w Górach Izerskich.
1: No właśnie, ale ja wracam jeszcze do Tatr. Mhm. Mamy staw imienia Staszica w Tatrach. Jeden ze stawów otrzymał takie imię. Mamy na przykład monety kolekcjonerskie, mamy w kopalni soli w Wieliczce komorę.
0: Tak.
1: Nazwaną imieniem naszego bohatera, ale też jeszcze w XIX wieku działało w Lwowie towarzystwo imienia Stanisława Staszica i to rzeczywiście towarzystwo wydawało książki historyczne, ale również książki naukowe.
0: Mm-hmm. I ciąg dalszy, całe szczęście, nastąpił, bo Staszic, jego podobizna figuruje na wielu współczesnych wydawnictwach, medalach, więc ta pamięć o nim trwa. Tym niemniej bardzo się cieszę, że Sejm podjął taką inicjatywę i dał nam możliwość przypomnienia w szerszym zakresie dorobku, sylwety Stanisława Staszica, bo już wspomniałem to dzisiaj i chciałbym to jeszcze raz powtórzyć. Dla mnie Staszic jest niebywale współczesną postacią. To znaczy to wszystko, o co zabiegał, dzisiaj no, pasuje jak ulał do dzisiejszych czasów.
1: Nie jest anachroniczny.
0: Nie jest anachroniczny w żadnym wymiarze, naprawdę. Przede wszystkim ta świadomość tego, że trzeba budować przyszłość kraju w oparciu o wiedzę, już to powiedziałem, w oparciu o bardzo solidne fundamenty gospodarcze wyrastające z tej wiedzy. No przecież to brzmi jak dobry program rozwoju kraju, który moglibyśmy położyć na stole i próbować dzisiaj wdrażać, co się niby dzieje, ale no, w tempie znacznie mniej zadowalającym, niż byśmy sobie tego życzyli.
1: Wtedy być może były większe możliwości. Wtedy być może no, chciano to zrobić szybko, żeby państwo polskie, którego nie było, ratować przy pomocy pracy u podstaw.
0: Tak, tak. To był taki pomysł na ucieczkę do przodu. Nie będziemy mieli niepodległości, o ile nie będziemy silni ekonomicznie. Nie będziemy silni ekonomicznie, jeśli nie będziemy mieli kadry i wiedzy, na której możemy tę ekonomię oprzeć. Taka była logika, która się za działaniami Staszica i nie tylko jego. Proszę pamiętać, on nie działał w próżni. Miał jednak wokół siebie sporo ludzi, którzy go doceniali. Że wspomnę Zamojskich, z którymi przecież no, związany był przez długie, długie lata. Zresztą
1: Ród Zamojski. I to bardzo blisko.
0: Bardzo blisko. Tak, a Ród Zamojski zresztą pięknie się zapisał. Ja tydzień temu miałem przyjemność uczestniczyć w 200-leciu istnienia Arboretum w Kórniku, biblioteka w Kórniku. No przecież to jest też ciągłość, która zahacza bardzo mocno wcześniej o Staszica, o te losy się przeplatały tam. Więc to jest cała gama pięknych postaci z tamtego okresu, które spowodowały, że co prawda Polski nam się nie udało ochronić, ale przynajmniej ten duch Staszica i ten sposób myślenia przetrwał. I jeszcze raz powtórzę, no jest się do kogo odwoływać, a ja bym bardzo chciał, jeszcze raz to tutaj przytoczę, żeby Polska Akademia Nauk była takim Staszicem naszych czasów.
1: A ja życzę, panie profesorze, panu, żeby pan spacerując po pałacu Staszica któregoś dnia spotkał mistrza i mógł mu zadać to pytanie.
0: Oj, byłoby kilka pytań. Tak, tak. Bardzo, bardzo bym sobie życzył takiej rozmowy. To prawda.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. W każdym razie Stanisław Staszic, wielką postacią

0: Jest?
1: Tak.
0: Nie był?
1: Jest? Tak.
0: Profesor Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Ich rok.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Niedzielne popołudnie w Polskim Radiu 24, jest 17:31. Maria Furdyna, zapraszam.
1: Stan dnia.
2: Weekend przebiega pod znakiem upału, ale także silnych burz. Niemal w całej Polsce obowiązują alerty drugiego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Strażacy mają bardzo dużo pracy. Z nami jest rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Wczoraj najwięcej tych interwencji było na Dolnym Śląsku, a dziś gdzie głównie działacie w związku z burzami?
3: Dziś do godziny 17 odnotowaliśmy 1010 interwencji związanych z burzami i najwięcej zdarzeń odnotowano zostało na terenie województwa wielkopolskiego, ponad 260, kolejne to województwo zachodniopomorskie oraz województwa małopolskie, kujawsko-pomorskie, jak również warmińsko-mazurskie i mazowieckie.
2: Proszę powiedzieć, na czym polegają Wasze działania?
3: Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych, w tym burz, silnego wiatru, czyli połamanych gałęzi, przewróconych drzew na szlaki komunikacyjne, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń, które znajdują się poniżej poziomu terenu, a zostały zalane wskutek nawalnych, intensywnych opadów deszczu.
2: Proszę powiedzieć, bo też dotarły do mnie takie informacje, że w gminie Raciechowice w Małopolsce obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. Czy te intensywne opady deszczu ulewne, które towarzyszą tym burzom i wyładowaniom atmosferycznym, gdzieś jeszcze właśnie w Małopolsce najwięcej szkód wyrządziły do tej pory?
3: Nie posiadam informacji dotyczących ewentualnych szkód, niemniej jednak, jeżeli mówimy o takich intensywnych deszczach, one rzeczywiście mogą lokalnie powodować jakieś delikatne wezbrania z uwagi na to, że ten nawalny, intensywny deszcz nie zdąży się wchłonąć przez glebę i po prostu powoduje spływanie

0: przez co poziom wód, poziom potoków, poziom rzek lokalnie rzeczywiście może się podnosić i powodować jakieś delikatne podtopienia, nie zagrażające, miejmy nadzieję, ani mieszkańcom, ani aktualnie jesteśmy przed sezonem żniwnym, ani też uprawą zbóż.
1: Proszę, niemniej jednak, tak. No właśnie, panie kapitanie, to chciałabym, żeby pan na koniec naszej rozmowy z takim apelem do mieszkańców całej Polski, bo tak naprawdę dzisiaj te alerty rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy całej Polski. Jak powinniśmy się zachować w przypadku właśnie tak gwałtownych zjawisk pogodowych?
0: No przede wszystkim powinniśmy zachować spokój i zdrowy rozsądek. Jeżeli otrzymujemy informację, że może dojść do niebezpiecznych zjawisk pogodowych, najlepiej pozostać w domu, ewentualnie jeżeli jesteśmy gdzieś na wycieczce czy w terenie, schować się do budynku. Można to skorzystać z aplikacji przygotowaną przez Państwową Straż Pożarną, aplikacji Gdzie się ukryć, i tu możemy wyszukać punkty schronienia, w których możemy bezpiecznie przeczekać te niesprzyjające warunki pogodowe. Starajmy się nie przebywać pod drzewami, jeżeli jesteśmy gdzieś na terenie otwartym, a trwa burza, jak również jeżeli możemy, nie parkujmy samochodów w pobliżu drzew z uwagi na to, że ten silny wiatr może spowodować uszkodzenie drzew, a to następnie uszkodzenie naszego pojazdu. I przede wszystkim no, nie wychodźmy, nie podróżujmy, jeżeli nie musimy wychodzić na dwór, kiedy widzimy, że zbliża się do naszego mieszkania, do naszego domu burza, silny wiatr czy też intensywny deszcz. Jeżeli mamy jakieś elementy, które mogłyby zostać porwane, zrzucone przez dach, przez wiatr, czy to z balkonu, czy na naszym podwórku, postarajmy się je zabezpieczyć, aby nie zostały przewrócone czy też poniesione przez wiatr, ponieważ mogą wyrządzić szkody.
1: Panie kapitanie, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A teraz zmieniamy temat. W Polskim Radiu 24 gościem jest Piotr Kaszuwara, korespondent TVP na Ukrainie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No oczywiście porozmawiamy o tym, co dzieje się na Ukrainie, ale nie sposób nie zacząć od tego, co wydarzyło się w piątek. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Sprawa jest bardzo szeroko komentowana. Mamy reakcję prezydenta Ukrainy, który odesłał order. Wczoraj pojawił się taki wpis z zdjęciami, w którym Wołodymyr Zełenski poinformował, że ten order oddaje. W ślad za nim poszli także byli prezydenci Ukrainy, m.in. Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Proszę powiedzieć, jak ta sprawa jest komentowana na Ukrainie?
2: No, w tej chwili raczej panuje uczucie, że Ukraińcy są zawiedzeni, że Ukraińcy czują się obrażeni też tą decyzją. Przede wszystkim to słychać po komunikatach polityków właśnie ukraińskich, między innymi szefa MSZ czy ambasadora Ukrainy w Polsce, z których wynika, że potraktowano to jako gest wymierzony nie w samego tylko prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale w cały ukraiński naród, który walczy teraz, ginie na froncie. Codziennie przecież ja mieszkam w Kijowie już od 4 ponad lat, więc jestem tutaj od samego początku inwazji i wiem, co tutaj się dzieje, jak wygląda ta rzeczywistość w Ukrainie. Wiele czasu spędziłem na froncie, wiele czasu spędziłem z żołnierzami na froncie i muszę przyznać, że odnoszenie do Polaków zawsze było bardzo dobre. Wręcz łzy niejednokrotnie stawały w oczach, kiedy żołnierze na punktach kontrolnych, widząc polski paszport, zaczynali płakać i dziękować za to, że ich córka, ich syn, ich żona znaleźli schronienie w Polsce. Żołnierze w okopach uczyli się pierwszych słów polskiego hymnu. Kiedy przyjeżdżaliśmy do nich na front, to zawsze starali się mówić do nas dzień dobry, zamiast ukraińskiego dobry dzień, starali się mówić dziękuję po polsku. Często nagrywali filmiki z podziękowaniami chociażby na dzień

0: niepodległości Polski i nigdy nie spotkałem się tutaj z wrogim nastawieniem Ukraińców do Polaków i ta sytuacja, która została wywołana decyzją Karola Nawrockiego, jest bardzo unikalna i wyjątkowa, bo ponad 95% komentarzy w internecie teraz, czy Ukraińców, z którymi rozmawiam, jest negatywna na temat Polaków. Nigdy nie było takiej reakcji, więc myślę, że rzeczywiście Ukraińcy po prostu czują się obrażeni mocno tą decyzją, biorąc cały czas, tak jak powtarzam, pod uwagę to, co przeżywamy, bo ja przecież też to przeżywam tutaj. Dzisiaj obok mnie eksplodował dron rosyjski. Usłyszałem tylko huk, zobaczyłem dym na niebie. Kilkadziesiąt metrów dalej ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła rosyjskiego szacheda na północy Kijowa. Dzisiaj mieliśmy już kilkukrotnie alarm przeciwlotniczy. W nocy spadały rakiety. Dzisiaj być może będziemy mieli kolejny masowy ostrzał kraju i w takich okolicznościach podjęcie takich decyzji, która rzeczywiście uraziła ukraiński naród, wydaje się poniekąd po prostu mało dyplomatyczne.
1: Panie redaktorze, jakie mogą być dalsze konsekwencje w tych relacjach polsko-ukraińskich? No tutaj te wypowiedzi różnych ukraińskich polityków, chyba rzeczywiście najmocniejsza, Andrija Sybiha, który w wywiadzie dla ukraińskich mediów ocenił, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Dlatego, jak powiedział, nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Pod znakiem zapytania stoi wizyta prezydenta Ukrainy w najbliższym tygodniu, no bo dzisiaj mamy niedzielę, czwartek, piątek w Gdańsku, konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Ważna konferencja, Polska jest gospodarzem. No i co teraz? Jaki będzie skład? Czy coś już się mówi na ten temat? Czy coś wiadomo na temat tego, czy prezydent Ukrainy pojawi się w Polsce? Jaka będzie ta delegacja? No wiadomo, że główne pytania padają o prezydenta Ukrainy, no ale cały skład tej delegacji też jest znaczący.
0: Ja myślę, że no, politycy tego piwa naważyli, to teraz muszą wymyślić, co dalej z tą sytuacją zrobić. Ja na razie nie wiem, co się dalej wydarzy, dlatego że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na pewno szkodzi to wszystko bardzo relacjom polsko-ukraińskim, które miały ogromną szansę od 2022 roku po tym wielkim zrywie pomocowym Polaków na to, żeby zbudować je na nowo, dlatego że konflikty polsko-ukraińskie to bardzo stara historia. Już w połowie XIX wieku Taras Szewczenko, ukraiński poeta, który bardzo cenił Adama Mickiewicza swoją drogą, pisał wiersze do braci Polaków, apelując o to, aby nie kłócić się, nie dawać się ponieść właśnie emocjom kreowanym przez magnaterię, wówczas przez polityków i przez Rosję, jak podkreślał to właśnie już wtedy, 150 lat temu, ponad Taras Szewczenko, już prawie 200 lat tak naprawdę, pisał o tych waśniach polsko-ukraińskich Ksienkiewicz, pisał o nich Jacek Kuroń 25 lat temu. Mówiliśmy o nich tuż przed wojną, w 2015 roku, kiedy wybuchały tutaj pierwsze starcia z Rosjanami, walki o Krym i tak dalej, wtedy też trwały właśnie polsko-ukraińskie. Więc przez te stulecia już nie udało nam się wymyślić dobrego sposobu. W 2022 roku rzeczywiście mieliśmy na to gigantyczną szansę i przez te wszystkie lata tysiące osób, historyków, wolontariuszy, zwykłych ludzi pracowało nad tym, tym, żeby te relacje budować jak najlepsze.
1: A nie ma pan takiego wrażenia, że tak naprawdę, bo to, co się wydarzyło po 24 lutego 2022 roku, gdzie Polacy, można powiedzieć to wprost, no najbardziej otworzyli serca

0: dla Ukraińców. No zepsuli to wszystko politycy, no bo nazywajmy rzeczy chyba po imieniu, no bo oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego jest następstwem decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który no też patrząc na to, patrząc na politykę wewnętrzną Ukrainy, podjął taką, a nie inną decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA, co było oczywiste, że wywoła ogromny sprzeciw w Polsce.
1: Pewnie tak, pewnie było rzeczywiście oczywiste i nie wiem na jakiej podstawie taka decyzja akurat została w takich okolicznościach podjęta i można było się domyślać, że będzie taka, a nie inna reakcja w Polsce. Zresztą kilka miesięcy temu już wywiady różnych krajów ostrzegały o tym, że Rosjanie będą szukali pretekstu do rozpoczęcia nowej wojny informacyjnej, propagandy, która będzie miała na celu spowolnienie pomocy dla Ukrainy. No tutaj prezent ewidentny i ze strony Ukrainy, najpierw tą decyzją prezydenta Zełenskiego, później prezent ze strony naszych dyplomatów, którzy zamiast wystosować noty dyplomatyczne, wezwać ambasadora, można było zrobić wiele różnych innych gestów, przeszli do takich naprawdę bardzo wyrazistych ruchów. Ciężko to zrozumieć, naprawdę się wydarzyło, bo tak jak mówiłem wcześniej, tysiące osób pracowało nad tymi dobrymi relacjami polsko-ukraińskimi i to zostało zrujnowane dosłownie jednym ruchem. Rosyjska propaganda na pewno na tym korzysta, dajemy się wodzić za nos Rosjanom, widzimy co dzieje się w Polsce. Bardzo podobne mechanizmy Rosjanie podejmowali w Bułgarii, też wykorzystując po prostu to, co działo się w danym kraju. Oni nie musieli tworzyć żadnych specjalnych operacji, tylko po prostu czerpali garściami zniechęci wzbudzanej przez lokalnych polityków. I Bułgaria dziś też wycofuje się z pomocy dla Ukrainy, właśnie podjudzana tą rosyjską propagandą. Jak będzie wyglądała dalsza polska i ukraińska współpraca, zobaczymy. Na razie wielkimi krokami zdają się oddalać kontrakty na odbudowę Ukrainy. Wspólna wymiana technologiczna, chociażby dronowa, dziś już robi to Dania, robi to Szwecja, robi to Wielka Brytania, robi to Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone i mógłbym tak Czechy i mógłbym wymieniać jeszcze tych krajów pewnie bardzo dużo. Zobaczymy też, jakie będą ruchy Węgier, dlatego że tutaj też się pojawia nowa możliwość współpracy dla Ukrainy, bo biznes nie lubi próżni. Tak. Polityka też nie lubi próżni, więc to, czego nie zrobi Polska, zapewne zrobią inne kraje.
0: To zmieńmy trochę temat, już nie tylko o tych relacjach polsko-ukraińskich, ale skoro wspomniał pan o Węgrzech, to po wycofaniu sprzeciwu Węgier Unia Europejska otworzyła pierwszy rozdział negocjacji o członkostwie w Unii dla Ukrainy i Mołdawii. I teraz tak, czy to jest symboliczny początek integracji? No bo wiadomo, że każde to państwo, które chce dołączyć do wspólnoty, musi spełnić szereg warunków. Są 33 dziedziny i to jest na pewno bardzo długi proces. Natomiast no, na Ukrainie to poparcie dla integracji chyba na tym etapie sięga 80%. To też się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, czy też wojna zmieniła podejście Ukraińców do wspólnoty europejskiej?
1: Znaczy od chęci dołączenia do europejskiej w ogóle ta wojna się zaczęła ceną, którą płaci Ukraina za to, że chciała dołączyć do Unii Europejskiej, bo oczywiście w 2014 roku. Tak. Tak, w 2013 roku były prezydent Wiktor Juszczenko wrócił z Kremla i powiedział, że żadnej Europy w Ukrainie nie będzie. I wtedy ludzie wyszli na Majdan, wtedy pojawiły się zielone ludziki, zajęto Krym, zajęto Donbas, wybuchła wojna i obserwujemy ją do dziś, więc to jest bardzo krwawa cena. I na pewno nie jest tak, że Ukraina próżnowała przez te ostatnie lata.

0: lata. Ukraina zdaje sobie sprawę z tego, że dołączenie do Unii Europejskiej to jest ogromna szansa i dziejowa wręcz dla tego kraju, więc już od dawna było dostosowywane prawo, było dostosowywane sądownictwo, były dostosowywane regulacje finansowe, były tworzone komórki antykorupcyjne między innymi, bo właśnie ta walka z korupcją miała być jednym z tych filarów, które Ukraina musiała przejść, żeby do Unii Europejskiej dołączyć, więc dlatego powstało NABU, dlatego powstało SAP między innymi. Już nawet w Ukrainie są nakrętki, których nie da się odkręcić, bo są zaczepione, więc to są takie
1: rozwiązania unijne.
0: Dokładnie. Brzmi to śmiesznie, ale to widać, w jakim tempie rzeczywiście to postępuje. Nie jest tak, że ten proces dla Ukrainy musi być bardzo długi, dlatego że wiele już czynników, właśnie między innymi przez te blokady Węgier wcześniejsze, one już były wdrażane w kraju. Ukraina szykowała się na to, nawet była dyskutowana taka możliwość, że w momencie, kiedy to weto Węgier zostanie zdjęte, to żeby maksymalnie przyspieszyć, niemal z dnia na dzień wprowadzić Ukrainę do Unii Europejskiej. Taras Kaczka, wicepremier Ukrainy, twierdzi, że 2027 rok to jest termin, w którym mogłoby się udać już Ukrainie dołączyć do Unii Europejskiej. I tutaj też można powiedzieć, że chyba Polska przesypia swoją szansę komitywy z Ukrainą, bo proszę sobie wyobrazić, każdy milion mieszkańców w Unii Europejskiej w kraju to jest jeden głos, więc jeżeli taki duży kraj jak Ukraina i taki duży kraj jak Polska połączyłyby swoje siły w Parlamencie Europejskim, to naprawdę moglibyśmy tam tworzyć wielką opozycję, która mogłaby zmienić wiele decyzji unijnych. Więc Ukraina dąży do Unii Europejskiej. Większość mieszkańców popiera dołączenie do wspólnoty unijnej. Uczą się Ukraińcy też właśnie żyć w tych krajach. Widzą już od wielu lat, jak wygląda prawo, jak wygląda kultura życia w Niemczech, we Francji, w Anglii, w innych krajach, do których emigrowali, w Polsce również. Więc chcą to naśladować. I podobnie jak Polacy, którzy my też przecież na początku, kiedy dołączyliśmy do Unii Europejskiej, to masowo zaczęliśmy wyjeżdżać za granicę, wracać do domu i mówić, my już nie chcemy żyć w takim kraju, z jakiego wyjechaliśmy. Chcemy być w Europie i dziś Polska jest zupełnie innym krajem niż wtedy, kiedy do Unii Europejskiej dołączała. I na to też pewnie liczy wielu Ukraińców, że w końcu wpływy rosyjskie w tym kraju się skończą, nastąpi europejska integracja.
1: A proszę powiedzieć, co mówi się o sytuacji na froncie? Jak bardzo drony zmieniły tę sytuację? No bo tak, czy te w ostatnich dniach ataki dronowe, czy na Moskwę, czy na Petersburg, tam regularnie spadają drony, one powodują, że po pierwsze Rosjanie są wytrąceni trochę z poczucia bezpieczeństwa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, no jak też to zmienia pozycję Wołodymyra Zełenskiego, no, który przecież w tym tygodniu najpierw był w Brukseli, wcześniej spotkanie grupy G7 i ta pozycja taka negocjacyjna też Wołodymyra Zełenskiego, czy to z Amerykanami, czy to z państwami Unii Europejskiej, no to pokazuje, bo Ukraina ewidentnie stawia opór.
0: Polska bardzo opornie chciała przyjąć do wiadomości to, że wojna współczesna to może być wojna robotów, to może być wojna dronów. I przez ostatni rok, półtora roku zaczęły być czynione jakieś kroki ku temu, żeby te technologie od Ukrainy pozyskać, ale wtedy ona już była o niebo droższa niż wcześniej. Ja pamiętam w 2022, w 2023 roku, kiedy wjeżdżaliśmy na przykład do Bachmutu na linię frontu, byliśmy w stanie podjechać do Rosjan nawet na 500 metrów.

0: mniej niż kilometr zbliżaliśmy się, bo będąc osłonięci przez blok chociażby mieszkalny, wiedzieliśmy, że artyleria nie zdoła w nas trafić, a karabiny nie namierzą. Później, kiedy już podczas upadku Awdijiwki jesienią 2023 roku, kiedy wjeżdżałem ostatni raz do miasta, które już wtedy było okrążane przez Rosjan, miałem pozycje rosyjskie 1,5 kilometra po lewej stronie drogi, 1,5 kilometra po drugiej stronie drogi i drony pojawiały się z rzadka. W 2022 roku Ukraina produkowała mniej niż 1000 dronów rocznie i tylko dronów latających. Dziś Ukraina produkuje 8 milionów dronów.
1: To jest niesamowita skala.
0: To jest gigantyczna skala. Drony są wszędzie. Drony już nawet są udokumentowane. Bitwy na froncie, które odbywają się bez udziału ludzi. Walczą tylko i wyłącznie roboty. Roboty różnego typu, bo to oczywiście nie jest jeszcze Terminator, że tam chodzi taki robot właśnie na nogach z karabinem i strzela laserem z oczu, ale to są drony przede wszystkim, które ze sobą współpracują na różnych polach, na różnych polach walki, dlatego że drony...
1: Jak gdzieś w ogóle przeczytałam, że z takiego militarnego punktu widzenia to właśnie drony przejęły w dużej mierze inicjatywę. One odpowiadają obecnie za nawet 85% wszystkich strat na froncie.
0: Tak jest, tak, bo drony odpowiadają za wszystko, nie tylko za straty na froncie, ale za logistykę na froncie. Drony dostarczają sprzęt na front, drony dostarczają inne drony, więc są drony matki, które wożą małe drony. Są drony, które jeżdżą po ziemi i są w stanie ewakuować rannych żołnierzy z okopów. Drony, które są w stanie zaminować albo rozminować teren. Są drony, które mogą odpowiadać za całą logistykę. Są drony, na które stawia się już karabin i te drony jeżdżą i są w stanie strzelać. Oczywiście no, operator musi nimi operować. Są drony, które wyglądają jak psy i wpuszcza się je do budynków po to, żeby robiły rekonesans. One też już mogą dźwigać karabiny i są w stanie strzelać. Takich dronów jest coraz więcej. Więc ta technologia wyposażona jeszcze dodatkowo w sztuczną inteligencję to jest gigantyczna rewolucja. Sztuczna inteligencja jest już na tyle zaawansowana, że niektóre drony poruszają się bez operatorów. Są w stanie ocenić lepiej niż ludzkie oko, gdzie w krzakach gdzie znajdują się ukryte pozycje rosyjskie czy ukraińskie też, bo Rosjanie też wykorzystują oczywiście drony i są w stanie wykonać manewry bez dostępu do sieci, bo ta sieć też jest zagłuszana. Tak. Są urządzenia, które właśnie mają sprawić, że tych dronów będzie mniej. Sztuczna inteligencja, jak Państwo pewnie wiedzą, ona się karmi informacjami. Każda sztuczna inteligencja. Im więcej dajemy jej informacji, tym jest mądrzejsza. Ukraińcy filmują dronami wszystko, co dzieje się na froncie od kilku lat. Każdy ruch pojazdu, każdy gest żołnierza, każdą kryjówkę. I dlatego ta sztuczna i takiej technologii na świecie nie będzie miał nikt, bo nikt nie filmuje wojny od lat.
1: Panie redaktorze, musimy postawić kropkę w tej naszej rozmowie. Bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze wielokrotnie będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na Ukrainie, a także o tych relacjach polsko-ukraińskich, a także o tym, co dzieje się na froncie. Piotr Kaszuwara, korespondent TVP na Ukrainie, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
1: A już za kilka minut informacje w Polskim Radiu 24. Po nich przywita się z Państwem Jakub Kukla. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maria Furdyna. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75

0: sali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Nawet do rana może potrwać gaszenie hali na Pomorzu. Zakład produkował aerozole. Ukraiński MSZ krytykuje prezydenta Nawrockiego w tle odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zajrzymy też do Sopotu, gdzie przyjechali twórcy najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych. Trwa festiwal Dwa Teatry. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Nawet do rana może potrwać akcja gaszenia pożaru fabryki aerozoli w pomorskim Charnowie. W obawie przed wybuchem i toksycznymi oparami w promieniu 200 metrów od zakładu ewakuowano wszystkich mieszkańców. Część dróg pozostaje zamknięta.
9: Z pożarem walczy 47 zastępów Straży Pożarnej. Wśród nich są jednostki specjalistyczne.
10: W tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne. Na miejscu jest też zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Drony ułatwiają w znacznym stopniu lokalizowanie źródeł zrywi ognia.
9: Mówi rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, który dodaje, że z okolicy fabryki ewakuowani są mieszkańcy.
10: Policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Sytuacja jest cały czas rozwojowa. Strażacy prowadzą działania gaśnicze, robią na bieżąco rozpoznanie zagrożenia z uwagi na to, że rodzaj produkcji prowadzonej w tym zakładzie to są materiały prawdopodobnie o charakterze wybuchowym.
9: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Witold Banach, Polskie Radio.
8: Poważne utrudnienia na autostradzie A4 w Bobrownikach Wielkich w Małopolsce. To po zderzeniu 6 aut. W karambolu ranna została co najmniej jedna osoba. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Odcinek między węzłami Tarnów-Mościcy a Tarnów-Centrum w kierunku Rzeszowa jest całkowicie zablokowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zorganizowaniu objazdów. Ukraiński MSZ w ostrych słowach skrytykował odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kijów podaje też w wątpliwość udział ukraińskiego prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy.
11: Andrzej Sybicha w wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdził, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Dlatego, jak powiedział, nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Ukraiński dyplomata zaznaczył, że swoją decyzją Karol Nawrocki zlekceważył nie tylko prezydenta Ukrainy, ale też ukraińskiego żołnierza, naród ukraiński i ukraińskie prawo do posiadania własnej historii. Zapowiedział, że Ukraina będzie odpowiadać symetrycznie na wszystkie nieprzyjazne i lekceważące działania. Andrzej Sybicha wezwał Polskę do rozwagi i dyplomacji oraz otwartości na dialog polityczny. Jednocześnie przekazał, że w poniedziałek przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na podstawie tego Wołodymyr Zełenski podejmie decyzję o udziale w szczycie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Służby wciąż pracują na miejscu wybuchu butli z gazem w Łomży. Jak wynika z pierwszych

0: ustaleń kierowca dostawczego samochodu, który przewoził butle, wyczuł dym w pojeździe. Zaczął wystawiać pojemniki na zewnątrz, ale ogień szybko objął auto. W wyniku pożaru zostało zniszczonych kilka samochodów, które stały obok.
1: Pani samochód też się zniszczył?
2: No obok stał, więc proszę mnie pytać, bo ja jestem tak zdenerwowana, że w ogóle jestem zaskoczona, co się stało.
3: Tuż przed godziną trzecią otrzymaliśmy zgłoszenie, że na parkingu na ulicy Wyszyńskiego doszło do zaponu jednego z aut.
4: Zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, młodszy brygadier Paweł Leszczyński.
3: Jak się okazało, w tym aucie zgromadzone były butle 11-kilowe z gazem propan-butan. Już po dojeździe naszych strażaków dwie butle niestety wybuchły, cztery się spaliły.
0: Strażacy cały czas chłodzą pozostałe butle i sprawdzają, czy gaz się z nich jeszcze ulatnia. Polskie Radio oddaje hołd zmarłemu w marcu wybitnemu pisarzowi Wiesławowi Myśliwskiemu. Za pół godziny w Sopocie zostanie zaprezentowane słuchowisko na motywach jego powieści Ucho igielne. To jedna z atrakcji 25. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Na scenie wystąpią Olaf Lubaszenko i Ignacy Lis.
5: Chciałbym w tym momencie
6: nie być ani tu, ani gdzie indziej.
5: Wykonujemy coś, co jest nie tylko słuchowiskiem, ale pewnego rodzaju performancem z dużym udziałem, z dużą rolą muzyki.
7: Będziemy wcielali się tak naprawdę w tę samą rolę młodego i starego człowieka.
5: Sam jestem ciekaw odbioru. Proza Wiesława Myśliwskiego jest fascynująca, jest hipnotyzująca, jest piękna.
0: Transmisja wydarzenia na antenie radiowej Dwójki. Jutro poznamy laureatów Grand Prix oraz pozostałych nagród festiwalu.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy możliwe zanikające burze z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Bez opadów jedynie na Pomorzu. I tam najchłodniej maksymalnie 12 stopni. Cieplej w centrum 16 stopni oraz na południu i na wschodzie do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 100 km na godzinę.
8: Klimat.
0: Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W lasach Lubelszczyzny, południowej części Podlasia i Mazowsza panuje duże zagrożenie pożarowe.
8: Klimat.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: 6 minut po godzinie 18. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w niedzielę. Jest 21 dzień czerwca. Witamy bardzo serdecznie. Anna Pałdyna, Dominika Malkut, Paweł Szymankiewicz i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do północy. A odwiedzimy dziś m.in. Sopot, gdzie trwa Festiwal Dwa Teatry. To jeszcze przed godziną 19. Porozmawiamy też o piłce nożnej w kontekście historycznej. Wczoraj przypominaliśmy, z jakimi nadziejami wybierali się polscy piłkarze na mundial do Rosji. Dziś porozmawiamy o wydarzeniach z roku 2022. Ale na początek wracamy do wielkiego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Charnowie. Na konferencji prasowej przedstawiciele Straży Pożarnej odnieśli się do aktualnej sytuacji.
11: Próbujemy zlokalizować pożar. Mam nadzieję, że to jak najszybciej nam się uda. Pierwsza informacja, którą mogę przekazać, taka najważniejsza. Nikomu nic się nie stało, nie mamy osób poszkodowanych. Priorytetem naszym jest teraz ugaszenie i jak najmniejsze straty pożarowe w związku z tym pożarem. Dym, który się wydobywa, jest monitorowany z daną detekcją grupy specjalistycznej, grupy chemicznej. Więc monitorujemy te zagrożenia. Będziemy starali się zminimalizować to zadymienie, żeby było jak najmniejsze. Trwa schładzanie również zbiorników z gazem płynnym LPG. Jest to dla nas również bardzo istotne, żeby nie nastąpił wybuch. Na tą chwilę zbiorniki nie wskazują na to, żeby było jakieś duże zagrożenie. Około 200 strażaków, zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Wspomaga nas policja, za to dziękuję tutaj panu komendantowi ze Słupska. Mamy miejsce zabezpieczone, cały czas teren działania. Działają też bezogowe statki powietrzne, które zdalnie z powietrza przekazują nam na bieżąco przekaz, zarówno na żywo, jak i też w podczerwieni możemy lokalizować źródła, gdzie mamy największą temperaturę. Mamy też robota gaśniczego, który wjeżdża w miejsca najbardziej niebezpieczne, żeby jak najmniej strażaków narazić na zagrożenia. W tym momencie bardziej może gazy pożarowe, które są tutaj najbardziej niebezpieczne.
10: Działanie.

0: Służb potrwają jeszcze kilka godzin, a o sytuacji w czasie konferencji prasowej mówił przedstawiciel Straży Pożarnej. Jest 8 minut po 18.
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: W ostatnim odcinku naszego podcastu weźmiemy na tapet ostatnie występy reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Witamy w składzie tradycyjnym
4: Andrzej Janisz
3: i Filip Jastrzębski. Mistrzostwa Świata w 2022 roku były wyjątkowe z wielu względów, ale to, co pierwsze przychodzi nam do głowy, to chyba to, że to był mundial zimowy. Po raz pierwszy miała miejsce taka sytuacja.
4: I okazało się później, co usłyszą Państwo słuchając tej naszej audycji, że to była dobra decyzja, dlatego że piłkarze nie gonili resztkami sił po wyczerpującym sezonie ligowym, tylko przyjechali na te mistrzostwa naprawdę w pełni formy.
3: A co wtedy działo się na świecie?
4: Świat podnosił się po pandemii COVID-19, z powodu której przełożono m.in. Igrzyska Olimpijskie i Piłkarskie Mistrzostwa Europy.
3: Od ponad pół roku Ukraina broniła się już przed agresją ze strony putinowskiej Rosji, a codzienne wiadomości wypełniały relacje z frontu.
4: Prezydentem Stanów Zjednoczonych był Joe Biden, a na czele Kościoła katolickiego stał papież Franciszek.
3: W Los Angeles odbyła się 94. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano amerykańsko-francuski komediodramat Koda, ale najwięcej nagród zdobyły Psie Pazury.
4: Muzyczne listy przebojów należały do Taylor Swift, która wydała album Midnights.
3: Literacką Nagrodę Nobla otrzymała francuska pisarka Annie Ernaux.
4: Świat poznawał raczkujący jeszcze czat GPT.
3: W Polsce spadł śnieg, a piłkarze wybierali się na wyjątkowy mundial, bo Mistrzostwa Świata w Katarze po raz pierwszy odbywały się nie latem, a na przełomie listopada i grudnia.
5: Studio Mundial w radiowej jedynce.
3: Mistrzostwa Świata w Katarze. Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza wybiera się na mundial na przełomie listopada i grudnia. I to jest wyjątkowość tej sytuacji. Co zatem robiłeś w listopadzie roku 2022?
6: Pierwszy raz od roku 2002 oglądałem mundial w telewizji.
3: Czyli wiedziałeś, który mundial sobie wybrać.
6: No właśnie. Nigdy nie przestanę żałować, że nie jestem uczestnikiem tych imprez na żywo. W takim stopniu, jakim byłem, będąc takim rasowym reporterem od pierwszego gwizdka do ostatniego. To są rzeczy, których nie zapomnę.
4: A w Katarze można było wszystko obejrzeć i wszystko przeżywać. Bo tak prawdę mówiąc, mistrzostwa odbywały się nie w jednym kraju, tylko w jednym mieście.
3: W jednej
4: ile
3: aglomeracji
4: meczów zobaczyłeś?
3: Nie wiem, nie liczyłem, natomiast wydaje mi się, że około połowy meczów całego mundialu udało mi się zobaczyć. Problemem było tylko to, że jeśli reprezentacja Polski grała, no to tego dnia już nie byłem w stanie dojechać ani przed, ani po. Natomiast jeśli nie było meczu biało-czerwonych, to można było właściwie wszystkie spotkania zobaczyć. Najdłużej jechało się do Lusail, czyli do tego monumentalnego złotego obiektu, na którym był rozgrywany finał, ale to była maksymalnie godzina drogi.
6: To ja się czymś pochwalę. W 2006 roku widziałem 26 meczów mundialu na żywo, a mundial był w Niemczech, czyli nie w jednym mieście.
4: I znów nasze tradycyjne pytanie, co by było gdyby, a nasze pytanie jest następujące.
3: Gdyby Lewandowski strzelił karnego w meczu z Meksykiem.
6: No nic by nie było, nic by się nie zmieniło. Tyle, że Lewandowski wcześniej by strzelił gola na mundialu w końcu i ta presja by z niego spadła. Natomiast co do reprezentacji Polski, no ani byśmy wyżej nie poszli, ani byśmy bardziej w siebie nie wierzyli.
7: Robert Lewandowski, prawa noga, strzał, broni oczu!
4: No to wracamy do tego, co działo się po tym, jak zrezygnował Adam Nawałka, a zrezygnował niewiele tygodni chyba nawet po Mistrzostwach Świata selekcjonerem. Zostaje Jerzy Brzęczek, sensacja, niedowierzanie. Brzęczek przechodzi przez eliminację i kwalifikuje się na Mistrzostwa Europy, które nie mogą się odbyć w tym terminie z powodu ataku pandemii i są przeniesione, ale on tych mistrzostw już nie doczekał. Bo Zbigniew Boniek, który był wówczas prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanowił zwolnić Brzęczka i przyjąć na jego miejsce Paulo Souza. Top, Zibi, tak. Top.
6: ta historia z Brzęczkiem strasznie smutna. Jednak nie podobała mi się gra reprezentacji Polski za Jerzego Brzęczka. Bardzo go

krytykowałem, ale jeszcze bardziej krytykowałem pomysł ze zwalnianiem Jerzego Brzęczka przed Euro. On miał zbudować drużynę na ten turniej i tam miał przejść test. Decyzja dla mnie kompletnie niezrozumiała, taka typowa dla Zbigniewa Bońka, czyli też jakby postawienie siebie ponad wszystkich w polskiej piłce i pokazanie, że można zwolnić trenera po tym, jak jeśli chodzi

0: 3-3 z Węgrami, wymęczone w Budapeszcie. Później te wyniki nas nie zachwycały. No i zaczęliśmy powoli tęsknić. Po Paulo Souzie przyszedł...
1: Najpierw to za Kamilem Glikiem tęskniliśmy, bo ale to... uznał Paulo Souza, że to jest piłkarz zupełnie mu niepotrzebny. Były mistrzostwa Europy, były zalążki dobrej gry, ale wyniki były katastrofalne. Po mistrzostwach Europy jeszcze Souza został, tyle że w międzyczasie zmieniły się władze Polskiego Związku Piłki Nożnej i jakoś tak Portugalczyk uznał, że chyba niekoniecznie mu po drodze.
2: Ten krok Paulo Souzy w ogóle to nas mocno uwstecznił w rozwoju naszej kadry, biorąc pod uwagę następne decyzje rządzących PZPN-em.
1: No właśnie, bo już niemal wszyscy byli przygotowani na to, że wraca Adam Nawałka, że znów będzie super kompensacja. On już kompletował sztab, on już rozmawiał z ludźmi wokół. W zasadzie wszystko było dogadane. Niektórzy mówili nawet, że papiery podpisał, albo przynajmniej były przygotowane. Aż tu nagle... Na konferencji prasowej w roli selekcjonera reprezentacji zostaje przedstawiony Czesław Michniewicz.
3: Odejście Paulo Sousy było dla nas wszystkich dużym zaskoczeniem. Portugalczyk porzucił naszą reprezentację. Selekcjonerem Polskiego Związku Piłki Nożnej został Czesław Michniewicz.
4: Andrzej Janisz, proszę bardzo.
5: To nie jest w zasadzie pytanie, ale jako człowiek, który przez 40 lat obserwuje piłkę nożną, ja chciałbym, panie trenerze, żeby pan powiedział o czasach, o których wszyscy mówią. Nie udawajmy, że tych czasów nie było, a mianowicie mówię o aferze korupcyjnej. Doskonale zdaję sobie sprawę, że nie zostały przedstawione żadne zarzuty w stosunku do pana. Myślę, że większość ludzi zna te rozmowy, które pan prowadził we Wrocławiu. Natomiast zostaje pan szefem najważniejszej reprezentacji w tym kraju, w najważniejszym sporcie tego kraju. I w związku z tym ja chciałbym usłyszeć od pana coś w rodzaju oświadczenia, odcięcia się absolutnie od tego, żeby nikt z nas nie miał żadnych wątpliwości, dlatego że wiemy, co mówi się w środowisku piłkarskim, wiemy, jaka jest opinia wyrażana na forach internetowych.
6: Nic złego nie zrobiłem, nie mam żadnego zarzutu, nie byłem wbrew temu, co niektórzy opowiadają, świadkiem koronnym i mam wszystkie prawa, tak jak każdy z nas tutaj siedzący, do tego, żeby pracować i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby prowadzić reprezentację Polski i to dzisiaj czynię.
2: Ja oglądałem tą konferencję w telewizji. Zastanawiałem się, czy naprawdę człowiek, jedyny człowiek na sali z dziennikarzy może mieć w sobie na tyle cywilnej odwagi, żeby zadać wszystkie nurtujące polskich kibiców pytania. To musi być facet, który tyle już osiągnął w życiu, że mógłby mieć to serdecznie gdzieś. Natomiast te pytania o przeszłość, o kontakty z fryzjerem, o 711 telefonów, to były pytania, na które trzeba było jak najszybciej odpowiedzieć. I tylko Andrzej miał w sobie na tyle cywilnej odwagi, że wypowiedział je głośno.
1: Szymon Jadczak był przygotowany do tego,
0: ale ty
1: tylko, że bardziej szczegółowo. Natomiast tak, wiem, że zarówno selekcjoner, jak i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza nie chcieli rozmawiać o pewnego rodzaju wątpliwościach moralnych, tylko chcieli rozmawiać o barażu z Rosją. Tak. Przecież my mieliśmy grać z Rosją.
2: Mieliśmy grać z Rosją, z Rosją nie zagraliśmy. Jako pierwsi wystąpiliśmy z tą inicjatywą wykluczenia Rosjan z barażu Mundial po agresji na Ukrainę w lutym 2022. Natychmiast poparli nas Anglicy, poparli nas Niemcy. Mieliśmy w mocnym aliansie występowaliśmy, że tak powiem. No i okazało się, że automatycznie awansowaliśmy do finału.
1: Tak,
2: barażu.
1: I od razu powiedzmy, bo to trzeba powiedzieć, ja nie jestem miłośnikiem prezesury Cezarego Kuleszy, natomiast to, jak szybko Polska zdecydowała się na to, nie wiedząc, jaka będzie reakcja, przecież nam groziło w ogóle wykluczenie z eliminacji. A jednak Cezary Kulesza i Polski Związek Piłki Nożnej powiedział zdecydowanie, nie gramy z Rosją.
2: Mówimy o polskiej piłce, natomiast reakcja Kuleszy i środowiska była jedną z pierwszych reakcji świata sportu, która doprowadziła do wykluczenia Rosjan z jakichkolwiek rywalizacji sportowych. I to było świetne.

0: posunięcie trafiające wówczas absolutnie w potrzeby kibiców, kraju. No my jednak jesteśmy bardzo blisko Ukrainy, jesteśmy sąsiadami. Pozostanie neutralnym w wygłaszaniu swoich opinii na temat tego konfliktu. Kto to? Mariusz Piekarski mówił, tak? O samolocie normalnych, który się zapełniał do Moskwy. Tam chyba Mateusz Borek też chciał lecieć.
1: Tam chodziło o galę bokserską.
0: Tak, tak. No, ale to ci normalni nie dolecieli ostatecznie chyba tam do Moskwy, bo okazało się, że że Kijowa nie udało zająć się w 3 dni.
2: Tylko operacji specjalnej.
0: Operacji specjalnej
2: czyli
0: nie udało się zakończyć.
2: Czyli wojny wywołanej przez Rosję w konfrontacji z Ukrainą. Nie graliśmy więc półfinału, od razu finał baraży i Szwecja.
1: To był naprawdę bardzo dobry mecz reprezentacji polskiej. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje, wiedząc, że gramy futbol raczej mało efektowny i defensywny, świetny Wojciech Szczęsny, sprytny Krychowiak, który pojawił się na boisku,
2: przewrócił
1: się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i wywalczył karnego. Otworzyło właściwie drogę do mundialu. Później przypieczętował ten awans jeszcze Piotr Zieliński, przejmując piłkę. Piękna akcja Zielińskiego. No i co wydarzyło się po tym meczu? Myślę, jest interesujące, bo selekcjoner Czesław Michniewicz odreagował. Zaczął brylować w mediach, wywiady w Telewizji Polskiej z Jackiem Kurowskim, wywiady w kanale sportowym i innych mediach internetowych. Wylewał wiadro pomyj na ludzi, którzy być może mieli pewne wątpliwości co do jego posady selekcjonera.
0: No i facet wygrał jeden mecz i poczuł się uprawniony do tego, żeby zmieszać z błotem wszystkich poza Krzysztofem Stanowskim. To tyle właściwie.
2: Wiesz, Michał, najbardziej przykre było to, że ja pamiętam z tego tylko jedno sformułowanie. I ci wszyscy, i tu padały nazwiska, teraz płaczą, że my zakwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Świata, bo nie chcieli, żeby ich było na wierzchu i tak dalej. Czyli jak gdyby selekcjoner reprezentacji Polski zarzucił ludziom, którzy związani byli z tą reprezentacją daleko dłużej niż on, przeżywali wzloty i upadki i żyli również z tego, że ta reprezentacja wygrywała, że oni nie cieszyli się ze zwycięstwa nad Szwedami.
0: Ja miałem nawet przecież mieć tą szwedzką koszulkę pod kurtką. Zostałem tam też wymieniony z imienia i z nazwiska. Szkoda czasu na te opowieści. Absolutnie podpisuję się pod tym zdaniem Stefana Szczepka, że lepiej z Jerzym Brzęczkiem się zgubić, niż znaleźć z Czesławem Michniewiczem. Aczkolwiek no, nie potrafiłem źle życzyć reprezentacji Polski, ponieważ jest to bardziej moja reprezentacja niż Czesława Michniewicza, który prowadził ją w jednym wówczas meczu.
2: Jedziemy na te mistrzostwa i my nie przegrywamy meczu otwarcia.
1: No i o to nam chodziło. Tyle lat czekania, prawda?
0: I zajmujemy, wygraliśmy w jakimś rankingu. To tak zawsze mi Jakub Wawrzyniak mówi, że jeśli wiecie, no Kuba ma ten świetny dystans do siebie i mówi, ja jeśli znajdowałem się w jakiejś 11 turnieju, to tylko w 11 najbrzydszych. Ten mecz wygrał na najgorszy mecz. Ja wiecie, gdzie ja go oglądałem? W Dar es Salaam w Tanzanii.
2: Przygotowując książkę.
0: Tak, tak. I czekaliśmy na spotkanie z facetem, który ludzi z albinizmem wprowadził do świata piłki i nauczył ich walczyć o swoje. I pamiętam, jak stałem oglądając ten rzut karny niewykorzystany przez Roberta Lewandowskiego. Zastanawiałem się, wiecie, inaczej się ogląda mecz w domu, przed telewizorem, gdzie nie ma bodźców dodatkowych, inaczej się ogląda na stadionie, a tak w barze w Dar es Salaam z telewizorem podwieszonym pod sufitem, to mnie się troszkę wydawało, że mój obraz tego meczu jest spaczony, bo nie oglądałem go zbyt dokładnie. No ale później dotarło do mnie, że to spaczenie tego obrazu było być może pozytywne, bo nie wiedziałem, że on był aż tak zły.
1: Ze stadionu to wyglądało źle, a ze stadionu moim zdaniem zawsze wygląda najlepiej, no bo czujemy atmosferę, widzimy tych piłkarzy i zawsze wydaje nam się, że 20-30% mecz jest lepszy i on też był koszmarny ze stadionu. Zresztą stadionu złożonego z kontenerów, więc to wszystko miało i tak swój wielki urok.
0: Pamiętasz, Filip, co się miało z tym stadionem stać?
1: Mieli go rozebrać.
2: Miał zostać rozebrany natychmiast.
0: I rozesłane te części trybun po biednych krajach afrykańskich. Wiecie, gdzie jest ten stadion? w tym samym miejscu.
1: Nie przegrywamy meczu otwarcia, czyli mamy sukces. Co prawda ten sukces okupiony jest jakimś takim cierpieniem. Wciąż ta kadra nas nie przekonuje. Zresztą atmosfera wokół reprezentacji też nie była najlepsza, bo codziennie jeździliśmy tam na treningi i Czesław Michniewicz z każdym dniem tak jakby coraz bardziej chciał się z nami wszystkimi pokłócić, zarzucał nam pijaństwo i inne rzeczy, których nie miał prawa wówczas
2: zarzucać. Znaczy może inaczej, on zdaje się mówił o tym, że

0: Jesteście niezadowoleni, że tu trudno z alkoholem.
1: Że nie można alkoholu.
0: No, nie można tego absolutnie uznać za zarzut pijaństwa.
1: I mamy drugi mecz z Arabią Saudyjską, czyli rywalem teoretycznie najłatwiejszym. Nie przegraliśmy pierwszego meczu, tylko problem polegał na tym, że Arabia Saudyjska pokonała Argentynę. I nam się wszystko pokomplikowało. Nie mieliśmy pojęcia tak naprawdę, co to jest za drużyna. Czy to są, za przeproszeniem, ogórki, czy to są tacy gracze, którzy ogrywają późniejszych mistrzów świata, jak się okazało. No i wygraliśmy ten mecz 2-0. Zobaczyć wygrany mecz reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata, który nie jest meczem o honor, to było naprawdę coś wyjątkowego.
2: Czyli tak doszukujesz swojej przewagi nad nami w ostatnim czasie, tak? Bo no rzeczywiście, jak zacząłeś tak mówić, to ja te zwycięstwa wygrałem, widziałem tylko już kiedy nie liczyliśmy się w grze absolutnie. Ja mam wrażenie, że obraz Wojciecha Szczęsnego, Teka z Barcelony, z papieroskiem wyluzowanego, ale jednocześnie genialnego bramkarza, został zbudowany w tamtym czasie.
3: Podchodzi do piłki Salem Al-Dawsari, a przed nim bramka i Wojciech Szczęsny. Wielki, w żółtym stroju, podskakuje na linii bramkowej. Czekamy na gwizdek sędziego. A zatem Al-Dawsari czy Wojciech Szczęsny? Al-Dawsari! Wojciech Szczęsny obronił, dobitka, jeszcze raz Szczęsny, to jest nasz bohater, Szczęsny, Szczęsny, Szczęsny!
2: On obronił dwa rzuty karne na mundialu.
0: Nawiązując do historycznych parad Jana Tomaszewskiego, który był do tej pory jedynym bramkarzem broniącym dwa karne z gry, dodajmy, nie.
2: Tak, tak.
0: Serii rzutów karnych na Mistrzostwach Świata w 1974 roku.
2: Wojtek Szczęsny wyratował nas wtedy z Arabią Saudyjską z rzutem karnym. Wyratował, obronił rzut karny Messiego. Wybronił nam baranże z Walią za probierza.
1: I baraż ze Szwecją też.
2: I baraż ze Szwecją też. I poszedł do Barcelony, bo wcześniej to Wojtek Szczęsny w 2012 roku czerwona kartka w pierwszym meczu z Grecją, w 2016 kontuzja w pierwszym meczu i do końca broni Łukasz Fabiański, więc jeśli miałbym powiedzieć, co nam dał mundial w 2022 roku, jeśli chodzi o dziedzictwo, to dał nam Wojtka Szczęsnego zwycięzcę.
1: I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo Robert Lewandowski wówczas, który odebrał piłkę obrońcy saudyjskiemu, kierując ją do bramki, cieszył się jak dziecko, bo wówczas wszyscy sobie uświadomiliśmy, że to jest jego pierwszy gol w życiu na Mistrzostwach Świata. Ten człowiek już był bardzo dojrzałym piłkarzem wówczas.
0: A nie strzelił karnego z Meksykiem.
1: A nie strzelił karnego jeszcze wcześniej.
2: Tamta presja rosła.
3: Ale strata Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski, gol, gol, gol! Po raz 77 w reprezentacji Polski. Pierwszy raz na mundialu.
2: To tak zawsze się mówi, piłkarz pracuje dla drużyny. Zobaczcie, ile zrobił, ile odciągał obrońców. A na Euro 2016, kiedy do meczu z Portugalią on nie strzelił gola. Do tego przegranego ćwierćfinału z Portugalią nie strzelił gola. To on chodził tak naburmuszony, tak nadęty. I jego koledzy tylko mówili mi tam na ucho, że no, Robert jest wściekły tak naprawdę, że jeszcze nie strzelił gola, no bo miał prawo liczyć na indywidualne też osiągnięcia na wielkich turniejach, biorąc pod uwagę to, jak wychodziły mu eliminacje.
0: I mamy 4 punkty po 2 meczach Mistrzostw Świata i nagle okazuje się, że ostatnie spotkanie nie jest żadnym meczem o honor, tylko gramy o wyjście z grupy. Tylko z Argentyną.
1: Tylko właśnie wydawało się od pierwszego gwizdka, że my doskonale wiemy i mamy przekalkulowane, że nie możemy rywalizować z Argentyńczykami w tej samej dyscyplinie sportu. My musimy zrobić wszystko, by przetrwać i liczyć gole. Dlatego mieliśmy odpalone wszystkie możliwe aplikacje.
0: Łącznie z fair play, klasyfikacją
1: łącznie
0: fair play.
1: Z kartkami. To wszystko mieliśmy już w głowach przeliczone. Założę się, że Czesław Michniewicz miał to wszystko w małym palcu. Słuchaliśmy wieści z tego drugiego stadionu, gdzie Meksyk grał z Arabią Saudyjską. No i liczyliśmy, ile nam ci Argentyńczycy strzelą. Na szczęście nie chciało im się nas wyeliminować. Krążą plotki, że chcieli pogrążyć Meksyk. I my na tym skorzystaliśmy. Przegraliśmy ten mecz 0-2.
2: Potem były ciekawe wypowiedzi piłkarzy argentyńskich, którzy mówili o tym, jak Polacy za nimi biegali na boisku i mówili o tym, żeby przypadkiem nie strzelali im już gola, bo wtedy wszystko w tej tabeli może się przewrócić. To jest żenujące historie. Mówisz o tym, Filip, że nie graliśmy, wiedzieliśmy, że w tej samej dyscyplinie nie startujemy. Ja mam wrażenie, że za Czesława Michniewicza ta reprezentacja nie miała żadnego pomysłu.

0: na grę do przodu.
1: Także... Dobrze, ale celem było wyjście z grupy. I nagle okazuje się, że być może lepsi trenerzy, być może lepsi piłkarze w Mistrzostwach Świata z grupy nie wychodzili. Trzeci mecz grali o honor. Tymczasem my wychodzimy z grupy na drugim miejscu. I bez względu na to, jak my oceniamy tę reprezentację i to, co działo się później, nie tylko na boisku, ale przede wszystkim w tym hotelu reprezentacji Polski, to jednak nie oszukujmy się. Z punktu widzenia wynikowego to był sukces.
2: Nasi piłkarze już dowiedzieli się na środku boiska o tym wyniku i świętują awans do 1/8 finału. Viva Polonia! Radość nieprawdopodobna! Biało-czerwoni ścisnęli się mocno, jak zakochani, jak wielcy przyjaciele, bo między nimi wytworzyła się nieprawdopodobna chemia. Oni nie chcieli jutro wracać do domu, oni chcieli tu zostać, oni chcieli jeszcze wpisać się mocno w historię polskiego futbolu i dokonali tego po 36 latach. Polska jest w fazie pucharowej Mistrzostw Świata.
3: Czekały na to całe piłkarskie pokolenia.
1: Zastrzegając się, że nigdy nie byłem miłośnikiem pracy szkoleniowej trenera Czesława Michniewicza i chodzi mi nie tylko o reprezentację, ale także o kluby, to był również sukces Czesława Michniewicza.
4: Ja ze swojej perspektywy pamiętam to tak, że całe życie czekałem, żeby reprezentacja Polski wyszła z grupy na Mistrzostwach Świata. Ty dostąpiłeś tego zaszczytu, żeby widzieć taką reprezentację. My musieliśmy sobie na to poczekać i w końcu to nastąpiło, czyli to, na co czekałem całe życie. I pamiętam, że ja po tym meczu z Argentyną wróciłem do hotelu i mówię, no nie, dlaczego ja się nie cieszę? To było moje największe marzenie chyba w całym tym moim piłkarskim życiu i nagle to wszystko jest jakoś tak obrzydzone.
1: No bo nie
4: potrafiliśmy się cieszyć z tego, bo nie dało się tej kadry oglądać. I my doskonale sobie zdawaliśmy sprawę i pewnie piłkarze też.
0: Zastanawiałem się, jak mówiłeś o tym, mówiliśmy o tym meczu z Arabią Saudyjską, czy to był najlepszy występ reprezentacji Polski za Czesława Michniewicza. Nie, pewnie Baraż był najlepszy.
1: Szwecja,
0: prawda?
1: Tak.
0: Tak, Szwecja była najlepsza. Johan Cruyff od 1974 roku mówił, że absolutnie nie żałuje tego, że jego reprezentacja przegrała w finale, bo pamięta się tych, którzy pięknie grają, a nie tych, którzy zwyciężają. I jak tak mam pomyśleć jako dzieciak, który, znaczy jako człowiek, który wtedy, którego nie było na świecie, to jak myślę o mundialu w 1974 roku jako miłośnik piłki nożnej, no to rzeczywiście myślę o Holendrach.
1: Nie, ja myślę o Polakach.
0: No oczywiście, ja mówię poza Polakami, bo wtedy no, mówię z globalnego punktu widzenia, z futbolem totalnym, że Niemcy wygrywając ten mundial, to po pierwsze do pokonania Polaków potrzebowali wody, a finał wygrali niezasłużenie, bo wiadomo, że Holandia była najlepsza na świecie. Także tak...
1: Oczywiście. Finał wygrali niezasłużenie, bo strzelili o jedną bramkę więcej od Holendrów i to niespecjalnie dyskusyjnej decyzji sędziego.
0: Tak samo przekładając to na 2022 i na Czesława Michniewicza. Powiedziałeś o tym wielkim sukcesie wynikowym. Myślę, że gdyby to nie był Czesław Michniewicz z całą swoją przeszłością i przyszłością, czyli tym, co będzie się działo w hotelu z dzieleniem premii, to my byśmy ten mundial też inaczej odbierali. I moglibyśmy myśleć o tym jako o tym, że fajnie było grać o fazie pucharowej mundialu. Wydaje mi się, że cała ta reprezentacja 22 postrzegana jest przez pryzmat trenera, z którego nawet ten Szczęsny później śmiał się w food trucku, mówiąc o tym, że no, gramy teraz w piłkę, bo wcześniej, no sorry trenerze, no ale Lagana Robercika to była nasza jedyna taktyka.
1: No dobrze, wychodzimy z grupy i mamy mecz z mistrzami świata, aktualnymi mistrzami świata, Francuzami. Ale zamiast zajmować się tym meczem, to w hotelu reprezentacji Polski wszyscy zajmują się zupełnie czymś innym.
4: Do dzisiaj właściwie nie otrzymaliśmy wyczerpującego tłumaczenia. Ja pamiętam taką sytuację, jeszcze zanim opiszemy całą aferę premiową. Pierwsza konferencja prasowa po Mistrzostwach Świata w Katarze, po aferze premiowej. Selekcjonerem zostaje Fernando Santos, który jest w szoku, że wszyscy pytają o jakąś premię i o jakieś pieniądze. Więc byliśmy przekonani w Pradze, bo tam zaczynał swoje kwalifikacje z Fernando Santos, że wyjdzie do nas Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny albo Grzegorz Krychowiak, czyli gracze z pierwszej linii frontu. Tymczasem zaserwowano nam Bena Ledermana, który też był chyba zszokowany tym, co tam się dzieje.
0: Zapomniałem już w ogóle, że on był powołany.
4: No właśnie. I do dziś właściwie nie dostaliśmy takiego wyczerpującego
0: No ale jak przecież u Jacka Kurowskiego Czesław Michniewicz wszystko pięknie państwu
4: wszystko
0: wytłumaczył.
4: Pięknie wyjaśnił.

0: Krzysztofa Stanowskiego kilkanaście razy już wszystko było wyjaśnione.
1: Ale parę razy także próbowali inni, między innymi Łukasz Skorupski w jakimś wywiadzie, który miał zupełnie odsłonić to, co tam się działo, tylko że reperkusji nie było żadnych.
0: Jeśli całą kapelą pod tytułem Reprezentacja Polski zarządza facet o naturze cinkciarza z Bazaru Różyckiego, no to tak to później się kończy. No, ja jestem zażenowany tym, co się wydarzyło wówczas. Myślę, że ani to był czas, ani miejsce, ani odpowiednie bieganie po pokojach z proszeniem o numer konta, bo żeby kancelaria premiera Mateusza Morawieckiego mogła dokonać przelewów. No brzmi jak żart, biorąc pod uwagę to, że większość z tych ludzi pieniądze zarabiała potężne w swoich klubach.
1: To skąd się bierze zachłanność piłkarzy? Bo uważasz, że oni byli absolutnie bez winy?
0: Uważam, że gdyby zachowali się przyzwoicie, to tej afery też by nie było. Tylko, że zabrakło kogoś odważnego.
2: Pamiętajmy też, jakie to były czasy. To było 2,5 roku po wybuchu pandemii, nieco ponad pół roku po wybuchu wojny na Ukrainie. W państwie polskim nie działo się najlepiej pod względem ekonomicznym, jeśli chodzi o portfele Polaków, którzy zobaczyli tę kwotę zaproponowaną przez Bogu Ducha Winnego, myślę też premiera, który no, też miał prawo wpaść na taki pomysł, żeby nagrodzić piłkarzy, może tak jak my czekał na to wyjście z grupy. Natomiast chyba największym problemem jest to, ile czasu i ile energii spożytkowano na to gdzieś po nocach przed meczem z Francją. A to przecież była 1/8 finału Mistrzostw Świata i my się zajmowaliśmy dzieleniem premii przez milionerów.
0: I tutaj do milionerów można mieć poza trenerem, który do tego dopuścił, a może nawet nie dopuścił, tylko który był prowodyrem tego wszystkiego.
1: Ochoczo przyjął propozycję.
0: Tak, to największe pretensje mam właśnie do milionerów. Nie do piłkarzy, którzy byli trzecimi rezerwowymi uzupełnieniem składu, bo dla nich ta kwota mogła być znacząca. I po prostu trudno było im z niej zrezygnować. Natomiast ja nie lubię zaglądać innym do portfela, bo każdy zarabia tyle, ile sobie wynegocjuje, ile wypracował w życiu, ale motywacji Roberta Lewandowskiego i innych w chęci wejścia w posiadanie tej premii, no nie rozumiem. W tym momencie nie rozumiem.
1: A później były tylko opowieści, między innymi Grzegorza Krychowiaka. A, zmarnowały się jakieś pieniądze, bo na pewno duży procent trafiłby na cele dobroczynne. Zostawmy to. Zostawmy już to, bo wychodzi drużyna na mecz z Francją i wychodzi drużyna, której nie ma. Wszyscy mają do wszystkich pretensje.
2: A z drugiej strony to wcale nie był taki koszmarny mecz. No bo to był lepszy mecz niż z Arabią Saudyjską. Tak, moim zdaniem to był najlepszy mecz na tych Mistrzostwach Świata. Podobno dlatego, że piłkarze być może odsunęli się od założeń taktycznych swojego selekcjonera.
0: Jakby nie trzymali taktyki nakreślonej przez trenera, która nakazywała im nie grać w piłkę i oni na złość w tą piłkę zaczęli grać.
2: Tam przy 0-0 była doskonała sytuacja Piotra Zielińskiego. Znowu mamy pytanie, tak. Gdyby to wpadło,
0: to przegralibyśmy 3-2 wtedy. Umówmy się, że Francuzi widzieli, z kim grają, wiedzieli, jak bardzo trzeba nacisnąć pedał gazu.
3: Jest zagranie w okolice pola karnego, ale świetna sytuacja. Giroud, jest gol, gol, gol dla reprezentacji Francji. Kylian Mbappé, czy będzie 2-0? Mbappé! Ależ przepiękny strzał! Kylian Mbappé i Wojciech Szczęsny bez szans. Mbappé, Mbappé! Prezentacji Francji. Rozmontowali nas trójkolorowi.
0: Mówmy się, że ta drużyna była całkowicie poza zasięgiem reprezentacji Polski. Nie gdybajmy. Możemy gdybać o półfinale, znaczy o mundialu w Niemczech, o meczu z Niemcami.
1: O spotkaniu z Italią w Hiszpanii.
0: W Hiszpanii. Czy Zbigniew Boniek chciał nie zagrać w tym meczu, się wykartkował, czy nie chciał. To są wszystko otwarte pytania i możemy o nich dyskutować.
2: I poprzeczka Tarasiewicza jeszcze.
0: Otóż to.
1: No dobrze,
0: ale nie o tym, czy z Francją byśmy wygrali.
1: Czy nie uważacie, bo ja z tego meczu, zresztą także oglądanego w telewizji, pamiętam powtórkę karnego Lewandowskiego i to, jak ochoczo kapitan polskiej drużyny protestował, zabierał tę piłkę, jak on od razu chciał strzelać. Widać było zachłanność na zdobycie tego gola. No to szkoda, że słowo zachłanność już drugi raz pada, między innymi w odniesieniu

0: również do naszego piłkarza.
1: On później na Euro jeszcze powtarzał karnego, pamiętacie, w meczu...
2: No to już był koszmar prawdziwy. Ta piłka płakała, nie chciała wpaść za wszelką cenę do bramki.
1: Tak.
2: W końcu wpadła.
1: Ale to też było w meczu z Francją.
2: I też było z meczu z Francją i wówczas to też był nasz ostatni mecz, więc jakoś to się tak złożyło. No i zremisowany w Dortmundzie, a tym razem przegrany 1-3.
1: Patrzcie, jak wspominając Mundial 2022, tyle mamy smutnych historii z tym Mundialem, że dobrze, że nas nie ma w tym 26, bo nie będzie żadnych historii.
2: Dobrze, że się trafił taki finał. Argentyna, Francja. 3-3. Stadion Lusail, rzuty karne, Lionel Messi. Ileż tam było historii nieprawdopodobnych. Nie wiem, nie widziałem wszystkich finałów, wszystkich mundiali, ale ten wydaje mi się najlepszy i mogę się założyć, że był.
1: I ten widziałeś na żywo, tak?
2: I ten widziałem na żywo.
3: Głęboki wdech Leo Messiego i już jest gwizdek arbitra. Messi strzela go!
4: I Albiceleste zgrają naprawdę znakomicie, mają kolejną akcję. Julian Alvarez, ależ teraz przed szansą stoją Argentyńczycy. Podanie do Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria, gol! 2-0, on znów bohaterem, Angel Di Maria wykańcza akcję reprezentacji Argentyny. Kylian Mbappé i gol! Precyzyjny strzał obok słupka, 2-1. Będą tu jeszcze emocje, szybciutka wymiana, strzał. Teraz świetna wymiana, kombinacja, szansa Argentyny, broni Lloris i gol, i gol, i gol! Argentyna znowu na prowadzeniu!
5: Gwizdek sędziego Marciniaka, Mbappé, gol, gol, gol, gol, gol! Viva la Brasil, jest remis! 3-3, 118 minuta spotkania, Mbappé znów bohaterem trójkolorowy!
3: Nieprawdopodobny finał Mistrzostw Świata!
4: Gwizdek, Montiel... Będzie szansa, prawa noga, Argentyna, Argentyna mistrzem świata! Montiel trafia do francuskiej bramki, jest zwycięstwo, 4-2!
5: Argentyna, Argentyna, Albi Celestes, całe Buenos Aires, okolice, cały ten wielki kraj jest w radości, słońce majowe świeci dziś najjaśniej na świecie, właśnie tam Argentyna! Trzeci raz w historii mistrzem świata.
3: Finał na miarę XXI wieku.
0: Ten mundial w ogóle był dobry, niekoniecznie w wykonaniu reprezentacji Polski, choć jeszcze raz powtarzam, wynikowo spełnił oczekiwania, dlatego, że był rozgrywany właśnie na przełomie listopada i grudnia, że jeszcze się sezon dla piłkarzy nie skończył, że to była połowa sezonu, w związku z czym wszyscy ci najlepsi byli w dobrej formie i dlatego większość spotkań, mimo tego potwornego upału, taka dygresja, klimatyzacja na stadionach się sprawdzała?
2: Było tak zimno. Mieliśmy tylko jeden mecz na klimatyzowanym stadionie. To było spotkanie z Arabią Saudyjską. I nie przypuszczałem, że kiedy jest tak gorąco na zewnątrz, to na stadionie, który nie ma dachu, może być tak zimno. To nie jest dobry pomysł moim zdaniem i oby jak najdłużej stadiony uchowały się bez klimatyzacji.
1: Ja byłem w Dausze w Katarze na klimatyzowanych ulicach i to też jest przyszłość. Tak jak my mamy wodę odprowadzaną studzienkami, tak tam ulica handlowa, taki nasz nowy świat, właśnie miał studzienki wzdłuż całej chodnika po lewej i po prawej stronie i stamtąd leciało zimne powietrze. Zastanawiam się nad wszystkimi europejskimi normami ekologicznymi. Jak
2: tam się w Katarze nie zastanawiają nie nad bardzo. Żadnymi normami.
0: Królem strzelców Kylian Mbappé, 8 goli i tak przykładając to na tę klubową karierę, to na poprzednich mistrzostwach Harry Kane, który jak się okazuje Ligi Mistrzów nie wygrał jeszcze, Kylian Mbappé też. Także nie wygrał, królami strzelców Mistrzostw Świata już byli, ale ten finałowy mecz dla mnie był istotny ze względu na Lionela Messiego. wreszcie, tak jak paru innym kamienie spadały z serca z zupełnie innych powodów, wreszcie przynajmniej zbliżył się do Diego Maradony. Dał Argentynie Mistrzostwo Świata.
1: Dał i to po takim meczu, który można byłoby puszczać jako reklamę piłki nożnej. Dał po turnieju, w którym zastanawiano się, czy jeszcze w nim wystąpi w ogóle. On już był wicemistrzem świata, przypominam, z Brazylii.

0: czyli z 2014 roku. Ten turniej pozwolił mu wejść na tą samą orbitę, na której w Argentynie jest Diego Maradona był, bo brakowało tylko Messiemu Mistrzostwa Świata. Ale zwróćcie uwagę...
1: Ale Maradona miał dwa.
0: Tak, ale zwróćcie uwagę na to, że na sportwashing znowu i na to, jakie obrazki zapamiętamy z tego mundialu. Jak to ma działać na kibiców, na społeczeństwa. Z Meksyku pamiętamy w 86 Maradonę z Pucharem Świata biegającego po boisku z Lusail. Pamiętamy Messiego, który stoi przy Infantino i przy szejku, ubrany w ceremonialny strój arabski, w czarną szatę i wznosi Puchar Świata, który później wyrywany jest też... Tutaj kończymy sportwashing, a wprowadzamy jeszcze...
2: Znak czasów.
0: A później wprowadzamy jeszcze znak czasów, bądź też element humorystyczny. I tenże Puchar Świata wyrywany jest piłkarzem przez jakiegoś gościa, który pokazuje, że soli swoje steki. To smutna konstatacja na tym finale, bo piszcie sobie w internet zdjęcia z finału, znaczy z celebracji po zwycięstwie. No to ja wolę ten 86 i to, gdzie piłka liczyła się przede wszystkim, a nie oswajanie z kulturą arabską. I kurczę, nawet w Meksyku nie włożyli temu Maradonie sombrera na głowę, żeby biegał, chociaż przecież maskotka sombrero na głowie miała. To poszło wszystko w taką stronę napędzania się katarsko, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, że my niepostrzeżenie orientujemy się powoli, że mecze pomiędzy Manchesterem City, Newcastle, a nie wiem, PSG są meczami, tak naprawdę są derbami Zatoki Perskiej i że europejską piłkę rozgrywają sobie teraz szejkowie jak chcą, a my jesteśmy do tego konsekwentnie przyzwyczajani. Sorry, że odbiegłem od tematu, ale drugi strój wyjazdowy Newcastle jako zielony, aby kojarzył się z kolorem islamu i z kolorem flagi Arabii Saudyjskiej, chociaż Newcastle nigdy nie miało zielonego stroju i nigdy w historii nie miało zielonych pasków na stroju, pokazuje o tym, że zaprzedajemy tą swoją ukochaną rozrywkę. Ja nie mam nic przeciwko występom drużyn arabskich na mundialu, tylko że przyzwyczailiśmy się do Londongradu i przyzwyczailiśmy się do obecności Rosjan w tym światowej piłce, tak teraz nie mamy żadnego hamulca zaciągniętego, a Mistrzostwa Świata w 2034 roku odbędą się w Arabii Saudyjskiej, która wygrała prawo do organizacji.
1: Przetarg.
0: Wiecie, z kim wygrała? Z nikim, bo nie było drugiego kandydata. Tak zostały ustalone warunki, że tylko Arabia Saudyjska je mogła spełnić. Tak, chciałbym, żebyśmy, kiedy wszyscy to dostrzegą, co się dzieje, to żebyście wyciągnęli ten podcast i puścili, że mówiłem to w 2026. Bo żółte światło powinno nam migać, panowie, wszystkim kibicom od bardzo dawna i nie powinniśmy się tak bardzo cieszyć z tych wielkich pieniędzy pompowanych w europejską piłkę, bo nie tu są pompowane, gdzie powinny być.
2: I niech to będzie puenta tego naszego ostatniego odcinka.
1: Ale smutny był.
0: Sorry, nami, trzeba było mnie nie zapraszać.
2: A przed nami Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale ich akurat z punktu widzenia polskiej reprezentacji nigdy wspominać nie będziemy. Michał Kołodziejczyk był naszym gościem. Bardzo
0: dziękuję bardzo.
2: I dziękujemy już za uwagę.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
3: Sekrety mundialne. Radio Podcast.
4: Sport jeszcze dziś na naszej antenie powróci. Jest 18:48.
3: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
4: A teraz czas na sprawę duchową. W Sopocie trwa święto teatru radiowego i teatru telewizyjnego. Jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Jubileuszowy, bo dziecko Polskiego Radia i Telewizji Polskiej kończy w tym roku 25 lat. Na miejscu jest Martyna Podolska. Dzień dobry. Czy Sopot, podobnie jak Warszawa, znękany upałem?
5: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie. Nie, nie, nie. Tutaj już upału nie ma. Była wręcz burza, padało. Teraz trochę się wypogadza, ale tyle się tutaj dzieje.

0: Naprawdę tyle się tutaj dzieje podczas festiwalu Dwa Teatry, że właściwie pogodą się nie zajmujemy. A niech najlepszym dowodem na to, że tyle się dzieje, będzie to, że drogi Jakubie, zapomniałam o tym, że umawiałam się na relację z naszą wydawczynią.
1: Ale ci ściągałam.
0: Przypomnieliście, dlatego że ja ciągle oglądam spektakle, ciągle jestem na prezentacjach słuchowisk i tych na żywo, i tych już nagranych. I co więcej, musiałam ściągać naszego wspaniałego realizatora Janusza Graczyka, któremu dziękuję serdecznie za pracę na rzecz festiwalu i tego, aby nasi słuchacze mogli dowiadywać się o wspaniałych dziełach. I teraz o takim wspaniałym dziele, które jedno już jest właściwie zrobione, już jakiś czas temu, dawno, dawno temu, wasze wspólne, ale tak myślę, że to jest kontynuacja jeszcze realna i że będziecie razem ze sobą współpracować. Daria Sobik, dramatopisarka, dramaturżka jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Agata Biziuk, reżyserka i też dramatopisarka razem z nami.
3: Dzień dobry.
0: Kiedy się poznałyście?
3: O, wiesz, że nie pamiętam. Daria, kiedy my się poznałyśmy?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że przez sociale się poznałyśmy.
3: Chyba
2: zaczęłyśmy
3: tak
2: ze sobą pisać.
0: Najpierw pisać prywatnie?
2: Chyba tak.
3: Tak.
0: A potem pojawiła się relacja przyjaźń twórcza?
3: Tak, tak. Myślę, że to dokładnie nawet nasze pierwsze słuchowisko, Nie jesteś jakaś chora, weszło z jakichś rozmów bardzo przyjacielskich, bardzo, bardzo intymnych między nami i to, co było dla mnie ważne, to to, że wypływa to z jakiejś relacji, z wzajemnego szacunku. To, że jestem też dramaturgiem, jest dla mnie bardzo ważne. To szacunek do tekstu Darii, do jej przemyśleń, do jej dramaturgii i uważam, że jakby to, że jestem osobą piszącą i reżyserującą, nie wyklucza tego, że lubię zanurzać się w rzeczach moich przyjaciół, czy bliskich osób, czy nie tylko, ale bardzo zdolnych dramaturgów, którzy piszą coś, mogąc moimi narzędziami powiedzieć więcej.
0: Otrzymałaś propozycję stworzenia słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia i od razu pomyślałaś, że to będzie tekst Darii? Jaka była kolejność?
3: Tak, pomyślałam, że, ale Daria akurat nie miała tekstu i tutaj pewnie więcej o tym powie, ale przypomniała sobie, że ma w szufladzie.
2: Tak, tak, to był mój pierwszy tekst, który napisałam w życiu. Miał zupełnie inny tytuł. Był zainspirowany historią mojego teraz już męża, wtedy chłopaka, który opowiadał mi o swojej babci. Babci, która zaczęła chorować na demencję i zaczęła sobie wyobrażać, że być może jest kimś zupełnie innym niż babcią. I jakoś pamiętam, że ta historia mnie zainspirowała do napisania tego tekstu, ale ten tekst sobie po prostu leżał i sobie tak czekał na Agatę.
0: Dario, jesteś uznaną w świecie teatralnym dramatopisarką. Twoje teksty są realizowane, wystawiane, adaptujesz także inne teksty. No ale to nie jest łatwa opowieść. Nie tylko pod tym względem literackim, ale także pod tym względem zaproszenia aktorki do głównej roli. A ty, Agato, zadecydowałaś, że tę główną postać zagra Grażyna Barszczewska, legenda Teatru Polskiego Radia, legenda teatru. No niełatwa rola, bo też emocjonalnie nacechowana bardzo mocno.
3: Bardzo i też się cieszyłyśmy niezwykle z Darią, kiedy dowiedziałyśmy się, że będzie to rzeczywiście Grażyna Barszczewska, ponieważ jest to rola bardzo trudna, ponieważ ona musi gdzieś opalizować pomiędzy szaleństwem, pomiędzy śmiechem, takim uderzającym w odklejenie, w pewien surrealizm, a takim realizmem, który jest otaczający rzeczywistością, smutkiem osoby odchodzącej. I to jest rola niełatwa. Na pewno pomógł nam w tym Franciszek Dziubek, który robił muzykę, który stworzył taką podwójną muzykę. Z jednej strony dworską, z drugiej strony bardzo współczesną, ambientową i fortepianową, która odwoływała się gdzieś do liryzmu postaci, a te właśnie bardziej elementy slapstickowe, bardziej takie mechaniczne do tej kultury dworskiej, bo to, co ja szanuję w tekstach Darii, to przebieg postaci, że ja jako reżyser też mam z czym podyskutować, a aktor ma tak zwane mięso. I tutaj, co też wielokrotnie podkreślała pani Grażyna, dostała kawał roli do zagrania.
0: Dario, jak opowiedzieć o takiej, tu słyszą państwo, wrzawę, bo wypogodziło się, zatem dzieci szaleją, jesteśmy tuż przy Monciaku, festiwal trwa, ale oczywiście jest weekend, zatem stąd te wszystkie odgłosy festiwalowego życia, ale wracając, Daria, bo to jest, tak jak mówimy, trudny temat, choroba, dojrzałość, jak o tym pisać, tak, by ten słuchacz był zaciekawiony, ale nie zniechęcony.
2: Myślę, że niezbędne jest poczucie humoru zawsze w najtrudniejszych tematach i być może brzmi to, no może jest to kontrowersyjne, ale z drugiej strony mam wrażenie, że historia dramaturgii w ogóle światowej opiera się na tym, że

0: by te mocne, poważne tematy mieszać z komizmem. I myślę, że talent pani Grażyny jest tutaj doskonały, był tutaj doskonale przydatny, bo faktycznie potrafiła wyniuansować ten temat. Co dla mnie było najważniejsze, żeby przeprowadzić ten temat humorystycznie, ale z szacunkiem, było nie nazywanie tego chorobą wprost. Czyli nie mówienie, że to jest demencja. Zostawienie tego w domysłach. Demencja też tak nie działa, że nagle starsza osoba staje się królową Boną, więc my tutaj faktycznie działamy w pewnej fantazji. Jakoś chyba tą fantazję najbardziej cenię w poruszaniu trudnych, mocnych tematów, czasem nieco publicystycznych.
1: Agato, ty podczas tego twojego pierwszego festiwalu Dwa Teatry miałaś też zupełnie inne doświadczenie, bo reżyserowałaś słuchowisko na żywo, które będzie emitowane w programie trzecim Polskiego Radia. W ogóle to słuchowisko rozpoczynało cały ten cykl słuchowisk, bo taki jest pomysł, żeby podczas tego jubileuszu zaprezentować państwu aż 5 słuchowisk. Już 3, bo teraz właśnie jedno z nich trwa, więc 3,5 prawie, że za nami słuchowiska. Jeszcze jutro kolejne. Jakie to było wrażenie dla ciebie i doświadczenie?
2: Niesamowicie osobiste, też trudne, ale muszę się pochwalić, że dzięki temu, że miałam na widowni między innymi Darię, czyli osobiski i też, które chciały ze mną po tym doświadczeniu porozmawiać, ze mną zapytać o ten tekst, bo to nie jest łatwa sprawa, reżyserowanie swojego tekstu. Zresztą ja się nie uważam do końca za dramaturgę, tylko raczej za reżysera piszącego. Ja swoich tekstów raczej nikomu nie daję. I było to niesamowite doświadczenie. Po pierwsze, drugi raz Grażyna Barszczewska, Ewa Bułchak, Sara Lityńska. Miałam obsadę taką, które gdzieś sprzężyły te emocje, ponieważ jest to trudny tekst, bo on się nie wydarza w realnym jakby wszechświecie. On się wydarza w głowach bohaterów, czyli mamy właściwie tylko głos i przestrzenie ambientowe. Nie jesteśmy tam w stanie uderzyć szklanką, pobiegać, jakby nie nadaje temu dynamiki akcja, czyli wydarzenia, tylko raczej konflikty. I tutaj muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem obsady, która przepięknie opowiedziała tę historię o traumie pokoleniowej, o kobiecości, o tym, w jakiej sytuacji jesteśmy tu i teraz.
1: To słuchowisko będzie miało swoją premierę w Trójce, a słuchowisko, o którym rozmawiałyśmy i które bierze udział w konkursie Festiwalu Dwa Teatry, Nie jestem jakaś chora, jest dostępne na naszych stronach internetowych, zatem w dowolnym czasie mogą państwo do niego powrócić, jeśli już państwo się z nim zapoznali, albo się z nim zapoznać. Rozpoczynałam naszą rozmowę od tego, że to będzie dalej trwało.
2: Nasza współpraca na pewno.
1: My cały przyjaźń czas... artystyczna.
2: Tak,
1: czyli mamy czekać na wasze dalsze dzieła.
2: Mamy czekać i też tutaj
1: wspólne.
2: Proszę, daję komunikat, proszę nas zapraszać. Bardzo chętnie ze sobą będziemy pracować i jesteśmy otwarte na wszelkie formy artystycznej współpracy.
0: Jesteśmy pracowite i zabawne.
2: Dokładnie.
1: I rozpoczynacie swoją bytność na festiwalu od jubileuszu. Ach, no to się widzimy, mam nadzieję, i słyszymy za kolejne 25 lat.
2: Oczywiście.
1: Co roku, żeby była
2: wtedy
1: jasność.
2: Wtedy Daria będzie pisać mi benefis.
1: O, idealnie. Daria Sobik, Agata
2: Dziękuję.
1: Biziuk.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękujemy i oczywiście zapraszamy państwa nieustająco do Sopotu, bo jeszcze można do nas przyjechać. Jutro wielki finał, jutro wieczorem wielka gala wręczenia nagród o godzinie 19, ale przez cały dzień będzie można jeszcze słuchać i oglądać i zachwycać się.
3: Do jutra trwa Festiwal Dwa Teatry z Sopotu. Martyna Podolska, bardzo dziękuję.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
7: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

0: na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki aerozoli na Pomorzu. Dogaszanie obiektu potrwa wiele godzin. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Groźna aura dała się we znaki mieszkańcom zachodniej Polski. USA widzą szansę na porozumienie z Iranem. W Szwajcarii zorganizowano negocjacje pokojowe. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Ponad 200 strażaków od wielu godzin walczy z pożarem fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Ogień wybuchł wczesnym popołudniem. Słup dymu widoczny jest z wielu kilometrów. Służby wykorzystują m.in. specjalistyczne roboty i drony. Kluczowe obecnie jest schładzanie pojemników z gazem LPG. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Konieczna była jednak ewakuacja około 20 mieszkańców, ale ogień nie zagraża ich domom, mówił zastępca pomorskiego komendanta Straży Pożarnej Tomasz Banach.
2: Nie rozprzestrzenia nam się poza zakład. Wewnątrz zakładu chcemy jak najszybciej ten pożar zlokalizować. Przemodelujemy, jeżeli będzie taka potrzeba, nasze działania. Dogaszanie będzie trwało wiele godzin, ale chcemy zakończyć natarcie, żeby pożar się już nam nie rozprzestrzeniał. Na tą chwilę jestem w kontakcie z komendantem głównym, komendantem wojewódzkim. Nie ma potrzeby, żebyśmy ściągali siły spoza województwa.
1: Na razie nie jest znana przyczyna wybuchu pożaru. Powalone drzewa, pozrywane linie energetyczne i podtopione piwnice. Gwałtowne burze przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali już ponad 1000 razy. Najbardziej gwałtowny przebieg nawałnice miały na zachodzie kraju, głównie w Wielkopolsce, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: 262, zachodniopomorskiego 158, małopolskiego 91 oraz kujawsko-pomorskiego 87. Działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń, terenów i posesji.
1: Do rana dla niemal całego kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Ponadto wciąż aktualne są alerty przed upałem. Więcej o pogodzie powiemy po informacjach. Szef Kancelarii Prezydenta krytykuje ukraińskie władze. Zbigniew Bogucki odniósł się do polityków, którzy zwracają polskie odznaczenia. We wpisie w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że w chwili potrzeby Ukraina otrzymała wszelką niezbędną pomoc od polskich władz i obywateli. Wcześniej do narastającego konfliktu po odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu odniósł się premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podkreślił, że szkodzi on obu stronom, a jedynym wygranym jest Kreml.
4: Decyzja głowy państwa to retorsja za nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Marcin Możdżonek z Konfederacji podkreśla, że w obliczu braku szacunku dla ofiar rzezi wołyńskiej prezydent Nawrocki nie miał wyboru.
5: Naciągał strunę, aż w końcu struna pękła i w mojej ocenie bardzo przelicytował. Pan prezydent Karol Nawrocki zachował się jak najbardziej prawidłowo.
4: Zupełnie inaczej sprawę widzi obóz rządzący, który obawia się, że przez ten gest polskie firmy zostaną odcięte od odbudowy Ukrainy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi o destabilizacji relacji.
6: Karol Nawrocki działa krótkowzrocznie. Pytanie o format tych relacji. Jeżeli chodzi o format prezydencki, są w ogniu. Są po prostu zabagnione i są nierozwiązywalne.
4: Koalicja rządząca zapowiada, że do budowania relacji gospodarczych z Kijowem zamierza teraz maksymalnie wykorzystać format rządowy i europejski. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych mówi o znaczących postępach podczas negocjacji z Iranem. Delegacje obu krajów omawiają w Szwajcarii szczegóły zawartego w środę porozumienia pokojowego.
7: Rozmowy miały charakter techniczny, zaznaczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

0: Nie rozwiążą one wszystkich sporów, ale pozwoliły nam pierwszy raz w historii usiąść wspólnie przy stole jako zespoły, by ustalić, co jest najważniejsze dla wszystkich stron, przekazał J.D. Vance. Wiceprezydent USA wskazał, że priorytetem dla strony amerykańskiej jest trwała rezygnacja Iranu z ambicji nuklearnych. Stany Zjednoczone są gotowe na gruntowną zmianę relacji z Teheranem. To jest z pewnością nasz cel. W ciągu zaledwie kilku godzin poczyniliśmy znaczne postępy i spodziewam się kolejnych w najbliższym czasie, przewiduje J.D. Vance. Gdy w Szwajcarii toczyły się rozmowy, prezydent Donald Trump zagroził Iranowi powrotem do ataków, jeśli ten nie powstrzyma hojnie opłacanej bojówki w Libanie przed sprawianiem kłopotów. Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, jak w ubiegłym tygodniu, tylko mocniej, napisał Donald Trump. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Poważne utrudnienia czekają od jutra kierowców na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. To za sprawą bezterminowego protestu rolników. Właściciele gospodarstw chcą w ten sposób zwrócić uwagę na trudną sytuację na rynku. Zablokowany zostanie m.in. węzeł Gryfino. Zdaniem Altera Walterowicza z Kółka Rolniczego Parnice, poniedziałkowy protest jest dla rolników ostatnią deską ratunku.
2: Jak się przedstawiają koszty i jakie są dochody? To się w żaden sposób nie ma możliwości zbilansować. Wszyscy o tym dobrze wiedzą i nikt z tym nie robi. My nie chcemy umierać na stojąco.
1: Z powodu protestu policja zorganizowała objazdy. Kierowcy ominą blokadę drogą wojewódzką numer 119.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro nieco chłodniej, ale wciąż burzowo. Zagrzmi głównie w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 19. Jeśli powiem, że za chwilę naszym gościem będzie ekspert do spraw wizerunku, to już Państwo mogą się domyślać, czego będzie dotyczyła nasza rozmowa.
3: Gość Polskiego Radia 24.
5: Wspomniany przed momentem ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski. Dobry wieczór, dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
5: Witam pana bardzo serdecznie. Porozmawiamy oczywiście między innymi, choć chyba przede wszystkim o tym, co dzieje się na linii Warszawa-Kijów. I obawiam się, że powstanie coś w rodzaju antyporadnika dyplomatycznego. Proszę mi wyjaśnić, jak to się dzieje, że państwo, które od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wspierało Ukraińców, które pomagało finansowo, militarnie, mentalnie, które przekonywało wiele innych państw, choćby na zachodzie kontynentu, że ta pomoc jest potrzebna od samego początku, znajduje się nagle w miejscu, w którym musi się tłumaczyć i wysłuchiwać od strony ukraińskiej, że ta została obrażona.
6: Powiem tak, po stronie polskiej, ale tak globalnie, nawet już nie wnikając, nie wskazując imię prezydenta Nawrockiego czy kogoś, to mam wrażenie, że od pewnego czasu w stosunkach z Ukrainą już mieliśmy taki trochę syndrom bitej żony, która tutaj tyle, która sobie myśli, tyle włożyłam do tego związku, tyle tutaj poświęciłam i tak dalej.
5: A on mnie nie szanuje.
6: A on mnie nie szanuje, a on mnie tutaj traktuje jak ostatnio, jak troszeczkę, i tu paradoksalnie troszeczkę Polacy mają rację, bo ze strony Ukraińców mogli mieć takie poczucie, po angielsku jest takie określenie, take somebody for granted, czyli w tym momencie, ponieważ my za nich walczymy, my tutaj ten, to oni na pewno w różnych rzeczach nam ustąpią, czy tam będą robić to, co my chcemy. To nie jest trochę, to nie jest oczywiście wina Ukraińców, że tak zaczynają myśleć. No, w ludzkiej naturze jest to, że jak komuś dajmy palec, to po jakimś czasie zaczyna uważać, że mu się cała ręka należy. Natomiast jest to troszeczkę, jest związane z taką brakiem asertywności kolejnych rządów polskich, bo przykład Amerykanów pokazuje, że pomagać Ukrainie można, ale można to robić asertywnie. U nas było tak, że faktycznie myśmy sami kolejne nasze rządy poszły w tę pułapkę. No oczywiście zaraz Rosjanie uderzą, no to można. Wpychajmy wszystko, co tylko się da tym Ukraińcom. Myśleliśmy, że będzie z tego powodu wdzięczność. To znowu w geopolityce tak... No tej wdzięczności za dużo nie ma. No przynajmniej, jeżeli można. I tu trzeba wskazać, że Zełenski bardzo dobrze to rozegrał. A dlaczego? Bo jak sobie popatrzymy, my oczywiście na ogół o tym nie wiemy, bo też to, co się na podwórku wewnętrznym w Ukrainie dzieje, niespecjalnie większość Polaków interesuje. Oczywiście tam analityków od geopolityki pewnie interesuje, ale

0: jakby ten przepływ informacji nie zawsze jest dobry. Natomiast jak ja sobie na przykład rozmawiam z osobami z Ukrainy, które znam, no to tam Zełenski jest oceniany właściwie najgorzej jak się da. Właściwie to, co my, to co połowa Polaków myśli o Tusku, a druga połowa o Nawrockim i Kaczyńskim, to jest nic w porównaniu z tym, co prawie wszyscy Ukraińcy myślą o Zełenskim. I teraz, jeżeli on ma takie problemy wizerunkowe wewnętrzne, które podobno głównie stoją za tym, że już 4 czy 5 lat nie było wyborów na Ukrainie, no bo po prostu w tym momencie już dawno by go pożegnali, no to...
1: No w czasie wojny też tych wyborów być nie może po prostu. To stanowi prawo ukraińskie.
0: To no, teoretycznie tak, ale pamiętajmy, że jakby jest mnóstwo krajów, które są częściowo okupowane, choćby Cypr. No, gdybyśmy patrzyli w trakcie, no, jakby przez pryzmat tej logiki, no to na Cyprze od 50 lat żadnych wyborów by nie
1: ale
0: było.
1: Ale to chyba nie jest kwestia logiki, tylko tak, zapisów konstytucyjnych.
0: Jasne. Bardziej chodzi o to, że gdyby była wola polityczna, to takie zapisy można zmienić. No pytanie, bo jeżeli taka wojna się przeciągnie 10-lecia, no to czy będziemy mieli parlament, który no 20 lat sobie jest, no bo wyborów nie można zrobić. No, z drugiej strony patrzymy sobie, że tak na dobrą sprawę, gdyby w polskiej konstytucji był taki zapis, to ja jestem pełen przekonania, że albo byśmy na kogoś w końcu napadli, albo ktoś by na nas napadł tylko po to, żeby władza nie musiała martwić się, że się zmieni. O. I teraz, ale o co tu chodzi? No oczywiście wyborów być nie może, no ale jednak to niezadowolenie polityczne Ukraińców z ich elit no narasta. I taki jednak złapanie sobie gdzieś tam takiego konfliktu zewnętrznego, który choćby na chwilę zjednoczy tych Ukraińców z powrotem wokół prezydenta, tak jak jednoczyli się do te 4 lata temu, no jest w jakiś sposób atrakcyjne. I co? I udało się Zełenskiemu. No i to, no Polacy są źli tym razem.
1: No właśnie, i do tego jeszcze wrócimy, ale pan mówił o postawie bardzo asertywnej strony amerykańskiej. Pamiętamy tę sławetną wizytę prezydenta Zełenskiego w Białym Domu, gdzie został, powiedzmy wprost, zrugany przez J.D. Vance'a, zespół z prezydentem Trumpem. Musiał opuścić Biały Dom jak niepyszny. Przy kolejnej wizycie to wyglądało już zupełnie inaczej, bo i Amerykanie nie byli tak napastliwi, ale też prezydent Zełenski, mam wrażenie, bardziej przemyślał swoje wystąpienie. Czy zatem kwestia, nazwijmy to symboliczno-historyczno-honorowa, jak odebranie orderu, mogła jakoś na niego wpłynąć? Czy to jest raczej polityk, który rozumie inne argumenty?
0: No właśnie, ja uważam, że jeżeli mogła wpłynąć, to nawet mam podejrzenia, że być może zostało to całe jakby zaprojektowane, jakie takie coś, że w końcu Polacy coś tam zrobią. Może niekoniecznie będą od razu odbierać, ale będą jakieś sankcje. Natomiast ja mam wrażenie, że też nasi politycy, może to troszeczkę jest związane z tym, że my mamy, nie mamy jakby takiej współpracy także na arenie międzynarodowej między obozem prezydenta i obozem jakby tutaj premiera, ministerstwa zagranicznych. Może gdybyśmy mieli, to by się to troszeczkę inaczej zadziało. Ale chodzi o to, że pewne ośrodki decyzyjne, na przykład dotyczące ciągle pomocy Ukrainie, której ciągle udzielamy, czy jakby tego, jak nasze prawodawstwo podchodzi do Ukraińców, no są w gestii koalicji rządzącej. No z drugiej strony mamy Pałac Prezydencki, który tak, no w sumie to tak, pomocy żadnej Ukraińcom nie może zawiesić, nie może nawet tego negocjować. No jedyne, co może zrobić, to jakieś symboliczne gesty. No to zdecydował się na to, a sobie zaistniejemy. Natomiast oczywiście z punktu widzenia racji stanu Polski, no to jest bardzo słabe. Dlaczego? Bo po pierwsze, dla Ukrainy to jest żadna sankcja. No co się stanie? No jutro co, Zełenski spać nie będzie mógł, czy Poroszenko, bo nagle nie mają tego orderu. No, więc dla Ukrainy to jest żadna sankcja. Jest to, że tak powiem, news międzynarodowy, który trochę, nie powiem, że nas to bardzo, bardzo kompromituje, ale stawia nas trochę na arenie międzynarodowej właśnie w taki, robimy sobie taki wizerunek z Ukrainą jak Pawlak i Kargul, no, którzy tutaj w tym momencie gdzieś, a oni jeszcze się tutaj o tę miedzę, która już dawno gdzieś tam nie istnieje, będą no, kłócić. I to, no, to nie jest to dobre, tak z punktu widzenia PR-owego, ani dla Polski, ani Ukrainy.
1: Pan wspomniał, że dla strony ukraińskiej odebranie orderu tego czy innego, znaczy w tym wypadku mówimy o najwyższym polskim odznaczeniu, ale jednak to cały czas jest kwestia polityki symbolicznej. Odebranie tego orderu nie jest żadną kluczową sankcją, a ja wręcz mam wrażenie, że to jest być może paliwo, które można wykorzystać w polityce wewnętrznej.
0: No właśnie mówię, że w tym momencie jest to paliwo, które może w jakiś sposób, i nawet to widzimy, że w jakiś sposób ludzie

ludzi, którzy być może tego Zełenskiego na co dzień krytykują, może nawet dosyć ostro, nagle zjednoczyło. No, mamy wspólnego wroga przez chwilę. Przez chwilę oczywiście, bo tam się rozejdzie oczywiście po kościach. Za tydzień będzie kolejna afera korupcyjna na Ukrainie i wszyscy zapomną zapewne o tym, co tam przez chwilę jednoczyło, ale jest to poczucie

0: Taki wspólny front właściwie.
1: Czy ja wiem, no mamy tutaj do czynienia z politykami, którzy już zeszli z tej sceny politycznej. No tutaj oczywiście jest tak, że gdyby Polska chciała się bawić, no to może akurat Kuczmie niewiele zrobi, no ale Poroszenko ma interesy w Polsce, więc no, więc gdybyśmy bardzo chcieli dalej w to iść, to można by gdzieś tam, czy no, chociażby Urząd Skarbowy mógłby go, mógłby mu wizytę złożyć, ale jeżeli my myślimy, oczywiście nic takiego się nie zadzieje, dlatego, że jakby w tym momencie ta część jakby elit polskich, które tutaj bardzo zainwestowały jakby tutaj w to, to jest dokładnie nie ta część elit, która w tym momencie w Polsce rządzi realnie i która ma zupełnie inne zmartwienia, umówmy się, niż relacje z Ukrainą i która też pewnie dzisiaj otwierała szampana, bo choćby przez to, że my w tym momencie rozmawiamy sobie o relacjach polsko-ukraińskich, a nie o szpitalu południowym, to już jest jakieś tam zwycięstwo tej opcji.
0: No, do szpitala być może jeszcze dojdziemy, bo to też jest ciekawy bardzo przypadek, ale chciałbym się przez moment skupić jeszcze na relacjach polsko-ukraińskich i przy okazji też na postawie polskich polityków. Jest taka zasada rodzicielska. Niektórzy psychologowie wprawdzie ją podważają, ale jest zasada, która mówi, że żeby dziecko rodziców nie rozgrywało, to w drażliwych kwestiach dobrze, żeby rodzice trzymali wspólny front. Nawet jeśli mają różne opinie, to ewentualne wątpliwości wyjaśniają już po rozmowie z dzieckiem, a nie w jego obecności. Natomiast w przypadku polskiej polityki jest tak, że można ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że jeśli jeden ośrodek polityczny powie tak, drugi powie nie. Jeśli jeden powie w lewo, drugi powie w prawo. Jeśli jeden powie białe, drugi powie czarne. Czy to nie sprawia, że Polskę jest szalenie łatwo ogrywać i rozgrywać?
1: Tak, ale to nie jest coś, co jakby jest w dzisiejszych czasach ograniczone do Polski. Bo jak sobie popatrzymy...
0: Ale my jesteśmy prymusem.
1: Jesteśmy, czy ja wiem. Jak sobie popatrzymy na Stany Zjednoczone i na to, jak tam wygląda aktualnie jakby ten podział polityczny, jak on jest głęboki i jakie on kontrowersje produkuje. Oczywiście gdzieś tam czasami jest coś, co ludzi zjednoczy. Na przykład to, w jaki sposób Trump podpisał umowę z Iranem, no to oburzyło republikanów prawie tak samo jak demokratów. Ale czy co tam im obiecał oddać? W sumie to tam jeszcze nic nie wiadomo, co na końcu odda, albo to jest memorandum. Natomiast jak patrzymy sobie, to mamy pewne rzeczy, które w dzisiejszych czasach bardzo dzielą społeczeństwa. Tam, gdzie oczywiście dadzą się te społeczeństwa podzielić i gdzie mamy jakiś pluralizm, no bo możemy powiedzieć, że w Rosji raczej nie ma dyskusji nad wojną z Ukrainą, no bo tego pluralizmu nie ma. Ale tam, gdzie pluralizm jest, jak sobie popatrzymy na kraje takie jak Polska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Węgry całkiem niedawno, no to rzeczywiście tamte podziały polityczne są celowo też wykopywane przez polityków, tak żeby było kontrowersyjnie, bo to właściwie od zarania dziejów wiadomo, przynajmniej już u Platona w Gorgiaszu Sokrates mówią, że łatwiej dyskutować właśnie o rzeczach niemerytorycznych, za to pobudzających wyobraźnię publiki. O.
0: I emocje.
1: Więc jakby my to wiemy od czasów starożytnych. No i politycy bardzo skutecznie są w stanie nas tutaj koncentrować tę naszą uwagę. O.
0: No tak, tylko że ja nie wiem, na ile w Polsce to jest zaplanowane albo inaczej. Być może teraz już do tego politycy przywykli i zrozumieli, że to jest w pewnych kwestiach bardzo wygodne, ale na zewnątrz to jest destrukcyjne, bo raz, że można Polskę rozgrywać. Dwa, że wśród nawet krajów partnerskich mamy wizerunek
1: mało stabilnych,
0: rozemocjonowanych, żeby nie powiedzieć mocniej, więc może lepiej ich nie zapraszać do wspólnego stołu, bo przecież będą same kłopoty i problemy. I właściwie z kim rozmawiać?
1: Tak, to prawda, ale pamiętajmy, że to, że jesteśmy emocjonalni i że łatwo Polskę rozgrywać, no to pamiętajmy, że no już przed rozbiorami, właściwie to jeszcze długo, długo przed. Już było to na arenie międzynarodowej wiadome.
0: Czyli i mówi jak pan, były że wielkie, się nie uczymy.
1: Wielkie, jak były te kolejne elekcje, no to kolejne mocarstwa przysyłały tutaj te sztaby, dzisiaj byśmy nazwali swoich PR-owców, którzy tak te szlachtę... Tak, lobbystów, nawet bardziej PR-owców, bo tam nie tyle lobby było, tylko jak była ta elekcja, te kilkadziesiąt tysięcy szlachty, no to tutaj chodziło o to, żeby taki PR-owiec jak biskup Monluc, biskup Walencji na przykład nakłonił tę szlachtę do głosowania za Walezem i jak był skuteczny, no to wybrali Walezego. Inna sprawa, że sam Walezy nie wiedział dokładnie, czy chce być tym królem Polski, czy nie, i później mu się odmieniło. Ale właśnie, ale z

0: manipulować szlachty wcale nie było tak, tak trudno. I to pokazywały jakby te różnego rodzaju nasze przygody z różnymi konfederacjami, z wolnymi elekcjami i troszeczkę się to przenosi do dzisiejszych czasów. Natomiast, jak mówię, w dzisiejszych czasach dla polityków to jest to w jakiś sposób atrakcyjne, bo zawsze jest fajniej i tak jest na Ukrainie zresztą, tak samo jak u nas i tak samo będzie w Stanach Zjednoczonych. Zawsze jest lepiej, jak obywatele dyskutują o kwestiach symbolicznych niż o meritum, jakie wysokie są podatki, kto ile dostaje za swoje składki ZUS-u i tak dalej.
1: No dobrze, to przechodzimy do kolejnego tematu, o którym pan już wspominał. Szpital Południowy. Zastanawiam się, czy Koalicja Obywatelska nie powinna by prezydentowi podziękować, bo do piątku była afera, od piątku afery nie ma. Jest już wyłącznie sprawa polsko-ukraińska.
0: Czy ja wiem, czy nie ma afery? Jak się popatrzy, to owszem, dzisiaj, faktycznie dzisiaj, wczoraj dyskutujemy o tej sprawie polsko-ukraińskiej. Natomiast no, ta sprawa ma to do siebie, że ona wybuchła, ale ona szybko jakby tutaj... No bo co z niej wyniknie tak na dobrą sprawę? Prawdopodobnie niewiele. Natomiast z punktu widzenia jednak Platformy Obywatelskiej powiedziałbym, że pewnego rodzaju, nawet nie powiedziałbym afery tylko w Szpitalu Południowym, bo tu już mówimy o pewnego rodzaju grupie afer korupcyjnych, które pojawiają się, które zresztą nie tylko dotyczą Platformy Obywatelskiej, bo jak wiemy, ja nie pamiętam w ogóle po 89, żebyśmy mieli jakąś partię czy grupę rządzącą, która po pewnym czasie nie odchodziłaby w niesławie po różnego rodzaju targana aferami. Tylko, że niektóre, że tak powiem, koalicje po 4 latach, a inne po 8. I teraz być może jednak jest tak, że, znaczy, teraz trudno powiedzieć, czy Platforma Obywatelska, poświęcając pewne kozły ofiarne, bo już tutaj się zarysowuje, że będą tutaj kozły ofiarne. No na przykład pierwszy z brzegu prawdopodobnie pan prezydent Trzaskowski, nie wiadomo jak długo, w ogóle czy sam nie zrezygnuje już w tym tygodniu, za tydzień, albo zawsze jest ryzyko, że będzie referendum. Jak będzie referendum, to drugiej powtórki z Krakowa prawdopodobnie już by Platforma jako siła tutaj nie przetrzymała, jeszcze w Warszawie. Więc może się okazać, że będzie wymiana kadr w Warszawie. Przecież mówiło się nawet o rozwiązaniu struktur Platformy Warszawskiej, więc na pewno tutaj coś się zadzieje. Nawet wystąpienie wczoraj czy przedwczoraj pani Pitery na kanale Zero bardzo mocno wskazywało, że Platforma pójdzie w te okolice.
1: A spodziewa się pan, że te konsekwencje mogą rzeczywiście być tak daleko idące?
0: To znaczy, wszystko zależy od tego, jak Polacy będą oceniać, no bo jakby nasze partie robią wewnętrzne sondaże. I jak na razie mieliśmy różne mniejsze lub większe rzeczy, które no, mogły wstrząsnąć. Na przykład, nie wiem, na przykład przy podziale środków KPO. Przecież mieliśmy te wszystkie jachty, nie jachty. Ale jak się okazało, przez chwilę szumiało i rozeszło się po kościach.
1: Tym bardziej, że to był margines tych wszystkich środków.
0: Tak. Natomiast chodzi o to, tu nieważne, czy coś jest marginesem, czy nie. Bardziej chodzi o to, czy to dociera do wyobraźni przeciętnego Polaka. Przeciętny Polak ani nie ma jachtu, ani nie starał się o środki KPO. Ale przeciętny Polak albo sam bywa na SOR-ze, albo bywał, albo ma rodzica bądź dziecko, z którym musiał na ten SOR jechać. Ja sam powiem taką no, przykładową anegdotę, bo akurat z moją mamą jeżdżę na chemioterapię do Centrum Onkologii, które jest za płotem, jak wiemy, w Szpitala Południowego. I tak jak na przykład w tydzień po Bożym Ciele, kolejki były tak przeogromne, że tam można było w jednej kolejce do rejestracji stać 3 godziny. Tak w czwartek, już po wybuchu tej, no po prostu nagle wszystkie panie rejestratorki siedzą na swoich miejscach. Nagle wszyscy lekarze przyszli na czas, a nie czasami 1,5 godziny spóźnieni. I co się okazało? Kolejek nie było. Cały szpital zamienił się w jeden wielki wibrum, ktoś by powiedział. To można, jeżeli w tym momencie gdzieś w okolicach chodzą jakieś audyty i, no, i, lub dziennikarze, to nagle służba zdrowia może pracować jak w zegarku.
1: To działa motywująco.
0: To działa absolutnie motywująco, no ale właśnie problem jest taki, że na co dzień, no to ta nasza służba działała jak działała. I teraz jak taki Polak przeciętny dowiaduje się, że on tutaj płaci podatki, płaci te składki, a tu nagle za to robią jakiś wibrum albo jakiś lekarz bez specjalizacji dostaje te 1,6 miliona, no to to działa.

0: Pana wyobraźnię. To nie muszą być duże kwoty. To trochę tak jak z tą Marią Antoniną. Czy ona powiedziała o tym, niech jedzą ciastka, jak nie mają na bułki i chleb, czy nie powiedziała? Tu chodzi o to, że anegdota o tym, że ona tak mówi, przeniknęła do powszechnej świadomości. Czy to dwór rujnował wtedy Francję? Nie, głównie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i inne wojny. Ale to, że Maria Antonina podchodzi tak, a nie inaczej do poddanych swojego męża, to działało na wyobraźnię poddanych. O.
1: Po tym, jak okazało się, że młody lekarz zarobił w krótkim czasie z perspektywy statystycznego Polaka naprawdę poważne pieniądze, po tym, jak wyszła ta sprawa, rządzący stwierdzili, że teraz trzeba przyjrzeć się finansom lekarzy. I zastanawiam się, z czego to podejście wynika, czy to aby nie jest próba odwrócenia problemu, bo chyba nie to wzbudzało największe kontrowersje, ile ten człowiek zarobił pieniędzy, tylko w jaki sposób tę pracę uzyskał.
0: Tak.
1: Że w międzyczasie jeszcze udało mu się rozciągnąć czas, bo pracował w szpitalu, ale też bywał regularnie w mediach.
0: Tak, i ja mam wrażenie, że w pierwszym momencie w ogóle nie wszyscy, znaczy nie wiem czy teraz, ale jakby po pierwszych wypowiedziach medialnych, ale też nawet pana Rukowicza, którego wczoraj widziałem, jakby wynika, że niektórzy politycy, czy też byli politycy, w ogóle nie zrozumieli, o co ludziom chodzi. Bo ja mam wrażenie, że jeżeli wychodzi jeden ktoś i mówi na przykład w ramach obrony, ale ten lekarz, co donosił, to też dostał 500 000. A ja słyszałem takie linie obrony. No to uszy wielno. To znaczy co? Że obrony przed tym, że szpital dał komuś 500 000, ma być to, a temu też dał? I to, a ten to tego nie lubił? Albo na przykład właśnie ten inny lekarz też, nie wiem, kradł, czy tam klapki komuś zginęły, jak ten. No chodzi o to, że mamy jakąś linię obrony i tu już się kłania PR, bo moim zdaniem to, że faktycznie pierwszego dnia posłowie czy politycy uciekali przed dziennikarzami, no to ja sobie myślę tak, dobra, pewnie zebrali jakichś PR-owców, myślą nad jakąś strategią i wszyscy następnego dnia zaczną jakieś, no może nie mądre, ale przynajmniej nie kompromitujące rzeczy mówić.
1: Przekazy dnia.
0: Tak. A tu nie, tu jakoś tak, no, kto, znaczy nie mówię, niektórzy mówili sensownie, niektórzy tutaj właśnie, tak jak wczoraj wystąpienie pani Pitery, no faktycznie tutaj, tylko człowiek myśli, dobrze, ale dlaczego ona to mówi, coś, co tam jest, co będzie nowym, jakby tutaj nowym krokiem Donalda Tuska. Natomiast z drugiej strony pewni politycy, no w takich sytuacjach moim zdaniem, nie powinni się byli odzywać. No przykład choćby właśnie prezydenta Trzaskowskiego, który gdyby nic nie powiedział, albo tylko powiedział, dobrze, wysłaliśmy ten, ale już nic nie dodawał, nic się nie bronił i tak dalej, no to przeprosił Polaków, warszawiaków, ten, powiedział, że tutaj dołoży tych i nic więcej. Ale niestety powiedział. No i mamy z tego bigos.
1: I zobaczymy, jak ta sprawa się będzie rozwijać. Mam jeszcze kilka minut, a chciałbym zapytać pana o jeszcze dwie kwestie. Z jednej strony nominacja. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pierwsza chyba kobieta na tak wysokim stanowisku w ścisłym kierownictwie MON-u.
0: No właśnie było to w ten sposób w mediach przedstawiane, ale ja pamiętam, że znaczy tam były komentarze, że były już wcześniej.
1: Owszem, tak. Tylko czy tak wysoko, czy na tak eksponowanych stanowiskach?
0: Powiem tak, nie jestem tutaj historykiem MON-u, więc no, nie będę się wnikał. Widziałem tylko komentarze nawet z nazwiskami, że były już panie, które były dosyć wysoko w MON-ie i jakby ten.
1: Natomiast, nie rozstrzygajmy, tak. Ale chodzi mi o samą nominację. Signum temporis? Znak czasu?
0: Tak, ale pamiętajmy, że my żyjemy w czasach, kiedy, nie wiem, no, ponieważ już mieliśmy w latach 90. w Polsce panią premier, która jednak koordynowała i nadzorowała ministerstwa. Owszem, wtedy jeszcze minister obrony zależał głównie od prezydenta, jakby ktoś nie pamiętał, którym był Lech Wałęsa. Niemniej jednak Hanna Suchocka była taką osobą, która jednak tym premierem była. Podobnie mieliśmy w Polsce Ewę Kopacz i to już było w aktualnym systemie konstytucyjnym, więc to ona koordynowała, to ona nadzorowała wszystko, już nie wspomnę o Beacie Szydło, więc jakby to nie jest tak, że my musimy się dzisiaj bardzo, bardzo, moim zdaniem, podniecać czy przeżywać to, że mamy kobietę na stanowisku ministra czy wiceministra, nawet gdyby ona była ministrem obrony narodowej czy tej. No pamiętajmy, że na świecie, w dzisiejszych czasach mamy już mnóstwo, właściwie mamy mnóstwo silnych kobiet, które trzęsą rządami, trzęsą swoimi tymi to już jest nie tylko od czasów Margaret Thatcher, ale właściwie od czasów

0: Katarzyny II, Kleopatry i tak dalej.
1: Właśnie, więc no. Kleopatry chciałem dołożyć tak. jeszcze. Tak, tak. Ja bardziej pytałem w kontekście, czy być może nie rozpoczyna się jakaś ciekawa, poważna kariera polityczna, bo pani Sobkowiak-Czarnecka w ostatnich miesiącach przy okazji programu Safe zaistniała. Wrócimy do tego, ale jeszcze na koniec jedna kwestia. Ma pan jakieś podejrzenie, przypuszczenie, dlaczego Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK?
0: Nie mam, ale to tutaj to lepiej byłoby jakiegoś insidera zapytać. Tak.
1: No to jest ciekawa sprawa, bo w momencie, kiedy pojawia się przyspieszenie odnośnie budowy tego planowanego portu, który teraz już ma nazywać się portem Polska, dochodzi do tego rodzaju roszady.
0: Powiem tak. Ja też z drugiej strony może też moja troszkę wina, bo ja już tego tak bardzo nie śledzę, jeżeli chodzi o CPK, dlatego że w moim mniemaniu, no powiedzieć, że CPK nie jest priorytetem aktualnego rządu, to nic nie powiedzieć. Chodzi o to, że być może tam się coś robi, ale ja się też niewiele spodziewam. I może powolutku gdzieś tam ta kropla będzie sobie coś tam drążyć, natomiast ja myślę, że CPK zaistnieje, jeżeli coś się na scenie politycznej stanie.
1: A może pan się zdziwi. No. Tomasz Musakowski, ekspert do spraw wizerunku. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczełydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki.

0: Jesteśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie. A dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Wymyślili futbol, stworzyli jego tradycje, zbudowali stadiony, legendy i marzenia całych pokoleń, ale już 60 lat czekają na tytuł Mistrza Świata.
3: Opowieść o piłkarskiej reprezentacji Anglii to opowieść o dumie, presji i wiecznym It's Coming Home.
2: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy o historii Three Lions, kibicach, Wembley, futbolowej kulturze i narodowej obsesji zwycięstwa albo porażki.
3: Naszym gościem będzie komentator Przemysław Pełka.
2: Zapraszamy już dziś o 25.
3: Filip Jastrzębski
2: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Autopromocja.
4: 35 minut po godzinie 19. Teraz będziemy Państwa doładowywać pozytywnymi informacjami. Powiemy m.in. o tym, jak mieszkańcy Warszawy ruszyli na ratunek rodzinie Kaczek, ale też o tym, że najczarniejszy scenariusz globalnego ocieplenia został oficjalnie usunięty z prognoz naukowców.
5: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
6: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
7: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
8: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
9: To nie u nas. Zaczynamy.
10: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Jeremia Mrożek, dzień dobry. To jest nowy program na antenie Polskiego Radia 24. Tylko dobre informacje to audycja, o której mówimy o tym, co pozytywne. No, w momencie, kiedy jesteśmy zalewani tylko tym, co złe, proponujemy Państwu chwilę takiego oddechu od tych wszystkich złych informacji. Tego mamy wystarczająco dużo na co dzień. Mam nadzieję, że nasz nowy cykl przypadnie Państwu do gustu. Proszę posłuchać, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie.
10: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Mieszkańcy Zgierza koło Łodzi mogą korzystać z nowatorskiego rozwiązania komunikacyjnego. Otóż jest to system transportu na życzenie. To system oparty na specjalnej aplikacji. Ma to zwiększyć dostępność transportu, szczególnie w miejscach oddalonych od głównych tras autobusowych. Jak to działa? Przejazdy są zamawiane za pomocą aplikacji mobilnej, która automatycznie wskaże najbliższy wirtualny przystanek oraz wyznaczy optymalną trasę. Jeżeli system się sprawdzi, a mieszkańcy będą z niego korzystać, zostanie wprowadzony na stałe. Mieszkańcy Warszawy ruszyli na ratunek kaczej rodzinie. Tramwaje warszawskie opublikowały nagranie z akcji ratowania kaczek, które utknęły na torowisku.
11: Uwaga, uwaga! Warszawskie kaczki proszone są o niewchodzenie na torowisko.
9: Wszystko wydarzyło się na warszawskim kamionku. Na filmie nagranym za pomocą kamery umieszczonej w kabinie motorniczego tramwaju widać, że kacza rodzina nie mogła poradzić sobie z wysokim krawężnikiem i utknęła na torach. Widząc to, ludzie ruszyli na pomoc. Wspólnymi siłami udało się usunąć kaczki z torowiska, no i te mogły kontynuować swoją wędrówkę przez miasta.
10: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Najnowsze badania klimatyczne pokazują, że najczarniejszy scenariusz globalnego ocieplenia został oficjalnie usunięty z prognoz naukowców. Zdaniem ekspertów to dopiero początek drogi i wiele oczywiście zależy od naszych decyzji.
10: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Więcej o tym porozmawiamy z gościem Tylko Dobrych Informacji, a jest nim profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Panie profesorze, jeszcze kilka lat temu obowiązywał scenariusz, który, nie wiem czy dobrze wymawiam, ale nazywał się RCP 8,5, znany jako najgorszy z możliwych. Straszył wizją planety cieplejszej o niemal 5 stopni Celsjusza z potrojonym poziomem dwutlenku węgla w atmosferze, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, suszami, powodziami i globalnym kryzysem żywnościowym. Ten scenariusz został oficjalnie usunięty z prognoz. Pytanie najprostsze, jakie mogę zadać, dlaczego?
12: RCP 8,5 to scenariusz z początku lat 2000 i to jest scenariusz, który opisywać można jako business as usual, czyli cały

0: rozwój nasz gospodarczy opieramy o węgiel i związki węgla typu węglowodory. Od tego czasu społeczność międzynarodowa, między innymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ale także w zasadzie duże firmy, biznes, ale też pojedynczy ludzie, no bardzo mocno zauważyli, że trzeba to wszystko zmienić. I pamiętajmy, że ostatnie lata to są lata transformacji energetycznej, więc tak naprawdę ten scenariusz był takim scenariuszem, który był zbudowany z węgla, ropy i gazu. Zmienia się świat i to zmienia na lepsze, więc ten scenariusz od nas się oddala.
1: To dobre informacje. No dobrze, panie profesorze, wiem, że jest kilka różnych scenariuszy. W sumie naukowcy opracowali aż 7 nowych ścieżek rozwoju sytuacji klimatycznej. No i co ważne, żaden z tych nowych scenariuszy nie przewiduje już tak dramatycznego wzrostu temperatury. I o to właśnie chciałbym zapytać. Dlaczego to właśnie temperatura odgrywa tu takie znaczenie?
0: No bo to trzeba spojrzeć. My często, rozmawiając o klimacie, jakby koncentrujemy się na samych wartościach temperatury i myślimy, że jest to w zasadzie tylko kwestia przełączenia klimatyzacji w samochodzie czy też w domu. Natomiast pamiętajmy, że wzrost temperatury generuje całą masę różnych skutków i takim skutkiem, który szczególnie w Polsce widzimy bardzo wyraźnie, to silne zaburzenia z dostępnością wody w środowisku. I to zarówno na plus, jak i na minus. Ten minus to my znamy, suszę. Natomiast ten plus to często gwałtowne, bardzo silne deszcze, które są tym intensywniejsze, im po prostu jest wyższa temperatura. Tak jak tym silniejsze, intensywniejsze są susze, gdy temperatura wzrasta. I tu trzeba pamiętać, że ten wzrost temperatury gwałtowny, mocny my obserwujemy, a tym nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Gdy spojrzy się na symulacje globalnej zmiany klimatu, to niektóre regiony, które były suche, po prostu mają być coraz bardziej, jeszcze bardziej suche, natomiast tam, gdzie jest wilgotno, jeszcze bardziej opadowo i mokro. No to jest sytuacja, w której tak jawi się ten obraz nowego świata pod wpływem zmiany klimatu jako jeszcze bardziej zekstremalizowanego, a pamiętamy 8 miliardów ludzi na Ziemi i jeszcze, i oczywiście ta populacja nam przyrasta, no to jest coś, co jest wyzwaniem dla naszej planety, ale też i no takim, bym powiedział, życzeniem, żeby już nic się w środowisku nie zmieniało.
1: Pamiętam, że kiedyś mówiono, że wystarczy, że temperatura zmieni się o pół stopnia. Dla tego, jak ustawiamy to w samochodzie, klimatyzację, wydaje się absolutnie bez znaczenia. To jest rzecz nieodczuwalna. Tak niewielkie wartości są odczuwalne dla środowiska, dla planety. No i co tak naprawdę wpływa na to, że ta temperatura się podwyższa lub obniża? Co jest tego przyczyną?
0: Proszę zauważyć, że my mówimy o pół stopniu, o jednym stopniu, ale cały czas rozpatrujemy nasze życie z perspektywy pomieszczeń, w których się znajdujemy. Natomiast zamykając drzwi zarówno naszego domu, jak i samochodu, my de facto za plecami czy za tymi drzwiami zostawiamy cały system, w dużej mierze przyrodę. No i dla przyrody przebywanie w środowisku, które jest cieplejsze o pół stopnia, o stopień, o dwa stopnie, no po prostu to jest nowe wyzwanie. Gdy spojrzymy chociażby na drzewa, które mają 300-400 lat, to proszę zauważyć, że one już różne rzeczy przeżyły, natomiast takich wzrostów temperatury niestety nie. I to jest dla nich absolutnie nowa rzeczywistość, w której muszą się odnaleźć. Mówimy o drzewach, ale w zasadzie dotyczy to wszystkich elementów środowiska, które, jak mówię, zostawiamy za drzwiami naszych klimatyzowanych pomieszczeń. Natomiast wzrost temperatury, on wynika z tego, że emitując już te poruszone na początku gazy szklarniowe, w dużej mierze albo przeważającej mierze jest to dwutlenek węgla, no my sprawiamy, że atmosfera lepiej nagrzewa się pod wpływem działania tej samej ilości energii słonecznej. Innymi słowy, w tej szklarni, często się mówi o efekcie szklarniowym albo efekcie cieplarnianym, w tej szklarni robi się po prostu coraz cieplej. To jest bardzo prosta fizyka i niestety ta fizyka nie pozostawia złudzeń, że temperatura nadal będzie rosła.
1: Czy dysponujemy super nowoczesnymi technologiami? Przypomnę, ludzie już komercyjnie w ramach wycieczki latają w kosmos. Mamy w planach podbicie Marsa. Czy dysponujemy technologiami, które pozwalają obniżyć tę temperaturę, że wystarczy, że przyjdzie, nie wiem, Elon Musk i zaproponuje technologię, która taką temperaturę obniży, problem z głowy.

0: a może po prostu świat się zmienia, natura się powinna dostosować i my też po prostu powinniśmy się dostosować do tego, co się dzieje.
1: Poruszył pan nazwisko Elona Muska. Prawdę mówiąc, te wszystkie aktywności kosmiczne, one robią wrażenie i rzeczywiście coraz, że tak powiem, mniej znane gwiazdy w kosmosie się meldują, promując transport kosmiczny, ale proszę zauważyć, że to jest olbrzymia emisja gazów szklarniowych, w zasadzie przynosząca tylko taki swego rodzaju poklask. My mówimy o technologiach kosmicznych, w porządku, ale generalnie jest to, bym powiedział, taka rodzaj fanaberii. Myślę, że Elon Musk nie bierze pod uwagę tego, żeby zainwestować swoje pieniądze w to, żeby na naszej planecie zrobiło się odrobinę chłodniej. A tak, gdy pyta pan o technologię, niestety trzeba powiedzieć, że technologia ochładzania planety to po pierwsze bardzo daleka przyszłość, a po drugie, jeżeli nawet byśmy się chcieli w coś takiego, czymś takim zająć, no to dość jest ryzykowne majstrowanie, mówiąc kolokwialnie, przy klimacie. Także tutaj Elon Musk nie pomoże, nie pomoże Donald Trump, nie pomogą bogaci ludzie, szczególnie, że ich perspektywa jest raczej skoncentrowana na tym, żeby być bardziej popularnym i pewnie zarabiać bardziej na ropie.
0: No, ale mimo wszystko, panie profesorze, to zagrożenie, to totalne zagrożenie, udało się tego uniknąć. Czyli coś jednak zostało zrobione w tym celu.
1: Warto o tym powiedzieć, naprawdę, bo rzeczywiście to jest taka informacja, która powinna napawać optymizmem. Równocześnie powinniśmy też myśleć w kategoriach, zapytać, co się stało. Stało się to, że pojawiła się bardzo silny trend transformacji energetycznej i wzrastająca liczba ludzi, to wzrastające zapotrzebowanie na energię. Okazuje się, że ci nowi ludzie, którzy wchodzą na rynek z potrzebami energetycznymi, energia im już jest dostarczana z odnawialnych źródeł energii. Innymi słowy, odnawialne źródła energii nabrały takiego pędu, że każdy, kto pojawia się na naszej planecie i mówi, chce prądu, chce zasilania, otrzymuje je od odnawialnych źródeł energii. To jest dobra wiadomość, ale to też jest informacja bardzo ciekawa dla nas, bo to oznacza, że globalny trend transformacji energetycznej, on się nam rozwija. No i tu oczywiście trzeba zajrzymy troszkę do naszego ogródka, czyli do Polski. Gdy rozmawiamy o transformacji energetycznej, pojawiają się różne uwagi o charakterze zamykającym przestrzeń i omówieniu o tym, że transformacja jest niepotrzebna. Widać jak trend rozwiązujący pewną część problemu, bo temperatura, pamiętamy, cały czas rośnie. RCP 6 to nadal jest wzrost temperatury, ale widać bardzo wyraźnie, że te działania wspólne, one dają radę. Warto też tutaj powiedzieć na antenie, jeżeli mamy mówić o dobrych wiadomościach, to, że Polacy na swoich dachach własnym wysiłkiem, bez jakiegoś szczególnego, silnego zaangażowania, zbudowali potencjał energetyczny 3 elektrowni Bełchatów. To jest to społeczeństwo mocne, które potrafi zmieniać rzeczywistość i nawet w sposób taki, bym powiedział, mało zauważalny. To jest moim zdaniem przesłanka do tego, żeby jeszcze bardziej postrzegać tą transformację energetyczną jako pewne wyzwanie, któremu możemy stawić czoła. No i oczywiście, jak widać, globalnie już to działa.
0: Czy ja dobrze rozumiem, panie profesorze, że te panele fotowoltaiczne, które ktoś przymocował sobie na dachu swojego domu, widziałem nawet takie inwestycje, gdzie mieszkańcy konkretnego bloku zrzucali się na wybudowanie wręcz takiej ściany fotowoltaicznej, która dostarczała im tanią energię. Czy te takie drobne, pojedyncze inicjatywy produkują tyle prądu, co 3 elektrownie Bełchatów?
1: Jak zaświeci słońce, gdy pojawia się taki dzień jak dziś piękny, słoneczny, to dokładnie tak jest. Mamy tak potężną ilość energii na rynku energii. Proszę, to jest oczywiście wyzwanie dla systemu energetycznego, ale proszę zauważyć, jak czasami mówimy, co ja jako pojedyncza osoba mogę zrobić w kwestii zmiany klimatu, to tu, gdyby zapytać, co ja jako pojedyncza osoba mogę zrobić w kwestii transformacji energetycznej, proszę bardzo, mamy odpowiedź. Zebraliśmy się i w taki sposób niejawny, bo nie było żadnego wielkiego ruchu, poruszenia, tylko drobnymi kroczkami na jednym dachu, na drugiej ścianie zbudowaliśmy nową energetyczną rzeczywistość w Polsce. Oczywiście dalszy ciąg powinien nastąpić, ale to jest taka, bym powiedział, bardzo pozytywna wiadomość, że my ci drobni, te

0: drobne mróweczki, 38 milionów Polaków, którzy sobie żyją wspólnie, możemy takimi drobnymi krokami razem wspólnie rozwiązywać bardzo poważne problemy. My często o tym zapominamy, że z jednej strony możemy spoglądać na naszych włodarzy i mówić, powinni zrobić to, powinni zrobić tamto, ale jak widać, my potrafimy też rozwiązywać pewne kwestie, nawet w sposób nieuświadomiony, jak transformacja energetyczna na własnym podwórku. I absolutnie to jest, uważam, taka wiadomość, którą wszyscy powinniśmy usłyszeć, że takimi drobnymi kroczkami jest nas dużo, działamy w jednym kierunku i to działa.
1: Panie profesorze, na koniec 2025 roku po raz pierwszy w historii udział energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł przekroczył w Polsce 30%. To dużo?
0: Dużo. To jest 1/3, pamiętajmy, czyli 1/3 gniazdek elektrycznych, 1/3 samochodów elektrycznych, 1/3 światła pochodziła z, tak naprawdę ze źródeł, które pozyskują energię, zamieniają energię słoneczną w ten lub inny sposób na energię elektryczną. Ale dodajmy do tego, że w Chinach niedawno przekroczyła podaż energii z odnawialnych źródeł energii, podaż energii z gazu. W Stanach Zjednoczonych zdarzyło się to zupełnie niedawno tak samo. Tu warto pamiętać, że Polacy są w trendzie transformacji energetycznej. Dobrze by było, gdybyśmy to robili szybciej, mocniej, efektywniej, ale widać, że to też przynosi skutki. Te globalne, od których zaczęliśmy, czyli zmiana przewidywań co do wzrostu temperatury, bo ona nadal będzie rosła, ale też lokalne, bo widać, że to się po prostu udaje.
1: I też chciałem zapytać o ten polski fenomen, bo z kolei w 2024 roku media donosiły, że Polska jest liderem w redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Tutaj największe ograniczenia wystąpiły w sektorze energetyki i produkcja energii z węgla spada, a rośnie produkcja z odnawialnych źródeł energii. Na tle Unii Europejskiej zawsze spoglądaliśmy na kraje Zachodu, że one są takie nowoczesne, że tak szybko się rozwijają. Francja, Niemcy, my to przecież zawsze tego zazdrościliśmy. A tutaj wychodzą Polacy i mówią, no jeżeli chodzi o transformację energetyczną, to my tutaj rozwijamy się najszybciej. Skąd ten taki właśnie nasz polski pierwiastek w tym wszystkim?
0: To znaczy, pamiętajmy, tempo to nie jest wartość, czyli tempo to znaczy szybkość spadku, natomiast wartość, my wciąż mamy tą wartość do odrobienia. To rzeczywiście, gdy porównamy się z innymi krajami, to udział odnawialnych źródeł energii nie jest tak wysoki. My mamy mocno, mówiąc kolokwialnie, zawęglony prąd w naszych gniazdkach, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to tempo jest rzeczywiście takie dobre, przyjemne i z tego ja uważam, że należy czerpać bardzo dużo takich pozytywnych wibracji, bo to się udaje. My naprawdę, jak Polacy gremialnie rozumieją, że zmiana klimatu to jest poważne zagadnienie. Mają też świadomość, że transformacja energetyczna jest tym zagadnieniem, które społecznie, czy globalnie, czy w ramach naszego społeczeństwa powinno być rozwiązywane. No i to się dzieje i to trzeba powiedzieć, z mojej perspektywy ja bym chciał, żeby to się działo szybciej. Pewnie ktoś inny uważa, że powinno dziać się wolniej, no ale mamy ruch w tym kierunku, mamy sukcesy, są wyniki. To coś, czego często się nie przebija przez te wiadomości przez te negatywne takie wiadomości, wibracje, w których się mówi, że nic się nie dzieje, nic nie możemy zrobić. Możemy na swoich dachach, możemy zrobić w systemie, możemy zrobić też z perspektywy państwa, więc transformacja energetyczna jak najbardziej i o tym trzeba po prostu dobrze, pozytywnie myśleć.
1: Ja poszedłem w tę transformację energetyczną, bo ona tutaj robi takie największe wrażenie i to jakby widzimy też po prostu w naszych portfelach, że to się zmienia. Ale też swego czasu zaczął się trend w drugą stronę, jeśli chodzi o włodarzy miast. Pamiętamy słynne betonozy. Materiały reporterskie pokazujące, że w centrum małego miasta można na patelni usmażyć, na chodniku można usmażyć jajko, bo jest tak gorąco. Mieszkańcy się zbuntowali, powiedzieli, że nie chcą mieszkać w takich warunkach, mimo że wszystko wyglądało pięknie, estetycznie, równiutko, a że chcą powrotu do natury, chcą powrotu drzew. No i tu ścierają się jakby dwie frakcje. Z jednej strony frakcja, która chce drzew, a z drugiej strony frakcja, która jeździ samochodami i mówi, no nie chcemy, żeby tutaj zamiast ulic budowano nam zielone parki i zielone ulice. No, potrzebujemy normalnie jeździć. Jak pogodzić te dwie walczące ze sobą strony, a z drugiej strony, czy ten trend właśnie na dozielanie miast to jest ten dobry

0: trend? No bo rozumiem, że ta woda dzięki temu gdzieś ma ujście, gdzieś może uciekać.
1: Im więcej zieleni w mieście, tym dwie rzeczy. Po pierwsze, więcej wody wsiąka, a po drugie, więcej wody paruje. I to oba elementy są absolutnie czymś, co buduje naszą odporność na niedobory wody i nadmiary wody. Bo jak nie wsiąka, to albo nas zaleje, albo po prostu zabraknie nam wody wtedy w gruncie, kiedy tej suszy, kiedy pojawi się susza. Natomiast pan zwrócił na jedną rzecz bardzo ważną, znaczy uwagę na bardzo ważną rzecz. Proszę zauważyć, że rozumienie świata przez pryzmat budowy dróg, autostrad i tak dalej, to jest pewnego rodzaju myśl, która nam już towarzyszy od lat 90. I zauważył pan też to, że ostatnio ludzie strasznie negatywnie się odnoszą do betonozy. Bo to, co wspomniałem, i mamy dobre odczucie jako społeczeństwo, że klimat się zmienia. Ten klimat nas nauczył, że należy dbać o to, żeby było zielono, żeby był cień, żeby woda wsiąkała, żeby woda odparowywała. Ale to jest doświadczenie ostatnich lat. I troszkę jest tak, że gdybyśmy zapytali, co powinno się zmienić, to po prostu zmienić powinna się kultura myślenia o rzeczywistości. Ona się zmienia wśród nas, ludzi, którzy doświadczają pewnych zjawisk klimatycznych. Natomiast wciąż kultura techniczna, która upraszcza, często rozwiązuje problem tylko i wyłącznie przy pomocy betonu. No, mówiąc kolokwialnie, trochę jest niefiniezyjna, tylko taka uproszczona. Ona wciąż jest w naszych głowach. Krótko mówiąc, potrzebujemy też transformacji takiej mentalnościowej. To też się dzieje, bo rzeczywiście warto spojrzeć na to, że już coraz mniej jakby z doświadczeń tych wysokich temperatur, upałów, my coraz bardziej widzimy wybetonowaną powierzchnię jako pewien niezbędny element, ale niekoniecznie dominujący. Powolutku to się zmienia. Tak naprawdę chodzi o transformację kulturową, żebyśmy troszkę inaczej spojrzeli na nasze otoczenie. I co ważne, to otoczenie zielone, takie odporne na zmianę klimatu, absorbujące wodę, my zostawimy następnym pokoleniom. To też jest powód do bardzo poważnego takiego odczucia, że ta nasza działalność tutaj nie będzie taką działalnością, której przyświeca przekonanie, że po nas tylko kamień po kamieniu, ale że zostawimy coś, co inni będą mogli użytkować i będą się w tym czuli całkiem komfortowo.
0: Bardzo pozytywne zakończenie, to ja tylko od siebie mogę dodać, bo żyjemy w bardzo szybkim, stresującym świecie, zieleń też uspokaja. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie profesorze, spokojnego, pięknego dnia życzę.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego, do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego. Słuchają państwo tylko dobrych informacji, to na koniec jeszcze zaproszenie. Słyszymy się w następną sobotę o godzinie 12:06. Życzę państwu pięknego, spokojnego i bardzo pozytywnego dnia.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pożar fabryki niedaleko Ustki. Kilkudziesięciu mieszkańców okolicznych terenów zostało ewakuowanych. Rozpoczęły się dwustronne rozmowy między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Dotyczą realizacji podpisanego zawieszenia broni. Jutro ostatni dzień festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. Nawet do rana może potrwać gaszenie pożaru w Harnowie koło Ustki. Po południu zapalił się zakład, w którym produkowane są aerozole. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Na miejscu z ogniem walczy 200 strażaków, mówi zastępca pomorskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Tomasz Banach.
2: Priorytetem naszym jest teraz ugaszenie i jak najmniejsze straty pożarowe. Dym, który się wydobywa, jest monitorowany z daną detekcją grupy specjalistycznej, grupy chemicznej.
1: Pomimo starań strażaków, część zakładu uległa zniszczeniu. Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Ze względu na ogromne zadymienie ewakuowano 20 mieszkańców z okolic zakładu, mówi rzecznik Słupskiej Straży Pożarnej, kapitan Piotr Basarab.
3: Schładzamy zbiorniki, w których znajdują się zarówno chemikalia, jak i gazy pod ciśnieniem i to angażuje znaczące siły będące na miejscu.
1: Część dróg w okolicy miejsca pożaru jest zamknięta. Do mieszkańców powiatu słupskiego wysłano SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Akcję gaśniczą utrudniają wysoka temperatura i specyfika płonącego obiektu. Teraz o innym pożarze, do którego doszło w Łomży na Podlasiu. W samochodzie dostawczym na parkingu jednego z osiedli wybuchło kilka butli z gazem. W sumie było ich około 20. 15 udało się wyciągnąć. Zniszczeniu uległy pobliskie samochody.
4: Pani samochód też się zniszczył?
5: No obok stał, więc proszę mnie pytać, bo ja jestem tak zdenerwowana, że w ogóle jestem zaskoczona, co się stało.
6: Znaczy z okna zobaczyliśmy, że dym się ulatnia właśnie z tamtej strony, taki dość spory. I wtedy zaraz poszły wybuchy z samochodu tego, który się palił, miał butle.
4: Bo to był samochód, który przewoził w środku butle.
6: Tak.
7: Tuż przed godziną trzecią otrzymaliśmy zgłoszenie, że na parkingu na ulicy Wyszyńskiego doszło do zapłonu jednego z aut. Jak się okazało, w tym aucie zgromadzone były butle 11-kilowe z gazem propan-butan. Już po dojeździe naszych strażaków dwie butle niestety wybuchły, 4 się spaliły, 15 butli udało nam się ewakuować z tego pojazdu. Cały pojazd doszczętnie spłonął, obok niego zaparkowany pojazd również spalił się. Również dwa auta, które były zaparkowane na tym parkingu, zostały uszkodzone.
1: Mówił zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Paweł Leszczyński. Oprócz kilku zniszczonych samochodów nikt nie ucierpiał. W Szwajcarii rozpoczęły się pierwsze techniczne rozmowy między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Dotyczą zasad realizacji zawartego kilka dni temu porozumienia pokojowego. Osiągnęliśmy duże postępy, komentował wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
8: Rozmowy miały charakter techniczny, zaznaczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Nie rozwiążą one wszystkich sporów, ale pozwoliły nam pierwszy raz w historii usiąść wspólnie przy stole jako zespoły, by ustalić, co jest najważniejsze dla wszystkich stron. Przekazał J.D. Vance. Wiceprezydent USA wskazał, że priorytetem dla strony amerykańskiej jest trwała rezygnacja Iranu z ambicji nuklearnych. Stany Zjednoczone są gotowe na gruntowną zmianę relacji z Teheranem. To jest z pewnością nasz cel. W ciągu zaledwie kilku godzin poczyniliśmy znaczne postępy i spodziewam się kolejnych w najbliższym czasie, przewiduje J.D. Vance. Gdy w Szwajcarii toczyły się rozmowy, prezydent Donald Trump zagroził Iranowi powrotem do ataków, jeśli ten nie powstrzyma hojnie opłacanej bojówki w Libanie przed sprawianiem kłopotów. Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, jak w ubiegłym tygodniu, tylko mocniej, napisał Donald Trump. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Na te słowa zdążyła już odpowiedzieć strona irańska. Lepiej, aby liczyli się ze swoimi słowami. Nasze siły zbrojne są gotowe im odpowiedzieć w inny sposób, napisał w mediach społecznościowych szef parlamentu Iranu i główny negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf. Na koniec Sopot i przedostatni dzień festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Publiczność mogła dziś uczestniczyć w realizacji tekstu Darii Sobik, Niebo nad lotniskiem. I była zachwycona, podobnie jak grający w słuchowisku aktorzy Krzysztof Szczepaniak i Łukasz Lewandowski.
9: Czytanie na żywo z publicznością, tego nigdy się nie da do końca przygotować. Zawsze to jest jakiś rodzaj ryzyka i niewiadomej, ale tutaj pięknie widownia reagowała.
10: Mogliśmy trochę się powygłupiać, czyli pokazać, co się dzieje z ludzkim ciałem, z minami.

0: Żeby człowiek osiągnął pewne jakości emisyjne, jak się wychodzi z opresyjnych sytuacji, pomyłkowych.
1: Oklaski dla wszystkich aktorów, twórców tego spektaklu.
2: To jest takie przeżycie jednorazowe. To jest kompletnie coś innego niż takie słuchowiska w radiu po prostu.
3: Rewelacja, jeśli chodzi o dźwięk, muzykę, oprawę. No i super tekst, śmieszny, no ale świetnie też tutaj aktorzy tak na żywo dali radę, także naprawdę super, zachęcam każdego, żeby tego doświadczyć na żywo.
4: Z okazji 25-lecia festiwalu Teatr Polskiego Radia przygotował aż 5 premierowych słuchowisk na żywo. Jutro ostatnie z nich. Będzie to perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej. Zagrają Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: W wielu miejscach jest jeszcze upalnie, ale powoli zaczyna się ochładzać. Poza tym w ciągu najbliższych godzin silniejszych wyładowań i ulewnych deszczy mogą spodziewać się mieszkańcy województwa lubuskiego, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Podobnie będzie również w okolicach Białegostoku, Poznania, Krakowa i Warszawy. Jutro znów upalnie, a burze pojawią się na południu i wschodzie Polski. Będzie od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Przy mikrofonach Filip Jastrzębski
2: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Pora na trzeci odcinek z rzędu na temat Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zrobił nam się taki tryptyk. Rozmawialiśmy 2 tygodnie temu o Iranie, tydzień temu o Argentynie. No i nie byłbyś sobą, gdybyś nie pomówił dziś o angielskim futbolu.
2: Fascynujący jest to temat. Argentyna, o której mówiliśmy przed tygodniem, to mistrz świata. Czy Anglicy mogą zostać kolejnym mistrzem świata?
1: Co 4 lata zadajemy sobie to pytanie, zresztą każdy Anglik też, a czekamy już na sukces reprezentacji Anglii 60 lat, więc całe pokolenia. O zwycięstwach, porażkach, blaskach i cieniach, gwiazdach reprezentacji Anglii, lepszych i gorszych czasach porozmawiamy za chwilę z naszym gościem.
2: A w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
3: Anglia, kolebka futbolu. To tam w 1863 roku założono pierwszy związek piłkarski, ujednolicono zasady gry i wytyczono ramy dla nowożytnego futbolu. W Mistrzostwach Świata ekipa 3 Lwów zadebiutowała jednak dopiero 20 lat po pierwszym mundialu w Urugwaju. Do Brazylii zespół Waltera Winterbottoma jechał jako jeden z kandydatów do trofeum. Ale marzenia rozwiał cud na trawie. Porażka 0-1 ze Stanami Zjednoczonymi. Porażka do tego stopnia dojmująca, że Daily Herald ogłosił 29 czerwca 1950 roku śmierć futbolu angielskiego. Pogłoski o tym były jednak mocno przesadzone. 16 lat później mundial odbył się w Anglii, a piłkarze Alfa Ramseya uradowali swoich kibiców. Bohaterem kraju był nie tylko Pickles, mieszaniec coli, który odnalazł zaginioną złotą nikę, ale i Geoff Hurst ze swoim golem widmo w finale.
4: There's Ball running himself daft. And now Hurst can be there. Is this that? Yes. Yes. No. No, the linesman says no. The linesman says no. It's a goal.
3: 3 Lwy wygrały 4-2 i kapitan Bobby Moore mógł wznieść w górę trofeum za Mistrzostwo Świata jako jedyny Anglik w historii. Od tamtej pory synowie Albionu wciąż czekają na większy sukces, co jakiś czas musząc przełknąć gorzką pigułkę. Jak w 1973 roku, gdy kosztem Anglii na mundial pojechała Polska.
5: Oto Curry, atakuje go Kasperczak, odebrał mu tę piłkę i bije ją ile sił do Laty. I Lato otrzymuje tę piłkę, przedziera się, ma koło siebie tylko jednego zawodnika angielskiego, wychodzi na pozycję Kadoka, groźny moment, jeszcze Kasperczak podaje do Domarskiego, Domarski strzela i bramka dla Polski!
6: Strzał był rzeczywiście bardzo mocny, a to, że Shilton popełnił błąd, to jest jego sprawa.
3: 12 lat później legendarny golkiper nie był w stanie zatrzymać w ćwierćfinale mundialu Diego Maradony, a właściwie jego ręki, ręki Boga.
7: Dobra piłka na lewą stronę do Olartoicej. Ten biegnie lewym skrzydłem, oddaje do środka do Maradony. Maradona jest 30.

0: metrów od bramki, bierze piłkę na prawą nogę Maradona, 25 metrów, Maradona przeniera się, podaje na pole karne, Walda rozpala na pole karne i będzie gol, Maradona głową, gol, gol, gol! Hilton bezradny. Anglicy protestują, chwytają się za głowy.
1: 4 lata później we Włoszech Anglikom do finału zabrakło niewiele. W półfinale z RFN dała o sobie znać klątwa rzutów karnych. Nie po raz ostatni. Ostatecznie zajęli 4. miejsce. Wynik ten powtórzyli w 2018 roku. Już z Garethem Southgate'em, z którym za sterami synowie Albionu znowu zaczęli liczyć się w walce o trofea. Jego dzieło próbuje kontynuować Thomas Tuchel. Możliwe, że to właśnie Niemiec sprawi, że futbol wróci do domu wraz z trofeum.

0: tym, czym futbol jest na Wyspach. Dlaczego Anglia czeka już 60 lat na Mistrzostwo Świata i ile jeszcze poczeka? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a jest z nim znakomity komentator m.in. Premier League, ale również ostatniego mundialu w Katarze. Przemysław Pełka, witamy.
1: Dzień dobry. Mamy rozmawiać o Anglikach. Czy futbol wróci do domu?
2: No myślę, że to pytanie zadają sobie Anglicy co dwa lata w zasadzie, bo również trzeba wziąć pod uwagę turniej kontynentalny, Mistrzostwa Europy. I cały czas ta odpowiedź jest negatywna od wielu, wielu lat.
1: Może jest pozytywna, bo ta piosenka jest jednak pieśnią o klęsce. Słynna piosenka Football It's Coming Home. Ona jest o tym, że to się cały czas nie udaje i nie udaje i nie udaje.
0: Tak, jak oni by wygrali, to w końcu ta piosenka straciłaby sens.
2: Tak, tak, tak. No to jest piosenka z lat 90. W sumie z całkiem dobrego okresu Anglików. Ale cały czas można odnieść wrażenie, że te ostatnie, powiedzmy, dwie dekady, oni mają przynajmniej takie poczucie, że to jest cały czas jakaś stracona generacja. Ta, myślę, że ma spore szanse. Ta w ogóle, wydaje mi się, że da się lubić, że ta reprezentacja ma w swoich szeregach wielu piłkarzy, którzy po prostu dają się lubić. To jest młoda drużyna. W większości oczywiście oparta na kilku doświadczonych zawodnikach, takich, dla których powiedzmy jest to już czwarty, piąty albo nawet szósty turniej.
0: No i wliczając euro, u Harry'ego Kane'a pewnie też by się...
2: Tak, no liczę, właśnie liczę z euro, liczę tak. Z euro, nie same Mistrzostwa Świata, że tych turniejów, które oni już zaliczyli, jest sporo, a powiedzmy, że jest ten taki trzon kilku piłkarzy, Stones, Pickford właśnie, Kane, którzy zagrali już kilka turniejów, ale mimo wszystko ta drużyna jest dość młoda, tam jest wielu zawodników albo przed swoim szczytem możliwości w okolicach 23-24 roku życia, albo właśnie w nazwijmy to w kwiecie piłkarskiego wieku w okolicach 27 lat, jak Declan Rice, który jest kluczową postacią środka pola. No i jest wciąż jeszcze bardzo młoda gwiazda o dużym już doświadczeniu i sporym statusie w tej reprezentacji, czyli Jude Bellingham.
1: Człowiek, który właściwie rozstrzygnął ten pierwszy mecz inaugurujący występy na Anglików na mundialu z Chorwacją. Błyskiem indywidualnego geniuszu.
2: Ten mecz z Chorwatami pokazał, że ten sposób grania też zaczyna być ciekawy dla oka i dla postronnego widza, który wydaje mi się, że przez ostatnie lata raczej karmiony był taką marudną Anglią. Taką Anglią, która robiła całkiem dobre wyniki za Garetha Southgate'a. Była dwukrotnie w finale Mistrzostw Europy, była w półfinale Mistrzostw Świata, była w ćwierćfinale ostatniego turnieju, grając moim zdaniem chyba najlepszą piłkę za kadencji Southgate'a na dużym turnieju, paradoksalnie osiągając najgorszy wynik z tych kilku turniejów, na których grali, ale ona była taka, powiedziałbym, szorstka, taka nieciekawa do oglądania. Często te mecze były po prostu przepychane, często te mecze były na styku z rywalem, często jedna bramka decydowała. Czasami mieli szczęście, jak w meczach ze Słowacją czy Szwajcarią. Jakiś błysk geniuszu Bellinghama, jakiś błysk geniuszu Bukayo Saki, jakaś bramka kogoś z ławki rezerwowych, jak Ollie Watkins czy Cole Palmer. I to wszystko było takie wymęczone. A Anglia pokazała, że potrafi grać inaczej, że jednak mając doświadczonego szkoleniowca. Myślę, że jednego z najlepszych trenerów, jaki prowadzi reprezentacje narodowe na tym turnieju, chociaż ich jest bardzo dużo, to myślę, że oni i Amerykanie pokazują, że mając dobrego szkoleniowca, który sprawdził się na polu klubowym, ma jasną wizję i chce ją realizować. Oczywiście musi mieć jeszcze odpowiednich wykonawców. Anglicy mają takich wykonawców i Amerykanie do jakiegoś stopnia też. To jest ta droga, to jest właściwa droga. To będą reprezentacje, wydaje mi się, które mogą naprawdę bardzo dużo znaczyć.
1: Powiedziałeś o tej Anglii marudnej, bardzo ładne określenie, o Anglii, która...

która się mozoli. Czy nie jest tak, że to właściwie było wpisane w etos tej piłki od samego początku, że Anglia, jak się czyta, nie wiem, historię angielskiego futbolu,

0: brytyjskie czy angielskie DNA, bo ona jest jednak pozbawiona takich postaci, jak wspomniany przez siebie Gascoigne. Tam jednak, jak popatrzy się na tą reprezentację, ona jest silna, wysoka, oparta na szybkości właśnie i tężyźnie fizycznej. Była cała dyskusja przecież, dlaczego nie pojechał Foden, dlaczego nie pojechał Palmer, dlaczego nie ma tego, tamtego, nie ma Gibbsa White'a. Ale jak popatrzymy na tą drużynę, zresztą sam szkoleniowiec Thomas Tuchel, myślę, że dość obszernie tłumaczył powołania w zasadzie praktycznie przy każdym nazwisku, zatrzymując się i tłumacząc mediom, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Takie akcje, jakie przeprowadzał Noni Madueke, nie byłyby akcjami z udziałem Phila Fodena. Phil Foden nie znalazłby się w takiej sytuacji, nie uciekłby tak szybko rywalowi, nie doprowadziłby do takich sytuacji. Jeżeli oni zakładają, że Harry Kane ma być postacią centralną, jeżeli chodzi o kreację gry, bo tak jest, że on się cofa i on tak naprawdę decyduje o tym, w jaki sposób ta gra będzie budowana w dużej mierze, no to musisz mieć ludzi, którzy na skrzydłach będą w stanie wykorzystać te wolne przestrzenie, będą w stanie atakować te wolne przestrzenie.
1: Dobiec do tej piłki.
0: Tak. Zarzucano na przykład Noniemu Madueke, skoro już przy nim jesteśmy, zmarnowaną sytuację z Kostaryką w ostatnim meczu sprawdzianie przed Mistrzostwami Świata, ale prawda jest taka, że on jest tak szybki, że niewielu piłkarzy by do tej akcji w ogóle dobiegło i do tej sytuacji strzeleckiej w ogóle doprowadziło. On tę sytuację zmarnował. Ale w każdym razie ta drużyna jest, wydaje mi się, dość dobrze zabezpieczona na różne warianty, na różne możliwości i wydaje mi się, że można oczywiście dyskutować na temat pojedynczych braków kadrowych, także w defensywie, prawda?
1: W meczu z Chorwatami w pierwszej połowie były kłopoty.
0: Właśnie, zwłaszcza po tym, co się stało w pierwszej części spotkania i tutaj te pytania będą się pojawiać, a gdzie Harry Maguire, a gdzie jeden czy drugi zawodnik, a gdzie prawy obrońca, a właśnie wypadł im Livramento, dlaczego nie ma zastępstwa na tę pozycję 1-1, tylko powołany jest kolejny środkowy obrońca.
1: No to jest Jed Spence.
0: Tak, jest Jed Spence, oczywiście, że on może grać na lewej i prawej stronie, podobnie Bern może grać też na lewej stronie defensywy, nie musi być środkowym obrońcą, więc Kwanza może być i bocznym z prawej strony i z lewej strony. Patrząc na konstrukcję tej drużyny, to w zasadzie nie znajdziemy tam piłkarzy oprócz bramkarzy, którzy są takimi zawodnikami na jedną pozycję. Tam właśnie jest pomysł generalnie taki, żeby ta drużyna była na tyle elastyczna, płynna, poszczególne postaci mogły zająć różne funkcje, różne role, żeby właśnie w zależności od przeciwnika te ich atuty wykorzystać.
1: Ale to mówisz z perspektywy selekcjonera, mówisz z perspektywy trenera reprezentacji. Natomiast powiedziałeś wcześniej, że ta Anglia da się lubić.
0: Tak,
1: burzymy stereotypy, bo jednak zawsze sobie opowiadaliśmy taką historię nadętych, pewnych siebie, przekonanych o własnej wyższości, a ty mówisz, lubimy.
0: No tak, wydaje mi się, że jak popatrzymy na pojedyncze postaci, Harry Kane jest twarzą tej reprezentacji od wielu lat, ponieważ wywodzi się ten jego trzon, prawda, wywodzi się z Tottenhamu, który potrafił cieszyć oko, ale nigdy nie był w stanie, czy nigdy, no, ale często nie był w stanie po prostu zrobić tego ostatniego kroku. Ta reprezentacja Anglii była takim jakby w postaci Kane'a uosobieniem tego. Jest okej, okay, ale zawsze czegoś brakuje.
2: No dwa przegrane finały Mistrzostw Europy z rzędu.
0: On teraz zmienił klub kilka lat temu, jest piłkarzem Bayernu, a więc jakby wszedł w zupełnie inne środowisko.
1: Nauczył się wygrywać.
0: Zawsze zwycięskiej drużyny, albo prawie zawsze zwycięskiej drużyny. Ale mimo wszystko on jest twarzą tej drużyny i wydaje mi się, że on to nie jest kontrowersyjny piłkarz. To jest piłkarz, którego
1: taki
0: raczej się...
1: Family man, człowiek,
0: tak, dokładnie,
1: który ma żonę, dzieci,
0: którego zawsze się doceniało za osiągnięcia indywidualne, już pomijamy kwestie klubowe, czy to, co się działo w reprezentacji, ale w reprezentacji też jest wciąż tak naprawdę najważniejszą postacią i strzela, i kreuje. I jakby popatrzeć na średnią jego zdobyczy punktowych, czyli taki wymierny wkład w reprezentację, wciąż jest najważniejszą postacią tego zespołu. Są też młode twarze, no nie wiem, Bukayo Saka, to jest piłkarz, którego nie da się nie lubić, moim zdaniem. To jest po prostu piłkarz, którego się lubi, którego się szanuje za umiejętności, któremu się współczuło za zmarnowany rzut karny.
1: W finale Euro
0: przeciwko Włochom. I tych piłkarzy wydaje mi się, że jest więcej. Bellingham, okej, okay, on ma taki status gwiazdorski, ale jak się posłucha jego opowieści, jak się poczyta o nim, to też jest człowiek mimo wszystko, którego da się lubić. I podobnie jest, nie wiem, z Watkinsem, Rice'em, Andersonem, z tymi wszystkimi młodymi piłkarzami, którzy chcą osiągnąć wielki sukces i chcą zapomnieć o tym, że reprezentacja Anglii zawsze była taka

0: prawie zwycięska, prawda? Że często dzisiaj wydaje mi się, że Anglia nie jechała na ten turniej, czy nie pojechała na ten turniej ze sztandarem właśnie przywozimy, mamy świetne pokolenie, świetnych piłkarzy, przywozimy za chwilę tytuł mistrzowski. A w dawnych czasach, pamiętam powiedzmy przełom XX-XXI wieku, te reprezentacje z Mistrzostw Świata w 98, 2002, 2006 roku, tam zawsze taka historia wokół tej reprezentacji istniała, prawda?
1: Pompowanie balonika.
2: W 2002 to my jechaliśmy po puchar.
0: Tak, ale bo patrzono na nazwiska i tam po prostu była, roiło się od gwiazd wielkich klubów.
2: To były większe gwiazdy niż dzisiaj.
0: Oczywiście. Prawdopodobnie to były po prostu większe gwiazdy i w tym, wydaje mi się, tkwi cały szkopuł, że tam były nazwiska, a nie było do końca drużyny. Bardzo ciekawą rzecz powiedział niedawno Rio Ferdinand, który był członkiem tej reprezentacji, że tak naprawdę oni po tych 90 rozegranych minutach nie stanowili już jedności, nie byli jakąś zgraną paczką, nie byli wielką rodziną, która ginęłaby, mówiąc w cudzysłowie, za ten herb, za tę flagę.
2: Koledzy z pracy na potrzeby.
0: Tak, że
2: meczu.
0: Tam często było wyczuwalne ta przynależność klubowa, że to często była bariera w takich, powiedzmy, bliższych kontaktach między nimi. Dzisiaj wydaje mi się, tej bariery nie widać, nie czuć. Teraz też jest więcej informacji takich z wewnątrz, dostajemy różnego rodzaju filmiki, prawda? Media społecznościowe prężnie działają, widzimy
1: nabierają
0: różnego rodzaju.
1: Nas.
0: Można z nabierają, ale wydaje mi się, że jest wiele takich koleżeńskich, powiedziałbym, relacji pomiędzy zawodnikami, którzy nawet rywalizują o te same pozycje. Jak Morgan Rogers i Jude Bellingham na przykład walczący o tę samą pozycję. Do niedawna jeszcze wydawało się, że jak Bellingham miał problemy, Rogers grał w podstawowym składzie, że to on będzie podstawową dziesiątką reprezentacji Anglii. Jak, nie wiem, Saka i Madueke, którzy też walczą o tę samą pozycję. Więc wydaje mi się, że pod tym względem jest tam czysto, względny spokój i to już jest dużo. I to już jest dużo, bo to pozwala na to, że nikt nie będzie miał do nikogo większych pretensji, że mamy jakby jeden cel wyznaczony i każdy zna swoją rolę. Niektórzy będą ważniejsi, niektórzy będą kluczowymi piłkarzami.
1: Może jest tak, teraz sobie pomyślałem, że tamten czas takiego kultury celebryctwa, tego wszystkiego, co się działo podczas Mistrzostw Świata w Niemczech, kiedy selekcjonerem reprezentacji Anglii był człowiek, którego ku swojemu zaskoczeniu odkryli, że jest taki sam celebrycki jak ci piłkarze, że jest bardzo miłym playboyem Sven-Göran Eriksson, ale tamta reprezentacja wówczas na mundialu w hotelu z tymi swoimi wags, czyli żonami i dziewczynami, że to był taki czas, w którym potężne były angielskie tabloidy, potężne były takie bulwarowe media, z którymi piłkarze nie wiedzieli jeszcze jak żyć, jak sobie ułożyć relacje. To wszystko było pomieszane w tym hotelu i tak dalej. Teraz jakoś może oni się nauczyli i osłabła też rola tych tabloidów. Nikt nie będzie pompował balonika, jest dużo spokojniej, bo media są słabsze na przykład.
0: To, co się wtedy wydarzyło w Niemczech, to był szok kulturowy, to był szok dla nas wszystkich, jak czytaliśmy o tym, jak dużą ingerencję te rodziny miały w życie reprezentacji, to zawsze reprezentacje i szatnia zawsze jawiła się jako coś, do czego nie ma dostępu, prawda?
2: Sterylnego.
0: Tak, tak, że to wszystko jest tutaj wewnątrz załatwiamy sprawy, na zewnątrz jest idzie jakiś przekaz. Natomiast tam to faktycznie wyglądało trochę jak pomieszanie z poplątaniem, że za dużo było rozmowy o nowej fryzurze Davida Beckhama na przykład i tego typu historiach, albo o tym, co kupił
1: ale
0: żony, tabloidy, partnerki.
1: Tabloidy rozpisywały się też o życiu erotycznym samego selekcjonera.
0: No tak, tak. No właśnie, wydaje mi się, że chyba patrząc już tak zupełnie serio na to, co to mogło dać tej reprezentacji, no to szczerze powiedziawszy niewiele, raczej tylko wprowadzać zamęt i zakłopotanie samego selekcjonera i piłkarzy.
2: Pozwolicie, że po tym wstępie przeszlibyśmy troszeczkę do historii i pogrzebali w ranach angielskich, bo mam dzisiaj w studiu dwie osoby, które są, myślę, bardzo kojarzone z angielskim futbolem. I dlaczego? Dlaczego kochacie brytyjski futbol, albo dlaczego go nienawidzicie, ale się tym zajmujecie, jesteście z tym kojarzeni? Jakie są wasze historie, jeśli chodzi o angielską piłkę? Michał.
1: No ja, Mundial 86 i oglądanie meczu Anglia-Polska, to było takie traumatyczne doświadczenie z punktu widzenia tożsamości narodowej, bo nagle sobie

0: uświadomiłem, że są lojalności ważniejsze i istotniejsze niż ta narodowa. Albo, że to jest bardziej wszystko złożone. Znaczy,
1: Anglicy
0: patrzyłem,
1: nas pokonali i zdobyli twoją sympatię.
0: No jednak pomyślałem, że z Garym Linekerem chcę się utożsamiać bardziej niż z Romanem Wójcickim. Ale może to jest tak, że w tym była taka zaklęta tęsknota nastolatka żyjącego w PRL-u ze światem zachodu. Za tym, że to z definicji musiało być lepsze, fajniejsze, za tym się tęskniło. Potem nauczyłem się śmiać z Anglików, tak jak oni sami z siebie się śmieją. Ta piosenka Football's Coming Home jest przecież Free Lions, jest przecież potwornie ironiczna w gruncie rzeczy.
1: Przemek?
2: To spotkanie Anglików na Mistrzostwach Świata w Meksyku to też jest moje pierwsze wspomnienie, tylko ja trochę inaczej odebrałem to spotkanie. Raczej ono wbiło mi się w pamięć i jakby spowodowało, że wszystko, co było związane z brytyjskim futbolem, ja przekreślałem i wszyscy piłkarze związani z reprezentacją Anglii byli moimi wrogami. I tak było do naprawdę przez
0: wiele... Najważniejsze to pięknie się różnić.
2: Przez wiele, wiele lat. I ja Linekera postrzegałem jako kogoś złego, czarny charakter. I Anglia była dla mnie dlatego, że właśnie wygrała z nami 3-0. Nigdy nie przypuszczałem, że będę tak bardzo patriotycznie postrzegał tamto wydarzenie i tak bardzo stanę po stronie przegranych naszych reprezentantów. I wtedy jeszcze nie miałem świadomości, że jest coś takiego. W Anglii jest takie określenie hate watching, czyli oglądasz mecze reprezentacji po to, żeby napawać się ich niepowodzeniami. I ta Anglia od tego momentu, od tego spotkania w Meksyku, przez wiele lat była takim właśnie dla mnie zespołem, który oglądałem, żeby dowiedzieć się, kto ich właśnie pokona. Pierwszym takim poważnym testem była Argentyna, oczywiście w ćwierćfinale tego samego mundialu.
1: Słynny mecz.
2: I tak, słynny mecz, w którym nie chciałem dostrzegać słynnej ręki Boga Diego Maradony. Właśnie dlatego, że czułem, że to jest po prostu rodzaj kary, jaką Anglia musi ponieść za to,
1: karma dopadła Anglików.
2: Tak,
1: no,
2: za to, że nas pokonali. Ale wiecie,
0: jakie tam są mity zaklęte, bo przecież teraz sobie przypominam wywiad z Maradoną, który powiedział, że tylko dzięki temu, że grał z Anglikami, mógł tę bramkę strzelić, tę cudowną, tę nie ręką, bo oni właśnie to angielskie mity mieli zaklęte to fair play. I najbardziej faulowany i najbardziej kopany piłkarz na tamtym turnieju w tej jednej akcji nie został skopany i sfaulowany.
2: Mówi się dużo właśnie o ręce Boga, ale ta druga bramka...
1: 3 minuty później dosłownie.
2: To było coś nieprawdopodobnego. Potem wiadomo, że po wielu, wielu latach Messi w jednym ze spotkań bodaj ligowych praktycznie...
0: Z Getafe,
2: powtórzył taką akcję, no ale jednak przeciwnik inny. Okoliczności inne, Mistrzostwa Świata, cały świat patrzy, wielki stadion Azteka w Meksyku, 100 tysięcy ludzi, zupełnie inne okoliczności, inna waga tamtego wydarzenia. No ale te losy Anglików przewijały się przez lata. Myśmy trafiali na nich w eliminacjach. Zawsze to były dla nas albo upokarzające momenty, albo
0: też
2: przynajmniej...
0: była ręka Pola Scholesa.
2: Tak, była ręka. Ja akurat miałem okazję pierwszy raz, wówczas będąc na stadionie Wembley w 99 roku, siedziałem za tą bramką, na którą Paul Scholes zdobywał tego gola ręką. Wszyscy to widzieliśmy, oprócz sędziego. Szkoda, że nie zrewanżował się w ten sposób Argentyńczykom, tylko nam. Więc Paul Scholes wszedł do tego panteonu znienawidzonych piłkarzy angielskich.
1: Miał taką aparycję, że jakoś tak łatwiej go było.
2: Tak, no i cóż, oni nas zawsze karcili. W zasadzie przez wiele, wiele lat trafialiśmy do eliminacji Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata i zawsze byliśmy przez nich ogrywani. Ten słynny, ja oczywiście nie pamiętam, bo jestem zbyt młody, ale przez lata swojej młodości byłem karmiony Wembley 73, jak każdy Polak interesujący się piłką nożną.
1: I zwycięstwem w Chorzowie.
2: Tak, zwycięstwem w Chorzowie też, ale wydaje mi się, że jednak Wembley jest...
1: Ale z jakiegoś powodu nie zwycięstwo, a ten zwycięski remis.
2: Zwycięski remis, oczywiście mitologizowany, ale jednak mimo wszystko, nawet jeżeli nigdy tego meczu w całości chyba nie obejrzałem, tylko jakieś takie fragmenty większe, to jednak wiedziałeś, że stała się rzecz epokowa, że stało się coś ważnego, a potem jeszcze rok później, w 1974 roku, ta reprezentacja udowodniła, że nie było to ani przypadkowe. Po prostu zasłużyliśmy na ten sukces, zasłużyliśmy na to, udowodniliśmy to medalem w Niemczech.
0: No dobrze, ale potem dojrzewaliśmy i zaczęliśmy widzieć, jakie bardzo to jest

0: niespełnione. Za każdym razem czegoś brakowało, ze szczególnym uwzględnieniem mitu rzutów karnych, nietrafionych. Jak zacząłeś mówić o tym, że Anglików da się lubić, to myślę, że bardzo wiele z tego dawania się lubić to są ostatnie lata i praca, którą zrobił Gareth Southgate, opowiadając im samym tę Anglię na nowo, czy jakby pokazując, to są takie jakieś opowieści z jednej strony o tym, że wszyscy oni się skądś wzięli, czyli że to są chłopaki z amatorskich klubów, którzy gdzieś, żeby zagrać w reprezentacji Anglii, musieli przejść drogę rodzin ze skomplikowaną tożsamością, historią. Marcus Rashford, który korzystał z programów pomocowych jego rodzina dożywiania i potem upominał się sam o programy dożywiania w angielskich szkołach, że tam było dużo takich opowieści, skąd wy jesteście, i oni stawali się bliżsi, dawali się lubić dzięki temu także. A z drugiej strony ten Southgate, tworząc ośrodek treningowy, szkoleniowy St. George's Park, stworzył jednak także podwaliny pod to, żeby ta drużyna narodowa zaczęła grać inny, mniej toporny futbol.
1: To jedno z drugim się wiąże, bo oni po prostu przygotowywali nowe pokolenia piłkarzy w niższych grupach wiekowych. Zresztą Southgate był za to też sam odpowiedzialny osobiście. I te młode reprezentacje angielskie do lat 17, potem do 19, do 20 zdobywały różnego rodzaju trofea. Najpierw na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwo Świata zdobyli. I ci piłkarze po prostu naturalną siłą rzeczy przechodzili potem do następnych grup wiekowych i do reprezentacji, do pierwszej reprezentacji. To jest ogromna zasługa Garetha Southgate'a. A Southgate przejął tę reprezentację po fatalnym Euro 2016, kiedy nic tam się nie kleiło.
2: Anglia odpadła po porażce z Islandią? Tak,
1: Anglia odpadła wtedy w takich właśnie nie do zaakceptowania okolicznościach z jakimś małym po prostu krajem, któremu tak naprawdę cały świat kibicował i sprzyjał.
0: Hurricane bił rzuty rożne.
1: Bo takie historie lubimy, ale wtedy doszło do pewnego przewartościowania i Southgate oddał Anglikom tę reprezentację. Oni znów nawiązali ze sobą kontakt. To był często poprzez sposób gry Anglików szorstka relacja, bo mimo wszystko to była drużyna, której kibice z zewnątrz, wydaje mi się, że mogli szanować, ale niekoniecznie kochać, ale to nie było robione dla nas, będących z zewnątrz, tylko to było raczej dla kibica takiego właśnie brytyjskiego kibica, dla Anglika. Zresztą widziałem ostatnio, chyba The Telegraph pisał o tym, że zrobiono badania nie tak dawno, w 2022 roku, i wychodzi z nich, że Anglicy są bardziej angielscy, że oni bardziej kibicują, że bardziej utożsamiają się też z tą reprezentacją, ponieważ sami czują bardziej się angielscy niż przed laty, i być może to pomogło też na nawiązaniu tej relacji samej reprezentacji. Tak jak Michał powiedział, tam jest wielu piłkarzy pochodzących z różnych grup społecznych, mających różne korzenie też, bo jest tam wielu piłkarzy pochodzenia afrykańskiego, więc oni też czują się, że są bardziej odpowiedzialni, wydaje mi się, za tę flagę. Wydaje mi się też, że na trybunach rzadziej można zobaczyć flagę Union Jack niż kiedyś. W latach 90. było to nagminne, że oni czują się po prostu, Anglicy czują się Anglikami bardziej niż może Brytyjczykami. I to był pewien proces, i oni przechodzili przez proces do tego, żeby to miało sens i żeby odnieśli sukces. Potrzeba też jednak dobrych piłkarzy, bo można wymyślić różne rzeczy, spowodować, że ta reprezentacja właśnie da się lubić, ale nic nie sprawi, że będziesz ją lubił bardziej niż zwycięskie mecze i piękne akcje.
0: No to tutaj mamy drugi element, pewnie składnik sukcesu, i to, że ten Tuchel też tutaj jest na swoim miejscu, znaczy w tym 2016 podczas Euro. To jest rok Brexitu, to jest rok tego, że Anglicy wychodzą, znaczy Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale sama angielska Premier League jest Unią Europejską, czy właściwie globalną wioską do potęgi Entej. Znaczy, że ci wszyscy piłkarze grają w przedsiębiorstwach rozrywkowych najbardziej zglobalizowanych na świecie. Tu mamy to odwrócenie się od Europy. Tu mamy opowieść taką Garetha Southgate'a. Sztuka teatralna powstała, grana na deskach właściwie

0: całej Anglii, ale też w BBC teraz pokazywana Dear England.
1: Dear England, tak.
0: Tak, wzięta od listu, który Gareth Southgate napisał przed tym pandemicznym euro, gdzie opowiadał tę Anglię na nowo, właśnie taką multikulti Anglię, nie brexitową kompletnie, tak, ale gdzieś tam po drugiej stronie mamy to, że ci wszyscy piłkarze grają super nowoczesny futbol w klubach prowadzonych przez najlepszych fachowców na świecie, takich jak Thomas Tuchel, który przecież też w Premier League pracował.
1: Anglia nie jest i chyba w najbliższych latach nie będzie już taką Anglią właśnie z zakrwawioną głową Terry'ego Butchera, kojarzącą się z tak zwanym kick and rush. To już nie wróci. To jest właśnie bardzo nowoczesna piłka. Tam poprzez ligę, poprzez Premier League, która też pracowała na swój sukces przez lata, liczba chyba najlepszych możliwych szkoleniowców, którzy przewinęli się przez te rozgrywki, jest największa. Nie ma chyba drugiej takiej ligi, gdzie mielibyśmy gwiazdy na ławkach trenerskich, gwiazdy na ławce rezerwowych, prawda? Ludzi, którzy czasami byli nawet być może bardziej rozpoznawalni niż niektórzy piłkarze, których oni prowadzili. Ta zmiana trwała, pewnie trwa nadal od pewnego czasu i ta nowa, młoda Anglia z inną twarzą bardziej techniczną, z twarzą taką, którą łatwiej też jest zaakceptować postronnemu kibicowi. Nie musisz być bezpośrednio zidentyfikowany, nie musisz być Brytyjczykiem, Anglikiem, mieć paszport angielski, żeby po prostu, żeby ci piłkarze sprawiali na tobie dobre wrażenie.
2: Twarz przyjazna reprezentacji Anglii spowodowała być może, że za kadencji Garetha Southgate'a były największe sukcesy, pomijając to Mistrzostwo Świata z 1966 roku, bo w ciągu 6 lat czwarte miejsce na mundialu. To też był pewien przełom, bo Anglicy zazwyczaj odpadali w ostatnich latach w ćwierćfinałach albo w jednym semifinału. Następnie wicemistrzostwo, czyli pierwszy finał od wielu, wielu, wielu lat i następne wicemistrzostwo Europy przegrana z Hiszpanią na stadionie olimpijskim w Berlinie. I chyba też Anglicy poczuli, że no dobrze, to już weszliśmy do tego salonu. Już to nie jest tak, że w przedsionku odpadamy na tych turniejach, tylko to jest nasze miejsce. Finały, mecze o trzecie miejsce, półfinały.
1: Ten sukces z 2018 roku to był takby powtórzenie tego, co wydarzyło się w 1990 roku na Mistrzostwach Świata we Włoszech. I pewnie byśmy powiedzieli, że no, tamta reprezentacja z 90 roku miała takie ikoniczne postaci w swojej kadrze.
0: Gascoigne.
1: Na przykład. Ale też nie osiągnęła sukcesu. Jak się popatrzy na te właśnie, że to jest prawie mistrz, prawda? Że oni są prawie, już coś zrobili, że już są prawie na końcu drogi, ale jednak czegoś im brakuje. Ale mimo wszystko to były bardzo nikłe, minimalne porażki. Z Włochami przegrali to dopiero po rzutach karnych. Z Hiszpanami, którzy byli bezsprzecznie najlepszą drużyną na poprzednim Euro, przegrali dopiero po dogrywce, więc też na tyle potrafili się postawić mocnym Hiszpanom, żeby doprowadzić chociaż do tego dodatkowego czasu.
2: Na mundialu w Katarze trafili na Francuzów w ćwierćfinale.
1: Na mundialu w Katarze, tak, tam niewykorzystany rzut karny Harry'ego Kane'a.
2: Tak, tak, tak. Drugi. Byłem na tym stadionie, widziałem tego karnego.
1: Zadecydował o tym, a do tego momentu grali naprawdę bardzo dobry turniej, świetnie przeszli fazę grupową, miałem okazję komentować na tamtym turnieju mecz z Senegalem w 1/8 i wcześniej mecz z Iranem w fazie grupowej. I to był popis naprawdę bardzo dobrej piłki.
2: Z Iranem 6-2.
1: Ale do czego zmierzam? Że oni mimo wszystko prawie byli na tej mecie. Że już prawie się udało, więc no jednak zdobyć tytuł Mistrza Świata to nie jest proste. A obronić tytuł Mistrza Świata to wiadomo, to jest jeszcze trudniejsze.
2: Dwa razy się udało w historii.
1: Tylko kilka reprezentacji tak naprawdę może pochwalić się tą gwiazdką, którą przypinają nad herb.
0: Anglicy tam są.
1: Anglicy tam są.
2: Zakurzona ta gwiazdka.
1: Dowiedzieliśmy się, że ta reprezentacja, wydaje mi się, ma prawo o tym myśleć. Ma prawo być traktowana jako jeden z faworytów obok obrońców tytułu, oczywiście Argentyńczyków, obok Hiszpanów, którzy w ostatnich latach no, byli naprawdę bardzo, bardzo mocni. Obok Francuzów, którzy mają doskonałe pokolenie i wydaje mi się, że to jest ta grupa, taka ścisła elita, która będzie walczyć o tytuł Mistrza Świata.
0: Ten brak obciążeń narodowych, brak lojalności, brak tego ciężaru właśnie świadomości, którą miał bardzo silnie i eksponował ją wręcz ten Gareth Southgate, opowiadając o swoich przodkach walczących w I wojnie światowej.

0: światowy i tak dalej. Temu byłoby niewątpliwie trudniej, Tuchelowi. Rozumiem, że ten brak obciążeń może być wielkim atutem selekcjonera, że on jest wynajęty do zrobienia tej właśnie roboty.
1: Tak, ale trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli coś się nie uda, jeżeli się nie powiedzie, w którymś momencie się noga powinie, no to on też sporo ryzykuje. Już przecież krążą w internecie wypowiedzi Harry'ego Redknappa, który wprost mówi o tym, że on jest piątą kolumną, że on jest nasłany, żeby podłożyć nogę w najważniejszym momencie tej reprezentacji, żeby nic nie osiągnęła. Ale myślę, że jest to jednak chyba odosobniona opinia i chyba nie do końca należy traktować ją na serio.
0: Zapamiętałem zdanie Jamiego Carragera, który skomentował ten pierwszy mecz z Chorwatami w ten sposób, że zwróciliśmy się do niemieckiego trenera, być może to był akt desperacji, ale on sprawia, że gramy jak topowy europejski klub.
1: Dokładnie, właśnie o tym już trochę rozmawialiśmy, że przeobrażanie się Ligi Angielskiej przez te ostatnie dekady, powiedzmy, że 3 dekady, odkąd powstała Premier League. Napływ doskonałych szkoleniowców, coraz większy napływ też dobrych piłkarzy. To wszystko zostało wykorzystane na potrzeby reprezentacji Anglii, ostatecznie na dziś, można tak powiedzieć, bo i szkolenie angielskie się podniosło, i sami angielscy piłkarze na tym zyskali. Dlaczego Niemiec prowadzi kadrę Anglików? Dlatego, że jest lepszym fachowcem niż angielscy trenerzy. I jak popatrzymy na kluby w Premier League, to największe sukcesy jednak osiągają ostatnio jednak szkoleniowcy nie brytyjscy. Tylko właśnie, nie wiem, Baskowie, Katalończycy i tak dalej. Wcześniej Włosi. W każdym razie nie Anglicy. I jakby to jest logiczna konsekwencja tego, co się wydarzyło, co się zadziało w Premier League. Skoro chcesz mieć profesjonalną reprezentację troszkę na modłę klubu, to musisz też mieć trenera z najwyższej półki.
2: Tylko wydawało mi się, że reprezentacja to jest jednak zupełnie coś innego. A tutaj okazuje się, że można zrobić na modłę. Znaczy, to się dopiero okaże na tych mistrzostwach świata.
1: Tak, ale
2: mi się, że idealny selekcjoner to taki Carlo Ancelotti, który zrobi atmosferkę, dogada się z młodymi piłkarzami.
1: Ale może Anglicy nie potrzebują atmosferki, bo ta atmosferka została wcześniej już wypracowana i oni, tak jak mówiliśmy, oni sprawiają przynajmniej takie wrażenie, że czują się w swoim towarzystwie bardzo dobrze.
2: Czyli atmosfera już jest, potrzebujemy fachowca od taktyki.
1: Tak, a atmosfera zawsze będzie dobra, jeżeli będzie wynik, więc to, czego im brakowało, to kropki nad i. Czyli jakby pokazania całemu światu, że jesteśmy zdolni do tego, żeby osiągać sukcesy. Ponieważ różnych imali się wariantów. Byli trenerzy zagraniczni, z którymi nie poszło, ale też były trochę inne czasy, bo 20 lat temu, wiadomo, już mówiliśmy o tym, celebrycka Anglia, która być może nie była w 100% skoncentrowana na tym, żeby zdobyć tytuł, tylko na innych rzeczach, które po prostu były na takich rozpraszaczach, które często być może te parę procent zabrakło potem w meczu, żeby osiągnąć sukces. Był powrót do brytyjskiej myśli szkoleniowej, w pewnym sensie udany, bo jednak wydaje mi się, że ten okres Garetha Southgate'a należy traktować za mimo wszystko udany.
0: Ale nie był czołowym, ale nie topowym był trenerem.
1: Tak,
0: po prostu.
1: Jakby w ostatnich latach miało się już takie wrażenie. Dobrze, Gareth Southgate doprowadził nas do finału Mistrzostw Europy, ale w jaki sposób? I jakim kosztem? Jak nie podobała się ta reprezentacja także Anglikom? Mając takie nazwiska, mając takich piłkarzy, przeciętny kibic zadawał sobie pytanie, o co chodzi? Dlaczego nie możemy grać troszkę bardziej odważnie? Dlaczego nie możemy grać troszkę szybciej? Dlaczego nie możemy grać jak Hiszpania, wykorzystując takich samych potencjał, takich samych skrzydłowych. Anglia ma bardzo dobrych skrzydłowych, którzy byliby w stanie, może nie jeden do jednego, ale w jakimś stopniu oddać to, co na przykład pokazywała reprezentacja Hiszpanii czy reprezentacja Francji. Tam jest potencjał na to, żeby grać po prostu dużo lepiej w piłkę, a jednak tego nie robiono. I być może właśnie dlatego, że Gareth Southgate był tak skonstruowany, a nie inaczej, że jego koncepcja piłki była inna niż ta, którą preferuje Thomas Tuchel czy inni szkoleniowcy doświadczeni na niwie klubowej. Bo pamiętajmy, że Gareth Southgate zrobił całkiem dobre wyniki, ale nigdy nie był wielkim szkoleniowcem w klubie. To był zawsze selekcjoner. A Thomas Tuchel jednak całe swoje nazwisko wypracował w bardzo dużych klubach i co tu dużo mówić, miał z nimi sukcesy.
0: Jak Wayne'a Rooney'a poproszono, żeby podsumował swój epizod niemały gry w reprezentacji Anglii, to powiedział,

0: trzy słowa, nie jest wielkim mówcą, blisko, dobrze, frustrująco. Najbardziej uderzające po tym pierwszym meczu jest chyba to, jak bardzo dziennikarze, komentatorzy, eksperci, byli piłkarze odkrywają, że można oglądać reprezentację Anglii i to może być frajda.
1: Dokładnie, to jest to, o co prosili, wręcz krzyczeli kibice od wielu lat. Mamy dobrych piłkarzy, zagrajmy inaczej, prawda? Zagrajmy tak, żeby pokazać całemu światu, że ten potencjał, którym dysponujemy, można uwolnić.
2: Skoro piłkarstwo angielskie jest gotowe na sukces, bo chyba myślę, że taką konkluzję można z tej rozmowy wysunąć, to czy społeczeństwo kibiców jest gotowe na sukces? Jak w ogóle wygląda typowy angielski kibic? Kto to jest?
1: Wiesz co, na pewno nie wiem, czy jest jeden rodzaj kibica. Nigdy chyba tak nie jest, ale Anglicy kojarzą się przede wszystkim ze śpiewem. Co tu dużo mówić, lubią się napić. Doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, także szkockich kibiców. Widziałem taki reportaż o tym, co się wydarzyło w Bostonie, ile hektolitrów piwa oni spożyli.
2: Ja widziałem Szkotów po meczu otwarcia Euro z Niemcami w Monachium, tego ostatniego Euro. Szkockich kibiców, angielscy kibice się u nas w Warszawie też zaprezentowali.
1: Także oni są
2: na tym meczu na wodzie.
1: Są głośni, są wokalni, widoczni, mają też poczucie humoru. Być może nie zawsze jest to, w taki sposób są kojarzeni, ale istnieje takie określenie jak banter i oni ten banter, czyli takie prześmiewcze podejście do samych siebie, do życia, do drużyny potrafią zaprezentować. Chociaż akurat po tym meczu z Chorwatami nie ma na to specjalnie potrzeby, żeby z czegoś się naśmiewać, bo wszystko im się udawało. Ale oni są dość twórczy, trzeba też powiedzieć, bo piosenki nie są na jedno kopyto. Okej, melodyjnie czy melodycznie tam może być, jest to powtarzalne, ale wymyślają różnego rodzaju piosenki, mają piosenki na swoich piłkarzy, mają piosenki z tego, co słyszałem, nawet na Donalda Trumpa. Nie można ich cytować, bo to są raczej słowa nie nadające się do emisji. Jeżeli będzie im szło, a wiele wskazuje na to, że mają na to szansę, no to myślę, że Amerykanie będą widzieć tych angielskich kibiców. Jest ich dużo i są widoczni.
2: A ten profil się zmienił, waszym zdaniem? Nie wiem, jak porównujemy z latami 90. Już nie mówię o wcześniejszych latach, gdzie bandyterka i była na porządku dziennym,
0: pewnie
2: ale...
0: Pewnie jest tak, że jak patrzymy na w ogóle trybuny stadionów, to jest rozrywka i w Stanach Zjednoczonych to jest niewątpliwie to samo. Znaczy to jest po prostu rozrywka dla zamożnych ludzi, dla dużo zamożniejszych niż w dawniejszych czasach. Znaczy, żeby cię było stać na bilet.
1: Na tym mistrzostwo świata zwłaszcza trzeba być naprawdę sporo pieniędzy, żeby móc mecze zobaczyć z trybun.
0: Żeby to piwo sobie tam kupić.
2: Mówimy o kibicu, który wybrał się za ocean, jest zamożny, prawdopodobnie w średnim wieku albo z rodziną. A jaki jest kibic na, nie wiem, na Wembley w meczu u siebie?
1: Wembley też jest drogie. Często...
2: Cały czas ta sama konkluzja.
1: Tak, tak. No niestety, futbol jest coraz droższy dla zwykłego kibica. Ceny biletów narzucane przez UEFA na przykład na Ligę Mistrzów, one są naprawdę wysokie, więc też nie każdego stać. Ta pula biletów jest też ograniczana, bo wiadomo, trzeba zaspokoić potrzeby tak zwanej UEFA Family, ale już w samej Anglii jest ustawowo górna granica za bilet dla ekip przyjezdnych, czyli jeżeli jesteś kibicem, załóżmy na to Evertonu i jedziesz na mecz na West Ham, to bilet nie może kosztować więcej niż bodaj 20 funtów albo 25 funtów. To jest mniej więcej tego rzędu kwota. No ale ta pula jest ograniczona, bo ta grupa
0: stąd
1: kibiców...
0: najlepszy doping jest kibiców
1: tak.
0: Wyjazdowych.
1: Często ich najlepiej słychać.
2: Czyli odwrotnie niż w Argentynie, o której też robiliśmy audycję. Tam są z kolei tylko kibice domowi.
1: Często ich najlepiej słychać, tak, bo po prostu ceny biletów, z kolei pozostałych biletów dla kibica domowego, nazwijmy to. Jeżeli masz karnet sezonowy, no to sprawa jest jakby oczywista, ale często jest drugi obieg. I ten drugi obieg powoduje, że ceny biletów są drogie, sięgają kilkuset funtów nawet, więc po prostu nie każdego na to stać. To, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to jest w ogóle wyjątkowa sprawa, bo nigdy tak drogie bilety nie były na turniejach rangi mistrzowskiej. Widziałem takie, nie pamiętam, któraś z angielskich gazet o tym pisała, że amerykański turniej

0: w 1994 roku był po prostu 5 razy tańszy. Że bilety były 5 razy tańsze. No ale mimo to, myślę, że FIFA też dobrze o tym wiedziała, znajdują się chętni na zakup biletów po 1000 funtów. Widziałem też wypowiedzi samych kibiców wychodzących ze stadionów, niekoniecznie z meczu Anglia-Chorwacja, ale z innych stadionów, Kanadyjczyków, Amerykanów. Im było wręcz ciężko przyznać się do tego, ile zapłacili za bilet. To są takie kwoty. To są kwoty rzędu właśnie raczej $1000 i w górę.
1: A równocześnie jest chyba wciąż tak, znaczy wracam do tego Southgate'a, że tamten czas, fenomen tego zbliżenia reprezentacji ze swoimi kibicami, to było coś takiego, co się wydarzyło, myślę, też pod koniec XIX wieku, kiedy ten angielski futbol zaczął być sportem dla klasy robotniczej, czy zaczął być zbliżony do klas ludowych. Myśmy na tych piłkarzach, na tym, jak się, jak oni sami opowiedzieli się światu, zobaczyli, skąd można przyjść i gdzie można zajść. Że to połączenie, no, nastąpiło.
2: Czyli
1: no.
2: Piłkarze bliżej społeczeństwa, a jednocześnie dalej, jeśli chodzi o finanse. Natomiast kadra jest bliżej, jeśli mówimy o cywilizacyjno-kulturowym gdzieś tam strukturze tej reprezentacji.
0: No pewnie tak, no. Ci piłkarze, oni też są kryzysami, prawda? To są ludzie zarabiający takie pieniądze,
2: ich stać na bilety byłoby bez problemu.
0: No, ich rodziny na pewno stać, aczkolwiek tak, mówimy o Anglikach. Wszyscy są profesjonalistami grający w najlepszych klubach świata, ale też można było się na tym turnieju spotkać z historiami piłkarzy, których nie było stać na to, żeby rodzina przyjechała na mecz, oglądać mecz.
1: Bramkarz Wozinia.
0: Na przykład bramkarz Wozinia, tak. To jest pierwsze nazwisko, które przychodzi na myśl.
1: Może dlatego kochamy Mistrzostwa Świata, że możemy zobaczyć świat w całym jego skomplikowaniu, że to są opowieści o dzieciach migrantów, że to są opowieści o tragedii siostry Diomande i tak dalej, i tak dalej.
2: I może Gianni Infantino wie lepiej od niektórych, że jednak wystarczy 16 europejskich drużyn i nie ma sensu powiększać puli dla Europy, a właśnie dla innych kontynentów.
1: Przez takie
2: historie.
0: Nie, ja nie mam jakby wyrobionego zdania, czy 48-zespołowy turniej się broni, czy się nie broni. Zobaczymy.
2: Myślę, no, nie poznałbyś Wozini.
0: Nie poznałbym Wozini, ale chociaż nie, jego mógłbym poznać, bo
1: wybrzeże... Bo oglądasz drugą ligę portugalską?
0: Nie, nic z tych rzeczy. Oni wygrali swoją grupę kwalifikacyjną i po prostu dostali się na turniej, wygrywając swoją grupę kwalifikacyjną. To nie było dodatkowe baraże i przejście kolejnych etapów i tak dalej, tylko oni po prostu załapali się do tej puli, która była tak czy inaczej, wydaje mi się, przeznaczona dla Afryki. Trzeba by to było sprawdzić, czy tyle miejsc Afrykanie, czy to, co było 4 lata temu, to by wystarczyło na to, żeby, czy w tamtym systemie by się załapali. No, w każdym razie swoją grupę wygrali, wyprzedzili Kameruńczyków, więc zasłużyli na awans.
2: Anglia jest gotowa na sukces, przynajmniej ja tak zrozumiałem to, o czym powiedzieliście, o tej odmienionej reprezentacji. Jeśli to się wydarzy, zmieni to coś w angielskim futbolu? Że przestaniemy gonić króliczka i to wszystko się stanie nudne? Jesteśmy mistrzami świata, to co tu teraz śpiewać?
0: Nie wiem, co by się mogło zmienić. Na pewno ich poczucie dumy będzie wyższe, większe.
1: Staną się dużo bardziej nieznośni.
0: Mogą się stać bardziej nieznośni dla innych kibiców i mogą manifestować bardziej to, że są najlepsi na świecie.
2: Nie będzie z czego żartować.
0: Ale tak. Klubom to nie pomoże jakoś, bo one, im się nie da już pomóc. One są po prostu na szczycie piramidy. Samym piłkarzom też chyba nie do końca.
1: Myślę sobie, że właśnie jak tak czasem staramy się opowiadać o tych kryzysach, tak, i widzieć w nich dusze nieśmiertelne, to tak myślę sobie o tym Harrym Kane'ie, że to jest, że to będzie jakieś takie spełnienie. Już nie mówię, że tytuł szlachecki, ale
0: tak,
1: no, po ludzku spełnienie.
0: Wiadomo, każdy sukces sportowca, znaczy sukces sportowiec jakby uprawia daną dyscyplinę sportu po to, żeby wygrywać medale, żeby mieć coś namacalnego, prawda? Wymiernego, że przez lata wyrzeczeń ostatecznie coś mu się udało osiągnąć i mieć na to dowody. I to na pewno to zbuduje, zwłaszcza wydaje mi się młodszych piłkarzy. To młodszy piłkarze, Harry Kane, jakby...
1: Domknięcie
0: pięknej kariery.
1: Może wrócić wtedy do północnego Londynu.
0: Może na przykład. Może stwierdzić, będzie już tak mocno napompowany sukcesami z Bayernu i z reprezentacji, że będzie w stanie po prostu
2: przekazać
0: tą energię także swoim młodszym kolegom w północnym Londynie. Ale wydaje mi się, że tak, że jest pewnie grupa młodych

0: piłkarzy, którzy na dalszą część kariery będą czuć się lepiej, będą czuć się pewniej. Wydaje mi się, że też kilku piłkarzy Arsenalu, którzy zdobyli tytuł mistrza Anglii nie tak dawno, często to powtarza, że ten sukces, mimo że oni niczym się nie różnią, są tymi samymi piłkarzami, którymi byli 5, 7, 12 miesięcy temu, ale że jednak to, że udowodniłeś całemu światu, że zdobyłeś ten puchar, to daje im taką dodatkową pewność siebie, że są po prostu, czują się mocniejsi.
1: Panama i Ghana jeszcze czekają na reprezentację Anglii, a później zaczyna się poważna gra, tak to nazwijmy. Od
2: później
1: 1-16
2: trzeba strzelać karne.
1: Później trzeba strzelać karne, żeby znowu nie było ponad 20-letniej serii bez...
0: Jest tyle zespołów i takie różnego rodzaju ścieżki mogą nastąpić, że na dziś, gdybyśmy zobaczyli na kogo Anglia, jest na pierwszym miejscu w grupie, Na dziś Anglia trafiałaby na bodaj Portugalię.
2: To łatwy rywal.
1: A przy symulacji, że Portugalia z trzeciego miejsca wychodzi po...
0: Tak, na dziś, ale oczywiście...
2: angielska część drabinki jest jakaś, tak, wydaje się, że spoko.
0: Wydaje mi się, że gdyby był najbardziej prawdopodobny scenariusz, czyli wszyscy faworyci w poszczególnych grupach ze swojej roli się wywiązują, to Anglia na swojej ścieżce powinna spotkać w ćwierćfinale, albo nie, w 1/8 Meksyk, w ćwierćfinale Brazylię.
2: Do wzięcia.
0: A po drugiej stronie drabinki jest Francja i Hiszpania, bo oni muszą na siebie trafić w półfinale.
1: Pamiętajmy, że Anglicy mieli dużo szczęścia też w Rosji.
0: Niemcy też są po tamtej
1: roku,
0: stronie.
1: Dlatego do strefy medalowej awansowali, medale ostatecznie nie zdobyli. Jak będzie tym razem, to się okaże. Tymczasem my już bardzo dziękujemy. Naszym gościem był komentator Przemysław Pełka.
0: Dziękuję bardzo.
1: I my dziękujemy za uwagę.
2: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
3: Sport wyjaśnia świat.
4: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6:50. Anna Grabowska, zapraszam.
10: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Płonie fabryka aerozoli niedaleko Ustki. Na miejscu pracuje kilkuset strażaków. Stołeczny Szpital Południowy z odpolitycznioną Radą Nadzorczą. Jej skład poznamy

0: prawdopodobnie jutro. Hiszpanie pokonali Arabię Saudyjską. Jak będzie w starciu Belgia-Iran, ten mecz właśnie się rozpoczyna. Minęła 21. Damian Szpyra, zapraszam. Około 200 strażaków walczy z ogniem w Charnowie, niedaleko Ustki. Płonie tam fabryka, w której produkowane są aerozole. Niestety, pomimo starań funkcjonariuszy, zniszczona została znaczna część zakładu.
1: Strażacy skupiają się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru oraz zabezpieczeniu terenu zakładu. Zastępca pomorskiego komendanta PSP Tomasz Banach mówi, że ratownicy schładzają zbiorniki z łatwopalnym gazem, które stwarzają największe zagrożenie.
2: Próbujemy zlokalizować pożar. Mam nadzieję, że to jak najszybciej nam się uda. Nikomu nic się nie stało, nie mamy osób poszkodowanych.
1: Ze względu na ogromne zadymienie ewakuowano mieszkańców z okolicy zakładu. Nie ma jednak zagrożenia dla pobliskich zabudowań.
2: Nie rozprzestrzenia nam się poza zakład. Wewnątrz zakładu chcemy jak najszybciej ten pożar zlokalizować. Przemodelujemy, jeżeli będzie taka potrzeba, nasze działania. Dogaszanie będzie trwało wiele godzin, ale chcemy zakończyć natarcie, żeby pożar się już nam nie rozprzestrzeniał.
1: Akcję gaśniczą wspomagają bezzałogowe statki powietrzne. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Prawdopodobnie jutro poznamy skład nowej rady warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował stołeczny ratusz. Poprzedni zarząd został odwołany w czwartek po tym, jak w mediach pojawiła się informacja o przyjmowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki na różnego rodzaju specjalistyczne badania. Ponadto szpitalnym SOR-em kierował były radny Dawid Kacprzyk, który będąc bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Nowa rada będzie odpolityczniona, mówił w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Chcę też dzisiaj powiedzieć, że w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków.
0: W Szpitalu Południowym trwają kontrole, są prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura oraz Naczelna Izba Lekarska. Śledczy zbadają m.in. czy prezydent Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu, mówił w naszym studiu prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Oczywiście musimy mieć też świadomość, że na tego typu informacje no, powinniśmy zachowywać pewną drogę formalną, bo rozumiem, że tak jak ja usłyszałem, była wymiana informacji pomiędzy panem doktorem, który był ordynatorem, a prezydentem Warszawy wymiana SMS-owa, więc to by oznaczało, że ci panowie znali się bliżej. W takich sytuacjach bardzo dobrze jest wtedy, gdy osoba, która dostrzega nieprawidłowości, jednak pisze dokument i składa go w odpowiedniej formie.
5: No właśnie, czy...
4: I chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście ten dokument powstał, czy on opisywał te nieprawidłowości i czy został zlekceważony.
0: Szczegółowo o sprawie piszemy na polskieradio24.pl. Odebranie orderu Orła Białego nastąpiło w niefortunnym momencie. Tak sprawę związaną z prezydentem Ukrainy oceniła na naszej antenie dr Magdalena Baran z magazynu Liberté. Powodem decyzji polskiego prezydenta była zgoda Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jej zdaniem Karol Nawrocki podjął decyzję akurat przed konferencją w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy i to dobrze nie wróży.
6: Wykorzystał moment tuż przed konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy, która będzie się odbywała w Gdańsku 25-26 czerwca. To jest piąta taka konferencja. Konferencje, na których tak naprawdę dyskutuje się, w jaki sposób będzie odbudowywana Ukraina. Dyskutuje się o kwestiach gospodarczych, dyskutuje się o kwestiach politycznych.
0: Po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyr Zełenski odesłał odznaczenie do Warszawy. Podobnie postąpili m.in. byli prezydenci Ukrainy, a także inni przedstawiciele ukraińskich władz odznaczeni przez Polskę. I na koniec mundial. Arabia Saudyjska bez najmniejszych szans w starciu z Hiszpanią. Ekipa z Europy pokonała Saudyjczyków 4-0. Dwukrotnie do siatki trafiał Mikel Oyarzabal oraz Lamin Yamal oraz trafienie samobójcze zaliczył Hassan Tambakti. Teraz w Los Angeles rozpoczyna się mecz Belgia-Iran, a od północy w Miami zagrają Urugwaj i Republika Zielonego Przylądka. Kolejnym meczem o 3 w nocy czasu polskiego będzie starcie Nowej Zelandii z Egiptem.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burze, silne wyładowania, porywisty wiatr i ulewny deszcz pojawią się jeszcze dzisiaj nad województwem lubuskim, a także na Dolnym Śląsku, w Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Podobnie będzie również w okolicach Białegostoku, Poznania, Krakowa i Warszawy. Jutro znów upalnie, burze pojawią się na południu i wschodzie Polski. Będzie od 20

0: 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
1: Klimat.
0: Niemal w całej Polsce powietrze jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Jedynie w Łodzi i w Jaśle umiarkowanej, a we Wrocławiu i Niepołomicach dostatecznej. Aktualnie 27% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. W lasach Lubelszczyzny, południowej części Podlasia i Mazowsza jest duże zagrożenie pożarowe.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 21. Dziś wieczorem wrócimy jeszcze do kwestii napięć między Polską a Ukrainą. Zastanowimy się też, czy aby na pewno w czasach neokapitalizmu jesteśmy niezależni i samowystarczalni, ale teraz mamy dla Państwa mrożącą krew w żyłach opowieść o morderczyniach z Dublina.
4: Radio Podcast.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Ciało wyłowione z kanału w centrum Dublina pozostawało niezidentyfikowane. No, sprawca już o to zadbał. Nie był jednak w stanie usunąć śladów, które były głęboko wbudowane w strukturę tkanek.
7: Dopiero analiza izotopowego śladu miejsca, w którym żyła ofiara, pozwoliła na popchnięcie całego dochodzenia.
8: Laboratorium zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
9: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem.
7: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
6: I Piotrek Stanisławski. I przed Państwem nowy odcinek Laboratorium Zbrodni, no, czyli znowu jakieś śledztwo, w którym nauka odegrała bardzo poważną rolę.
7: A my przypominamy, że tworzymy podcast Crazy Nauka, natomiast seria, której Państwo teraz słuchają, to efekt naszej współpracy z Polskim Radiem. Tak samo jak sekcja teorii spiskowych, czyli trzecia z naszych produkcji. Zapraszamy do odsłuchania każdej z nich.
6: Zachęcamy do zostawienia komentarzy. Ostatnio się pojawiło kilka takich, nawet więcej niż kilka, super miłych. Dziękujemy. Do wystawienia ocen, do dzielenia się tymi naszymi podcastami z Państwa znajomymi. Bardzo dziękujemy za każde miłe słowo, które do nas trafia.
7: A dzisiejszy odcinek to historia, która w 2005 roku wstrząsnęła Irlandią. Pokażemy w nim, jak metoda oparta na subtelnych różnicach w składzie wody albo żywności pozwoliła ustalić tożsamość ofiary, którą próbowano całkiem skutecznie ukryć.
6: I tu ważna uwaga. Ten podcast jak zwykle zawiera opisy prawdziwych zdarzeń. Będziemy mówić o brutalnym zabójstwie, o bezczeszczeniu zwłok, również o gwałtach i przemocy domowej. Więc jeżeli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi albo mające za sobą traumatyczne doświadczenia, to te treści mogą być dla nich nieodpowiednie.
7: Jeśli więc ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
6: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
8: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Chłodny wieczór. 30 marca 2005 roku, Dublin, dzielnica Ballyboe, w północnej części miasta, przy Royal Canal, kilkaset metrów od stadionu Croke Park, idą sobie dwaj mężczyźni, po lewej mają mętną wodę kanału, po prawej taką trawiastą skarpę, no i nagle jeden z nich zauważa coś, co wystaje z zamulonej wody. Podchodzą bliżej, no i natychmiast powiadamiają policję, bo to jest fragment ludzkiej nogi, a na stopie wciąż jest jeszcze skarpetka.
7: Wkrótce potem zapada zmrok, więc policja zabezpiecza miejsce, ale główną część poszukiwań przekłada na następny dzień. Pośpiech nikomu tu już nie pomoże. Rano w miejsce zdarzenia przyjeżdża grupa policyjnych płetwonurków. Royal Canal ma w tym miejscu około 3 metrów głębokości. Dno jest grząskie i pokryte mułem, osadami. Praca w takich warunkach jest bardzo trudna. Każde poruszenie sprawia, że woda staje się kompletnie nieprzejrzysta i widoczność nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów. Nurkowie pracują metodycznie, przeszukując dno.
6: No i odnajdują czarny worek na śmiecie, a potem kolejny i jeszcze kolejny. W sumie z kanału wydobywają 5 takich pakunków. No, ich zawartość jest makabryczna. To jest poćwiartowane ludzkie ciało, w sumie 7 fragmentów. W prosektorium z worku wydobyto przecięty na dwie części tors, ręce odcięte

0: przy barkach, nogi oddzielone od ciała w pachwinach i dodatkowo jeszcze przepołowione w kolanach. Natomiast brakuje głowy oraz narządów płciowych.
1: Jak oceniają specjaliści, zwłoki spędziły w wodzie około 10 dni. I mimo, że temperatura wody nie przekraczała 10 stopni Celsjusza, zaszedł już daleko posunięty rozkład. Celowo albo nie, ale zabójca całkiem skutecznie utrudnił przeprowadzenie standardowej identyfikacji ciała. Brak głowy, no to brak twarzy i uzębienia, czyli tych elementów, które normalnie pozwalają na sprawne określenie tożsamości denata.
0: I dopiero podczas autopsji wychodzi na jaw cecha, która no naprawdę ma tu znaczenie. W tych miejscach, gdzie woda miała utrudniony dostęp, skóra zachowała swoją naturalną pigmentację. Zresztą potwierdzają też badanie zachowanych włosów łonowych. Tak, znalezione szczątki należą do czarnoskórego mężczyzny. No to wcale nie było oczywiste, bo pigment uległ rozpadowi. Większość skóry wyglądała tak, jakby pochodziła od człowieka jasnoskórego. No a to już jest istotna wskazówka. W tym czasie osoby określające się jako Black or Black Irish stanowiły zaledwie no nieco ponad 1% mieszkańców Irlandii.
1: Autopsja ujawnia coś jeszcze. Na torsie znajduje się wiele głębokich ran kłutych. Cięcia, którymi rozdzielono ciało, nie są precyzyjne. Można założyć, że osoba, która przeprowadzała ten makabryczny zabieg, nie miała doświadczenia w takich działaniach. Na powierzchni stawów widać długie, powtarzane pociągnięcia czymś w rodzaju noża kuchennego. W kilku miejscach na kościach widać też ślady uderzeń ciężkim, tępym narzędziem.
0: Ofiara była ubrana, gdy wrzucano ją do wody. Razem ze szczątkami płetwonurkowie wyławiają strzępy odzieży. No, są tam białe slipy, szare skarpety z takim czarnym wykończeniem u góry i biała piłkarska koszulka z długim rękawem z wyraźnym, dużym logo sponsora Opel na piersi. Eksperci dość szybko ją rozpoznają. To jest wyjazdowa koszulka reprezentacji Republiki Irlandii w piłce nożnej z lat 1990-92. No, rzecz już w tym czasie raczej nietypowa. W 2005 roku rzadko spotykana, no, niewidywana na pewno na co dzień.
1: Zatem śledczy mają już dwa tropy, no, czy raczej wskazówki, czyli kolor skóry ofiary i charakterystyczny element stroju. Te wszystkie cechy, czyli odcięcie głowy i narządów płciowych, brutalne, ale przy tym wybiórcze okaleczenia. Czarnoskóra ofiara w społeczeństwie wciąż etnicznie dość jednorodnym, no, skłaniają śledczych do przyjęcia pewnej hipotezy. Zakładają, że może to nie jest takie zwykłe morderstwo. Może mają do czynienia z zabójstwem o motywach rytualnych.
0: Hipoteza jest traktowana na tyle poważnie, że jak później pisała prasa, dublińscy śledczy w ramach tego tropu nawet jadą do Afryki, żeby spróbować tam ustalić, czy ofiara mogła zginąć w jakimś obcym im nieznanym kontekście kulturowym. No teraz z perspektywy czasu wiemy, że to była ślepa uliczka, ale wtedy w tych pierwszych tygodniach śledztwa pochłonęło to całkiem sporo zasobów.
1: Oczywiście pojawia się pytanie o najbardziej klasyczny ze śladów, jakimi posługuje się kryminalistyka przy identyfikacji osób, czyli odciski palców. No i tu śledczy mają szczęście. Skóra na dłoniach ofiary, mimo długiego przebywania w wodzie, zachowała się na tyle dobrze, że technicy kryminalistyczni mogli z niej pobrać wyraźne odciski. Wprowadzili je do Krajowej Bazy Danych oraz do baz Interpolu. No i nic. Brak dopasowania. No, dlaczego?
0: Cóż, wyjaśnienie jest dość przyziemne. Wiele razy o tym zresztą mówiliśmy. Najwyraźniej irlandzkie służby nigdy nie pobierały od tej ofiary, od tego człowieka odcisków palców. Kolor skóry mężczyzny mógł oznaczać, że jest on uchodźcą czy imigrantem, ale odciski od ubiegających się o azyl pobierane są obowiązkowo od listopada 2000 roku, czyli ten, kto dotarł do kraju wcześniej, nie miał w międzyczasie jakichś istotnych zatargów z prawem, no to nie było powodu, żeby jego odciski znalazły się w bazie.
1: No dobrze, a czemu by nie sprawdzić po prostu DNA tej osoby? No pytanie dość oczywiste. dzisiaj to standard, ale w marcu 2005 roku sprawa wyglądała zupełnie inaczej. W Irlandii nie istniała wówczas krajowa baza danych DNA. Identyfikacja genetyczna jest w tym kraju stosowana

0: no, od lat 90., ale stosuje się ją jedynie na zasadzie porównania 1:1. Czyli zawsze jest potrzebna próbka referencyjna, materiał genetyczny znanej osoby albo jej bliskiego krewnego. Bez tego elementu dostajemy po prostu ciąg danych, z którymi nie bardzo jest co zrobić.
1: No, zostaje jeszcze trzeci.

0: więc najwyraźniej nikt z bliskich nie zauważył, że zniknął. A może owszem, zauważył, tylko nie zgłosił tego na policję.
1: Śledczy z hrabstwa Dublin decydują się więc na inne rozwiązanie. Skoro standardowe metody zawiodły, postanawiają upublicznić sprawę. Policja kieruje więc sprawę do mediów. Telewizja i prasa prezentują zdjęcia tej charakterystycznej, nietypowej koszulki reprezentacji z lat 90. Apel trafia również do gazety Metro Éireann, dwumiesięcznika kierowanego do imigranckich diaspor w Irlandii, zwłaszcza do diaspory afrykańskiej.
0: No i odzew jest spory. Kilka osób zgłasza, że dawno nie widziało któregoś ze swoich znajomych. No, to są raczej mało wartościowe tropy, ale w miarę możliwości wszystko jest sprawdzane. No, w miarę możliwości, bo żeby zweryfikować każdy z tych tropów, trzeba by dotrzeć do rodzin domniemanych zaginionych, pobrać próbki DNA, zlecić badanie porównawcze, no i oczywiście na to wszystko uzyskać zgody prawne i jeszcze to sfinansować.
1: Tego wszystkiego nie da się przeprowadzić dla każdego z tych tropów. Bez sensownych dowodów wskazujących na jakieś konkrety, prokuratura nie wyda zgody na takie działania. Policja ma więc listę możliwych tożsamości ofiary, ale nie ma jak ich potwierdzić czy też wyeliminować.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: I właśnie w tym momencie, 9 maja 2005 roku, czyli 6 tygodni po wyłowieniu szczątków z kanału, na komisariat w Dublinie trafia zgłoszenie, na które śledczy czekali. Pojawia się tam mężczyzna pochodzenia somalijskiego, mieszkający w Irlandii od końca lat 90. Mówi, że przeczytał o sprawie właśnie w Metro Éireann i zobaczył zdjęcie koszulki i rozpoznał ją. Widział w niej swojego znajomego. To było 20 marca. Czyli w niedzielę, kiedy obchodzono hucznie Dzień Świętego Patryka, czyli 10 dni przed znalezieniem ciała.
1: Świadek dobrze pamięta to spotkanie. Znali się z tym człowiekiem jeszcze sprzed przyjazdu do Irlandii, z wybrzeża Afryki Wschodniej, gdzie obaj pracowali kiedyś na łodziach rybackich. W Dublinie spotykali się od czasu do czasu, mieli też tam wspólnych znajomych.
0: No i tego dnia między 17.30 a 18.00 świadek zauważył swojego znajomego na O'Connell Street. Mężczyzna był wyraźnie podpity. Towarzyszyły mu trzy kobiety. Jego dziewczyna, którą świadek znał pod imieniem Katrin, oraz, jak Katrin sama mu wyjaśniła, jej dwie dorosłe córki. Wszyscy nieśli torby z piwem w puszkach, no i byli w doskonałym nastroju.
1: Świadek powiedział, że zasugerował swojemu znajomemu, by ten lepiej wracał już do domu. Może brzmi to dziwnie, ale jak później tłumaczył, znał swojego kumpla wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, że po kilku drinkach mogło się wydarzyć wszystko. Ale wówczas Katrin rzuciła ostro, żeby zostawił znajomego w spokoju.
0: Człowiek, którego świadek widział tamtego dnia na O'Connell Street, nazywał się Farah Svalay Noor. 39-letni Somalijczyk mieszkał w Irlandii i również od końca lat 90. pracował dorywczo, no i zdarzały mu się kłopoty z prawem.
1: Zatem policja dostała jakiś konkretny trop, ale to zdecydowanie nie jest jeszcze dowód. Daje natomiast nadzieję na zdobycie takiego dowodu, bowiem Noor ma w Dublinie kilkuletnie dziecko z nieformalnego związku. Można zatem pobrać od niego próbkę DNA. Jeśli znalezione zwłoki należały do ojca tego dziecka, to test DNA wykaże zgodność.
0: Tyle, że żeby zlecić takie badanie, trzeba mieć formalne uzasadnienie. No bo pobranie próbki DNA od dziecka wymaga zgody opiekuna prawnego, zgody prokuratora, no i oczywiście znowu pieniędzy na to wszystko. Każda taka procedura musi być oparta na uzasadnionym podejrzeniu, że to właśnie jest jakiś trop, który może być tym właściwym, tak, no właśnie uzasadnionym podejrzeniu, no a pojedyncza relacja świadka, który przeczytał o sprawie w lokalnej gazecie i rozpoznał koszulkę kumpla, no to jest wciąż zdecydowanie za mało. Dublińska policja decyduje się więc na nietypowe rozwiązanie. Kontaktuje się z Laboratorium Environmental Forensic and Human Health na Queen's University w Belfaście. Tym laboratorium kieruje dr Wolfram Mayer Augenstein, niemiecki naukowiec, który od kilku lat pracuje nad wykorzystaniem analizy izotopów stabilnych w kryminalistyce. Kontaktuje się z nim jeden ze śledczych, detektyw Michael Smith, i pyta, czy zespół podejmie się badania szczątków bezimiennej ofiary z Dublina. No i szef laboratorium zgadza się.
1: We wrześniu 2005 roku do laboratorium w Belfaście trafia komplet

0: próbek pobranych ze zwłok. Paznokcie z jednej dłoni, kilka pasm włosów łonowych i krążek tkanki kostnej wycięty z kości udowej. Razem z nimi dla porównania przyjeżdża drugi zestaw. To próbki paznokci i włosów łonowych pobrane od żywego mężczyzny, dorosłego mieszkańca Dublina, którego życiorys i miejsce zamieszkania są udokumentowane. Kości oczywiście od niego nie pobrano z oczywistych względów. Te materiały to jest po prostu punkt odniesienia, do którego naukowcy będą mogli porównać informacje odczytane ze szczątków.
1: Na czym polega ta analiza izotopów stabilnych, no i czego się w ogóle spodziewają po niej śledczy? To jest tak, że wiele pierwiastków chemicznych istnieje w przyrodzie w kilku odmianach. Te odmiany to są izotopy i mają stałą liczbę protonów w jądrze. To ta liczba protonów definiuje, co to jest za pierwiastek. Natomiast może się zmieniać liczba neutronów, a więc też masa atomowa. Weźmy sobie na przykład węgiel. Wszyscy chyba słyszeli o węglu C14. Natomiast w większości jego atomów znajdziemy 6 protonów i 6 neutronów. To jest izotop o nazwie węgiel 12. Ale część atomu węgla ma w jądrze 6 protonów i 7 neutronów. To też jest oczywiście węgiel, ale troszkę cięższy. I to jest izotop węgiel 13. Średnio około 99% atomów węgla na Ziemi to jest właśnie węgiel 12, a mniej niż 1% to jest węgiel 13.
0: Podobnie sprawa wygląda z wieloma innymi pierwiastkami. Azot występuje głównie jako azot 14, ale część atomów to nieco cięższy azot 15. Wodór to prawie zawsze atom o jednym protonie i bez neutronu, czyli zwykły wodór 1. Ale niewielka część atomów wodoru ma jeden proton i jeden neutron. Ten cięższy izotop ma nawet własną nazwę, deuter. Natomiast tlen najczęściej występuje jako tlen 16, ale niektóre atomy to cięższy tlen 17 lub 18. Atomy danego pierwiastka mogą różnić się stabilnością w zależności od tego, z jakim izotopem mamy do czynienia. Te mniej stabilne mogą rozpadać się szybciej. Czasem jest to kwestia ułamków sekund, czasem godzin, dni albo miliardów lat. I kiedy się rozpadają, emitują przy tym jakiś typ promieniowania.
1: Powiedzieliśmy, że średnio około 99% atomów węgla na Ziemi, no to jest węgiel 12. To słowo średnio oznacza, że te wartości mogą się różnić. No i właśnie w wypadku tego badania, o którym mówimy, to jest kluczowe. Bo proporcja ilości różnych izotopów tego samego pierwiastka jest zmienna. Jeżeli zbadamy tlen, azot czy węgiel w określonym miejscu na Ziemi i porównamy te wyniki z innym punktem, to może okazać się, że gdzieś jest nieco więcej jednego izotopu, a nieco mniej innego. I te różnice są zwykle minimalne, ale mierzalne. Oraz co tu kluczowe, charakterystyczne dla różnych obszarów świata.
0: Skąd więc biorą się takie wahania? No to jest efekt zjawiska zwanego frakcjonowaniem izotopowym. Lżejsze izotopy w wielu procesach zachowują się inaczej niż cięższe. Na przykład lżejsza woda, czyli woda zbudowana z atomu tlenu 16, paruje z oceanu nieco szybciej niż cięższa, która jest zbudowana z atomu tlenu 18. Dwutlenek węgla zawierający lżejszy węgiel jest nieco łatwiej pochłaniany przez liście roślin niż ten cięższy. Każdy z tych procesów, czyli parowanie, kondensacja, fotosynteza, reakcje enzymatyczne, no nieco rozdziela te izotopy.
1: W efekcie woda w chmurach, na przykład nad Europą Środkową, ma trochę inny stosunek tlenu 18 do tlenu 16 niż woda w chmurach nad Saharą. No a ta z kolei się różni od tej wody w chmurach nad Oceanem Indyjskim. Generalnie im dalej od oceanu, im wyżej nad poziomem morza, im chłodniej, tym mniej w wodzie ciężkiego izotopu tlenu. Z kolei im bliżej równika, im niżej, tym jest go więcej. No to jest oczywiście uproszczenie, ale takie właśnie tendencje są statystycznie zauważalne.
0: Podobnie jest z węglem. Na przykład rośliny tropikalne, w tym kukurydza, trzcina cukrowa, niektóre trawy sawanny, no, te wszystkie zaliczane są do tak zwanej grupy C4. One wbudowują w siebie znacznie więcej cięższego węgla 13 niż rośliny typowe dla Europy i części

0: Afryki Wschodniej, w tym pszenica, ryż, ziemniaki, większość owoców i warzyw, które są zaliczane do grupy C3.
1: Stosunek azotu 15 do azotu 14 w tkankach zwykle rośnie wraz z udziałem białka zwierzęcego w diecie, zwłaszcza takiego białka, które jest pochodzenia morskiego. Więc no, weganin ma w ciele mniej azotu 15 niż wegetarianin. Z kolei jeszcze więcej będzie miała go osoba o diecie mieszanej. Trzeba jednak pamiętać, że to no, nie jest taki prosty licznik zjedzonych kotletów. Znaczenie tu ma no, chociażby zdrowie, różne czynniki fizjologiczne.
0: Ciało człowieka, jak wiadomo, składa się z atomów, które trafiają do organizmu z otoczenia, przede wszystkim razem z jedzeniem i piciem. Rośliny pobierają dwutlenek węgla z powietrza, wodę i azot z gleby. Zwierzęta zjadają te rośliny. Ludzie zjadają rośliny i zwierzęta, piją wodę z lokalnych ujęć i to wszystko sprawia, że ten izotopowy odcisk miejsca, w którym żyjemy, wbudowuje się w nasze tkanki.
1: W praktyce, jeżeli przez ostatnie miesiące piłeś wodę z dublińskiej sieci wodociągowej, twoje paznokcie i włosy mają wbudowane izotopy charakterystyczne dla tego obszaru. Jeżeli wcześniej żyłeś na wybrzeżu Kenii i piłeś tamtejszą wodę, no to ten zapis pozostał w tych tkankach, które tworzą się i zmieniają wolniej. No, czyli na przykład w kości udowej, która przebudowuje się stopniowo. Tam, gdzie tkanka jest gęsta, jak w tej właśnie największej z ludzkich kości, skład izotopowy może wskazywać na lokalizacje, w których człowiek mieszkał kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu. I badając strukturę, można w pewnym stopniu odtworzyć chronologię przemieszczania się danej osoby. No tu w przypadku kości udowej przyjęto, że jej całkowita przebudowa, więc no pełna wymiana tkanek, tym samym atomów, z których jest zbudowana, trwa około 20-25 lat. To są podstawy naukowe, na których swoją pracę opiera zespół specjalistów badających próbki pochodzące z wyłowionych z kanału szczątków ludzkich.
0: Pierwszy etap prac to oczyszczenie dostarczonego materiału. Paznokcie i włosy są płukane mieszaniną metanolu z chloroformem oraz wodą destylowaną, żeby usunąć wszelkie zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak lakier, krem, kurz czy mydło. Potem są mielone w młynku chłodzonym ciekłym azotem na bardzo drobny proszek. Dzięki niskiej temperaturze materiał nie nagrzewa się podczas mielenia, a co mogłoby zmienić jego skład izotopowy. Z kością udową naukowcy musieli postępować inaczej, bo na próbce wciąż znajdują się resztki tkanki miękkiej i szpiku. No, trzeba je usunąć, ale w taki sposób, żeby nie zniszczyć ani nie zaburzyć składu badanej tkanki kostnej. Klasyczne metody chemiczne, czyli moczenie w kwasie albo w roztworze zasadowym, mogłyby zmienić sygnaturę izotopową apatytu, czyli mineralnej składowej kości, której skład jest w tym śledztwie absolutnie kluczowy.
1: No i tu pojawia się rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się nieco dziwne. Otóż naukowcy z Belfastu wybierają się do pobliskiego sklepu wędkarskiego. Tam kupują duże opakowanie żywych larw muchówek, które sprzedawane są jako przynęta. Wkładają próbkę kości razem z larwami do czystej zlewki, no i owady w ciągu doby zjadają wszystko to, co jest miękkie, nie tykając samego mineralnego rdzenia kości. I tak oczyszczona próbka kości udowej trafia do dalszej analizy.
0: No, metoda jest nietypowa, ale została opisana w pracy naukowej, która ze szczegółami omawia proces zastosowany podczas tego śledztwa. Sposób okazał się tani, prosty, no i przede wszystkim skuteczny.
1: Sama analiza polega na spaleniu maleńkiej, drobno zmielonej porcji próbki w specjalnym piecu połączonym ze spektrometrem masowym. Spalenie zamienia atomy w proste gazy, na przykład dwutlenek węgla w przypadku węgla, czy N2, tak podwójne atomy w przypadku azotu. Te gazy następnie trafiają do spektrometru masowego mierzącego proporcje izotopów, czyli na przykład stosunek węgla 13 do węgla 12 albo azotu 15 do azotu 14. No, wynik to jest po prostu ciąg liczb i sam w sobie pokazuje tylko skład próbki, ale w połączeniu z bazami danych, w których opisane są sygnatury izotopowe dla różnych regionów świata, to wszystko już nabiera znaczenia.
0: Najobszerniejsza taka baza nazywa się GNIP, czyli Global

0: Network of Isotopes in Precipitation, czyli globalna sieć izotopów zawartych w opadach. Prowadzi ją Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Od dekad zbiera ona próbki deszczu, śniegu i wody z całego świata i kataloguje ich skład izotopowy. Dla każdego regionu istnieje znany zakres wartości tlenu 18 czy wodoru 2. Mając więc precyzyjnie wyznaczoną sygnaturę z paznokcia czy też z kości, można sięgnąć do odpowiedniej bazy i określić, gdzie na świecie jest taki właśnie skład wody albo gdzie żywność ma ten określony profil.
1: W przypadku ofiary z Royal Canal odpowiedź w dużym uproszczeniu ma postać czegoś w rodzaju jakby takiej mapy z świecącymi punktami. Niektóre regiony można od razu wykluczyć, inne pasują częściowo, jeszcze inne pasują całkiem dobrze. No więc co w ten sposób udało się ustalić?
0: No, zacznijmy od włosów i paznokci. No, to są tkanki, które rosną stosunkowo szybko, więc zapisują niedawną historię. Paznokieć u dłoni przyrasta mniej więcej o 3 mm miesięcznie. Próbka pobrana od ofiary miała około 19 mm długości, co oznacza, że zapisała się w niej historia mniej więcej 7 ostatnich miesięcy życia tego człowieka.
1: No i tu pojawiły się pierwsze ustalenia. Sygnatura wodoru i tlenu z włosów i paznokci ofiary niemal idealnie pokrywa się z tą, którą zespół odczytał z tej próbki kontrolnej, czyli od żyjącego mieszkańca Dublina. Co więcej, zgadza się ona ze składem izotopowym dublińskiej wody pitnej. No, wniosek jest jasny. Przez kilka ostatnich miesięcy przed śmiercią ten człowiek pił wodę z okolic Dublina. Mieszkał więc w Irlandii albo no, ewentualnie gdzieś, gdzie woda ma bardzo podobny profil izotopowy.
0: Te ustalenia potwierdzał też profil oparty na analizie węgla. W diecie ofiary z ostatnich miesięcy niemal nie ma śladu roślin grupy C4, czyli tych pochodzących spoza Europy. A więc ten człowiek jadł przede wszystkim produkty lokalne. Miejscowe pieczywo, ziemniaki, ryż, mięso, warzywa. Drobna różnica dotyczy tylko azotu. Ofiara miała go nieco więcej niż w próbce kontrolnej, co wskazuje na dietę bogatszą w białko, ale to szczegół.
1: To jest wszystko bardzo precyzyjny wynik, który jednak z punktu widzenia śledztwa no niestety niewiele wnosi. Potwierdza po prostu, że ofiara w ostatnim okresie życia mieszkała w Irlandii. No tyle, że to już akurat śledczy wcześniej podejrzewali, natomiast wciąż nie wiedzą, skąd ten człowiek pochodzi.
0: Bezcennych danych dostarczyła kość udowa. Ta rośnie i zmienia się powoli, więc zapis izotopowy sięga dalej w przeszłość. Zespół wycina z krążka kostnego dwie próbki. Jedną z części wewnętrznej, czyli nowszej, i drugą z części zewnętrznej, czyli starszej. Nowe komórki pojawiają się w środku kości.
1: No i tu potrzebne jest jedno wyjaśnienie, bo zaraz się pojawia jakieś liczby, które mogą być trochę mylące. Skład izotopowy w tej metodzie podaje się nie jako wartość bezwzględną, tylko jako odchylenie od pewnego punktu odniesienia. I tym punktem jest uśredniona woda oceaniczna, której wartość przyjęto jako zero. Wszystko porównuje się właśnie do tego zera, tej wartości średniej.
0: No i teraz kluczowa sprawa. Woda słodka, ta z deszczu, z rzek, z kranu, prawie zawsze zawiera mniej ciężkiego izotopu tlenu niż woda oceaniczna. No dlaczego? Bo cały ten obieg zaczyna się nad oceanem. Kiedy woda paruje z nadmorza, łatwiej unoszą się lżejsze cząsteczki, te z tlenem 16, cięższe z tlenem 18 albo zostają w oceanie, albo szybciej skraplają się i spadają jako deszcz blisko wybrzeża. Im dalej chmura wędruje w głąb lądu, im wyżej i im chłodniej, tym więcej ciężkiego tlenu już z niej spadło. Czyli woda w odległym miejscu jest lżejsza izotopowo.
1: Dlatego wartości dla wody pitnej są ujemne, czyli no poniżej tego poziomu wody oceanu. Zatem im bardziej ujemny, tym chłodniejszy i bardziej oddalony od równika jest region. I woda dublińska na przykład ma sygnaturę tlenu rzędu minus 7 do minus 8 promili. Im bliżej to byłoby zera, tym cieplejszy i bliższy równika jest ten obszar, z którego woda pochodzi.
0: Teraz spójrzmy na kość. Część wewnętrzna, ta nowsza, daje sygnaturę odpowiadającą wodzie pitnej o wartości około minus 3.

0: promili. Część zewnętrzna, starsza, około minus 1,4 promila. Czyli ta starsza warstwa jest bliższa zera. A to oznacza wodę z regionu cieplejszego, bliższego równika niż ten, w którym ofiara żyła później.
1: I to ta wcześniejsza wartość jest naprawdę interesująca, bo gdyby ten człowiek spędził w Dublinie ponad 25 lat, kościółdowa zdążyłaby się całkowicie przebudować, no i pokazałaby sygnaturę typową dla irlandzkiej wody, czyli te minus 7, minus 8 promili. Tymczasem pokazuje coś zupełnie innego. Ślad regionu gorącego, nisko położonego, nadmorskiego, no i znacznie bliżej równika.
0: Kiedy zespół badaczy porównuje te dane z globalną bazą GNIP, okazuje się, że na całej Ziemi pasują tylko do 5 obszarów. Do fragmentu wschodniego wybrzeża Brazylii, pasa od Małych Antylii po Porto Rico, rogu Afryki, Zjednoczonych Emiratów Arabskich wraz z częścią Omanu oraz fragmentu zachodniego wybrzeża Indii.
1: No tyle, że 5 takich regionów na świecie to jest wciąż dużo, ale zespół pracuje dalej. Łącząc sygnaturę tlenu z pozostałymi danymi, dietą, profilem azotu, naukowcy typują jako najbardziej prawdopodobny jeden z tych 5 obszarów, czyli róg Afryki. Czyli region obejmujący Etiopię, Somalię, Erytreę, Ugandę i wschodni Sudan.
0: Mało tego, na podstawie różnicy między wewnętrzną a zewnętrzną częścią kości, zespół szacuje, jak dawno ten człowiek opuścił tamte rejony i przyjechał do Irlandii. Wynik? Około 6 lat przed śmiercią, z marginesem błędu plus minus 3 lata.
1: W listopadzie 2005 roku ten raport trafia do śledczych. No i okazuje się, że to, co ustalili naukowcy, nie wiedząc nic o ofierze, pokrywa się z tym, co kilka miesięcy wcześniej powiedział ten somalijski świadek. Obszar Afryki Wschodniej, wybrzeże i przyjazd do Irlandii pod koniec lat 90. No i tu właśnie wszystko zaczyna się spinać.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Raport badaczy z Belfastu daje śledczym dokładnie to, czego potrzebowali. Oparty na mocnych naukowych przesłankach trop prowadzący do mężczyzny znanego jako Faraz Faley Nur, pochodzącego z Afryki Wschodniej i mieszkającego w Irlandii od końca lat 90. A to już konkretna podstawa do tego, by wystąpić o zgodę na badanie DNA.
1: Policja pobiera materiał genetyczny od kilkuletniego dziecka Nura oraz od jego matki. Próbki trafiają do porównania z DNA wyizolowanym ze szczątków wyłowionych z kanału. No i tak, jest dopasowanie. Zgodność sięga 99,6%. No z genetycznego punktu widzenia nie ma już wątpliwości. Mężczyzna, którego poćwiartowane ciało wyłowiono z Royal Canal, to ojciec tego dziecka, czyli Faraz Faley Nur. Po raz pierwszy od marca śledczy mają nazwisko ofiary potwierdzone dowodem, a nie tylko poszlaką.
0: Tyle, że im głębiej śledczy grzebią w przeszłości Nura, tym wyraźniej widać, że coś tu się mocno nie zgadza. Przede wszystkim to, że Faraz Faley Nur, cóż, nie istniał. To znaczy, istniał człowiek, którego tak nazywano, którego pod tym nazwiskiem znali sąsiedzi, partnerka i koledzy, z którymi imał się dorywczych prac, ale nazwisko, narodowość i życiorys, którymi się posługiwał, były wymyślone.
1: Naprawdę, nazywał się Sheilila Said Salim. Urodził się w Kenii około 1965 roku. Do Irlandii przyjechał 30 grudnia 1996 roku, lecąc trasą z Kenii przez Rzym do Dublina. Na miejscu wystąpił o azyl, podając się za Somalijczyka, owdowiałego rybaka, którego żonę i dziecko zabito podczas wojny domowej, no i który musiał uciekać z kraju.
0: W tym czasie faktycznie trwała wojna domowa w Somalii, więc taki życiorys dawał znacznie większą szansę na uzyskanie ochrony niż prawdziwe pochodzenie ze względnie wówczas stabilnej Kenii. Historia była przekonująca, więc 30 lipca 1999 roku mężczyzna otrzymał w Irlandii status uchodźcy. W sierpniu 2003 roku wystąpił o irlandzkie obywatelstwo. Wniosek był wciąż rozpatrywany, gdy zginął. Nur, czyli Salim, był Kenijczykiem, a nie Somalijczykiem. a jego rodzina żyła. W Kenii pozostawił żonę i dzieci, którym, jak ustalono, wysyłał pieniądze i listy.

0: Analiza izotopowa wskazała róg Afryki jako najbardziej prawdopodobny region pochodzenia ofiary. Somalia leży na tym terenie, Kenia tuż obok. Czyli dokładność, jaką można było uzyskać dzięki badaniu izotopowemu, trafnie wskazała obszar. Salim, to już się będziemy posługiwali jego prawdziwym nazwiskiem, w ciągu niespełna dekady życia w Irlandii zebrał obszerną policyjną kartotekę. Postawiono mu w sumie 8 zarzutów. Zakłócanie porządku, groźby napaści fizycznie. Trzykrotnie został prawomocnie skazany, chociaż ze względu na ówczesną praktykę irlandzkich sądów nigdy nie odsiedział za to znaczącego wyroku. Tu oczywiście pozostaje pytanie, dlaczego jego odciski palców nie trafiły do bazy danych i tego właściwie nie udało się stwierdzić. Być może uznano, że jego przewinienia nie są wystarczająco poważne, żeby te odciski pobrać. No, w żadnych źródłach tej informacji nam się nie udało wyjaśnić. Wiemy natomiast, że jeden z tych incydentów dotyczył napaści na tle seksualnym. Zresztą funkcjonariusze opisywali go wprost jako człowieka, który był szczególnie agresywny wobec kobiet.
1: Ustalono, że w 1997 roku Salim poznał w salonie gier 16-letnią dziewczynę z niepełnosprawnością intelektualną. Mężczyzna zgwałcił ją. Dziewczyna urodziła syna poczętego w wyniku tej napaści. Później zeznawała, że na początku wydawał się miły, ale zmieniał się, kiedy tylko się napił alkoholu. Że nosił przy sobie noże, że ciągnął ją za włosy i bił po głowie. Dwie inne kobiety, z którymi Salim miał dzieci, również zeznały, że je gwałcił.
0: W tym czasie, kiedy próbki trafiły do Belfastu i czekano na wynik analizy składu izotopowego, policja nie siedziała bezczynnie. Zeznanie świadka wskazywało na konkretnych ludzi, którymi należało się zająć, a laboratorium z Belfastu miało dostarczyć to, czego prokuraturze wciąż brakowało, czyli twardy dowód, który by umożliwił taką finalną identyfikację ciała.
1: Nadal otwarta pozostawała kwestia tego, jak Salim zginął. Śledczy musieli to ustalić, ale teraz mogli się już opierać na zeznaniach świadka, jego znajomego, który widział go prawdopodobnie na krótko przed śmiercią w towarzystwie kobiety przedstawionej jako Kathleen oraz jej dwóch córek. Ustalenie, kim jest owa Kathleen, nie zajęło wiele czasu. Była to partnerka Salima, z którą mieszkał, Kathleen Mulhall.
0: Mieszkanie, w którym ostatnio przebywali, znajdowało się przy Richmond Cottages w północnej części Dublina. W sierpniu 2005 roku policja przeszukała je, no i na pierwszy rzut oka nie było w nim nic szczególnego. Jednak przy bliższym badaniu technicy znaleźli maleńkie ślady krwi w szczelinach między deskami podłogi i pod listwami.
1: W tym samym czasie śledczy zaczęli poznawać obraz rodziny, która była zaangażowana w całą tę sprawę. Kathleen Mulhall miała wtedy około 48 lat. Wyszła za mąż za Johna Mulhalla i urodziła mu 6 dzieci, 3 synów i 3 córki. Ich małżeństwo, jak ustalono później podczas procesu, przez dekady naznaczone było przemocą, której John dopuszczał się wobec żony i dzieci. W 2002 roku Kathleen odeszła od męża i związała się z Salimem. Niestety nie uciekła w ten sposób od przemocy. Dwie córki, z którymi widziany był Salim, to Linda i Charlotte.
0: Linda Mulhall miała wówczas 30 lat, była samotną matką 4 dzieci. Zmagała się z uzależnieniem od alkoholu, z depresją i samookaleczaniem się. Ojciec co najmniej jednego z jej dzieci odsiadywał wyrok za znęcanie się nad rodziną. Z kolei siostra Charlotte Mulhall miała 22 lata, była bardzo impulsywna, miała też skłonności do takiej bezpośredniej agresji.
1: Mając ślad krwi Salima w mieszkaniu i coraz pełniejszy obraz rodziny, policja zatrzymała Kathleen i jej dwie córki. Wszystkie one zaprzeczały, żeby wiedziały cokolwiek o jego śmierci. Problem śledczych polegał na tym, że twardych dowodów mieli na tym etapie zaskakująco mało. Mieszkanie przy Richmond Cottages zostało posprzątane wyjątkowo starannie. Jak po latach wspominał prowadzący sprawę nadkomisarz Christy Mangan, badanie luminolem ujawniło tam jedynie mikroskopijne ślady krwi. Jak to ujął? Wielkości łupieżu. Nazwał to najlepiej posprzątanym miejscem zbrodni, jakie w życiu widział. Prawie żadnej krwi żadnych

0: innych fragmentów kości.
1: Na podstawie samych drobin, tych maleńkich śladów krwi, trudno było postawić komukolwiek zarzuty, więc w tej sytuacji zatrzymane kobiety zwolniono. No ale śledczy byli całkiem przekonani, że trafili we właściwe miejsce, więc tu zamiast naciskać, postawili na cierpliwość. No i to się opłaciło. Po jakimś czasie Linda sama przyszła na posterunek, a później podczas zwyczajnej rozmowy przyznała się do tego wszystkiego. Mangan tłumaczył później, że no po prostu czasem trzeba pozwolić ludziom mówić. W końcu kobieta złożyła obszerne zeznanie, no i to z niego właśnie pochodzi większość tego, co dziś wiemy o przebiegu tamtej nocy.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Był weekend w okolicach Dnia Świętego Patryka. W Irlandii jest to czas imprez, również mocno alkoholowych. Kathleen, jej dwie córki i Salim spędzili ten dzień w centrum Dublina, pijąc alkohol. Zażywali też ekstazy. Świadek spotkał ich, kiedy wieczorem wracali do mieszkania Kathleen przy Richmond Cottages. I tam, już mocno odurzeni, pokłócili się.
1: Punktem zapalnym było zachowanie Salima, który zaczął molestować starszą z sióstr Lindę. No, sytuacja szybko eskalowała, a Kathleen, matka, w pewnym momencie zaczęła powtarzać córką, żeby coś z tym zrobiły, żeby powstrzymały Salima.
0: Doszło do szarpaniny. Charlotte, młodsza siostra, sięgnęła po nóż, taki do cięcia kartonu, i zaatakowała Salima, mocno raniąc go w szyję. Mężczyzna, walcząc, szarpał Lindę, która w pewnym momencie chwyciła młotek i zaczęła zadawać nim ciosy w głowę. Obie kobiety nie przerwały ataku, dopóki mężczyzna nie zmarł. Sekcja zwłok wykazała później aż co najmniej 22 rany kłute.
1: Zabójczynie musiały się jakoś pozbyć z mieszkania ciała. Mężczyzna był postawny, więc nie było szans na wyniesienie go w jakikolwiek niezauważalny sposób. Zdecydowały się więc poćwiartować zwłoki. Robiły to w łazience. Cały proces zajął im wiele godzin. Według zeznań Linda, stojąc w wannie pod prysznicem, próbowała młotkiem rozbijać kości, a Charlotte, siedząc obok, nożem przecinała stawy. Stąd zresztą te zidentyfikowane później podczas sekcji liczne cięcia.
0: Poćwiartowane ciało zapakowały do worków na śmieci. Potem stopniowo wyniosły nad Royal Canal i wrzuciły do wody. To te fragmenty wyłowiono 10 dni później. Wśród szczątków brakowało jednak głowy i narządów płciowych.
1: Kobiety dobrze wiedziały, że głowa umożliwi identyfikację ciała, no i skieruje podejrzenia w ich stronę. Dlatego nie trafiła do kanału razem z resztą ciała. Najpierw cała trójka pojechała autobusem, wioząc tą głowę na drugi koniec miasta, do dzielnicy Talak. Przeszły przez centrum handlowe do jednego z parków. Tam Charlotte wykopała nożem dół i zakopała w nim głowę. Same narzędzia zbrodni, czyli noże i młotek, Kathleen wrzuciła do pobliskiego stawu.
0: No ale to nie był koniec, bo Linda, obawiając się odkrycia fragmentu ciała, kilka dni później wróciła do parku sama. Odkopała głowę, przyłożyła ją do szkolnego plecaka swojego syna i przeniosła w inne miejsce. Tam rozbiła głowę młotkiem i pozbyła się fragmentów. Nie jest do końca jasne, czy zakopała je ponownie, czy wyrzuciła do kilku koszy na śmiecie. Tak czy inaczej, głowy nigdy nie odnaleziono.
1: Nie odnaleziono też genitaliów mężczyzny. Nie znaleźliśmy informacji, co się z nimi stało. Prawdopodobnie zostały gdzieś po prostu wyrzucone i z zeznań wynika, że była to forma symbolicznej zemsty za te napastowania seksualne, których dopuszczał się Salim. Kiedy Linda złożyła swoje zeznania, sprawa była już w zasadzie rozwiązana. Natomiast matka, Kathleen, kiedy ją zwolniono z aresztu we wrześniu 2005 roku, wyjechała, de facto uciekła do Anglii. W grudniu 2005 roku Lindzie i Charlotte postawiono zarzuty morderstwa.
0: Proces ruszył jesienią 2006 roku i od początku przykuł ogromną uwagę mediów. Linia obrony opierała się na dwóch elementach. Prowokacji ze strony Salima, który molestował Lindę, oraz na długotrwałej przemocy, jakiej obie siostry doświadczały przez całe życie. Najpierw ze strony ojca, później partnerów.
1: Charlotte uznano za winną morderstwa. Lindę potraktowano łagodniej. Ława przysięgłych przyjęła jej linię obrony wskazującą na napaść ze strony Salima, i uznała, że kobieta działała w afekcie.

0: Wyroki ogłoszono 4 grudnia. Charlotte dostała dożywocie, Linda 15 lat.
1: Obie trafiły do więzienia Mountjoy. Linda po latach wyszła na wolność. Charlotte przeniesiono do więzienia w Limerick po tym, jak do mediów trafiło jej zdjęcie z nożem przystawionym do gardła innego osadzonego.
0: Została jeszcze Kathleen. Do Irlandii wróciła dobrowolnie w lutym 2008 roku. Przyznała się wtedy do winy i w maju 2009 roku usłyszała wyrok 5 lat więzienia, ale nie za zabójstwo, lecz za zacieranie śladów i utrudnianie śledztwa.
1: A na dziś to już wszystko w tym odcinku naszego podcastu. Na nowe odcinki Laboratorium Zbrodni zapraszamy co piątek. Znajdą je Państwo na Spotify, na stronie Polskiego Radia i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Zachęcamy również do sięgnięcia po poprzednie odcinki tej serii.
0: I oczywiście zapraszamy do naszego drugiego podcastu, który też powstaje we współpracy z Polskim Radiem, czyli do sekcji teorii spiskowych. Tu kolejne odcinki co poniedziałek, a jako, że jest to wideo podcast, to można je też zobaczyć na YouTubie.
1: A teraz do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: 21:53.
6: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: A my sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na miejscu pożaru fabryki aerozolów w Harnowie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert z ostrzeżeniami dla mieszkańców gminy Ustka w związku z toksycznym dymem. Służby apelują, aby w ciągu nocy uszczelnić okna i drzwi. Na miejscu pożaru nadal pracuje 60 zastępów ochotniczej, wojskowej i państwowej straży pożarnej. Ewakuowanych zostało kilkudziesięciu mieszkańców Harnowa. Na miejscu jest też cały czas reporter Radia Gdańsk Łukasz Kosik. Łukaszu, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Czy sytuacja nadal jest niebezpieczna, czy może jednak pod kontrolą?
7: Powiem tak, to do czego dotarłem to dosłownie informacje sprzed kilkunastu minut i rzeczywiście mam dobre informacje. To po raz pierwszy, kiedy recenzuję ten temat między innymi na waszej antenie i rzeczywiście w tej chwili po strażacy dotarli do zarzewia ognia. Było to bardzo trudne, ponieważ płonęło 6 tysięcy metrów kwadratowych czterech potężnych hal, w których znajdowały się łatwopalne substancje. No ale w tej chwili, kiedy już wiedzą, gdzie ten ogień ma swoje takie apogeum, to centrum, będzie na pewno łatwiej nad nim zapanować. Przypomnijmy, 60 zastępów straży pożarnej i ponad 200 strażaków od południa walczy z tym potężnym pożarem fabryki kosmetyków i aerozoli w Harnowie. Akcja jest trudna z uwagi właśnie, jak wcześniej wspomniałem, na te łatwopalne substancje znajdujące się przede wszystkim w tych płonących halach. Dlatego ratownicy byli wspierani przez drony. Zaznaczał podczas rozmowy ze mną starszy brygadier Tomasz Banach z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Posłuchajmy.
8: Dym, który się wydobywa, jest monitorowany z daną detekcją grupy specjalistycznej, grupy chemicznej, więc monitorujemy te zagrożenia. Będziemy starali się zminimalizować to zadymienie, żeby było jak najmniejsze. Trwa schładzanie również zbiorników z gazem płynnym LPG. Jest to dla nas również bardzo istotne, żeby nie nastąpił wybuch. Na tą chwilę zbiorniki nie wskazują na to, żeby było jakieś duże zagrożenie.
9: Pomagaliśmy tutaj w wyznaczeniu strefy bezpiecznej, w ewakuacji mieszkańców, natomiast naszym dalszym etapem działań będą już czynności procesowe, które zostaną przeprowadzone po zakończeniu czynności gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną.
7: Dodawał inspektor Karol Ziemiańczyk, zastępca komendanta miejskiego policji w Słupsku. W wyniku akcji gaśniczej i zagrożenia toksycznym dymem wcześniej, w trakcie dnia, ewakuowano łącznie 20 mieszkańców i 8 pracowników firmy, ponieważ większość sama zdołała uciec przed płomieniami. Przez kilka godzin dojazd do miejscowości był także całkowicie zablokowany przez patrole policji, które, warto to podkreślić, dziś przez cały dzień wspomagali przerażonych mieszkańców. Funkcjonariusze policji byli cały czas przy nich, zarówno podczas ewakuacji, jak i później, w zasadzie teraz w godzinach wieczornych, ci mieszkańcy dostali zezwolenie na to, aby do swoich domów powrócić. Posłuchajmy, jak ta sytuacja wyglądała ich oczekiwania.

0: Ani.
1: Wyszliśmy i patrzymy, że dym bardzo się unosił. Z początku w tamtą stronę, tutaj na trasę główną, a później zmienił kierunek w tamtą stronę na Słupsk.
2: Były jakieś wybuchy, ludzie mówią.
1: No tak. Cały czas, to teraz pan słucha. Pan słucha cały czas.
3: Teraz też słychać. Wcześniej było ogromne.
1: Tu jednostki jeżdżą, cały czas tu działają. Było bardzo ciemno, bo to była taka potężna chmura.
0: Pożar objął łącznie 6 tysięcy metrów kwadratowych hali produkcyjnej, w której znajdowały się groźne dla zdrowia i bardzo łatwopalne substancje. Największym wyzwaniem, jak się okazało, było schładzanie wielkogabarytowych zbiorników z gazem. Z uwagi na ryzyko wybuchu w centrum pożaru działał wielozadaniowy robot, a także drony. One w dalszym ciągu są poderwane i z góry przy pomocy termowizyjnych kamer, zwłaszcza teraz, kiedy zapadł zmrok, wspierają strażaków. Nie tylko w ugaszeniu tego zarzewia ognia, no ale także powoli porządkowaniu tego zgliszcza, bo przypomnę, ta konstrukcja hali to przede wszystkim wiele ton żelastwa, które w tej chwili zagrażają samym ratownikom pracującym na miejscu tego zdarzenia. Mówił o tym komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, brygadier Krzysztof Trocki.
4: Zarówno posiadają detektory na temperaturę, czyli kamery termowizyjne, jak i też detektory na różne związki chemiczne. My posługujemy się dronami przede wszystkim, żeby sprawdzić, gdzie jest najwyższa temperatura spalania, ale też sprawdzamy tą strefę na obecność gazów toksycznych.
0: Na obecną chwilę niestety nie jest znana przyczyna pożaru, w wyniku którego niestety pracę, jak się okazuje, straciło około 250 osób. Akcja, według tego co zapowiadają w chwili obecnej strażacy, ma zakończyć się jutro.
5: O tym wszystkim informował Łukasz Kosik, reporter Radia Gdańsk. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
5: I przypomnijmy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert z ostrzeżeniem dla mieszkańców gminy Ustka. Chodzi o toksyczny dym. Dziś w nocy proszę uszczelnić okna i drzwi.
6: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Strażacy interweniują w związku z burzami. Ostrzeżenia pogodowe obowiązują prawie w całym kraju. Płonie fabryka koło Ustki. Ogień już się nie rozprzestrzenia. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł. Najskuteczniejszym graczem był Andrzej Pluta. Minęła 22. Damian Szpyra. Zapraszam. Do godziny 20 strażacy wyjeżdżali ponad 1400 razy w związku z burzami. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, niemal 300, zachodniopomorskim 190, małopolskim 154 i pomorskim 130. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas burzy, wyjaśnia Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Jeżeli możemy, pozostańmy w domu. Jeżeli burza zostanie nas poza domem, znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami,

0: czy liniami energetycznymi. Jeżeli przebywamy w samochodzie, zaparkujmy w bezpiecznym miejscu i pozostańmy w nim.
1: Na terenie niemal całego kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, wydane przez Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej. Burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Strażacy walczą również z pożarem fabryki w Harnowie koło Ustki. Ogień wybuchł po południu. Według najnowszych informacji źródło pożaru zostało zlokalizowane, co oznacza, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Wydobywające się opary nie stanowią dużego niebezpieczeństwa dla mieszkańców regionu słupskiego, uspokaja starszy brygadier Tomasz Banach z Pomorskiej Straży Pożarnej.
2: Mamy tę specjalną grupę specjalistyczno-chemiczną, która bada próbki powietrza. Stany są przekroczone, ale nie są to przekroczenia, które powodują wielkie zagrożenie. Ale RCB wiem, że poszedł tutaj do okolicznych mieszkańców. Nie zalecamy przebywania i aktywności na świeżym powietrzu, na pewno w tych okolicach gminy i miejsca, gdzie ten pożar występuje.
1: W akcji gaśniczej bierze udział 60 zastępów strażaków. Mieszkańcy Harnowa mówią, że z terenu zakładu było słychać wybuchy.
3: Ogień poszedł na hali jednej prawdopodobnie i zaczął zbiorniki wysadzać. Tam nikt nie chodzi, bo zakazane było.
4: Był duży dym, zaczęły strzelać lokalia, no i tyle.
5: Wydawało by tu sobie jakąś fajerwerkę pierwszy moment, wyszliśmy i patrzymy, że dym bardzo się unosił. Było bardzo ciemno, bo to była taka potężna chmura.
1: Dogaszanie pożaru może potrwać jeszcze przez najbliższe kilka godzin. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Dyplomatyczna wojna na gesty zamiast walki o miliardowe kontrakty. Tak koalicja rządząca komentuje odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prawica odpowiada, Kijów brutalnie przelicytował w polityce historycznej i czas skończyć z uległością. O szczegółach Piotr Durys.
6: Decyzja głowy państwa to retorsja za nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Marcin Możdżonek z Konfederacji podkreśla, że w obliczu braku szacunku dla ofiar rzezi wołyńskiej prezydent Nawrocki nie miał wyboru.
7: Naciągał strunę, aż w końcu struna pękła i w mojej ocenie bardzo przelicytował. Pan prezydent Karol Nawrocki zachował się jak najbardziej prawidłowo.
6: Zupełnie inaczej sprawę widzi obóz rządzący, który obawia się, że przez ten gest polskie firmy zostaną odcięte od odbudowy Ukrainy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi o destabilizacji relacji.
8: Karol Nawrocki działa krótkowzrocznie. Pytanie o format tych relacji. Jeżeli chodzi o format prezydencki, są w ogniu. Są po prostu zabagnione i są nierozwiązywalne.
6: Koalicja rządząca zapowiada, że do budowania relacji gospodarczych z Kijowem zamierza teraz maksymalnie wykorzystać format rządowy i europejski. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W Sopocie trwa wielkie święto radiowego i telewizyjnego teatru Festiwal Dwa Teatry. Dla uczestników wydarzenia, oprócz zobaczenia licznych słuchowisk i spektakli, to także możliwość spotkań z twórcami. Aktor i reżyser Jan Englert od lat przyjeżdża na festiwal. W tym roku prezentuje na nim w konkursie spektakl teatru telewizji Dzieło bezimienne Stanisława Ignacego Witkiewicza.
9: No to jest ważne, bo jest możliwość no takiego, chyba dla nas ważniejsze nawet niż dla publiczności, możliwość takiego przeglądu środowiskowego, bo nie oszukujmy się wzajemnie. Mało kolegów chodzi nie na swoje przedstawienia i mało twórców ogląda przedstawienia kolegów. Żyjemy w kraju, w którym dyskutuje się o książce, której się nie czytało, o przedstawieniu, którego się nie oglądało, już to przyjęliśmy za normę. Jeśli przynajmniej jakiś procent ludzi odkrył Witkacego dzięki temu spektaklowi, to wystarczy, że jestem szczęśliwy.
1: Jan Englert wielokrotnie triumfował na Sopockim Festiwalu zarówno jako wybitny aktor, jak i uznany reżyser spektakli. Festiwal Dwa Teatry potrwa do jutra. Legia Warszawa została mistrzem Polski w koszykówce mężczyzn, obroniła tytuł sprzed roku. W siódmym decydującym spotkaniu finału Ekstraklasy koszykarzy pokonała u siebie Zastal Zielona Góra 78-70. W finale grano do czterech zwycięstw i do wyłonienia mistrza Polski potrzebna była pełna seria siedmiu spotkań. Ostatecznie 4-3 wygrał zespół ze stolicy. Najskuteczniejszym graczem triumfatorów był Andrzej Pluta, zdobywca 15 punktów. To 9 tytuł warszawian w historii.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Silne wyładowania, porywisty wiatr i ulewny deszcz pojawią się dzisiaj nad województwem lubuskim, a także na Dolnym Śląsku, w Kujawsko-Pomorskim i w Warmińsko-Mazurskim. Podobnie będzie również w okolicach Białegostoku, Poznania, Krakowa i Warszawy. Jutro znów upalnie. Burze pojawią się na południu i wschodzie Polski. Będzie od 22 stopni na Pomorzu.

0: Około 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
1: Odnosząc się jeszcze krótko do słów Jana Englerta, teraz porozmawiamy o książce, którą czytaliśmy. Jest 22.06.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Czym różni się obywatel od klienta? Z grubsza biorąc, tym, że obywatele są równi, przynajmniej w teorii, a klienci dzielą się na lepszych i gorszych. Jeśli więc system wpycha nas bardziej w rolę klientów, petentów, a nie obywateli, to skutki mogą być opłakane. I o tej tendencji między innymi dziś będziemy rozmawiać.

0: Zbliżenie.
1: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu jest Agata Sikora, kulturoznawczyni. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Autorka książki Jak wyjść z siebie o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Te słowa, które wybrzmiały przed momentem, to nie ode mnie, chociaż z nimi zgadzam się w całej rozciągłości. To jest parafraza cytatu z twojej książki. Do tych ról, o których wspomniałem, wrócimy, ale zastanawiam się, kiedy w tobie zaczęła się pewna przemiana, bo wspominasz w książce, że z turbulencji przemian społeczno-politycznych w Polsce twoja rodzina wyszła w zasadzie obronną ręką i ty przez jakiś czas reguły nowej gry brałaś za dobrą monetę. Kiedy zaczęłaś dostrzegać pewne mankamenty, pewne niedociągnięcia?
2: W czasie przemian miałam 7 lat, więc to nawet było takie zupełnie dziecięce rozumienie rzeczywistości, które potem jakby wiadomo ewoluowało. Ale bardzo długo wierzyłam, że podejście oparte na autonomii, indywidualizmie może nam pomóc. Moja rodzina może nawet nie tyle przeszła obronną ręką, co w ostatecznym rozliczeniu wygrała, ale jak to przy przedsiębiorstwach dużo się po drodze wydarzyło, więc nie była to jakaś taka idealistyczna opowieść o tym. Natomiast to, co sparafrazowałeś, to jest takie odwołanie też do tekstu Zygmunta Baumana, który przeczytałam chyba ze 20 lat temu, a może i troszkę więcej, o tym, że w współczesnym świecie kapitalistycznym biedni nie mają żadnego usprawiedliwienia. Kiedy zaczynamy być społeczeństwem, które generuje zyski nie tyle przez produkcję, co przez konsumpcję, osoby, których nie stać na bycie konsumentem, przestają mieć jakby rację bytu, ani nie należy, tak, wypadają z gry i przestają być traktowani jako obywatele. I wtedy bardzo mocno zaczęłam się zastanawiać właśnie nad rozróżnieniem między obywatelem, a między konsumentem i jak bardzo współczesne sposoby myślenia każą nam to ze sobą łączyć, znaczy w ogóle nie myśleć o sobie jako obywatelu, bardziej o konsumencie. I tu mam taki przykład, też taki tekst, który ponad prawie 10 lat temu napisałam o czarnym lustrze, ale który jest moim zdaniem bardzo dobrą ilustracją, że w czarnym lustrze wydaje nam się, oglądając czarne lustro, to odnoszę się do tych pierwszych serii, bo w pewnym momencie skończyłam oglądać, że mamy poczucie, że mamy tu w ogóle jakąś rozmaitość światów. To tutaj taki wynalazek, śmaki wynalazek, taki rodzaj dyscypliny społecznej, śmaki rodzaj. I mamy takie poczucie, wow, jaka wyobraźnia, jaka po prostu szerokie spektrum możliwości. Ale jak się tak naprawdę troszeczkę się człowiek zdystansuje do tego, no to widać, że tak naprawdę każdy z tych światów pokazuje świat właśnie depolityzacji, świat, w którym ludzie nie są obywatelami, tylko są konsumentami, świat, w którym prawo nie działa tak, jak powinno, ze względu na to, że firmy, korporacje mogą je dowolnie nagiąć, i świat, w którym w ogóle nie jest możliwa solidarność, tak? Znaczy, w którym nie można stworzyć ruchu społecznego, który jest tak zindywidualizowany, że ten ruch społeczny jest praktycznie niemożliwy. I w tym sensie stawiam taką tezę, że czarne lustro nie tyle jest jakieś przewrotne, nie tyle nas ma ostrzegać przed dystopią, co jakby tak szkoli nas bez alternatywności, bo przyjmuje za dane wszystko to, o czym przed chwilą wspomniałam, że jakby ruch społeczny nie jest możliwy, polityczna przemiana nie jest możliwa, że nie jest możliwe, że demokracja, no tak naprawdę tam po prostu nie jest możliwa żadna demokracja. Jest jakiś taki postdemokratyczny porządek, gdzie wydaje się, że jeszcze jakieś prawa są, ale one praktycznie nie działają. I w tym sensie ja myślę, że to jest bardzo bliska diagnoza. Nawet nie to, że nie chcę powiedzieć, że nasz porządek jest aż tak już totalnie zdekonstruowany, jak pokazuje to czarne lustro, ale wydaje mi się, że każdy z nas możemy sobie mówić, że żyje

0: Żyjemy w demokracji, możemy nawet walczyć o tę demokrację, ale każdy z nas ma głęboko chyba uwewnętrznione, jaką ma szansę z dużą korporacją, jakby postanowił podać ją do sądu.
1: Mniej więcej taką, jaką miał kiedyś chłop pańszczyźniany w zderzeniu z panem.
0: Tak, który teoretycznie miał go sądzić sprawiedliwie, ale, ale tak, nie? No jeszcze był taki esej, który był dla mnie bardzo ważny i był taką jaskółką, którą myślałam, że może uczyni wiosnę, to jest tekst Byliśmy głupi Marcina Króla, który wydawało mi się jest takim momentem refleksji, co poszło źle, co sobie możemy opowiedzieć inaczej, żeby właśnie zamiast toczyć ten
1: jakby jałowy spór,
0: pójść dalej. No ale oczywiście tu się nic za bardzo nie zadziało. Znaczy, no, zostało to przedyskutowane, ale bez, nazwałbym to, operacjonalizacji. No a następnie ja też wyjechałam do Anglii. To miał być moment stypendium. To stypendium się przedłużyło. Potem nastąpiły polityczne zmiany tutaj, a ja, to bardzo jest ważna teza w książce, bardzo wierzę w to, że porządek polityczny ma bardzo duże przełożenie na życie, na nasze życie, więc byłam trochę przerażona tym, co się dzieje i trochę stwierdziłam, że chwilę chciałabym poobserwować, co się stanie dalej. No i tak ta emigracja się przedłużała. No i tam też urodziło się moje pierwsze dziecko, potem drugie dziecko. No i doświadczenie macierzyństwa bardzo mocno uświadomiło mi, jak ta cała opowieść o tej niezależnym podmiocie, jak ona bardzo jest jednak uwikłana w wyobrażenia genderowe. Ja wcześniej, znaczy zawsze uważałam się za osobę, która nie odnajduje się w tak zwanej tradycyjnej kobiecej roli, ale jednocześnie trochę miałam takie wersje, no feminizm był ważny, ale w tej chwili mamy mniej więcej to równouprawnienie. Znaczy, że to nie to, że nie jest istotne, ale jakoś nie do końca uważałam, że to jest taka soczewka, przez którą trzeba tłumaczyć cały świat. Natomiast kiedy zaczęłam mieć dziecko i zobaczyłam, jak bardzo jakakolwiek działanie polityczne, gospodarcze i tak dalej jest możliwe tylko dlatego, że ja właśnie tracę tą możliwość niezależnego wyjścia w domu, zostawiając niemowlaka, że cały ten polityczny koncept jest po prostu bardzo, bardzo selektywny, bardzo jakby przeznaczony dla pewnych jednostek, a dla innych nie. I zaczęło mnie to bardzo interesować i zaczęłam w tym bardzo grzebać.
1: Powoli zaczynamy chyba się rozprawiać z różnymi hasłami, którymi byliśmy karmieni czy mamieni, że przypływ podnosi wszystkie statki, że każdy jest, a w każdym razie powinien być kowalem swojego losu i tak dalej, i tak dalej. Opisujesz pewien zaskakujący fenomen, bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że my dziś w Europie żyjemy w czasach tak dobrych, jak już dawno nie mieliśmy okazji oglądać. Jesteśmy choćby w Polsce, w kraju zasobnym, coraz więcej ludzi się bogaci. Jesteśmy względnie bezpieczni, niezależnie od tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to jednak poczucie bezpieczeństwa jest chyba dość powszechne, choćby dlatego, że jesteśmy przecież włączeni w poważne struktury międzynarodowe. Równocześnie wszystkich nas napędza strach i to jest ciekawe, bo opisujesz to, że każdy z nas jest człowiekiem i nawet jeśli komuś się wydaje, że on jest trochę ponad i widzi więcej i rozumie znacznie głębiej, to też na niego działają te mechanizmy społeczne.
0: Tak.
1: Jak to się odbywa? Co generuje ten strach?
0: Jeżeli chodzi o to poczucie bezpieczeństwa, to myślę, że dużo osób w tej chwili straciło takie poczucie bezpieczeństwa politycznego, że właśnie ten porządek polityczny jest stały i nic tu nie może się wydarzyć, ale jak mówimy o tym, o bezprecedensowym lęku dzisiejszym, no trzeba pamiętać, że dalej nasza długość życia jakby wzrosła chyba o 1/3 przez ostatnie 100 lat, oczekiwana coś tego rzędu, że nigdy nie było tak, że oczekujemy, że wykonamy telefon i karetka będzie w te parę minut. To, co robi teraz medycyna, jest z punktu widzenia historii ludzkości po prostu no, czymś w rodzaju cudu, tak? To znaczy, to jest nauka, ale jeżeli chodzi o możliwości tego, co ona jest w stanie zrobić.
1: Przesuwa granice cały czas.
0: Tak, jest to zupełnie niesamowite. Wynalezienie nawozu, tak? Znaczy, jeżeli w tej chwili mamy do czynienia z głodem, to się oczywiście może zmienić z okazji katastrofy klimatycznej, ale w tej chwili cała Ziemia jest w stanie wykarmić wszystkich ludzi. Jeżeli nie wykarmia wszystkich ludzi, to nie dlatego, że brakuje jedzenia, tylko dlatego, jak ono jest dystrybuowane. W tym sensie trzeba pamiętać, że jeszcze 100 lat temu po prostu regularny głód na Przednówku jeszcze się zdarzał. Więc w tym sensie bardzo nie lubię takiej opowieści, oj, ten straszny, nowoczesny świat, który jest taki potworny, no bo naturalizujemy w ten sposób całą masę rzeczy, która jest olbrzymim osiągnięciem, ale jednocześnie przez to, że jesteśmy bardzo silnie karmieni takim poczuciem osobistej odpowiedzialności za

wszystko, co nam się dzieje, co się z nami stanie. Przez to, że nie mamy takiej ogólnej opowieści o tym, gdzie dążymy jako społeczeństwo, tak? To przez to czujemy się niesamowicie przestraszeni tym, że źle pokierujemy tym życiem, że popełnimy

0: w dzieciństwie. Tego nie mówi cała psychologia, ale ten język terapeutyczny, który jest na takim popowym poziomie, bardzo silnie jest obecny. No więc w tym momencie, jeżeli zastanowisz się, że nie wiem, że mówiłeś niewłaściwym tonem do dziecka, to nie jest traktowane jako jedno pojedyncze zdarzenie, tylko od razu się zastanawiasz, czy podważasz jego poczucie wartości, czy jakby blokujesz tego, a może za 20 lat będzie o tym opowiadał terapeutce, mając poczucie, że zrobiono mu albo jej jakąś olbrzymią krzywdę. Więc w tym sensie ta ilość takich mikrodecyzji i co absolutne poczucie, że ty masz na ten temat decydować się sam, masz ponosić odpowiedzialność za to, co z tego wyjdzie. Nie możesz powiedzieć, taki jest los, zaczarowała mnie czarownica. Nie jestem absolutnie piewczynią fatalizmu, ale z punktu widzenia psychologicznego, jeżeli mogę powiedzieć, że moje jakby niepowodzenie jest po prostu czymś, co się zdarza, no to w jakiś sposób konsekwencje tego jestem w stanie lepiej przyjąć. W momencie, kiedy mamy niesamowity nacisk na poczucie własnej sprawczości, na poczucie własnej autonomii, kiedy nie potrafimy widzieć się jako takiego podmiotu współtworzonego przez porządek społeczny, którego częścią jesteśmy, to wtedy to poczucie własnej odpowiedzialności i jakby poczucie, że coś popełniłem błąd i tylko ja sam jestem winny albo winna, jest ogromne. I mnie uderzyło to, bo usłyszałam to od paru osób, jakby zupełnie niezależnych, nieznających się, które w takich prywatnych rozmowach użyły takiego sformułowania, bo ja się strasznie boję, że ja źle rozegram swoje karty, tak? Że dostaję jakieś karty od życia i mam je rozegrać optymalnie. Jeżeli ja ich nie rozegram optymalnie, to jest to moja porażka, to ja jestem niegodnym człowiekiem. I to z jednej strony działa na takim poziomie bardzo, bardzo wysokiej abstrakcji, ale moim zdaniem to bardzo silnie kształtuje nasze codzienne życie. Stąd przecież rola fatum, nie? Jak była ważna w kulturze, rola tego, jak te całe opowieści, jak znosić zmienne koleje losu, to nie była opowieść o tym, jak winić siebie za to, że wcześniej jakby wybraliśmy źle, jak mieliśmy lewo albo prawo i zastanowiliśmy, że chyba jest lepsze lewo i potem zjadł nas niedźwiedź, to znaczy, że generalnie jesteśmy kretynami i w sumie to sami sobie jesteśmy winni, nie?
1: Mam wrażenie, że ta książka, twoje przemyślenia to jest rozliczenie się czy krytyczne spojrzenie na różnego rodzaju izmy, na neoliberalizm, na indywidualizm, po części chyba też na feminizm. To są pewne trendy, które spowodowały, że człowiek jest dziś pompowany takim przekonaniem, że od niego wszystko zależy, że on sam wszystko jest w stanie zrobić, że miarą sukcesu jest wykoszenie wszystkich dookoła?
0: Może tu tylko jedna poprawka. Nie tyle feminizm, co feminizm liberalny. Bardzo często teraz feminizm jest identyfikowany z bardzo konkretną wersją feminizmu i tak pod kątem tej konkretnej wersji jestem krytyczna. No ja myślę, że tutaj tym kluczowym terminem jest jednak neoliberalizm. Bo oczywiście indywidualizm jest dużo starszy, bardzo silnie nas kształtuje, możemy sobie filozoficznie o tym opowiadać. Ten patriarchat, czyli tutaj podkreślmy władza ojca nad wszystkimi podległymi, nie tylko kobietami, ale wszystkimi, którzy mu podlegają. Prawo do dysponowania tymi, którzy są pod nami, też jest niesamowicie istotne i na pewno dużo głębiej zakorzeniony. Natomiast to takie skrajne przekonanie, że naszym celem jest wykosić wszystkich innych. Takie przekonanie o tym, że rywalizacja i egoizm jest absolutnie podstawową, jedynym sposobem, w jaki funkcjonujemy. Że to jest w ogóle natura ludzka i jakiekolwiek...
1: Chciwość jest dobra.
0: To jest, tak, chciwość jest dobra. No to myślę, że... To nie tak, że to się jakby nie ma jakby bardzo głębokiego podglebia, bo ma, ale takie bardzo silne zaadaptowanie tego do takiego naszego codziennego życia, takie niesamowite, takie uwewnętrznienie tego, no to mi się wydaje, że właśnie jednak jest związane z neoliberalizmem. To znaczy prawdopodobnie każdy, znaczy nie wiem czy każdy, ale ja na przykład mam za sobą takie doświadczenia, że pracuję w jakiejś grupie, w której się jakoś mamy wspierać i przyjaźnić, po czym na końcu wiadomo będzie, że będziemy rywalizować między sobą o jedną, nie wiem, pozycję w pracy, prawda? To nie są żadne izmy, to jest moje doświadczenie codziennego życia i przebywania z innymi ludźmi. Jak w ogóle się wobec tego jakby opowiedzieć, tak? Jeżeli

0: jesteś cały czas trenowany do tego, że jedna pozycja wygrywa i że my wszyscy musimy o nią walczyć, no to jakiekolwiek wzajemna pomoc zaczyna się jawić jako głupota, frajerstwo albo idealizm. Nie strasznie, jak to się teraz mówi, triggeruje mówienie o tym, że w ogóle taka wiara w to, że więzi społeczne są ważne i że budowanie tych więzi ma wartość, strasznie mnie triggeruje. Opatrywanie tego etykietą właśnie czegoś naiwnego albo czegoś sentymentalnego, albo czegoś takiego irracjonalnego, utopijnego albo coś takiego, bo to po prostu jest nieprawda. To znaczy, jeżeli sięgniemy po jakiekolwiek badania na temat właśnie, nie wiem, zdrowia psychicznego, to jest podstawa, więzi społeczne. I teraz jak my mówimy o dbałości o zdrowie psychiczne, to zobaczmy, jakie mamy obrazy. To mamy pacjenta, pojedynczego pacjenta z terapeutą, i który się wywnętrza, opowiada o swoich rzeczach. To jest sytuacja, kiedy siedzę i robię jogę. Oczywiście w jakimś pięknym, którym musiałam wywalić całą masę kasy na to, żeby znaleźć ten moment tego. To są strasznie takie też sprzężone z konsumpcjonizmem i sprzężone z pieniędzmi wyobrażenia. Tak?
1: Zawsze oderwane od innych ludzi.
0: I oderwano od innych ludzi.
1: Ale logika jest akurat bardzo prosta, bo człowiek jakoś ukorzeniony w rodzinie albo w większej czy mniejszej grupie znajomych zyskuje jakąś pewność, jakieś przekonanie, że gdyby się potknął, gdyby mu się powinęła noga, to może liczyć na wsparcie. Mniejsze czy większe?
0: Czy większe.
1: Ale jednak, a człowiek przestraszony, samotny jest idealnym petentem i idealnym klientem.
0: Tak, bardzo
1: można
0: dobrym
1: mu sprzedać
0: konsumentem.
1: Wszystko.
0: Tak. Co więcej, bardzo mnie też zastanowiły, pisząc tą książkę, wizję zdrowia, jakie w ogóle nam takie obrazy przychodzą do głowy. No i przeczytałam taki raport, całościowy raport przygotowany przez Instytut, Państwowy Instytut Badawczy, gdzie jakby komentarz jednej z osób, która przygotowywała ten raport, była taka, że najważniejsze to jest właśnie poczucie więzi, poczucie niskiej agresji jakby społecznej. Zapytano o to, co to, żebyśmy wreszcie przestali się tak bardzo polaryzować. To jest ważniejsze niż to, ile będziemy mieć tych terapeutów wokół nas, ponieważ jakby być może tych terapeutów nie będzie potrzeba tyle. I to nie o to chodzi, że terapeuci nie są potrzebni, bo są, ale w bardzo konkretnych problemach, a w sytuacji, w której nie mamy tej potrzeby więzi, nie mamy takiego momentu, jakby, który pozwala nam się rozładować, to jakby ten poziom naszego stresu jakby bardzo rośnie. Ja mogę podać taki przykład, bo akurat zdarzył się w czasie pisania tej książki. Wtedy działy się jakoś tam w moim życiu osobistym bardzo trudne rzeczy i miałam taką sytuację, że właśnie wracałam do Anglii. Wydarzyła się jakaś rzecz, która bardzo mocno na mnie wpłynęła, tak wchodzę do tego Ubera, prawie mi się chce płakać, no ale nie będę płakać w Uberze, jakby nie czuję się z tym dobrze. Dojeżdżam na lotnisko, mam lecieć przez Kopenhagę, pierwszy raz, środa rano, byłam przekonana, że po prostu wejdę, będzie pusto, odprawa, kolejka po prostu jest mega długa, nie? Ci ludzie w tej kolejce, nie wiem, zdążę, nie zdążę, staję na końcu kolejki. Obok przychodzi facet i mówi, jejku, dlaczego oni nie nadają tego bagażu, przecież się odprawiłam. Nakręca. A ja mówię tak, okej, to pan też tutaj tak z przesiadką, to pan myśli, że zdążymy, nie zdążymy? Mówi, no nie wiem, no chyba zdążymy. A mówi, a gdzie pan leci? Tak pytam. On mówi, a to Bergen. A ja mówię, a jak się żyje w Bergen? No bo w sumie nie sen. A mówię, nie, bo ja nie mieszkam w Bergen. Ja pracuję na platformach wiertniczych. I w tym momencie, kurczę, nigdy nie poznałam człowieka, który pracuje na platformie wiertniczej. Więc następne 30 czy 40 minut w tej kolejce spędzamy do dyskusji, jak wygląda emigracja, jak to jest pracować na platformach wiertniczych i tak dalej. I mój poziom stresu, takiego po prostu, znaczy tak coś się wydarzyło, ja potrzebuję to przerobić, ale nie mogę tego przerobić, bo jestem cały czas w miejscu publicznym, więc nie będę miała tej intymności i tak, ale mogę wejść w jakąś interakcję, która jest, można powiedzieć, small talkiem, można powiedzieć jakby przypadkową tą, ale to, że ja jestem w tej relacji, w ogóle jakby mój poziom stresu po wyjściu z tej rozmowy był kompletnie inny, nie? I w tym sensie, no właśnie, jeżeli jesteśmy zdolni sobie zapewnić jakby często przypadkowymi tymi, to obniżenie tego poczucia głębokiego przeżycia, no to już jesteśmy w innym tym. A jeżeli jesteśmy cały czas w izolacji, jeszcze z poczuciem, że to całe wszyscy tak na nas patrzą, że nie możemy pokazać tej, nie wiem, słabości. Że jeżeli mamy ochotę płakać, to trzeba zacisnąć zęby.
1: Bo jesteśmy zwycięzcami.
0: Albo po prostu nie czujemy się z tym. Ja myślę, że nie mam poczucia takiego, jestem zwycięzcą, ale nie przepadam za płakaniem w Uberach.

0: No tak, ale twoja reakcja na lotnisku była fatalna z punktu widzenia kapitału. Już po prostu brzmi jak marksista, to jest koszmar. Była fatalna, bo zamiast rozmawiać z nieznajomym, który pracuje na platformie wiertniczej, powinnaś była kupić batonik na przykład.
1: Tak, albo zadzwonić, tak.
0: Lekarstwa, albo skonsultować się ze swoim terapeutą na przykład, jeśli takiego masz.
1: Tak, albo nie wiem, zapytać kto te GPT są, generalnie by mi poradził w tym momencie.
0: Albo skorzystać z mediów społecznościowych, oczywiście, że tak.
1: Tak.
0: No i więc tam napisać to czołowo.
1: Tak. Tak, i no właśnie, opowiadam o tej sytuacji, dlatego że ona jest bardzo realna. Przez to, że w ogóle strasznie nawet z tytułem tej książki, nie wiem, siła więzi. Ja powiedziałam w ogóle żadna siła więzi, bo to się strasznie tak właśnie od razu sentymentalnie kojarzy z takimi głębokimi po prostu tymi społecznej więzi, tak? Społeczna więź może być na zasadzie, że po prostu się stoi obok człowieka 40 minut w kolejce i gadam o tym i oczywiście wychodzi na to, oczywiście, że w tej rozmowie wyszło, że na pewne rzeczy mamy bardzo różne opinie, na przykład nie wiem, czy COVID był prawdziwy, czy nie był prawdziwy, ale tak, jeżeli wchodzisz w interakcję, no to też na tym polegają reakcje interakcyjne, że staramy się nie obrażać naszych partnerów interakcji.
0: Zwracasz na ciekawą sprawę uwagę, bardzo istotną zresztą, bo chyba to też jest przekonanie, które jest nam sączone dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, że właściwie to wszyscy wokół nas myślą dokładnie tak samo. Bo te algorytmy, o których wspomniałaś, podsuwają nam treści, które sprawiają, że dostajemy to, co chcemy dostać.
1: Ja myślę, że nawet gorzej, że one nie mówią, że wszyscy myślą tak samo, tylko że wszyscy, którzy nie myślą tak samo jak my, to są ci oni, tak? Jakby, że nie ma płaszczyzny, na której się możemy spotkać. To jest strasznie, to jest w ogóle strasznie fascynujące. Na przykład jest taka świetna książka Ewy Ilus, to jest badaczka antropologii emocji, która mówi o tym, dlaczego tak trudno jest nawiązywać relacje jakby miłosne w dobie tych wszystkich społecznościowych Tinderów i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi coś takiego, że jak ludzie się spotykali kiedyś tak po prostu, nie wiem, na potańcówce.
0: Na lotnisku.
1: Lotnisku, tak. Albo jakby weselu kuzynki. Jednocześnie spotykali się fizycznie. No i te jakieś poczucie pociągu fizycznego, tego, czy ta osoba jakby jakkolwiek, cokolwiek z nami robi na tym poziomie, podoba nam się, nie podoba, feromony i te rzeczy. Najpierw było to, a potem rozpoznawaliśmy, czy nas coś łączy, jeżeli chodzi o wartości, czy my jakby mamy wspólne poglądy, czy nie mamy wspólnych poglądów i tak dalej. I przez to, że na początku było w ogóle, czy podoba, czy nie podoba, czy w ogóle moje ciało jakkolwiek na to reaguje, to nasza gotowość do tolerowania pewnych rzeczy, które być może z punktu widzenia tego całego wywiadu środowiskowego, czy zgadzamy się co do tego, jaki zespół jest muzyczny najlepszy i generalnie czy należy kochać literaturę czeską, czy nie, było lekko drugorzędne i jakby od razu wchodziliśmy w wersji wyższej tolerancji, bo albo nas ktoś pociągał, albo nie. Natomiast na social mediach najpierw wypełniamy całą masę informacyjnego kwestionariusza, który sprawdza, czy na pewno mamy te same poglądy na literaturę czeską oraz który zespół jest najlepszy i też co należy jeść, żeby być zdrowym, albo czego nie należy jeść, jak być zdrowym. I na tej podstawie spotykają się ludzie, którzy w ogóle nie mogą mieć tego poczucia jakiegokolwiek przyciągania. Ale z drugiej strony to też powoduje, że to daje nam w głowie, że okej, że ktoś, kto być może nas by pociągał w takim normalnym spotkaniu i z kim moglibyśmy coś wypracować, od początku odpada, no bo generalnie nie wiem, kocha literaturę czeską albo nie kocha literatury czeskiej, cokolwiek jakby dla nas działa.
0: Jest jeszcze inna kwestia, o której już dziś wspominaliśmy i o której też piszesz w odniesieniu do produktów spożywczych. Klient wchodzi do sklepu, widzi 40 rodzajów musztardy albo keczupu i momentalnie się blokuje. I podobny mechanizm działa na tych platformach, na których można ewentualnie znaleźć partnera. Jeśli masz do wyboru 600, 700, 1500 osób, to zawsze pojawi się myśl, że może jeszcze nie ten.
1: Może co, jeżeli za rogiem.
0: Bo tam się być może czai ktoś jeszcze ciekawszy.
1: Ktoś jeszcze ciekawszy, dokładnie.
0: Zaczęliśmy od parafrazy, zakończmy cytatem. Nie da się jednak pogodzić wizji równości wszystkich ludzi, ich wolności opartej na autonomii i istnienia relacji społecznych niezapośredniczonych przez rynek. Jeśli każdy chce być wolny od zobowiązań względem innych i nie brać pod uwagę ich potrzeb, nikt nie będzie mógł liczyć na to, że jego potrzeby zostaną zaspokojone inaczej niż w ramach usługi rynkowej.
1: Bardzo optymistyczne.
0: Prawda?

0: Pozostawiamy państwu pod rozwagę, czy chcemy tak żyć, czy to jest ten model, którym nam odpowiada, czy rzeczywiście damy radę jeszcze kolejnych 5, 10, 15, 20, 30 lat, my i nasze dzieci i być może ich dzieci, funkcjonować w takim modelu, czy to sobie wymarzyliśmy.
1: Czy to jest dobre życie? Tyle mówimy o tym, że chcemy lepszego życia, dobrostan i tak dalej. I czy to rzeczywiście jest dobre życie?
0: Piękniejsi, bogatsi, bardziej światowi, ale czy szczęśliwsi? Z tym pytaniem państwa zostawiamy. Agata Sikora, kulturoznawczyni, autorka m.in. książki Jak wyjść z siebie o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Powtórka programu.
6: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry. To jest program Kafe Armia. Zapraszam do słuchania nas, bo są z nami już moi dzisiejsi goście i państwa. Tomek Badowski, witam cię serdecznie. Analityk wojskowości, obserwator międzynarodowej też tej sceny bezpieczeństwa szeroko pojętego. Witam serdecznie.
7: Cześć Agnieszko, dzień dobry państwu.
6: I Juliusz Sabak, portal obronny. I nawet masz koszulkę dzisiaj na sobie z napisem portal obronny, bo tam pracujesz i jesteś w trakcie targów też po raz pierwszy organizowanych w Warszawie. Potem o tym jeszcze chwilę porozmawiamy. Witam cię serdecznie.
8: Dzień dobry.
6: I dziękuję, że znalazłeś czas, żeby wyskoczyć z tych hal wystawienniczych i tutaj do nas dzisiaj przyjechać. Panowie, oczywiście mam ten plan rozpisany co do sekundy dzisiaj na was i na rozmowę z wami, ale tak to się składa, że jak mamy bardzo ważne, istotne wydarzenia z piątkowego wieczoru, a mamy je praktycznie non-stop w ostatnim czasie, to muszę was poprosić jeszcze krótko o komentarz bieżący. Tomek, ty masz zresztą na sobie dzisiaj taką koszulkę, walcz jak Ukraina, więc ciebie pierwszego zapytam. Jak jest twój komentarz? Co sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś wczoraj paski mówiące o tym, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy?
7: No cóż, marszałek Piłsudski kiedyś powiedział, strzeżcie się agentów i złodziei. Obserwując cały ten skandal związany i z nadaniem jednostce ukraińskich operacji specjalnych imienia bohaterów UPA, jak również decyzję naszego prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego, można byłoby do tego, uważam, że warto do tego dodać również, strzeżcie się również doradców prezydentów. Gdyż pamiętajmy, ktoś Żeleńskiemu doradził ten ruch, a ktoś naszemu prezydentowi doradził podjęcie decyzji o odebraniu orderu Orła Białego. I te decyzje, jedna i druga, miały na celu jedno. Wbicie klina między potencjalną możliwość współpracy między Polską a Ukrainą.
6: Ale kto miałby ten klin wbijać, twoim zdaniem? Czyja to jest sprężyna?
7: Inicjatywa jest w Moskwie. Przede wszystkim dla Moskali jakiekolwiek porozumienie, bliska współpraca między Polską a Ukrainą jest niebezpieczna i znacznie utrudnia im realizację swojej polityki imperialnej na naszej części Europy. Tak było od wieków i tak jest obecnie teraz. Zobaczmy, że w 20.

0: W tym roku, zaraz po tej pełnoskalowej inwazji, jak nastąpiła taka euforia współpracy, pomocy dla Ukrainie i wspólnych działania, Moskale od razu odpalili operację budowania podziałów między nami. I chciałem podkreślić, tak, ludobójstwo na Wołyniu jest ważną kwestią w naszych stosunkach, która musi być wyjaśniona. Tylko że w obecnych czasach, w obecnej sytuacji, dużo bardziej, w mojej ocenie, dla nas byłoby korzystne i zgodne z naszą racją stanu, gdybyśmy z Ukraińcami twardo negocjowali to, żeby Orlen, InPost, Dino miały preferencyjne warunki prowadzenia biznesu na Ukrainie, a nie kwestia pomników ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Bo teraz naszym interesem, interesem Ukraińców i pozostałych narodów na naszej części Europy jest pokonanie Moskwy.
1: Premier Donald Tusk po decyzji ogłoszonej przez prezydenta Karola Nawrockiego, zresztą jest specjalny też film nagrany z udziałem właśnie prezydenta Polski, napisał bardzo krótko, podejrzewam, że też premier polskiego rządu jest w dosyć trudnej sytuacji, zwłaszcza w tym kontekście tego, że dosłownie za kilkadziesiąt, można powiedzieć, godzin rozpocznie się przecież tutaj dwu, a nawet trzydniowa konferencja międzynarodowa, która będzie dotyczyła właśnie odbudowy Ukrainy, organizowana po raz piąty z udziałem szefów przecież i rządów, i dyplomatów, i szeroko pojętego biznesu, więc rzeczywiście dużo tych osób do Gdańska przyjedzie. Premier napisał tylko tyle, że to, co się dzieje między nami, czyli między Polską a Ukrainą, te relacje z tego najwyższego poziomu, no tak naprawdę negatywne relacje, no bo zaostrza się konflikt, można powiedzieć, no to cieszy tylko Putina, Julku.
2: No jest w tym trochę racji, ale ja bym to rozszerzył. W ogóle wszelkie takie podziały na zachód od granic Rosji cieszą Putina. A my jesteśmy troszkę ofiarami demokracji w tej takiej aktualnej formie, czyli bardzo emocjonalnej.
0: Sondaży.
2: Tak, bardzo emocjonalnej i takiej opartej na bardzo ostrych wypowiedziach i takich wyraźnych podziałach. I tak jak w polskiej polityce jakby bardzo się wybija w tych, zwłaszcza w mediach i w social mediach, ten podział na, nazwijmy to umownie, fanów Brukseli i fanów Waszyngtonu. Na tej samej zasadzie bardzo ostro są rozgrywane wszelkie, bym powiedział, kwestie sporne między Polską a Niemcami, Polską a Ukrainą i tak dalej. Więc dla mnie to się wpisuje w pewien proces i to jest właśnie z jednej strony problem tego, że politycy są zależni od sondaży, a nic tak nie podbija sondaży jak jakieś ostre deklaracje, jakieś dramatyczne tutaj wypowiedzi i zaznaczenie się, że jest się najbardziej ekstremalnym albo najbardziej decyzyjnym. I to widać również przy, tak trochę rozszerzę to, po przepychankach na przykład, kto jest bardziej zasłużony.
1: Jeżeli chodzi o bazy.
2: Jeśli chodzi o bazy, dokładnie, o których będziemy pewnie mówić. Więc no, to jest problem i w ten sposób jakby no, politycy dają się rozgrywać w tych obszarach, w których powinniśmy zachować się dyplomatycznie i bym powiedział dbać o własny interes, a nie o spektakularne deklaracje i nazwy jednostek i odbieranie sobie orderów.
1: Ja tylko, Tomku, zanim ci oddam głos, to był swego czasu taki wybitny dyplomata w historii francuskiej. On służył, nie będę mówić po francusku nazwiska, bo mogę się pomylić, ale to był dyplomata, który służył i władzom w rewolucyjnej Francji, ale potem też Napoleonowi i Bourbonom, i on powiedział takie słynne zdanie, że to gorzej niż zbrodnia, to jest błąd. I to w kontekście tego, że czasami niektóre decyzje, które są podejmowane na gorąco albo bez takiego marginesu dla tej drugiej strony na reakcję adekwatną, to są właśnie często antydyplomacją, a nie dyplomacją. Mówię to w kontekście też tego, że wszyscy tutaj w Polsce, po tym jak ta jednostka, współczesna jednostka ukraińska dostała nazwę tych oddziałów, które po prostu mordowały w bestialski sposób Polaków na Wołyniu. No więc siłą rzeczy to oburzenie było słuszne i jak najbardziej ta narracja w Polsce była adekwatna do tego, co się stało. Tylko tak naprawdę, no właśnie, czy to nie było

0: troszeczkę za wcześnie ta decyzja, bo może można by było poczekać jeszcze na ruch ukraińskiej strony. Może akurat by się zdarzyło tak, że Zełenski przeprosiłby, wycofałby się z tej nazwy, no właśnie w Gdańsku, na tej konferencji.
1: To, o czym powiedziałeś, Agnieszko, to by świadczyło o naszej dojrzałości politycznej i umiejętności prowadzenia gry geopolitycznej. Tego nam brakuje. Tutaj Julek powiedział, że u nas jest spór i dyskusje między fanami Brukseli czy Waszyngtonu. Mi brakuje fanów Warszawy. Mi brakuje fanów Warszawy, którzy by prowadzili pragmatyczną, chłodną, cyniczną nawet wręcz politykę zgodną z naszym interesem narodowym, żywotem obecnym. Bo odpowiedzmy sobie na pytanie, proszę Państwa. Czy w naszym interesie jest teraz stawianie pomników w Hucie Pieniackiej i upamiętnianie ofiar ludobójstwa, czy robienie na Ukrainie, podkreślam, na Ukrainie, interesów i żebyśmy tam zarabiali. Tak jak przed wejściem do Unii w Polsce zarabiały firmy niemieckie, francuskie, włoskie, tak może teraz najwyższa pora, żebyśmy my zaczęli zarabiać na Ukrainie i na wschodzie.
0: No ale o historię trzeba się jednak upomnieć mimo wszystko. Ta Huta Pieniacka jest o tyle istotna, Tomku. Tutaj będę adwokatem jednak tych działań, które podejmuje chociażby Instytut Pamięci Narodowej. I przez wiele, wiele lat upominaliśmy się o możliwość po prostu ekshumacji i odnalezienia szczątków tych ofiar, które tam cały czas spoczywają pod ziemią i ich bliscy nie mają gdzie tych swoich bliskich pochować.
1: Agnieszka, oczywiście, upominać, pamiętać, przypominać Ukraińcom o tym jak najbardziej trzeba, ale nie może to nam blokować zarabiania i realizacji na naszych interesów narodowych na Ukrainie. A pamiętajmy, naszym żywotnym interesem, naszym żywotnym wrogiem egzystencjalnym dla Polaków są Moskale.
0: To jak mówimy już o żywotnych interesach, to zmieńmy gładko temat, który jest równie ważny, rozgrzewa również opinię publiczną, ale też polityków. Ja wczoraj miałam tutaj przyjemność rozmawiać w poranku politycznym Polskiego Radia 24 z przedstawicielką Kancelarii właśnie Prezydenta, panią ministrą Barbarą Sochą. Pytałam ją właśnie o te kwestie, o to, czy się cieszy, że w trakcie ostatniej Narady Ministrów Obrony w kwaterze głównej NATO właśnie wicepremier Kośniak-Kamysz usłyszał taką pozytywną deklarację od sekretarza wojny, że Ameryka jest zainteresowana rozmową, na razie oczywiście jeszcze mówimy, o tej stałej bazie wojsk amerykańskich. Pani minister nie pochwaliła rządu, ale powiedziała, że to jest tylko i wyłącznie zasługa prezydenta Karola Nawrockiego i jego wspaniałych relacji z prezydentem Donaldem Trumpem. Wydaje mi się, że chyba trzeba czasami trochę szerzej i w dłuższej perspektywie spojrzeć na tego typu zabiegi, bo tak naprawdę one trwają od wielu, wielu, wielu miesięcy.
2: A ja bym powiedział, że nawet od lat. Tak, no to jest tak jak mówię, mamy problem tego, że polityka zagraniczna w Polsce jest głównie używana do prowadzenia polityki krajowej. I troszkę nawiązując do tego, ale też do tego, o czym mówił Tomek, można się powołać na innego męża stanu, który, i parafrazując jego wypowiedź, Polska nie ma ani wiecznych wrogów, ani wiecznych sojuszników, ma tylko interesy. I interes Polski powinien być najważniejszy. I naprawdę kłócenie się o to, kto jest ważniejszy tutaj, jest małostkowe i dowodzi tego, że my nie mamy mężów stanu w tej chwili, tylko mamy polityków zależnych od sondaży.
1: Tak jak chorągiewki na wietrze.
2: Tak naprawdę to znaczy, że o polityce Polski w dużym stopniu decydują spindoktorzy, a nie osoby, które podejmują decyzje, bym powiedział, politycznie uzasadnione i będące w interesie państwa. Brakuje nam takiego właśnie konsensusu w tych kluczowych kwestiach, w których Polska powinna tworzyć jakby wspólny front.
1: Natomiast tylko przepraszam, ci dodam, a interes państwa nie zawsze jest zgodny z sondażami w opinii publicznej.
2: On bardzo często się tak zdarza. To jest problem też, myślę, że ciągłości polityki w różnych takich kluczowych obszarach, gdzie widzimy, że następuje zwrot o co najmniej 90 stopni po zmianie, czyli co 4-5 lat. I to jest problem. A wracając do baz, dlaczego taki długi wstęp? Ponieważ uważam, że to jest dopiero początek. I teraz najważniejsze to nie jest okładanie się sondażami i tym, kto

0: ma lepsze kontakty w Waszyngtonie, tylko zwarcie szeregów, ustalenie wspólnego, bym powiedział, frontu i negocjowanie, bo teraz nas czeka najważniejsza część w tej całej historii o bazach, czyli wynegocjowanie właściwych dla nas korzystnych warunków, bo Amerykanie będą starali się uzyskać optymalne warunki dla siebie, a my musimy zadbać o swoje i tu jest problem.
1: A jak pogodzić to? Jak dojść do kompromisu? No bo zawsze jak są dwie strony, no to przecież ktoś musi coś odjąć, ktoś musi coś dodać, ktoś musi się na coś zgodzić. Gdzieś trzeba się no w połowie albo może prawie, że w połowie tej drogi spotkać. I mówię to w kontekście tym i patrzę teraz na ciebie, Tomku. Tak naprawdę i teraz zadbajmy o nasz polski interes. W naszym polskim interesie jaka najlepsza byłaby twoim zdaniem lokalizacja? Julek też zaraz do tego się odniesie. I jaki rodzaj wojsk? Bo to jest istotne. No i tutaj posłużę się przykładem, żeby też naszym słuchaczom to troszeczkę rozjaśnić. Bo na przykład w Niemczech są takie bazy jak Ramstein, i to jest typowo lotnicza baza, i są takie bazy jak Wiesbaden, i to jest typowo lądowa, już tak nazwę to, baza. Czego my byśmy potrzebowali tak najbardziej?
2: Ja zacznę może trochę inaczej, bo tutaj doszliśmy do tematu negocjacji obecności tych baz, tylko że już na starcie w tych negocjacjach jesteśmy na straconej pozycji, no bo jakie mamy argumenty, czy cytując klasykę, jakie mamy karty w ręku, skoro druga strona wie, że Polakom zależy na tym, żeby po prostu byli i zgodzą się na cokolwiek.
1: No chyba nie do końca, no chociażby inwestujemy przecież w wielkie lotnisko i wielki węzeł we Wrocławiu.
2: Tak. Chcę podkreślić tutaj jedną rzecz. Fajnie i dobrze, nie zaszkodzi nam to, jak to będą bazy amerykańskie. Pamiętajmy, te bazy będą głównie realizowały interes amerykański, a nie polski, bo takie są zasady tworzenia tych baz. A po drugie, nie zapomnijmy o tym, że o naszym bezpieczeństwie powinna decydować i być gwarantem Siła Zbrojna RP, czyli Wojsko Polskie, a nie US Army. I wracając do tego pytania, w mojej ocenie no najbardziej korzystnym byłoby, gdybyśmy tutaj mieli brygadę albo dywizję pancerną US Army. Ale to nie może być tak, że ta dywizja czy brygada pancerna będzie gwarantem naszego bezpieczeństwa, bo gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej ma być Wojsko Polskie. Sprawne, z takimi zdolnościami, żeby móc radzić, pokonać głównego przeciwnika, jakim jest Rosja.
1: No a tutaj kłaniają się nasze rozmowy wielogodzinne z Julkiem Sabakiem, bo mam wrażenie, że no jednak z tej homeopatii, o której wiele razy mówiliśmy w tej audycji, i ty jesteś autorem tego powiedzenia, że homeopatyczne zakupy, no to jednak teraz troszeczkę szerszą ławicą, mam wrażenie, idziemy. Oj, tak. No i jednak nawet w każdej, już bez względu na to, która to jest strona sceny politycznej, w każdej ostatnio wypowiedzi politycznej ja wyłapywałam no właśnie te filozofie, o której ty powiedziałeś, Tomku, że okej, to jest bardzo super, to będzie bardzo dobrze, to będzie wzmocnienie naszego bezpieczeństwa, no ale właśnie to będzie przecież amerykańska instalacja, to po pierwsze, a po drugie, my musimy robić wszystko, żeby swój własny potencjał rozwijać. Jak tutaj, Julku, ty na to patrzysz?
0: No ja się zgadzam de facto z wami obojgiem. Taką mam łatwą sytuację. Tak, trzeba negocjować, tak jak mówiliśmy, twardo, bo z jednej strony oczywiście wszyscy, a już zwłaszcza Amerykanie, wiedzą, że nam zależy na tych stałych bazach i na przesunięcie tak naprawdę tej stałej linii NATO na wschód od Niemiec. Troszkę na złość Rosji oczywiście, która zawsze to protestowuje. Natomiast z drugiej strony no my jesteśmy, co też zauważają Amerykanie, i teraz ważne, żebyśmy my zauważyli to w kontekście, bym powiedział, międzynarodowym, jesteśmy państwem, które największe pieniądze, największe środki i największy wysiłek w Europie angażuje w zwiększenie swoich możliwości obronnych od wielu lat.
1: Jesteśmy, można powiedzieć, prymusem tutaj. Tak. I nawet to chyba było zauważone ostatnio w kwaterze głównej NATO. Ja śledziłam pobieżnie, co prawda, no, ale jednak tę sesję plenarną. I rzeczywiście Pete Hegseth nawet w tym dosyć ostrym takim, no, pouczającym część sojuszników z Europy wystąpieniu zwracał uwagę na

0: Polskę, na to, że tutaj no, można brać z nas przykład, że mamy te 5% PKB nakładów na obronność, że osiągamy to tak naprawdę w tej chwili, a nie tak, jak jest to zapisane z zeszłego roku w ustaleniach wchodzę do 35, z tego co pamiętam.
1: No to więc jest ten argument, można tutaj mieć ten argument.
2: Tak, pieniądze dobrze, że wydajemy, dobrze, że inwestujemy w obronność, tylko pytanie, czy te pieniądze wydajemy mądrze?
0: A to już Julek musi odpowiedzieć, bo mają chyba targi na ten temat właśnie. Wy macie portal obronny, robi
2: kupić
0: o tym
2: sprzęt
0: też
2: gdzieś w Korei i w Stanach, fajnie, można, ale mamy możliwość, żeby te środki zainwestować w rozwój i we własne zdolności do produkcji uzbrojenia. Tak jak to zrobili Koreańczycy i tak jak to robią Turcy. Ale tutaj też odnośnie, jedna rzecz odnośnie baz amerykańskich. Podkreślam, tak, fajnie, że będą, nie zaszkodzą nam, tylko miejmy w tyle głowy, że tak naprawdę armia amerykańska od czasu II wojny światowej nie wygrała żadnej dużej, pełnoskalowej wojny na świecie. Za to świetnie opanowali ewakuację ze swoich sojuszników Saigon, Kabul.
3: No z tymi sojusznikami to tak różnie. Ja widzę, że postanowiłeś postawić jakiś taki dramatyczny punkt w tej naszej rozmowie.
0: Powiem ci, Julku, że nawet lubię czasami, jak właśnie Tomek takie cezury stawia. I tak. No, ale to jest zawsze jakaś forma debaty i dyskusji poszerzonej, bo nie zawsze musi być wszystko ładnie, pięknie.
2: No, nie, miejmy na uwadze to, że no, przyjadą Amerykanie, co, i będziemy bezpieczni, nie musimy nic robić, no.
4: Ale to, no to nie jest, takie proste. My nie o tym rozmawiamy, tak, przecież tak. To nie jest tak, że my nie każemy nikomu nic robić, absolutnie.
3: Tak, zresztą dużo się dzieje, jakby ostatnie dni też są takie dość nasycone, to jak już wspomniałaś o targach, to ja zapraszam wszystkich.
0: A dzisiaj tak, rzeczywiście zapraszamy, już zrobimy taką małą tutaj reklamę, warto wpaść, to jest Hala Expo przy Prądzyńskiego, blisko Dworca Zachodniego, więc nawet tak jak jest. Ktoś chciałby sobie taką krótką wycieczkę do Warszawy zrobić, dobre są połączenia, bardzo to można. Fajne targi, widziałam wczoraj, przejrzałam szybko te wasze stoiska i jest na zewnątrz też co oglądać. Można porozmawiać, można porozmawiać z ekspertami od obronności szeroko pojętej.
3: No wczoraj było troszkę inaczej, jak byłaś. Wczoraj był taki dzień ekspercki,
0: był dzień VIP-ów,
3: powiedzmy. Tak.
2: Ale żeby tak nie być tylko krytyczne, skoro tak chcemy pozytywne sygnały, no to też wczoraj nominacja na wiceministra obrony
0: chciałam
2: narodowej.
0: Chciałam właśnie zostawić to na koniec.
2: I to jest bardzo dobra wiadomość, bo w końcu osoba kompetentna, która ma pewien pomysł, wizję, jak to powinno wyglądać, zajmuje
0: się. Mówimy o Magdalenie Sopkowiak-Czarneckiej, która dołącza do kierownictwa ścisłego resortu obrony narodowej. Ja tutaj też wczoraj, bo słuchacze od razu się odezwali, bo ja powiedziałam nawet rano, że pierwsza kobieta w resorcie obrony.
3: Nie
0: dodałam wtedy, że na takim stanowisku, tak. Bo tak, oczywiście była pani Danuta Waniek, ale ona była podsekretarzem stanu i
2: chyba
0: do spraw...
2: Chyba też Jadwiga Zakrzewska była.
0: I do spraw... Nie wiem, czy pani Jadwiga Zakrzewska nie była tylko właśnie szefową Sejmowej Komisii Obrony.
3: Wracając do
0: ale
3: pani
0: to jest tutaj też rzeczywiście ścisłe kierownictwo, to jest już
2: tak,
0: no, taka wysoka półka.
2: Ale pani minister Sopkowiak-Czarneckiej naprawdę wykazała się świetnymi zdolnościami organizacyjnymi.
0: Potrafi rozmawiać o dużych pieniądzach, które można wydać na sensowne projekty
2: i
0: konkretne
2: ma uznanie
0: umowy.
2: Oficerów rezerwy, bo słyszałem, bo
0: jakbyś tak wyglądał, to też byś miał uznanie.
2: Jak pani Magda będzie ministrem, to ja wracam do służby.
3: Jasne. No to ja się pochwalę, że pani wiceminister była u nas wczoraj, zaraz po nominacji, miała wywiad w Ekspresie Biedrzyckiej, w Super Ekspresie, który, muszę przypomnieć, jest, że tak powiem, redakcją matką nad portalem obronnym. A wracając tak szybciutko do targów, to chciałem...
0: Mamy tylko minutę już, nie wiem,
3: to ja szybko wspominam o tym, że jeśli ktoś ma kartę warszawiaka, to wchodzi za darmo na halę, bo wejścia są biletowane. Natomiast na zewnątrz mamy dużą ekspozycję, tam jest sprzęt...
0: Za darmo.
3: Tak, za darmo. Tam jest sprzęt i wojska, i straży pożarnej, i nawet służba ochrony państwa jest. Także jest ciekawie.
2: Potwierdzam, tak, można obejrzeć Abramsa, Kraba.
3: Też dodam, że dzisiaj, o ile wczoraj było dużo ekspercko i o takich dużych pieniądzach, to dzisiaj więcej o na przykład cyberbezpieczeństwie, albo o tym, jak uzyskać pozwolenie na broń i jaką broń kupić, o dezinformacji i takich rzeczach, powiedziałbym, bliżej zwykłego obywatela, dlatego jak

0: serdecznie zapraszamy.
1: To jest bardzo istotne, zwłaszcza ta dezinformacja, która rzeczywiście no, zalewa sieć. Czasami wpadamy w jakieś bańki informacyjne, właśnie nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje gdzieś tam w tym szerszym kontekście. Ulegamy emocjom, ulegamy tym negatywnym komentarzom. To absolutnie nie służy temu, co się potem dzieje w tej
2: przestrzeni
1: publicznej.
2: Oczywiście, i to też jest narzędzie do sterowania naszymi opiniami, naszą polityką.
1: To mówił Tomek Badowski, a jeszcze Julek Sabak zachęcał do odwiedzenia dzisiaj targów obronnych,
0: warszawskich tak
1: organizowanych
0: jest.
1: Po raz pierwszy, bo nie może być tak, że tylko w Kielcach jest potężna impreza militarna. Warszawa, stolica też może mieć coś takiego i może mieć przed wakacjami tuż. Bardzo wam dziękuję. Wspaniałej soboty. Trzymamy kciuki za bazę i trzymamy kciuki za to, żeby mimo wszystko jednak te relacje polsko-ukraińskie ustabilizowały się, bo one są bezwzględne dlatego, żeby nas Putin nie rozgrywał.
2: I leżą w naszym żywotnym interesie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
8: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
7: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
8: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
7: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
8: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
7: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
8: To działam.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest niedziela 21 czerwca, minęła godzina 23. Oto co dziś w magazynie. Stosunki polsko-ukraińskie na najostrzejszym zakręcie od początku wojny. Nie wiadomo, czy do Gdańska przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Za kilka dni odbędzie się tam konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Pożar fabryki aerozolu w Charnowie na Pomorzu. Jego źródło zostało zlokalizowane. Nikt nie ucierpiał. Akcja gaśnicza potrwa do jutra. W Szwajcarii spotkały się delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu. W związku z nowymi groźbami Donalda Trumpa delegacja Teheranu postanowiła wrócić do kraju. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia.
0: Suma wydarzeń.
1: Magazyn zaczynamy od stosunków polsko-ukraińskich, które znalazły się na najostrzejszym zakręcie od początku wojny. Po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego kolejni ukraińscy politycy zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości najwyższych polskich odznaczeń. Przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy w odpowiedzi na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Ukraiński MSZ w ostrych słowach ocenił decyzję Karola Nawrockiego. Jednocześnie zapowiedział, że pod znakiem zapytania jest udział ukraińskiego prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy. O

0: szczegółach Paweł Łuszko.
1: Andrzej Sybicha w wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdził, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Dlatego, jak powiedział, nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Ukraiński dyplomata zaznaczył, że swoją decyzją Karol Nawrocki zlekceważył nie tylko prezydenta Ukrainy, ale też ukraińskiego żołnierza, naród ukraiński i ukraińskie prawo do posiadania własnej historii. Zapowiedział, że Ukraina będzie odpowiadać symetrycznie na wszystkie nieprzyjazne i lekceważące działania. Andrzej Sybicha wezwał Polskę do rozwagi i dyplomacji oraz otwartości na dialog polityczny. Jednocześnie przekazał, że w poniedziałek przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na podstawie tego Wołodymyr Załęski podejmie decyzję o udziale w szczycie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego wywołała głęboki podział na polskiej scenie politycznej. Posłowie opozycji stoją twardo za prezydentem. Marcin Możdżonek z Konfederacji podkreśla, że Kijów od dawna grał w Warszawie na nosie i czas na politykę bez złudzenia.
2: Naciągał strunę, aż w końcu struna pękła i w mojej ocenie bardzo przelicytował. Pan prezydent Karol Nawrocki, używając innego z narzędzi dyplomatycznych, jakim są retorsje w postaci odebrania tego naszego ważnego odznaczenia, zachował się jak najbardziej prawidłowo.
0: Zupełnie inaczej sprawę widzi koalicja rządząca, która oskarża prawicę o uprawianie polityki historycznej kosztem strategicznych interesów kraju. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej uważa ruch prezydenta za krótkowzroczny.
3: Karol Nawrocki działa krótkowzrocznie, Karol Nawrocki dolewa oliwy do ognia. Pytanie o format tych relacji, jeżeli chodzi o format prezydencki, są w ogniu, są po prostu zabagnione i są nierozwiązywalne. Natomiast wykorzystujmy format rządowy, parlamentarny, europejski i tu jest przestrzeń do zabiegania o polskie interesy.
0: Skutki odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu będą wielowymiarowe i długofalowe, tak uważa politolożka profesor Ewa Marciniak. Jak mówiła na naszej antenie, już teraz widać wzrost nastrojów antyukraińskich w Polsce.
4: To pokazują badania choćby Centrum Badania Opinii Społecznej, że zarówno sympatia do Ukraińców, jak i chęć wyrażania pomocy, chęć gościnności tutaj, czy rozmiar tej gościnności, to wszystko ulega zmianom, no właśnie w takim kierunku tych nastrojów antyukraińskich.
0: Według eksperta do spraw wizerunku Tomasza Łysakowskiego pogorszenie relacji Ukrainy z Polską może pomóc Wołodymirowi Załęskiemu w podniesieniu własnych notowań.
5: Tam Załęski jest oceniany właściwie najgorzej jak się da. Właściwie to co połowa Polaków myśli o Tusku, a druga połowa o Nawrockim i Kaczyńskim, to jest nic w porównaniu z tym, co prawie wszyscy Ukraińcy myślą o Załęskim. I teraz, jeżeli on ma takie problemy wizerunkowe wewnętrzne, które podobno głównie stoją za tym, że od już 4 czy 5 lat nie było wyborów na Ukrainie, no bo po prostu w tym momencie już dawno by go pożegnali. To niezadowolenie polityczne Ukraińców z ich elit, no narasta. I jednak złapanie sobie gdzieś tam takiego konfliktu zewnętrznego, który choćby na chwilę zjednoczy tych Ukraińców z powrotem wokół prezydenta, tak jak jednoczyli się te 4 lata temu, no jest w jakiś sposób atrakcyjne. I co? I udało się Załęskiemu. No i to, no, Polacy są źli tym razem.
0: Mówił ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski. Według zapowiedzi Andrzeja Sybichy decyzja Załęskiego w sprawie udziału w konferencji w Gdańsku ma zapaść jutro.
6: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Teraz w magazynie pożar fabryki aerozolu w Charnowie na Pomorzu. Według najnowszych informacji jego źródło zostało zlokalizowane, co oznacza, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pożaru nadal pracuje 60 zastępów Straży Pożarnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert z ostrzeżeniami dla mieszkańców gminy Ustka w związku z toksycznym dymem. Służby apelują, aby w ciągu najbliższej nocy uszczelnić okna i drzwi. Akcja jest trudna z uwagi na łatwopalne substancje znajdujące się w płonącej halach. Dlatego ratownicy są wspierani przez drony, zaznacza starszy brygadier Tomasz Banach z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
7: Dym, który się wydobywa, jest monitorowany z daną detekcją grupy specjalistycznej, grupy chemicznej, więc monitorujemy te zagrożenia. Będziemy starali się zminimalizować to zadymienie, żeby było jak najmniejsze. Trwa schładzanie również zbiorników z gazem płynnym LPG. Jest to dla nas również bardzo istotne, żeby nie nastąpił wybuch. Na tą chwilę zbiorniki nie wskazują na to, żeby było jakieś duże zagrożenie.
8: Pomagaliśmy tutaj w wyznaczeniu strefy bezpiecznej, w ewakuacji mieszkańców, natomiast naszym dalszym

0: Etapem działań będą już czynności procesowe, które zostaną przeprowadzone po zakończeniu czynności gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną.
1: Dodaje inspektor Karol Ziemiańczyk, zastępca komendanta miejskiego Policji w Słupsku. W wyniku akcji gaśniczej ewakuowano 20 mieszkańców i 8 pracowników firmy. Przez kilka godzin dojazd do miejscowości był całkowicie zablokowany. Patrole policji wspomagały przerażonych mieszkańców podczas opuszczania najbliżej położonych domów.
2: Wyszliśmy i patrzymy, że dym bardzo się unosił. Ale z początku w tamtą stronę, tutaj na trasę główną, a później zmienił kierunek w tamtą stronę na Słupsk.
3: Były jakieś wybuchy, ludzie mówią.
2: Cały czas, to teraz pan słucha, cały czas.
4: Teraz też słychać. Wcześniej było ogromne.
2: Tu jednostki jeżdżą, cały czas tu działają. Było bardzo ciemno, bo to była taka potężna chmura.
1: Pożar objął łącznie 6 tysięcy metrów kwadratowych hali produkcyjnej, w której znajdowały się groźne dla zdrowia i bardzo łatwopalne substancje. Największym wyzwaniem było schładzanie wielkogabarytowych zbiorników z gazem. Z uwagi na ryzyko wybuchu w centrum pożaru działa wielozadaniowy robot i drony, mówi komendant miejski PSP w Słupsku brygadier Tomasz Krzysztof Trocki.
5: Zarówno posiadają detektory na temperaturę, czyli kamery termowizyjne, jak i też detektory na różne związki chemiczne. My posługujemy się dronami przede wszystkim, żeby sprawdzić, gdzie jest najwyższa temperatura spalania, ale też sprawdzamy tą strefę na obecność gazów toksycznych.
1: Nie jest znana przyczyna pożaru, w wyniku którego pracę straciło około 250 osób. Akcja zakończy się jutro. Oprócz pożaru strażacy walczą również ze skutkami burz. Do godziny 20 interweniowali ponad 1400 razy. Najczęściej byli wzywani w województwie wielkopolskim blisko 300 razy, 190 w województwie zachodniopomorskim, 154 w województwie małopolskim i 130 w województwie pomorskim. Strażacy wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległy dach oraz ściana obiektu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, przekazał rzecznik państwowy szczecińskich strażaków Dariusz Szacht. Ostrzeżenia IMGW związane z burzami obowiązują do północy.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Teraz w magazynie rozmowy pokojowe między Waszyngtonem a Teheranem. Irańska delegacja poinformowała, że opuściła hotel w Szwajcarii. Miał to być gest protestu wobec nowych gróźb ze strony Donalda Trumpa.
7: Delegacja pod przewodnictwem Abbasa Araghchiego i Mohammada Baghera Ghalibafa w przerwie negocjacji po 80 minutach rozmów miała poznać dzisiejsze wypowiedzi prezydenta USA i w reakcji odmówić kontynuacji spotkania. Donald Trump w social mediach zagroził kolejnymi ostrzejszymi niż dotąd atakami na Iran, jeśli Teheran nie powstrzyma Hezbollahu przed stwarzaniem problemów. W wywiadzie dla Fox News prezydent USA zapowiedział zniszczenie terenu Iranu, jeśli władze tego kraju znów zamkną cieśninę Ormuz. Przewodniczący irańskiego parlamentu, kierujący grupą negocjatorów jeszcze przed opuszczeniem luksusowego hotelu, w którym toczyły się rozmowy, odpowiedział Amerykanom, że gdyby ich groźby przynosiły jakikolwiek skutek, obecnie nie byliby tak zdesperowani. Mohammad Bagher Ghalibaf miał też ostrzec USA, że irańska armia jest gotowa do odpowiedzi na wszelkie groźby. Oni gadają, my działamy, miał powiedzieć główny negocjator Iranu. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiada, że wojsko nadal będzie okupować strefę bezpieczeństwa w Libanie, wzdłuż granicy izraelsko-libańskiej. Ustanowiliśmy strefę bezpieczeństwa i będziemy ją utrzymywać tak długo, jak będzie to konieczne dla ochrony naszego narodu, powiedział Netanyahu na konferencji w Jerozolimie. W magazynie Czas na Mundial piłkarze Hiszpanii gładko pokonali na stadionie w Atlancie Arabię Saudyjską 4-0 w drugiej kolejce grupy H. Wynik otworzył w 10 minucie Lamine Yamal, a potem dwukrotnie trafił Mikel Oyarzabal. Rezultat został ustalony w 49 minucie, gdy Saudyjczycy stracili czwartego gola po samobójczym strzale Hassana Tambaktiego. W Los Angeles zakończył się już mecz grupy G, Belgia-Iran, wynik to 0-0. O północy w Miami w grupie H zagrają Urugwaj i Republika Zielonego Przylądka, a o 3 w nocy polskiego czasu Vancouver. Starcie grupy G, Nowa Zelandia, Egipt. Katowice planują utworzyć Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego. Trwają rozmowy z Ministerstwem Nauki i Aktywów Państwowych. Centrum miałoby powstać na terenie pokopalni Wujek. Zdaniem prezydenta Katowic Marcina Krupy projekt byłby ważny dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Samorządowiec powołał się na opinię popularyzatora nauki Tomasza

0: Rożka, że kopalniana infrastruktura może zapewnić optymalne warunki testowe do osiedlania się ludzi, na przykład na Księżycu.
1: Kopalnia niemalże 1:1 pasuje do tego, aby badać, jak my się będziemy tam zachowywać. Czy tam będziemy mogli produkować żywność, czyli sadzić i pielęgnować rośliny, które dadzą nam produkty żywnościowe. I wiele, szereg różnych innych elementów właśnie zapylenia, oddziaływanie, promieniowania. Naprawdę ten wachlarz jest bardzo, bardzo duży i na to też nam odpowiedzą dokładnie co i jak naukowcy.
0: Równolegle trwają rozmowy w sprawie ulokowania w Polsce ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród potencjalnych lokalizacji wymieniana jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. W magazynie Czas na Sopot, gdzie trwa wielkie święto radiowego i telewizyjnego teatru, 16 słuchowisk i 19 spektakli teatru telewizji rywalizuje o Grand Prix i liczne nagrody 25. Festiwalu Dwa Teatry. Festiwal to też możliwość spotkań z twórcami. Aktor i reżyser Jan Englert od lat przyjeżdża na festiwal. W tym roku prezentuje na nim w konkursie spektakl teatru telewizji Dzieło bezimienne Stanisława Ignacego Witkiewicza.
2: No to jest ważne, bo jest możliwość no, takiego, chyba dla nas ważniejsze nawet niż dla publiczności, może być takiego przeglądu środowiskowego, bo nie oszukujmy się wzajemnie. Mało kolegów chodzi nie na swoje przedstawienia i mało twórców ogląda przedstawienia kolegów. Żyjemy w kraju, w którym dyskutuje się o książce, której się nie czytało, o przedstawieniu, którego się nie oglądało, już to przyjęliśmy za normę. Jeśli przynajmniej jakiś procent ludzi odkrył Witkacego dzięki temu spektaklowi, to wystarczy, że jestem szczęśliwy.
0: Jedną z atrakcji jest słuchowisko na żywo. Publiczność mogła dziś uczestniczyć w realizacji tekstu Darii Sobik Niebo nad lotniskiem i była zachwycona, podobnie jak grający w słuchowisku aktorzy Krzysztof Szczepaniak i Łukasz Lewandowski.
3: No, rzuciliśmy się w to, jest tak zwany żywioł. Czytanie na żywo z publicznością, tego nigdy się nie da do końca przygotować. Zawsze to jest jakiś rodzaj ryzyka i niewiadomej, ale tutaj pięknie widownia reagowała.
4: Mogliśmy trochę się powygłupiać, czyli pokazać, co się dzieje z ludzkim ciałem, z minami, żeby człowiek osiągnął pewne jakości emisyjne. Jak się wychodzi z opresyjnych sytuacji, pomyłkowych.
5: Oklaski dla wszystkich aktorów, twórców tego spektaklu.
6: To jest takie przeżycie jednorazowe. To jest kompletnie coś innego niż takie słuchowiska w radiu po prostu. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało. I zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, bo tutaj jednak można było zobaczyć tą pracę aktorów i realizatorów.
7: Rewelacja, jeśli chodzi o dźwięk, muzykę, oprawę. No i super tekst, śmieszny, no ale świetnie też tutaj aktorzy tak na żywo dali radę. Także naprawdę super, zachęcam każdego, żeby tego doświadczyć na żywo.
0: Z okazji 25-lecia festiwalu Teatr Polskiego Radia przygotował aż 5 premierowych słuchowisk na żywo. Jutro ostatni z nich będzie to perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej. Zagrają Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis. Tylko 3 na 10 Polaków po powrocie z wakacji jest wypoczętych. Tak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego m.in. przez jedno z łódzkich biur podróży. To oznacza, że wypoczynek tylko dla mniejszości z nas. Jednym z elementów, którego mocno zaburza, jest telefon. Relację w tej sprawie przygotował Adam Łużyński z Radia Łódź.
8: Powody są różne. Często bierzemy urlop, żeby na przykład zrobić remont w domu lub podczas wyjazdu musimy mocno skupić się na dzieciach. Jak mówi przedstawicielka łódzkiego oddziału Rainbow Tours, Kinga Woźniakowska, podczas urlopu nie potrafimy odciąć się od pracy.
9: Zabieramy bardzo często ze sobą telefon na wakacje. Nie wyłączamy go wcale. On robi piękne zdjęcia, pozwala nam cały czas korzystać z social mediów, wymieniać się informacjami z bliskimi, ale on jest też bardzo często narzędziem naszej pracy, więc siłą rzeczy odbieramy maile, odbieramy służbowe telefony.
8: Według raportu wypoczynek najlepiej wykorzystują osoby starsze i seniorzy. Pozwala im na to stabilniejsza sytuacja życiowa i zawodowa.
0: Według raportu podczas wypoczynku ponad połowa z nas podróżuje zarówno po Polsce, jak i po świecie. Połowa z nas deklaruje, że urlop spędza w domu. Wysoka temperatura to czas, kiedy chętnie wybieramy się nad wodę. Warto zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich. Prezes Katowickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Wójcik podkreśla, że bezpieczeństwo zależy od nas samych.
10: Jak widzimy, że są warunki niesprzyjające, no nie wchodzimy do tej wody. My niestety nie mamy szans gdzieś do państwa dotrzeć gdzieś w jakimś lesie, do jakiejś sadzawki, do jakiejś glinianki. Patrzmy na siebie, patrzmy na swoje bezpieczeństwo. Nasza interwencja, jedno zdanie, słuchaj, ale piłeś piwo, nie jeźdź do tej wody. Może to zaskutkuje.
0: Czy mieszkańcy wiedzą, o czym pamiętać nad wodą? To w Katowicach sprawdzał Artur Zuł.

0: Bek.
1: No żeby nie pić i żeby na dzieci uważać, żeby się nie utopili.
2: Być odpowiedzialnym, wiedzieć co się robi nad wodą, na pewno nie pić alkoholu, bo to jest w ogóle nieodpowiedzialne. Być uważnym, podpożywczym.

0: Niebezpieczne, nie takie dzikie. Kąpieliska, no to mają różną tam głębokość, nie? To trzeba być naprawdę świetnym pływakiem, żeby tak ryzykować.
1: Czyli odpowiedzialnie.
0: Odpowiedzialnie, jak najbardziej.
2: W ubiegłym roku w Polsce utonęło prawie 300 osób. Od początku tego sezonu, czyli od 1 kwietnia, już 54. Tylko wczoraj życie nad wodą straciły 4 osoby. Polska wymiera, w dzieciach nadzieja. Pod takim hasłem odbył się dziś Marsz dla Życia i Rodzin w Krakowie. Tłum zebrał się na placu Jana Matejki i przeszedł ulicami Starego Miasta. Uczestnicy chcieli zwrócić uwagę na kryzys demograficzny i niechęć młodych ludzi do posiadania dzieci. Ich zdaniem to potomstwo daje szczęście.
3: Żeby jak najwięcej tych dzieci się rodziło i rodziny były wspaniałe i że rodzina jest najważniejsza.
4: Na marszu już pojawiamy się kolejny raz, to jest chyba już czwarty. No życie, rodzina to są wartości, które są dla nas bardzo ważne właściwie.
2: Wydarzenie odbyło się pod patronatem Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. I to już wszystko w magazynie, który przygotowała Anna Pałdyna. Kolejne informacje o północy. Damian Szpyra, dziękuję i do usłyszenia.
5: Była suma wydarzeń.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Trwa internetowe głosowanie w ogólnopolskim plebiscycie Drzewo Roku 2026 organizowanym przez klub Gaja. W finale znalazło się 16 wyjątkowych drzew z całego kraju, świadków historii, lokalnych symboli i ważnych punktów odniesienia dla swoich społeczności. W audycji rozmawialiśmy o tym, dlaczego przywiązujemy się do drzew, jaką rolę odgrywają w miastach i wsiach oraz dlaczego warto o nie dbać nie tylko od święta. A więcej o tym Patrykowi Michalskiemu opowiadał Jacek Bożek, założyciel i lider klubu Gaja.
8: Decyzję, i to jeszcze było za komuny, żeby wejść na drzewa, które miały być wycięte w centrum mojego rodzinnego miasta Bielska-Białej, żeby je uratować. To była podobno pierwsza tego typu akcja bezpośrednia w Europie Wschodniej i Środkowej. No i ściągała mnie z tego drzewa milicja obywatelska z OMO. To było bardzo interesujące. No może nie wtedy, ale bardzo podkreślam, że to te drzewa mnie uratowały, a nie ja uratowałem drzewa, choć one rosną do teraz. Moje życie zmieniło się kompletnie. Schodząc z tych drzew, poczułem, czym jest polityka, czym jest przemoc wobec przyrody, wobec ludzi. I to bardzo odmieniło moje życie. Także ja jestem niezwykle wdzięczny drzewom za to, że skierowały mnie na tory takie, a nie inne.
9: No to można powiedzieć, że wyrazem tej wdzięczności jest to, że co roku klub Gaja, który pan założył, chce nagradzać najpiękniejsze drzewa w Polsce, nadawać im zaszczytne tytuły Drzewa Roku. Który raz ten konkurs już się odbywa?
8: To jest kolejna edycja, już 16. Natomiast muszę rozpocząć od tego, że od kilkunastu lat przeszło 20. Prowadzimy taki program edukacji ekologicznej, który się nazywa Święto Drzewa. I to Święto Drzewa zawsze inaugurujemy 10 października i to już się stało świętem w całym kraju. Chodziło nam o to, żeby rozpropagować tak w ogóle podejście do drzew, żeby to się stało czymś powszednim. I stąd to nasze Święto Drzewa. Chcemy się przy tym no trochę dobrze bawić też, a nie tylko opowiadać o tym, że świat ginie, bo ginie. Ale jeżeli będziemy to powtarzać w kółko, to się ludziom znudzi. Mhm.
9: I to już się dzieje, to już eksperci mówią, że zbyt częste powtarzanie, że planeta płonie i że generalnie nie idziemy w dobrym kierunku, sprawia, że no, obojętniejemy na te komunikaty.
8: Nie można wciąż ludzi straszyć. Mhm. Trzeba powiedzieć wprost, jest fatalnie, ale to niekoniecznie oznacza, że musimy siąść i płakać. Możemy robić różne rzeczy. Jedną z tych rzeczy, które my proponujemy jako stowarzyszenie, to jest właśnie Święto Drzewa, które ma bardzo różne formy. Dlatego, że sadzimy, zakładamy ogrody, zakładamy parki, a w tych parkach później ze społecznościami lokalnymi robimy edukację.

0: robimy sztukę. No i jednym z elementów Święta Drzewa jest właśnie program konkursu o tytuł Drzewa Roku w Polsce.
1: I ktoś może sobie pomyśleć, że szukają państwo drzew największych, najstarszych, takich najbardziej okazałych. A o co tak naprawdę chodzi w tym konkursie? Bo założenie jest trochę inne.
0: Założenie jest szersze, ale żeby pan redaktor i państwo nie pomyśleli, że nie chcemy drzew starych, wielkich. Chcemy wszystkie te drzewa, z którymi związani są ci ludzie, czy te organizacje i instytucje, które zgłaszają to drzewo do konkursu. Co to znaczy związane? Chodzi nam o to, że ta opowieść o drzewie, która wpłynie do klubu Gaja, to ona ma to jury przekonać, że to właśnie o to chodzi. Że jakiś związek, czy to społeczności lokalnej, czy nawet jednej osoby z tym drzewem jest na tyle głęboki, na tyle ważny i drzewo też jest ważne dla tego człowieka albo dla tej społeczności, to wtedy te drzewa wybieramy do finałowej szesnastki. Czyli rozszerzamy to pojęcie w podejściu do drzew na wszystkich wokół, dlatego że tej przyrody w zmieniającym się klimacie, no nie uratują drzewa. Bardzo mi przykro to mówić, ale nie uratują zwierzęta, uratują ludzie. To jest główny cel programu: budowanie kapitału społecznego wokół przyrody, w szczególności drzew. Tym bardziej, że ludzie zgłaszają przeróżne drzewa. I tak jak to pan redaktor powiedział, drzewa wielkie, grube, wspaniałe, ale i zgłaszają małe, owocowe drzewa, pod którymi wydarzały się jakieś ważne dla nich historie i pamiętają o tym do teraz. Więc te relacje człowiek-drzewo mogą być, nawet powiem szczerze, bardzo głębokie.
1: No i też trzeba podkreślić, że te drzewa, które w poprzednich latach zdobywały tytuł Drzewa Roku w waszym konkursie, później no też są takim magnesem. Społeczności są z nich dumne. Ludzie przyjeżdżają, żeby te drzewa obejrzeć. Tak na pierwszą myśl przychodzi mi sprzed 2 lat chyba Bóg Serce Ogrodu z Arboretum w Wojsławicach, który zdobył tytuł Drzewa Roku w konkursie klubu Gaja, a później zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku. I sam w zeszłym roku, jak byłem na wakacjach na Dolnym Śląsku, to powiedziałem, musimy tam pojechać, żeby zobaczyć to drzewo. Niestety już mocno schorowane.
0: No, ale bardzo się cieszę, to znaczy, że ten program ma sens. I to, co pan redaktor powiedział, wprost pokazuje, co oznacza to, co nazwałem budowaniem społeczności, budowaniem wokół przyrody, wokół drzewa. Bo po pierwsze, trzeba takie drzewo znaleźć, mieć z nim jakiś związek. Po drugie, trzeba napisać coś o tym drzewie i wystartować w konkursie. Więc trzeba poświęcić temu coś bardzo, bardzo cennego, swój osobisty czas. Później trzeba mobilizować swoich sąsiadów, swoich przyjaciół oraz nieprzyjaciół do tego, żeby na to drzewo głosowali. Oni się wszyscy coś o tym drzewie oraz o innych drzewach dowiadują. No jest to prosty sposób nie narzekania, nie opowiadania, że jest źle, tylko budowania czegoś pozytywnego. No i tak jak pan redaktor powiedział, drzewo, które wygrywa w polskim konkursie dzięki głosowaniu internautów, bo to trzeba dodać, że to państwo słuchający teraz ten program, wybieracie polskie drzewo roku i to, które wygrywa, startuje o tytuł Europejskiego Drzewa Roku. Buduje się wokół tego drzewa, które wygrało, później naprawdę dużo, dużo, dużo dobrych rzeczy społecznych, ekologicznych, a nawet takich, które dają ludziom pracę, bo tam wokół tych drzew się bardzo dużo dzieje.
2: Internetowe głosowanie na Drzewo Roku 2026 cały czas trwa. Zachęcamy Państwa do oddawania głosów, a przy okazji do odwiedzin w lesie. Ale oczywiście z rozwagą i rozsądkiem, bo jak opowiadał mi Piotr Daniszewski, leśnik z Nadleśnictwa Drewnica, czasami zachowujemy się w lesie nieodpowiedzialnie, a to może spowodować przykre konsekwencje, mandat albo pouczenie.
3: Strażnicy leśni są zobligowani do tego, żeby zwalczać wszelkie szkodnictwo leśne. Wszystkie wykroczenia mogą się skończyć mandatowaniem, poza pewnymi wykroczeniami, które dotyczą kradzieży drewna. te wykroczenia wszystkie muszą obligatoryjnie

0: obligatoryjnie iść przez sąd. Ale pozostałe mogą się skończyć mandatowaniem. Choć nie muszą, można powiedzieć, że większość tych wykroczeń, przynajmniej w naszym nadleśnictwie, kończy się pouczeniem, co też jest formą kary.
1: To jakie wykroczenia popełniamy my jako ludzie? Bo takie pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to zaśmiecanie lasu.
0: Temat okropny. Zdarza się, niestety zdarza się, że te śmieci w lesie lądują. Troszkę mam wrażenie, że zmienił się charakter tych śmieci. Kiedyś to były głównie jakieś takie odpady gospodarstwa domowego, co tam po prostu komu zbywało, to nie wiem, z dziada, pradziada już wszystko to wędrowało do lasu i tak tradycja niechlubna została podtrzymywana. Teraz bym powiedział, że troszkę zmienił się ten charakter wyrzucanych odpadów na takie odpady, z którymi jest problem w pszokach, czy są to właśnie jakieś odpady niebezpieczne, jakieś przepracowane smary, jakieś odpady budowlane.
1: Opony pewnie nadal.
0: Opony, jakieś elementy karoserii samochodowej, to tego typu sytuacje nadal się niestety w lasach zdarzają. Oczywiście pozostałe grupy śmieci też się zdarzają, niestety. Nasze nadleśnictwo w zeszłym roku ponad 250 tysięcy złotych wydało na sprzątanie odpadów, więc jest to duża, duża skala.
1: Można by te pieniądze zaoszczędzić, wykorzystać na inne rzeczy, gdybyśmy my, użytkownicy lasu, przestali śmiecić. No i za to też pewnie może być mandat, pouczenie. To jedno, co...
0: W przypadku zaśmiecania tutaj proszę raczej nie liczyć na pouczenie. Tutaj raczej mandatujemy, a jeśli skala tego zaśmiecania jest większa, kierujemy wniosek o ukaranie do sądu. Tak z mojego podwórka powiem tylko, że najwięcej tego szkodnictwa leśnego, tego nieuprawnionego korzystania z lasu w przypadku naszego nadleśnictwa to dotyczy nieuprawnionego wjazdu pojazdu silnikowym do lasu.
1: Wydaje Czyli nie się... tylko samochody, ale quady na przykład, to też pewnie
0: tak,
1: zmora.
0: Tak,
1: motocykle?
0: Myślę, że tak. Troszkę staram się zrozumieć też tą drugą stronę, bo to jest pewnego rodzaju frajda, tak, że się tym quadem gdzieś tam po bezdrożach ci ludzie poruszają. Natomiast musimy brać pod uwagę, że każdy jest użytkownikiem lasu. Od tego lasu każdy ma inne oczekiwania. Większość potrzebuje raczej takiego lasu spokojnego, cichego, a nie zagłuszonego przez ryk silników. Często tym wjazdom do lasu towarzyszy wyrzucanie właśnie jakichś odpadów, tudzież zabór drewna.
1: Jedno z haseł się pojawiło, czyli drzewo wynoszone z lasu, czyli taka nielegalna wycinka. Myślę, że to jest coś dla mnie niezwykłego. Znaczy, nie wyobrażam sobie, jak można iść do lasu, wyciąć drzewo i wziąć je pod pachę i z nim wyjść. To nie jest mała rzecz, którą ktoś ukradnie, tylko to jest ogromne drzewo. Na czym polega właśnie ta kradzież drewna z lasu?
0: Tutaj też rozgraniczyłbym pewne rzeczy, ponieważ to jest jakby osobny dział, którym się zajmuje Straż Leśna. Kradzież drzew z pnia, czyli właśnie ktoś idzie z pilarką, no w tym momencie z pilarką, to już nie jakieś siły moja, piły moja, twoja, tylko...
1: Czy
0: jakaś tam siekiera.
1: Choinka na Boże Narodzenie.
0: Właśnie, i choinka na Boże Narodzenie, tylko już pilarka, wchodzi się do tego lasu i ten złodziej ścina drzewo i dokonuje zaboru takiego drewna. To jest jedna grupa kradzieży, natomiast jeszcze spotykamy się niestety coraz częściej z kradzieżami drewna wyrobionego, czyli pilarze w lesie, nasi pracownicy zakładu usług leśnych pozyskują drewno, wywożą to drewno z powierzchni leśnych do dróg wywozowych, tam to drewno jest składowane i z tych składnic po prostu czasami to drewno ginie, czyli ktoś po prostu przyjeżdża i kradnie takie już złożone drewno. To nie dość, że kradnie drewno, to kradnie też pracę tych ludzi, którzy to drewno pozyskali. Ten proceder również występuje. Powiem tak pozytywną informację, że te kradzieże raczej spadają. Ta skala tych kradzieży jest coraz mniejsza. Wykrywalność tych kradzieży jest dość wysoka. W naszym nadleśnictwie w zeszłym roku co trzecia kradzież została wykryta i sprawcy zostali ukarani. Także wydaje mi się, że to jest dość wysoka skuteczność.
1: A co w takiej sytuacji, jeżeli drzewo na przykład się przewróci ze względu na chociażby wichurę? Co się czasem w lesie zdarza, że wiatr silny połamał drzewa, no i ktoś postanawia trochę tego drewna, tych gałęzi wziąć z tego lasu, chociażby na ognisko albo po to, żeby ogrzać się zimą.
0: Z prawnego punktu widzenia nie możemy robić takich rzeczy. To jest mienie Skarbu Państwa i każdy tego typu czyn jest karany. Oczywiście rozmawiamy tu o skali, no jakieś parę gałęzi, a ścięcie całego drzewa to są dwa zupełnie inne czyny.

0: Natomiast jeden i drugi jest sankcjonowany i no, na szczęście dzieje się to coraz rzadziej. W lasach, jeśli są jakieś właśnie wiatrołomy, o których żeśmy rozmawiali, to są to bardzo sytuacje niebezpieczne. Czyli jeśli powierzchniowo jakaś wichura wywali kawał lasu, to tam nie możemy w ogóle wchodzić. To jest sytuacja wyjątkowo niebezpieczna i nawet dla doświadczonych pilarzy te drzewa stanowią bardzo duże niebezpieczeństwo. Staramy się właśnie, żeby w takich miejscach nawet pracowały tylko te harwestery, te duże maszyny leśne, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Jeśli gdzieś w lesie jest drzewo wywrócone, czy już na przykład na powierzchniach, gdzie leśnicy wykonywali trzebieże, czyli te takie częściowe pozyskanie, nie całościowe, to tam często po tych zabiegach zostaje też również masa gałęzi. Jest taka możliwość wyrobienia sobie tak zwanym samowyrobem tych gałęzi w odpowiedni oczywiście sposób, przy zachowaniu BHP. Wcześniej należy się umówić z leśniczym, on już tam udzieli wszelkich informacji, jak to wszystko wygląda i potem to drewno w bardzo atrakcyjnej cenie można sobie wykupić i w ten sposób pozyskać opał, do czego serdecznie zachęcam, bo to jest raz, że kontakt z naturą, a dwa, że mamy właśnie tanie źródło opału. Natomiast no, nie polecam bez wiedzy leśniczego, czy po prostu takie uprawianie takiej samowolki, że wejdziemy do lasu i zobaczymy coś, co wydaje nam się tam w tym lesie zbędne i zabór tego, bo to jest po prostu czyn prawnie zabroniony.
1: Natomiast spokojnie można z lasu zbierać i zabierać jagody, grzyby czy inne skarby runa leśnego. I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Kościół nasz powszedni.
3: Polskie Radio 24, Agnieszka Kozłowska-Łysko. Dobry wieczór Państwu. A dziś w audycji Relacja z targów Sacro Expo. To międzynarodowa wystawa budownictwa i wyposażenia kościołów, sztuki sakralnej i dewocjonaliów, która odbyła się już po raz 27 w Kielcach. Od włoskiego srebra i kadzideł z Omanu, przez rzemiosło z Uzbekistanu po sztukę współczesną, ale też debata o etyce w biznesie i wyjątkowe spotkania z podróżnikami i ludźmi kościoła. Tego wszystkiego można było doświadczyć, porozmawiać, dotknąć. Takich spotkań było mnóstwo. Za chwilę rozmowy, które przywiozłam, ale przywiozłam też dla Państwa nowości technologiczne. Między innymi intencjomat. Kto był w sanktuarium Matki Bożej w Giedrzwałdzie, już wie, o co chodzi. A kto nie, warto posłuchać. Zapraszam. To może po kolei. Jeśli chodzi o obecność w kościele zarówno dzieci, jak i starszych, to miejsce jest chociażby w akcji katolickiej, o czym współorganizatorka paneli dyskusyjnych na targach Kinga Reczka z Muzeum Diecezjalnego w Kielcach.
4: Dzień dobry.
3: To pani Kingo, co najbardziej panią zainteresowało na Sacro Expo?
4: Mnie najbardziej na Sacro Expo, no przede wszystkim nasze wydarzenia, prawda? Natomiast ja, jako że pracuję w Muzeum Diecezjalnym, no to wiadomo, że ja lubię sztukę sakralną, lubię sztukę liturgiczną, więc obrazy Piotra Barszczowskiego zdecydowanie. Oprócz tego ja lubię sobie przejrzeć ornaty, bo szaty liturgiczne to jest fascynujący temat. Lubię sobie przejrzeć książki, lubię sobie przejrzeć rzeźby, więc ja nie tylko tutaj jestem jako wystawca, jako organizator pewnych wydarzeń, ale też jako klient, muszę przyznać. I rzeczywiście, no książki tutaj naprawdę można kupić bardzo ciekawe.
3: Na przykład?
4: Na przykład są takie książki, na które polowałam, ale nie dało się ich znaleźć nigdzie. I tutaj właśnie wydawnictwa przyjeżdżają z tymi książkami i je tutaj pokazują. Na przykład różne modlitewniki, które jest na przykład już ciężko znaleźć. Tutaj wszystko okazało się, że jest.
3: Jak przybliżyć pani zdaniem młodym ludziom ten kościół, który jest, od którego są coraz dalej?
4: To jest pytanie, nad którym się cały czas zastanawiamy, ale ja myślę, że przede wszystkim pozostać kościołem. Czyli nie starać się na siłę udawać, że jesteśmy jakąś organizacją, w której jest po prostu fajnie i jakby piekła nie ma, hulaj dusza, prawda? Ale właśnie podejść do ludzi na poważnie, bo Kościół to jest instytucja, która przede wszystkim niesie, ma służyć zbawieniu człowieka też, prawda? Ma środki potrzebne do zbawienia, ma odpowiedzi na pytania, bo no cóż, jak młodsi będą jeszcze coraz starsi, to coraz więcej tych pytań się zacznie pojawiać. No i ktoś powinien na nie odpowiedzieć, ktoś powinien dać odpowiedź i w

0: Kościele ta odpowiedź jest od 2000 lat, jest niezawodna, niezmienna. Ja myślę, że trzeba po prostu być sobą, w pełni sobą, być, cieszyć się tym, kim się jest, tą swoją prawdziwą tożsamością. Ja myślę, że Kościół tę prawdziwą tożsamość swoją powinien pokazywać w dbałości o ewangelizację, o głoszenie słowa, w dbałości o liturgię, w dbałości o pomoc drugiemu człowiekowi, w dbałości nawet o sztukę sakralną, bo przecież kultura to jest ogromna część życia człowieka, a Kościół przez wieki tę kulturę tworzy, więc to też jest dla nas język mówienia do innych ludzi. Ja myślę, że przede wszystkim po prostu być prawdziwym i być blisko drugiego człowieka.
1: A co młodzi ludzie mogą znaleźć, na przykład odkryć w akcji katolickiej?
0: W akcji katolickiej można odkryć wspólnotę. Można odkryć ludzi, którzy kochają Boga i kochają siebie nawzajem. Ja w akcji katolickiej jestem dopiero rok, ale powiem szczerze, zmiana jaka nastąpiła...
1: A ile ma pani lat?
0: 29. Zmiana jaka nastąpiła w moim charakterze przez ten rok bycia w akcji katolickiej jest po prostu ogromna. Bardzo się otworzyłam na ludzi, nauczyłam się lepiej jak służyć drugiemu człowiekowi, jak pracować pilniej, jak współpracować w grupie w ogóle, tak, z innymi ludźmi, jak też znosić czasami jakieś, nie wiem, może nie to, że niesnaski, ale jakieś nieporozumienia, czy jakieś cięższe chwile razem z innymi. No i jak budować przyjaźnie. Warto też wspomnieć, że akcja katolicka, oczywiście my przyjmujemy członków od 18 roku życia, ale mamy też swoją młodzieżówkę, że tak powiem, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
1: A Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży już zapewne znają nasi słuchacze, bo dużo spotkań właśnie z organizatorami czy też członkami KSM-ów mieliśmy w naszych audycjach, także słuchajcie, czerpcie i wstępujcie w szeregi.
0: Tak, i do akcji katolickiej też zapraszamy, może też i starszą młodzież, że tak powiem, bo to są organizacje siostrzane i tak naprawdę kolejnym etapem dla KSM-u jest akcja katolicka, więc zapraszamy.
1: To wszystko jest na Sacro Expo. Na Sacro Expo również informacje, jak zorganizować właśnie przestrzeń kościelną dla dzieci.
2: Ja się nazywam Urszula Brzuska, jestem szefową działu handlowego naszej firmy. Firmy, która między innymi opiekuje obszar dotyczący edukacji religijnej, edukacji sakralnej, dlatego tutaj jesteśmy pierwszy raz na tych targach, ale bardzo się cieszymy, bo mamy świetny odbiór od osób, które przychodzą i pytają, mówią nam o tym, że ten obszar dotyczący właśnie edukacji religijnej poprzez zabawę, poprzez radość, poprzez doświadczanie jest w jakiś sposób
1: zaniedbany,
2: pozostawiony gdzieś z boku, a my też to dostrzegliśmy i postanowiliśmy wypełnić ten obszar naszymi propozycjami.
1: To w jaki sposób dziecko zaopiekować i też zorganizować w tej przestrzeni sakralnej? Bo bardzo często dzieci, jeśli to nie są msze dla dzieci na przykład, to przeszkadzają albo właśnie nudzą się najzwyczajniej w świecie.
2: Dzieci po prostu się nudzą i dzieci potrzebują dostać coś, co jest dostosowane do ich możliwości rozwojowych w danym momencie, czyli wszystko, co związane jest z zabawą. Bo zabawa to nie musi być tylko ruch, który jest niezbędny i jest dzieciom konieczny, potrzebny do funkcjonowania, ale to może być też doświadczanie, eksperymentowanie i uczenie się poprzez zabawę. I właśnie dlatego stworzyliśmy urządzenia, w których dzieci bawiąc się dowiadują się również rzeczy istotnych o wartościach, o tym, czym jest dobro, czym jest miłość. Również dowiadują się informacji dotyczących Biblii, dotyczących swojej wiary, dotyczących miejsc, ciekawych miejsc, które mamy w Polsce, czy mamy w świecie, czy o dziełach sztuki. To jest nasz koncept na rozwój dziecka w obszarze religijnym.
1: No i właśnie, i tutaj patrzę, że pani pokazuje coś Franciszkowi Arka Noego.
2: I co następne mamy?
3: Odnajdź poniższe narzędzie na tablicy i użyj swojej siły, by dokończyć statek.
2: Młotek. Wykonać zadania. Młotek. No i co musimy z młotkiem?
3: Fukaj w tablicę stuku-fuku.
2: No to dawaj.
3: Stuku-fuku, stuku-fuku, stuku-fuku.
2: Tak, mocniej, żeby te... Tak, i teraz będzie porządnie.
3: Piła. Znij drewno ruchem ręki. Szuru-szuru. Miarka. Rozłóż ręce. Obejmiesz całą tablicę.
2: Ale super. Udało się, no. I ostatnie.
3: Świdek. Kręć dłonią młynek.
2: Tak się wkręcało, no. Zrobiło się otwory. Brawo, super, świetnie ci poszło.
1: To jest Arka Noego. Zostań pomocnikiem Noego i wyrusz w wielką podróż. To jest taki przykład tego, jak zaangażować, zainteresować dziecko rzeczami, z

0: związanymi z Bogiem, z Kościołem?
1: Tak, jak najbardziej. Chcemy właśnie pokazać tematy, które możemy zobrazować w prosty, miły sposób dla dziecka, żeby je zająć i zachęcić do pogłębienia tej wiedzy.
0: Co jeszcze możemy właśnie zrobić takiego, żeby te dzieci się nie nudziły, tylko no, zechciały zostać w tym kościele już od najmłodszych lat?
2: Ja uważam, że bardzo istotne jest, żeby pokazać dzieciom, że przestrzeń religijna, kościół, przestrzeń sakralna to nie jest tylko sztywna pewna formuła, w którą one muszą wejść, ale to jest też miejsce do interakcji. I o to też dbamy, budując pomysły na nasze urządzenia, żeby one wywoływały interakcje między rodzicem i dzieckiem we wspólnocie, żeby zatrzymywały wspólnotę na dłużej, żeby tworzyły się relacje, bo my tak naprawdę rozwijamy się w każdym obszarze, również religijnym, również duchowym, poprzez relacje z innymi ludźmi. I stąd ten pomysł na to, żeby tworzyć miejsca, gdzie ludzie spotykają się razem, że nie są samotni, bawią się razem, rozmawiają, zastanawiają się nad czymś. To jest nasz pomysł na edukację religijną. Jesteśmy niestandardowym miejscem i mamy nowoczesne podejście do edukacji, do dzieci, do ich potrzeb. Szerokie doświadczenie, bo przez 14 lat budowaliśmy to doświadczenie, budując miejsca do zabawy dla dzieci, ale nie do zabawy tylko ruchowej, bo my tej przestrzeni, ta przestrzeń jest dobrze zaopiekowana w wielu miejscach, ale do takiej zabawy przez eksperyment, przez doświadczanie i budowanie wiedzy. Więc jestem przekonana, że właśnie w kościele, w obszarach około sakralnych jest ogromna przestrzeń do wypełnienia, gdzie dzieci możemy zainteresować, przytrzymać, przyciągnąć. Zresztą potwierdzają to nasi goście, którzy przychodząc tu mówią, że właśnie czegoś takiego szukali, że mają miejsce, że chcą, że widzą, że dzieci potrzebują czegoś więcej. I mamy tu naprawdę bardzo, bardzo miłe sygnały od przychodzących, odwiedzających, którzy po prostu bardzo się cieszą, że jest ktoś, kto pomyślał o tym obszarze.
0: Jak co roku wręczono medal Per Artem Ad Deum. To prestiżowe wyróżnienie, od lat związane z targami Sacro Expo, trafia do osób, które poprzez swoją działalność budują mosty między kulturą, sztuką i wartościami uniwersalnymi. W tym roku otrzymał je kardynał Gianfranco Ravasi, wybitny humanista, biblista i były wieloletni przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. A tegorocznym targom towarzyszyły konferencje, wystawy, koncerty i nowinki technologiczne. O ofiaromatach już zapewne Państwo słyszeli. To zamiast tacy można kartą bankomatową złożyć ofiarę. Ale kartą można również opłacić intencję mszalną i złożyć ją w intencjomacie, mówi Marcin Kozieł z firmy produkującej urządzenia.
3: Jest to urządzenie, które praktycznie może być obsługiwane przez wiernych bezpośrednio, bez obecności kapłana, czy bez obecności jakiegoś wikariusza, który będzie musiał gdzieś zanotować tą intencję. Za pieniądze oczywiście, w zależności od tego, jaką intencję wybieramy, jaką kwotę deklarujemy, za kogo. Tutaj wszystkie te informacje pojawiają się na wyświetlaczu.
0: Msze indywidualne, msze zbiorowe, msze wieczyste i to wszystko w Sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej. Czy możemy sobie wybrać kościół? Jak to wygląda?
3: To jest urządzenie przypisane do parafii. W tym przypadku mamy to urządzenie, które jest zainstalowane w Sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej. Takich urządzeń w sanktuarium pracuje 4. To jest urządzenie targowe, które pokazuje wszystkie możliwości. Po wyborze rodzaju intencji mszalnej wpisujemy imię, nazwisko, numer telefonu, intencję, która ma się ukazać. Automatycznie po zatwierdzeniu pojawiają się kwoty. Możemy tutaj dowolną kwotę wpłacić za tą intencję i automatycznie urządzenie wysyła tą informację do kalendarza parafii.
0: Dziś z targów Sacro Expo, które zakończyły się w minioną środę, mnóstwo stoisk, stanowisk, różne propozycje i konferencji, i aranżacji wnętrz, dewocjonaliów, i wystrojów kościołów, i tak jak wspomniałam, różnego rodzaju konferencje, między innymi dotycząca szkoły za Chrystianów. A co to takiego jest, o tym wszystkim opowie nam siostra Anna Hyszko.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie. Siostra

0: Siostra Anna Hyszko. Jestem jadwiżanką, tak o nas popularnie mówią w kościele, a nasza pełna nazwa to Siostry Świętej Jadwigi Królowej, Służebnicy Chrystusa Obecnego. Jesteśmy młodą wspólnotą w kościele, powstałyśmy w latach 90. i w Zawichoście, w ośrodku formacji liturgicznej, od właściwie 15 lat prowadzimy taką formację dla zakrystianów, którą nazywamy Szkołą Zakrystianów. I tutaj też zostałyśmy w ubiegłym roku zaproszone na targi w Kielcach, żeby tym doświadczeniem się podzielić, żeby poprowadzić jakąś taką konferencję, taki element tej szkoły.
1: To co to jest ta szkoła zakrystianów? Tego trzeba się uczyć?
0: Jeśli chodzi o formację zakrystianów, ona jest bardzo takim istotnym elementem w życiu Kościoła. Właściwie bardzo mało mówimy o formacji zakrystianów. Niewiele jest miejsc, gdzie przygotowujemy do formacji zakrystianów. To jest posługa z natury ukryta i dlatego w 2011 roku, w nawiązaniu też do wcześniejszych takich inicjatyw księdza biskupa Wacława Świeżowskiego, naszego założyciela, który w Instytucie Liturgicznym w Krakowie organizował takie kursy dla zakrystianów, później w diecezji sandomierskiej, i postanowiłyśmy podjąć w kontynuację tą właśnie szkołę zakrystianów, która jest takim kursem. My proponujemy taki tygodniowy kurs formacji dla zakrystianów, który nie jest tylko szkoleniem, ale jest czasem właśnie formacji, czyli takiego stacjonarnego pobytu w ośrodku. Ma taką trochę formę, też można byłoby powiedzieć, rekolekcji, ale w czasie tego tygodnia podejmujemy różne zagadnienia. Pochylamy się z tymi zakrystianami nad rzeczywistością liturgii, czym ona jest, nad jej historiozbawczym wymiarem. Mówimy o paramentach liturgicznych. Takim ważnym obszarem jest przestrzeń liturgiczna, teologia przestrzeni liturgicznej, w którą staramy się wtajemniczać tych zainteresowanych, którzy do nas przyjeżdżają. Mówimy też o teologii roku liturgicznego. Mamy część taką praktyczną też zajęć, ponieważ jesteśmy blisko w Zawichoście pięknego miasta Sandomierz, to część zajęć prowadzimy w Sandomierzu. W katedrze mamy praktyczne zajęcia, w katedrze sandomierskiej i w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu prowadzimy też praktyczne zajęcia. Z tego powodu, żeby uczestnicy mogli zetknąć się z prawdziwym pięknem, ze sztuką, ponieważ niejednokrotnie posługują w kościołach, które nie są na przykład nowymi obiektami, tylko właśnie obiektami mającymi wysokie walory, nie tylko artystyczne, ale historyczne, z obiektami zabytkowymi niejednokrotnie mają do czynienia, i tutaj bardzo chodzi o to, żeby mogli dotknąć dzieł sztuki. I my kładziemy też taki akcent w naszej szkole, nazywamy to często taką szkołą patrzenia, że dla nas ważne jest, żeby podpowiadać tym zakrystianom, że bardzo ważną przestrzenią jest nauczenie się patrzenia, czyli ocenienia, w jakim kościele posługuje, z jakiego on jest okresu, kto przede mną był, kto tworzył sztukę, kto tworzył ikonografię, chociażby na tej przestrzeni sakralnej, jakie elementy znajdują się na ołtarzu. Wszystko to jest czynione po to, żeby nie zasłaniać, ale odsłaniać Boga, czyli prowadzić do Niego.
1: A gdzie zgłosić się i kiedy do tej szkoły zakrystianów? Jeśli ktoś nas słucha, posługuje w kościele i chciałby się nauczyć, dowiedzieć czegoś więcej, to jak to zrobić?
0: Mamy swoją stronę internetową www.zakrystianiejadwiżanki.pl. Na tej stronie można odnaleźć wszystkie informacje o szkole, o tym kursie podstawowym, o którym wspominałam, też o kontynuacji tego kursu. Można zgłosić się też telefonicznie czy na adres mailowy zakrystianie@gmail.com. I taka szkoła najbliższa będzie się odbywała 21 do 26 września. Właściwie co roku organizujemy zajęcia we wrześniu, albo w pierwszym, albo w ostatnim tygodniu. W tym roku bliżej właśnie tego końca września. I serdecznie do tej szkoły zapraszam.
1: A na deser Sacro Expo taka perełka. Pan Kościelny z Instagrama. Jeśli ktoś obserwuje, to wie. Jeśli nie, zaraz się dowie.
2: Filip Łuczak, jestem kościelnym, prowadzę facebookową stronę dla kościelnych z ciekawostkami, z memami, ale też pracuję w biurze pielgrzymkowym Misja Travel.
1: Pan Filip dzisiaj w kimono jest, tak?
2: Właściwie to jest yukata, czyli takie lekkie kimono. Trochę taka podomka, trochę na takie cieplejsze dni. raz, no kupiłem to w Kyoto, nie mam gdzie w tym chodzić, a dwa, żeby też przyciągnąć i opowiedzieć o chrześcijaństwie.

0: w Japonii, bo ktoś tam myśli, gdzie Japonia, gdzie chrześcijaństwo, to tak daleko, a Maksymilian Kolbe po 3 miesiącach, jak przybył, zaczął wydawać Rycerza Niepokalanej po japońsku, plus Objawienia Matki Bożej w Akicie, setki męczenników japońskich, no że to chrześcijaństwo tam jest potężne, a od 10 lat robimy tam regularnie pielgrzymki.
1: To co takiego można, gdzie można dotknąć chrześcijaństwa w Japonii?
0: Trzeba zacząć od Nagasaki, które nam się kojarzy głównie z wybuchem bomby atomowej, ale też to się trochę wiąże z Maksymilianem Kolbe. Dostał takie miejsce, gdzie nikt nie chciał nic budować, bo według zasad Feng Shui to za bardzo nie pasowało. On kupił to miejsce, wybudował klasztor i podczas wybuchu wojny tylko tak właściwie okna wyleciały. Żaden z braci nie miał żadnej choroby popromiennej i pozostałości tego klasztoru, bo on później spłonął, można oglądać po dzisiaj. Grota Matki Bożej, którą też Maksymilian zbudował, też ona jest cały czas i przyciąga chrześcijan właściwie z całego świata.
1: Tam w Japonii zbudował grotę Matki Bożej z Lourdes.
0: W Japonii, w Nagasaki.
1: I prowadzi pan stronę kościelny.pl?
0: To jest strona na Facebooku Kościelny, też na Instagramie i na TikToku to się nazywa pan.kościelny, no bo jestem kościelnym od 13 lat i wrzucam tam jakieś ciekawostki, jak co czyścić. Potem taki przykład, wstawiłem filmik, jak palę palemki na środę papielcową, z niedzieli palmowej. I ludzie byli zdziwieni, że to nie jest urny, to nie jest cmentarza, że wiele osób ma jakieś mity o kościele, jakieś dziwne wyobrażenie, a tak trochę pokazuję, jak to wygląda od tyłu. Czasem złośliwie, czasem żartobliwie, no tak głównie z troską o liturgię. Też się sam przez to dokształcam, a pielgrzymki mi dają taką możliwość, żeby zobaczyć, jak te niektóre rozwiązania wyglądają, na przykład tak jak...
1: Na świecie,
0: tak jak mamy wszędzie takie mikrofony, co nawet nie widać, gdzieś tam na ołtarzu. No to w Meksyku mają takie specjalne zawieszki na szyję, srebrne, żeby przyczepić taki zwykły mikrofon bezprzewodowy, jak teraz pani na przykład tu trzyma, nie? Czy w Japonii, przez to, że lato jest bardzo upalne, są ornaty z takiej jakby koronki, takie bardzo cieniutkie, nie? Że to chrześcijaństwo też ma takie, katolicyzm i liturgia ma swoje różne adaptacje, w zależności od kultury, od klimatu, no i też się tam dzielę tym.
1: Filip Łuczak, kościelny w kościele i kościelny na Facebooku. Skąd pomysł w ogóle?
0: Brzydko powiem, z zazdrości.
1: Że wszyscy mają tyle wejść?
0: Nie, że organiści mają swoje strony z mamy z ciekawostkami, a tak sobie myślę, co? No i teraz zrobię małą reklamę, no bo na świętą Cecylię w każdym kościele to panu organiście i naszemu chórowi zespołowi składamy życzenia. A kościelni to co?
1: Kiedy ma święto?
0: Właśnie, prawie nikt tego nie wie, nawet kościelni, więc słuchajcie wszyscy, 4 czerwca, w tym roku to było akurat Boże Ciało, błogosławiony Michał Giedroyć. Choć był Litwinem, większość życia spędził w Polsce. Zakonnik Augustyn, tak zwany biały, z zakonu białych Marków, bo na kościele świętego Marka w Krakowie biały habit, tam został pochowany. Już na początku życia został już czczony jako święty, nawet w żywotach świętych później on jest podpisywany jako błogosławiony, ale dopiero papież Franciszek niedawno uznał go za błogosławionego, nie beatyfikował, tak zwana beatyfikacja równoważna, no i jest on patronem kościelnych. Takim polskim, bo jest jeszcze święty Gwidon z Anderlechtu z X-XI wieku, trochę mamy podobne CV, ponieważ on też oprowadzał pielgrzymki, dlatego że...
1: A kiedy święty Gwidon ma święto?
0: 12 września. Tylko to taki ogólnoświatowy, a ten nasz Michał Giedroyć, którego gdzieś tam promuję i przypominam, no bo kościelni też potrzebują modlitwy, wsparcia z nieba, a kto jak nie Michał Giedroyć, który mimo wysokiego wykształcenia, bo studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, żył w świetlanym wieku Krakowa, przyjaźnił się z Szymonem z Lipnicy, z Janem z Dukli, z Janem Kantem, no niesamowite towarzystwo w Krakowie, nie? To chciałem zobaczyć, jak oni tam się kiedyś spotykali. Tacy święci, których do teraz czcimy, gdzieś tam ten Michał Giedroyć był tak na boku, ale tak pomału te siostry Jadwiżanki go mają za takiego nieoficjalnego patrona, więc on tak trochę wraca i oręduje za nami.
1: A to jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, co kościelny robi w kościele?
0: Powiem, że kościelny jest bliżej ludzi niż ksiądz. Bo do komunii z tych względów nie każdy podchodzi, a kościelny z tacą wszędzie dojdzie. Robi się coraz cieplej, mamy już czerwiec, coś trochę padało. Msza święta sięga tak daleko, jak kościelny wyjdzie z tacą przed kościół. Nie, bo wiadomo, ciepło to niektórzy wolą stać przed kościołem, no ale otwarcie, zamknięcie świątyni, dbanie o to, co najważniejsze, czyli o najświętszy sakrament, bo nie mamy nic cenniejszego. Nawet to tabernakulum, które często jest pozłocone, pancerne, ognioodporne, nie jest tak cenne, jak te białe hostie, gdzie jest prawdziwy, żywy Bóg. Oczywiście świątynia ma te swoje walory estetyczne, drogocenne, różne zabytki, relikwie różne. I o to kościelny też dba, przygotowuje wszystko do liturgii. Często kościelni też sprzątają, układają kwiaty. No i często nie mają gdzie się tego nauczyć. Inny kościelny uczy, czy proboszcz, na szczęście, czy w diecezji bydgoskiej dziaszka Łaza Krystianów, czy wspomniane siostry Jadwiżanki wawelskie też tą szkołę mają. Więc to tak rusza, ta formacja zakrystianów jest. W mojej diecezji jest szkoła liturgii dla każdego, co jest też skierowane dla zakrystianów, takie dni skupienia, rekolekcji.
1: W mojej diecezji, czyli gdzie?
0: W diecezji poznańskiej, najstarsza na ziemiach polskich. Taka autoreklama, bo jestem też przewodnikiem po Poznaniu.
1: Ale kościelny niedługo może stracić pracę, bo już w kościołach są ofiaromaty.

0: Fiaromaty, jak tak widzę znajomych w parafii, chodzę z tacą, mówię, no do fiaromatu, to potwierdzenie poproszę. Nie, oczywiście to jest tak dla żartów, no ale no, no kościół można otworzyć, bo jest jedna nanokaplica w Polsce, w Poznaniu, gdzie za pomocą aplikacji można ją otworzyć, no ale już mamy sztucznych organistów, mamy sztuczne kwiaty, sztuczne obrusy z plastiku, no to co za chwilę będzie sztuczne? Sztuczna inteligencja coraz bardziej wchodzi, papież Leon w swojej mądrości to widzi, tą sztuczną inteligencję trochę ogranicza. Używajmy sztucznej inteligencji bardziej jako wyszukiwarki, jako coś, co nam pomoże zredagować jakiś tekst, ale no nie opierajmy wszystkiego na tym. To jest dobra wyszukiwarka, dobra pomoc, ale nie taka ostateczność. Więc ja myślę, że kościele nie będą zastąpieni, bo sztuczna inteligencja nie uszykuje kielicha, nie wypierze bielizny kielichowej, bo to się nie pierze w pralce. Tylko to, co ma styczność z Najświętszym Sakramentem, korporał, purifikatorz, ministranci, którzy to słuchają, wiedzą, o co mi chodzi, te wszystkie jakby serwety.
1: A kościelny to praca za pieniądze?
0: No, robotnik godzien jest swej zapłaty. Dlatego jeszcze pracuję w misji travel, no bo z bycia kościelnym nie idzie wyżyć, że tak powiem. Mogę to tak brzydko nazwać, że to jest takie hobby z małą ofiarą.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Filip Łuczak.
0: Dobra. Dziękuję.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia. Agnieszka Kozłowska-Łysko.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Ostrzeżenia pogodowe obowiązują prawie w całym kraju. Trwa dogaszanie pożaru fabryki koło Ustki. W pożarze nikt nie ucierpiał. Dziś prawdopodobny koniec rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Minęła północ. Namian Szpyra, zapraszam. Państwowa Straż Pożarna odnotowała dziś ponad 1400 interwencji w całej Polsce, najwięcej w Wielkopolsce – 300. Małopolscy strażacy interweniowali 160 razy. Na czym polegały wyjazdy, tłumaczy kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg i szlaków komunikacyjnych oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym ani osób poszkodowanych.
1: Na terenie niemal całego kraju obowiązują ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Pożar fabryki aerozoli w Harnowie w gminie Ustka już się nie rozprzestrzenia. Zarzewie ognia zostało zlokalizowane. Kapitan Piotr Basarab ze Słupskiej Komendy Straży Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że obecnie strażacy dogaszają pożar.
3: Siła i intensywność pożaru znacznie spadła. Obecnie jesteśmy na etapie odsyłania pierwszych zastępów z miejsca zdarzenia, gdyż nie potrzebujemy takiego wydatku wody. Dogaszamy pogorzelisko. Jednak działania z pewnością potrwają do godzin porannych. Na miejscu pracuje robot gaśniczy, pracują drony.
1: Przy gaszeniu pożaru fabryki aerozoli jest zaangażowanych 60 zastępów Straży Pożarnej. Na miejscu są także strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej. Ratownicy informują, że normy czystości powietrza w okolicach Harnowa są przekroczone, nie stwarzają jednak dużego zagrożenia dla zdrowia.

0: W pożarze nikt nie został poszkodowany. Prawdopodobnie dzisiaj poznamy skład nowej rady warszawskiego szpitala południowego, poinformował stołeczny ratusz. Poprzedni zarząd został odwołany w czwartek, po tym jak w mediach pojawiła się informacja o przejmowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki na różnego rodzaju specjalistyczne badania. Ponadto szpitalnym SOR-em kierował były radny Dawid Kacprzyk, który będąc bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Nowa rada będzie odpolityczniona, mówił w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Chcę też dzisiaj powiedzieć, że w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza, a Rady Nadzorcze Miejskich Spółek Medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków.
0: W Szpitalu Południowym trwają kontrole, są prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura oraz Naczelna Izba Lekarska. Śledczy zbadają m.in. czy prezydent Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu, mówił w naszym studiu prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Oczywiście musimy mieć też świadomość, że na tego typu informacje no, powinniśmy zachowywać pewną drogę formalną, bo rozumiem, że tak jak ja usłyszałem, była wymiana informacji pomiędzy panem doktorem, który był ordynatorem, a prezydentem Warszawy wymiana SMS-owa, więc to by oznaczało, że ci panowie znali się bliżej. W takich sytuacjach bardzo dobrze jest wtedy, gdy osoba, która dostrzega nieprawidłowości, jednak pisze dokument i składa go w odpowiedniej formie.
3: No właśnie,
2: I chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście ten dokument powstał, czy on opisywał te nieprawidłowości i czy został zlekceważony.
0: Szczegółowo o sprawie piszemy na polskieradio24.pl. Dziś prawdopodobny koniec rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Taką informację podaje Axios, który powołuje się na amerykańskich dyplomatów. Zespoły techniczne mają kontynuować rozmowy w Szwajcarii. Wcześniej państwowe media w Iranie informowały, że delegacja Teheranu wyjechała z Birkenstock w proteście przeciw nowym groźbom Donalda Trumpa.
4: Delegacja pod przewodnictwem Abbasa Araghchiego i Mohammada Baghera Ghalibafa w przerwie negocjacji po 80 minutach rozmów miała poznać dzisiejsze wypowiedzi prezydenta USA i w reakcji odmówić kontynuacji spotkania. Donald Trump w social mediach zagroził kolejnymi ostrzejszymi niż dotąd atakami na Iran, jeśli Teheran nie powstrzyma Hezbollahu przed stwarzaniem problemów. W wywiadzie dla Fox News prezydent USA zapowiedział zniszczenie terenu Iranu, jeśli władze tego kraju znów zamkną cieśninę Ormuz. Przewodniczący irańskiego parlamentu, kierujący grupą negocjatorów jeszcze przed opuszczeniem luksusowego hotelu, w którym toczyły się rozmowy, odpowiedział Amerykanom, że gdyby ich groźby przynosiły jakikolwiek skutek, obecnie nie byliby tak zdesperowani. Mohammad Bagher Ghalibaf miał też ostrzec USA, że irańska armia jest gotowa do odpowiedzi na wszelkie groźby. Oni gadają, my działamy, miał powiedzieć główny negocjator Iranu.
0: Relacjonował Adam Górczewski.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do rana obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty wydane przez IMGW zostały wydane prawie dla wszystkich regionów. Termometry w nocy wskażą od 12 stopni na północy, około 16 w centrum, do 19 na południu i wschodzie. W ciągu dnia znów upalnie, a burze pojawią się na południu i wschodzie Polski. Temperatura maksymalna od 22 na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu. Jest prawie 6 po północy.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
6: Wspomniany przed momentem ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski. Dobry wieczór, dzień dobry.
7: Dobry wieczór.
6: Witam pana bardzo serdecznie. Porozmawiamy oczywiście między innymi, choć chyba przede wszystkim o tym, co dzieje się na linii Warszawa-Kijów. I obawiam się, że powstanie coś w rodzaju antyporadnika dyplomatycznego. Proszę mi wyjaśnić, jak to się dzieje, że państwo, które od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wspierało Ukraińców, które pomagało finansowo, militarnie, mentalnie, które przekonywało wiele innych państw, choćby na zachodzie kontynentu, że ta pomoc jest potrzebna od samego początku, znajduje się nagle w miejscu, w którym musi się tłumaczyć.

0: partnerskich, mamy wizerunek
1: mało
0: stabilnych, tak, rozemocjonowanych, żeby nie powiedzieć mocniej, więc może lepiej ich nie zapraszać do wspólnego stołu, bo przecież będą same kłopoty i problemy. I właściwie z kim rozmawiać?
1: Tak, to prawda, ale pamiętajmy, że to, że jesteśmy emocjonalni i że łatwo Polskę rozgrywać, no to pamiętajmy, że już przed rozbiorami, właściwie to jeszcze długo, długo przed, już było to na arenie międzynarodowej wiadome.
0: Czyli
1: i jak
0: pan,
1: były
0: że niczego
1: wielkie,
0: się nie uczymy.
1: Wielkie, jak były te kolejne elekcje, no to kolejne mocarstwa przysyłały tutaj te sztaby, dzisiaj byśmy nazwali swoich PR-owców, którzy tak te szlachtę, tak, lobbystów, nawet bardziej PR-owców, bo tam nie tyle lobby było, tylko jak była ta elekcja, te kilkadziesiąt tysięcy szlachty, no to tutaj chodziło o to, żeby taki PR-owiec jak biskup Monluc, biskup Walencji na przykład nakłonił tę szlachtę do głosowania za Walezem i jak był skuteczny, no to wybrali Walezego. Inna sprawa, że sam Walezy nie wiedział dokładnie, czy chce być tym królem Polski, czy nie, i później mu się odmieniło. Ale zmanipulować szlachty wcale nie było tak trudno. I to pokazywały jakby te różnego rodzaju nasze przygody z różnymi konfederacjami, z wolnymi elekcjami, i troszeczkę się to przenosi do dzisiejszych czasów. Natomiast, jak mówię, w dzisiejszych czasach dla polityków to jest to w jakiś sposób atrakcyjne, bo zawsze jest fajniej. I tak jest na Ukrainie zresztą, tak samo jak u nas i tak samo będzie w Stanach Zjednoczonych. Zawsze jest lepiej, jak obywatele dyskutują o kwestiach symbolicznych, niż o meritum, jakie wysokie są podatki, kto ile dostaje za swoje składki ZUS-u i tak dalej.
0: No dobrze, to przechodzimy do kolejnego tematu, o którym pan już wspominał. Szpital Południowy. Zastanawiam się, czy Koalicja Obywatelska nie powinna by prezydentowi podziękować, bo do piątku była afera, od piątku afery nie ma. Jest już wyłącznie sprawa polsko-ukraińska.
1: Czy ja wiem, czy nie ma afery? Jak się popatrzy, to owszem, dzisiaj, faktycznie dzisiaj, wczoraj dyskutujemy o tej sprawie polsko-ukraińskiej. Natomiast no, ta sprawa ma to do siebie, że ona wybuchła, ale ona szybko jakby tutaj... No bo co z niej wyniknie tak na dobrą sprawę? Prawdopodobnie niewiele. Natomiast z punktu widzenia jednak Platformy Obywatelskiej powiedziałbym, że pewnego rodzaju, nawet nie powiedziałbym afery tylko w Szpitalu Południowym, bo tu już mówimy o pewnego rodzaju grupie afer korupcyjnych, które pojawiają się, które zresztą nie tylko dotyczą Platformy Obywatelskiej, bo jak wiemy, ja nie pamiętam w ogóle po 89, żebyśmy mieli jakąś partię czy grupę rządzącą, która po pewnym czasie nie odchodziłaby w niesławie po różnego rodzaju targana aferami. Tylko, że niektóre, że tak powiem, koalicje po 4 latach, a inne po 8. I teraz być może jednak jest tak, że, znaczy, teraz trudno powiedzieć, czy Platforma Obywatelska, poświęcając pewne kozły ofiarne, bo już tutaj się zarysowuje, że będą tutaj kozły ofiarne. No na przykład pierwszy z brzegu prawdopodobnie pan prezydent Trzaskowski, nie wiadomo jak długo, w ogóle czy sam nie zrezygnuje już w tym tygodniu, za tydzień, albo zawsze jest ryzyko, że będzie referendum. Jak będzie referendum, to drugiej powtórki z Krakowa prawdopodobnie już by Platforma jako siła tutaj nie przetrzymała, jeszcze w Warszawie. Więc może się okazać, że będzie wymiana kadr w Warszawie. Przecież mówiło się nawet o rozwiązaniu struktur Platformy Warszawskiej, więc na pewno tutaj coś się zadzieje. Nawet wystąpienie wczoraj czy przedwczoraj pani Pitery na kanale Zero bardzo mocno wskazywało, że Platforma pójdzie w te okolice.
0: A spodziewa się pan, że te konsekwencje mogą rzeczywiście być tak daleko idące?
1: To znaczy, wszystko zależy od tego, jak Polacy będą oceniać, no bo jakby nasze partie robią wewnętrzne sondaże. I jak na razie mieliśmy różne mniejsze lub większe rzeczy, które no, mogły wstrząsnąć. Na przykład, nie wiem, na przykład przy podziale środków KPO. Przecież mieliśmy te wszystkie jachty, nie jachty. Ale jak się okazało, przez chwilę szumiało i rozeszło się po kościach.
0: Tym bardziej, że to był margines tych wszystkich środków.
1: Tak. Natomiast chodzi o to, tu nieważne, czy coś jest marginesem, czy nie. Bardziej chodzi o to, czy to dociera do wyobraźni przeciętnego Polaka. Przeciętny Polak ani nie ma jachtu, ani nie starał się o środki KPO. ale przeciętny Polak albo sam bywa na SOR-ze, albo bywał, albo ma rodzica bądź dziecko, z którym musiał na ten SOR jechać. Ja sam powiem taką przykładową anegdotę, bo akurat z moją mamą jeżdżę na chemioterapię do Centrum Onkologii, które jest za płotem, jak wiemy, w Szpitala Południowego. I tak jak na przykład w tydzień po Bożym Ciele, kolejki były tak przeogromne, że tam można było w jednej

0: kolejce do rejestracji stać 3 godziny. Tak w czwartek, już po wybuchu tej, no po prostu nagle wszystkie panie rejestratorki siedzą na swoich miejscach. Nagle wszyscy lekarze przyszli na czas, a nie czasami półtorej godziny spóźnieni. I co się okazało? Kolejek nie było. Cały szpital zamienił się w jeden wielki...
1: ...ze spektrometrem masowym.